0: Czego szukać w Trybunale, bo jak powtarzają jak mantrę, nie spełnia wymogów formalnych, by być sędzią TK. Ich zdaniem nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
1: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
2: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego, podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
0: Dlatego zdaniem europosła KO Michała Szczerby w środę sędzia Berek spokojnie może rozpocząć pracę w Trybunale. A jeśli chodzi o jego ślubowanie, nie jest wykluczone, że odbędzie się w Sejmie. Tak jak to miało miejsce w przypadku czworga sędziów Trybunału wybranych wiosną, od których prezydent Karol Nawrocki także nie odebrał przysięgi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi prowadzącego do Morza Czerwonego ropociągu wschód-zachód, wyczerpią się jej zapasy ropy przeznaczone na eksport i dojdzie do utraty nawet 4% światowych dostaw, poinformowała agencja Reutera, powołując się na branżę handlu saudyjską ropą. Dalszy spadek wielkości dostaw z Arabii Saudyjskiej pogłębi globalny niedobór surowca, który już wcześniej wywindował ceny paliw na świecie do rekordowych poziomów i napędził inflację. Od czasu, gdy w piątek ataki dronów wymusiły na Arabii Saudyjskiej zamknięcie ogromnego rurociągu biegnącego ze wschodu na zachód kraju, Riad nie przedstawił szczegółowych informacji na temat skali uszkodzeń ani przewidywanego czasu wyłączenia magistrali z eksploatacji. Na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii prezydent USA Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w Republice Irlandii whisky wynosi 10%, tymczasem ten sam rodzaj alkoholu pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony cłem. Według mediów na amerykańskiego przywódcę miał naciskać w tej sprawie szef irlandzkiego rządu Michael Martin. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu. Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Przez ten czas zostanie rozegranych 48 spotkań.
4: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
3: Mówi Weronika Nowotny, zawodniczka kobiecej kadry Amp Futbolu. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w tej dyscyplinie. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej będzie na przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w Karpatach.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
6: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Produkt polski, produkt ekologiczny, chronione oznaczenie geograficzne, a może jakość, tradycja. Na jakie oznaczenia zwracają Państwo uwagę, robiąc zakupy? A może na żadne, bo no, w Państwa opinii to wszystko po prostu ściema. O świadomych zakupach, o certyfikatach, którym można wierzyć i o oznaczeniach, na które warto zwracać uwagę, porozmawiamy dziś z panem Witoldem Wierzbińskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Panie Witoldzie, jak Pan bierze do ręki jakiś produkt w supermarkecie, to na co Pan najpierw zwraca uwagę?
7: Ja jako świadomy konsument jednak, kiedy biorę ten produkt do ręki, zwracam uwagę najpierw na etykietę z tyłu, czyli na opis składu tego produktu. Nie ukrywam, że wcześniej sugerowałem się tym marketingiem, czyli tą pierwszą stroną tego produktu, która jest tym haczykiem na nas konsumentów, ale teraz wolę poświęcić kilka sekund na tą etykietę składu produktu, która da mi więcej odpowiedzi niż ta przednia strona produktu.
6: No tak, my będziemy głównie dzisiaj skupiać się na tej przedniej stronie i będziemy zwracać uwagę na te haczyki właśnie marketingowe, na które możemy tutaj się nadziać. No ale dobra, skoro pan zaczął od tej drugiej strony, od tej tylnej etykiety, no to w takim razie zwróćmy na nią uwagę, porozmawiajmy trochę o niej. Co pana tak dokładnie interesuje? Zawartość cukru, czy może kraj pochodzenia? Nie przepis, przypuszczam, nie sposób przygotowania.
7: Nie, myślę, że po pierwsze kolejność składu nie jest przypadkowa, czyli pierwsze wersje tej etykiety na tyle mówią nam, czego jest najwięcej w tym produkcie. Ja również jako świadomy konsument zwracam uwagę, czy jest to produkt polski. Tutaj kładziemy my jako Departament Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nacisk na ten patriotyzm konsumencki. Za tymi naszymi wyborami czasem nam się wydaje, że to jest pojedynczy zakup, natomiast jeżeli te zakupy przerodzą się w miliony zakupów, to już jest duży wkład w naszą polską gospodarkę, w miejsca pracy, producentów, w obieg tych środków w naszej gospodarce.
6: No i otóż to, bo zanim porozmawiamy o znakach unijnych, które są no, pewnie o tyle ważne, że pomagają nam wybrać nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, nie wiem, prawdziwą szynkę parmeńską albo prawdziwą fetę, to chciałabym, żebyśmy w tej części programu przyjrzeli się tym produktom polskim i tym oznaczeniom, które określają produkty polskie. No to ten najbardziej chyba znany, biało-czerwony znaczek, jak polska flaga z napisem produkt polski. Co oznacza?
7: Oznacza to, że przynajmniej 75%, o ile nie 100% tego produktu pochodzi z Polski. Wiadomo, że nie wszystkie produkty da się stworzyć bez dodatków spoza naszego regionu i tutaj jest to dopuszczenie tych 20%. Każdy producent może nadać sobie takie oznaczenie samodzielnie, gdyby próbował przekłamywać są odpowiednie inspekcje, które kontrolują tego typu produkty i zostałby wtedy ukarany, gdyby próbował okłamać konsumenta. Tu mamy pewność właśnie, że ten produkt to jest dobro naszego kraju, naszej gospodarki. Tak jak wcześniej mówiłem, to się przekłada na ten zakup, przełoży się na wiele korzyści.
6: No tak, ale to powiedział pan o tych kontrolach, to jest bardzo interesujące. Czy to jest tak, że te produkty oznaczone właśnie certyfikatem produkt polski, czy tym napisem, znaczkiem produkt polski, one są badane wyrywkowo, czy dopiero jak ktoś, no nie wiem, stwierdzi, że tutaj coś chyba producent trochę mija się z prawdą i zgłosi się właśnie konsument o taką kontrolę?
7: No myślę, że tutaj dwutorowo, jeżeli konsumenci mają takie podejrzenie, mogą zgłosić taki produkt, ale również inspekcje samodzielnie w ramach swoich obowiązków, czynności takich dokonują takich kontroli. Wszystkie systemy jakości czy oznaczenia mają swój taki kodeks, aby przystąpić do tego systemu, do tego oznaczenia. Wszystkie te produkty podlegają audytom, kontrolom i to nie tylko na wstępie, ale podczas całego cyklu, kiedy producent wytwarza taki produkt i dopóki jest on na rynku.
6: No i teraz jest bardzo ciekawa sprawa z tym. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy pochodzeniu, bo to raz, że jest ciekawy temat, a dwa, że on budzi bardzo dużo emocji. Na przykład takie ogórki kiszone. Mamy słoiczek. Mimo, że mocno wpisane w polską tradycję, nie ma tam oznaczenia produkt polski. Nie ma tam żadnego oznaczenia, że nie wiem, typowo polskie ogórki albo coś takiego. Jest po prostu napis ogórki kiszone albo ogórki kwaszone albo korniszone. No i te ogórki nie muszą pochodzić z Polski, mimo że wydawać może oczywiste. To mogą być ogórki, które pochodzą z Indii, a w Polsce na przykład mogą zostać tylko zakiszone i wcale to nie musi być wyjaśnione na opakowaniu, prawda?
7: Tak, spotkałem się już z ogórkami z Indii. Możliwość ich poznania i też należy pamiętać, że nawet jeżeli producent jest polski, nie do końca to oznacza, że ten produkt jest polski.
6: Tak.
7: Dlatego my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęcamy, na tyle ta ścieżka jest taka prosta nadawania tego oznaczenia produkt polski, zachęcamy producentów, aby korzystali z tego przywileju. My ze swojej strony edukujemy konsumentów również i w tym momencie największa rozpoznawalność wśród konsumentów oznaczeń, certyfikatów to jest właśnie produkt polski, czyli wiemy co się za tym kryje, za tym oznaczeniem. I tutaj najczęściej akurat oznaczenia, certyfikaty występują na tej przedniej etykiecie. Tak. Dość często się spotykamy, więc to jeżeli ktoś nie chce czytać etykiet tego czasem bardzo drobnego druczku, to już taki pierwszy rzut oka na oznaczenie bądź certyfikat wystarczy, że mniej więcej raz je przeczytamy i już mamy orientację, co się kryje za takim oznaczeniem. A przede wszystkim mamy pewność, że to nie jest przypadkowy produkt, który właśnie podlega kontrolom, audytom przez cały proces jego produkcji.
6: No właśnie, to jest bardzo ważne, właśnie podkreślmy to, ta polska flaga z napisem produkt polski, to oznacza, że ten produkt faktycznie został albo w całości, albo niemal w całości wyprodukowany w Polsce z produktów polskich. Ale są też inne oznaczenia, jeśli chodzi o te polskie produkty, no bo jest taki znaczek, który przyznaje tutaj Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli Poznaj polską żywność.
7: Tak, jest to jedno z oznaczeń. Również pierwsze skojarzenie samego logotypu, czyli biało-czerwone, wskazuje, że jest to również produkt polski. Tutaj mamy bardziej przekierowanie na żywność tradycyjną. Wydaje mi się, że jednak producenci w tym momencie, jeżeli chodzi o tą rozpoznawalność, idą bardziej w oznaczenie produkt polski.
6: Tak.
7: Tutaj już szukamy innego pułapu świadomego konsumenta, który musiał się zetknąć, poczytać o tych certyfikatach i o nich coś więcej wiedzieć i mniej więcej utrwalić sobie wizualnie te oznaczenia, bo tak jak mówiliśmy, mamy oznaczenia, certyfikaty unijne, certyfikaty krajowe, ale tak mówiliśmy wcześniej, należy to podkreślić, każde to oznaczenie, każdy certyfikat ze sobą niesie ściśle określone warunki wytwarzania.
6: Tak, no i te wszystkie certyfikaty, żeby Państwo się trochę tak opatrzyli z nimi, znajdziecie w przewodniku Kupuj Świadomie. Właśnie taki przewodnik wydany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można go łatwo znaleźć w internecie i tam możecie Państwo zobaczyć, jak te wszystkie certyfikaty wyglądają. My za chwilę porozmawiamy o tych międzynarodowych, o tych unijnych certyfikatach jeszcze krótko, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ostatni, który jest również w Państwa przewodniku, czyli jakość, tradycja. To jest z kolei taki znaczek dla smakoszy. Nie tylko, że produkt polski, ale również wyprodukowany według tradycji, więc to też jest taka pieczęć, jakby można powiedzieć, woskowa, prawda, z tym napisem jakość, tradycja. Mówię o tym dlatego, że tych certyfikatów jest bardzo dużo i faktycznie można się w tym trochę pogubić, gdy na przykład, mówiąc bardzo kolokwialnie, natniemy się na jakiś certyfikat, to później dochodzimy do wniosku, że te wszystkie certyfikaty to jest coś niewartego uwagi, coś, co można kupić, coś, co można dostać po znajomości. Czy tak jest w zasadzie?
7: Nie jest tak. Nie jest tak. To jest proces. Zawsze trzeba występować o notyfikację takiego systemu. Jeżeli chodzi o Krajowe Ministerstwo Rolnictwa, musi zatwierdzić taki system. Są ściśle określone reguły, jak można przystąpić do takich certyfikatów. I tak jak mówiliśmy, to nie jest tylko przystąpienie, to jest na każdym etapie jednostki certyfikujące kontrolują przynajmniej raz w roku taki podmiot, czy on przestrzega tych zasad, znaczy ten proces produkcji nadal pozwala mu posługiwać się takim certyfikatem.
6: Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest z nami. Robimy małą pauzę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest wciąż z nami. Dzień dobry, raz jeszcze.
7: Witam.
6: I zanim porozmawiamy o innych aspektach tego, co kryje się pod hasłem Kupuj Świadomie, czyli w jaki sposób kupować świadomie, a może i tego, czy kupowanie świadomie wymaga od nas dużo głębszych kieszeni i głębszego portfela. Za chwilę się zastanowimy, czy ta świadoma żywność to musi być koniecznie droższa żywność, ale chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na te unijne znaki jakości produktów spożywczych i zaczynając tak naprawdę od, moim zdaniem, tego najważniejszego, który każdy powinien znać, czyli liść unijny, który wskazuje nam na żywność ekologiczną, na pochodzenie ekologiczne kupowanej żywności, bo to jest chyba to, na czym nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o rozpowszechnienie. Bardzo dużo jest takiego greenwashingu, bardzo dużo jest różnych innych certyfikatów, ale liść unijny, czyli ten liść na zielonym tle złożony z gwiazdek unijnych, to jest coś, co daje nam pewność, prawda, że to jest jednak certyfikat przyznany po wielu testach.
7: Tak, mi się wydaje, że wszystkie certyfikaty unijne wymagają tej ścieżki, nie tylko tej akredytacji naszego Ministerstwa Rolnictwa, ale również Komisji Europejskiej. Warto przypomnieć, że jest to również chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność i właśnie to rolnictwo ekologiczne. Wydaje mi się, że aż tak bym nie rozgraniczał, że to rolnictwo ekologiczne stawiałbym na pierwszym miejscu. Tak jak mówiłem, każdy z tych systemów certyfikatów ma swoją specyfikę i ufałbym wszystkim, że za tym stoi jakość, kontrola, no i na końcu nasze zdrowie po spożyciu takich produktów.
6: Tak, no one po prostu oznaczają trochę coś innego, czyli żywność ekologiczna to wiadomo żywność wyprodukowana według tych bardziej restrykcyjnych zasad, czyli niemal całkowity brak chemicznych środków ochrony roślin, to też większy dobrostan zwierząt i tak dalej, o tym nieraz w audycji Wiesz co jesz również rozmawiamy, ale wspomniał pan jeszcze o tych nazwach, które wskazują nam pochodzenie z danego regionu albo wyjątkową recepturę, według której dany produkt jest przygotowywany i żeby to trochę ukonkretyzować, czyli to właśnie dzięki tym oznaczeniom wiemy, że oscypek naprawdę pochodzi z Tatr, tak. A nie jest to ser typu oscypek, albo jabłko grójeckie, prawda? To nie jest przypadkowe jabłko. Dlaczego te jabłka grójeckie tak tutaj się wyróżniają, jeśli chodzi o polskie jabłka?
7: No to jest przede wszystkim region ich produkcji, specyfika tego regionu, jak również wydaje mi się, że ogrom zrozumienia promocji tego jabłka wśród producentów lokalnych. Oni naprawdę bardzo fajnie współpracują, promując to jabłko, grają, mówiąc kolokwialnie, do jednej bramki. Udało im się zdobyć ten certyfikat. W ogóle we wszystkich systemach jakości unijnych mamy już chyba 40, około 50, 49 chyba dokładnie produktów, więc nie jest to taka mała grupa. Tak jak powiedzieliśmy, tutaj oscypek, to mi się wydaje, że to jest jeden z pierwszych, który uzyskał taki certyfikat. Rogal świętomarciński też trzeba wspomnieć o nim, tak, że jest bardzo popularny. No jabłko grójeckie, to mi się wydaje, że tutaj marketingowo producenci nie śpią i to jabłko grójeckie wszędzie widzimy.
6: Tych certyfikatów, tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo dużo. Raz jeszcze odwołuję się tutaj do przewodnika, który znajdziecie Państwo za darmo w internecie. Kupuj świadomie, wystarczy wpisać i tam te informacje, o których rozmawiamy, ale również możliwość zobaczenia na własne oczy, jak te certyfikaty wyglądają, chociaż oczywiście spotykacie je Państwo codziennie w sklepie, więc warto wiedzieć po prostu, co one oznaczają. No dobrze, to w takim razie, czy certyfikowane zawsze musi znaczyć droższe?
7: Wydaje mi się, że powinno być droższe nawet. No, nie może być tańsze, skoro mamy to uwarunkowania, o których tutaj mówiliśmy. Producenci wkładają wysiłek w to, aby taki certyfikat utrzymać, aby ten produkt w sposób specjalny powstawał. Trudno, aby on był tańszy od produktu, nazwijmy takiego masowego.
6: Masowo produkowanego, tak.
7: Tak, wiadomo, że no, wydaje mi się, że tych wszystkich certyfikatów jest około tak 10, więc to nie jest takich, nie mówmy, że jest tak bardzo dużo, bo jak mówimy bardzo dużo, to ktoś myśli, że może ich jest z 50.
6: Tak, ale ja też tutaj zaliczam te certyfikaty, które właśnie są tylko i wyłącznie wytworem marketingu i to, co czasami ten cały miszmasz certyfikatowy, czy pseudocertyfikatów, no właśnie udające certyfikaty, te różne znaczki, one mogą tutaj robić trochę zamieszania, nawet nie mogą, ale robią trochę zamieszania, więc warto poznać te prawdziwe certyfikaty, żeby je odróżnić.
7: Przynajmniej graficznie tak. Opatrzy się z nimi. Wiadomo, że z konsumentów nie stworzymy inspektorów żywności, ale te kilka prostych narzędzi, chociażby rzut oka na takie oznaczenie, już mniej więcej wiemy, w jakiej grupie produktów jesteśmy, co się za tym kryje. A zawsze pierwsze skojarzenie, jeżeli widzimy taki certyfikat, który już mniej więcej znamy, że to jest nieprzypadkowa jakość tego produktu.
6: I ten właśnie kraj pochodzenia, to również warto na to zwracać uwagę, bo jeśli przeczytamy nieuważnie, a tam będzie napisane, że na przykład wyprodukowano dla Polski albo przepakowano w Polsce, to wcale też nie oznacza, że no te produkty po prostu pochodzą z Polski.
7: Tak jak mówiliśmy, że producent polski nie musi oznaczać, że produkt jest polski, dlatego zachęcamy, kładziemy nacisk i na producentów, i na konsumentów, aby przynajmniej ten produkt polski był takim pierwszym sygnałem do wyboru tego produktu.
6: No, jeśli Państwo szukacie takiej żywności i wiedzy o tym właśnie, o polskich producentach i o tym, jak kupować świadomie i co kupować, 19 i 20 września odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Polskiej Żywności Kupuj Świadomie na Stadionie Narodowym w Warszawie i tam co będzie się działo?
7: Przede wszystkim wstęp wolny, podkreślmy to. Przez dwa dni już od godziny 10 można będzie spotkać 130 producentów żywności regionalnej, wysoko jakościowej, zobaczyć, że ten produkt nie zaczyna się na półce sklepowej, tylko że za tym produktem stoi konkretny producent, którym można porozmawiać, zdegustować produkty. Producenci mówią, jak ten produkt powstaje, jakie są jego właściwości, jego zalety największe. I w ten sposób, chociażby z samymi producentami, można pewnie spędzić kilka godzin dyskutując na temat poszczególnych produktów. Tak jak mówiłem, mamy ich 130, praktycznie cały asortyment, jaki nam przychodzi spożywczy, będzie, więc może zamiast jechać do marketu w sobotę, warto wybrać się na Stadion Narodowy, spróbować wysokojakościowych produktów, poznać ich sposób wytwarzania, jak również spędzić z nami miło czas. Mamy również strefę wiedzy, gdzie to już eksperci będą wykładać, przekazywać wiedzę na temat sposobów produkcji, pewnie o certyfikatach też można będzie dużo się dowiedzieć. Mamy strefę warsztatową, gdzie również można spróbować swoich sił w serowarstwie, w przygotowaniu kiszonek. Mamy ponad 1000 miejsc na takie warsztaty. Mamy również rękodzieło, malowanie porcelany, stolarstwo. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłem, ale na pewno warto będzie przyjść. Jest strefa również dla dzieci, także całe rodziny zapraszamy. To już jest czwarta edycja. Już wiele tysięcy warszawiaków i odwiedzających nasz festiwal miało okazję spędzić z nami miło czas, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy bardzo gorąco, 19-20 września, a ja jeszcze na koniec dodam, że kupować świadomie to też kupować nie za dużo, po to, żeby później nie wyrzucać, jeśli chodzi o jedzenie. Także zapraszamy na te zakupy na Stadion Narodowy, ale co z umiarem? Powiem tak trochę niepopularnie, trochę nie po marketingowemu.
7: No tak, pamiętajmy, że świadome kupowanie to również nie marnowanie żywności, czyli nie kupowanie na wyrost. Nasz poradnik Kupuj Świadomie również wskazuje na te aspekty, pokazuje, jak praktycznie podchodzi do tych zakupów, co nam bardzo ułatwi zakupy. Jeszcze tutaj dodam, bo zapomniałem powiedzieć, że wielki finał konkursu kulinarnego Polska Smakuje odbędzie się również na stadionie 19, czyli w sobotę. No tam umiaru nie ma, koła gospodyń wiejskich nie oszczędzają, także tam, jeżeli ktoś chciałby posmakować z różnych regionów mistrzowskich dań, bo to będzie wielki finał, to są mistrzowie z poszczególnych województw, koła gospodyń wiejskich, kilku tysięcy kół wybrane do tego finału, także myślę, że będzie kolorowo, wesoło, muzycznie i bardzo, bardzo smacznie.
6: Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, był z nami. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
6: Zostając w temacie produktów polskich, produktów ekologicznych, przenosimy się teraz do gospodarstwa Ekoelita. Jest z nami pani Anna Bartosiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
6: Gdzie dokładnie się przenosimy, pani Anno? Gdzie jesteście?
8: Znajdujemy się w Jaworach. Jest to serce Puszczy Kaszubskiej, a dokładniej tak 20 kilometrów od Bytowa.
6: I gospodarstwo jest jak duże?
8: Całe gospodarstwo ma 360 hektarów. 200 hektarów z tego to są grunty orne. Mamy też 100 hektarów łąk i 60 hektarów lasów, jezior i innych użytków. I całe gospodarstwo jest pod certyfikatem rolnictwa ekologicznego.
6: I rozumiem, że z jednej strony rośliny, z drugiej strony zwierzęta, tak?
8: Tak, są i rośliny, i są też i zwierzęta, także jest to tak mieszana produkcja, tak właściwie tak jak to w ekologii powinno wyglądać, o czym nie wszyscy wiedzą.
6: To wyjaśnijmy dlaczego.
8: Bydło, które akurat my hodujemy, zajmujemy się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousin, pomaga nam w naszym gospodarstwie uzyskać tak zwany obieg zamknięty. Co to znaczy? To znaczy, że my wszystkie jakieś naddatki, które mamy w gospodarstwie, jakieś krzywe marchewki, że tak powiem, wszystkie produkty uboczne też z przetwórni, którą prowadzimy przy gospodarstwie, wszystko to trafia jako pasza dla naszych krów i też jakaś produkcja zbożowa, która nie zostaje sprzedana. Wiadomo, krowy sobie to jedzą, dzięki temu mamy później obornik, który na nasze pola wraca i dzięki temu nie mamy żadnych odpadów takich typowo roślinnych.
6: A jeszcze zapytam, ile krów?
8: Około 100.
6: No, proszę Państwa, to jest faktycznie, nie mówimy tutaj o jakimś małym gospodarstwie, tylko Państwo sami widzicie skalę. No i właśnie dlatego chciałam z Wami porozmawiać i będziemy rozwijać ten temat, ponieważ prowadzenie takiego gospodarstwa, no to to już są umiejętności prowadzenia naprawdę sporej fabryki i tego, żeby to wszystko świetnie działało i to właśnie w takim obiegu zamkniętym. Więc o tym wszystkim, ale również o kaszy gryczanej, również o rynkach zbytu dla rolnictwa ekologicznego. O tych wszystkich ciekawych tematach będziemy rozmawiać już za chwilę. Jest z nami Anna Bartosiewicz z gospodarstwa ekologicznego Eko Elita. Wracamy już za chwilę. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. No i wracamy do rozmowy z panią Anną Bartosiewicz z gospodarstwa ekologicznego Eko Elita. Dzień dobry raz jeszcze.
8: Dzień dobry, witam.
6: Pani Anna nam opisała gospodarstwo, no to już Państwo poczuliście, mam nadzieję, skalę, czyli te 360 hektarów, produkcja i roślinna, i zwierzęca, no i właśnie ten obieg zamknięty, który, jak Pani wytłumaczyła, w gospodarstwie ekologicznym jest bardzo ważny, czyli zwierzęta, które z jednej strony można żywić tymi roślinami niesprzedanymi właśnie dla ludzi, do spożycia przez ludzi w gospodarstwie, a z drugiej strony zwierzęta, które dają obornik, który jest naturalnym nawozem, który uzdatnia tutaj rośliny i przede wszystkim glebę. No, historia tego gospodarstwa, powiedzmy trochę o niej, bo ona nie jest jakaś z dziada pradziada.
8: Nie.
6: Nieco ponad, no właśnie, 20 lat temu Małgorzata i Grzegorz Bartosiewicz zajęli się tą ziemią w Jaworach. To pani teściowie. I co, prawda, było dalej?
8: To są moi teściowie, dokładnie. Teściowie przyjechali na tę ziemię, ponieważ interesowało ich tak właściwie odrestaurowanie starego poniemieckiego dworku. Ale że dworku jako takiego nie dało się kupić lub wydzierżawić, musieli to wziąć razem z gospodarstwem. I tak się ta historia gospodarstwa zaczęła. Na początku zajęli się głównie produkcją roślinną. Od samego początku też posiadali certyfikat rolnictwa ekologicznego. I tak sobie powoli, że tak powiem, zaczynali ten biznes. Z czasem pojawiły się też zwierzęta w gospodarstwie. Najpierw to były owce, a później zaczęli prowadzić hodowlę bydła mięsnego. Ja z moim mężem pojawiłam się troszeczkę później, chociaż no jakieś wakacje czy jakiś wolny nasz czas zawsze tutaj, że tak powiem, spędzaliśmy. A jak skończyliśmy studia na Politechnice Gdańskiej, to przyjechaliśmy tutaj już na stałe.
6: Rzecz, która mnie bardzo interesuje, wy postawiliście nie tylko na uprawy, ale też na przetwórstwo. To jest warunek konieczny myślenia o nowoczesnym gospodarstwie w tym momencie?
8: Myślę, że tak, że to jest sposób na ucieknięcie przede wszystkim od niskich cen samego takiego gołego, że tak powiem, surowca, bo pomimo tego, że ceny w sklepach no nieustannie rosną, tak nasze ceny zbytu no nie za bardzo, to tak wygląda. Dlatego my stwierdziliśmy, że zaczniemy przetwarzać nasze surowce. Wiąże się to troszkę, znaczy no mocno się to wiąże z naszym wykształceniem, bo kończyliśmy biotechnologię żywności, więc już gdzieś na studiach nam się ten pomysł pojawił. I tak już tutaj na stałe, jak zjechaliśmy, to zaczęliśmy właśnie od w sumie tłoczenia olejów na zimno. Zaczęliśmy też produkować swoje kasze. Na początku była gryczana, a później do tego doszła też cała uprawa warzywna.
6: Co do tego przetwórstwa jeszcze doszło, bo o kaszy zaraz będziemy rozmawiać, ale co jeszcze przetwarzacie w tym momencie, co się sprawdza?
8: My tak głównie, przede wszystkim i to do dzisiaj, od czasu kiedy zaczęliśmy uprawiać te warzywa, to robimy swoje kiszonki. Także uprawiamy głównie warzywa pod produkcję kiszonek, takich jak zakwasy warzywne, takich jak kapusta kiszona i takie jak kimchi. To jest nasz główny nurt w tym momencie rozwoju przetwórstwa.
6: Bardzo mnie interesuje kasza gryczana.
8: Tak.
6: Tyle prowadząc audycji o pochodzeniu żywności, nie wiem, jak się robi kaszę gryczaną. W jaki sposób produkuje się kaszę gryczaną?
8: No, najpierw trzeba na polu uprawiać grykę, to po pierwsze. Mm-hmm. I też dobrze mieć ule przy okazji uprawy gryki.
6: A no właśnie, bo od razu jak pani powiedziała grykę, to od razu w głowie pojawiły mi się pszczoły, bo to jest bardzo miododajna roślina. Dokładnie. Też, prawda?
8: Dokładnie. Pszczelarze bardzo chętnie, my swoich uli jako takich nie mamy, znaczy mamy dwa, ale to są takie zupełnie hobbystyczne, a pszczelarze bardzo chętnie stawiają na naszych polach ule, no bo rolnictwo ekologiczne, nie używamy żadnych środków ochrony roślin, więc jest to, że tak powiem, obopólna korzyść tutaj. Po zbiorze taka gryka trafia do kaszarni, gdzie jest obłuskiwana i przygotowywana jest z niej kasza, ale ta kasza jest niepalona, to nie jest taka kasza, jaką zazwyczaj widzimy na półkach sklepowych, ona na półkach sklepowych jest zazwyczaj prażona. A my robimy kaszę gryczaną, tak zwaną białą, niepaloną. Ona jest troszeczkę inna w smaku od tej sklepowej.
6: Gotuje się ją w inny sposób? Wykorzystuje się w kuchni w inny sposób taką kaszę?
8: Nie, ale jest delikatniejsza. No ma troszeczkę inny sposób gotowania, no bo my ją sprzedajemy bez tych torebeczek, tak jak zawsze są w sklepach,
6: no tak,
8: opakowane kasze.
6: Plastikowych.
8: Mhm. I jest taka delikatniejsza niż ta prażona. Ona nie jest taka intensywna w smaku. Cieszy się dość dużą popularnością, muszę przyznać.
6: A dlaczego właśnie tak? Co to prażenie, no właśnie, nie wiem, niszczy w kaszy? Co ono zmienia w kaszy?
8: Wie pani co, prażenie głównie maskuje to, co jest złe, albo jakby to powiedzieć. No na przykład jak gryka jest spleśniała, to prażenie to zamaskuje w tej kaszy, więc jest to takie trochę, no oszukiwanie, ja bym powiedziała, po części. Chociaż oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich.
6: Ale może.
8: Mhm. Może, bo na przykład naszą kaszę też każdy sobie może uprażyć po prostu w domu, tak? Wystarczy ją wsadzić do piekarnika albo podprażyć na patelni. Także jeżeli ktoś lubi po prostu ten prażony smak, bo są osoby, które to lubią, to też nie ma żadnego problemu.
6: Czy wy wasze produkty sprzedajecie głównie w Polsce, czy jednak duża część idzie za granicę? No, nieraz tutaj w audycji mówimy, jak mało jest ciągle tych użytków ekologicznych w Polsce. To
8: jeszcze
6: w okolicy
8: tak.
6: 3,5%, więc bardzo niewiele. No, ale też ten rynek produktów ekologicznych nie jest zbyt duży. Ciągle Polacy przekonują się do euroliścia. Zastanawiam się, jak wy na to patrzycie, jeśli chodzi o wasze rynki zbytu, czy to jest rynek hurtowy, czy to jest rynek detaliczny, czy to są rynki zbytu w Polsce, czy może jednak wysyłacie dużo za granicę? I czy to się zmienia?
8: Powiem tak, bo to zależy co. Jeśli chodzi o hurtową sprzedaż zbóż, to sprzedajemy za granicę, ale odchodzimy powoli od tego i staramy się coraz większą ilość naszych gruntów oddać naszym krowom, z których też robimy swoje mięso wołowe i bardziej znowu w tą stronę przetwórstwa.
6: Które też idzie na zagranicę, czy Polski?
8: Nie, nie. Przetwórstwo, wszystkie ogólnie produkty naszego przetwórstwa sprzedawane są tylko i wyłącznie w Polsce i tak właściwie mogę powiedzieć, 95% na terenie województwa pomorskiego. Także nie wychodzimy, jest to lokalny rynek, trzymamy się trochę tej filozofii od pola do stołu, żeby było lokalnie, żeby było blisko konsumenta. I akurat w naszych okolicach tutaj, Bytowa i Słupska, klienci bardzo sobie cenią taki lokalny, ekologiczny produkt. I jeśli chodzi o rynki zbytu, to nie ma większego z tym problemu.
6: Powiedziała pani, że będziecie ograniczać tę sprzedaż zbóż za granicę. To wynika z tego, że właśnie jest coraz więcej chętnych na przykład wysokiej jakości wołowinę w Polsce?
8: Po części tak. bo po prostu przetwórstwo jest bardziej opłacalne i chcemy się w tą stronę bardziej dywersyfikować. A druga sprawa jest taka, że no niestety ceny zbóż, bo jeśli akurat chodzi o wołowinę czy w ogóle o krowy, to nigdy nie sprzedawaliśmy nic z takich produktów za granicę. Ale zboża niestety od wielu lat stoją cenowo na takim samym poziomie, a koszty rosną.
6: Niezależnie od tego, czy to zboże ekologiczne, czy nie, rozumiem, dokładnie, te ceny stoją w miejscu.
8: Dokładnie.
6: Pani Anno, nie mogę na koniec nie zapytać, w jaki sposób wy dajecie radę z tym wszystkim. Wspomniałam na początku o pani teściach, czyli pani Małgorzacie i panu Grzegorzu. Tak. Do tego jest pani mąż, no i jest pani. Czyli mówimy tutaj ciągle o gospodarstwie rodzinnym. Tak. Mimo, że tak dużym, tak wszechstronnym, to jednak gospodarstwie rodzinnym. Ile tak naprawdę rąk do pracy potrzeba, żeby zająć się tym wszystkim?
8: No powiem tak, my jesteśmy w czwórkę, więc musimy sobie poradzić w czwórkę.
6: I to wszystko? Nie ma pomocników?
8: Nie ma pomocników. Są pomocnicy co najwyżej do pielenia warzyw na wiosnę. To jest,
6: no tak.
8: To jest tyle, jeśli chodzi o pomocników. Także ze wszystkim sobie radzimy sami. No to jest... To jest trochę tu jest dużo poświęcenia, ale myślę, że też już się tak zgraliśmy, że każdy po prostu zajmuje się tym, w czym czuje się dobry i na razie nam to jakoś, że tak powiem, wychodzi.
6: Także, w jaki sposób ten podział wygląda?
8: Ja głównie zajmuję się sprzedażą w przetwórstwie i rozwożeniem produktów. Robię też cały... administracyjną, że tak powiem, część gospodarstwa, bo to też nie każdy jest świadomy, że w obecnych czasach jest to bardzo dużo pracy. Mój mąż zajmuje się uprawą pól, zajmuje się też produkcją w przetwórstwie. Teść pomaga mu zarówno i przy jakichś tam uprawkach, jak i przy hodowli też krów, a moja teściowa zajmuje się domem. I też codziennie oporządza rano krowy. Także każdy tutaj ma swój podział, ale jakoś się to zgrywa i wychodzi.
6: Ogrom pracy naprawdę, więc ogromne gratulacje i cieszę się, że to tak świetnie wychodzi. Mam nadzieję, że gospodarstwo będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym chcecie. A w którym kierunku chcecie, żeby się rozwijało?
8: Myślę, że w kierunku przetwórstwa. Zdecydowanie, czyli idziemy dalej w kiszonki i w bydło. Chyba jesteśmy na dobrej drodze, bo to świeża sprawa, bo stało się w niedzielę, ale zostaliśmy najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie pomorskim, także chyba idziemy w dobrym kierunku.
6: A kiszonki kto robi? Jeszcze się zapytam.
8: Mój mąż głównie.
6: Eko Elita to jest gospodarstwo ekologiczne, o którym dzisiaj Państwu opowiadałyśmy tutaj wspólnie z panią Anną Bartosiewicz, która współprowadzi to gospodarstwo. Bardzo dziękuję.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: A ja również Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję Wiesz, co jesz? Kolejna w niedzielę po godzinie 10:00. Do usłyszenia, Patrycja Wanat.
5: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk spodziewa się eskalacji ze strony Moskwy. Szef rządu chce, żeby w najbliższych miesiącach przejścia graniczne z Ukrainą działały w trybie specjalnym. Polscy siatkarze pewnie wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
5: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
4: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o kolej wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Ukraińska spółka kolejowa przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter systemowy, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów z pociągów uszkodzonych w atakach. Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie, choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
7: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
6: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
8: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
6: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski będzie się uczyć w Łodzi, jak rozpoznać fake newsy, manipulacje i propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej AC1 przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
9: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
10: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
4: Dodaje prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia w programie What the Fake w Narodowym Centrum Kultury Filmowej AC1 w Łodzi ruszają 17 września. Więcej rowerów elektrycznych do wypożyczenia we Wrocławiu. W systemie miejskich jednośladów jest już 150, a nie jak wcześniej 100 elektryków. Za wypożyczanie rowerów z elektrycznym wspomaganiem, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, trzeba płacić już od pierwszej minuty. Ale do końca listopada cena jest niższa niż zazwyczaj. To z okazji okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
4: Dodatkowe 50 rowerów elektrycznych pozostanie w systemie wrocławskiej wypożyczalni jednośladów również do 30 listopada. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo od biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael za każdym razem 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, we wtorek zagrają z Ukrainą. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. A dziś naszym tematem będzie transport, a dokładniej rowery. I przyznam od razu Państwu, że namówiła mnie do tej rozmowy Magda Sikoń, która wydaje ten program. Ja się trochę wzbraniałam jako osoba, która z roweru korzysta, no właściwie non stop. Mogę powiedzieć, że się niemal nie odklejam. Wiosna, lato, jesień, zima. Zimą szczególnie lubię jeździć, bo wtedy jest dość luźno na ścieżkach rowerowych, mam małą konkurencję. A jak ktoś mnie pyta, czy nie jest zimno, to odpowiadam, no jak to, przecież się ruszam, dlaczego miałoby być mi zimno? W każdym razie, ponieważ temat jest szczególnie mi bliski, to jakoś paradoksalnie się, no niekoniecznie chciałam o nim rozmawiać, ale Magda uznała, że tak, że jest to temat istotny też dlatego, że to akurat mam takie wrażenie, że dokonuje się w Polsce coś w rodzaju rewolucji rowerowej, a przynajmniej coraz więcej osób na rower wsiada, coraz więcej mamy infrastruktury rowerowej. Pytanie, czy ona jest odpowiednia i takiej, jakbyśmy sobie życzyli. I nie mam na myśli tylko, jakbyśmy sobie życzyli my, rowerzyści czy rowerzystki, ale wszyscy użytkownicy i użytkowniczki ruchu drogowego. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi. Na łączach jest z nami Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: A w studiu Tok FM Krzysztof Woźniak, dziennikarz Tok FM, znany Państwu, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry, dzień, cześć. Dobry. I Krzysiek, zacznę od Ciebie, bo kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu i powiedziałam Ci, że Magda namówiła mnie w końcu do takiej rozmowy, no i ja zastanawiałam się, jak to ująć i powiedziałam, no dobrze, to może tak po najprostszej linii oporu. Po prostu zaproszę kogoś, kto reprezentuje rowerzystów i kogoś, kto reprezentuje kierowców, i ty wtedy powiedziałeś nie, to nie jest najlepszy pomysł.
14: Znaczy, dlaczego? To zależy, co się chce osiągnąć. Jeżeli chcemy rozmawiać o takich dwóch skrajnych punktach widzenia, dlaczego ja jeżdżę samochodem, dlaczego mnie wkurzają rowerzyści, a z drugiej strony dlaczego jeżdżę na rowerze i dlaczego wkurzają mnie osoby poruszające się na samochodami, no to bardzo proszę. Znaczy, ja stoję na stanowisku, że nie ma znaczenia, czym się poruszamy, jesteśmy wszyscy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Jeżeli chcemy powiedzieć o przyczynach, dlaczego źle się przemieszczamy, to one są spójne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest to kiepskiego rodzaju edukacja, kiepskiego rodzaju nadal infrastruktura drogowa, chociaż ta, mam wrażenie, gdzieś tam na przestrzeni 10 lat poprawiła się diametralnie dzięki między innymi środkom z Unii Europejskiej. To trzeba zaznaczyć, że szczerze mówiąc, największy progres też infrastruktury rowerowej powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej w Warszawie. Myślę, że to jest znaczący procent. Tam, gdzie Andrzej na co dzień mieszka, w Poznaniu, myślę, że też tam spory udział w tym miała Unia Europejska i środki pieniężne stamtąd. Dalej jest to dalej kiepskiego rodzaju podejście w ogóle do ruchu drogowego. My ten ruch drogowy traktujemy jako przestrzeń, w której właściwie tylko my istniejemy, nie ma nikogo dookoła. Nadal tak jest. Jest sporo agresji na drodze, ale ona jest zarówno wśród zmotoryzowanych rowerzystów, jak i pieszych, ponieważ jest to jedno społeczeństwo. Tak samo byliśmy edukowani kiepsko w tym zakresie. I wszystko, co dookoła wpływa tak samo na nas, skutki są trochę inne. Bo jeżeli spojrzymy na przykład, ile jest ofiar śmiertelnych w wypadkach na 100 wypadków samochodowych, to będzie więcej niż na 100 wypadków, gdzie udział brał rowerzysta, czy też pieszy, to już w ogóle. Więc skutki są inne z prostej przyczyny fizyka. Samochody są cięższe od rowerów, szybciej jeżdżą, mogą szybciej jeździć i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby same zachowania, no to przyczyny są takie same.
12: To zwracam się do pana Andrzeja Janowskiego. Czy faktycznie tak jest, że te przyczyny zachowań na drodze w przypadku rowerzystów i kierowców są takie same? Coś takiego się dzieje, że kiedy mamy pojazd, bez względu, czy używamy pojazdu, bez względu na to, czy to jest samochód, czy to jest rower, to coś się w nas budzi? No i też powtórzę moje pierwsze pytanie. Czy to jest w ogóle dobre podejście, żeby zderzać ze sobą, przeciwstawiać to doświadczenie rowerzystów i kierowców?
13: Może powiem banał, ale większość z nas jest równocześnie rowerzystami i kierowcami. Większość osób, które w Polsce na co dzień poruszają się rowerami, mają prawo jazdy w kieszeni i samochód w garażu, czy zaparkowany na ulicy. Więc to nie są, jak kiedyś jeden z policjantów próbował, tak chciał ładnie to powiedzieć, powiedział, to są dwa walczące ze sobą plemiona. No, to tak nie jest i większość z nas musiałoby stwierdzić, że musi sama z sobą walczyć, bo rano jedzie rowerem, a po południu samochodem. Dlaczego się dziwnie czasami zachowujemy na drodze? No to już psychologia transportu to tłumaczy, dlaczego niektórym ludziom włącza się agresja. I tutaj dużo ma do przeciwdziałania temu zjawisku. Z jednej strony policja, która powinna eliminować ludzi, którzy z dróg nie powinni korzystać, szczególnie w przypadku, gdy kierują samochodami. Duża rola edukacji, ale olbrzymia też rola infrastruktury drogowej, bo bardzo często te zachowania wywołujące agresję, one są też wywołane albo brakiem dobrej infrastruktury rowerowej, jakimiś sytuacjami na drodze wymuszonymi trochę infrastrukturą, która potrafi też wprowadzić w błąd.
12: To dobrze, to zatrzymajmy się przy tej infrastrukturze, skoro obaj o tym mówicie. Bo kiedy zapytałam na platformach społecznościowych, o czym by tu porozmawiać, jeśli taki temat planuję podjąć, to jednym z pytań, które dostałam, była taka właściwie uwaga, jak to jest, że w Polsce infrastrukturę rowerową projektują osoby, które nie korzystają z tej infrastruktury. I ja prawdę mówiąc nie wiem, czy tak jest, nie mam na to dowodów, ale czasem, kiedy jeżdżę po ścieżkach czy drogach rowerowych, to też budzi się we mnie jakieś takie wkurzenie na to, jak one są zaprojektowane i sobie myślę, nie, no naprawdę, to ktoś, kto to wymyślił, w życiu nie siedział na rowerze albo nie przejechał, kiedy było jakieś początkowe stadium budowania tej ścieżki. Znam też taką sytuację w moim rodzinnym mieście. Kiedyś rozmawiałam z radnym bodajże na temat tego, dlaczego ścieżka rowerowa biegnąca przez miasto jest tak źle zaprojektowana i to znamy z wielu miast, co chwilę się kończy. Kończy się parę metrów, tak, parę metrów dalej się zaczyna. No i usłyszałam taką odpowiedź, no bo wiesz, były środki z Unii Europejskiej, my bardzo chcieliśmy wyremontować ulicę, ale środki były na ścieżki rowerowe, więc no, zrobiliśmy taką ścieżkę, jak nam się wydawała, a przy okazji wyremontowaliśmy ulicę.
14: No tak, no, jest dużo programów, między innymi taki Polski Fundusz Dróg Samorządowych, w których, żeby dostać dofinansowanie, trzeba zebrać określoną liczbę punktów, w tym punkty, które dostaje się za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I znam przypadki, gdzie w jakimś szczerym polu, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze, na której ruch jest naprawdę znikomy, bo on prowadzi do dwóch czy trzech gdzieś domów w oddali, budowano przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. I dzięki temu dostali punkty za poprawę bezpieczeństwa drogowego. Nie miało to totalnie sensu, ale pieniądze zostały wydane. Tak faktycznie w wielu przypadkach ta infrastruktura drogowa, która powstawała, rowerowa powstawała przy okazji remontów nawierzchni jezdni, czyli tej części drogi do ruchu takiego ogólnego pojazdów, no to był właśnie ten dodatek. Trzeba było dostać kilka punktów za to, że się coś zrobi dla rowerzystów i w taki sposób właśnie powstawały takie dziwne twory jak ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń, na której i piesi, i rowerzyści przemieszczają się po całej szerokości, powiedzmy, tego chodniko-rower, drogi dla rowerów. Często te środki finansowe, które były z Unii Europejskiej, na przykład na poprawę nawierzchni, czy też wyremontowanie dróg, ale te jezdni, czyli dla ruchu ogólnego pojazdów, żeby można było dostać te środki, to trzeba było przy okazji zrobić coś też dla rowerzystów. No i powstawała taka pseudoinfrastruktura rowerowa. Ona to było kiedyś, ponieważ ja tylko powiem, że tak naprawdę ta rewolucja, o której powiedziałaś w pierwszej części, że masz wrażenie, że przechodzimy jakąś rewolucję, to ona trwa, myślę, tak od 2010-2011 roku. Wtedy zmieniły się też przepisy ogólnie dotyczące rowerzystów. Bardzo często pojawiały się masy krytyczne w wielu polskich miastach, co już nie jest taką, wcale tak często się nie odbywa, ale były te masy krytyczne. Rowerzyści bardzo mocno walczyli, czyli ta grupa, która zawiązała się w jakimś takim pakcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i komfortowej jazdy rowerzystów, rozwoju ruchu rowerowego w Polsce, ona mocno, mocno działa. Nie mówię, że teraz nie działa, tylko że to jest inny poziom już tego działania. Wtedy faktycznie to były pewnego rodzaju rewolucyjne działania, bo one takie musiały być. Trzeba było być dostrzeżonym, usłyszanym, żeby te zmiany zaszły. Zresztą tak było wszędzie. Mogę powiedzieć, od czego się zaczęła też rewolucja w Holandii rowerowa.
12: Od cen ropy wysokich.
14: Nie do końca od wypadku śmiertelnego dziecka na rowerze, które jechało gdzieś tam z domu do szkoły i zostało uderzone przez... wtedy to była chyba pani kierująca, dokładnie nie pamiętam. I rodzice zawiązali taki pakt też mocny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerowego i też taka rewolucja nastąpiła.
12: A to widzisz, to ja znam taką wersję, że...
14: Ale
12: to,
14: ceny też, kryzys ogólnoświatowy, naftowy też przyspieszył, powiedziałbym to. Zresztą na przykład też rozwój ruchu rowerowego przyspieszył strajk pracowników transportu publicznego w Paryżu. Tam też bardzo szybko się okazało, że nie da się jeździć samochodem, metro nie działa, komunikacja nie działa, więc co, siadamy na rowery. No ale już wracając i od tego 2011 roku nie było takich standardów rowerowych. Było dalej takie właśnie podejście, że no, na rowerach to się jeździ na wsi, więc po co ta infrastruktura, że zresztą jeden z pracowników warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich kiedyś tak powiedział, że Warszawa to nie wieś, żeby po niej na rowerach jeździć.
12: Więc to słynne
14: tak,
12: zdanie.
14: Więc to podejście się zmieniało. Zmieniało się też to podejście do tej infrastruktury. Wiele jest podręczników, taki najbardziej znany, znów holenderski, to jest Krog, czyli takich 5 stopni dobrej infrastruktury rowerowej. To gdzieś przechodziło. Samorządy zaczęły tworzyć swoje standardy pod naciskiem znów pewnych grup rowerowych, czy to miast, takiej organizacji Miasta dla Rowerów, czy właśnie między innymi Andrzeja, później już zawiązanej Federacji, Polskiej Federacji Rowerowej. I to nadal trwa, że te grupy związane z rowerzystami, one gdzieś są i ulokowane w instytucjach samorządowych, miejskich, przygotowują różnego rodzaju strategiczne dokumenty, tak jak właśnie Federacja przygotowała pod strategię rozwoju turystyki rowerowej w Polsce dla Ministerstwa Sportu. No i w gruncie rzeczy ta infrastruktura jest coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza. Oczywiście w wielu miejscach dalej jest traktowana jako coś takiego, że no trzeba to zrobić, to zróbmy cokolwiek. To jest bardzo błędne, bo zła infrastruktura rowerowa zrobi więcej złego niż dobrego, wręcz przeciwnie, zniechęci do ruchu, a dodatkowo też podgrzewa te konflikty między zmotoryzowanymi a rowerzystami, no bo przecież jest ta droga dla rowerów, po której się totalnie nie da jeździć, bo chodzą tam piesi, bo jest z kostki, bo jest nierówna, bo jest zakręty, skosy są zrobione od ekierki, tak. Nie da się po prostu
12: stopni
14: po tej infrastrukturze jeździć, więc jadę po jezdni zgodnie z przepisami i bardzo dobrze. Zmotoryzowani mówią, to po co wam te drogi dla rowerów, skoro nie jeździcie po nich?
12: Wiedź na tą drogę rowerową, która jest tuż obok.
14: Powiem coś, co może jest niepopularne. Czasem lepiej jest nie zrobić nic z infrastrukturą drogową, niż zrobić na siłę i pogorszyć sytuację.
12: Czy Andrzej Janowski się z tym zgadza?
13: Największy problem z jakością jest tam, gdzie miasta czy gminy nie mają ludzi, którzy tej jakości by przypilnowali. Przepisy, które wymusiły wyższe standardy na projektantach, one obowiązują raptem od kilku lat. Wcześniej takie było trochę podejście, że ta infrastruktura dla rowerzystów to jest taki trochę chodnik, ale z innym znakiem drogowym. I w ten sposób to bardzo często projektowano. w dużych miastach, w większych miejscowościach, gdzie są większe zasoby finansowe, kadrowe, łatwiej zbudować zespół ludzi, który jest w stanie dać dobre wytyczne projektantom, a potem przypilnować tych projektantów. W mniejszych samorządach, w małych gminach, tam gdzie za tematy infrastrukturalne odpowiada jedna, dwie osoby i to za wszystkie, trudno jest o to know-how i w efekcie te projekty bardzo często są słabsze. I
12: to może powinien być jakiś taki dokument ogólnokrajowy, ogólnopolski z tymi standardami i taka grupa latająca.
13: One są, tylko koniec końców ktoś tego musi przypilnować w urzędzie. Ktoś musi te projekty sprawdzić, ktoś musi dać projektantom dobre wytyczne.
12: Potrzebujemy NIK-u od infrastruktury rowerowej.
13: Potrzebujemy takiego podejścia w samorządach do infrastruktury rowerowej, jaka jest do projektowania, nie wiem, basenu, drogi dla samochodów, budynku użyteczności publicznej. A więc to się buduje, jest coraz lepiej, ale cały czas zdarzają się realizacje, w tym ze środków unijnych, które zrobione rok czy dwa lata temu wyglądają, jakbyśmy się o 30 lat przenieśli w czasie. Z kostki betonowej, bez żadnej skrajni zachowanej, z jakąś dziwną geometrią, które, jak Krzysztof powiedział, przynoszą więcej szkód niż pożytku.
14: Zgadzam się. No tak, to jest kwestia podejścia. Standardami rowerowymi jest taki problem, czy też z wytycznymi, że w większości, znaczy wszystkie wytyczne nie są obowiązującym prawem. One są podpowiedzią, jak dobrze wykonać jakąś infrastrukturę, nie tylko jeżeli chodzi o ten dla rowerzystów, ale też dla pieszych, czy też w ogóle dla samochodów. Są wytyczne, które są na podstawie ogólno obowiązujących przepisów, czy to z prawa budowlanego, czy też z różnych rozporządzeń dotyczących projektowania i wykonywania infrastruktury. Ja mam wrażenie, że trzeba dużo zmienić w tym prawie obowiązującym, w rozporządzeniach wpisać, że na przykład odpowiedzialność za to ponosi projektant, jeżeli coś zostanie źle wykonane, niezgodnie właśnie z tymi normami, to ta odpowiedzialność spoczywa na nim i to powinno być jasne. Pewnie inaczej podejść do tego, kiedy można na przykład projektować i budować tak zwane te ciągi pieszo-rowerowe. Ja tutaj do tego nawiązuję, bo uważam, że to jest bardzo duże zło.
12: Zgadzam się.
14: Oczywiście to jest jedno z narzędzi. I tam, gdzie jest i mały ruch rowerowy, z jakichś symulacji wynika, i mały ruch pieszych, to można to wprowadzić, jeżeli tej przestrzeni drogowej jest niedużo. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli wybudujemy tą infrastrukturę, to my ją budujemy po coś. Po to, żeby piesi chodzili po tych chodnikach i po to, żeby rowerzyści jeździli po drogach dla pieszych. Więc prawdopodobnie może się tak zdarzyć, że jeżeli wybudujemy taki nowy ciąg pieszo-rowerowy, to on się zapełni. No i się stworzy ten problem, że miało być mniej, a jest trochę więcej. I będą znów te konflikty między rowerzystami a pieszymi na przykład. Więc tak jak mówię, czasami jest lepiej nie zrobić nic, czy też drobnymi środkami trochę poprawić sytuację, niż na siłę w wielu miejscach separować ten ruch. Bo jeżeli mówimy o infrastrukturze rowerowej, to warto, żebyśmy powiedzieli, że na nią się składa bardzo wiele różnych rodzajów infrastruktury. Są to drogi dla rowerów, czyli całkowita separacja od innych uczestników ruchu drogowego, od tych na jezdni, na chodniku. Są pasy dla rowerów, czyli ta część taka wyznaczona na jezdni, dla tylko rowerzystów, czy też elektrycznych hulajnóg. Są te ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń dla pieszych i rowerów w jednym poziomie, ale też na przykład infrastrukturą rowerową są kontrapasy, czy też kontraruch w ogóle. Czyli sytuacja, w której ruch samochodowy odbywa się w jedną stronę, a ruch rowerowy jest dopuszczony w drugą stronę i nie ma pasów, takich kontrapasów, tylko jest po prostu kontraruch.
12: Ale też kierowcy są bardzo często tym zaskoczeni i nieraz mi się zdarzyło, że trąbili na mnie cicho, bo cicho, ale jednak...
14: Bo pewnie jeszcze do tego przyjdziemy, do tych samych zachowań, ale jeszcze jednym bardzo ważnym elementem tworzenia w ogóle infrastruktury na przykład w miastach są strefy tempo 30, gdzie w ogóle nie ma potrzeby wytyczania jakiejś oddzielnej, specjalnej infrastruktury dla rowerzystów.
12: Bo skoro wszyscy jadą wolno, to są dla siebie...
14: Przynajmniej takie jest założenie.
12: Tak słyszałam, że Andrzej Janowski chce się włączyć.
13: To bardzo dobrze działa, bo tworzeniem tej infrastruktury jest tak, że żeby ona miała sens, to najpierw trzeba ją dobrze rozplanować. I samorządy, gminy, miasta powinny mieć najpierw przyjąć taki plan rozwoju swojej sieci, określić, gdzie te główne trasy powinny przebiegać, mieć dobre standardy i później brać się za realizację tej sieci. To nie znaczy, że główna trasa rowerowa w jakiejś miejscowości to musi być odseparowana droga dla rowerów. Bo tą główną trasę można poprowadzić na przykład przez właśnie ulicę w strefie tempo 30, ale muszą być spełnione dwa warunki. Na tych ulicach musi być niskie natężenie ruchu samochodowego i niska prędkość ruchu samochodowego. Wtedy rowerzyści będą się czuć na takiej ulicy bezpiecznie, w tym nawet dzieci. Moje dzieci, które dojeżdżają rowerami do czwartej klasy szkoły podstawowej, jeżdżą właśnie taką ulicą. Jeżdżą po jezdni w ruchu, korzystają właśnie z kontrapasa, z kontraruchu rowerowego, bo samochodów jest tam mało, one mają progi zwalniające, jadą powoli, jest dobra widoczność i wszyscy na siebie uważają. Więc wolą jechać po jezdni niż jechać po chodnikach.
12: No dobrze, bo Krzysztof tu kilka razy wspomniał o tych emocjach i co w nas się dzieje, to może te dzieci też będą dobrym punktem wyjścia.
14: Zawsze są emocjonalne. Tak.
12: Dzieci są zawsze emocjonalne.
14: Znaczy w ogóle ruch drogowy to są też emocje, więc
12: tak. Ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków, kiedy a to kierowca ciężarówki zabił rowerzystkę 12-letnią, inny kierowca zahaczył lusterkiem o bodajże 11-latkę. Wiemy, że dzieci jest coraz więcej, chociaż ja, prawdę mówiąc, no, ale jestem z małego miasteczka, jeździłam też od dziecka rowerem i czułam się wtedy bezpieczna, tak bezpieczna, jak teraz się nie czuję.
14: Może jest tak, że jak jesteśmy dziećmi, to mamy inne podejście do tego bezpieczeństwa, więc po prostu ta świadomość z wiekiem, która jest o tych zagrożeniach, tą fantazję gdzieś zbija dziecięcą i dlatego fakt jest taki, że bezpieczeństwo rowerzystów od lat się poprawia. I to widać w statystykach drogowych. Zarówno
12: ja
14: jeżeli chodzi...
12: Nawet mam tu kilka danych. To są wypadki z udziałem rowerzystów, które rzeczywiście zmniejsza się ich liczba. W 2021 roku zginęło. To nie mówię o wypadkach, tylko ile osób zmarło. 185 rowerzystów. A w roku 2025 to jest bodajże 180 osób. Nie, coś pomyliłam. Zaraz znajdę tę liczbę.
14: Na spokojnie, ale nie, ale fakt jest taki, że w ogóle bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawia, więc też poprawia się bezpieczeństwo rowerzystów, wszystkich uczestników ruchu drogowego i chciałbym to głośno powiedzieć, że świetna informacja, że naprawdę przez ostatnie 10 lat zrobiliśmy bardzo dużo dla poprawy bezpiecznego przemieszczania się na drogach, również rowerzystów. Błędy się zdarzają, błędy się będą zdarzać i tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest wynik zaniedbań w kilku sferach. W ogóle system bezpieczeństwa ruchu drogowego to są takie cztery podstawowe działania w czterech aspektach. Prawo jego egzekwowania, czyli musimy napisać dobre przepisy, nie tylko takie stricte dotyczące zachowania, ale właśnie prawa budowlanego, organizacji i budowy infrastruktury. Egzekwować te przepisy, jeżeli one już są, uważamy, że one są, takie przepisy są dobre, no to musimy zrobić wszystko, żeby ludzie ich przestrzegali, czyli między innymi nadzór nad ruchem drogowym, policja, automatyczny nadzór. Później jest ta właśnie infrastruktura, o której dużo rozmawialiśmy, czyli musi być dobrej jakości infrastruktura, odpowiednio dobrana do miejsca i tak dalej, i tak dalej. Później musi być ta edukacja, czyli musimy zrozumieć, po co te pierwsze dwa czynniki istnieją, po co mamy te przepisy ruchu drogowego, po co warto jest ich przestrzegać i po co jest ta dobrej jakości infrastruktura. No i oczywiście mieć na tyle wiedzy, żeby się wszystkim tym odnaleźć. I jeszcze jest jeden taki czwarty element, który w Polsce akurat jest najmniej zagospodarowany, tak bym powiedział, jest to opieka w czasie wypadku i postwypadkowa, czyli ratownictwo, jak szybko w razie czego przyjedzie na przykład do nas karetka i jaką opiekę będziemy mieli później w szpitalu, nie tylko tą fizyczną, ale też psychologiczną. Więc to takie cztery aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli to będziemy poprawiać w każdym mierze, no to będzie bezpieczniej, niezależnie od tego, czym się przemieszczamy, czy jako piesi, rowerzyści.
12: To tu znów musimy się na chwilę zatrzymać, ale ja podam Państwu te liczby, które robią największe wrażenie. W 2008 roku zginęło 449 rowerzystów, a w 2021 już tylko 185 osób i to rzeczywiście pokazuje te zmiany. Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Rozmawiamy o rowerach, bezpieczeństwie ruchu drogowego i chciałam Was zapytać teraz o coś, o co bardzo wiele osób mnie prosiło. żebyśmy o tym porozmawiali. I to są te osoby, które jeżdżą teraz po drogach rowerowych, po ciągach pieszo-rowerowych, po chodnikach, a bardzo rzadko po ulicach. Osoby, które pracują w firmach dostarczających, no, głównie żywność. Ja mam wrażenie, że przynajmniej w Warszawie jest to problem duży, narastający i taki, który budzi właśnie wiele emocji, złości, agresji. Czy da się to jakoś rozwiązać? Może zacznijmy od Andrzeja Janowskiego. Czy w Poznaniu też to jest taki problem?
13: Ten problem jest widoczny, coraz większy i to jest problem większości dużych polskich miast. Rzeczywiście ci dostawcy żywności poruszają się po wszędzie.
12: Z prawej, z lewej.
13: Które chciałbym bardzo mocno podkreślić, to nie są rowery elektryczne. No, oni poruszają się nielegalnymi skuterami, motorowerami, pojazdami, które w ogóle nie są dopuszczone do ruchu najczęściej. Pojazdami, które gdyby chcieć je dopuścić do ruchu, to powinny mieć tablicę rejestracyjną i być traktowane jak motorowery. Bo definicja roweru elektrycznego jest jasna, prosta. To wspomaganie ma być tylko wspomaganiem. Nie może być tak, że pojazd jedzie, jak my nie kręcimy nogami. Nie może być też tak, że można nim osiągać na tym silniku jakieś zawrotne prędkości. Silnik powinien, to wspomaganie powinno się odcinać przy 25 km na godzinę. A widzimy, jak to w praktyce wygląda. I to jest olbrzymia słabość egzekucji prawa w Polsce, takiego udawania, że nie ma problemu, a jak się pokaże palcem, że problem jest, to się zrobi kilka takich policyjnych akcji, podczas których policja ma kontrolować te pojazdy. Przy czym ta kontrola polega na tym, że policjanci sprawdzają w praktyce, czy jest dzwonek, czy jest oświetlenie, szukają jakiegoś punktu zahaczenia, żeby wystawić mandat. Natomiast policjanci nadal, mimo że ten problem jest znany od bardzo dawna, nie są wyposażeni w tak zwane hamownie. To są takie mobilne urządzenia, na które można ten pseudorower postawić i sprawdzić, czy on odpowiada normom. Tego ciągle nie ma. Te urządzenia nie mają jeszcze w Polsce homologacji i nie mogą być stosowane, więc
12: to dla
13: jest
12: mnie bardzo ciekawe. Widzę, że Krzysztof Woźniak, ktoś się chce włączyć.
14: Bo tu jest jeszcze inny problem. O tym, co Andrzej powiedział, to prawda, te pseudo rowery elektryczne, ja w ogóle uważam, że w polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak rower elektryczny, jest to hybryda. Więc i zarówno trzeba używać siły mięśni i wspomagania tego elektrycznego silnika, takiej przerzutki, to co właśnie Andrzej powiedział. Ale wracając, problem polega na tym, że często te pojazdy, one mają różne tryby i można przełączyć na tryb czysto zasilania tylko silnikiem, nie trzeba pedałować i można wyłączyć ten tryb w momencie, w którym już musimy pedałować, czyli napędzać, czyli sprawić, że ten pojazd staje się rowerem de facto, więc to jest bardzo trudne do sprawdzenia.
12: Mhm. Tutaj ja bardzo często widzę, że takie osoby mijają mnie, nie poruszając nogami, ale wyobrażam sobie, że kiedy zbliży się do nich Straż Miejska, to wtedy zaczynają
14: pedałować, tak, po prostu. Tak. I się okazuje, że ten rower, ten pojazd, o którym Andrzej mówił, który nie spełnia tych wymogów technicznych, faktycznie tak jest, jednak wizualnie wygląda na zwykły rower. Więc to jest problematyczne.
12: Tu bym dyskutowała, ma często dużo szersze koła, mniejsze.
14: Ale to nie ma znaczenia akurat. Nie ma znaczenia. Tutaj jest kwestia napędu istotna. Jeżeli szerokość tego pojazdu nie przekracza 90 cm, nie pamiętam długości, ile jest, chyba 1,5 metra długości łącznie z przyczepą, to może być, to też jest w jakimś rozporządzeniu dokładnie, więc no, tutaj akurat rozmiar tego pojazdu większego znaczenia nie ma. Chodzi o ten napęd. To jest bardzo trudne do sprawdzenia. Między innymi w Holandii te takie rowery, które są właśnie pojazdy napędzane tylko silnikiem elektrycznym, one są innej kategorii, są właśnie z rejestracją. Na niektórych drogach dla rowerów mogą jeździć. To warto powiedzieć. W Polsce motorowery nie mogą jeździć po drogach dla rowerów w ruchu ogólnym na jezdni. Więc jest spory problem, ale to jest to, co ja powiedziałem. Zrobiliśmy jakieś przepisy, które definiują rower. Te pojazdy nie wchodzą w ramach tej definicji, tylko że tego, tak jak Andrzej powiedział, nikt nie kontroluje. Skoro nie kontroluje, to znaczy, że można. Więc to jest ten element,
13: cały biznes.
14: Tak.
13: To a cały biznes też.
14: To kończę ten element właśnie prawo i jego egzekwowanie. To jest bardzo ważne.
13: My tu mamy trochę problem podobny, jak weszły taksówki na aplikację. Pamiętacie, była wolna amerykanka na początku. Każdy mógł sobie zainstalować tą aplikację, jeździć jak taksówkarz, nie będąc taksówkarzem, nie płacąc podatków. To zostało w końcu uregulowane. Tu mamy trochę podobną sytuację, bo to te duże firmy, które zarabiają na pośrednictwie w dostarczaniu, zamawianiu przez aplikację żywności, no taki model biznesowy mają, że ci kurierzy zarobią tym więcej, im szybciej i więcej dostarczą tego jedzenia, więc oni korzystają z takich pseudo-rowerów. Co więcej, powstały firmy. To nie jest tak, że oni sami je przerabiają, te pojazdy. Bardzo dużo tych pojazdów to są pojazdy, które są im udostępniane przez wyspecjalizowane w tym wypożyczalnie takich pseudo-rowerów. I pewnie w pierwszy krok, gdzie powinna policja się skierować z jakimiś kontrolami, to powinny być te wypożyczalnie, gdzie znajdą na stanie setki takich zmodyfikowanych pojazdów. Mamy duży problem z egzekucją, nie tylko zresztą tutaj w przypadku pseudorowerów przez lata przecież tolerowane były w naszym kraju i dalej są tolerowane różne zachowania na drodze, które są mocno problematyczne, doprowadzają do wypadków.
14: Pewnie w ogóle rowerzyści na drogach dla rowerów zachowują się czasami bardzo nieodpowiedzialnie, ale to jest wynik znów tego, co mówiłem na początku. Jesteśmy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Ja pamiętam taką swoją sytuację, w której było skrzyżowanie dróg dla rowerów. Jest to możliwe takie.
12: Zdarzają się.
14: Tak, tak. I pani... Pan przede mną nie zasygnalizował zmiany kierunku ruchu, czyli po prostu
12: to
14: skręcał.
12: To też jest częste.
14: Tak, to trzeba robić. I pytam, dlaczego tego nie zrobił? A pan powiedział, że na drogach dla rowerów nie obowiązują takie przepisy. Obowiązują. Bardzo dużo przepisów obowiązuje na drogach dla rowerów. Ja mam pretensje do rowerzystów często na drogach, gdzie jest duży ruch, bo jest akurat taka godzina, albo jest po prostu w takim miejscu wyznaczona droga dla rowerów, za szybko jeżdżą. Ale to jest też efekt tego samego, co dzieje się na jezdniach. Po prostu nam się śpieszy, uważam, że te przepisy są bardziej podpowiedziami niż czymś, co musimy stosować. I w dokładnie takim samym stopniu nie przestrzegamy przepisów, będąc za kierownicą samochodu, jak i za kierownikiem rowerów, czy też często jako piesi.
12: Mm-hmm. Tak, też często mam wrażenie, że osoby, które jeżdżą po tych, no, zwłaszcza po tych ścieżkach, które sąsiadują z chodnikiem, zapominają, że tym chodnikiem może iść i dziecko, które trudno opanować i które wbiegnie pod koła, czy pies. Ale ja bym na chwilę wróciła jeszcze do tego, co powiedział Andrzej Janowski o tej egzekucji w sprawie tych pojazdów, które rozwożą żywność. Czyli pierwszy krok to byłoby skontrolowanie tych firm, które produkują czy przerabiają te pojazdy. A możemy jakieś kolejne kroki wymienić, na czym ta egzekucja mogłaby polegać? Edukacja służb?
13: Wydaje mi się też, że pilnowaniu i jasnym uregulowaniu w ogóle dopuszczenia do obrotu takimi pojazdami. Bo w tej chwili nie ma problemu, żeby kontener z Chin takich pojazdów ściągnąć. I w Polsce one są sprzedawane. Na Zachodzie już były przypadki, kiedy po prostu w porcie taki cały kontener aresztowano w cudzysłowie, nie dopuszczono do obrotu tych pojazdów, bo one nie mają homologacji, nie są dopuszczone do ruchu w danym kraju. A my stworzyliśmy system, w którym takie niebezpieczne pojazdy można nimi handlować, a potem udajemy trochę, mówiąc, że no, można tym handlować, nie można tym jeździć po drogach publicznych, ale po niepublicznych można. I na
14: po
13: tym poziomie
14: działce.
13: To już jest po swojej
12: czyli
13: działce
12: znana nam
13: można.
12: Hipokryzja.
13: Tak, dokładnie. I na tym poziomie to już jest rzeczywiście bardzo trudne do wyegzekwowania. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, są na to sposoby, ale wymaga to niewspółmiernie większych sił i środków, żeby zwalczać te skutki już na drogach.
12: Mhm. A z tej Unii Europejskiej możemy coś konkretnego sfinansować w tej sprawie?
13: To by trzeba było zacząć od po prostu pilnowania dopuszczenia tego do obrotu, sprawdzić, jak sobie z tym radzą ci, którzy mają większe sukcesy w radzeniu sobie z tym problemem.
12: Bo
13: u nas to jest takie tylko udawanie, tak. Problem trzeba było zacząć rozwiązywać, a nie tylko o nim mówić.
14: Tak, tylko pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że wszelkie takie działania zapewniające, poprawiające bezpieczeństwo na drodze, to one muszą być na podstawie jakichś danych. Trzeba by było też pewnie zebrać, jakim właściwie zagrożeniem takim realnym w postaci powodowania wypadków są właśnie osoby, które na tym jeżdżą. Bo o ile oczywiście ta prędkość, która jest wynikiem niekonieczności pedałowania, jest wyższa, bo jest tylko na silniku elektrycznym, ona stwarza poczucie zagrożenia dla pieszych, to może się okazać, że wcale w tych statystykach dotyczących potrąceń, to też trzeba by było to zebrać odpowiednio ubezpieczycieli, danych na przykład ze szpitali, z urazówek, z SOR-ów i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie przeanalizować, jakiej skali jest ten problem. Bo może się okazać, że on jest dużo większy niż nam się wydaje, ale może się okazać, że jest dużo mniejszy niż nam się wydaje. Więc też nie ma co, tak powiem kolokwialnie, pakować bardzo dużej energii w coś, co nie mamy przeanalizowanego dobrze. Bo może problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zupełnie gdzie indziej.
12: Tak, tak. Na razie się pewnie...
13: W przypadku rowerzystów to największy problem z bezpieczeństwem jest poza obszarem zabudowanym. I to też jasno wynika z policyjnych danych. Ryzyko śmiertelnego wypadku poza obszarem zabudowanym jest kilkakrotnie większe niż w obszarze zabudowanym. 1 na 4 wypadki poza obszarem zabudowanym kończy się śmiercią. Większość wypadków śmiertelnych polskich rowerzystów to są wypadki poza obszarem zabudowanym. Dlaczego? No bo tam jest większa prędkość samochodów. Brak infrastruktury wydzielonej dla rowerzystów, większa prędkość i o wiele drastyczniejsze skutki, więc
12: tu mamy głośny przykład z ostatnich tygodni posła Łukasza Litewki. Mhm.
14: Tak, no tak. W ogóle poza obszarami zabudowanymi, to co Andrzej powiedział, są większe prędkości i nie tylko wśród rowerzystów, ale w ogóle jest więcej wypadków na 100 wypadków śmiertelnych, zdarza się. No, znów czysta fizyka, im szybciej jedziemy, tym ta energia kinetyczna jest większa, ona jest w tym energii kinetycznej w wykresie do kwadratu, więc ma bardzo duże znaczenie. Dodatkowo pewnie, jeżeli chodzi o rowerzystów, poza obszarami zabudowanymi jest mniej tej infrastruktury wydzielonej. Więc rowerzyści są w ruchu ogólnym pojazdów. Często ta infrastruktura dalej, ta samorządowa, no myślę, że rowerzyści oczywiście jeżdżą po drogach krajowych, takich zwykłych, ale raczej jeżdżą po tych drogach powiatowych, gdzieś tam samorządowych, która nadal jest kiepskiej jakości jako taka w ogóle droga. Jest wąska, mało przestrzeni jest pomiędzy wyprzedzaniem. Przypomnę, że w polskich przepisach odległość od wyprzedzanego rowerzysty nie może być mniejsza niż 1 metr. To i tak jest mało. Patrząc na inne przepisy w innych krajach, w wielu krajach jest to 1,5 metra i między innymi w Polsce też się odbywa taka akcja 1,5 metra dla rowerzysty, żeby wprowadzić ten przepis jednak 1,5-metrowy odległości. No zupełnie inna przestrzeń, no ale też powiedzmy sobie szczerze, ten ruch inaczej wygląda. Jednak w dużych miastach ruch rowerowy jest bardziej natężony niż poza obszarami zabudowanymi, ale warto też oczywiście pomyśleć o tym, jak to tam jest.
12: Musimy kończyć niestety, chyba że Andrzej Janowski chce jeszcze jakieś ostatnie, finałowe zdanie na puentę.
13: Rower jest fajnym, bezpiecznym, zdrowym środkiem transportu i o tym nie zapominajmy, bo skupiamy się bardzo często na kwestiach bezpieczeństwa, a warto też dużo mówić i mieć świadomość tego, jakie korzyści rower przynosi dla tych wszystkich, którzy z niego korzystają.
14: W ogóle przemieszczanie jest fajne. No to jest, proszę pamiętać, że to jest pierwsza rzecz, którą robimy po wyjściu z domu i ostatnia przed wejściem do domu. Więc ma znaczenie to, w jaki sposób się przemieszczamy, w jaki to się wszystko odbywa. Jeszcze tutaj badania. Prawdopodobnie będziemy przemieszczać się coraz więcej, tylko może niekoniecznie na takie długie odległości.
12: Bardzo wam dziękuję. Rozmawiałabym z wami jeszcze bardzo, bardzo długo, ale może jeszcze będzie okazja. Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej, dziękuję.
13: Dziękuję.
12: I Krzysztof Woźniak, dziennikarz TOK FM, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki.
14: Dziękuję.
12: To była archiwalna rozmowa, którą przygotowała Magdalena Sikoń. Po więcej archiwalnych nagrań zapraszam do aplikacji Radia TOK FM.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Premier Donald Tusk mówi o możliwej eskalacji ze strony Rosji, także na terytorium Polski. Zapowiada zmiany we współpracy służb na przejściach granicznych. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Bez złożenia ślubowania wobec prezydenta może być mu trudno. Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi swojego kluczowego ropociągu, niedobór paliwa będzie się pogłębiać. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, powiedział premier Donald Tusk na odprawie za służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Będą rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Tusk mówił o możliwej eskalacji rosyjskich działań na naszym terytorium. Stwierdził też, że Rosjanie są gotowi użyć przeciw Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa w takim miejscu nie byliśmy jeszcze od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Komentował w TOK FM prezes Safety Project, major rezerwy profesor Jarosław Stelmach.
6: Po pierwsze, do eskalacji dochodzi, a po drugie mamy informacje zarówno z perspektywy naszych służb specjalnych, to prezes Rady Ministrów potwierdza, jak i też naszych sojuszników, no, że do eskalacji na pewno dojdzie, a ona może przybierać różnego rodzaju postaci. Niewykluczone są również ataki na terytorium Polski. No, mocny komunikat prezesa Rady Ministrów.
5: Na ataki Rosji zareagował też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mówił w Kijowie, że terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi.
7: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
5: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej jednak musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Przy czym Karol Nawrocki raczej nie zamierza odebrać przysięgi od nowego sędziego. Dlatego pojawia się pytanie, czy Maciej Berek w środę pojawi się w Alei Szucha. A odpowiedzi szukał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Prezydent, jego ludzie, a także politycy PiSu uważają, że Maciej Berek nie ma czego szukać w Trybunale, bo jak powtarzają jak mantrę, nie spełnia wymogów formalnych, by być sędzią TK. Ich zdaniem nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
9: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
10: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
8: Dlatego zdaniem europosła KO Michała Szczerby w środę sędzia Berek spokojnie może rozpocząć pracę w Trybunale. A jeśli chodzi o jego ślubowanie, nie jest wykluczone, że odbędzie się w Sejmie. Tak jak to miało miejsce w przypadku czworga sędziów Trybunału wybranych wiosną, od których prezydent Karol Nawrocki także nie odebrał przysięgi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi prowadzącego do Morza Czerwonego ropociągu wschód-zachód, wyczerpią się jej zapasy ropy przeznaczone na eksport i dojdzie do utraty nawet 4% światowych dostaw, poinformowała agencja Reutera, powołując się na branżę handlu saudyjską ropą. Dalszy spadek wielkości dostaw z Arabii Saudyjskiej pogłębi globalny niedobór surowca, który już wcześniej wywindował ceny paliw na świecie do rekordowych poziomów i napędził inflację. Od czasu, gdy w piątek ataki dronów wymusiły na Arabii Saudyjskiej zamknięcie ogromnego rurociągu biegnącego ze wschodu na zachód kraju, Riad nie przedstawił szczegółowych informacji na temat skali uszkodzeń ani przewidywanego czasu wyłączenia magistrali z eksploatacji. Na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii prezydent USA Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w Republice Irlandii whisky wynosi 10%, tymczasem ten sam rodzaj alkoholu pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony cłem. Według mediów na amerykańskiego przywódcę miał naciskać w tej sprawie szef irlandzkiego rządu Michael Martin. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu. Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Przez ten czas zostanie rozegranych 48 spotkań.
11: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
5: Mówi Weronika Nowotny, zawodniczka kobiecej kadry Amp Futbolu. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w tej dyscyplinie. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej będzie na przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w Karpatach.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Program ten wydaje Katarzyna Kozak, a realizuje Michał Brodowski. Proszę Państwa, w poniedziałek odbyła się w Sejmie debata klimatyczna. Po raz pierwszy zjednoczyło się środowisko naukowców razem z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli Polską Akademię Nauk, a także Koalicję Klimatyczną i Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot wystąpili z inicjatywą takiej debaty. Debata ta odbyła się. Ja z wielką przyjemnością zobaczyłam, bardzo się po prostu ucieszyłam, gdy zobaczyłam na tej debacie pana doktora Pawła Grzesiowskiego, głównego inspektora sanitarnego kraju, którego teraz witam. Dzień dobry.
13: Witam państwa i witam panią.
12: Natomiast my wszyscy poczuliśmy się rozczarowani, że nie było oficjalnego stanowiska, tym samym przedstawiciela ministra zdrowia ani ministra rolnictwa. Panie doktorze, panie ministrze, ja chcę porozmawiać dzisiaj o pana refleksjach, powiem szczerze, i o pana przemyśleniach. Mam nadzieję, że uda nam się zarysować taki pejzaż, jak jest, bo wiedząc, jak jest, możemy coś robić. W tej chwili w zasadzie, gdyby zapytać człowieka spotkanego na ulicy, co z tymi upałami i jak się bronić, to powie tak, no trzeba, powtórzy to, co słyszy w przekazach idących od góry, trzeba dużo pić i nie wychodzić na słońce. Koniec, kropka. Dużo pić i nie wychodzić na słońce. No nie możemy zostać na tym poziomie, jakkolwiek oczywiście to jest słuszne. Panie doktorze, oddaję panu głos.
13: No cóż, ja od początku wydawało mi się, że ta debata jest super ważna i bardzo przede wszystkim starannie przygotowana, bo przecież debatę poprzedzały rekomendacje naukowców podpisane przez gremium znamienitych osobowości nauki polskiej, a więc to nie tylko debata, ale też próba jakiegoś wskazania kierunków organizatorom życia naszego społecznego. Może rzeczywiście ten czas, który był między pokazaniem tych wytycznych, bo one chyba dwa dni przed debatą się ukazały, no, był zbyt krótki, żeby oczekiwać od na przykład ministra zdrowia czy ministra rolnictwa konkretnego stanowiska, ale z całą pewnością na sali było sporo osób z różnych urzędów centralnych, między innymi ja, po to właśnie, żeby wysłuchać, żeby zorientować się, jakie jest nastawienie środowiska naukowego, ale też i obywateli, no bo na sali byli również inni przedstawiciele różnych innych, prawda, grup pozarządowych, ale też i zwykli obywatele, bo nawet zaczepiali mnie w korytarzu, zadając pytania. A więc takie dyskusje, debaty powinny się odbywać znacznie częściej. Pokazaliśmy, czy państwo pokazali, a myśmy zobaczyli, złożoność tego problemu. Zabrakło moim zdaniem, no ale to jest moja osobista refleksja, zabrakło zdecydowanie tego głosu medyków, chociaż na sali było kilkunastu profesorów medycyny. Siedziałem obok chociażby profesora Smiatacza z Gdańska i byliśmy obaj no, trochę tak zaskoczeni, że ten problem medycyny został sprowadzony właściwie tylko do budowania odporności placówek medycznych na, nie wiem, upały czy na blackouty. To trochę jest za mało. My musimy mieć świadomość, że zmiany klimatyczne dają szereg negatywnych bodźców dla naszych organizmów. Począwszy od nasilania chorób przewlekłych, takich jak choroby serca czy płuc, przez alergie, przez choroby zakaźne, których wcześniej kiedyś nie widzieliśmy, a w tej chwili one zaczynają się pojawiać na kontynencie europejskim i one dotrą kiedyś do Polski. Mamy cały panel problemów z jakością wody. Myślę, że państwo w tym sezonie zdecydowanie zauważyli, że tych ostrzeżeń i wyłączeń wodociągów było więcej niż w poprzednich latach. To jest efekt oczywiście po pierwsze wejścia w życie nowych przepisów, jeżeli chodzi o jakość wody, ale też i niestety wysokich temperatur utrzymujących się tygodniami. Bo to nie chodzi tylko o falę upałów. Jeżeli my mamy wysoką temperaturę całą dobę, która powiedzmy przekracza 20-22 stopnie, to zaczyna być ważnym elementem, jeżeli chodzi o utrzymanie wody w jakości mikrobiologicznej, bo wiemy, że im wyższa temperatura, tym łatwiej tym bakteriom w wodzie się namnażać. To są oczywiście problemy związane z nagłymi zmianami pogody, bo przecież my o tym wiele nie mówimy, ale huragany, wichury, burze, powodzie, przecież to wszystko jest element zmian klimatycznych. W związku z tym my też musimy brać pod uwagę, że wzrasta liczba osób poszkodowanych bezpośrednio z urazami, które muszą trafić szybko, prawda, do obszaru ochrony zdrowia i mieć udzieloną pomoc. A przecież jak jest powódź, no to nie, karetka nie dojedzie, prawda? Tylko musimy mieć na te sytuacje zaopatrzenie w transport wodny, czy dronowy, czy helikoptery. To wszystko jest tym też elementem zabezpieczenia medycznego na sytuacje takie nadzwyczajne. Także ja ten problem widzę znacznie bardziej kompleksowo od strony medycznej, zdrowotnej i chciałbym, żeby jedna na przykład z takich właśnie poddebat była poświęcona tylko problemom medycznym, tylko problemom zdrowotnym, bo my tego nie dostrzegamy. Ale na przykład mówimy, zostań w domu, prawda, bo jest upał. No, czyli taka starsza osoba, która i tak już jest narażona na izolację i samotność, jeszcze dostaje sygnał, nie wychodź z domu. Ona zwykle pójdzie sobie, prawda, podrepcze gdzieś tam do koleżanki, do znajomych, do sklepu czy do przychodni, czy gdzieś do urzędu, a tu ma powiedziane zostań w domu. Taka osoba nie może być sama w domu długo, ponieważ zaczynają działać czynniki negatywne na psychikę i zaczyna się problem depresji, zaczyna się problem też lękowy, bo zaczynamy myśleć, że prawda, nie wolno nam wyjść z domu, bo na zewnątrz czyha na mnie niebezpieczeństwo. Więc my też musimy społeczeństwo przygotować do tego, że są oczywiście pewne pory dnia, kiedy należy unikać wychodzenia z domu, ale to nie znaczy, że mamy w tych domach ludzi zamknąć, prawda, bo to będzie nieszczęście.
12: Panie doktorze, ja jestem ciekawa, czy pan dysponuje takimi danymi dotyczącymi Polski, i o jakich zaraz tu powiem, bo tam duże poruszenie wywołał pewien slajd, umieralność w Niemczech tego roku, tam było kilka lat słupki pokazywały, ale ja tylko powiem tego roku. 20 czerwca temperatura osiągnęła 31,8 stopni Celsjusza i ludzi umierało mniej więcej codziennie 2800 osób. Natomiast 8 czerwca temperatura wzrosła do ponad 40 stopni, tak. I już tych osób umierało prawie 5 tysięcy. Czy my to liczymy, czy my to zbieramy, czy my mamy takie dane?
13: Mamy bardzo podobne dane, bo jedynym w tej chwili takim parametrem, który jest porównywalny i mierzalny we wszystkich krajach, jest tak zwana umieralność, czyli my mierzymy przez cały rok, ilu ludzi umiera codziennie czy średnio tygodniowo, potem to przekładamy na powiedzmy wskaźniki miesięczne czy roczne. I teraz jeżeli widzimy, że codziennie w Polsce umiera, załóżmy, mówię teraz absolutnie cyfrę nie potwierdzoną, na przykład umiera 1000 osób, to jeżeli przychodzi taki tydzień, gdzie nagle dziennie umiera 2000 osób, a jeszcze równolegle mamy wzrost na przykład czterokrotny wezwań pogotowia, zespołów ratownictwa medycznego do nagłych przypadków, to coś się wydarzyło. Jeżeli nic innego się nie wydarzyło, w sensie nie było huraganu, nie było trzęsienia ziemi, nie było zatrucia masowego wody i tak dalej, to jedynym czynnikiem, który to spowodował, był upał. I my takie dane też mamy w Polsce i te dane, jeżeli chodzi o GUS, bo my mamy niestety pewne opóźnienia w tych raportach tak zwanej umieralności, ale my to nazywamy tak zwaną nadumieralnością, czyli to jest ta nadwyżka zgonów w stosunku do tego, co widzimy codziennie. Jeżeli w Polsce, jak powiedziałem, średnio powyżej 1000 nawet zgonów dziennie, bo tak rocznie wychodzi nam, że 440 tysięcy Polaków umiera, więc średnio mamy tu, powiedzmy, około 1000-1200 zgonów dziennie. Więc w momencie upałów ta liczba rośnie nawet 30-50%, czyli umiera nam drugie tyle, a czasami nawet więcej. Więc takie dane mamy w tej chwili za lipiec w Polsce i te nadwyżki zgonów w tej fali upałów wydają się być najwyższe w grupie 65+. Tam one sięgają dwukrotnej liczby, czyli dwa razy więcej ludzi zmarło w tym czasie upałowym, tym tygodniu, bo w Polsce my też trzeba powiedzieć, że jesteśmy na razie w dosyć szczęśliwym położeniu, ponieważ nie doświadczamy tych długotrwałych fal upałów, które są w Europie Południowej, tam we Francji czy w Hiszpanii, gdzie te upały trwały 2-3 tygodni nawet. Myśmy mieli kilka dni dosłownie upalnych, ale to już spowodowało ten widoczny wzrost tak zwanych zgonów nadmiarowych, czyli ten wskaźnik mamy również na poziomie Polski mierzalny i on potwierdza to, co obserwują Niemcy czy każdy inny kraj. W tym czasie umiera więcej osób, szczególnie w grupach ryzyka, czyli 65+, i choroby przewlekłe.
12: Ilość dni i ilość, zwłaszcza to się mierzy ilością nocy, gdzie temperatura przewyższa 20 stopni, z roku na rok się zwiększa. I ilość dni z takimi ekstremalnymi upałami. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na antenę. Wracam do naszej rozmowy. Naszym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Śmiertelność łatwo policzyć. To jest coś, co rzuca się w oczy, bije po oczach, robi wrażenie, ale przecież te skutki upałów to nie tylko są te bezpośrednie, że w tym tygodniu wzrosła śmiertelność. Jak ten upał, albo też może być śmiertelność większa po pewnym czasie, ale my już tego być może nie zaliczymy do tych skutków. Jak w ogóle wpływają upały na nasz stan zdrowia?
13: No właśnie, to jest najtrudniejszy obszar, który pani teraz poruszyła, bo rzeczywiście bezpośrednie skutki przegrzania łatwo jest zmierzyć, dlatego że my nawet, prawda, przyjmując pacjenta przegrzanego, czyli w hipertermii, prawda, odwodnionego, mamy to na ogół jasno określone przy przyjęciu do szpitala czy przy interwencji zespołu ratownictwa medycznego, prawda? Pacjent odwodniony, pacjent przegrzany i widzimy, że to jest skutek bezpośredni i to łatwo dosyć zmierzyć. Natomiast dużo trudniej odnieść się na przykład do tego, że przegrzany pacjent doznał niewydolności nerek, ponieważ nie wypił odpowiedniej ilości płynów, ta niewydolność nerek na tyle mocno się zaznaczyła, że on przez kilka tygodni nie ma prawidłowej funkcji nerek. Niektórzy, zresztą z naszych pacjentów, słuchaczy, mają przecież już przewlekłą niewydolność nerek, bo wiemy, że jest to też proces postępujący z wiekiem, czyli ta rezerwa nerek na odwodnienie, ta rezerwa bezpieczeństwa jest bardzo skąpa. Wystarczy nie dopić, nie wiem, 2 dni litr, czy za mało, czy 2 litry i przestajemy oddawać mocz. To jest ten pierwszy sygnał, że nerki przestały pracować. To ma skutki ogólnostrojowe. To może powodować nadciśnienie tętnicze, włącznie z wylewem krwi do mózgu, bo jeżeli dostaniemy wysokiego bardzo ciśnienia, to któreś naczynie może nie wytrzymać. To powoduje na przykład zmianę metabolizmu leków. Przecież ktoś, kto jest chory przewlekle, poprzez nerki usuwa resztki tych leków. No więc jeżeli przestają nerki pracować, to te leki zostają w organizmie, czyli dochodzi do przedawkowania. Ktoś bierze na przykład leki na sercowe, czy leki na cukrzycę i nagle okazuje się, że to tak jakby brał podwójne dawki, prawda? Czyli odwodnienie i niewydolność nerek natychmiast skutkuje ubocznymi efektami, których już nie mierzymy przez upał, prawda? Bo ktoś powie, no starsza osoba zapomniała pić, trafiła do szpitala, doznała niewydolności nerek. I tak tego pacjenta będziemy mieli opisanego w systemie, więc on nie będzie bezpośrednią ofiarą upałów, przegrzania, tylko będzie przyczyną jego pogorszenia stanu zdrowia, funkcja nerek. Możemy to przełożyć na każdy inny organ. To samo się dzieje z mózgiem. Przecież niedokrwiony mózg, niedowodniony mózg przestaje pracować, a więc my widzimy takie osoby często senne, osłabione, splątane, tracą orientację. To budzi kolejne, prawda, ryzyko. Na przykład upadku w domu. Upadek starszej osoby w domu bardzo często kończy się złamaniem kości udowej. Co to znaczy? Trafia pacjent na ortopedię i nikt nie będzie się zastanawiał, czy on się odwodnił i upadł, tylko po prostu mamy uraz, trzeba pacjenta operować, nie ma możliwości innej pomocy i w związku z tym będzie to też pacjent, którego my opiszemy jako pacjent urazowy, a nie pacjent poupałowy. Więc dlatego chcę pokazać, że te kwestie związane z klimatem, z warunkami atmosferycznymi, one nie są tak wprost często widoczne i liczone sumarycznie. Te efekty rzeczywiste zmian klimatycznych są znacząco bardziej poważne i te skutki są znacząco bardziej kosztowne dla zdrowia i systemu ochrony zdrowia, niż nam się wydaje. I teraz jeżeli popatrzymy na wszystkie inne problemy, na przykład
12: alergia na przykład, prawda?
13: No właśnie, nasilające się alergie w czasie, kiedy już od, nie wiem, kwietnia robi się ciepło i do praktycznie połowy października często ta temperatura jest na tyle wysoka, że rośliny produkują dużo więcej alergenów.
12: Pływków. Pan mówi od kwietnia, panie doktorze, ja pamiętam 30 marzec, a tam było 25 stopni, ludzie w rękawkach z krótkimi i w marcu bywają już i to dzień po dniu tak ciepło.
13: No właśnie, a przecież nie mówimy o falach upałów w marcu, mówimy o tym, że po prostu wyższe temperatury pobudzają wegetację roślin. Nie ma ciężkiej zimy, nie wszystko jest przykryte śniegiem, nie ma mrozów, czyli wegetacja roślin zaczyna się dużo wcześniej. A co to znaczy wegetacja? No one produkują pyłki po to, żeby się rozmnażać. Więc to wszystko powoduje, że my jako odbiorcy tego środowiska możemy czuć się znacząco bardziej chorzy, bo ktoś, kto jest alergikiem na pyłki, no właściwie przez cały ten sezon musi przyjmować leki, które zmniejszają te objawy, prawda? Więc alergia jest z całą pewnością połączona ze smogiem, bo pamiętajmy, że oprócz alergenów przecież brak wody na powierzchniach czy w naturalnym środowisku powoduje, że powstaje znacznie więcej pyłu. A pył jest mechanicznym czynnikiem drażniącym nasze drogi oddechowe, prawda? Czyli te pyły zawieszone, o których mówimy przecież przy smogu zewnętrznym, czyli te PM2,5 czy PM10, one w sposób absolutnie szkodliwy oddziaływują na nasz organizm. Jak to się jeszcze zmiesza z tą całą chemią? A pamiętajmy również, że wyższe temperatury generują większą ilość gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla czy ozonu, no to wszystko razem stanowi znowu mieszalinę wybuchową dla naszego układu oddechowego. Jeśli ktoś cierpi na astmę, na POHP, na włóknienie płuc, dużo ciężej takiej osobie się oddycha. Dla tych osób przecież proponujemy, żeby chodzili w maseczkach filtrujących, że to jest pomoc dla tych osób. Nie chodzi o wirusy czy bakterie, chociaż o tym też zaraz sobie opowiemy, ale chodzi o filtrację zanieczyszczeń powietrza, bo po prostu one nam szkodzą.
12: Wirusy czy bakterie. Ja wokół wszędzie mówię, myślę, że ma rację, wszystkim. Mówię, zaszczep się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. I mówię wszystkim, co usłyszałam od pani profesor Zajkowskiej, że za rok będzie szczepionka przeciwko boreliozie. Od wielu osób słyszę, że się nie zaszczepią, bo tyle razy kleszcze już na nich siedziały i nic z tego nie wynikło. A tu nastąpiła zmiana. To wie pan, gdzie to, kto widzi te zmiany najbardziej? Właściciele psów. Bo w tej chwili psy były zabezpieczane tylko w lecie, od wiosny. No to... A idzie przekaz taki, zabezpieczaj swojego psa cały rok.
13: Cały rok. Dokładnie tak, dlatego że pamiętamy przecież, jaki jest cykl życiowy kleszczy. Jeżeli tam nie ma kilkunastu dni niskich temperatur, to kleszcze praktycznie przeżywają te takie temperatury plus minus 4-5 stopni powyżej zera i one właściwie żerują cały rok. I to jest dla nas ogromny problem, bo o ile borelioza jest jednak chorobą, gdzie ten kleszcz musi nas ugryźć, wkłuć się i...
12: Posiedzieć trochę.
13: Mówi się nawet, że powyżej doby powinien ten kleszcz, bo bakteria jest w jego przewodzie pokarmowym, czyli zanim on się tam namnoży na naszej krwi, to trochę czasu musi minąć. O tyle kleszczowe zapalenie mózgu wystarczy, że kleszcz dosłownie nas ukłuje i odpadnie, bo on ma w ślinie, czyli w tym pierwszym momencie, kiedy nas kłuje, on znieczula skórę śliną i w ślinianka siedzi wirus. W związku z tym wcale nie trzeba nawet widzieć tego kleszcza, bo on mógł odpaść od razu, ale to, że nas ukłuł, mogło spowodować, że wirus kleszczowego zapalenia mózgu wniknął do naszego organizmu i rozwinie się bardzo nieprzyjemny proces chorobowy, który nierzadko kończy się nie tylko szpitalem, bo to jeszcze byśmy jakoś, powiedzmy, dali radę, gdyby te przypadki dawały się szybko leczyć, ale niestety wiele osób po kleszczowym zapaleniu mózgu cierpi na wieloletnie przewlekłe problemy neurologiczne, czyli ten powrót do zdrowia po kleszczowym zapaleniu mózgu nie jest oczywisty i u wielu osób nie następuje, co oznacza, że znów sytuacja, gdzie moglibyśmy się zabezpieczyć, bo zastrzyk ze szczepionki powoduje, że nie chorujemy, no przeradza się w przewlekłą chorobę, która często okalecza i powoduje, że jesteśmy niesprawni.
12: Ale oprócz tego, co znamy, czyli kleszcze, to mogą pojawić się też inne zagrożenia ze strony żywych organizmów.
13: No ja bym, myślę, że o dędze wszyscy słyszeli, o chikungunii
12: także.
13: To
12: panu się tak wydaje o dędze. No może i tam słyszeli, uważają, że tam jakaś Afryka, ja do Afryki nie jadę, no to co?
13: No właśnie.
12: Mnie dęga nie dotyka, no.
13: To ja państwa chciałbym przykro tutaj zaskoczyć tych, co myślą, że to jest tak odległy problem, że południowa Europa, czyli w tej chwili już całe regiony Włoch, Hiszpanii, ale też i nawet południowej Francji, odnotowują przypadki rodzimej dengi, nie zawleczonej, bo my też w Polsce mamy dengę, tylko przywożą ją turyści w swoich organizmach z zagranicy. A tam już występują przypadki rodzimej, czyli nabytej na miejscu dengi czy chikungunii, czy niestety bardzo nieprzyjemnego wirusa zachodniego, gorączki zachodniego Nilu. To jest wirus przenoszony przez ptactwo. To jest taka no tyle ciekawa sprawa, że żeby zachorować na tę poniekąd tropikalną chorobę, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Europy, bo przylatują do nas ptaki z tropików i one są źródłem wirusa. Jeżeli ptaka ukąsi komar i potem szybko, znaczy zakażonego ptaka ukąsi komar i potem ukąsi człowieka, to jest w stanie przenieść wirusa na nas. Czyli zwykły polski komar z gatunku Culex jest w stanie zarazić nas z wirusem zachodniego Nilu, jeśli w Polsce znajdzie się ptactwo, które tego wirusa w sobie nosi. Ta sprawa jest monitorowana w całej Europie, bo okazuje się, że są już ogniska zachorowań na wirusa zachodniego Nilu. Zarówno w Niemczech, jak i w Czechach, w Austrii. W Polsce też widzimy te problemy na razie tylko na podstawie badań przesiewowych, na przykład koni, bo to jest druga grupa ofiar, że tak powiem, tego wirusa, czyli oprócz ludzi chorują konie i stwierdzamy u nich po prostu ślady przebytej choroby. Na razie nie ma sygnałów o jakichś licznych zachorowaniach u ludzi w Polsce, ale to jest proces, czyli posuwa się z południa na północ granica, gdzie ten wirus występuje. I jeżeli będziemy mieli odpowiednie warunki właśnie klimatyczne do tego, żeby ptactwo tropikalne u nas coraz częściej się pojawiało, no to będą również te krukowate no, źródłem wirusa. A więc mamy wiele problemów. Pojawiły się przecież te słynne kleszcze, one tam różnie są nazywane, nie chcę określać tego slangiem internetowym, ale są to tak zwane kleszcze hjaloma, czyli te takie tak zwane kleszcze olbrzymie, które są w stanie przenieść gorączkę krymsko-kongijską. To jest już akurat choroba niezwykle niebezpieczna. To jest właściwie gorączka krwotoczna.
12: Ale zaraz, to znaczy pojawiły się w Polsce?
13: Oczywiście mamy już kleszcze hjaloma niestety w Europie i też nie było przypadku jeszcze ani jednego w Polsce, znaczy w przypadku gorączki krymsko-kongijskiej, ale w Europie te kleszcze już są i od naszych kolegów, że tak powiem One Health, wiemy, że te kleszcze również są poszukiwane na terenie Polski i z tego co wiem, takowe kleszcze już były u nas wykrywane. Mogę się tu mylić w sensie, czy na 100% w jakimś miejscu one zostały już stwierdzone jako bytujące, bo to może być też zawleczenie, ale na pewno raporty na ten temat będą się pojawiały coraz częściej, ponieważ one pojawiają się wraz z ptakami migrującymi z Afryki i Azji, czyli jeżeli tam nie będą miały te ptaki swoich naturalnych źródeł pożywienia, to one się przesuwają na północ i również będą mogły dotrzeć do naszej strefy klimatycznej. Jeżeli już rozmawiamy o kwestiach epidemiologicznych czy epidemicznych, to chciałbym tu jeszcze przywołać kwestię przecież migracji ludzi, bo my tu mówimy o migracji ptactwa, który nie ma co jeść i przelatuje bardziej na północ, ale przecież to samo dotyczy ludzi. Przecież długotrwałe upały i już można powiedzieć wręcz tropiki nawiedzają strefy w Afryce, czy w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Ameryce Południowej i ludzie z tych regionów także uciekają, bo tam nie da się żyć. I ci ludzie również szukają północy, no chłodniejszej północy. I w związku z tym musimy mieć świadomość, że różnego rodzaju drobnoustroje będą migrowały razem z tymi ludźmi. No skoro ptactwo jest w stanie przylecieć do naszego kraju i w swoim organizmie przywlec wirusa, to tak samo ludzie, którzy uciekają z terenów, w których się nie da już żyć, będą w swoich organizmach transportować również te patogeny, których my w ogóle nie znamy. I to już raportują właśnie Hiszpanie, Portugalia, te kraje, które są w tej chwili no, masowo nawiedzane przez migrujące grupy z Afryki czy z Ameryki Południowej, już widzą zmiany też epidemiologiczne różnych chorób. Pojawiają się nowe pasożyty, nowe choroby, bo ci ludzie, którzy przybywają, po prostu są ich albo nosicielami, albo ofiarami. Więc my też musimy się przygotować na to, że system ochrony zdrowia musi wzmóc możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, bo my przecież tych chorób nie znając, nawet nie do końca wiemy, jak je leczyć. Ja przypomnę tylko, że przypadki malarii w Polsce bardzo ciężko są rozpoznawane, bo nikt o tym nie myśli. I dopiero w późnej fazie, często już nieodwracalnej, ktoś wpada na pomysł, zróbmy jednak test na malarię i okazuje się, że to jest ta choroba. Także późne rozpoznanie pogarsza efekt leczenia. I to musimy też brać pod uwagę, szykując się do zmian klimatycznych, tych globalnych.
12: Proszę Państwa, naszym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Za chwileczkę wracamy na antenę. Jesteśmy z powrotem na antenie. Razem z nami, proszę Państwa, główny inspektor sanitarny kraju, czyli dr Paweł Grzesiowski. Panie doktorze, pan sobie zdaje sprawę, że mówiąc w tej chwili o kwestiach migrantów i którzy to przenoszą patogeny typowe dla innych stref klimatycznych, pan dotknął wrażliwego tematu politycznego, ponieważ no, te kwestie pojawiały się wielokrotnie w dyspucie jako traktowane jako rzecz taka no, niewłaściwa, nieetyczna, że my tu zarzucamy właśnie migrantom, że druga strona zawsze, to jeszcze spór polityczny nawet, PiS, opozycja, teraz rządzący i tak dalej.
13: No tak, ale przecież my nie możemy z medycyny, ze zdrowia robić sprawy politycznej, no bo nie wiem, mielibyśmy teraz zamknąć niebo przed ptakami z Afryki, czy granice przed ludźmi, którzy podróżują do Polski. No przecież to jest absurd. Nie da się przede wszystkim zamknąć kraju i szczelnie spowodować, że te granice będą nieprzepuszczalne dla żadnych osób obcokrajowców. Tym bardziej, że przecież dzisiaj łańcuchy dostaw, biznes, to wszystko polega na globalizacji. Czyli na wymianie. Więc nie da się zamknąć kraju. My musimy zmierzyć się z tym tematem, czyli nie wolno migrantów wpuszczać bez kontroli, czyli nie mogą pojawiać się ludzie, którzy nie mają znanego statusu zdrowotnego, którzy w ogóle nie wiadomo, czy mają jakikolwiek status i są bez żadnej kontroli wpuszczani do kraju, bo wtedy właśnie mogą nastąpić jakieś problemy. Ale przecież jesteśmy po ogromnej fali migracji, chociażby ukraińskiej, no i my nie widzimy jakiegoś nagłej epidemii czy pandemii wywołanej przez migrantów ze wschodu. Owszem, widzimy w niektórych sytuacjach jakieś przesunięcia, ale to nie są procesy, które zostały wyłącznie zainicjowane przez migrację. Więc żadna polityka tu nie powinna blokować zdrowego rozsądku, czyli badajmy ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski z krajów o wysokim ryzyku chorób i jakichś infekcyjnych i dawajmy im opiekę, jeżeli oni chcą tu zostać i traktujmy ich tak, jak byliby naszymi obywatelami, bo przecież oni tutaj zostają po to, żeby tu żyć, żeby tu pracować. A więc nie mamy innej możliwości, bo chcę powiedzieć tutaj, że przecież Polak, który pojedzie na Antarktydę, czy chce się wybrać, nie wiem, na wyspy rzadko odwiedzane przez ludzi, musi przejść badania. I to nie jest żadna łaska, ani niełaska, ani dyskryminacja. Po prostu są pewne ograniczenia. Pewne ograniczenia muszą być systemowe. Jeżeli chcesz przyjechać do Polski, po prostu zbadajmy twój stan zdrowia i przyjeżdżaj.
12: No to porozmawiajmy, bo to zakreśliliśmy taki pejzaż, jak jest. Te wszystkie zagrożenia. No dobrze, porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić.
13: No cóż, i tu się zaczyna największy chyba problem, bo ja jestem o ile mogę powiedzieć dużo o skutkach i o ryzykach związanych ze zmianami klimatycznymi, o tyle dużo trudniej mówić tutaj o systemowych, bo to muszą być systemowe i w tym kontekście tę debatę w Sejmie tak to rozumiem, że to była próba przesunięcia dyskusji z laboratoriów, z uczelni, z instytutów do decydentów, no bo dlaczego w Sejmie? No bo tam się tworzy prawo i to było spotkanie z posłami, z parlamentarzystami, no z jakąś częścią też urzędników rządowych, żeby dać sygnał, tak? Mamy naukowe dane, które mówią o tym, że musimy zmiany klimatyczne oprocesować, czyli w każdej z dyscyplin, w każdej z tych obszarów, gdzie jest jakieś zagrożenie, wymyślić sposoby zapobiegania, przede wszystkim zapobiegania, bo ja będę się upierał, że zawsze jest lepiej nie dopuścić do udaru, niż go skutecznie leczyć, bo to po prostu kosztuje nas mnóstwo stresu, zdrowia i pieniędzy. Więc co zrobić, żeby po kolei, może tak byłoby nam łatwiej, uniknąć nadmiernej śmiertelności z powodu fal upałów. No więc jeżeli wiemy i prognozy pogody są w tej chwili, no powiedzmy, dosyć już pewne, że idzie fala ocieplenia, to po prostu musimy po pierwsze poinformować o tym obywateli, po drugie dać im środki zapobiegające, czyli tworzyć te oazy chłodu. I wcale niekoniecznie to musi być właśnie zamknięcie w domu. Oczywiście, jeżeli ja w tym roku na przykład przy jednym z wywiadów powiedziałem o takiej prostej sprawie, przecież żeby nie było gorąco w domu, jak ktoś nie ma klimatyzacji, czy ją nawet ma, to po prostu trzeba zasłonić okna. Szczelnie zasłonić okna. Najlepiej nakleić na nie folię, żeby one były nieprzepuszczalne, bo my nie mamy możliwości w większości mieszkań tak zwanych zewnętrznych, prawda, instalacji, czyli na przykład rolety zewnętrzne czy jakieś okiennice. No nie mamy tego w blokach, więc po prostu trzeba zasłonić szybę przed operowaniem słońca. To już obniża temperaturę o kilka stopni, jeżeli się nie nagrzewa od słońca. To jest prosty manewr, nic prawie nie kosztujący, bo to można zrobić, nie wiem, gazetami, papierem, wszystko jedno czym. Najlepiej oczywiście folią, która będzie odbijać słońce, ale z punktu widzenia temperatury w pomieszczeniu, osłonięcie jej przed operowaniem słońca jest najprostszym sposobem niedopuszczenia do tego, że robi się tam gorąco. Druga sprawa, nie otwieramy okien w czasie, kiedy jest upał, czyli okna muszą być zamknięte albo lekko tylko uchylone, żeby nie wpuszczać tego żaru do środka, do mieszkania. Wiatraki, to jest bardzo prosta sprawa, ale kogoś może nie być stać na wiatrak. Zróbmy sobie zwyczajny, po prostu, nie wiem, z kawałka papieru, coś, co będzie nas chłodziło, bo możemy zwyczajnie się schłodzić przez ruch powietrza, prawda?
12: Ale wie pan co, ja na przykład używam wachlarza, jak no jadę autobusem czy coś. I zauważyłam, że ludzie się tak patrzą, czasem zazdroszczą, czasem komuś powachluje też. Nie weszło to jeszcze zwyczajnie.
13: No dobrze, ale
12: to chyba nic prostszego nie ma niż kupno wachlarza za 15 zł.
13: Ale gdzie tam za 15? Ja znalazłem wachlarze za 2 zł. To są po prostu prawie, że jednorazówki. Dlaczego nie możemy na przykład w autobusach, na przystankach rozdawać darmowo wachlarzy, szczególnie dla osób starszych? Co to jest za problem? Przecież rozdajemy, nie wiem, prezerwatywy, strzykawki, no to możemy rozdawać wachlarze w sytuacji, gdy robi się bardzo gorąco. Naprawdę takie wiatraczki też przenośne, to też w tym roku po raz pierwszy widziałem, są nawet takie już bardziej zaawansowane instalacje, które można sobie założyć na szyję i one schładzają nasz organizm. To wszystko służy jednej rzeczy. Uniknięcia przegrzania. No i oczywiście płyny. To tego tu już nie wolno absolutnie zapominać. Każdy z nas powinien dostawać właśnie plastikową butelkę za dosłownie parę groszy, żeby mógł tę wodę czy inny napój sobie transportować i popijać przez cały czas. Więc to są proste rzeczy, ale one wymagają przygotowania. Tak samo jak można rozdawać przecież w bardzo nasłonecznione dni, no tanie parasole, prawda? Ktoś idzie, bo musi pójść, no to dajmy mu osłonę na głowie, kapelusze, no to są wszystko sprawy, które mogą, to są tanie, a przede wszystkim powinny być organizowane przez władze miejskie, bo tu podkreślam te miejskie wyspy ciepła, które generuje beton, asfalt, samochody, wszystkie instalacje elektryczne, one wszystkie się grzeją. Przecież my czasami, prawda, wchodzimy do sklepu i tam jest na początku żar, bo gdzieś ta klimatyzacja musi oddać to ciepło. Więc takie rzeczy powinny być moim zdaniem bardzo mocno promowane. Tak samo jak na przykład godziny zakupów. Można na przykład zniżkami określonych produktów zastymulować, że na przykład seniorzy będą chodzili na zakupy wcześniej rano albo późno po południu, prawda?
12: I wtedy będzie taniej.
13: Będzie taniej, a nie będzie tej prawda? Nie będzie tego problemu, że w południe ludzie idą po, nie wiem, masło czy chleb. Więc to są proste zabiegi, które mogą spowodować zmianę kultury myślenia o tym, że upał jest szkodliwy. My jako Polacy nie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że słońce jest szkodliwe. Raczej myślimy, że chcemy tego słońca więcej, no bo jesteśmy krajem jednak północy, co tu dużo ukrywać, i tych dni nasłonecznionych w Polsce aż tyle nie ma, więc ludzie raczej są głodni tego i nie rozumieją, że nasłonecznienie przez godzinę, na przykład stania w kolejce, czy na przystanku, czy gdzieś, to już może być szkodliwe działanie przy tych temperaturach. Druga sprawa, no jeżeli mówimy o alergii, mówiliśmy o tym, jak się chronić, no oczywiście tu wiele do zaproponowania nie mamy, poza właśnie ewentualnie maseczki, dobrze zaplanowane leczenie po to, żeby też tej alergizacji no nie doprowadzać do stanu poważnego. To samo ze smogiem, prawda? Tu maseczki nam mogą pomóc. Trochę trudniej będzie z wodą, bo niestety no, na to nie mamy zbyt dużego wpływu my jako obywatele, jaka jest jakość wody w wodociągu, ale wodociągi na to mają wpływ. Czyli znowu, przygotowanie się do sezonu letniego musi obejmować przez te przedsiębiorstwa, które dostarczają nam wody, przygotowanie odpowiednich zasobów do tego, żeby ta woda była kontrolowana. Czasami trzeba bardziej je chlorować, czasami trzeba więcej używać środków aktywnych przy filtracji. No to już jest kwestia specjalistyczna, ale musimy też to przygotować, prawda? Wiedząc, że w sezonie wzrośnie ilość tego rodzaju zdarzeń, jak właśnie chociażby skażenie bakteriami coli, czy to w tej chwili no niestety pojawia się, szczególnie w tych mniejszych miastach. O chorobach przenoszonych przez te różne komarowe i kleszczowe wektory mówiliśmy. Tu możemy się szczepić. Nie wszystkie choroby niestety przenoszone przez te pajęczaki są w tej chwili, no chociażby borelioza, prawda? Nie mamy wciąż szczepionki, ale możemy się chronić przed ukąszeniami, prawda? I to jest też bardzo prosty sposób. Zakładamy długi rękaw, lekka bluzka i pokrywamy to repelentem, czyli środkiem odstraszającym. Duży kapelusz z rondem, to też pomaga, prawda, żeby te pańczaki nas tak nie kłuły, jak gdzieś się wybieramy, prawda, do lasu czy na spacer. Co do kwestii migracyjnych, już dużo o tym mówiliśmy, ale w mojej ocenie powinniśmy systemowo badać w zakresach oczywiście pewnych chorób tych, którzy przybywają do Polski i zapewniać opiekę medyczną, bo jeśli chcemy, żeby ci ludzie zostali u nas i byli szczęśliwi, to po prostu muszą też być zdrowi. No i przygotowanie na kryzysy. To jest też chyba taki obszar, który bardzo mocno w tej chwili jest gdzieś, zresztą z innych powodów, chociażby zagrożenia wojną, jest jednak przedmiotem różnych działań, czyli cała ta kwestia zaopatrzenia kryzysowego, czyli na wypadek braku prądu musimy mieć, każdy z nas w domu musi mieć małą latarkę, najlepiej na korbkę, żeby ona się nie wyczerpała, jakiś zasób energii w tych powerbankach, czy jakakolwiek inna formuła zabezpieczenia, jakby nie było prądu przez dobę na przykład, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest cały ten sektor uodpornienia naszego społeczeństwa i nas samych na sytuację nagłego braku czegoś, wody na przykład, czy problemu z otwarciem sklepu, czy na przykład w momencie, kiedy padnie prąd, nie działają karty kredytowe, nie działają żadne bliki, musimy mieć gotówkę, po prostu, zwykły temat, tak? Jak kupić coś, nie mając gotówki? No nie da się kupić, a jak nie da się wyciągnąć pieniędzy z banku czy z bankomatu, no to co nam zostanie? Handel wymienny. Więc na takie rzeczy powinniśmy też wszyscy być przygotowani, że coś takiego może się dziać i mamy parę złotych zawsze gdzieś odłożone w domu na wypadek właśnie takiej sytuacji.
12: A ja słuchając pana pomyślałam o tematach moich audycji, na przykład bardzo ważna jest kwestia, gdy mówimy o tych wyspach ciepła i tam to się pojawiło. Zanim ty, samorządzie, wymyślisz jakąś inwestycję albo dasz zgodę na jakąś inwestycję, popatrz, jaki ma to wpływ na temperaturę, która tam będzie, na zagrożenie upałem. Zanim wytniesz te drzewa i coś pięknego wybetonujesz i dasz piękne płytki, to zastanów się i nie zrób tego. To jest bardzo ważne, jak planujemy, prawda, inwestycje. I jeszcze druga rzecz przyszła mi do głowy. Osoby starsze w domach. Samopomoc. System, tak, który pomaga. Odwiedzam, tak? Mhm. Po prostu organizacja taka, żeby w trakcie ludzie słyszą, tak jak pan mówił, nie wychodźcie, ale może my do

0: poradzić sobie z upałem na wsi czy gdzieś w naturze, bo mamy tam naturalne miejsca schłodzenia, można się schować gdzieś w cieniu, w sadzie i tak dalej. Tu w mieście nie ma gdzie uciec przed tym upałem. To zresztą to chyba Francuzi w tym roku zaproponowali, że wszystkie centra handlowe, które na ogół są czynne do późnych godzin wieczornych i tam jest klimatyzacja, one są otwarte dla wszystkich, którzy chcą tam wejść i tylko po to, żeby się schłodzić. To jest super też ważne. Przyjdź i schłodź się. Nie musisz nic kupować, nie musisz usiąść sobie, prawda, przy stoliku w restauracji, ale wcale nie musisz nic kupować, nie będziesz wyganiany stamtąd, bo przyszedłeś się schłodzić. To jest super ważny pomysł, a przecież tych takich miejsc, gdzie mamy chociażby metro w Warszawie, czy inne miejsca, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest niższa temperatura, to jest miejsce naturalnego ratunku dla tych, którzy cierpią z powodu upałów.
1: Proszę Państwa, moim gościem był pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na audycję Przemka Iwańczyka przy niedzieli o sporcie.
2: To jest powtórka.

0: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk spodziewa się eskalacji ze strony Moskwy. Szef rządu chce, żeby w najbliższych miesiącach przejścia graniczne z Ukrainą działały w trybie specjalnym. Polscy siatkarze pewnie wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
6: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
5: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o kolej wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Ukraińska spółka kolejowa przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter systemowy, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów z pociągów uszkodzonych w atakach. Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie, choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
8: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
7: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
9: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
7: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski będzie się uczyć w Łodzi, jak rozpoznać fake newsy, manipulacje i propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej AC1 przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
10: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
11: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać
2: części manipulacji.
5: Dodaje prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia w programie What the Fake w Narodowym Centrum Kultury Filmowej AC1 w Łodzi ruszają 17 września. Więcej rowerów elektrycznych do wypożyczenia we Wrocławiu. W systemie miejskich jednośladów jest już 150, a nie jak wcześniej 100 elektryków. Za wypożyczanie rowerów z elektrycznym wspomaganiem, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, trzeba płacić już od pierwszej minuty, ale do końca listopada cena jest niższa niż zazwyczaj. To z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
5: Dodatkowe 50 rowerów elektrycznych pozostanie w systemie wrocławskiej wypożyczalni jednośladów również do 30 listopada. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael za każdym razem 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, we wtorek zagrają z Ukrainą. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy program. Ja nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z Tok FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Jakubem Żebrowskim, Różą Rumińską i Krzysztofem Olasiewiczem. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 14 dzień września, 42. urodziny miałaby dzisiaj Amy Winehouse.

0: 10 minut po godzinie 5, poniedziałek, 14 dzień września. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstanie o 6.09, zajdzie o 18.53. Imieniny świętują dziś Albert, Bernard, Jan, Piotr, Szymon i Wiktor. W 1309 roku, 14 września, Malbork stał się siedzibą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. W 1812 roku Napoleon wkracza do Moskwy, to 214 rocznica. W 1960 roku w Bagdadzie powołano organizację krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC, 66. rocznica. W 2001 roku, więc 25 lat temu, swoją premierę miał historyczny film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. W 2009 roku ukazało się pierwsze wydanie dziennika Gazety Prawnej, a w 2024 roku, dwa lata temu, rozpoczęła się powódź w południowej części kraju związana z nadejściem niżu genueńskiego Borys. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. To wczoraj. Polskie wojsko podrywało myśliwce, służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
1: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Rozmowy w tej sprawie m.in. z resortem finansów mają odbywać się dzisiaj. Dzisiaj także, po dwóch latach przerwy, miała się zebrać sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale posiedzenie zostało odwołane, teoretycznie ze względów formalnych, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy.
2: Dotarła do mnie informacja, że powodem odwołania komisji był brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia i tyle w tej chwili wiem. Natomiast wiem też, że Lewica będzie absolutnie zdeterminowana, żeby dotrzymać obietnicy danej kobietom, obywatelkom, które głosowały też na tę koalicję.
0: Przy czym jest niewielka szansa, żeby koalicja przyjęła przepisy, o które zabiega Lewica, a komisja miała do dalszych prac w Sejmie skierować dwa projekty. Jeden przywracający możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu oraz drugi dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa. Ostatecznie do wznowienia prac nad nimi na razie nie dojdzie. Mimo to europoseł PSL-u Adam Jarubas jest dobrej myśli.
3: To, na co wydaje się jest przestrzeń, to powrót do tej trzeciej przesłanki i tak naprawdę powrót do pewnie nieidealnej, ale jednak wydyskutowanej również z przedstawicielami Kościoła propozycji, która obowiązywała przez lata do tego skandalicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zamówionego przez PiS i Konfederację.
0: Ale wiele wskazuje na to, że powrót do tak zwanego kompromisu jest niemożliwy, bo prezydent Karol Nawrocki kategorycznie jest temu przeciwny. Sojusz Północnoatlantycki powinien przeprowadzać więcej ćwiczeń w pobliżu obwodu królewieckiego. Tak w czasie wizyty w Ukrainie apelował polski wicepremier Radosław Sikorski. Według szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwiększenie liczby ćwiczeń mogłoby wywrzeć presję na Rosję, by ta musiała przerzucić do obwodu część wojsk, które obecnie biorą udział w inwazji przeciwko Ukrainie. Słowa Radosława Sikorskiego odbiły się już echem w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja podejmuje niezbędne działania, by zabezpieczać region.
4: Jest jasne, że NATO planuje i prowadzi tam działania wojskowe. Dlatego podejmujemy odpowiednie kroki, by zapewnić bezpieczeństwo tego kluczowego dla Rosji regionu.
0: Szef polskiego MSZ-u przekazał, że Warszawa uważnie śledzi sytuację w obwodzie królewieckim. Z ustaleń polskich służb ma wynikać, że liczba rosyjskich wojsk została tam ograniczona praktycznie do minimum. Rosjanin powiązany z GRU miał odpowiadać za przygotowanie ataku z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Tak podał dziennik Welt am Sonntag, powołując się na tajne akta śledztwa. Gazeta informuje, że drugim podejrzanym jest Białorusin, łączony przez polskie władze z pożarem w markecie budowlanym w Łodzi latem 2024 roku, który łódzka prokuratura również traktuje jako akt sabotażu. Welt am Sonntag uzyskał dostęp do tajnych akt śledztwa i rozmawiał anonimowo z wysokimi rangą przedstawicielami niemieckich służb bezpieczeństwa. Nie będzie zaplanowanego na dzisiaj spotkania przedstawicieli państw Zatoki Perskiej dotyczącego usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormus. Rozmowy, jak informuje omański rząd, zostały przełożone na bliżej nieokreślony termin. Jak wyjaśniła omańska agencja ONA, decyzję podjęto, aby stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi. Wcześniej Iran informował, że rozmowy mają dotyczyć poprawy bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Od 28 lutego Iran blokuje cieśninę Ormus, powodując zakłócenia w transporcie ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej oraz wzrost cen surowców na światowych rynkach. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego. Amerykański prezydent powiedział, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił z kolei o potrzebie zawarcia tak zwanego rozejmu energetycznego między Ukrainą i Rosją i zobowiązania obu stron do rezygnacji ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. W Szwecji opozycyjna partia robotniczo-socjaldemokratyczna wygrała wybory parlamentarne i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła ponad połowę głosów. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla tamtejszej telewizji publicznej. Według prognozy telewizji SVT partia robotniczo-socjaldemokraci, partia lewicy, partia centrum i jeszcze partia ochrona środowiska Zieloni otrzymują łącznie 175 mandatów. Natomiast rządząca do tej pory centroprawicowa koalicja umiarkowanej partii koalicyjnej premiera Ulfa Kristenssona, chrześcijańscy demokraci i liberałowie, a też skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci mogą liczyć na 174 mandaty, a więc różnica to jeden mandat. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników wyborów w Szwecji. Sezon grzybobrania powoli się rozkręca i są już pierwsze przypadki osób, które wybrały się na grzybobranie i zgubiły się w lesie. Dlatego służby apelują, wybierajmy się do lasów, które znamy, a jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę i coś do jedzenia, a najlepiej do lasu iść jednak w większej grupie. Tak mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
5: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy. Zachowajmy ostrożność i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
0: Warto założyć także kamizelkę odblaskową. Może ona ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych. Dobrze jest też zapamiętać charakterystyczne punkty w terenie, by bez problemu znaleźć drogę powrotną. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Robert Lewandowski z Jessem Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. Nowy spot polskiej organizacji turystycznej mający promować nasz kraj na świecie wywołał burzę w sieci. Najczęstsze głosy krytyki to chaotyczność, sztuczne kolory i brak wyrazistego pomysłu. Główną rolę gra w nim jednak Trójmiasto.
6: Wartość wizualna super, podobało mi się.
7: A zapamiętała pani co z tego filmu?
6: No, postaci Kopernikusa. Kopernikusa najwięcej, bo chyba jego było najwięcej.
8: Ale Wałęsy nie ma.
7: Był Wałęsa właśnie.
8: A ja go nie widziałam.
7: To już pani widziałam? Pokazuje.
8: To zobacz, kusyna. Ja go nie widziałam. A jest, kurde. To ułamek sekundy, dlatego go nie zauważyłam.
9: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
7: Nawet jak Jegofra.
9: Tak, zwłaszcza jak Jegofra. Mhm. Jeśli żona mu pozwala, no to...
0: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował z kolei Warszawę, a polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków. W podsumowaniu dnia to już wszystko. 18 minut po godzinie 5. My będziemy państwa dzisiaj pytać o przejazdy kolejowe, o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Rozmawiamy o tym w kontekście zapowiedzi rządu o zaostrzeniu przepisów dla kierowców właśnie. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do telefonów, do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Na przejazdach kolejowych wciąż dochodzi do wypadków, w których giną ludzie. Od początku tego roku odnotowano już 130 wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Zginęły 34 osoby, 18 ciężko rannych, ale czy problemem jest przede wszystkim infrastruktura, zachowanie kierowców, może brak odpowiedzialności, a może system oznakowania, zabezpieczeń przejazdów? Co państwa zdaniem trzeba zmienić, żeby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej? 22 44 44 044. Można także pisać na pierwszy@tok.fm i oczywiście dzwonić 22 44 44 044. Teraz kultura.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Od pogardy do nienawiści. Słowa zaczerpnięte z modlitwy o wschodzie słońca Natana Tenenbauma są hasłem nowego sezonu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W premierowych spektaklach twórcy będą stawiać pytania o empatię, duchowość i solidarność. Pierwszą premierą 23 października będzie spektakl Agaty Dudy Gracz poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu. Reżyserka będzie przyglądać się młodzieńczym latom artysty i krakowskiemu społeczeństwu drugiej połowy XIX wieku w przedstawieniu pod tytułem Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty. 20 listopada w WC1 w Łodzi otwarta zostanie wystawa prac Wojciecha Siódmaka, największa z prezentowanych w Polsce do tej pory. To otwarcie nastąpi niedługo przed premierą trzeciej części Dune'y Denisa Villeneuve'a, a ten reżyser inspirował się twórczością polskiego artysty. Na wystawie Substancja Snów Początek obok malarstwa i rysunku Siódmaka pojawią się rzeźby oraz multimedialne interpretacje jego twórczości. Ekspozycja ma prowadzić widza przez świat charakterystyczny dla artysty, zawieszony między snem a rzeczywistością, kosmosem, fantastyką i filozofią. Samotność, frustracje i kolejne trudne tematy już 17 września w Giżycku wezmą na warsztat aktorzy grający w spektaklu Chłopcy. To opowieść o szukaniu swojego miejsca i odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesna męskość. Treść spektaklu może zaskoczyć lokalnego widza, mówi aktor Maciej Karczewski.
11: Jeździmy po całej Polsce, po miejscach, w których nie ma instytucjonalnego teatru i pokazujemy sztukę, której na co dzień nie moglibyśmy wystawiać w takich miejscach. Dlatego niezwykle nie możemy się doczekać, aż zagramy dla was.
10: Spektakl w czwartek o 18:00. 1500 zabytków, w tym najnowsze odkrycia, animacje i dźwięki i mieszkańcy wyspy. To wszystko zobaczymy na nowej wystawie stałej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jej tytuł: Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki.
12: Bardzo ważnym elementem tej wystawy są postacie. Są prawdziwi ludzie i prawdziwi to jest kluczowym słowem, bo zrekonstruowaliśmy na podstawie czaszek wykopanych tutaj stąd z okolic, czyli prawdziwych ludzi, ich prawdziwe twarze. Dosyć skomplikowany proces, ale udało się, jest to hiperrealistyczne i wreszcie możemy spojrzeć w oczy kogoś, kto ma 1000 lat.
10: Mówił wykonawca Marcin Wojczyński.
0: Dziś pogodowo mapa Polski będzie podzielona. Na zachodzie więcej słońca i tylko niewielkie chmury. Na wschodzie niebo częściej pod chmurami, miejscami może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni nad morzem, około 17. W rejonach górskich około 16 stopni. Wiatr słaby, wieczorem mocniejsze podmuchy. No i taka pogoda będzie z nami do końca tygodnia.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22, 44, 44, 0, 44. Co mogłoby realnie poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych? Rozmawiamy o tym w kontekście zapowiedzi rządu o zaostrzeniu przepisów dla kierowców, także tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe tuż po opuszczeniu rogatek. To wszystko w kontekście niedawnej katastrofy w okolicach Radomia, gdzie ciężarówka zderzyła się z lokomotywą, lokomotywa z ciężarówką. 22, 44. 44 044. Pytamy Państwa dzisiaj, co trzeba zmienić, żeby na przejazdach kolejowych było naprawdę bezpiecznie. I z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry.
14: No witam serdecznie. Wie pan co, ja panie redaktorze, bardzo nie lubię takich reaktywnych zachowań urzędników państwowych w dowolnym obszarze życia. Moim zdaniem jest bardzo dużo zrobione przez ostatnie lata, jeśli chodzi o oznakowanie przejazdów kolejowych. To bardzo trudno mi tak, powiem szczerze, powiedzieć czegoś, żeby nie użyć kolokwializmu, ale postaram się dyplomatycznie. No, na głupotę kierowców się nic nie poradzi. Ja uważam, że jakiekolwiek jeszcze większe zabezpieczenia wygenerują gigantyczne koszty. Prawdopodobnie znowu będą się doktoryzować niezliczone rzesze lokalnych samorządowców czy innych na temat tego, żeby znowu jeszcze parę znaków więcej oświetleń postawić i tak dalej. Mówię to jako doświadczony kierowca, który dużo podróżuje po Polsce. Mówię kierowca, bo dużo się przemieszczam w różnych miejscach i samochodem i przejeżdżam przez te przejazdy kolejowe. Mogę autorytatywnie powiedzieć, że jest bardzo niewiele źle oznakowanych. Więc gdybym chciał tak odpowiedzieć na pana redaktora pytanie, okej, niech będzie, poprawmy to tam, gdzie w tych nielicznych miejscach jeszcze są źle oznakowane. Ale co do zasady uważam, że reagowanie w taki nerwowy sposób w dzisiejszych czasach nie jest potrzebne, bo te przejazdy są dobrze oznakowane.
0: No, no dobrze, ale panie Marku, w takim razie tutaj też chodzi o zaostrzenie przepisów dla kierowców. Czy to nie jest tak, że ostrzejsze przepisy sprawią, że większa grupa kierowców przed wjazdem na taki przejazd albo przed próbą przejazdu w ostatniej chwili ze względu na pośpiech, czasem brawurę, może rutynę. Po prostu dwa razy się zastanowi, bo w grę będzie wchodzić na przykład utrata prawa jazdy.
14: Tak. I wszystko byłoby dobrze, panie redaktorze, gdyby nie to, bo co do zasady oczywiście tak jest, no to jest takie trochę atawistyczne, że gdzieś tam lęki w nas drzemiące, jak są podkręcane, to gdzieś tam pięć razy się zastanowimy, ale ja powiem panu z doświadczenia taką jedną sytuację tylko związaną z poruszaniem się po drodze i gdzie te kary, wysokie mandaty wcale nie skutkuje, w tym wypadku myślę byłoby podobnie. Nie wiem, czy pan zauważył, że często jak się jeździ samochodem, są na przykład jakieś odpukać takie pechowe zdarzenia tragiczne na drodze, wypadki. Bardzo często tworzy się korek, bo bardzo wielu kierowców z ciekawości, z przestrachu, z jakiejś takiej nostalgicznej myśli, która ich dopadnie, zwalnia i wie pan co, ja zmylam, mijam. I potem nagle widzę, jak na trasie 10 km, 30, 50 km dalej te samochody mijają mnie z gigantyczną prędkością i nikomu to na głowę nie działa. Myślę, że karanie ludzi jeszcze bardziej, kierowców jeszcze bardziej pomoże przez jakiś czas. Po jakimś czasie ludzie znowu się do tego przyzwyczają. Moim zdaniem trzeba ludzi po prostu edukować, jeszcze raz edukować, żeby przejeżdżając przez tory najzwyczajniej w świecie, no, uważali. I dzieci trzeba w szkołach uczyć już znaków drogowych, przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Po prostu trzeba w społeczeństwie wyrabiać takie zdrowe nawyki. Myślę, że takie bardzo, bardzo, bardzo surowe karanie zmieni może coś na jakiś czas. Na głupotę nie ma lekarstwa i trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie wierzyć w to, że ludzie się opamiętają, nic więcej, bo nie sądzę, żeby tworzenie kolejnych restrykcji gdzieś tu miało pomóc.
0: Pan Marek z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, co mogłoby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych? Może na przykład, gdyby na każdym przejeździe był fotoradar, kamera, rzeczywiście jeździlibyśmy ostrożnie. Też pytanie, czy większym problemem jest pośpiech, rutyna, zwykła brawura? No i czy mandat albo kara za przejechanie przez zamknięty przejazd powinien być jeszcze większy, znacznie większy, czy za takie wykroczenie powinno się automatycznie tracić prawo jazdy? Co państwa zdaniem trzeba zmienić, żeby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej? 22 44 44 044. Pan Włodek z Wrocławia z nami teraz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam panie słuchaczy. Bardzo się cieszę, że po panu Marku, bardzo merytorycznym słuchaczu i rozsądnym, znaczy przychylam się w 100% do tego, co powiedział pan Marek. Ja powiem tak. Parę lat temu podniesiono drastycznie mandaty, bo mówiono, że od 20 czy 30 lat były śmiesznie niskie w porównaniu do dochodów, które wzrosły. I ja jeżdżę też bardzo dużo, dziennie około 1000 km przejeżdżam. Mam porównanie Polska, Europa i po prostu tak. I ile był spokój? 3 miesiące. Ja założyłem 3 miesiące, jak był szok. Te mandaty poszły setek w tysiące i po prostu było dalej to samo. A teraz do głównego tematu. Przejazdy kolejowe. One są zrobione, uważam, że dobrze po prostu. Najgorsze są te takie lokalne, gdzie nie ma zapór, tylko są migające światła i Krzyż Świętego Andrzeja. Mówię o takich gminno-lokalnych. Tam jest największe niebezpieczeństwo, ale też z daleka widać normalnie i słychać, bo jest sygnał dźwiękowy świetlny, bardzo mocny w dzień i wieczorem i w nocy. Także po prostu to jest tak, tak powiem, Marek, na głupotę nie ma siły. I tak pan Marek powiedział, trzeba edukować od szkoły podstawowej, jeszcze to będzie założenie, to będzie teza po prostu, nie może być tak, że na przykład rekordzista w Polsce miał 17 zakazów prowadzenia jazdy i dopiero został zatrzymany, jak rozbił kilkanaście radiowozów, bo uciekał pod wpływem narkotyków po prostu i alkoholu i jeszcze parę osób po poraniu po prostu dopiero za 18 razem dopiero go dosięgło po prostu, albo jeszcze, a przykładem kuriozum jest, jak poseł Mejza, można by miał 28 ruchanych i dwa lata odbierano mu prawo jazdy. Po prostu i
0: dopóki no tak, nie to jest pewnie pewien przykład, który będzie... można pokazać bezpieczeństwo na drogach, tak. Ale zdaje się, że w związku z zaostrzeniem przepisów czy podwyższeniem się kar raczej na drogach sytuacja zrobiła się nieco bezpieczniejsza. To widać na przykład po długich weekendach.
15: Panie Rektorze, ja mam takie zdanie. Ja że codziennie, ja bym tego nie powiedział. Dalej jest niebezpiecznie po prostu. I po prostu jedni są ludzie, którzy jeżdżą, jeżdżę szybko i bezpiecznie.
0: Ale chyba nie ma takiej jazdy szybkiej i bezpiecznej, panie Włodku. Obawiam się, że jest albo bezpieczna, albo szybka jazda, i to szybka jazda najlepiej na torze wyścigowym, jeżeli chodzi o publiczne drogi. Pan Włodek z Wrocławia, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, co mogłoby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Czy to jest kwestia edukacji, czy to jest kwestia zaostrzenia przepisów? Może w niektórych miejscach, w miejscach gdzieś lokalnie, w mniejszych miejscowościach, na przykład poprawy infrastruktury. O tym mówił między innymi właśnie pan Włodek. Z nami pan Łukasz z Będzina teraz. Dzień dobry.
16: No, dzień dobry. No przerażające są te obrazki, kiedy kilkutonowy pociąg miażdży pojazdy i tak jak tu wspominają słuchacze, te pojazdy prowadzą ludzie mało myślący, nie nazywając tego głupotą, ale proszę państwa, no to jak można edukować człowieka głupiego? Bo to się chyba wyklucza. Dlatego ja bym był tu za karami, za mocnymi karami. Tak sobie teraz wyobraziłem, proszę państwa, przejazd kolejowy. A gdyby to była rzeka, a gdyby to była wielka kałuża, to zauważmy, że każdy kierujący się zatrzymuje, powolutku przejeżdża, a może pod tą kałużą jest jakaś duża dziura, a może wlecę do rzeki i mi zatonę. Tutaj się jednak obawiamy tego, natomiast przejazd kolejowy jest dla nas frujadę i nie ma... Nie ma powodu do tego, aby się zatrzymywać, aby...
0: No dobrze, panie Łukaszu, a co z błędem w takim razie kierowcy, który przecież no, może się zdarzyć absolutnie każdemu? No, proszę spojrzeć, czy my realnie wiemy, co zrobić, gdy samochód zepsuje się na przejściu kolejowym, na przykład na przejeździe?
16: Panie kierowco, a ty panie kierowco, panie redaktorze, ale kierowco. Jest pan kierowcą. Ja się zastanawiałem zawsze nad tym, jak widziałem te obrazki, kiedy już pojazd wjechał na przejazd kolejowy, rogatki się zamknęły. Za każdym razem mam ochotę krzyknąć do telewizora, czemu tego nie wyłamiesz, czemu nie jedziesz dalej? Zauważmy, proszę państwa, że oni panikę jakąś mają nagle kierowcy i wolą, aby kilkutonowy pociąg zmiażdżył pojazd, często gęsto ponoszą śmierć. Taka rogatka kosztuje naprawdę niewiele w porównaniu do życia. Pewnie, że dostanie mandat, ale przeżyje. Jeżeli to jest autobus, kierowca natychmiastowo, jeżeli się nie daj Boże zepsuje pojazd, na co nie ma już wpływu później, ewakuacja. Ostatni obrazek pokazał tak właśnie zaraz po tej katastrofie, gdzie zginęła 37-letnia kobieta. Kierowca rzeczywiście popełnił ogromny błąd, ale natychmiast była ewakuacja. Była panika w autobusie, ale ludzie opuścili. No niestety, no zmiażdży ten pociąg, ten autobus i zauważmy, że tu za każdym razem jest wina kierowców.
0: No dobrze, to co zrobić w takim razie z takim kierowcą, który wjechał na przejazd i utknął jednocześnie między rogatkami, na przykład do katastrofy nie doszło, no ale ten błąd jest ewidentny.
16: I dlatego, proszę państwa, słono powinien zapłacić. Zastanowiłby się parę razy, jeżeli by raz, drugi raz zapłacił 5, 10, 15 tysięcy, a nie daj Boże, by stracił prawo jazdy, co się często wiąże z utratą pracy na jakiś okres. Naprawdę człowiek by się mocno zastanowił, gdyby poniósł taką karę. Jeszcze jednym tematem jest to, proszę państwa, ja mało jeżdżę pociągiem i autobusem, ale jak się już zdarzy, że pojadę, nie widziałem jeszcze ani jednego pasażera, który miałby pasy zapięte w autobusie albo w pociągu. Może się mylę, ale tu chyba wiele osób może to potwierdzić. Wsiadamy rutynowo do autobusu, pociągu, trzymamy się poręczy, jest miejsce, to siadamy i jedziemy. Patrzymy w telefon. I teraz, proszę państwa, kiedy pociąg czy autobus nagle hamuje, latamy po tym pociągu jak przysłowiowe małe zabawki. Dlatego tu też powinien być nacisk na to, aby... No nie wiem, jaki ma wpływ na to kierowca, ale powinien naprawdę tutaj konduktor, który kasuje bilety, powinien naprawdę zwracać uwagę i ludzie też powinni być jakoś obciążani, może nie dużą karą, ale pas powinien być zapięty. Jedziemy samochodem osobowym, mamy pasy zapięte. Płacimy za to, jeżeli tego nie robimy. W autobusach i w pojazdach miejskich również to powinno być. Bo naprawdę, jeżeli dochodzi do tragedii, a często, gęsto, niestety wypadki się zdarzają, możemy uniknąć kalectwa albo śmierci. I jeszcze raz na koniec. Kasa, kasa, jeszcze raz kasa. Jeżeli czuje kierowca, że zapłaci albo straci prawo jazdy, na pewno się zastanowi kilkukrotnie, bo naprawdę głupiego ciężko będzie nauczyć i wyedukować. Pozdrawiam.
0: Pan Łukasz z Będzina, bardzo dziękuję za ten głos. Tu warto przypomnieć o tak zwanej żółtej naklejce PLK. To jest taka naklejka, która pojawia się na przejazdach kolejowych. Ona pozwala zidentyfikować przejazd, przekazać informacje o ewentualnym zagrożeniu. Można jej szukać właśnie na rogatkach albo w ich okolicach. Te rogatki, tak jak mówicie państwo, zresztą także łatwo wyłamać. Mówią o tym ratownicy, mówią o tym przedstawiciele kolei, że wyłamanie takiej rogatki no nie jest jakimś skomplikowanym zajęciem, a może uratować życie. PKP PLK tą żółtą naklejką oznakowała tysiące przejazdów. O tym warto pamiętać, jeżeli znajdziemy się już właśnie w takiej sytuacji zagrożenia. 22 44 44 044 o tym, co mogłoby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych państwa dzisiaj pytamy. Z nami pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry.
17: Witam panie redaktorze. Ja też dużo podróżuję i jeszcze tak jak moi koledzy przedmówcy. Muszę panu powiedzieć, że generalnie pan Marek ma rację. Infrastruktura się bardzo poprawiła. Jest dobre oznaczenie. Praktycznie jest niewiele takich przejazdów, nawet takich, które nie mają zapu, tylko są takimi przejazdami w polu. No i tutaj nie zgodzę się z panem Łukaszem. Niestety kary finansowe, to co powiedział pan z Wrocławia, pan Waldemar, no tak szybko się do tych liczb przyzwyczajamy, to nie tędy niestety droga. Natomiast wydaje mi się, że kluczem jest edukacja. A to jest taka edukacja, w której wsiada Jasiu, ja ci powiem, że tak nie wolno i tak dalej, bo to nie będzie miało żadnego wpływu. Wystarczy skamasować, bo są rejestratory tych wszystkich wypadków z pociągu, z pozycji właśnie tego motorniczego, pozycji tych rogatek, bo część jest monitorowana. No i po prostu pokazać, że w starciu z takim gigantycznym pociągiem, nawet mniejszym pociągiem, to nawet największy autobus, ciężarówka, czy tym bardziej samochód osobowy, nie ma żadnych szans.
0: No ale panie Andrzeju, o tym są przecież właściwie chyba wszystkie akcje edukacyjne kolei w Polsce w kontekście właśnie przejazdów kolejowych, że samochód nie ma absolutnie żadnych szans z rozpędzonym pociągiem. No ale idźmy dalej, czy nie wiem, kurs prawa jazdy na przykład wystarczająco przygotowuje do zachowania się na przejazdach kolejowych, to mam wrażenie, że nie zawsze.
17: No właśnie, ale kursie prawa jazdy niestety nie jest. Tak, nie ma takich poglądowych filmików czy tam takiej prezentacji. No to no PKP, no to czy tam tak, czy ten Intercity robi swoje akcje. Mało skuteczne. To nie są rzeczy, które trafiają w świadomość, bo tak jak mówię, ludzie nie będą się bać. Nie będą się bać takich teorii, gdzie po prostu jest to zagrożenie. Muszą zobaczyć, że to po prostu krwawa miazga i trup się ściele i wtedy to przekona. No, to jest jakby moja... Ja wierzę
0: panie Andrzeju, damy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za ten głos. Pytamy państwa dzisiaj o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Z nami pan Bernard z Niemiec, do nas dzwoniący. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, ciekawy temat. Trudny też trochę, bo tych wypadków na cały czas dużo się dzieje. Powiem szczerze, tutaj u nas w Niemczech jakoś mniej o tym słychać. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może też mniejszą ilością takich właśnie typowych przejazdów z rogatkami. Jest jednak większa ilość wiaduktów. Inaczej to jest często rozwiązane. Tutaj w mieście, gdzie mieszkam, już kilka przejazdów tego typu właśnie zostało zlikwidowanych. Ale są jeszcze też takie z rogatkami.
0: A co z karami dla kierowców, tak z pańskiej perspektywy, pańskiego otoczenia? Jest tak, że te kary są dotkliwe? Duże.
18: Są dotkliwe, są bardzo dotkliwe. I jeżdżąc tutaj autem, no widzę, że ludzie jednak bardziej uważają, jakoś tak traktują poważnie sygnał świetlny. Przede wszystkim zatrzymują się już, nawet jeszcze jak rogatka nie jest opuszczona, zatrzymują się już przy sygnale świetlnym. Uważają bardziej jakby. Kary są dotkliwe. Może to jest droga. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem zwolennikiem karania. Raczej jestem zwolennikiem edukowania, rozmawiania na te tematy. W Polsce też często bywam i tam jest przejazd taki dosyć wielki w centrum tej miejscowości, gdzie często spędzam urlop. I tam przez kary spowodowało to, że po prostu ludzie też zachowują się prawie tak jak tutaj u nas w Niemczech. Ruszają dopiero po ustaniu sygnału świetlnego, bo policja po prostu kilka razy się tam przyczaiła i zaczęła tak intensywnie karać, że ludzie po prostu no, boją się teraz tych kar i jakby inaczej do tego podchodzą. Także no, karanie i edukacja.
0: Pan Bernard Zgniewiec, bardzo dziękuję za ten głos. Pytamy państwa dzisiaj o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, o to, co mogłoby realnie poprawić bezpieczeństwo na takich właśnie przejazdach. Rozmawiamy o tym w kontekście zapowiedzi rządu o zaostrzeniu przepisów. Po godzinie 6.20 o właśnie chwili pośpiechu na torach, o 3 miesiącach bez samochodu, potencjalnie, jeżeli takie przepisy oczywiście zostaną wdrożone, właśnie ze względu na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, możliwa rewolucja w karach dla kierowców. O tym mówić będziemy właśnie po godzinie 6.20 i wyjaśniać, na jakim etapie są te zmiany i kogo miałyby dotyczyć. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Wracamy za kilka chwil.
19: Reklama.
20: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
21: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
20: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
19: Reklama.
22: Weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
23: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czeka nas dość spokojny dzień w pogodzie i nie wszędzie pogodnie, jednak zachód kraju może liczyć na więcej przejaśnień. Na wschodzie dominować będą chmury i lokalny deszcz. Najcieplej do 22 stopni. Nad Bałtykiem temperatura w okolicach 17 stopni, w górach 16. Lekko powieje, głównie z południowego zachodu. 20 stopni, przelotny deszcz. Taka pogoda będzie z nami przez cały tydzień.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 44 44 044 o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych rozmawiamy dzisiaj. Na przejazdach kolejowych mimo wszystko wciąż dochodzi do wypadków, giną ludzie. Od początku tego roku zanotowano 130 takich wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Zginęły 34 osoby, 18 ciężko rannych, a mamy wrzesień jeszcze 26 roku. Te statystyki absolutnie alarmujące. No ale pytanie, czy problemem jest infrastruktura, zachowanie kierowców, może brak odpowiedzialności, a może system oznakowania, zabezpieczenia przejazdów? Pytamy państwa dzisiaj, co państwa zdaniem trzeba zmienić, żeby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej. Jeżeli macie państwo takie właśnie swoje doświadczenia dotyczące przejazdów kolejowych, często przecież zastanawiamy się, jak to możliwe, że na przykład samochód się wyłączył, zepsuł na przejeździe kolejowym, to zachęcamy do podzielenia się takimi spostrzeżeniami. 22 44 44 044. O poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych państwa dzisiaj pytamy. Z nami pan Jacek z Rzeszowa. Dzień dobry.
24: Dzień dobry serdecznie. Witam pana redaktora. Panie redaktorze, ja pracuję ponad 40 lat na kolei i ponad 40 lat zamykam rogatkę. Różne są sytuacje, proszę pana. Różne. Dziennie nie mogę zamknąć kierowcę. Jednego, drugiego, trzeciego. Zdarza się to, ale to nie o to chodzi. Bo jeżeli ja bym zamknął kierowcę na przejeździe, albo on mi wyłamał rogatkę, ja mam problem tak samo. Bo był przypadek taki, że po prostu...
0: Panie Jacku, ale to jest, myślę, że bardzo ciekawa perspektywa. Ale co się robi w takiej sytuacji, kiedy, no powiedzmy, że to jest sytuacja podbramkowa, za chwilkę nadjeżdża pociąg, a pan mówi, zamyka pan kierowcę.
24: Otwieram tą rogatkę i on ucieka.
0: I zawsze to się udaje? Zawsze to jest
24: zawsze
0: możliwe?
24: Zawsze się to udaje. A jeżeli nie, to ja włączam sygnał alarm i pociąg zatrzymuje się momentalnie.
0: I to działa? To znaczy, ile pociąg potrzebuje na zatrzymanie się mniej więcej przed przejazdem?
24: Tak jak u mnie to jest moment, bo on widzi, że rogatka otwarta. Ale to nie chodzi o to. Oznakowanie, panie redaktorze, oznakowanie. Oznakowanie są żółte nalepki. Żółte nalepki są bardzo małe, bardzo widoczne. Żółta nalepka i numer telefonu na żółtą nalepkę jest do dyspozytora. Niczym dyspozytor zadzwoni do dyżurnego ruchu, to trwa 3

0: do dyspozytora, niczym dyspozytor zadzwoni do mnie, to schodzi 5 minut.
1: No dobrze, panie Jacku, to co w takim razie z pańskiego doświadczenia, z pańskiej praktyki powoduje właśnie wypadki na przejazdach kolejowych? To jest brawura kierowców? To jest właśnie infrastruktura?
0: To jest jedna sprawa. Jedna sprawa jest brawura kierowców, druga sprawa jest nieostrożność. Nie śpieszmy się po prostu.
1: Pan Jacek z Rzeszowa, bardzo dziękuję za ten głos pracownika kolei, kogoś, kto wprost nadzoruje system, kto wskazuje tutaj luki w działaniu systemu. Jeżeli znacie państwo takie właśnie przypadki, bardzo proszę o podzielenie się takimi właśnie spostrzeżeniami. 22 44 44 044. Pan Paweł z Torunia z nami teraz.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Ja chciałbym powiedzieć tutaj z perspektywy kierowcy zawodowego, którym jestem, i chodzi o przejazdy, które nie są, że tak powiem, sterowane przez dłużnika. Chodzi tutaj w głównej mierze o regulację świateł i czas opuszczania barierek. Często jest tak, że jadąc właśnie 40-tonowym zestawem, światła zaczynają ostrzegawcze mrugać i w tym samym momencie barierki, że tak powiem, już zapory się opuszczają. Myślę, że przy dzisiejszym czasie skomputeryzowania tego można by było to, że tak powiem, ten czas trochę wydłużyć, tak, żeby te światła, że tak powiem, zaczynają mrugać, samochód żeby zdążył, bo często właśnie jest tak, że dojeżdżając, że tak powiem, do przejazdu kolejowego, naprawdę nie ma, że tak powiem, możliwości wyhamowania, bo ja też miałem kiedyś taką sytuację, że po prostu byłem, nie wiem, no, odległość 15-20 metrów i zapaliły się światła i od razu zaczęły się bariery opuszczać, nie?
1: No dobrze, ale 15-20 tak, metrów, to czy to nie jest wystarczająca droga do jednak zatrzymania się i nie ryzykowania wjazdu?
2: Dla samochodu ciężarowego, 40-tonowego, dlatego mówię, na kursie prawa jazdy powinien być taki symulator, gdzie kierowca nawet samochodu właśnie osobowego czy ciężarowego, żeby miał możliwość zobaczenia, jakie mogą być konsekwencje tego.
1: Panie Pawle, ale czy ja dobrze rozumiem, że z pańskiej perspektywy to nie do końca kierowcy są winni tego niebezpieczeństwa?
2: Tak, wystarczy wyregulować po prostu, odległość, że światła zaczynają mrugać, tak, i jest, bo to jest wszystko, mówię, komputerowo do ustawienia, tak, po prostu światła zaczynają mrugać, tak, jest ta chwila, żeby kierowca mógł, że tak powiem, bezpiecznie przejechać, tak, żeby odległość tego nadjeżdżającego pojazdu została wydłużona, tak, bo dzisiaj to jest tak, że pociąg jest w pewnej odległości i to wszystko, że tak powiem, zaczyna działać. Podobna sytuacja, że tak powiem, troszkę temat pobieżny, jest na skrzyżowaniach w miastach. Mówi się dużo, że te liczniki zegarowe, że to jest koszt ponad 100 tysięcy na jednym skrzyżowaniu. Jeździłem na Słowację i tam jest system prosty. Jest światło zielone, przed każdą zmianą 3 razy zielone światło, że tak powiem, pulsuje. Wiesz wtedy, że za chwilę nastąpi zmiana tego. U nas jest to, że tak powiem, lepiej założyć kamery, robić zdjęcia i po prostu kasa do budżetu.
1: Pan Paweł z Torunia, bardzo dziękujemy za ten głos. O poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych dzisiaj rozmawiamy. Z nami pan Piotr z Pruszkowa. Dzień dobry.
3: Dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja też jestem kierowcą zawodowym i słucham tej dyskusji i zaczynam się zastanawiać, czy my nie popadamy w absurd. Proszę pana, po pierwsze, są przejazdy kolejowe, gdzie za przejazdem kolejowym jest na przykład zaraz przejście dla pieszych albo na przykład skręt w prawo czy w lewo. Skrzyżowanie jakieś takie, no nawet z jakąś tam nieistotną drogą. Ale wystarczy, jak ktoś przed panem jedzie, zapomni włączyć kierunkowskazu, przyhamuje pan ruch, w tym momencie włączają się sygnalizacja, pan jest ciężarówką i co pan zrobi? Proszę pana, rozmawiamy o deszka za 10 zł versus katastrofa kolejowa za miliony i cierpienia ludzi.
1: No to w takim razie, panie Piotrze, jaka recepta? Jak to albo rozwiązać, prosta, albo gdzie błąd? Gdzie leży problem?
3: Nie, gdzie jest błąd, karanie to nie. To nie ma miejsca na kalkulację, że jak wyłamie deskę, to ja dostanę 15 punktów karnych, mam 10, to stracę prawo jazdy.

0: kierowca zaczyna kalkulować, a co się stanie, a co będzie, jak ja wyłamię tą deskę, to jest chore. To jest chore dla mnie. Wyłamię deskę, pojadę, jedź, wyłam tą deskę, telefon na tym, zadzwoń. Niech oni przyjadą, wymienią tą deskę. To nie powinno być w ogóle karane, rozumie pan? Bo to jest zapobieżenie katastrofie. Więc w momencie ktoś, tu nie ma miejsca na kalkulację. Tak jak teraz nie ma miejsca na demokrację, tak samo w tym wypadku nie ma miejsca na kalkulację. Wjeżdżam, wyłamuję deskę i każdy powinien wiedzieć, każdy powinien być przekaz w telewizji, wszędzie. Słuchaj, wjeżdżasz na przejazd, stała się tragedia, zamknęła się rogatka, wyłam to, nie ma najmniejszego problemu, dzwonisz, przyjeżdżamy, wymieniamy deskę za 10 zł. I wie pan co, to zwiększyłoby bezpieczeństwo 1000-krotnie, dlatego że ludzie wjeżdżają na przejazd, gdzieś ta deska, widzę, kierowca zawodowy wjeżdża, deska się opuszcza, rogatka, dotyka jego samochodu i on już jest przerażony, że ją złamie. Wychodzą ludzie, podnoszą przejazd, żeby on mógł... To jest chore, to jest chore. Byłam deskę za 5 zł, czy 10, czy ona 20 zł kosztuje. To jest żaden koszt, a zapobiegasz katastrofie.
1: Pan Piotr z Pruszkowa, bardzo dziękujemy za ten głos. O poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych dzisiaj rozmawiamy. Mówicie państwo o infrastrukturze, dajecie państwo właściwie swoją perspektywę, także perspektywę kierowców, zawodowych, o tym, czy karać, czy nie karać za wjazd na przejazd kolejowy po opuszczeniu szlabanu, rogatki. Zanim pan Waldemar z Elbląga.
2: Dzień dobry. Ja powiem, że najszybszym i najbardziej skutecznym byłaby zmiana wizerunku tego Krzyża Świętego Andrzeja. To są dwie takie na skos.
1: A co na wizerunek do karania kierowców albo bezpieczeństwa właśnie?
2: Zaraz panu powiem. Ja na tych czerwonych polach umieściłbym już stickery w postaci dwóch białych piszczeli, a nad nimi na słupie, który zapotrzymuje wizerunek białej wystarzonej.
1: A to bardzo drastyczne, znaczy, panie Waldemarze, chyba.
2: Nie szkodzi, ale powiem panu, że to jest tylko drastyczne rzeczy działają na resztki wyobraźni. I każdy nie byłby takiego, który by nie spojrzał na to właśnie w ten sposób.
1: A czy drastyczna kara dla kierowcy w takim razie też byłaby takim odstraszeniem?
2: Nie, proszę pana, ale to dokładnie takie same są, nie wiem jak teraz jest, ale za moich czasów to były takie no, plakiety na transformatorach, na liniach wysokiego napięcia z czaszką, z takim gromem i tak dalej. I to był graficzny wizerunek niebezpieczeństwa, no. Mogłaby być to akcja, powiedzmy sobie, krótka i powinno się temu przyjrzeć. Na pewno byłoby tak, że nie byłoby takiego, który by na to nie zwrócił uwagi.
1: Pan Waldemar z Elbląga, bardzo dziękujemy za ten głos. Z nami jeszcze pan Janusz z Torunia.
3: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym tylko się podzielić z taką sprawą, że głównie problem moim zdaniem polega na mentalności kierujących.
1: A czy ta mentalność kierujących nie bierze się z ich edukacji, z tego, co wiedzą o przejazdach kolejowych, o funkcjonowaniu w ogóle na drogach?
3: Więc ja z własnego doświadczenia, ja szkolę kierowców wyższych kategorii i na zajęciach po prostu się tłumaczy, mówi, a z moich obserwacji wynika, że zapominają, przeoczają przejazdy tramwajowe, kolejowe i mam takie też głosy z ich strony, że to ja będę teraz już, nie spojrzałem, ale teraz już będę patrzył. Już
1: Panie Januszu, ale proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że można przeoczyć przejazd kolejowy? To jest możliwe w ogóle?
3: Nie wiem, czy to się bierze z tego, że jest jakby mały ruch z tymi pojazdami szynowymi, nie tak jak z pojazdami na skrzyżowaniach, że jest zawsze dużo pełno, w jakiejś mentalności. Ja się sam dziwię, bo nie mogę tego zrozumieć. Proszę sobie popatrzeć kiedyś, jak będzie pan, czy państwo, któreś jechało przez przejazd kolejowy poza miastem, czy ktokolwiek, czy będą widziane światła stop przed takim przejazdem pojazdów
4: perspektywy pańskiej.
3: Nie zwracają uwagi, przejeżdżają na tak zwanego, na taką zwaną pałę. No,
1: no dobrze, a z pańskiej perspektywy instruktora, ta edukacja kierowców w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, przejazdach kolejowo-drogowych jest wystarczająca? Pokazuje się te przykłady? Może więcej po prostu trzeba?
3: Na pewno by spowodowało większą tą edukację, jakby było więcej filmów poglądowych z katastrof, z zachowań nieprawidłowych, na pewno. Ja w swojej praktyce przekazuję takie drastyczniejsze zdarzenia, które były nagłaśniane w mediach i mówię, tłumaczę, na czym polega, dlaczego i tak dalej, że to nie warto. Mówię też, że na egzaminie jest to bardzo ważna rzecz, że za jedno nieupewnienie się na przejeździe, czy to tramwajowym, czy kolejowym, po prostu egzaminator przerywa egzamin.
1: Pan Janusz Storunia, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten głos, to już wszystkie głosy państwa. Przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Dzisiaj sondaż o tym, co powinna zrobić Polska po ewentualnym ataku Rosji na jednego z członków NATO, na państwo bałtyckie. I tutaj 16% pytanych twierdzi, że Polska powinna wówczas wysłać tam swoje wojsko. Niecałe 23% dostarczyć pomoc humanitarną i 11% dostarczyć broń. Jednocześnie niecałe 46%, czyli prawie połowa Polaków poparłaby uruchomienie artykułu 5 NATO. I tutaj ciekawostka, że polskie wojska stacjonują przecież w państwach bałtyckich i w razie ataku stałyby się częścią operacji obronnej, a nasz sprzeciw, ewentualny sprzeciw, mógłby powodować paraliż takiej obrony, a więc gotowi jesteśmy wesprzeć, ale w większości nie militarni, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. DGP także o podwyżkach dla urzędników na poziomie 15%, tyle chcą związkowcy, ale sugestia jest taka, by oszczędności na rzecz pracowników szukać wśród dyrektorów, bo to ich pensje podbijają średnią. To, że w całym korpusie urzędniczym średnie uposażenie wynosi 13 tysięcy brutto, to nie znaczy, że wszyscy urzędnicy tyle zarabiają, pisze gazeta, szczególnie, że na przykład stanowisko dyrektora generalnego to nawet 40 tysięcy złotych, wylicza gazeta. Z kolei Gazeta Wyborcza o zagrożeniu dla kierowców, a to ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie i w związku z cenami paliw. Ataki mogą podbić ceny paliw, pisze gazeta, a to w związku z zamknięciem strategicznego rurociągu przez Arabię Saudyjską po ataku Houthi, a to po nasz główny dostawca ropy do Polski. Cytuję, Orlen pisze, mówi, że od soboty w hurtowniach Orlenu w górę poszła cena benzyny 95, tak pisze gazeta na ten temat, Gazeta Wyborcza, i Arabia Saudyjska nie podaje, na jak długo zamknęła rurociąg. Kontrowersja także w Wyborczej o powiązaniach firm z lekarzami i towarzystwami naukowymi, czyli problem, że eksperci medyczni są konsultantami na przykład programu szczepień. Przewija się tutaj nazwisko wielu znanych lekarzy, na przykład jest szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale także innych znanych lekarzy, których Wyborcza wylicza jako widniejących na listach płac koncernów medycznych i lekowych. Bardzo polecam także tekst Piotra Andrusieczki pod tytułem Przygotujcie się już teraz, inaczej będzie bieda. To rozmowa z Andrijem Klimenką, dowódcą jednego z elitarnych zespołów wojsk dronowych w Ukrainie, o trudach wojny, o tym, co jeszcze można zrobić z polskiej perspektywy. Serdecznie państwu polecam. Rzeczpospolita o tym, że lubujemy się w podróbkach i że o 167% w ubiegłym roku wzrosła wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce. Rzeczpospolita także o tym, jak idzie komitetowi, który chce odwołać Rafała Trzaskowskiego. 2 tygodnie, 50 tysięcy podpisów, tyle organizatorzy jeszcze muszą zebrać. Twierdzą, że spokojnie im się to uda. Też dzisiaj w PKOL-u czas decyzji po godzinie 13 zbiera się zarząd i ma decydować, kto przejmie obowiązki aresztowanego Radosława Piesiewicza. Rzeczpospolita twierdzi, że to może być jeden z wiceprezesów. W przeglądzie prasy to już wszystko. Po godzinie 6 o ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, o uderzeniach rosyjskich tuż przy polskiej granicy mówić będziemy. Teraz informacje.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Przejścia graniczne z Ukrainą będą przełączone na tryb specjalny, zapowiada premier po ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z naszym krajem. Dzisiaj sądny dzień dla Radosława Piesiewicza, zbiera się zarząd PKOL-u. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Poniedziałek, 14 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają odbyć się rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Wczoraj w nocy w trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca. Służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów, jak informowała strona ukraińska, uderzał w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Polskie służby jednak nie potwierdziły ataku na pociąg pasażerski. Według ich informacji dron uderzył w pociąg towarowy stojący na bocznicy, mówią komendant główny Straży Granicznej generał Robert Began i premier Donald Tusk.
4: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
7: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
6: Do tej sprawy będziemy wracać w informacjach i oczywiście także w programie Radia TOK FM dzisiaj przez cały dzień. To będzie sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u ma zarzuty karne w związku z aferą Zonda Krypto. Jest w tymczasowym areszcie, a dziś zbiera się zarząd komitetu, żeby zdecydować, co z tym fantem zrobić. Najprawdopodobniej jeden z 8 wiceprezesów zastąpi aresztowanego Piesiewicza w formalnym kierowaniu organizacją, a decyzja zapadnie w oparciu o punkt statutu mówiący o zdolności pełnienia przez niego funkcji. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rządzący szykują się do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji temu zaprzeczają, uważają, że PiS mówi o tym, bo boi się nadchodzącej utraty większości w Trybunale. Co do tego nie ma wątpliwości poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
8: Taki scenariusz z wejściem siłowym do Trybunału Konstytucyjnego jest rozważany. Jest kilka scenariuszy, myślę, w tej chwili, ale to jest jeden ze scenariuszy i ja przestrzegam przed tym obecną władzę. To będzie kompromitacja na cały świat, jeżeli oni wejdą do Trybunału.
9: To jest jakiś scenariusz Kaczyńskiego, który sobie wymyślił. Ja rozumiem, że ta zonda krypto, ta afera i to potwierdzenie podatności na sprzedajność polityków prawicy jest bardzo bolesne.
6: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, ale jednocześnie przyznaje, że Trybunał będzie odbity z rąk PiSu, tyle tylko, że legalnymi metodami. W środę powinna się rozpocząć kadencja Macieja Berka jako członka Trybunału Konstytucyjnego, a to będzie oznaczało, że w Trybunale większość będą mieli już sędziowie wskazani przez obecną większość rządzącą. Ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów, według których rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrowo-lewicowa opozycja 175, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta. Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej. Irańskie media państwowe poinformowały, że celem zaplanowanych na dziś rozmów w Omanie na temat swobody żeglugi przez cieśninę Ormus jest poprawa bezpieczeństwa w regionie. Agencja IRNA przekazała, że spotkanie odbędzie się w portowym mieście Salalah. Oczekuje się, że rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim sposobów udrożnienia transportu przez cieśninę Ormus, nad którą leżą Iran i Oman. Jej blokada wywołała poważne zakłócenia w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych w krajach Zatoki Perskiej, a także do znaczącego wzrostu cen obu surowców na światowych giełdach. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, dzisiaj mają wolne, a jutro zagrają z Ukrainą. Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rozstawiony z numerem 1 niemiecki tenisista we wczorajszym finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona. 29-letni Zwieriew szósty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu we French Open. Sporo chmur dzisiaj, miejscami może pokropić. Po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i w Karpatach.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka. Jesteśmy razem do godziny 7. Pierwszy program poleca się do słuchania. Dzisiejszy program przygotowujemy z Jakubem Żebrowskim, Różą Rumińską i Krzysztofem Olesiewiczem. Rosyjski dron uderzył w okolicach granicy polskiej, 2 kilometry właściwie od polskiej granicy. No, ale czy to jest tylko atak na ukraińską kolej, czy także sygnał wysłany Polsce i NATO o znaczeniu tego wydarzenia z wczoraj, dodajmy, i możliwej dalszej eskalacji, o której mówił między innymi premier Donald Tusk. Rozmawiamy z Arturem Żakiem z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Rosyjskie drony uderzyły w pobliżu polskiej granicy. Premier Tusk zwołał naradę z szefami służb. A czy z punktu widzenia takiego wojskowego to był przede wszystkim atak na ukraińską kolej, czy to jest jednak test polskiej, ale też reakcji państw NATO?
11: Myślę, że tutaj jest synergia tak naprawdę, czyli to jest połączenie. Oczywiście to jest atak na infrastrukturę ukraińską, na infrastrukturę kolejową, infrastrukturę graniczną, czy też przygraniczną, logistyczną, ale także to jest z jednej strony test, sprawdzenie reakcji NATO, reakcji Rzeczypospolitej Polskiej, a dodatkowo to przecież się wpisuje w całą serię uderzeń na przejścia graniczne. Przecież to uderzenie niedaleko przejścia w Jagodzinie do Rochusku nie było pierwszym uderzeniem w infrastrukturę graniczną. Wcześniej dochodziło do uderzeń chociażby z przejściami granicznymi z Mołdawią. Tam nawet bezpośrednio w samą infrastrukturę, w same budynki przejścia, budynki odpraw, były tam także osoby poszkodowane, były także osoby, ofiary śmiertelne. Więc to jest cały tak naprawdę taki konglomerat działań Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo no przecież nie pierwszy miesiąc, czy nawet nie pierwszy rok Federacja Rosyjska ustami czy swoich notabli, czy też propagandy mówi o tym, że należy właśnie przecinać szlaki dostaw uzbrojenia z terenu Unii Europejskiej. No a Polska jest jednak krajem, który odpowiada za większość tak naprawdę dostaw i to nie tylko uzbrojenia, ale praktycznie wszystkiego, co jest potrzebne dla funkcjonowania państwa ukraińskiego.
1: Ale z pańskiej perspektywy możemy mówić o takiej systemowej kampanii przeciwko ukraińskiej sieci kolejowej, no bo przecież mówiliśmy wielokrotnie o uderzeniach w infrastrukturę krytyczną. Mam wrażenie, że na poziomie kolei, przynajmniej tego, co obserwujemy z wysokości polskiej granicy, to jest pewne nowum.
11: Jeżeli chodzi o kolej, to tak. Jeżeli chodzi o uderzenia w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polskiej, no to nie jest pierwsze wydarzenie. Do pierwszych tego typu uderzeń dochodziło jeszcze w roku 2022. Wtedy często komentatorzy mówili, że to jest bądź jakaś awaria środku napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej, bądź działanie systemów walki radioelektronicznej ukraińskiej, bądź generalnie opalotki, czyli obrony przeciwlotniczej. Teraz od jakiegoś czasu faktycznie Federacja Rosyjska nanosi uderzenia systematyczne, nie tylko w przejścia graniczne, w tą infrastrukturę, ale w infrastrukturę kolejową. Jeszcze na przykład w ubiegłym roku przeważnie były atakowane węzły kolejowe, budynki, na przykład dworców. Teraz w związku także z rozwojem właśnie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, po prostu z lepszą łącznością systemy MASZ, czyli te systemy przekazywania sterowania praktycznie bezpośredniego do ostatniego momentu uderzenia danym środkiem napadu powietrznego, pozwalają także uderzać bezpośrednio w jadące składy, bądź stojące przed stacją kolejową, czy też na samej stacji kolejowej. I to widzimy regularnie. Zaczęło się to mniej więcej pod koniec ubiegłego roku. W większości przypadków wtedy obserwowaliśmy tego typu uderzenia na wschodzie, czy też w centralnej Ukrainie. No jak widać, Federacja Rosyjska także tutaj jest w stanie uderzać nie tylko w infrastrukturę kolejową w postaci tych stałych części, ale także ruchomych takich jak składy kolejowe.
1: Polskie władze mówią o tym, że tutaj w przypadku tego ataku który obserwowaliśmy już kilkanaście, zaraz kilkadziesiąt godzin temu, używane były drony odrzutowe. Czy my tutaj mówimy o jakiejkolwiek zmianie, o zaostrzeniu, o eskalacji ze strony Rosji? Jeżeli ta gotowa jest używać innych, bardziej brutalnych, bardziej w cudzysłowie z ich perspektywy skutecznych środków napadu?
11: Tutaj to jest tak naprawdę ogólna tendencja. Federacja Rosyjska już od dawna tak naprawdę przestawia się nawet w kwestiach produkcyjnych z tych dronów typu Shahed czy też Gerań typu drugiego na drony, na bezzałogowe statki powietrzne z napędem turboodrzutowym, czy też Geranie trzeciej i czwartej generacji, czy też te niejako nowe banderole także napędzane takim typem silnika. I coraz częściej właśnie przy tych saturacyjnych atakach na teren Ukrainy widzimy te drony z napędem turboodrzutowym. To jest naturalna kolej rzeczy, bo one faktycznie są szybsze, przez co zdecydowanie bardziej skuteczne, chociażby w kwestii problemów ze zestrzeleniem tego typu środków napadu powietrznego przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy. Jeżeli chodzi o te drony starszego typu napędzane tymi dwutaktami, czyli silnikami spalinowymi, no to skuteczność ukraińskiej obrony w ostatnim czasie jest na poziomie mniej więcej 97-98%. No, trochę inaczej, a zdecydowanie inaczej wygląda to przy atakach z dronami z napędem turboodrzutowym. No i to jest naturalne, że Federacja Rosyjska używa tego typu środków napadu powietrznego także do atakowania terenów na zachodzie Ukrainy. Tak jak Ukraina też próbuje wykorzystywać większą ilość dronów o napędzie turboodrzutowym, no niestety moce produkcyjne na dany moment Federacji Rosyjskiej są zdecydowanie większe niż Ukrainy.
1: Rozmawiamy o uderzeniach rosyjskich przy polskiej granicy. To uderzenia, które obserwowaliśmy w weekend w kontekście przejść granicznych. To wszystko oczywiście w okolicach przejść granicznych, ale nie w samej Polsce, tylko w Ukrainie. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo z nami cały czas. A co wskazuje na to, że miałoby dojść do eskalacji, którą to będziemy obserwować w Polsce? O tym mówi przecież między innymi premier, mówią służby, że oto ta rosyjska eskalacja coraz bardziej staje się faktem.
11: No, tutaj tak naprawdę to jest cały system działania państwa rosyjskiego. Tak naprawdę takie podstawowe pytanie, dlaczego oni mieliby tego nie robić?
1: Co wydarzyło się w ostatnim czasie, co wskazuje na to, że ta eskalacja właśnie już się dzieje i będzie postępować?
11: No, chociażby seria zamachów bądź prób zamachów na terenie Unii Europejskiej. Chociażby rosyjska rakieta, i tutaj to już nie jest bezzałogowy statek powietrzny, tylko konkretny pocisk manewrujący typu H-101. Przypomnę, że ten pocisk został stworzony jeszcze w czasach radzieckich do przenoszenia broni nuklearnej. Chociażby liczne kampanie wyborcze, które czekają nas bądź trwają na terenie Unii Europejskiej, a podnoszenie właśnie tej eskalacji, stwarzanie większego zagrożenia nawet nie bezpośrednio na terenie Unii Europejskiej, chociaż to też się odbywa, bo o tym powiedziałem, bo ataki nie tylko na infrastrukturę systemów produkcji uzbrojenia na terenie Unii Europejskiej, ale także na infrastrukturę cywilną, infrastrukturę krytyczną, ataki przy użyciu ataków hakerskich, ale także to, że właśnie w trakcie takich kampanii powodowanie u społeczeństwa w Europie poczucia zagrożenia, które może między innymi przelać się nie w mobilizacji społeczną, aby skutecznie przeciwdziałać Federacji Rosyjskiej i tej wojnie hybrydowej, ale właśnie, żeby naciskać na rządzących bądź popierać takie środowiska polityczne wewnątrz krajów Unii Europejskiej, które będą dążyć właśnie do tej pozornej deeskalacji konfliktu, czyli zmniejszenia poparcia dla Ukrainy, zmniejszenie wsparcia finansowego i militarnego dla państwa ukraińskiego i złagodzenie retoryki w stosunkach z Federacją Rosyjską, czy też w ogóle nawiązania od nowa załatwienie tak zwanego resetu z Federacją Rosyjską.
1: No tak, ale na to wszystko, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump naciska na Wołodymyra Zełenskiego, by Ukraina przestała atakować rosyjską infrastrukturę paliwową. Tłumaczy to cenami benzyny. Rosjanie oczywiście twierdzą, że atakują infrastrukturę wykorzystywaną do transportu wojskowego. Czy to nie jest tak, że ten apel prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest zaprzeczenie właśnie tej eskalacji?
11: To znaczy, no tutaj ten apel jest, no, trudno jest mi nawet to skomentować, bo on jest, łagodnie mówiąc, totalnie kuriozalny tak naprawdę, bo faktycznie od czasów szczytu G20, kiedy to Scott Bessent zaczął mniej więcej artykułować tego typu stwierdzenia, że za kryzys paliwowy na świecie odpowiada Ukraina poprzez to, że atakuje przetwórstwo ropy naftowej na terenie Federacji Rosyjskiej. Wczoraj Donald Trump co najmniej dwukrotnie o tym powiedział. Kuriozalne to jest z jednej prostej przyczyny, dlatego że Federacja Rosyjska, eksport między innymi diesla, o którym mówił Donald Trump, Federacji Rosyjskiej, to jest około 0,8, jeżeli się nie mylę, dziesiątych miliona baryłek dziennie. To jest około 3% światowych potrzeb na diesel. Ja już nie mówię o tym, że akurat eksport rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych od 2022 roku jest całkowicie niemożliwy. Nawet jeżeli by ktoś chciał do Stanów Zjednoczonych eksportować, co jest też absurdem, bo Stany Zjednoczone są jednym z największych eksporterów diesla na świecie. Więc w tym przypadku to jest po prostu zwyczajna retoryka odwracająca uwagę od winowajcy tego kryzysu, czyli administracji Donalda Trumpa, wojny w Iranie, no ale także kryzys z Huti i brak poparcia dla Arabii Saudyjskiej.
1: O kryzysie na Morzu Czerwonym, o paraliżu naftowym także mówić będziemy to po godzinie 6.40. Tymczasem Artur Żak, Platforma Czarne Niebo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment z kolei po informacjach o zaostrzeniu kar dla kierowców za wjazd na przejazdy kolejowe, a więc to, o czym rozmawialiśmy z Państwem przed godziną 6.00. Teraz informacje.
5: Autopromocja.
12: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Maciej Kluczka.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
17: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
16: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
13: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To potem jak w niedzielę nad ranem Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. W Warszawie zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października zeszłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zaplanowane na dziś spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej na temat usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormuz zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Chodzi o to, by stworzyć warunki sprzyjające konstruktywnemu dialogowi, cytuje Reuters oficjalną omańską agencję prasową. Wcześniej irańskie media państwowe informowały, że celem zaplanowanych na dziś rozmów była kwestia poprawy bezpieczeństwa w regionie, a rzecznik irańskiego MSZ-u zapowiedział nawet, że będzie to kamień węgielny pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. Teraz w TOK FM czas na sport.
27: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Granieczny, sprawiali problemy.
28: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
27: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem siatkarze czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrywa wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu 2 miesięcy wywalczyliśmy 2. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu do swoich trenerów wyraźnie zadowolony Niemiec. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka w US Open czekają już od 23 lat i będą musieli poczekać jeszcze rok. Za to Amerykanki obroniły po raz 5 tytuł z rzędu mistrzyń świata. W finale w Berlinie pokonały Francuzki 97-79. Wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich meczów do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie. Jest na najlepszej drodze do tego, by zostać najmłodszym w historii mistrzem świata. W TOK FM sprawdzić czas, co czeka nas w pogodzie.
6: poniedziałek z zachmurzeniem dużym. Dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać. Do tego od czasu do czasu w całym kraju popada deszcz. Na termometrach od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat, tam 15 stopni.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 minut po godzinie 6, to jest pierwszy program. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, bo chwila nieuwagi na przejeździe kolejowym może oznaczać 3 miesiące bez prawa jazdy. Rząd chce zaostrzyć przepisy po kolejnych niebezpiecznych zdarzeniach na drodze. Ale czy to jest skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy kara, która w niektórych sytuacjach może być niewspółmierna? O tym mówiliście Państwo przed godziną 6, gdy pytaliśmy właśnie o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, o karze dla kierowców, o systemie karania, czy to dobry kierunek. Z nami teraz Krzysztof Woźniak, autor programu Skołowani w TOK FM. Witaj.
0: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od proponowanej zmiany. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle, no ale dodajmy, że to nie jest nowy projekt. No ale czy proporcjonalna kara i czy rzeczywiście może być skuteczniejsza niż obecnie 2000 zł i 15 punktów kar?
0: Nie tylko przy czerwonym świetle, ale też wyprzedzanie i wjazd na przejazd kolejowo-drogowy w momencie, w którym nie będzie można z niego zjechać, czyli jakiś korek jest za przejazdem, my wjeżdżamy. Potencjalnie ja na przykład wjeżdżam na przejazd kolejowy, no i się zatrzymuję w wyniku warunków ruchu, czyli tego korka, nie mogę zjechać i za to też będzie zatrzymanie na 3 miesiące prawa jazdy. Projekt, który już kiedyś był, rok temu dokładnie, takie same przepisy były proponowane przy okazji innej nowelizacji, chociażby wprowadzenia okresu próbnego dla młodych kierowców, prawa jazdy dla 17-latków. To wszystko się odbywało rok temu. No, podczas prac w Sejmie taki pomysł umarł, został wykreślony z nowelizowanych przepisów. Nie wiadomo dlaczego. Myślę, że koalicja rządząca uznała, że jednak jest to zbyt daleko idące posunięcie, jeżeli chodzi o kary dla kierowców.
1: I musiała się wydarzyć katastrofę na torach, żebyśmy wrócili do tego pomysłu.
0: Klasyka gatunku. W Polsce dopiero reagujemy po tym, jak coś tragicznego się wydarzy. Mieliśmy bardzo dużo przykładów. Wypadek śmiertelny na Sokratesa w Warszawie, kilka wypadków na autostradach. Trzeba było zaostrzać przepisy i kary dla tych najbardziej sfrustrowanych kierowców, bym tak to określił. Bardzo szybka ścieżka nastąpi, ponieważ sam premier zapowiedział, że coś takiego jest potrzebne, więc ten proces będzie błyskawiczny, bym powiedział. Moim zdaniem jest to pewne, że wejdzie. Czy to jest dobry pomysł? Nie do końca, ponieważ już są dość wysokie kary za takie wykroczenia. 2000 zł, 15 punktów karnych. Jeżeli w ciągu 2 lat jeszcze raz ktoś popełni takie wykroczenie, to 4000 zł. Także szybki pomysł, szybki do wprowadzenia. Wysokość kar odstrasza. Mieliśmy też przykłady w 2022 roku, kiedy weszła w życie duża nowelizacja kodeksu wykroczeniowego. Również w tym roku pewne zmiany nastąpiły, jeżeli chodzi o wysokość kar, więc to przynosi efekt na krótki czas. Problemem jest to, że przejazdy kolejowe, drogowe są dość marnie pilnowane przez odpowiednie służby i egzekwowanie obecnych przepisów jest na bardzo marnym poziomie. Ja tylko przypomnę, że ten system Red Light, czyli system Centrum Automatycznego Nadzoru, które sprawdza, robi zdjęcia w momencie, kiedy się wjeżdża na przejazd kolejowy drogowy na czerwonym świetle, obejmuje 10 przejazdów, a w Polsce mamy ponad 10 tysięcy takich przejazdów.
1: A więc infrastruktura, monitoring takich miejsc, to jest miejsce,
0: monitoring,
1: gdzie ten...
0: już jest.
1: No właśnie.
0: Bo jest bardzo dużo przejazdów kolejowych, nie powiem dokładnie jaka część, ale bardzo dużo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych przez polskie koleje liniowe. Polskie koleje kolejowe. Linie kolejowe. O, w ten sposób.
1: PKP PLK.
0: Tak jest, dokładnie. I ten monitoring już się odbywa. Problemem jest to, że on nie jest spójny z systemem policyjnym, właśnie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Żeby ktoś dostał mandat z takiego monitoringu, to pracownik kolei musi wysłać na policję zgłoszenie. Więc całą przejść procedurę wykroczeniową, jest to bardzo długie. Też dochodzą dziennikarzy głosy, że policjanci niechętnie się zajmują takimi sprawami, bo jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo jest wykroczeń. Więc tak to działa. Nadzór jest marny ogólnie i egzekwowanie obecnych przepisów jest marne. To jest do poprawy. No i oczywiście podstawowym problemem, jaki jest, jest to, że w Polsce mamy bardzo dużo takich przejazdów kolejowo-drogowych.
1: Pojawił się tutaj przed godziną 6 taki głos ze strony słuchaczy, ze strony doświadczonego pracownika kolei o tym, że żółta naklejka fejka, czyli coś, co jest powszechnie rozpropagowane na przejazdach drogowych, co ma służyć w awaryjnej sytuacji, że to jest coś, co nie do końca tak dobrze działa, dlatego że od wezwania do realnej jakiejś reakcji na zatrzymanie pociągu jednak mija czas. Może tutaj ten system jest konieczny do poprawy.
0: Bardzo dużo rzeczy jest do poprawy. Tak, ten system też nie jest do końca idealny. Bym powiedział, żaden nie jest właściwie. Żółta naklejka jest przy każdym przejeździe kolejowym, to jest numer przejazdu i ten numer, na który trzeba zadzwonić w takiej sytuacji, w której na przykład pojazd jakiś utknie na tym przejeździe, nie można z niego zjechać. Podstawową rzeczą jest to, że jeżeli wjeżdżamy i widzimy na przykład, że zapory się opuszczają albo zaczyna migać to czerwone światło, jest taki specyficzny i bardzo oryginalny dźwięk na przejeździe kolejowo-drogowym, to po prostu z niego zjeżdżamy. Nawet łamiąc rogatki, nawet łamiąc te szlabany. To jest pierwsza rzecz, którą robimy. Nie interesujemy się tym, że zarysujemy karoserię, bo szczerze mówiąc nawet to się nie zdarzy, jeżeli wyłamiemy te rogatki. Uciekamy z przejazdu. A jeżeli już jest na tyle duża awaria pojazdu, że nie jesteśmy w stanie, no to w pierwszej kolejności dzwonimy na ten numer. Tak, to trwa. Ale lepiej zrobić to niż nic.
1: No dobrze, no ale gdzie w takim razie przebiega granica między odpowiedzialnością kierowcy a odpowiedzialnością systemu? Bo inną rzeczą jest brawura kierowcy albo rutyna. Jeszcze inną rzeczą może być błąd kierowcy. No ale jeżeli kierowca łamie przepis, no to kara tutaj powinna być stanowcza. Mówimy, że jest. 2000 zł, kilkanaście punktów.
0: Znaczy nie wiemy, czy ona jest stanowcza i dobra, ponieważ tego nie sprawdzamy, nie respektując tego.
1: No ale czy państwo w takim razie równocześnie nie powinno inwestować w lepsze zabezpieczenia, monitoring, rozwiązania techniczne, które uniemożliwią wjazd na torowisko przy czerwonym świetle?
0: Powinna i właśnie tutaj tego brakuje. Rząd idzie bardzo szybko.
1: Nie ma w przepisach.
0: Szybką drogą, jednym z rodzajów zarządzania bezpieczeństwem na drogach, to jest takie cztery podstawowe działania, jakie możemy wprowadzić. To jest prawo, napisać prawo odpowiedniej jakości i jego egzekwowanie, czyli właśnie w pewien sposób sprawiać, że ono jest skuteczne, to prawo. Między innymi przez kontrolę, przez monitoring, przez system mandatów, nakładania mandatów. Jest to oczywiście infrastruktura i tutaj pewne działania są, ale one są niewystarczające, bo są te, zmieniamy kilka kategorii przejazdów drogowych. Te najbardziej zabezpieczone to są kategorii A, gdzie mamy i rogatki, i ten cały system sygnalizacji świetlnej i dodatkowo przeszkoloną osobę, która uruchamia ten cały system podczas przejeżdżania pociągu. Kategoria D to jest automatycznych rogatek. C to jest przejazd kolejowo-drogowy, gdzie jest tylko sygnalizacja świetlna bez rogatek. No i cała masa przejazdów kolejowo-drogowych, gdzie nawet sygnalizacji nie musi być. Tam to są przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D. Jest ich najwięcej w Polsce nadal. Kiepsko zabezpieczonych. I na przykład już tutaj w pełni te przepisy, które są teraz zapowiedziane, nie będą działać, bo nie ma sygnalizacji świetlnej.
1: No dobrze, to czy w takim razie...
0: I jeszcze oczywiście edukacja. Trzeba ludziom tłumaczyć, dlaczego to wszystko, co wcześniej powiedziałem, jest istotne.
1: No właśnie, o edukację chcę się zapytać. No bo od lat przecież działa kampania Bezpieczny Przejazd. Od kilkunastu, bo są przecież spoty, akcje edukacyjne, materiały dla kierowców. No ale czy to nie jest tak, że ta edukacja powinna być bardziej praktyczna? No, przecież kampania prowadzona jest od lat, a liczba zdarzeń no, nadal jest. Tak? Nie unikniemy tych wypadków na przejazdach, no ale to by oznaczało, że edukacja nie działa.
0: Każdy kierowca w Polsce moim zdaniem jest wyedukowany przez to, że przeszedł kurs na prawo jazdy.
1: Za mało
0: jeżeli on potrzebuje dodatkowej informacji, że na przejeździe kolejowo-drogowym w pewnym momencie może pojawić się pociąg, to bardzo ten system gdzieś zawiódł. Dodatkowa edukacja, tak, jest fajna, ale ona powinna być tylko takim dodatkiem uzupełniającym. Cała reszta odbywa się właśnie poprzez prawo i egzekwowanie tych przepisów w mocny sposób. Dwa, przez infrastrukturę. To są dwa podstawowe elementy, na które trzeba oddziaływać. Cała ta reszta edukacyjna, prowadzona różnych kampanii, bezpiecznyprzejazd.pl i tak dalej, jest fajna wizerunkowa, ale ona mało daje.
1: Krzysztof Woźniak, autor programu Skołowani. W to chwilę bardzo dziękuję za tę rozmowę. Po godzinie 6.40 o paraliżu naftowym na Morzu Czerwonym, o Hutich, a tego krzyżujących plany Stanów Zjednoczonych mówić będziemy. Teraz pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Mm-hmm. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenia, że za atak na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej najpewniej odpowiada Iran. Jak mówił podczas wizyty w Irlandii, liczy na szybkie zakończenie wojny z Teheranem. Arabia Saudyjska prewencyjnie wyłączyła rurociąg Wschód-Zachód. Reuters, powołując się na osoby z branży handlu saudyjską ropą, podał, że jeśli instalacja nie zostanie szybko uruchomiona, Riyadowi może zabraknąć miejsca na magazynowanie ropy przeznaczonej na eksport. Zagrożona może być wtedy równowartość nawet 4% światowych dostaw. Z kolei Orlen informuje, że dostawy ropy do jego rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Podczas wizyty w Irlandii Donald Trump zapowiedział zniesienie 10% cła na irlandzką whisky. Prezydent USA mówił, że o taką decyzję zabiegał u niego irlandzki premier Michael Martin. Według irlandzkiego nadawcy publicznego RTE whisky z Irlandii jest obecnie objęta amerykańskim cłem, podczas gdy podobny produkt ze Szkocji i Irlandii Północnej nie jest nim obciążony. Europejski Bank Centralny decydował o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Stopa refinansowania wzrosła do 2,65. Europejski Bank Centralny uzasadnia tę decyzję utrzymującą się presją inflacyjną. Teraz inwestorzy czekają na środowe posiedzenie amerykańskiego Fedu. Według rynkowych prognoz także w Stanach Zjednoczonych możliwa jest podwyżka stóp o ćwierć punkta procentowego. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia, że regionalne porty lotnicze w Polsce mają dobre perspektywy rozwoju. Z danych banku wynika, że ubiegły rok polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów. To prawie 8-krotnie więcej niż na przykład w 2004 roku, gdy było ich niecałe 9 milionów. Bank spodziewa się dalszego wzrostu, między innymi dzięki rozwojowi turystyki, większej mobilności Polaków i popularności tanich linii lotniczych. Jeszcze kurs walut. Frank za 4,57, euro 4,32, funt za 5,03 zł, dolar za 3,72 zł. Teraz informacje, po nich wracamy.
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Autopromocja.
7: Kochamy sport.
8: Tak mocno, że chcemy więcej.
7: Żyjemy sportem.
8: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
7: Rozmawiamy o sporcie.
8: Tak, że i wy go pokochacie.
7: Jeszcze więcej sportu.
8: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
10: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
9: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
10: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
9: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
10: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 6.41, Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę, z których dwa uderzyły tuż przy polskiej granicy.
16: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
15: Do sprawy ataku tuż przy granicy z Polską odniosło się Ministerstwo Obrony Rosji. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Polscy wojskowi są zdania, że Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy. A ukraińska kolej twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen wciąż wyraźnie prowadzi w sondażach dotyczących przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Z najnowszego badania wynika, że w pierwszej turze chce na nią głosować nawet 35% ankietowanych. Za Le Pen plasują się obecnie dwaj jej kontrkandydaci: centroprawicowy polityk, były premier Edouard Philippe i przywódca skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon. Zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky, zapowiedział Donald Trump na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii. Obecnie amerykańskie cło na produkowany w Republice Irlandii alkohol wynosi 10%. Tymczasem Ten sam rodzaj trunku pochodzący z Irlandii Północnej i ze Szkocji nie jest obłożony cłem. Tłumy odwiedziły wczoraj gotycko-barokowy zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, który od dziś przez co najmniej 3 lata będzie niedostępny dla zwiedzających. Budowla przejdzie gruntowny remont. To niezwykle cenny zabytek. Na początku XVI wieku mieszkał tutaj Mikołaj Kopernik, który był w nim najważniejszym urzędnikiem nazywanym administratorem tzw. dóbr kapitulnych. 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Krakowie, Łodzi i Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie. Poniedziałek z zachmurzeniem dużym, dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać, do tego czasu w całym kraju przelotne opady deszczu.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 17 minut do godziny 7, pierwszy program, a w weekend sytuacja na Morzu Czerwonym gwałtownie się zaostrzyła. Huti przejęli strategiczne pozycje przy ciśnienie Bab al-Mandab. To jedno z najważniejszych miejsc, jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy, a Arabia Saudyjska poprosiła Donalda Trumpa o pomoc w powstrzymaniu ich ofensywy. Prezydent Stanów Zjednoczonych odmówił bezpośredniego uderzenia na Huti. A co ta decyzja oznacza teraz dla rynku ropy, bezpieczeństwa energetycznego, światowej gospodarki? O tym z nami teraz dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Toruniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od wydarzeń właśnie z weekendu. Huti przejęli kolejne strategiczne pozycje na wybrzeżu Jemenu, zwiększyli kontrolę nad podejściem do wspomnianej cieśniny Bab al-Mandab. A jak duża jest dzisiaj ich realna zdolność do zakłócenia żeglugi i transportu ropy na całym świecie?
13: Huti pod koniec ubiegłego tygodnia, od czwartku, systematycznie zdobywają i systematycznie poszerzają to terytorium, które kontrolują. Obecnie szacuje się, że to jest około 130 kilometrów, czyli 80, około 1 mil wybrzeża właśnie w obszarze cieśniny Bab al-Mandab. Kontrolują wyspę, Która daje im tę geograficzną przewagę. I tak na dobrą sprawę to są te najważniejsze informacje. To, że Huti udało się utrzymać te zdobycze terytorialne z końca ubiegłego tygodnia. Co to oznacza dla światowych cen ropy? Patrzę aktualnie, ile kosztuje ropa Brent, czyli ta ropa, która jest najbardziej popularna. Jej ceny oscylują około 107 dolarów, co oznacza do ostatnich notowań wzrost o około 3%, 2,8%. I szacunki są takie, że te ceny będą rosły. Dlaczego będą rosły? Dlatego, że przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i przy jednoczesnej kontroli i blokadzie dla saudyjskich statków cieśniny Bab al-Mandab

0: zmniejszonej dostępności tej ropy. Te ceny szacuje się, że w krótkim czasie mogą osiągnąć nawet $120 za baryłkę ropy Brent, co jest taką zwyżką niezwykle, niezwykle istotną, ale niektóre państwa, takie jak Chiny czy takie jak Indie, mogą mieć problem z zaspokojeniem swoich potrzeb. No i tutaj myślę, że zacznie się problem i zacznie się naciskanie na Stany Zjednoczone, zaczną się naciski na Donalda Trumpa. Dlaczego ten wymiar nacisku jest taki szeroki? Dlatego, że czego mogą w takiej sytuacji dotyczyć naciski? No co, poszerzenia interwencji amerykańskiej również o Jemen. W tej chwili Donald Trump powiedział, że on nie będzie w to ingerował i dopóki Houthi nie będą blokowali międzynarodowego handlu w cieśninie Bab al-Mandab, no to on na razie nie zamierza interweniować. Stany Zjednoczone nie będą interweniować, pomimo tego, że tak jak pan powiedział, Arabia Saudyjska zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o pomoc, czyli konkretnie mówi się o tym, że MBS, czyli Mohammed bin Salman, książę Arabii Saudyjskiej, zwrócił się do Donalda Trumpa osobiście, podobno dwa razy odbywając z nim rozmowy telefoniczne, właśnie z prośbą o wsparcie amerykańskie z powietrza. No to pomimo tego Stany Zjednoczone odmówiły wsparcia dla swojego sojusznika.
1: A może jest tak, że prezydent Donald Trump nie chce otwierać kolejnego frontu na Bliskim Wschodzie, bo może uznaje, że Houthi są problemem, którego nie da się po prostu rozwiązać jedną interwencją. Nie tłumacząc tutaj oczywiście pana prezydenta Donalda Trumpa.
0: Być może tak, a być może jakby sytuacja jest trochę bardziej złożona i moglibyśmy ją poszerzyć o midterms, czyli o wybory połówkowe. Proszę zwrócić uwagę na to, że Donald Trump już teraz przygotowuje swoich wyborców na to, że ta interwencja w Iranie może potrwać i rozwiązać się zdecydowanie po czasie wyborów połówkowych, że Amerykanie powinni przygotować się na te zwiększone ceny ropy, czyli ceny benzyny i diesla na stacjach benzynowych, że no, powinni być na to gotowi i powinni to przeczekać. I z tego powodu Donald Trump może nie chcieć otwierać kolejnego frontu w regionie Bliskiego Wschodu.
1: Doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z nami teraz o paraliżu naftowym na Morzu Czerwonym, o Houthi i działaniach wobec USA, wobec Arabii Saudyjskiej, wobec właściwie światowej gospodarki dostaw ropy. O tym rozmawiamy teraz. A pani doktor, czy to jest tak, że Houthi są przecież niewielkim, jak eksperci mówią, aktorem na arenie międzynarodowej, a mimo to przecież wpływają na światową gospodarkę. Powiedzieliśmy, że to jest nawet 1/3 tych światowych dostaw. A czy ich siła Houthi wynika dzisiaj bardziej z jakichś możliwości militarnych, czy z tego, że po prostu znajdują się w miejscu, przez które przebiega ogromna część światowego handlu?
0: No to jest ta przewaga geograficzna, o której wspominałam i to jest jedna strona tego medalu oczywiście, a z drugiej strony Houthi jako ta zbrojna część Ansar Allah, czyli takiego ruchu politycznego, militarnego, który skupia wiele plemion zajdyckich, czyli jednego z odłamów szyizmu. Oni są wspierani między innymi przez chociażby szyickie milicje z Iraku, dlatego że część ostrzału, prawdopodobnie drony, które doprowadziły do wyłączenia, atak dronowy, który doprowadził do wyłączenia rurociągu wschód-zachód, czyli tego najważniejszego tak naprawdę odprowadzającego ropę z regionu Zatoki Perskiej, Zatoki Arabskiej, ropy właśnie pozwalające odprowadzać te ropy stanowiące jedną alternatywę dla produktów z Arabii Saudyjskiej, produktów energetycznych, no to prawdopodobnie mówi się o tym, że były to irackie milicje Kataib Hezbollah i Harakat al-Nujba, czyli czyli siły, które bezpośrednio są związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i z siłami Al-Quds, co pokazuje na to, że

0: pomimo tego, że my myśleliśmy, właśnie Donald Trump nam komunikował, że ta oś zła w regionie została złamana i ona już nie funkcjonuje, to jednak to wsparcie dla Hutich pokazuje, że w jakimś zakresie oni dalej ze sobą współpracują. I teraz, mając wsparcie czy od Irakijczyków, czy od Irańczyków, oni są w stanie wykorzystać tę przewagę geograficzną i są w stanie wykorzystać to, że zdobyli wyspę Perim, port Mokka, i tak naprawdę są w stanie dzięki tym 130 kilometrom kontrolowanego przez siebie wybrzeża, no kontrolować właśnie całą cieśninę Bab al-Mandeb.
1: W takim razie spójrzmy na to szerzej. Czy my właśnie obserwujemy jakiś może nowy rodzaj wojny gospodarczej, w której przecież nie trzeba zniszczyć całej rafinerii pól naftowych, wystarczy zagrozić kilku strategicznym cieśninom, rurociągom, w tym wypadku dwóm cieśninom, o jednej mówimy od dłuższego czasu, ale w tym wypadku mówię o rurociągach, żeby podnieść koszty całej światowej gospodarki, no i tym samym wpłynąć na ogromne mocarstwo?
0: Zdecydowanie. Z jednej strony Houthi, z drugiej strony Iran i tak na dobrą sprawę mamy kontrolowane dwa najważniejsze na świecie szlaki przesyłu surowców energetycznych i nie jesteśmy wiele w stanie zrobić, dlatego że ich czy Houthi, czy Iran nie muszą ostrzeliwać każdego statku, który próbuje sforsować cieśninę. Wystarczy, że spróbują ostrzelać co piąty. Wtedy duże kampanie transportowe im się przestanie opłacać, firmom ubezpieczającym transport przestanie się opłacać ubezpieczanie tych transportów i ten handel stanie. No i tak, no i wydaje się, że to jest ten, kontrolując to ponad 35% handlu paliwami, ropą na świecie, te organizacje i państwa są w stanie no, kontrolować ceny ropy, czy istotnie wpływać na ceny ropy na świecie.
1: Doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gościła w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A po godzinie 7 poniedziałkowy poranek, na który zaprasza Maciej Kluczka.
2: Dzień dobry.
1: I dzisiaj głos Pałacu Prezydenckiego w poranku TOK FM. Ja przywołam przy tym fakt, który przypomina głośny wywiad pierwszej damy Marty Nawrockiej, a tam sporo o tym, jak to prezydent Karol Nawrocki nie odnosi talerzy i filiżanek do kuchni i że to jest jego główny nauk, że snusy tak, ale za to książki i sport to jest naprawdę uzależnienie prezydenta. No i wśród innych takich najwyżej punktowanych odpowiedzi pierwszej damy, widzę tutaj pytana przez Bogdana Rymanowskiego, przyznała, że chętnie zaprosiłaby Donalda Tuska i jego żonę na obiad do Pałacu Prezydenckiego.
2: Ale i Melanie Trump na szczyt ciekawe, dotyczący bezpieczeństwa dzieci.
1: Tylko ciekawe, kto odniesie talerze do kuchni po
2: obiedzie. Właśnie. No, to bardzo długi, momentami ciekawy wywiad pierwszej damy. Oczywiście złe języki niosą, że ten wywiad miał być próbą odwrócenia też uwagi od tematu zonda krypto, to który coraz bardziej przykleja się do prezydenta, ale z drugiej strony wiemy, że też umawianie takich wywiadów właśnie z takimi osobami życia publicznego trochę trwa, więc nie dałbym tym głosom do końca wiary, a ja właśnie, jak to się mówi czasami, usta prezydenta, czyli rzecznika prasowego, zapytam dziś o wiele kwestii, akurat nie o pierwszą damę, ale o może najbliższe pierwsze decyzje prezydenta. Przed nim niektórzy oczekują, powinno być zorganizowanie uroczystości ślubowania Macieja Berka, nowego sędziego wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja zaczyna się w środę, a więc czy będzie ślubowanie? To jedno z pytań, ale oczywiście jedno z wielu. A porozmawiamy też między innymi o zarządzie PKOL-u, który się dzisiaj zbiera na posiedzenie.
1: Na poniedziałkowy poranek TOK FM zaprasza Maciej Kluczka po godzinie 7. Pierwszy program dobiega końca. Dzisiejszy program realizował Krzysztof Olesiewicz, wydawała Róża Rumińska, Jakub Żebrowski. Ja nazywam się Szymon Kępka. Dziękuję Państwu za dziś. Usłyszymy się jutro od 5:00. Do usłyszenia.
3: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
13: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
12: Brzmi dobrze.
13: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk po tym, jak wczoraj Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. W Warszawie zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować o tym, kto pokieruje PKOL-em w czasie, gdy Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie. Poniedziałek, 14 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier. Donald Tusk wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb po tym, jak wczoraj nad ranem Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Cezary Jaszczyk.
10: Według Donalda Tuska Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
11: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
10: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy, w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
11: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
10: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, ale i PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
12: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
9: Reporter TOK FM kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do polskiej stolicy. Resort Obrony Rosji poinformował, że ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Według Rosjan było to uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Według ekspertów takie ataki to również test przeciwnika. Grzegorz Kozioł.
13: Zdaniem Artura Żaka z Platformy Czyste Niebo, Rosjanie uderzając w infrastrukturę ukraińską chcą także testować państwa NATO, w tym Polskę.
14: A dodatkowo to przecież się wpisuje w całą serię uderzeń na przejścia graniczne. Przecież to uderzenie niedaleko przejścia w Jagodzinie do Rohusku nie było pierwszym uderzeniem w infrastrukturę graniczną.
13: Ekspert w TOG FM mówił, że Rosjanie wykorzystują obecnie nowoczesne systemy łączności z dronami.
14: Pozwalają także uderzać bezpośrednio w jadące składy, bądź stojące przed stacją kolejową, czy też na samej stacji kolejowej.
13: Żak przypomina, że to nie pierwsze i nie ostatnie takie uderzenia, bo Polska odpowiada za większość dostaw broni na Ukrainę. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier. Donald Tusk chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają odbyć się rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek wciąż czeka na zaproszenie prezydenta. Karol Nawrocki powinien odebrać od niego ślubowanie, bo w środę rozpocznie się kadencja sędziego w Trybunale. ale jakie scenariusze są możliwe, pytał polityków Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego Maciej Berek raczej nie ma co liczyć, bo Karol Nawrocki, tak jak i Prawo i Sprawiedliwość, uważa, że nowy sędzia nie spełnia wymogów formalnych. Nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
2: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
0: Ale rządzący i sam Maciej Berek ten zarzut odrzucają, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba dodaje.
15: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego, podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego.
0: Gra, a raczej szukanie pretekstu, by nie odebrać ślubowania od Macieja Berka, który jest 8. sędzią wybranym przez obecną koalicję, a to oznacza, że mają oni już większość w Trybunale dotychczas kontrolowanym przez PiS. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Polski Komitet Olimpijski dziś po południu zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Warszawie zbiera się zarząd, który ma ogłosić, kto zastąpi Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
16: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
17: To jestem z tych jedną z tych 8 i powiem to na sali, czy tak, czy nie.
18: I tutaj nie wykluczamy różnych możliwości.
19: Powiemy się w poniedziałek przed moimi kolegami w zarządzie.
16: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera.
20: 8 wiceprezesów, to jest pula, z której zarząd będzie wybierać.
21: Trzeba wewnętrznie w organizacji jasno sobie powiedzieć, czy i jak chcemy po prostu współpracować.
16: Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: To się nazywa zwycięstwo o włos. W Szwecji w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z trzema innymi ugrupowaniami lewicowymi wygrywa jedynie jednym mandatem z prawicą. Tak wynika z prognozy opublikowanej przez telewizję publiczną. Centrowo-lewicowa opozycja miałaby zdobyć 175, a rządząca koalicja 174 mandaty. Ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta. Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej. Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Więcej przejaśnień po południu na zachodzie Polski. 18 stopni dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. 20 w Lublinie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Poniedziałek, 14 dzień września. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Jak słyszeliśmy też przed chwilą w informacjach TOK FM, atak dronowy przy granicy Ukrainy z Polską postawił na nogi także polskie służby. Wczoraj sztab kryzysowy z udziałem premiera. To będzie główny temat poranka. I ten atak dotknął też pociąg specjalny z ekspertami i politykami, którzy byli w Kijowie, którzy wracali tym pociągiem do Polski i potem dalej do swoich krajów. I choć atak bezpośrednio nie dotknął tego pociągu, choć mógł być ten pociąg celem, tak informują Ukraińcy, to doszło do ewakuacji i wśród pasażerów był też były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Już po całej sprawie, ale na gorąco napisał w internecie tak. Nie wiem, jaka pokrętna logika skłoniła Putina do wysadzenia w powietrze stojącej ukraińskiej lokomotywy na granicy z Polską. Co możemy powiedzieć, to na pewno to, że Ukraińcy doświadczają tego każdego dnia, także na kolejach. Do tej pory Putin jest odpowiedzialny za śmierć 1700 pracowników ukraińskich kolei. Oni i ich codzienni pasażerowie są absolutnie heroiczni. Kiedy w końcu damy im systemy obrony przeciwlotniczej, których potrzebują? Dlaczego nie odmrozimy pieniędzy Putina i nie przekażemy ich Ukrainie? Zakończmy tę straszną wojnę znacznie szybciej. Zakończymy znacznie szybciej, jeśli wszyscy potraktujemy sprawę poważnie i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują. Zakończył swój wpis Boris Johnson. Boris Pistorius, szef MON Niemiec, kilka dni temu zapowiedział, że Niemcy przekażą patrioty Ukrainie. Właśnie, żeby mogła Ukraina lepiej bronić się przed atakami, ale także i chronić chociażby polską przestrzeń powietrzną. Pytanie, czy i Polska zdecyduje się na taki ruch? Pamiętamy, że poprzednie przekazanie kilku pocisków do rakiet Patriot wywołało w Polsce wielką burzę. Czy jeśli rząd się zdecyduje, a była taka wypowiedź wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że nie jest wykluczony taki ruch, czy znowu wywoła to gorącą dyskusję, czyli jednak teraz będzie konsensus? To będzie jedno z pytań moich do Rafała Leśkiewicza, rzecznika, prezydenta Nawrockiego, który będzie w studiu TOK FM o 8, ale wcześniej będzie Michał Suchora, szef partii Zieloni, i Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum. Dzisiaj bardzo ciekawy dzień przed nami, szanowni państwo, ale i w ogóle cały tydzień. Dużo ważnych spotkań gremiów politycznych, ale i nie tylko, bo także sportowych. Jak dzisiaj informuje nas w stronie 9 Rzeczpospolita, nadszedł czas decyzji, bo dzisiaj o 13 zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i gazeta kreśli scenariusze, jeśli chodzi o zmiany personalne, ale ja tylko zacytuję jeden krótki fragment dotyczący też bardzo ważnego aspektu całej sprawy, bo pamiętamy Radosław Piesiewicz, aresztowany prezes PKOL-u, dostał od szefa zonda krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. Później miał go spłacać w ratach. No tutaj potężne finanse, a się okazuje też, że Komitet Olimpijski jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o finanse, bo chociażby Adam Korol, jeden z wiceprezesów komitetu, informuje, że pieniądze są zabezpieczone tak naprawdę tylko do końca września. Korol podkreślił jednocześnie, że wyjazd reprezentacji Polski na młodzieżowe igrzyska do Dakaru nie jest zagrożony. Na pewno jednak trzeba działać szybko i zacząć pracować choćby nad pozyskaniem finansowania. No i właśnie pomóc ma w tym zmiana w funkcji prezesa. Najprawdopodobniej dojdzie do powołania pełniącego obowiązki prezesa, ale także dzisiejsza Rzeczpospolita na ostatniej stronie przypomina, że ten tydzień powinien także przynieść rozpoczęcie kadencji nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a więc Macieja Berka. A rozmowa Rzeczpospolitej jest ze Sławomirem Patyrą, także nowym sędzią. Tutaj na szczęście prezydent Nawrocki dochował zwyczaju i zorganizował uroczystość ślubowania dla tego sędziego. No i sędzia Berek mówi jednoznacznie w sprawie, sędzia Patyra w sprawie sędziego Berka. Rola prezydenta w wyborze sędziego TK jest czysto ceremonialna. Wyboru dokonuje Sejm i nie istnieje żaden przepis, który dawałby głowie państwa kompetencję do kontroli w tym zakresie. A o samym wyborze w Sejmie sędzia Patyra mówi tak. W przebiegu procedury wyboru sędziego Berka nie zauważyłem jakichkolwiek uchybień, które w świetle konstytucji, ustawy czy regulaminu Sejmu mogłyby podważać legalność tej procedury. Kandydatura została zgłoszona przez grupę posłów. Głosowanie nad kandydaturą poprzedzone zostało stosownym postępowaniem komisji sejmowej, w toku którego posłowie zadawali pytania, a kandydat udzielał odpowiedzi. Następnie w głosowaniu zachowana została ustawowo określona zasada bezwzględnej większości głosów, przesądzająca o ważności wyboru. Głosowanie przebiegło bez żadnych przeszkód. Głosowanie jest ważne, wybór jest ważny, mówi sędzia w rozmowie z Rzeczpospolitą. Przenoszę się do Gazety Wyborczej. I tam roszady personalne w Prawie i Sprawiedliwości. O nich pisze Agata Kondzińska na stronie 7. Może nawet nie w samym Prawie i Sprawiedliwości, a w delegacji PiSu do Parlamentu Europejskiego, bo jak zapewne państwo pamiętają, pod koniec lipca były premier w rządzie PiS, Mateusz Morawiecki, zwolnił stanowisko szefa europejskich konserwatystów i reformatorów. To polityczna grupa partii prawicowych w Parlamencie Europejskim. Jej partnerem są też amerykańscy republikanie, choć Morawiecki sam europosłem oczywiście nie jest, ale szefował tej grupie. Zwolnił to miejsce po tym, jak doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. A teraz został szefem tej grupy Adam Bielan. No i miał też chrapkę na to stanowisko Tobiasz Boheński i Patryk Jaki, jednak żaden z nich nie ma takich wpływów i doświadczenia jak Bielan. Wiedział o tym Jarosław Kaczyński, więc postawił właśnie na niego. Ale awans Bielana spowoduje też inne roszady, bo przestał być szefem delegacji, bo jak został szefem EKR-u, tych dwóch funkcji raczej nie należy łączyć. No i prawdopodobnie Kaczyński w roli szefowej delegacji widziałby europosłankę Beatę Szydło. W ten sposób prezes nie chce w partii wzmacniać maślarzy, ale też po odejściu Morawieckiego chce docenić innego byłego premiera w swojej partii. I na koniec jeszcze rzut oka do Newsweeka. Tam felieton Andrzeja Stankiewicza, ale też taka prognoza, co się może stać w najbliższym czasie w Trybunale Konstytucyjnym właśnie. Bo, szanowni państwo, chodzi o to, że prokuratura może skierować do Trybunału kolejny wniosek o uchylenie Święczkowskiemu immunitetu. Wiemy, tych spraw trochę Bogdan Święczkowski na koncie ma i będzie on musiał wtedy zwołać zgromadzenie ogólne, a jednocześnie nie będzie mógł wtedy mu przewodniczyć. A zatem nie zablokuje udziału w obradach żadnemu z sędziów wybranych przez obecną władzę. I obrady przejąłby w takiej sytuacji wiceprezes Bartłomiej Sochański, powiązany z kancelarią prezydenta, ale który jednocześnie wysyła ostatnio pojednawcze sygnały do sędziów wybranych przez obecną władzę. No i wtedy tak naprawdę to zgromadzenie będzie mogło Święczkowskiemu odebrać immunitet i jednocześnie pozbawić go władzy w Trybunale Konstytucyjnym. I tak naprawdę o to idzie cała prawdziwa gra o Trybunał. Pisze Andrzej Stankiewicz w Newsweeku. Za chwilę informacje, TOK FM. Po nich szef partii Zieloni Michał Suchora.
1: Autopromocja.
3: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
23: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen.
27: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
28: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
29: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
30: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
10: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy. Ukraińska kolej twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dziś w Houston spotkają się ministrowie energii państw G20. Będzie to kolejne spotkanie grupy na szczeblu ministerialnym po sierpniowych obradach ministrów finansów grupy w Asheville w Karolinie Północnej, w których nieoczekiwanie i przy protestach delegacji europejskiej wziął udział minister finansów Rosji. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. MSZ w Moskwie podało, że w Houston obecny będzie rosyjski przedstawiciel resortu energetyki. W obradach wezmą także udział przedstawiciele Polski. Zaplanowane na dziś spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej na temat usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormus zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Wcześniej irańskie media informowały, że celem zaplanowanych na poniedziałek rozmów była kwestia poprawy bezpieczeństwa w regionie, a rzecznik irańskiego MSZ-u zapowiedział nawet, że będzie to kamień węgielny pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. Druga edycja kampanii Stop znieczulicy, wyloguj obojętność zwraca uwagę na obojętność w przestrzeni cyfrowej wobec hejtu, cyberprzemocy, dezinformacji i kryzysów psychicznych, podali organizatorzy. To, że dziś rozpoczyna się program dla szkół 19 września, warsztaty dla wszystkich.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7 miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6 Mateusza Kołodziejskiego w skoku wzwyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach Diamentowej Ligi.
13: Chciałem po prostu tutaj powtórkę z tej Brukseli, chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
16: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
14: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczywam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
16: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwo Ultimate to nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu. Ma się odbywać co 2 lata. Zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas już trzykrotnie w klasyfikacji klasyfikacji generalnej WLT plasował się na drugim miejscu. Serwis zaczęliśmy od piłki nożnej i na niej skończymy, bo polskie piłkarki do lat 20 zagrają z Kolumbią o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Mecz Polska-Kolumbia odbędzie się w czwartek 17 września o 18.30 w Bielsku-Białej. W TOK FM teraz już czas na pogodę.
9: Poniedziałek z chmurami, dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać, a do tego czasu w całej Polsce przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16, a w rejonach podgórskich Karpat 15.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Pierwszym gościem poniedziałkowego poranka TOK FM jest Michał Suchora, przewodniczący Partii Zieloni. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, nawet bardzo dobry, bo obudziliśmy się z wiadomością, że w Szwecji wielka zmiana polityczna. A. Już po wyborach wszystko wskazuje na to, że udało się...
0: Ten jeden mandat, więc zobaczymy.
8: Udało się odwrócić w każdym razie tą złą, konserwatywną, brunatną falę i Zieloni wracają do rządu Szwecji po latach.
0: Czyli i zielone, i lewicowe serce pana mocniej bije dzisiaj rano.
8: Zielone i bardzo proeuropejskie, tak. Mm-hmm.
0: A to faktycznie tam była brunatny komponent, był w tym centroprawicowym bloku, bo samego premiera Szwecji chyba tam o brunatność posądzać nie można.
8: No, kiedy słucha się Sverige Demokraterna, czyli cichego koalicjanta pana premiera, to zdecydowanie tak. Takie trumpistowskie bardzo ciągoty. No i polityka migracyjna zdecydowanie inna niż za czasów rządu socjalistycznego, także trzymam kciuki. Dalej głosy są liczone, ale mam nadzieję, że ta dobra zmiana w Szwecji nastąpi.
0: Właśnie, Szwecja przechodzi ostatnio dużo zmian. Ze względu na zagrożenie ze strony Rosji przystąpiła do sojuszu, do NATO. Rewolucyjna, można powiedzieć, zmiana. My też się mierzymy z tą agresją. Wczoraj doszło do ataków dronowych tuż przy granicy z Polską. Raczej to przypadek nie był. A pana też jako osoby, która interesuje się infrastrukturą energetyczną i przede wszystkim w ogóle systemem energii w Polsce, zapytam, czy nasza infrastruktura jest też bezpieczna przed takimi atakami dywersji? Czy jest monitorowana? Czy jest jakoś zabezpieczona? No pewnie w 100% się nie da, ale czy rząd polski ma nad tym czuwa nad tym?
8: Rząd polski z Urszulą Zielińską, która do niedawna zajmowała się tym komponentem energetycznym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, robi wszystko, żeby wyciągnąć lekcje z wojny w Ukrainie. Wojna w Ukrainie pokazuje, że infrastruktura energetyczna, sieci przesyłowe, elektrownie, bardzo łatwo zamienić w broń przeciwko mieszkańcom, przeciwko cywilom. Wszyscy wiemy, co czeka Kijów tej zimy. Wielkie mrozy i niebezpieczeństwo, że ta metropolia zostanie odcięta od energii. I dlatego pomysł, który my, Zieloni, w całej Europie forsujemy, to znaczy przede wszystkim uniezależnienie się od surowców energetycznych sprowadzanych z drugiego końca świata, takich jak ropa naftowa czy słynny węgiel z Kolumbii, którym grzał polskie domy Mateusz Morawiecki, czy wreszcie rozproszenie infrastruktury energetycznej. My nie powinniśmy stawiać na wielkie bloki, takie jak słynna pisowska Ostrołęka, tylko raczej powinniśmy, budując suwerenność energetyczną Polski i bezpieczeństwo właśnie, stawiać na rozproszone sieci, tak, żeby każdy dom, każdy zakład przemysłowy był niezależny.
0: Mm-hmm. Dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie 10, 11, bardzo szeroki i analityczny artykuł, polecam państwu, pisze o przygotowaniach Polski do realizacji krajowego planu w dziedzinie energetyki i klimatu.
8: Autorstwa Urszuli Zielińskiej, właśnie.
0: Czy my mamy dobrze przygotowaną mapę na realizację tego planu, bo chociażby Dariusz Lubera, prezes PGE, mówi, że zmienia się przy tym cała konstrukcja systemu elektroenergetycznego. Sieć, która przez dziesięciolecia służyła przede wszystkim do przesyłania energii od kilkunastu dużych elektrowni do odbiorców, staje się teraz wielokierunkowa. No i pytanie, czy te sieci są na to gotowe?
8: Pełna zgoda. Czy te sieci są gotowe w tym momencie, dzisiaj? Nie, nie są. To są wielkie zaniedbania, szczególnie rządów prawicy, która przejadała ETS. ETS, czyli ten słynny europejski podatek. Te pieniądze powinny zostawać w Polsce i powinny zostać, to znaczy przede wszystkim one zostają w Polsce. To jest wielkie kłamstwo prawicy, że ETS idzie do jakiejś czarnej dziury w Brukseli.
0: Pytanie, na co są wydawane?
8: pieniądze, właśnie, te pieniądze powinny zostawać wydatkowane na transformację energetyczną, na przykład na przekształcenie tej starej PRL-owskiej, scentralizowanej sieci energetycznej na sieć rozproszoną, taką, w której każdy z nas może być producentem energii.
0: Dziki. Przejdźmy do tematu bardzo przyziemnego, ale bardzo ważnego też dla mieszkańców chociażby Warszawy. No, rozpisują się media o kolejnych przykładach kontaktu z Dzikiem. Chociażby Karolina Najda w gazecie Wyborczej na wyborcza.pl opisuje sytuację rodziny z Wesołej podwarszawskiej miejscowości. No, dwa dziki weszły na działkę. Nawet nie było słychać. Tak były cichutkie, że przeryły cały ogródek. Rodzina jest zestresowana, bo też po tym ogródku, no na szczęście nie wieczorem, ale chodzą po prostu małe dzieci. No i co by było, gdyby doszło do spotkania dzieci z dzikiem? Najpierw, chociaż nie wiem, może 3-4 porady, co robić, gdy spotkamy w tym przysłowiowym lesie dzika?
8: No nie, nawet nie w przysłowiowym lesie, tylko w parku, czy w centrum Warszawy, bo faktycznie dziki zaczęły już penetrować coraz dalsze dzielnice Warszawy, coraz bardziej centralne. Przede wszystkim zachować spokój i spokojnie odejść, nie dochodząc, nie próbując, nie wiem, ich straszyć, czy wchodzić, czy na pewno nie karmić. Karmienie dzików powinno być bardzo surowo karane, bo to przez to dziki stają się coraz bardziej oswojone i coraz bardziej przyzwyczajone do tego habitatu wielkomiejskiego.
0: Ale nie krzyczeć, ale stanowczym krokiem się oddalić. Nie uciekać.
8: Nie uciekać. Natomiast należy w tym miejscu podkreślić, że dzików jest dużo mniej niż kilka lat temu. 3/4 populacji polskich dzików zostało po prostu wybite. Nie ma dzików, nie ma w Bieszczadach, dzików nie ma na Mazurach, a dziki to jest bardzo istotny element ekosystemu, który powoduje, że lasy są bardziej odporne, na przykład na gradację szkodników. Te dziki przeniosły się do polskich miast.
0: Czyli nie ma nadpopulacji dzików?
8: W skali kraju absolutnie nie, natomiast przez lata dzięki takiej nieodpowiedzialnej polityce łowieckiej dochowaliśmy się, dochrapaliśmy się, mówiąc językiem dziczym, populacji dzików miejskich.
0: Czyli to są dziki, do migracji.
8: To są dziki, które urodziły się już w mieście, które mają zupełnie inne zachowania, które nie boją się człowieka. Naturalnym zachowaniem dzika urodzonego w lesie jest ucieczka przed człowiekiem. Te dziki natomiast, to jest już kolejne pokolenie urodzone tutaj i to nie jest problem tylko Warszawy, tylko Trójmiasta, Łodzi, Poznania czy Wrocławia. Te dziki przed człowiekiem nie uciekają. I oczywiście bardzo współczuję wszystkim, którzy zostali, nie wiem, poturbowani czy nawet przestraszeni przed dzika. Natomiast rozwiązaniem na pewno nie jest kolejny holokaust dzików.
0: Mm-hmm. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że oczywiście to jest ostateczność, zaznaczając, że uśmiercanie zwierząt, tu cytat, nie jest ani łatwe, ani komfortowe, ale czasami ostatecznie potrzebne. Kiwa pan głową?
8: Kiwam głową, bo być może to ostateczne rozwiązanie faktycznie jest w przypadku tej populacji dzików, które naprawdę one się nie przystosują według naukowców do życia w lesie.
0: Czasami jest tak? Przyznaje pan, że to jest czasami rozwiązanie.
8: Nawet gdybyśmy znieśli ustawę o ASF i nawet gdyby regulacje europejskie, bo to nie jest nawet decyzja rządu polskiego, tylko regulacje na poziomie europejskim, gdybyśmy znieśli te regulacje i mogli wywozić dziki do miast, to być może te dziki przyzwyczajone właśnie do zjadania raczej cebulek z rabat kwiatowych czy z penetracji wiat śmietnikowych, one by mogły sobie w lesie nie poradzić. Zawsze my, zieloni, mówimy, lepsza jest prewencja niż radzenie sobie z problemem, które sami sobie tworzymy. To jest to samo z szopem praczem w Polsce Zachodniej. Tak, szop pracz, gatunek bardzo inwazyjny, jest problemem dla ekosystemów polskich, natomiast to my ten problem sami na siebie sprowadziliśmy.
0: Ale też prezydent Warszawy mówił, że nie ma przepisów pozwalających po prostu wywozić dziki poza miasto, ze względu właśnie na przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Powołał zespół ekspertów, który ma przygotować propozycje zmian w przepisach. Jakie zmiany są konieczne, żeby spróbować może przenieść część dzików w jakieś miejsce bardziej mniej zamieszkane.
8: Znaczy, tak jak powiedziałem, to z tego, co wiem, nie jest w gestii władz samorządowych, natomiast w gestii władz samorządowych, co pokazuje przykład
0: wielu... A w gestii kogo? Inspektoratu środowiska?
8: Rządu i regulacji europejskich. Okay. My teraz nie możemy dzika uśpić i wywieźć na przykład na Mazury czy w Bieszczady, gdzie byłby dużo
0: czyli
8: bardziej
0: zmiana na poziomie europejskim
8: potrzebnym.
0: Tych przepisów to jest w ogóle bardzo długa ścieżka.
8: To jest kwestia walki z ASF. My to prawo o walce z ASF wprowadziliśmy właśnie po to, żeby chronić stada świń, które hodujemy na mięso. I ten stopień gradacji ASF, to, że wybicie kilku milionów dzików nic nie pomogło, pokazuje absolutną kompromitację takiej polityki. Nie tą drogą. Straciliśmy wszystko. Straciliśmy mnóstwo pieniędzy na to, żeby te dziki uśmiercać i straciliśmy mnóstwo pieniędzy, bo ASF-u absolutnie nie udało się utrzymać. Są dobre przykłady, takie jak na przykład jak Gdynia, gdzie między innymi gdyńska radna Małgorzata Wójcik pracowała nad rozwiązaniami, które powodują, że miasta są mniej atrakcyjne dla dzikich zwierząt. To jest kwestia tego na przykład, jakich roślin używamy do obsadzania rabat, czy w jaki sposób budujemy naszą infrastrukturę.
0: Też altanki śmieciowe i tak dalej, to też mają znaczenie, czy są dobrze zabezpieczone. Ale też Warszawę odwiedził ostatnio łoś.
8: Nawet nie odwiedził, bo łosi w Warszawie jest bardzo dużo, ale faktycznie to jest pierwszy...
0: Tylko przeszedł do centrum miasta i usiadł na torach przy dworcu centralnym.
8: Tak, to jest pierwszy łoś, który odwiedził halę dworca centralnego. Na szczęście ani łosiowi, ani infrastrukturze, ani podróżującym nic się nie stało. Łosia udało się wywieźć, ale ten przykład jaskrawo pokazuje, że takich kolizji czy takich spotkań z dziką przyrodą w centrach polskich miast będziemy mieli jeszcze więcej. Musimy się na to przygotować, a te zwierzęta musimy zrobić wszystko, żeby te zwierzęta zniechęcić do penetracji centrów miast.
0: Jednym zdaniem, Urszula Zielińska, liderka Zielonych, jedna z liderek, została też teraz główną konserwatorką przyrody po dymisji Mikołaja Dorożały z tego stanowiska. Powinna kontynuować jego politykę, coś zmienić, dodać?
8: Znaczy, Urszula Zielińska jest symbolem w tym rządzie, koalicji 15 października, rządem jest symbolem skuteczności. To jest chyba jedyna ministra, której wszystkie ustawy zostały podpisane zarówno przez prezydenta Dudę, jak i przez prezydenta Nawrockiego, co pokazuje, że jest wytrawną polityczką i na pewno tak będzie dalej sprawować swoją funkcję w Ministerstwie Klimatu
0: dalej
8: i Środowiska.
0: Dalej tworzyć rezerwaty przyrody? To był jeden z głównych zarzutów. Dalej moratorium na wycinkę drzew?
8: Przede wszystkim rezerwaty, jak wiemy...
0: Czyli Urszula Pasławska, ciesząc się z dymisji Mikołaja Dorożały, cieszyła się na zapas. No, to znaczy bez powodu, tak? Bo w sumie nic nowego się nie zmieni na tym stanowisku.
8: No zmieni się, bo Urszula Zielińska będzie na pewno bardziej skuteczna i szybsza w swoich działaniach niż Mikołaj Dorożała. Co pokazała w swoich dotychczasowych działaniach? No każdy ma swoją Urszulę. Jedni wolą strzelać do zwierząt i blokować likwidację funduszu kościelnego. My, Zieloni, mamy swoją Urszulę, Urszulę Zielińską, która jest za świeckim państwem, za ścisłą integracją europejską i za ochroną polskiej przyrody.
0: A obie Urszule, panie posłanki, Urszulę Zielińską i Urszulę Pasławską, pozdrawiamy. Michał Suchara, szef Partii Zieloni, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
0: Za chwilę Michał Kobosko, europoseł.
1: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze, z bliska i z dystansu, za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
27: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
26: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
27: W końcu będę miał kieszonkowe.
26: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
28: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
31: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
32: Citroen. Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trzeba stawiać na rozproszone sieci źródła energii, bo wojna w Ukrainie pokazuje, że infrastruktura energetyczna, sieci przesyłowe, elektrownie bardzo łatwo zamienić w broń przeciwko cywilom. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Michał Suchora, przewodniczący Partii Zielonej.
8: My nie powinniśmy stawiać na wielkie bloki, takie jak słynna pisowska Ostrołęka, tylko raczej powinniśmy, budując suwerenność energetyczną Polski i bezpieczeństwo właśnie, stawiać na rozproszone sieci, tak żeby każdy dom, każdy zakład, zakład przemysłowy był niezależny.
9: Wczoraj Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Informują o trafieniu w stojącą na bocznicę lokomotywę składu towarowego. W Warszawie zbiera się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z 8 wiceprezesów. Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października zeszłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu, tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
33: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
9: Dopiero pod koniec tygodnia zrobi się nieco chłodniej, to teraz jeszcze w takim razie szczegóły dzisiejszej prognozy pogody. 18 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. To wartości maksymalne. 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie. Poniedziałek z dużym zachmurzaniem. Dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać. Do tego czasu w całym kraju przelotne opady deszczu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem poranka TOG FM jest europoseł Unii Centrum Michał Kobosko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Panie europośle, szybki rzut oka na Szwecję i tamtejsze wybory. Prawdopodobnie o włos i to dosłownie o jeden mandat w parlamencie szwedzkim wygrywa opozycja centrolewicowa. 175 mandatów wobec 174 centroprawicy. To wygrana lepsza dla Polski, lepszy scenariusz, czy bez znaczenia większego?
1: Znaczy, Europy. Po pierwsze poczekajmy, bo tam jest dosyć skomplikowana ordynacja wyborcza. To jest metoda Donta jak w Polsce, ale zmodyfikowana, bardziej skomplikowana. Generalnie chodziło o to, w latach chyba 50. w Szwecji wymyślono ten system wyborczy, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało, które są oddawane w wyborach. Więc poczekajmy, bo zobaczmy, że jeżeli jest jeden mandat przewagi tej strony centrolewicowej, no to wszystko się może zdarzyć. Wydaje mi się, że to może być zmiana na lepsze dla Polski. Ale
0: bo?
1: Dlaczego? Dlatego, że w tej koalicji, zresztą mówił o tym w tym studiu mój przedmówca, w tej koalicji, czy w tym bloku, który popierał dotychczasowego premiera, była partia skrajnej prawicy, szwedzka partia, która nazywa się Sverigedemokrater, na szwedzcy demokraci. Mniej więcej w tej nazwie jest tyle samo prawdy, ile w polskiej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, bo w Szwecji to jest partia skrajnej prawicy, to jest partia nawiązująca do tych najczarniejszych, bo i takie były karty z historii Szwecji. Czyli no, powiedziałbym ten obóz, który w jakimś stopniu kolaborował z Rzeszą Hitlerowską, Trzecią Rzeszą, i dzisiaj mam nadzieję, że ten obóz bardzo proeuropejski, w jakimś stopniu liberalny, bo tam są w tym obozie także no, moje koleżanki, moi koledzy z jednej frakcji w Parlamencie Europejskim, pracujemy razem.
0: Że to on przejmie władzę.
1: Że to on przejmie władzę i panią premier zostanie pani Andersson jako szefowa największego ugrupowania w tym bloku centrolewicowym. Mam nadzieję, że to będzie ta dobra zmiana w Szwecji, która też, to Szwecja jest ważna dla nas.
0: I która coraz też będzie miała podobną perspektywę na sprawy rosyjsko-ukraińskie, rosyjsko-europejskie jak my, jak Polska, jak Europa Środkowo-Wschodnia?
1: Będzie miała. Nie mogę tutaj krytykować otwarcie dotychczasowego premiera Szwecji, bo no, to za jego czasów, można powiedzieć, wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, w tym Szwecja weszła do NATO, co jeszcze kilku lat temu w ogóle było niemożliwe, tak? Bo Szwedzi byli strasznie przywiązani do swojej idei, swojego rozumienia neutralności. Natomiast mam nadzieję, że tutaj będzie bardziej jeszcze stanowcze stanowisko i no niestety także zobowiązanie Szwecji do wydawania coraz więcej na obronę i bezpieczeństwo, bo wszyscy jesteśmy w tym samym

0: instytucja powszechnie szanowana, instytucja niezależna politycznie. Ta idea olimpizmu światowego, ona przechodziła różne przemiany i czasami jest dzisiaj krytykowana, ale jednak broni się też przed zalewem komercji, przed zalewem polityki tak jak może. W polskim PKOL-u doszło, jak wiemy, za czasów pana Piesiewicza do rzeczy niedobrych. Już samo jego powołanie wzbudzało, jak pamiętamy, ogromne kontrowersje, a potem on, można powiedzieć, że był konsekwentny aż do tego momentu, kiedy okazało się, że jeszcze pomieszał PKOL z jakąś najbrudniejszą giełdą kryptowalut w Polsce.
1: Czyli jak najszybciej odciąć się od Piesiewicza należałoby.
0: PKOL, i to jest krótka odpowiedź na pana pytanie, tak, chciałbym, żeby zakończył się jak najszybciej czas pana Piesiewicza w PKOL-u. Ja po cichu kibicuję Robertowi Korzeniowskiemu. Uważam, że taka osoba powszechnie szanowana międzynarodowo, polski sportowiec z ogromnym dorobkiem i z liczbą medali nie tylko olimpijskich, że jest taką osobą, która miałaby szansę przywrócić wiarygodność tej instytucji, no ale zobaczymy, jaki będzie układ sił na tym posiedzeniu.
1: Ataki Rosji na obiekty tuż przy granicy z Polską, na stację benzynową, na pociąg towarowy stojący na bocznicy, przy okazji ewakuacja pociągów pasażerskich, także z dyplomatami, z ekspertami jadącymi z Kijowa. Wicepremier Sikorski mówi, to jest eskalacja, a to jest już ostatnia drabinka ten szczebel tej drabinki eskalacyjnej, czy niekoniecznie według pana?
0: No, ja się obawiam, że nie. To znaczy, można się zastanawiać, co byłoby jeszcze większą eskalacją, ale chyba sobie też trochę nie wyobrażaliśmy aż do tych ostatnich wydarzeń, że pociągi będą bezpośrednio zaatakowane. Rozumiem, że cały czas jest ta wątpliwość, czy to rzeczywiście ta lokomotywa tego pociągu pasażerskiego, który jechał do Warszawy, została zaatakowana. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie mniej istotne. To znaczy, najważniejsze jest to, że nikt nie zginął, że nie ma ofiar.
1: Chociaż Ukraińcy też dodają, że może właśnie ten pociąg jadący z dyplomatami z Ukrainy, ekspertami, między innymi były premier Wielkiej Brytanii, tam był. On mógł być nawet celem, chociaż to będzie pewnie sprawdzane.
0: I ja myślę, że to nie był bezpośrednio cel, bo gdyby tak było, to pewnie Rosjanie by bardziej precyzyjnie uderzyli. Rzeczywiście był tam na trasie pociąg specjalny, który wiózł chyba kilkaset osób wracających z Kijowa, z międzynarodowej konferencji, na którą także ja byłem zaproszony, nie miałem okazji, szansy wziąć udziału w tej konferencji, ale tam był i były premier Wielkiej Brytanii, i były premier Szwecji, Karol Bildt, byli obecni urzędnicy administracji czy francuskiej, czy niemieckiej, był minister, pan premier Sikorski, był prezydent Kwaśniewski, bardzo wiele osób, nie oni wszyscy byli w tym pociągu, no ale to był pociąg specjalnej troski, co oczywiste, Rosjanie chcieli pokazać, że gdyby przyszło co do czego, to mogą sięgnąć i takich pociągów i takich celów, czego wcześniej po prostu nie było. Więc w tym sensie na pewno to jest eskalacja nie tylko wobec Polski, ale wobec świata zachodniego.
1: I przez to, niektórzy mówią, dzięki temu wielu polityków, także właśnie jak pan powiedział, obecnie urzędujących w różnych krajach europejskich, na własnej skórze przekonało się, do czego zdolny jest Putin. Więc no tak, może mieć jakieś znaczenie też w kolejnych decyzjach, czy to Unii Europejskiej.
0: No tak, tylko Rosjanie robią takie rzeczy po to, żeby nas wszystkich, Zachód, mówiąc łącznie, gremialnie, zniechęcać. Zniechęcać do dalszego pomagania Ukrainie. Ja uważam, że tego typu akty barbarzyńskie powinny jeszcze bardziej pokazać jedność Zachodu. My zaczynamy dzisiaj posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Będzie w środę debata o stanie Unii Europejskiej po wystąpieniu pani przewodniczącej, corocznym wystąpieniu pani przewodniczącej von der Leyen. No nie ma debaty o stanie Unii Europejskiej bez debaty o tym, jakim zagrożeniem jest dzisiaj dla nas wszystkich Rosja i jak bardzo, tym bardziej Unia Europejska musi skoncentrować wysiłki, żeby tę Ukrainę wspierać. Szczególnie przed tą nadciągającą niezwykle trudną zimą dla Ukrainy, ale w ogóle w skali już prawie 5 lat toczonej wojny obrony Ukrainy przed agresją.
1: Myśli pan, że w Unii Europejskiej przy obecnym układzie sił zwycięży właśnie przeświadczenie i pewność, że trzeba wzmacniać, kontynuować wsparcie dla Ukrainy, czy pojawi się wiele głosów, które powiedzą, no właśnie, no, wciągamy się w wojnę, kolejny dowód na to. Może wycofajmy się z tej pomocy, chronimy nas,
0: no tak,
1: a nie
0: te głosy
1: sąsiadów.
0: Takie jak w Polsce pana Czarnka, żebyśmy się wycofali z pomagania, żeby cała Unia Europejska się wycofała. Czy głosy AfD, która ostatnio, jak wiemy, wygrała wybory w jednym z istotnych landów w Niemczech i szefowa tej partii jasno mówi, zaprzestańmy dalszej pomocy Ukrainie. To są na szczęście głosy dzisiaj w mniejszości. To są te głosy skrajne prawicowe, głosy

0: nieodpowiedzialne, ale no, jeżeli chodzi o AfD, to mamy jasność, że to jest partia, która wspiera ideę porozumienia niemiecko-rosyjskiego.
1: A na horyzoncie wybory we Francji, w Hiszpanii, gdzie skrajna prawica ma szansę wygrać?
0: Francja, Hiszpania, Włochy, Polska to są te wybory w 27 roku, kluczowe cztery kampanie wyborcze w przyszłym roku, gdzie na pewno będzie rosyjskie zaangażowanie, gdzie będzie próba mieszania, gdzie będzie gra dezinformacji, i będzie próba namieszania nam wszystkich w głowach, właśnie żebyśmy opowiadali to, co czasami opowiadają, nie chcę powiedzieć moi koledzy, ale posłowie do Parlamentu Europejskiego ze skrajnej prawicy, że właściwie to nie wiadomo, kto tę wojnę zaczął i kto jest ofiarą, a kto jest agresorem, czy to Ukraina może napadła na Rosję. Takie rzeczy słyszymy etapie, w Parlamencie tak. Europejskim.
1: A prezydent Stanów Zjednoczonych chce, by Ukraina ograniczyła ataki na rafinerie rosyjskie i infrastrukturę paliwową, bo olej napędowy, jego cena przez niedobory wzrasta, no ma na horyzoncie wybory połówkowe w Stanach, naciska na prezydenta Zełenskiego, a na prezydenta Putina przynajmniej oficjalnie nie.
0: No kuriozum absolutne. Będę się starał tutaj wypowiadać dyplomatycznie, bo wydaje się, że tego typu wypowiedź nie świadczy o najlepszym stanie emocjonalno-intelektualnym prezydenta Trumpa. Jakikolwiek apel do prezydenta Zełenskiego, żeby on przestał, Ukraina przestała atakować obiekty rafineryjne w Rosji, jest oczywiście pomieszaniem z poplątaniem. Wydawałoby się, że tuż po tym, jak Trump wysłał swoich wysłanników do Moskwy i do Kijowa, że będzie miał coś bardziej sensownego do powiedzenia i że pojawią się jakieś zręby amerykańskiego planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy.
1: Na razie pan nie widzi tego.
0: Nie, niestety nie widzę. Mówił też o tym minister, pan premier Sikorski z Kijowa w tych dniach, że nic nie słychać, nie widać żadnych zrębów, żadnego pomysłu Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście administracja Trumpa jest a. skupiona na wyborach w listopadzie połówkowych, b.
1: na
0: wojnie w Iranie, której to wojna Stany Zjednoczone ciągle nie są w stanie wygrać.
1: Czy sytuacja przy polsko-ukraińskiej granicy według pana to temat na pilne posiedzenie RBN-u?
0: Tak, oczywiście. To jest naturalne. Ja jestem trochę zaskoczony tym milczeniem pana prezydenta, tym, że nie było zdecydowanej aktywności w dniu wczorajszym ze strony pana prezydenta Nawrockiego. No bo kiedy, jeżeli nie w momencie realnego zagrożenia naszej granicy, naszych obywateli, a widać, że Rosja będzie testowała i będzie atakowała także przejścia graniczne i także szlaki kolejowe, w tym te prowadzące do Polski, bo pozostajemy głównym krajem, głównym miejscem tranzytowym, gdzie idzie pomoc dla Ukrainy.
1: I o ewentualną aktywność prezydenta, zaraz rzecznika prezydenta zapytamy, a na koniec tylko króciutko, bo zbiera się Sejm w tym tygodniu i także posiedzenie klubu dawnej pana partii Polski 2050. Ja słyszę, że jak nie na początku września, to teraz właśnie w połowie może dojść do przejęcia sterów władzy w klubie i w partii. Szymon Hołownia wraca. Wraca? Słyszał pan coś?
0: Nie wiem, nie słyszałem. Widzę i słyszę plotki, pogłoski. Ja myślę, że kolega Szymon Hołownia musi najpierw sam zdecydować, jaką chce pełnić i czy chce pełnić rolę w polskiej polityce, a potem wprowadzić ten plan w życie. Na razie ja nie znam jego planu i nie widzę żadnych elementów realizacji tego planu. Jeżeli miałoby rzeczywiście dojść do jakiegoś przesilenia u kolegów, życzę im jak najlepiej. Życzę poukładania, bo to jest partia, tak jak my, Unia Centrum, partia współtworząca koalicję 15 października i mam nadzieję, że tam się sprawy po prostu jakoś ułożą i skonsolidują.
1: Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Za chwilę informacje o 8, a później właśnie zapowiadam już rzecznik prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8+4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Poniedziałek, 14 września, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To jest eskalacja nie tylko wobec Polski, ale także wobec świata zachodniego. Tak o wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę mówił w poranku TOK FM europoseł Unii Centrum Michał Kobosko. Rosjanie uderzyli bardzo blisko granicy z Polską. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. 175 do 174. W Szwecji w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych opozycyjna partia Socjaldemokraci wraz z 3 innymi ugrupowaniami lewicowymi wygrywa według sondaży. Jedynie jednym mandatem z prawicą ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył, że po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta. Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, dzisiaj mają wolne, a jutro zagrają z Ukrainą. I jeszcze informacje z US Open. Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista we wczorajszym finale w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Więcej przejaśnień po południu na zachodzie. 18 stopni maksymalnie w Krakowie, Łodzi i Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Moim gościem poranka TOK FM jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie czy na Facebooku Radia TOK FM. Na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy, zostały wczoraj trafione rosyjskimi dronami stacja benzynowa, pociąg towarowy. Zagrożenie było także dla pociągu pasażerskiego. To nie był przypadek, że Rosja wybrała ten moment, te obiekty tuż przy granicy z Polską?
20: No pewnie to nie był przypadek. Rosja testuje już od dłuższego czasu zdolności obronne w krajów NATO, wschodnią flankę NATO, ale to jest też jakby koincydencja tych zdarzeń jest nieprzypadkowa, dlatego że przecież w ostatnich dniach pojawiła się konkretna zapowiedź pomocy Ukrainie, zarówno ze strony Polski, jak i Komisji Europejskiej, przeznaczenia kolejnych środków na zakup uzbrojenia przez Ukrainę, więc Rosja odpowiedziała w taki sposób, w jaki to robi od dłuższego czasu. Tu i małe rozumiem, sprostowanie, tak? To nie było uderzenie bezpośrednio w stację benzynową, a w samochód stojący na stacji benzynowej.
1: Mm-hmm. Ale rozumiem, że dla prezydenta, dla kancelarii prezydenta to nie jest powód, żeby tę pomoc zmniejszyć.
20: No nie, absolutnie, panie redaktorze. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie to podkreślał, że pomagać Ukrainie należy. I zdaje się, o ile dobrze pamiętam, że polski rząd zaoferował w tej chwili 50 milionów euro pomocy dla Ukrainy. Oczywiście, że Ukrainie należy pomagać. Ja zachęcam do wsłuchania się chociażby w słowa prezydenta, który 6 sierpnia w rocznicę zaprzysiężenia bardzo wyraźnie i dobitnie powiedział, jaki ma stosunek do Federacji Rosyjskiej, która napadła na Ukrainę w 2022 roku i jak konsekwentnie należy Ukrainie w tej walce z Rosją pomagać.
1: A czy te wydarzenia to temat na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
20: Tego wykluczyć nie można, panie redaktorze. Decyzję podejmie pan prezydent.
1: Dość
20: to prawda, tak,
1: późno,
20: było kilka miesięcy temu.
1: W kontekście tego, ile się dzieje w kontekście bezpieczeństwa.
20: Oczywiście, oczywiście. Natomiast pan prezydent na bieżąco otrzymuje wszystkie informacje od służb. Ja przypomnę, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego działa dyżurna służba operacyjna, która funkcjonuje w trybie 24-godzinnym, jest w bieżącym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi służbami. Poza tym w komitetach bezpieczeństwa, które odbywają się cyklicznie, co wtorek rano, uczestniczy zawsze przedstawiciel BBN-u. Jest to teraz minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Zatem my na bieżąco o wszystkim wiemy,
1: czyli
20: co się dzieje.
1: BBN, MON, służby, tu bez zarzutu, wymiana informacji następuje.
20: Tak, wymiana informacji następuje. To są kwestie kluczowe bezpieczeństwa, więc tutaj nikt się ze sobą
1: rozumiem,
20: nie przepycha i nie spiera.
1: Daty posiedzenia RBN-u pan mi teraz nie poda, ale ta decyzja raczej zapadnie w tym tygodniu i dowiemy się o niej?
20: To jest decyzja pana prezydenta, wyłączna kompetencja pana prezydenta.
1: Ale ku temu zmierza, rozumiem.
20: Nie jestem w stanie panie redaktorze, w tej chwili powiedzieć, kiedy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na pewno pan prezydent jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami, niezależnie od tego, że wczoraj był na dożynkach w Trójmieście.
1: No właśnie.
20: W chwili, w której doszło do ataków, od razu pan prezydent był poinformowany, a wiem o tym, bo ja również dostaję te informacje, tak. Te same, które otrzymuje pan prezydent.
1: Ważne zastrzeżenie, ja nie robię zarzutu wobec tego, że prezydent bierze udział w dożynkach prezydenckich zaplanowanych dużo wcześniej, ale wczoraj pojawiały się pytania internautów, także polityków, dziennikarzy, publicystów. No tak, premier zwołuje sztab kryzysowy, obywatele widzą, że tutaj wymiana informacji jest. Rozumiem, że prezydent jest informowany, ale żadnego komunikatu, nawet na X-ie, nawet na stronie
20: prezydenta. Nie, był mój komunikat. Poinformowałem, że prezydent jest na bieżąco informowany przez właściwe służby. Cóż więcej prezydent w tej sytuacji może zrobić? Rząd odpowiada bezpośrednio za bezpieczeństwo obywateli. Pan premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, wszyscy to widzieliśmy. Nie był tam zaproszony żaden przedstawiciel kancelarii
1: to
20: prezydenta.
1: Błąd według pana?
20: Znaczy, trudno mi to ocenić, no otrzymujemy informacje na bieżąco, więc jeżeli jest potrzeba pogłębienia informacji, występujemy o takie informacje i też je zazwyczaj otrzymujemy.
1: W kontekście właśnie tej pomocy, o której pan minister przed chwilą powiedział, kilka dni temu minister obrony Niemiec powiedział, że Niemcy przekażą kilka pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Czy gdyby polska strona chciała przekazać, prezydent będzie podnosić larum, jakieś obiekcje swoje, czy nie? Bo poprzednie takie przekazanie wywołało gorącą dyskusję między obozem prawicy a obozem rządowym.
20: Wywołało między obozem prawicy a obozem rządowym. Pan prezydent bezpośrednio w tej sprawie nie zabierał głosu. Nie
1: ale
20: był informowany.
1: Już tak.
20: Nie
1: Marcin
20: był informowany.
1: Przewodz,
20: jasne, nie był informowany bezpośrednio.
1: Jeżeli będzie informowany, to
20: znaczy, przede wszystkim pan prezydent musi być informowany o działaniach związanych z pomocą dla Ukrainy, w tym tych, które dotyczą przekazywania sprzętu użytkowanego dotychczas przez polską armię. To jest oczywiste, jasne. Pan prezydent jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie wolno ograniczać pomocy Ukrainie. To jest jasny komunikat, który płynie z ust pana prezydenta, kancelarii prezydenta. To jest rzecz oczywista, jasna. Co do tego, jaki sprzęt konkretnie ma być przekazywany, decyzję podejmuje minister obrony narodowej w porozumieniu z premierem, ale pan prezydent powinien być o każdej takiej sytuacji informowany.
1: Wicepremier Sikorski, który wczoraj był w Kijowie, apeluje do prezydenta, by Piotra Łukasiewicza mianować pełnoprawnym ambasadorem, żeby nie był już tylko kierownikiem placówki. Czy jest szansa na porozumienie chociażby w tej kwestii ukraińskiej?
20: No, ja nie dziwię się panu ministrowi Sikorskiemu, że jest tak sfrustrowany, bo przyszedł swego czasu do pana prezydenta z konkretną propozycją, zaproponował konkretne rozwiązanie.
1: Czuć było tam frustrację, czy raczej po prostu apel?
20: Nie, nie. Pan minister Sikorski, wicepremier Sikorski przyszedł z konkretnym rozwiązaniem. Pan prezydent powiedział: okej, proszę to uzgodnić z panem premierem. I pan premier wywrócił stolik, to znaczy nie zgodził się na rozwiązanie zaproponowane przez pana wicepremiera Sikorskiego. Tak, więc to pokazuje, jaki pan premier ma stosunek do swojego wicepremiera, jak sobie ustawia te pionki na szachownicy, w tym ministra Sikorskiego.
1: Prezydent zatem to panu, chce wrócić do stołu panu, rozmów?
20: Ale pan prezydent jest cały czas gotowy do tego, by porozmawiać na temat nominacji ambasadorskich. Decyzja jest po stronie ministra Sikorskiego, tylko pan minister Sikorski musi się porozumieć ze swoim szefem, panem premierem Donaldem
1: Tuskiem. Według pana powinna zmienić się kandydatura osoba w placówce ukraińskiej?
20: Panie redaktorze,
1: czy prezydent jest w stanie zgodzić się na tę konkretną
20: Zachęcam do prześledzenia,
1: nominację?
20: Uważnego prześledzenia życiorysu pana Łukasiewicza i tego, co robił w przeszłości.
1: I co się panu prezydentowi nie podoba?
20: Zachęcam do wsłuchania się w wystąpienie pana Łukasiewicza podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej.
1: To nie jest kandydat przede do akceptacji wszystkim, przez prezydenta,
20: znaczy, panie
1: rozumiem?
20: Redaktorze, przede wszystkim rozmawiamy o całym modelu związanym z nominacjami ambasadorskimi. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie, pan minister Sikorski przyszedł z konkretną propozycją bazującą także na rozwiązaniu i oczekiwaniach pana prezydenta. To pan prezydent podpisuje się pod nominacjami ambasadorskimi.
1: Rząd prowadzi politykę zagraniczną i ambasadorzy są przedstawicielami rządu za granicą, nie prezydenta.
20: Nie, to tak nie wygląda. Czy zgodnie z polską konstytucją jest współdziałanie między ośrodkiem prezydenckim i rządowym w zakresie polityki zagranicznej, a ambasadorowie reprezentują państwo polskie poza granicami. I podpis prezydenta decyduje o tym, że dana osoba pełni funkcję ambasadora.
1: Ale
20: zatem to rząd się powinien dogadać z panem prezydentem.
1: Tak, że prezydent bierze ambasadorów i wicepremiera Sikorskiego na przeczekanie i czeka do wyborów parlamentarnych i na ewentualną zmianę władzy?
20: Błąd w założeniu pytania, panie redaktorze.
1: Nie ma takiej intencji, tak?
20: Przede wszystkim
1: prezydenta?
20: Nie ma takiej intencji. Te intencje są po stronie pana premiera Tuska. To pan premier Tusk kładzie na szali dobro Polski poza granicami, nie godząc się na rozwiązanie zaproponowane przez ministra Sikorskiego.
1: Kończąc temat polsko-ukraiński i rosyjski w tle, czy prezydent Nawrocki zamierza zatelefonować do prezydenta Zełenskiego, a może i pojechać do Kijowa? Czy to jest political fiction?
20: Ale my jesteśmy w kontakcie z prezydentem Zełenskim, panie redaktorze. Ostatnie spotkanie obu prezydentów miało miejsce w lipcu, tuż po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze. Tam była rozmowa dosyć poważna na tematy, nie tylko historyczne, ale też polityczne.
1: Bo niektórzy mówią, pokażmy teraz solidarność i nawet jedźmy do Kijowa. Że się nie boimy Putina. A chyba prezydent Nawrocki coś czuje, w ogóle Kijowa nie planuje w swoim kalendarzu,
20: panie redaktorze,
1: prawda?
20: Panie redaktorze, w tej chwili w kalendarzu na najbliższe dni jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: W następnych dniach.
20: Dobrze, ale panie redaktorze,
1: nie ma w planie na razie.
20: Prezydent...
1: Rozumiem, tak?
20: Bardzo
1: rozumiem, nie ma w planie Kijowa na razie.
20: W tej chwili, w tych najbliższych dniach na pewno nie ma w planie wyjazdu
1: właśnie
20: Kijowa.
1: O prezydencie Trumpie. Czy podczas spotkania waszyngtońskiego we wrześniu albo grudniowego w czasie szczytu G20 na Florydzie możemy usłyszeć od obu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych o dacie utworzenia stałych baz wojskowych w Polsce?
20: Tutaj też decyzja zależy w tej chwili wykonawczo od polskiego rządu. To, co było do zrobienia po stronie pana prezydenta, zostało zrobione. I rok temu, i podczas kilku kolejnych rozmów, czyli przypomnę, rok temu, 3 września, spotkanie w Waszyngtonie, rozpoczęcie rozmów na temat utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
1: Czyli teraz sprawy techniczne, to jest kwestia MON-u i sekretarza teraz, obrony USA.
20: Tak, przy czym, panie redaktorze, my też jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze stroną amerykańską, chociażby kilka dni temu minister Przydat spotkał się z sekretarzem Dinano, chociażby. To jest jeden z
1: przykładów tych rozmów?
20: A to jest pytanie już do rządu, bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, panie redaktorze. Nie wszystko jest przedmiotem debaty publicznej. Część ustaleń, uzgodnień ma charakter niejawny, w tym tych dotyczących szczegółów utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Jeżeli rząd prowadzi jakieś w tej chwili rozmowy, no to oczywiście pan prezydent powinien być na ten temat informowany. I z tego, co wiem, jest informowany.
1: I czyli wie, gdzie gdzie będą te bazy?
20: Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
1: Ale
20: co
1: wie,
20: do
1: gdzie
20: miejsca...
1: są lokalizacje możliwe, tak?
20: Panie rektorze, wie dużo na temat tego, jaki jest stan rozmów, bo na bieżąco jesteśmy i w dialogu
1: Polski,
20: ze stroną amerykańską i ze stroną rządową.
1: Nie zaprzecza pan.
20: Nie, w żaden sposób nie będę się odnosił do tego, gdzie ta baza amerykańska i gdzie te bazy amerykańskie będą utworzone. To są informacje jawne, ale o szczegóły proszę pytać przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Ale na koniec to będzie taka uroczysta konferencja prasowa obu prezydentów, którzy ogłoszą to, czy raczej zostawicie to w domenie ministra obrony?
20: Panie redaktorze, decyzja przecież już zapadła. Decyzja już zapadła o tym, że ta stała baza amerykańska w Polsce ma
1: bo
20: powstać.
1: Mówi pan w liczbie pojedynczej?
20: Wie pan, panie redaktorze, to ile będzie lokalizacji, w których będą stacjonować żołnierze amerykańscy, to jest decyzja, która zapadnie po uzgodnieniach między stroną rządową a stroną amerykańską, a więc wykonawczą między Pentagonem a MON-em. Ja nie powiem panu w tej chwili, gdzie dokładnie, w których miejscach
1: ale
20: to będzie.
1: Ale prezydent nie ma zastrzeżeń, słyszę, do prowadzenia tych rozmów. Idzie ku dobremu.
20: To zobaczymy, panie redaktorze. Uwagi, pytania, zastrzeżenia, wątpliwości są, szczególnie jeżeli chodzi o tempo prowadzenia tych rozmów, bo przecież
1: należałoby
20: uzgodnienia...
1: Szybciej, tak?
20: No, naszym zdaniem tak, oczywiście, dlatego, że tego wymaga interes narodowy Rzeczpospolitej.
1: Maciej Berek w środę powinien zacząć kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany przez Sejm. Czy do środy prezydent zaprosi nowego sędziego na uroczystość ślubowania do Pałacu Prezydenckiego?
20: Panie redaktorze, jest dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o pana Macieja Berka, jeżeli chodzi
1: ale
20: o jego spełnienie przez niego
1: kompetencji.
20: Ma,
1: do
20: ma
1: analizowania ewentualnych wątpliwości, bo jak mówi sędzia Patyra, zaślubowany przez prezydenta, zresztą dzisiaj w Rzeczpospolitej, procedura kończy się wyboru w Sejmie. Jeżeli
20: panie
1: nawet
20: redaktorze,
1: były wątpliwości, to Sejm był od jej analizy.
20: Dwa elementy. Po pierwsze, jeżeli w sposób niewłaściwy ktoś utajniłby informację o tym, że był skazany za pedofilię i zostałby dyrektorem przedszkola, czy powinien pełnić tę funkcję?
1: Ale
20: nie.
1: To są inne przepisy.
20: Nie,
1: można porównywać.
20: Są inne.
1: To są gruszki,
20: to
1: są jabłka.
20: Nie, panie redaktorze. To są te same przepisy.
1: To kiedy
20: taki sam sposób należy
1: analizować swoje wątpliwości?
20: Kluczowa rzecz, panie redaktorze. Pan Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, polityk, prawdopodobnie mamy takie wątpliwości, nie spełnia wymogów formalnych opisanych w artykule 3 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent działa w oparciu o konstytucję. Artykuł 126 ustęp 3 wyraźnie mówi, że prezydent działa w oparciu o konstytucję i przepisy ustaw. Jeżeli sam
1: ale właśnie przepisy
20: wadliwego...
1: nie dają
20: jak
1: prawa
20: nie dają?
1: Do analizowania wyboru przez
20: jak
1: sejm
20: nie dają?
1: Dokonanego.
20: Przepraszam, pan prezydent ma autoryzować niewłaściwy wybór, jeżeli rzeczywiście pan Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych. Przede wszystkim, panie redaktorze, jeżeli pan Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi formalne, to niech pokaże dokumenty
1: okręgowa
20: potwierdzające.
1: Rada Radców wydała
20: wpis,
1: dokument. Kto ma
20: wpis,
1: no.
20: wpis, wyłącznie wpis ewidencyjny na listę radców prawnych, ale bez wykonywania obowiązków radcy prawnego, tylko urzędnika państwowego.
1: Czyli Maciej Berek
20: brakuje
1: powinien
20: konkretów.
1: Wysłać do Kancelarii Prezydenta potwierdzenie wykonywania zawodu radcy?
20: Ale to nawet nie minister Berek, tylko marszałek Sejmu. Bo marszałek Sejmu odpowiada za procedurę, która dokonuje się przed Sejmem.
1: Ale ona się dokonała. Jeżeli marszałek nie dochował, to ewentualnie on będzie odpowiadać,
20: nie,
1: czy to przed
20: panie
1: Trybunałem
20: redaktorze,
1: Stanu, czy
20: panie
1: tak dalej.
20: Redaktorze,
1: prezydent nie ma prawa mieszać się w wybór
20: decyzje
1: Sejmu.
20: Trybunału Konstytucyjnego... Nie, to nie jest poszerzanie kompetencji. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego dotyczą nas wszystkich, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Zatem każda osoba, która zostaje wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, musi spełniać wszystkie kryteria opisane w przepisach prawa.
1: Czyli jeśli tych wątpliwości Maciej Berek nie rozwieje, chociaż nie wiem na podstawie jakich przepisów miałby to zrobić,
20: no
1: ale przyjmijmy tę perspektywę.
20: Chociażby ustawy o statusie sędziów Trybunału
1: nie
20: Konstytucyjnego.
1: Będzie.
20: Czekamy na konkretne odpowiedzi Sejmu.
1: A jeśli ich nie będzie?
20: Ale ja nie gdybam, panie redaktorze. Pan minister Bogucki, działając w imieniu pana prezydenta, zawnioskował do marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu nie odpowiedział. Zatem jest coś do ukrycia. Znaczy widać, że mają coś do ukrycia. Marszałek Sejmu doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie dopełnił formalności sprawdzających kompetencje pana Macieja Berka.
1: Nawet
20: zatem
1: gdyby przyjąć
20: mamy
1: to stanowisko,
20: taki problem
1: w tej prezydent chwili. Nie ma prawa do sprawdzania.
20: Panie redaktorze, prezydent
1: czy nie?
20: Nie, panie redaktorze. Otóż każda osoba wybrana przez Sejm ślubuje przed prezydentem, stając w obliczu, przed obliczem pana prezydenta. A prezydent, i to jest drugi etap tej procedury, trzeci to jest dopuszczenie do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale
20: zatem
1: rozumiem,
20: pan prezydent, zapraszając
1: że
20: kandydata na sędziego,
1: długo,
20: musi być pewien, że on spełnia wszystkie wymogi formalne. W tej chwili są wątpliwości.
1: Długo, bo skoro były wątpliwości wobec tej trójki sędziów wybranych w marcu, a mamy wrzesień, no to możemy się spodziewać, jak to będzie przeciągane w czasie.
20: To wszystko zależy. zależy od pana marszałka Czarzastego.
1: To trochę jak z ambasadorami. Jakby prezydent brał na przeczekanie sędziów wybranych przez obecną większość.
20: Nie bierze nic na przeczekanie, panie dyrektorze.
1: Na koniec.
20: Na przeczekanie biorą rządzący, pana próbują brać pana prezydenta, nie dostarczając właściwych dokumentów. Nie dostarczając również uzgodnień, które są elementem rozmów między panem prezydentem a ministrem Sikorskim.
1: Czy tak potwierdza jak w pan to, że dzisiaj sąd okręgowy rozpocznie proces, który wytoczył Karol Nawrocki, jeszcze wówczas kandydat na prezydenta, portalowi Onet i wydawcy, w związku z tekstem z kampanii wyborczej dotyczącym ewentualnego udziału w sutenerstwie Karola Nawrockiego, gdy pracował w Grand Hotelu?
20: Dziś albo jutro. Nie wiem, nie interesuje się głęboko tą sprawą, panie redaktorze.
1: Kto zawnioskował o wyłączenie jawności procesu?
20: No chyba pan redaktor wie, bo media o tym informowały. Są nawet informacje pochodzące wprost z odpowiedzi udzielonych przez sąd, że to pozwany wniósł.
1: Pozwany twierdzi, że nie.
20: No, ale mamy, mamy informację. Pozwany twierdzi, wie pan, panie redaktorze, spółka Axel Springer, wydawca Onetu, różne rzeczy mówi i też dziennikarze Onetu różne rzeczy piszą. Ale wystarczy się wczytać w informację, którą, czy w pismo, które opublikował jeden z dziennikarzy, gdzie jest informacja o tym, że to właśnie Onet wniósł o utajnienie tej rozprawy.
1: Prezydent jest pewny wygranej?
20: Panie redaktorze...
1: Że fakty były nieprawdziwe,
20: no, ale oczywiście to jest
1: podane w artykule?
20: To jest rzecz oczywista, tak jak w wielu innych sprawach, jak chociażby sprawy, które mieliśmy ostatnio. Tam, jak się okazało, pan prezydent jakby nie ma sobie nic do zarzucenia.
1: Dziennikarze twierdzą, że informatorzy mają dowody na swoje twierdzenia.
20: No to niech te dowody przedstawią, a sąd to zweryfikuje.
1: Będzie zeznawać w roli świadka,
20: A to jest pytanie do sądu, panie redaktorze. Tak? Nigdy pan prezydent nie uchylił się od zeznań przed sądem. Pamięta pan sprawę dotyczącą Muzeum II Wojny Światowej i apartamentu? Pamięta pan tą sprawę?
1: Pamiętam,
20: jaka to była głośna, jak media publiczne
1: umorzone,
20: tam prawda mocno
1: tak?
20: podkreślały, że doszło do jakichś nieprawidłowości. No i cóż, okazało się, że nic się nie wydarzyło. Tak, sprawa została umorzona, nie zostało nic
1: udokumentowane. Tak w tej sprawie. Musimy już kończyć, ale muszę to jedno pytanie zadać. Czy teraz do Pałacu Prezydenckiego zaprosiłby prezydent Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA, który dostawał grubą kasę od Przemysława Krala, kontaktował go z politykami PiS-u. Było to zdjęcie, dzień później zresztą był w BB. Enie, pan były agent, czy to
20: panie redaktorze,
1: ryzykowny kontakt prezydenta?
20: Panie redaktorze, przede wszystkim wszyscy, którzy są zapraszani do Pałacu Prezydenckiego, zapraszani są, bo są przedstawicielami jakiejś organizacji, fundacji. Tak było w przypadku pana Chodzińskiego, który reprezentował Frontline Foundation. I w takim charakterze został zaproszony na uroczystości związane z 11 listopada.
1: Prezydenta?
20: Panie redaktorze, a czerwona lampka nie powinna się zapalić panu premierowi Donaldowi Tuskowi, jak brał udział w konferencji, która była sponsorowana przez zondę krypto? Tak, tylko że prezydent nie ma nadzoru nad służbami specjalnymi, a ten nadzór ma pan premier Donald Tusk.
1: Na początku rozmowy pan mówił, że jest kontakt ze służbami, wymiana informacji.
20: Wymiana informacji. Więc jeżeli służby by poinformowały pana prezydenta, że nie powinien zaprosić takiej osoby do siebie, to by go nie zaprosił.
1: Ale dzisiaj z taką wiedzą by nie zaprosił.
20: No pewnie, że nie.
1: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po nich komentarze.
0: Autopromocja.
21: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
22: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
21: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
22: Pogadajmy o tym.
21: Czas rodziców, sobota po 13:00.
22: Ula Malko.
21: Krzysztof Chorwat.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: 8200. 8600.
27: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
28: Potrzebujemy towaru.
29: I pieniędzy.
27: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
30: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.23. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Niewykluczone, że prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział przed chwilą w poranku TOK FM rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wczoraj Rosjanie uderzyli w Ukrainę bardzo blisko granicy z Polską. Polskie służby nie potwierdzają, że rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Ukraińskie koleje państwowe przypuszczają, że celem Rosjan mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej opuścił stację Jagodzin. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział Donald Tusk. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają odbyć się rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Ropa mocno drożeje. Na początku nowego tygodnia ceny surowca wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. Kryzys na globalnych rynkach pogłębia się po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód za Teraz czas na sport w TOK FM.
8: Łażej Kulesza, zapraszam. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi najtrudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie trzy wygrane mecze, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
9: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
8: Po trzy zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli dwie bramki i znacznie więcej zmarnowanych szans. Stąd też nie do końca zadowolony był trener Legii Marek Papszun.
10: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te dwie pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
8: Cenny punkt z Warszawy wywozi nowy trener Widzewa Mateusz Stolarski. W klubie bowiem zaczął pracę na dwa dni przed meczem.
11: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych dwóch dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
8: Legia pozostaje jednak niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na cztery remisy jest druga w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to w derbach Manchesteru zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United. 1-0. Zwycięską bramkę zdobył w 60. minucie Norweg Erling Haaland. Szwed Olivier Zoltzberg wygrał Ride Chile, czyli 12. rundę samochodowych mistrzostw świata WRC. To druga wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo. To na razie tyle o sporcie. W TOK FM pogoda.
7: Poniedziałek z zachmurzeniem dużym. Dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie się przejaśniać. Do tego czasu w całym kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu. Na termometrach od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16. W rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Czas na komentarze, analizy, prognozy w poniedziałkowym poranku TOG FM. Z nami są Marcin Złotkowski, dziennikarz TVN24.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
5: I Piotr Drabik, dział polityczny Faktu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
5: Tematów nam nie zabraknie. Najpierw o tym, co dzisiaj o 13:00 zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Komitet ma wiele problemów. Prezes siedzi już od ponad 2 tygodni w areszcie tymczasowym w związku z aferą Zonda Krypto. Znamy historię luksusowego zegarka w zamian za protekcję, powoływanie się na wpływy w rzędzie Mateusza Morawieckiego i w UOKiK-u. No ale są też problemy finansowe. Dzisiaj Rzeczpospolita o tym pisze, że no, tutaj też nowy, prawdopodobnie pełniący obowiązki prezesa będzie mieć sporo do zrobienia. No właśnie, pełniący obowiązki prezesa, któryś z wiceprezesów, a jest ich 8, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, o którym może dzisiaj późnym popołudniem się dowiemy, Marcinie?
12: Tak, myślę, że tak. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że jeżeli chodzi o zarząd, to wśród tego zarządu też wiele osób czeka na rozstrzygnięcie, bardziej niż na rozstrzygnięcie w różnych dyscyplinach sportowych, a przecież to są sportowcy, tak? Ludzie wywodzący się ze świata sportu. I mam wrażenie, że ta rozgrywka o to, co dalej będzie, kto będzie przynajmniej tym pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u, dla wielu działaczy może być znacznie ważniejsza niż właśnie rozgrywka, którą mogą pamiętać czasów swoich karier sportowych, no bo to jest taka rozgrywka, no powiedzmy, przede wszystkim oczywiście PR-owo, także polityczna w jakimś sensie, no bo Radosław Piesiewicz, no był człowiekiem, oczywiście on nie jest takim politykiem w sensu stricto, no ale jest w jakiś sposób tam utożsamiany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, został prezesem PKOL-u właśnie w czasach rządów tej partii. No i tak, i wydaje się, że są takie no, dwie ścieżki, tak, jakie teraz możemy, jakie mogą teraz się wydarzyć po tym, co dzisiaj nastąpi. Tak? No przede wszystkim prawdopodobnie będzie tak, że któryś z tych wiceprezesów, tak jak wspomniałeś, zostanie wskazany jako ten pełniący obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli jeszcze kilka miesięcy do kwietnia. No i to będzie taki stan pewnego rodzaju no, przejściowy, tak? Nie ma co ukrywać, bo chyba też mniej, jednak mniej prawdopodobne wydaje się i też z takiego punktu proceduralnego znacznie trudniejsze, żeby teraz w ogóle skrócić kadencję, wybrać, żeby musiało się od razu prezesa, zebrać walne tak? zgromadzenie i żeby to wszystko miało taki nowy rozdział, jakiego zapewne oczekiwałaby część ze samego zarządu PKOL-u.
5: I pewnie może i olimpijczyków. W ogóle był taki głos z PKOL-u, bodajże z którejś wiceprezes, ale głowy sobie uciąć nie dam, ale on był znamienny. Poczekajmy, bo może zaraz Radosław Piesiewicz wyjdzie z aresztu i wróci na stanowisko. To pokazuje, jakie tam są też sposoby myślenia. Piotr Drabik, dział polityczny Faktu. Mam do ciebie takie pytanie, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie dla Prawa i Sprawiedliwości, z którym przecież przez lata Piesiewicz był związany, a konkretnie przede wszystkim z Jackiem Sasinem, to w sumie zmiana prezesa czy powołanie PO, no w sumie będzie dobrym rozwiązaniem, bo już będzie mniej pytań o tego Piesiewicza właśnie.
14: Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach Jarosław Kaczyński na pytanie, czy Piesiewicz jest człowiekiem Sasina, powiedział, że prawdopodobnie nie, tam panowie na pewno się w żaden sposób nie wspierali. No oczywiście myślę, że należy to włożyć między opowieści z mchu i paproci, jakichś politycznych bajek. Wiadomo, że Piesiewicz pojawił się na tak ważnym stanowisku z politycznym poparciem i też warto podkreślić to, co też rzadko się pojawia w kontekście Radosława Piesiewicza, że jest on nadal prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, komitetu, który miał krzewić różnego rodzaju wartości dotyczące walki fair play, dotyczące tego, że należy przestrzegać pewnych zasad moralnych, a w tym momencie Radosław Piesiewicz, zwłaszcza po współpracy z Zondzie Krypto, ale też w ogóle wszystkie zarzuty, które się wobec niego pojawiały, no właściwie swoimi działaniami zaprzeczał tym ideom. Na pewno będzie bardzo duża walka o władzę w PKOL-u. Jest to ogromna instytucja, co prawda niepaństwowa i działająca non-profit, ale jednak mimo wszystko obracająca wielkimi pieniędzmi i ten, kto zostanie tym prezesem, też będzie miał oczywiście duże wpływy, przede wszystkim w sporcie, ale również nie tylko, no biorąc pod uwagę też to, w jaki sposób tą organizacją zarządzał Piesiewicz, to znaczy wybrał sobie za sponsora szemraną giełdę kryptowalut, która już w momencie podpisywania umowy, swoją drogą to było w Monako, bo Kral, były prezes z tej skompromitowanej giełdy, nie mógł pojawić się w Polsce, więc prezes PKOL-u specjalnie specjalnie do niego poleciał tam. To pokazuje, że tak naprawdę jeśli prezes PKOL-u chce podjąć pewne działania, nawet które są totalnie niezgodne z interesem organizacji, czy w ogóle polskiego sportu szerokiego, no to i tak to zrobi, więc na pewno teraz jest szansa na oczyszczenie sytuacji. Faktycznie pytanie, kto zostanie tym prezesem. Z tego, co widziałem w ostatnich publikacjach, Robert Korzeniowski wydaje się mieć były polski chociaż bardzo duże ambicje, ale
5: tak, ale to dopiero w tych wyborach kwietniowych,
12: w tym scenariuszu, który dopiero będzie prawdopodobnie za kilka miesięcy realizowany.
5: Marcinie, ty na portalu tvn24.pl opisałeś sieć powiązań różnych ludzi właśnie z szefem tej zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto. Pisiewicz to jest ważna persona, czy urosła jej ranga trochę za sprawą tego symbolu luksusowego zegarka, ale inne ryby w tym w tej mętnej wodzie były grubsze.
12: Tak jak mówiłem, Piesiewicz, nie można go zaliczyć stricte do takiego grona polityków, tak? Nie jest to polityk przez duże P w tym sensie, że nie działał tak chociażby w parlamencie, ale te jego właśnie takie nieformalne, bo to jest słowo klucz, nieformalne związki z szeroko rozumianą prawicą, przecież bezpośrednio z politykami Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z Jackiem Sasinem, to jest tajemnica Poliszynela, tak? Że panowie się znają i też jakaś taka ta nić współpracy była przez lata, tak to możemy określić. Natomiast jeżeli chodzi o te powiązania szersze, tak, na linii świat Zonda Krypto, a świat prawicy, no to tak, one są oczywiście. Tutaj mówimy chociażby o tym, o pośle Michale Moskalu, który też spotykał się z Przemysławem Kralem, on tutaj na Ibizie i oczywiście tutaj potem była ta kwestia całego tego serialu prawnego, prawno-politycznego dotyczącego składania poprawek do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Wiadomo, że ten serial już ma kilkanaście odcinków, bo było kilka prób podejścia. Te ustawy były uchwalone, potem prezydent kilkakrotnie zawetował. Tego weta ostatecznie dalej nie udało się przełamać. To jest taka metafora, która tutaj się pojawia bardzo często w odniesieniu do tego całego tematu. To jest ośmiornica, tak? Ta ośmiornica, której właściwie codziennie niemalże albo z tygodnia na tydzień widzimy coraz większe macki, tak? W jaki sposób ona oplata ten świat polityki i rzeczywiście, tak? Te macki są coraz bardziej widoczne, ale ja mam takie wrażenie, że my ciągle widzimy tylko jakiś wycinek tego wszystkiego, tak? To znaczy te informacje są dozowane na dwa sposoby. Jeden to jest oczywiście to, co przekazuje bezpośrednio prokuratura, informacji, którymi się dzieli, albo chociażby tak jak ostatnio premier Donald Tusk, tak, ujawnił pewną informację z mównicy sejmowej dotyczące tego, jak między innymi Zbigniewa Ziobry, ale też oczywiście jest praca dziennikarzy równolegle do tego, którzy na bieżąco odsłaniają kolejne elementy tej afery i właściwie nie do końca wiemy, w którym momencie będziemy mogli powiedzieć, że my już wiemy, kto jest tutaj głównym inspiratorem tej afery, tak to nazwijmy, przynajmniej po stronie Zonda Krypto, a kto jest wykonawcą, bo oczywiście...
5: Czyli Michał Moskal mógł być niejedyny według ciebie.
12: To na pewno, ale mówię o tej stronie akurat drugiej, to znaczy Przemysław Kral, bo zawsze jest tak, że teraz dużo, jakiś czas temu jeszcze, właściwie to tak wyglądało, że było kilka nazwisk polityków prawicy, i wspólnym elementem, łącznikiem było to, że mieli w jakiś sposób kontakty z Przemysławem Kralem, tak, czyli szefem upadłej giełdy. Ale właściwie jak się pojawiają te nowe informacje, głównie tutaj ze strony dziennikarskiej, to coraz bardziej mam takie wrażenie, że Przemysław Kral, oczywiście tego nie wiemy, nie był inspiratorem, tylko był wykonawcą w jakiś sposób, tak? Po stronie Zonda Krypto, tak to nazwijmy, a za nim stały jeszcze osoby, z szemranego świata, czy też po prostu mówiąc wprost, z półświadka przestępczego.
5: Do tematu wrócimy po informacjach.
15: Autopromocja.
16: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
15: Tylko w Tok FM.
6: na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
27: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak w niedzielę nad ranem Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który był gościem dzisiejszego poranka TOK FM, nie wykluczył, że w związku z tą sytuacją Karol Nawrocki zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do deputowanych o zagłosowanie za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. Wcześniej Krawczenko poinformował, że podpisał postanowienie o postawieniu zarzutów szefowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. Dotyczą one fałszowania dokumentów dla korzyści majątkowej oraz fikcyjnej adopcji. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen wyraźnie wciąż prowadzi w sondażach dotyczących przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Z najnowszego badania wynika, że w pierwszej turze chce na nią głosować nawet 35% ankietowanych. Za Le Pen plasują się obecnie dwaj jej kontrkandydaci. Centroprawicowy polityk, były premier Edouard Philippe i przywódca skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon. Chciałbym, żeby jak najszybciej zakończył się czas pana Piesiewicza w PKL-u, stwierdził w poranku TOK FM Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum, komentując dzisiejsze posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: Ja po cichu kibicuję Robertowi Korzeniowskiemu. Uważam, że taka osoba powszechnie szanowana międzynarodowo, polski sportowiec z ogromnym dorobkiem i z liczbą medali nie tylko olimpijskich, że jest taką osobą, która miałaby szansę przywrócić wiarygodność tej instytucji, no ale zobaczymy, jaki będzie układ sił na tym posiedzeniu.
5: Posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma się rozpocząć o 13:00. W Warszawie Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej, a tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zamienił się w pomarańczowe miasteczko. Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, więcej przejaśnień po południu na zachodzie. 18 stopni pokażą termometry w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Naszymi gośćmi w dalszym ciągu są Marcin Złotkowski, TVN24 i Piotr Drabik. Fakt. Panowie i szanowni państwo, przytoczę fragment artykułu Jacka Gądka z Newsweeka, bo przenosi taką ciekawą historię w temacie właśnie zonda krypto i prezydenta. A temat poruszaliśmy właśnie przed informacjami, bo był rok 2025, mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin i na trybunach właśnie Karol Nawrocki, świeżo upieczona głowa państwa. Ale ogląda mecz razem ze swoim przyjacielem Dariuszem Krawczykiem, a nie w towarzystwie prezesa Lechii, Paula Urfera. To jest Szwajcar. I właśnie Jacek Gądek słyszał w otoczeniu prezydenta, że prezydent za wszelką cenę chciał uniknąć kontaktów z właścicielem Lechii. Dlaczego? Bo Urfer i Kral właśnie, czyli szef zondy krypto, dobrze się znają z Monako, a zonda krypto była głównym sponsorem Lechii i jej logo trafiło na koszulki piłkarzy. Polityk PiS. I jak prezydent był na meczach Lechii, to ochrona SOP chroniła go przed spotkaniem z Urferem. Bardzo smaczna historia, a pamiętamy, jaką aferę próbowali rozkręcić politycy PiS-u za to, że premier Tusk dostał tę koszulkę właśnie sponsorowaną przez Zonda Krypto. Jak widać, prezydent, wiedząc, jakie tu są kontakty między szefem, prezesem Lechii a prezesem Zonda Krypto, też unikał tych kontaktów. No mógł uniknąć, nie przyjąć koszulki, bo wiedział, co jest w tle. Marcin Złotkowski.
8: Tak, no rzeczywiście tutaj prezydent wykazał się w tym sensie zapobiegliwością i z perspektywy własnego interesu politycznego bronił się już wówczas, jak słyszymy, jak czytamy.
7: Żeby nie było zdjęcia, które się przyklei.
8: Tak, właśnie, żeby ta sprawa się do niego nie przykleiła. Widać, że już wtedy bał się jak ognia, chyba tak to możemy określić, powiązań zonda krypto, chociaż z drugiej strony to nie jest, znaczy zonda krypto, ale z drugiej strony to nie jest tak takie jednoznaczne, no bo była też przecież konferencja SIPAC w 2025 roku, na której tak. występował jeszcze wówczas kandydat
7: było
8: na prezydenta.
7: Parę miesięcy wcześniej.
8: Karol Nawrocki, tak. I ta konferencja tak, no była tutaj sponsorowana przez spółkę, tak, Telewizji Republika i tam ta zonda krypto w różnego rodzaju emblematach, tak, się przejawiała, jakby była takim istotnym elementem.
7: No nawet była przez pracowników Republiki reklamowana. Tak,
8: tak, dlatego, jako no tak, można powiedzieć, że to był taki
7: sprytny model taki inwestowania.
8: Kolejny uczestnik tej tamtej konferencji, tak, w takim sensie oczywiście niedosłownym, więc jakby siłą rzeczy te tropy albo jakieś właśnie próby, elementy łączące Pałac Prezydencki z aferą zonda krypto są, ale widać, że no właśnie Karol Nawrocki już zawczasu, tak, jeszcze przed upadkiem giełdy, wiedział, że ta sprawa, mówiąc kolokwialnie, gdzieś może politycznie śmierdzieć, więc chciał się możliwie wybielić.
7: Co mu jednak nie przeszkadzało w wetowaniu kolejnych ustaw. Już przechodzę do Piotrka Drabika z Faktu, ale jeszcze tylko to powiem, że to też się układa w taką całość, bo gdy była konferencja też organizowana przez Republikę przy wsparciu finansowania zonda krypto w Stanach Zjednoczonych, to tam próbowała Republika doprowadzić do spotkania Krala właśnie z prezydentem. Otoczenie prezydenta wtedy jasno powiedziało, że nie dojdzie do tego spotkania. To też był oczywiście rok 2025. Ale wracając do polityki w kontekście ustawy o kryptowalutach, w tle oczywiście afera zonda krypto, Piotr Drabik, Fakt, według ciebie może przyjść jakieś swego rodzaju przesilenie i obie strony stwierdzą, okej, tu jedno ustępstwo, przygotowujemy, podpisujemy ustawę, czy bój będzie jeszcze trwać długo?
0: Podpierając się jeszcze tutaj tekstem Jacka Godka z Newsweeka, myślę, że faktycznie może być tak, że Karol Nawrocki wetuje te wszystkie ustawy, dlatego że chce jak najbardziej udobruchać wyborców Konfederacji, zwolenników Mencena, tych, którzy przecież zapewnili mu między innymi zwycięstwo w drugiej turze i mogą być bardzo kluczowi, jeśli chodzi o reelekcję. Aczkolwiek wydaje się z punktu widzenia politycznego i nawet też funkcjonowania państwa dość nielogiczne, że prezydent trzykrotnie wetuje ustawę w sprawie wielomiliardowych przepływów finansowych.

0: Też przykład Michała Muscala, który poleciał na Ibizę po to, żeby spotkać się już w momencie, kiedy Kral i cała zonda krypto była skompromitowana. Ale oczywiście Nawrocki dostaje rykoszetem i będzie bardzo trudno mu się odkleić od tej sprawy. Tym bardziej, że pytanie, czy ten pot, który spływał po skroniach Zbigniewa Boguckiego, jest po prostu związany z tym, że dużo się działo w Sejmie podczas tego posiedzenia, czy faktycznie być może wie coś na temat działalności zondy krypto i powiązań z politykami prawicy, to może jeszcze bardziej uderzyć w przede wszystkim obóz prezydencki, ale szeroko pojęty obóz prawicy.
1: Tak, a też jak mówiłeś, Marcinie, o tym, że prezydent w pewnym momencie zmiarkował, co się kryje za zonda krypto i zaczął być ostrożny, to nie zawsze mu się to mimo wszystko udawało, bo tutaj rok 2025 i sytuacja z Lechią Gdańsk, ale w listopadzie Artura Chodzińskiego, byłego szefa CBA, który był już prawdopodobnie wtedy też pracownikiem Krala, za kontakty miał płacone z politykami PiSu, no był w Pałacu Prezydenckim, zdjęcie z parą prezydencką sobie zrobił. No tutaj Rafał Leśkiewicz, obecny przed chwilą w studiu, mówił, że no jeszcze wtedy prezydent o działaniach Chodzińskiego nie wiedział.
2: No tak, no tutaj zawsze jest ta zasłona w postaci tego, że właśnie, że pewnych rzeczy się nie wiedziało, że to są informacje, które wychodzą na jaw dopiero teraz, więc siłą rzeczy no nie można było pewnym działaniom zapobiec wcześniej, ale pytałeś, czy ta sprawa w ogóle dotycząca ustawy o kryptoaktywach, czy ona może mieć jakiś swój finał, jak rozumiem, czy może być jakiś przełom? Czy mi się wydaje, że nie, ponieważ jeżeli patrzymy z takiej perspektywy czysto politycznej, to ja nie widzę w tym momencie takiego scenariusza realnego, w którym nagle rzeczywiście miałoby dojść do jakiegoś obrotu o 180 stopni, do jakiegoś zwrotu o 180 stopni, ponieważ dlaczego? Ponieważ przede wszystkim koalicji rządowej, moim zdaniem, to się opłaca. Oni chcą zdyskontować politycznie do granic możliwości, tak, już jakby do maksimum, to, że wokół tej sprawy jest takie wrzenie, a wręcz oburzenie czasami, jeżeli chodzi o opinię publiczną, więc jakby z ich perspektywy to, że ta druga strona, tak, czyli w tym przypadku weto, Pałac Prezydencki, że ciągle jest to weto, kolejne weto do kolejnych ustaw, to jest w tym przypadku politycznie no, jakaś tam gra, tak, więc tutaj akurat myślę, że...
1: A co najciekawsze w tej historii, te projekty już tak naprawdę bardzo się nie różnią. Kwestia blokowania stron jest tutaj chyba największą różnicą między obozem władzy a prezydenckim. A jest jeszcze argument rządzących, no nie prezydent będzie nam pisać ustawy, to my przyjmujemy ustawy i prezydent ponosi odpowiedzialność za to, czy je podpisuje, czy nie.
2: No tak, i w bardzo trudnej sytuacji politycznie jest też Prawo i Sprawiedliwość, też szeroko rozumiana prawica, tutaj też mówię o Konfederacji, bo ja pamiętam, że rozmawiałem z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu i on oczywiście nieoficjalnie powiedział, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście tą sprawę rozegrać na swoich zasadach, tak żeby to nam się politycznie opłaciło w takiej szerszej perspektywie, to powinniśmy się inaczej zachować już przy tej pierwszej próbie. Że właściwie teraz już musimy troszkę iść,
1: bronić
2: jakby iść, tak, grać tą melodię, którą zaczęliśmy grać od początku.
1: Okej. Okay. Na koniec jeszcze was poproszę o komentarz w sprawie ataków dronowych przy polsko-ukraińskiej granicy. Bardziej o tą kwestię taką informacyjną. Czy wam jako przede wszystkim obywatelom Polski, ale też dziennikarzom, czegoś tu zabrakło, czy nie? No bo tak, był wczoraj po południu sztab kryzysowy, od rana informacje przekazywane przez szefów służb. Po południu właśnie premier się spotykał. Rafał Leśkiewicz, pytany przeze mnie w poranku TOG FM o to, dlaczego prezydent nie zabrał żadnego stanowiska, powiedział, że prezydent był na bieżąco informowany, nawet w czasie dożynek, w których uczestniczył, ale prezydent nie jest od takiego bieżącego reagowania. Może będzie RBN, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. No, ale na przepływ informacji między BBN-em a stroną rządową na szczęście nie narzekał. Czy coś jest tutaj do poprawy w informowaniu rządu i obozu władzy, i obozu prezydenckiego, i informowaniu obywateli? Czy ta niedziela przebiegła pod tym względem w miarę okej? Okay. Piotr Drabik.
0: Na pewno jest przepływ informacji między dwoma pałacami, Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera, dlatego że na przykład co wtorek rano odbywa się tak zwany Komitet Bezpieczeństwa, na którym poza szefami resortów siłowych też jest przedstawiciel Kancelarii Prezydenta i on zawsze jest, więc zawsze kiedy dochodzi czy do tych sytuacji nagłych, takich jak wczoraj, czy generalnie oceny sytuacji, to faktycznie ten przepływ informacji jest. Jeśli chodzi o to, co dostają obywatele, no to na pewno tutaj są rzeczy, które można poprawić, bo sama wysyłka poradnika bezpieczeństwa i jakby takie działanie reaktywne w stosunku do tego, co robi Rosja, nie jest niewystarczające. Na przykład w Ukrainie w tym momencie, oczywiście jest to zupełnie inny przykład, wiadomo, tam jest zagrożenie bezpośrednie,

0: przyjaciółmi całego kraju, ale tam już prowadzono dwa rodzaje alertów. Alert żółty, alert czerwony. Alert żółty to są drony, alert czerwony to są pociski balistyczne, które potrzebują dosłownie 2-3 minut, żeby dolecieć do celu. Oczywiście mam nadzieję, że nigdy w Polsce nie będzie potrzeby prowadzenia tego typu kategorii. Co nie zmienia faktu, że w tym momencie alert RCB jest jednowymiarowy. To znaczy po prostu jest alert RCB. On dotyczy testu z syren alarmowych, czy huraganu, czy jakiegoś zagrożenia pogodowego, czy właśnie lecącego drona, no to właściwie stawia się obywateli od razu na nogi, tak? To znaczy jest zagrożenie, musicie od razu obywatele coś zrobić, a nie ma informacji, czy to jest zagrożenie pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego. Brakuje trochę koordynacji. Faktycznie, czy powstanie taka państwowa aplikacja do alertów, może to trochę być zbędne, no bo jak wiemy doskonale, większość Polaków w tym momencie posiada smartfony i wystarczyłoby użyć właśnie tych zastosowań, które są na zachodzie. Na przykład są takie wgrane automatycznie alerty, które każdy smartfon, czy z Androidem, czy z iOS-em może emitować.
1: Od razu informuje. Tak, bo też znam z relacje ludzi mieszkających w tych regionach, czyli na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, które właśnie są dotknięte tymi alertami, że po prostu SMS to no, nikogo nie budzi, bo najczęściej ludzie wyciszają, no i dobrze, że śpią. Z drugiej strony pytanie, czy przy każdym takim alercie, a one są dosyć regularne, włączać komórkę z wysokim poziomem głośności i co prawie noc, czy tam co trzecią noc budzić ludzi. Marcin Złotkowski.
2: No właśnie, ja bym tutaj przychylił się jak najbardziej do tego, co mówił Piotr, to znaczy kluczowe wydaje mi się poprawa tego właśnie całego systemu komunikacji i właśnie wprowadzenie jakiejś takiej gradacji wagi alertów, tak? To właśnie o czym mówimy, czyli rzeczywiście powinno być tak, że powinny być różnego rodzaju kategorie i rzeczywiście obywatele powinni mieć takie poczucie, że kiedy naprawdę będzie sytuacja zagrażająca bezpośrednio ich zdrowiu, a wręcz życiu, no to ten skutecznie dostarczony komunikat przyjdzie bardzo szybko, on będzie jasny i klarowny, ale też jednak powinni właśnie mieć takie przeświadczenie, że kiedy już ten komunikat przyjdzie do nich, no to będzie taka sytuacja zero-jedynkowa, tak? To znaczy, że tutaj nie można tego zlekceważyć. Natomiast to, co też mnie jako obywatela czasami, no, można powiedzieć, że denerwuje, to też jest właśnie taki element tego, że no, przychodzą te alerty RCB często, tak to nazwijmy często, to znaczy w bardzo różnych sprawach, tak, które są jednak, wydaje mi się, o różnej wadze, przede wszystkim jeżeli chodzi o zagrożenie, o bezpieczeństwo. I tu rzeczywiście wydaje mi się, że jest jakieś pole do ewentualne poprawy.
1: I pewne poprawy też zapowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński, więc na pewno będziemy o to dopytywać. Bardzo wam dziękuję za komentarze. Marcin Złotkowski, TVN24 i Piotr Drabik, Fakt. A poniedziałkowy poranek TOG FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę o 9:00 informacje TOG FM, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka, przez jakiś czas niesłyszane na naszej antenie, więc witamy ciebie z powrotem bardzo serdecznie. Co dzisiaj u ciebie w programie?
3: Dzień dobry, tak, jestem, potwierdzam. Chciałem zatankować, a tu patrzę jakieś ceny w ogóle z kosmosu i zastanawiam się, czy te ceny, które pojawiły się, czy już od pewnego czasu są na stacjach benzynowych, mają jakiś związek z pewną wyspą wielkości Ursynowa, o której pewnie większość z nas nigdy nie słyszała, bo ta wyspa w piątek zmieniła właściciela. Czy to jest jeden z powodów, dla których w tym tygodniu diesel może przekroczyć 9 zł. Za chwileczkę dowiemy się w programie Owczarek.
1: Polecamy serdecznie i życzymy przy okazji dobrego, jak najbardziej się da też taniego na stacjach paliw w poniedziałku i całego tygodnia. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
6: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
6: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
6: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
6: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Niewykluczone, że po ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z Polską prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział w poranku TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tymczasem prezydent Donald Trump twierdzi, że Ukraińcy szkodzą światu i domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie. Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecyduje o tym, kto pokieruje PKOL-em, bo Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie można wykluczyć zwołania przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie ostatnich rosyjskich ataków tuż przy polskiej granicy, stwierdził w poranku TOK FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.
20: To jest decyzja pana prezydenta, wyłączna kompetencja pana prezydenta.
1: Ale ku temu zmierza, rozumiem.
20: Nie jestem w stanie panu, panie redaktorze, w tej chwili powiedzieć, kiedy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na pewno pan prezydent jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami, niezależnie od tego, że wczoraj był na dożynkach w Trójmieście.
1: No właśnie.
20: W chwili, w której doszło do ataków, od razu pan prezydent był poinformowany, a wiem o tym, bo ja również dostaję te informacje.
19: Ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego odbyło się w lutym. Dotyczyło ono programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć też terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej Tomasz Orchowski.
21: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
22: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
21: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
19: Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna Amerykanów z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domu w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Zarząd Polskiego Komitetu Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. Poseł PiSu Michał Wójcik nie ma złudzeń, że szef PKOL-u straci stanowisko.
0: Jeżeli się zbiera zarząd, no to zbiera się po to, żeby odwołać szefa PKOL-u. To, że zastosowano tymczasowy areszt, będzie głównym elementem tej dyskusji, że to powoduje, że narusza się dobre imię Komitetu Olimpijskiego.
19: Zgodnie ze statutem zarząd może powierzyć obowiązki prezesa jednemu z jego zastępców. Pokieruje on PKOL-em do końca kadencji, czyli do kwietnia. Wtedy powinny odbyć się wybory nowego prezesa. Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum, mówił w poranku TOK FM, że widziałby na tym stanowisku Roberta Korzeniowskiego.
2: Polski sportowiec z ogromnym dorobkiem i z liczbą medali nie tylko olimpijskich jest taką osobą, która miałaby szansę przywrócić wiarygodność tej instytucji.
19: Robert Korzeniowski, który w czwartek zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, jako pierwszy ogłosił, że wystartuje w wyborach na nowego szefa PKOL-u. Rzeszów bije w tym roku swoje rekordy urodzeń z ostatnich lat. Od stycznia w stolicy Podkarpacia urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. To ponad 300 więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Skąd takie statystyki, sprawdzał Marcin Starzec.
3: W zeszłym roku stolica Podkarpacia jako jedyne z dużych miast w Polsce miała dodatni przyrost naturalny, a w tym roku na porodówkach rzeczywiście bywa tłoczno, mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w największym szpitalu w mieście.
23: Ten ruch jest ogromny. Są dni, że tych porodów mamy nawet 10 na dobę.
3: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
24: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
3: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie. Marcin Starzec, TOK FM.
19: Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Więcej przejaśnień po południu na zachodzie Polski. 18 stopni dziś pokażą maksymalnie termometry w Krakowie, Łodzi i Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Dzień dobry, witam serdecznie. Gościem jest pan dr Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ceny diesla wystrzeliły, no i teraz kierowcy mówią, kogo za to należy winić. No pewnie to, co media powtarzają, konflikt w Zatoce, ta wojna amerykańsko-izraelsko-irańska. Inni mówią, nie, to Houthi, tutaj nowe odcięcie kolejnego wąskiego gardła. Prezydent Trump, tak jak słyszeli państwo w informacjach TOK FM, mówi, to dlatego, że Ukraina atakuje rafinerie rosyjskie. A ja do tego jeszcze dorzucę, a może w takim razie 1 września i powrót VAT.
25: Panie redaktorze, trudno mówić o jakiejś winie, dlatego że wina jest chyba takim pojęciem bardziej moralnym. Natomiast jeśli chodzi o rynek ropy, no to trzeba mówić o przyczynach. I przyczyny są jak zawsze niejednoznaczne i wielorakie. I we wszystkim, co pan powiedział, jest po trosze prawdy. Po pierwsze, nasz rynek jest specyficzny, dlatego że w przeciwieństwie do benzyny, Polska jest bardzo dużym importerem diesla. Czyli około 30-35% diesla musimy, gotowego produktu musimy importować z zagranicy. Czyli po pierwsze, jesteśmy bardzo uzależnieni od rynków zagranicznych. Jesteśmy tak zwanym price takerem, czyli musimy tę cenę akceptować, która jest na rynkach międzynarodowych. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie te wydarzenia, o których pan wspomniał, one się składają właśnie na te wysokie ryzyko wyceniane przez rynki. Dlatego, że w ogóle rynek energetyczny, a szczególnie ropy, to jest taka specyficzna bestia, gdzie traderzy mają bardzo wysoką odporność psychiczną. Jeżeli gdzieś tam jeden tankowiec spłonie albo jakiś mały rurociąg ulegnie awarii, no to oni nie wpadają w panikę, nie ma wielkich zmian. Natomiast jeżeli rzeczywiście uderzenia idą w kluczowe elementy infrastruktury strategicznej, czy to właśnie strategiczne rurociągi, jakieś wielkie instalacje przeróbki, stabilizacji i odsiarczania ropy, jak to na przykład było w 2009 roku w Arabii Saudyjskiej, no to te wszystkie wydarzenia, ponieważ niosą ze sobą zagrożenia realne dla rynku ropy, są natychmiast wyceniane przez traderów. No i właśnie taki efekt mamy dzisiaj. Po trzecie, bardzo ważnym czynnikiem, o którym pan nie wspomniał, jest rola Rosji, dlatego że Rosja była przez długi czas stabilizatorem cen diesla na świecie. Była jednym z największych eksporterów. Eksportowała dziennie blisko 1 000 000 baryłek diesla, czyli gotowego produktu rocznie. Ze względu na ataki ukraińskie na rafinerie, Rosja całkowicie wstrzymała eksport diesla i w tej chwili już nie eksportuje. Na przykład.
4: Czyli rację ma prezydent Trump?
25: Częściowo tak, oczywiście. Natomiast główna przyczyna leży gdzie indziej. Przede wszystkim jednoczesnej eskalacji konfliktu w Iranie i zamknięcia, czy potencjalnego zamknięcia bardzo ważnego dla rynku ropy przesmyku Bab al-Mandeb, czyli wyjścia z Morza Czerwonego na Zatokę Jemeńską i na Ocean Indyjski. Także wszystkie te kluczowe elementy sprawiają, że niestety cena diesla wystrzeliła w kosmos.
4: Czyli patrząc trochę strategicznie i geostrategicznie, można by rzec, że Stany Zjednoczone dały się ograć w tym konflikcie?
25: Znaczy, czy dały się ograć? Jeżeli dały się ograć, to na pewno w wymiarze takim geopolitycznym i politycznym, to najczęściej mówi się o tym, że tak naprawdę to nie była decyzja Stanów Zjednoczonych, tylko to była decyzja Stanów Zjednoczonych wymuszona w dużym stopniu przez premiera Izraela. To nawet pracownicy administracji Bidena mówili, że Netanyahu przychodził do Bidena z planami wspólnego ataku na Iran, które oczywiście były odrzucane. Natomiast z jakiegoś powodu prezydent Trump się na to zgodził. Doszło do tego konfliktu, do ataku na Iran. No i teraz mamy te niechciane konsekwencje tego ataku, bo to jest tak naprawdę ten efekt zewnętrzny konfliktu, który doskonale Irańczycy rozgrywają. Oni wiedzą, gdzie mają tą dźwignię, prawda, przełożenie, żeby w jakiś sposób wpływać na politykę międzynarodową. I to jest ropa.
4: No dobra, ropa, diesel. Dywersyfikacja. Ktoś, kto się biznesem dobrze zajmuje, to wie, że mówiąc potocznie, wszystkich jajeczek nie należy wkładać do jednego koszyczka. Czyli pewnie, jeżeli kupujemy diesel, to należy go kupować z różnych źródeł, żeby w razie takich sytuacji móc zwrócić się do kolejnych. Jak to jest z tymi źródłami diesla na świecie?
25: No właśnie, z tymi źródłami diesla, to o czym wspomniałem, czyli to, że z rynku wypadła jeden z największych producentów, Rosja. Ktoś może argumentować, no tak, ale Rosja była obłożona sankcjami i tak czy inaczej nie kupowaliśmy tego diesla z Rosji. Natomiast ja bym to powiedział, że tak, że globalny rynek paliw, czy też diesla, to jest jak wielki basen. I jeżeli otoczyliśmy część tego basenu, powiedzmy, jakąś taśmą czy kordonem, to jeżeli tego diesla brakuje, bo Rosja zabrała 1 000 000 baryłek dziennie, no to jednak poziom tego paliwa dostępnego dla gospodarki światowej spada. Czyli konkurencja w dostawach tego, co zostało, rośnie. Jaki jest efekt? Wzrost ceny. No także widzimy, to jest pierwszy problem. Po drugie, rzeczywiście częściowe zamknięcie cieśniny Ormuz oraz teraz olbrzymie ryzyko dla transportu tej ropy arabskiej do Morza Czerwonego. Przecież ten rurociąg, o którym teraz wszyscy mówimy, tak zwany Petroline wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, 1200 kilometrów ze wschodniego na zachodnie wybrzeże, to on był taką polisą bezpieczeństwa dla całego świata. Że wszyscy widzieli, że nawet jak cieśnina Ormuz jest zamknięta, to on może transportować prawie 2/3 produkcji Arabii Saudyjskiej na Morze Czerwone i zapewniać dostawy dla świata. Jeżeli w tej chwili ten rurociąg został częściowo tam, prawda, naruszony, no to widzimy, jakie jest olbrzymie ryzyko. Także w tej chwili mamy do sytuacji, że po pierwsze mamy zwiększoną konkurencję o te ilości diesla, które zostały na rynkach światowych. Po drugie mamy olbrzymie ryzyko, że nie będzie jak dalej ropy eksportować na przykład do Europy i są zaburzenia w szlakach transportowych, że zamiast wysyłać na przykład przez Morze Czarne, musimy tankowce wysyłać wokół Afryki, co powoduje, że muszą oni spędzić około 2 tygodni dłużej na morzu, czyli tak naprawdę od razu w krótkim okresie te dostawy, które były zakontraktowane, mogą się opóźniać, a 2 tygodnie to jest naprawdę dużo na tym rynku. Także wszystko to razem złożone powoduje, że najbliższe tygodnie na pewno upłyną pod znakiem wysokich cen.
4: To nie można tego diesla składować na zaś?
25: Polska produkuje, polskie rafinerie, czyli przede wszystkim Płock i Gdańsk, produkuje maksymalną ilość diesla, jaką są w stanie wyprodukować. Dlatego, że z jednej baryłki można wyprodukować określoną ilość wszystkich frakcji. Polska jest potęgą logistyczną Europy. Wiemy, ile ciężarówek, prawda, się zaopatrza. Do tego jesteśmy państwem tranzytowym. Wiele tirów przejeżdżając przez nasz kraj tankuje również tutaj. No i to powoduje, że jesteśmy uzależnieni od importu. My importujemy oczywiście gotowe produkty z różnych kierunków, tak? Przede wszystkim są to Niemcy, jest to Arabia Saudyjska. Stany Zjednoczone weszły bardzo mocno jako taki dostawca ratunkowy dla Europy. Dlatego, że one jeszcze rok temu eksportowały do Unii Europejskiej 140 tysięcy baryłek diesla dziennie, gotowego produktu. W tej chwili eksportują 400 tysięcy baryłek. To też jest wytłumaczenie, dlaczego nagle ceny wzrosły tak w Stanach Zjednoczonych, czym tak Trump się bulwersuje. Dlatego, że no to Amerykanie też nam pomagają. No a wiadomo, że ceny diesla są wyższe w Europie, czyli lepiej sprzedać do nas niż na rynku krajowym.
4: Znaczy pomagają w tym sensie, że lepiej mogą zarobić w Europie.
25: Oczywiście, że tak.
4: No to skoro mogą lepiej zarobić w Europie i nam to nie przeszkadza, to czy nie można zwiększyć eksportu ze Stanów z 400 tysięcy baryłek do 500, no, 600 i nie martwić się Arabią Saudyjską?
25: Prezydent Trump chyba już o tym powiedział, że nie wyklucza zastosowania środków odwetowych. Czyli ja nie wykluczam, że może podjąć decyzję na przykład o zablokowaniu eksportu. Dlatego, że dla niego bardzo ważne są zbliżające się wybory, te uzupełniające do kongresu w listopadzie. Cena ropy na przykład w Kalifornii to już chyba skoczyła do 9 czy 10 prawie dolarów. Już nie mają nawet miejsca...
4: Za galon?
25: Tak, za galon. Już nie mają nawet miejsca w tych, jak się ceny wyświetlają na tych
4: pylonach.
25: Tak, 9,99, bo nie mają na tą jedynkę miejsca. Także ja nie wykluczam, że jeżeli sytuacja dalej będzie taka krytyczna na rynku diesla, gdzie są olbrzymie w tej chwili niedobory, no to Trump może podjąć decyzję o ograniczeniu eksportu, żeby sztucznie zaniżać cenę u siebie.
4: No dobrze, ale co to na przykład robi dla jego bazy wyborczej? No bo rozumiem, że to, że sprawi, że koncerny amerykańskie nie będą mogły dobrze zarabiać w Europie, tylko będą musiały gorzej zarabiać w Stanach, raczej nie przysporzy mu głosów.
25: Pamiętam, jak w kampanii wyborczej zapowiadał dwie rzeczy. Czyli po pierwsze rzeczywiście odblokowanie produkcji amerykańskiej ropy i spadek ceny dla użytkowników krajowych. Po drugie zakończenie wszystkich wojen. Także nie tylko tych amerykańskich, ale na przykład też ukraińsko-rosyjskie. No i okazało się, że jak to się mówi w polityce, że żadnej z tych obietnic nie dowiózł. No i to samo w tej chwili jest z cenami ropy. I myślę, że to będzie się też przekładało na notowania Trumpa i republikanów we zbliżających się wyborach. Dlatego on to rozumie jako wielkie zagrożenie dla siebie.
4: No Wenezuela miała być przecież tym takim cudowną zmianą scenariusza.
25: No miała być, natomiast Wenezuela może rzucić na rynek prawdopodobnie dodatkowej ilości ropy. To samo zawsze Arabia Saudyjska była tym takim producentem rezerwowym, którym póki była w stanie dostarczyć to dodatkową ropę, to wielkiego jakby stresu wśród traderów nie było. Natomiast to jest zasadnicza różnica pomiędzy gotowym produktem, który można dostarczyć, a przede wszystkim dieslem w tej chwili. O ile eksport surowej ropy przez cieśninę Ormus spadł jedynie w tej chwili około 30-40%, to eksport diesla spadł o 60-70%. Do tego jest olbrzymie ssanie na ten produkt również z Azji, która kupowała to od Rosji. No i w tej chwili oni też konkurują z nami. Dlatego w tej chwili marże tak zwane rafineryjne na dieslu są rekordowe. Po drugie, no też można wyprodukować określoną ilość. Jeżeli nie ma rosyjskich rafinerii, które były tutaj ratunkowe dla świata, no w tym momencie mamy olbrzymie niedobory diesla na rafineriach i one nie są w stanie wyprodukować więcej tego towaru.
4: Informacje TOK FM zbliżają się już za 3 minuty o 9.20. Po informacjach powrócimy do naszej rozmowy. Porozmawiamy o tym, co by się wydarzyło, gdyby dostęp do arabskiej ropy albo ropy z półwyspu w ogóle był zablokowany. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że cieśnina Ormus jest... Dobrze, przeprowadzamy tam taki mur i na Morzu Czerwonym też i w ogóle... Albo tę ropę trzeba wysyłać ciężarówkami, albo pociągami. Co to by oznaczało dla nas tutaj w naszym pięknym, słonecznym kraju? Gościem jest pan dr Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Informacje o 9.20.
5: Autopromocja.
1: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
26: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
26: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
27: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
28: GWM. Go with more.
29: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Niewykluczone, że prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział w poranku TOK FM rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Rosjanie uderzyli wczoraj w Ukrainę bardzo blisko granicy z Polską. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Informują o trafieniu w stojącą na bocznicy lokomotywę składu towarowego. PKO dziś po południu zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu. Ropa mocno drożeje. Na początku nowego tygodnia ceny surowca wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. Kryzys na globalnych rynkach pogłębia się po tym, jak Arabia Saudyjska poinformowała o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu wschód-zachód. Zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky, zapowiedział Donald Trump na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii. Obecnie amerykańskie cło na produkowany w Republice Irlandii alkohol wynosi 10%. Tymczasem ten sam rodzaj trunku pochodzący z Irlandii Północnej i ze Szkocji nie jest obłożony cłem. Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, więcej przejaśnień po południu na zachodzie. 18 stopni pokażą dziś termometry w Krakowie, Łodzi i Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie. I teraz jeszcze raport smogowy. Nie narzekamy na smog. W poniedziałek rano mapa smogowa świeci na zielono. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest program Owczarek. Gościem jest pan dr Ireneusz Bil, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Jak wyglądałby czarny scenariusz? Oczywiście czarny dla kogo? To podejrzewam, że w każdym scenariuszu są tacy, którzy płaczą i tacy, którzy zacierają dłonie. Wyobraźmy sobie sytuację, że Houthi zdobędą pełną kontrolę nad tą drugą cieśniną i wyeliminują całkowicie możliwość eksportu tankowcami, na przykład z Arabii Saudyjskiej. Czyli krótko mówiąc, odcinamy państwa zatoki i nie możemy już stamtąd brać diesla. Cóż by to oznaczało dla kierowców, ale też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski?
5: To jest rzeczywiście scenariusz taki najbardziej chyba czarny, katastrofalny, dlatego że ze względu na rolę Arabii Saudyjskiej jako globalnego producenta, no i my jesteśmy w jakimś stopniu przygotowani. My jako Europa i Stany Zjednoczone, świat zachodni, do takiego scenariusza. Dlatego, że po doświadczeniach 73 roku, czyli pierwszym kryzysie naftowym, zbudowaliśmy taką organizację międzynarodową, która nazywa się Międzynarodowa Agencja Energii. I w ramach tej agencji, gdzie Polska jest członkiem, jak również w ramach Unii Europejskiej, każde państwo jest zobowiązane do posiadania odpowiednich zapasów ropy naftowej.
4: Odpowiednich, czyli jakich?
5: Czyli to odpowiednich, minimalnych tak zwanych, czyli to jest najczęściej albo 90 dni zużycia, albo 90 dni importu ropy naftowej. I takie zapasy Polska posiada, jak również Unia Europejska, często większe. Również Stany Zjednoczone po 73 zbudowały tak zwaną Strategic Petroleum Reserve, czyli rezerwę strategiczną ropy naftowej, i w wielkich zbiornikach w Luizjanie takie produkty mają. Czyli tak naprawdę w krótkim okresie, w 3 miesięcy, jesteśmy w stanie zapewnić dostawy alternatywne. No i te 3 miesiące by były na to, żeby jakby mechanizmami politycznymi czy militarnymi spróbować doprowadzić sytuację do powrotu do normalności. Natomiast to jest oczywiście bardzo czarny scenariusz. Ja myślę, że nikt na Bliskim Wschodzie nie byłby w ogóle zainteresowany realizacją tego scenariusza, ponieważ to by podkopało nie tylko podstawy ekonomiczne na przykład Królestwa Arabii Saudyjskiej i całego Bliskiego Wschodu, ale także Iranu. Dlatego, że Iran jest też wielkim eksporterem. On chce wrócić na rynki światowe. On chce mimo wszystko być partnerem do rozmów i postrzegany jako państwo, które jest konstruktywne, a nie które walczy ze wszystkimi.
4: Zresztą zobaczmy, jak dobrze idą negocjacje Stanów Zjednoczonych z Iranem. No już gdybyśmy się opierali na tej rezerwie, to już musielibyśmy 2 razy do niej dolać, no bo już ponad 5 roku ta wojna trwa.
5: Znaczy Stany Zjednoczone, wbrew pozorom, oni chcą się dogadać z Iranem, są gotowi wiele uczynić, natomiast Tu takim destruktorem trochę tych działań jest Izrael, który tak naprawdę w jego interesie, przede wszystkim tych partii radykalnych, które są w Knesecie, której reprezentują interesy osadników, jest to, żeby ten konflikt dalej trwał i żeby jak najbardziej ten Iran pognębić. Żeby przestał być może nie zagrożeniem, ale jakimś wielkim rywalem dla Izraela. I póki, no wybory do Knesetu, o ile dobrze pamiętam, są w październiku 26 roku. Ja myślę, do tego czasu wiele się nie zmieni. Natomiast już to plus wybory w Stanach Zjednoczonych no są jakieś takim okienkiem możliwości, że do jakiegoś porozumienia z Iranem może dojść.
4: Kolejny temat, o którym pewnie nasi słuchacze i słuchaczki słyszeli, to jest dron, który uderzył w pociąg. To był pociąg z Kijowa do Warszawy, ale oprócz tego dronu, w który uderzył pociąg, był jeszcze wcześniejszy pociąg, którym pan jechał.
5: Tak, zgadza się, bo wracałem właśnie razem między innymi z byłym premierem Johnsonem, doradcami do spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Tam było w sumie chyba 9 czy 10 wagonów, ponad 100 osób. Jechaliśmy tuż przed. W nocy nas około godziny 4 rano w miejscowości Kowel zatrzymaliśmy się i przygotowywali nas do ewakuacji z pociągu, czyli kazali się ubrać, wziąć najbardziej potrzebne rzeczy i czekać na komendę. Taka komenda nigdy nie przyszła, ruszyliśmy, no i okazało się, że 15 minut później w to samo miejsce, tylko to już bliżej trochę granicy, dron rzeczywiście uderzył w pociąg, no nie nasz, bo nam się udało przejechać, natomiast w ten chwilę późniejszy. Także nam się udało, na szczęście nikt też nie zginął, natomiast chciałbym podkreślić, że tego typu ataki się nasilają. Rosja ma nową strategię, atakuje stacje benzynowe, atakuje lokomotywy, wykorzystuje do tego nowego rodzaju możliwości związane z dronami typu Garand 4, Garand 5, które mają zmodyfikowane systemy naprowadzania i mogą przeprowadzić takie uderzenia. Także widać, że Rosja przed zimą prowadzi poważną eskalację działań.
4: Wracał pan z dorocznej konferencji YES, czyli Yalta European Strategy.
5: Tak.
4: Co tam ciekawego zostało powiedziane?
5: Ja uczestniczę w tej konferencji już od wielu lat. No w tym roku niestety był odczuwalny poważny pesymizm. I to najbardziej chyba takie pesymistyczne informacje nawet nie były w zakresie frontu, dlatego że tam sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Zarówno Ukraińcy, jak i specjaliści od dronów powiedzieli, że Ukraina plus świat zachodni jest bliski znaleźć odpowiedź na te drony odrzutowe, czyli nowego rodzaju drony przechwytujące, które będą w stanie je zestrzeliwać. Natomiast wielkim problemem jest powiększająca się dziura budżetowa, dlatego że nowa strategia Rosji no, doprowadziła do całkowitego zamknięcia Morza Czarnego i w tym momencie większość dochodów z eksportu, czyli między innymi zboża, kukurydzy i wielu innych produktów rolnych jest dla Ukrainy zamknięta. I powiedzieli, że liczą bardzo na pomoc innych krajów, jak Polska, Rumunia, we wznowieniu tego eksportu na rynki międzynarodowe. Natomiast spowoduje to, że oczywiście dochody budżetowe są o wiele mniejsze od oczekiwanych. Do tego dochodzą ataki rzeczywiście na infrastrukturę energetyczną wzmacniające się, co powoduje, że te optymistyczne założenia budżetowe, które przyjęli na 2026-2027 rok, prawdopodobnie nie będą mogły być zrealizowane. No i tutaj oczekują większego wsparcia z Unii Europejskiej ze strony zachodnich państw, a wiemy, że Stany Zjednoczone całkowicie wstrzymały pomoc finansową dla Ukrainy. No i to jest w tej chwili największy problem.
4: A co z dziurą budżetową Rosji? Co wiemy na ten temat?
5: No, tam kreatywna księgowość jest na pierwszych stronach, także tak naprawdę nie wiemy, jaka jest sytuacja. Natomiast właśnie decyzja to, że 8 lipca Putin podjął decyzję całkowicie wstrzymać eksport diesla, który był niesamowicie dochodowy. Jeżeli milion baryłek dziennie eksportowali, w tej chwili spadło to do kilkudziesięciu tysięcy albo w ogóle już nie jest realizowany, no to pokazuje, że te problemy na pewno będą się nasilać. Natomiast oczywiście Rosja ma wielkie zasoby, eksportuje też ten cały gaz i ropę innymi szlakami do Azji Południowo-Wschodniej, do Chin. No oni w stanie, oczywiście działają w zupełnie innej skali, są myślę finansowo przygotowani do tego, żeby przez te kilka lat, jeżeli trzeba, to jeszcze te działania wojenne prowadzić.
4: Czy zaciekawiły pana jakieś wystąpienia na tej konferencji, które mówią coś o świecie przyszłości, o tym, co się będzie działo w najbliższych latach, jak będzie wyglądał świat w najbliższych latach?
5: No generalnie, jak wspomniałem, było trochę więcej pesymizmu, aniżeli optymizmu niż w latach ubiegłych. tutaj takim mieczem Damoklesa, który wisi na przykład nad Unią Europejską, są wyniki wybory w Saksonii-Anhalt plus zbliżające się wybory w, były dwa kraje wymieniane, Francja oraz Polska. Czyli czy do władzy nie dojdą siły, które są bardziej sceptyczne wobec pomocy Ukrainie, bardziej sceptyczne wobec pogłębienia integracji europejskiej. Tu Francuzi zapewniali, że jednak siły radykalne nie zwyciężą we Francji. My jako Polacy nie wiemy oczywiście, jakie będą wybory w Polsce. Natomiast to jest też, było widać, wielkim znakiem zapytania w Europie. Jakie stanowisko będzie Polski, dlatego że wiele sił politycznych w tej chwili w Polsce, szczególnie po prawej stronie, no jest sceptyczna dla dalszej pomocy Ukrainy. Także myślę, że to w tej chwili to jest największe jakby zagrożenie, w jakim kierunku zmierzamy jako wspólnota polityczna Zachodu.
4: Ale to też jest interesujące w tym kontekście, że no właściwie wszystkie nasze decyzje, te wydawałoby się lokalne, nie pozostają bez wpływu na resztę świata. No bo proszę sobie wyobrazić to, co pan powiedział, że głosujemy tak albo inaczej. Wydaje nam się, że to są decyzje, które dotyczą tylko naszego państwa, tak albo tylko regionu, w którym mieszkamy. A tymczasem to ma wymiar europejski. Wymiar europejski przekłada się na relacje na przykład z Ukrainą, na większą lub mniejszą lub brak pomocy dla Ukrainy. Co za tym idzie na wzmocnienie lub osłabienie Rosji? Co za tym idzie rolę Rosji w konflikcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem? I to do nas wraca na przykład w postaci cen benzyny.
5: No właśnie, no tak, to o czym pan mówi, globalna wioska, świat naczyń połączonych. No i Polska jest wbrew pozorom naprawdę ważnym państwem i licznym, i dosyć silnym gospodarczo. I nie takim, który już jest biorcą bezpieczeństwa, ale takim, od którego się oczekuje to, żeby jednak to bezpieczeństwo dostarczać. Dlatego jeżeli w polskiej przestrzeni jest licytacja sił politycznych, kto mniej pomógł Ukrainie, to jest naprawdę destrukcyjne. Dlatego że jakby to nie zabrzmiało, to czy Ukraina się obroni, czy nie, a Rosja jest chyba zdeterminowana, żeby ten konflikt eskalować i być może nawet tej zimy jeszcze dojdzie do jakiegoś tam znowu wielkiego ataku, no to tak naprawdę to od tego zależy i od naszej postawy, od naszego poparcia należy bezpieczeństwo i Ukrainy, ale też całej Unii Europejskiej. Dlatego myślę, że my jako wspólnota i polityczna, jako społeczeństwo powinniśmy więcej wagi przykładać do tego, żeby jednak rozumieć, że jesteśmy w takim miejscu i na takim etapie rozwoju, że jesteśmy też dawcą bezpieczeństwa. Dla Europy Środkowej, dla państw bałtyckich na przykład, które by oczekiwały wsparcia, no jak i dla Ukrainy, że jedziemy, jak to często nasi politycy mówią, na jednym wózku bezpieczeństwa z Ukrainą.
4: Ale to dawanie bezpieczeństwa to nie tylko wsparcie militarne czy finansowe, no ale także otwarcie, jak rozumiem, rynków zbytu dla towarów.
5: No oczywiście, że tak. Dlatego było też dużo dyskusji o Unii Europejskiej w Kijowie. Ja zawsze prezentowałem taką opinię, że tak naprawdę najważniejsze dla Ukrainy to jest nie to, na jakich warunkach do Unii Europejskiej wejdzie, ale żeby w ogóle weszła. Dlatego, że pamiętam takie dyskusje, że Polska o kwotach mlecznych w 2003-2004 roku.
4: Mleko.
5: A potem się okazało, że w ogóle tych kwot mlecznych nie wykorzystywaliśmy. Tak samo Ukraińcom mówimy, słuchajcie, jeżeli wam zależy na rolnictwie, no to zgodźcie się nawet na jakiś bardzo długi okres przejściowy, nie wiem, 7 lat, 10 lat, 12 lat, 15, bo jest o wiele coś ważniejszego w Unii Europejskiej. Przede wszystkim te efekty zewnętrzne pozytywne, że jesteście członkiem, macie otwarte wszystkie inne rynki, swobodny przepływ, niższe finansowanie, środki finansowe i to jest tak naprawdę tą wartością dodaną, a nie tam jeden czy drugi rynek, nawet tak ważny jak rolnictwo.
4: A broń przyszłości, drony wciąż numer jeden na liście?
5: Podczas konferencji były szef Google Eric Schmidt, który zainwestował duże pieniądze w rozwój właśnie produkcji dronowej na Ukrainie. Powiedział, że rzecz rzeczywiście taką dosyć zapadającą w pamięć, że w jego opinii to jest czołgi, to już jest przeżytek. Wielkie okręty, jakie budują Stany Zjednoczone, są tylko wielkimi celami. Wdraża się inteligencję sztuczną do zarządzania właśnie rojami dronów. Rosjanie już to robią, budują te najnowsze drony w takiej sieci mesh, które się komunikują między sobą, mogą koordynować swoje ataki. I dzisiaj może drony wyglądają jak zabawki, ale tak naprawdę jest to potężna broń, która zmieni pole walki. Tak jak kiedyś zmienił to czołg, jak zmienił karabin maszynowy, jak zmieniła artyleria. No i jesteśmy właśnie świadkami tego typu rewolucji.
4: Bardzo dziękuję. Pan doktor Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu EnergyGate Europe, był gościem. Dziękuję serdecznie.
5: To ja dziękuję.
4: Informacje TOK FM o 9.40, już za kilka minut, a po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ceny i oceny będą dzisiaj w EKG. Ceny ropy naftowej to taka kontynuacja wątków, które pojawiły się także w twojej rozmowie, a oceny dotyczyć będą niemieckiej gospodarki, w końcu nasz wielki partner handlowy, i wszyscy twierdzą, że te sondaże i wyniki poszczególnych wyborów w Niemczech to także efekt niezadowolenia z stanu niemieckiej gospodarki. Takie tematy w pierwszym dziś wydaniu EKG, tuż po informacjach.
4: A informacja o 9.40. Serdecznie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
16: Łódź

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po przeliczeniu 95% głosów wczorajsze wybory parlamentarne w Szwecji wygrywa lewicowa opozycja, która otrzymała 49,5% głosów, a rządząca do tej pory prawica 49,1%. Zwycięzcy mogą liczyć razem na 176 mandatów, natomiast centroprawica w połączeniu ze skrajną prawicą na 173 mandaty. Jeśli wyniki potwierdzą się, kandydatką na premiera będzie liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Była szefowa rządu w latach 2021-2022. Na razie nie jest jasne, z kim Andersson miałaby utworzyć koalicję rządzącą. Zaplanowane na dziś spotkanie przedstawicieli państw z Zatoki Perskiej na temat usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormus zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Wcześniej irańskie media informowały, że celem zaplanowanych na poniedziałek rozmów była kwestia poprawy bezpieczeństwa w regionie, a rzecznik irańskiego MSZ-u zapowiedział nawet, że będzie to kamień węgielny pod zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w informacjach o 10. Dziś w Houston spotkają się ministrowie energii państw G20. Będzie to kolejne spotkanie grupy na szczeblu ministerialnym po sierpniowych obradach ministrów finansów grupy w Asheville w Karolinie Północnej, w których nieoczekiwanie przy protestach delegacji europejskich wziął udział minister finansów Rosji po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie. MSZ w Moskwie podało, że w Houston obecny będzie rosyjski przedstawiciel resortu energetyki. W obradach wezmą także udział przedstawiciele polskie, minister energii Miłosz Motyka oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Poranne programy zastąpiono muzyką. Dwudniowy strajk rozpoczął się wczoraj we francuskim radiu publicznym Radio France w proteście przeciwko decyzji rozgłośni o nawiązaniu współpracy z komentatorem Charlesem Sapinem. Sapin jest związany z budzącym kontrowersję tygodnikiem Valeur Actuelle. Tygodnik, który prezentuje się jako konserwatywny, kilkakrotnie był skazywany z powodu publikacji uznanych przez sądy za zachęcanie do dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym. Poniedziałek będzie nam upływał pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Więcej przejaśnień spodziewajmy się po południu na zachodzie Polski. 18 stopni dzisiaj maksymalnie w Krakowie, Łodzi i Gdańsku, 19 w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, 20 w Lublinie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
4: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. W dzisiejszym świecie czas stał się najbardziej deficytowym towarem. Pani Edyto, jak mądrze kupować wygodę i spokój zamiast gromadzić kolejne produkty?
5: Myślę, że dziś luksusem jest właśnie czas. Dlatego warto nauczyć się delegować. Zamiast robić wszystko samemu, możemy część spraw po prostu komuś powierzyć. I tutaj świetnie sprawdza się concierge w karcie kredytowej PKO Visa Infinite. Taki asystent dostępny 24 godziny na dobę. Pomoże zorganizować podróż, znaleźć stolik w obleganej restauracji czy zdobyć bilety na premierę w teatrze. I chyba właśnie o to chodzi w wygodzie. Nie o to, by mieć więcej, tylko więcej czasu dla siebie. A dodatkowo Visa Benefit daje dostęp do zniżek na luksusowe zakupy, hotele i usługi premium.
4: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
1: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
8: Jest prawie 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zaczniemy od ceny ropy naftowej. Sporo na ten temat można było usłyszeć w TOK FM także przed rozpoczęciem EKG. Pierwszym gościem jest naszym pan Michał Stajniak, analityk XTB. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Trudno nie interesować się cenami ropy w takim ujęciu globalnym, a potem cenami paliw, skoro i ci, którzy korzystają z aut i muszą opiekować się transportem, albo po prostu obserwują to, co się dzieje, widzą ceny gotowych paliw u nas w Polsce. One rzeczywiście na poziomach dawno niewidzianych, a ropa znowu drożeje, tak?
10: Tak, no niestety obserwujemy dalszy wzrost cen ropy naftowej. Wydawało się, że w piątek jest takie lekkie uspokojenie, natomiast to była tylko i wyłącznie realizacja zysków. W trakcie weekendu no nie mamy żadnej poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. No, Arabia Saudyjska oficjalnie potwierdziła zamknięcie rurociągu wschód-zachód, więc no tu jest oczywiście odliczany czas związany z tym, do kiedy będzie możliwy eksport z Arabii Saudyjskiej, powiedzmy na względnie niezmienionym poziomie wobec tych ostatnich kilku miesięcy, bo wiadomo, że i tak ten eksport spadł. Natomiast no, ogólnie na całym świecie...
8: jest ważny dla światowego handlu tym surowcem?
10: To jest takie pytanie dosyć ciekawe ze względu na to, że jakby wcześniej przed wojną pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi, no to była taka droga alternatywna, raczej tam przesyłano ropę naftową o wielkości 1 do 2 milionów baryłek na dzień. To nie były wielkie ilości. Zazwyczaj ta ropa, która tamtędy była transportowana, no to była to ropa przeznaczona do Europy albo do takich zewnętrznych magazynów. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się wojna, cieśnina Ormuz została w zasadzie w pełni zamknięta, no to była jedyna droga eksportowa dla Arabii Saudyjskiej, no i tamtędy pompowano nawet 5 do 7 milionów baryłek na dzień, więc to jest bardzo duża ilość ropy. No i w tym momencie, kiedy mamy tą rurę kompletnie zamkniętą, no to oczywiście Arabia Saudyjska ma możliwość korzystania ze swoich zapasów, które znajdują się nad wybrzeżem Morza Czerwonego, ale wiadomo, że te zapasy wystarczą na kilka tygodni, a nie oczywiście na miesiące.
8: To krótko, w tej chwili zależnie, która ropa, bo one mają też te swoje różne rodzaje, my interesujemy się tak publicznie tą Brent, WTI, one w tej chwili powyżej $100 za baryłkę, odpowiednio prawie 108, ponad 103. Rozumiem, że na razie trudno wypatrywać obniżek.
10: No, tak jak wcześniej właśnie wskazywano na to, na razie nie ma żadnych informacji na temat jakichkolwiek rozmów, więc wydaje się, że niestety musimy przyzwyczaić się do wyższych cen, a wiadomo, że również Międzynarodowa Agencja Energii no, na początku wojny poinformowała o wypuszczeniu rezerw na poziomie 400 milionów baryłek. No i powoli ten program wypuszczania rezerw się kończy, więc niestety perspektywa kilku tygodni i niestety, jeżeli sytuacja nie powróci do normy, no to możemy być świadkami jeszcze większego wzrostu cen ropy naftowej, nawet do $120 za baryłkę, ale miejmy nadzieję, że nie jest to scenariusz bazowy.
8: Bardzo dziękuję. Pan Michał Stajniak, analityk XTB. Jest taki komunikat opublikowany na portalu X naszej największej firmy paliwowej. W związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej informujemy, że dostawy surowca do rafinerii Grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Koncern konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie, twierdzi nasza największa spółka paliwowa. A temat cen surowców, a w konsekwencji także gotowych paliw w Polsce oczywiście będzie powracał w najbliższym czasie również w magazynie EKG Informacjach. Tok FM to właśnie jest magazyn EKG w Tok FM.

0: czeka na jakiegoś przemeblowania. Do tego oczywiście dochodzi kwestia migracji. W ostatnich latach liczba osób z pochodzeniem migracyjnym wzrosła o połowę w Niemczech. Także skutki społeczne tego się pojawiły i w wielu, wielu regionach Niemiec narasta niepokój. To jest oczywiście także konkurencja o państwo socjalne, ponieważ zwiększona migracja to zwiększone wydatki także na ubezpieczenia społeczne, przynajmniej w pierwszym okresie, zanim tak naprawdę integracja może być efektywna.
1: Ale pan mówi tak bardzo ogólnie, a ja się wczytuję i wsłuchuję w opinie czasem bardzo konkretne. Niemiecki przemysł motoryzacyjny, który przez lata obserwowaliśmy i który jest także dla nas w Polsce istotny, i to z punktu widzenia i konsumentów, i częściowo produkcji, coraz bardziej w defensywie ze względu na niesłabnącą chińską konkurencję. I takich przykładów pewnie będzie więcej.
0: Niemcy obawiają się dezindustrializacji, czyli utraty tych bardzo dobrze opłacanych miejsc w przemyśle. I to, że AfD uzyskała tak znakomity wynik, można także powiązać z powracającymi w ostatnich miesiącach informacjami, że w przemyśle nawet kilkanaście tysięcy prac jest likwidowanych co miesiąc. Volkswagen ogłosił ostatnio kolejny program cięć i przenoszenia produkcji na przykład do Polski i do Czech. To oznacza dla Niemiec utratę nawet 50 tysięcy miejsc pracy w tej firmie. I bezrobocie nie rośnie wprawdzie, ale jest to uwarunkowane demograficznie, bo co roku Niemcy tracą w tej chwili 400 tysięcy osób odchodzących na emeryturę. Także z lotu ptaka ta gospodarka ma sporo wyzwań. Natomiast, i tutaj uprzedzę już pytanie, sytuacja się zaczyna poprawiać.
1: Ta gospodarcza.
0: Tak.
1: A przynajmniej stabilizować.
0: Stabilizować, ponieważ w ubiegłym roku rząd uchwalił uruchomienie ogromnych wydatków publicznych i te wydatki publiczne będą ciągnąć gospodarkę przez kolejne 12 lat. Oczywiście efektywność tych wydatków może spadać, ale jednak one są. I w tej chwili kluczowe jest uruchomienie reform podażowych, czyli deregulacja gospodarki, mniej biurokracji, obniżenie podatków. I taki pakiet reform kanclerz Merz zaproponował na początku lipca.
1: Czyli uprzedził pan moje drugie pytanie, czy CDU jest w stanie to zrobić, zaproponować
0: CDU
1: można.
0: I SPD.
1: CDU i SPD.
0: I wiele zależy oczywiście.
1: Patrzę na sondaże SPD i zapominam o istnieniu tej niegdyś a przez też wiele lat rządzącej partii, bo w tych sondażach nie wypadają zbyt korzystnie.
0: Ale ta partia ma szansę wygrać kolejne wybory landowe w przyszły weekend w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim.
1: SPD właśnie?
0: Tak, ma szansę wygrać, ma szansę pokonać AfD. Natomiast wracając do stanu gospodarki i do perspektyw, eksperci twierdzą, że gospodarka poradziła sobie całkiem nieźle z szokiem na rynkach energii. W pierwszym kwartale wzrost 0,3% kwartał do kwartału, potem 0,4%. W tej chwili będzie pewna stagnacja, również spowodowana przez upały latem i trudności gospodarcze, ale generalnie w przekroju całego roku wzrost może sięgnąć nawet 1,2-1,4%. To patrząc na tą perspektywę siedmioletnią jest bardzo dobrym wynikiem. I ten wzrost ma utrzymać się również w przyszłym roku.
1: No oczywiście my przyzwyczajeni do naszych wyników
0: gonimy, panie redaktorze.
1: Nie, ale nie. No oczywiście patrząc na sam wzrost PKB na nas nie zrobi to wrażenia. Wzrost przekraczający ponad 1%. No ale pan wie, że ja krążę wokół pytania, które być może nie jest najbardziej naturalnym w audycji ekonomicznej, ale ono jest niezbędne dla takiej budowania, mam wrażenie, świadomości naszej jako obywateli Rzeczypospolitej. Czy to wszystko, o czym pan mówił, wlewając optymizm w patrzenie na perspektywy niemieckiej gospodarki, przełoży się na politykę? Te ostatnie wybory i pierwszy sukces AfD, ja rozumiem, że oni jeszcze tego rządu nie utworzyli, ale pewnie są o krok od tego.
0: Są o krok od tego, choć w mojej opinii oni tego rządu nie chcą utworzyć. Dla nich pozycja ofiary, krytykowania rządu Merca, nawet z pozycji małego landu, jest bardzo wygodna. Ich celem są tak naprawdę elekcje federalne, a nie objęcie władzy w niewielkim i bardzo trudnym landzie i ponoszenie za to odpowiedzialności. Natomiast jeżeli szukamy pewnych optymistycznych informacji i też pewnej nadziei w tym, że scena polityczna w Niemczech się nie zawali, nawet po tych kolejnych wyborach landowych, spójrzmy na wybory lokalne w Dolnej Saksonii, dużym landzie, gdzie

0: jest o wiele więcej osób uprawnionych do głosowania, które odbyły się w ostatni weekend. SPD, CDU zdobyła 27%, SPD 24%, AfD niecałe 17%.
1: To były lokalne wybory?
0: Lokalne wybory, tak, do rad gmin, komunalne.
1: No i uważa pan, że to jest jakiś miarodajny sygnał?
0: Politycznie on ma ogromne znaczenie, ponieważ koalicja rządząca potrzebuje w tej chwili dobrych wiadomości, też po to, żeby utrzymać spójność wewnętrzną. Wróćmy do tego programu reform, który został ogłoszony na początku lipca. W tej chwili SPD zgłasza postulaty, by niektóre punkty zmienić. To może spowodować, że praca nad tymi, nad ustawami wdrażającymi reformy może się wydłużyć. To jest bardzo niebezpieczne dla rządu. Do końca roku proces legislacyjny nad reformami powinien zostać zamknięty. Więc takie sygnały, jak ten, który nadszedł z Dolnej Saksonii, są bardzo potrzebne politycznie, nawet jeżeli realnie nic nie zmieniają.
1: To cieszę się, że pan dzisiaj u nas jest i o tym mówi, bo rzeczywiście czasu na ten imponujący wynik AfD w poprzedni, wcześniejszy weekend w wyborach na poziomie lądowym poświęciliśmy sporo, bo był to sygnał znaczący i myślę, że wzbudzał zainteresowanie nie tylko u nas, ale jak przeglądaliśmy w Europie prasę i media, to też było widać. A pan przynosi takie pocieszenie, co prawda poziom niżej i zupełnie inne miejsce, ale być może jeszcze ci tacy tradycyjni w podejściu do polityki jeszcze nie muszą się z tą przyszłą władzą żegnać.
0: Do wyborów federalnych jest jeszcze wiele miesięcy, wiele kwartałów. Te wybory odbędą się za dwa lata, ponad dwa lata.
1: Tak,
0: do tego czasu oczywiście mamy,
1: to jest czas.
0: Do tego czasu mamy wiele kampanii landowych do wyborów lokalnych i one na pewno będą bardzo trudne, ale na korzyść rządu działa to, że gospodarka zaczyna się odbijać.
1: I o tym mówił pan Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja jeszcze dopowiem państwu, mam przed sobą pasjonujący dokument, choć może nie będzie na taki brzmiał po tytule. To jest opinia Rady Fiskalnej do projektu przyszłorocznego budżetu. Pojawiają się tutaj takie zdania. Projekt prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. Mowa jest oczywiście o naszym projekcie budżetu tu polskim. Obecna nierównowaga jest wynikiem kumulacji decyzji podejmowanych w dłuższym okresie, a nie załamania dochodów publicznych. Ale jest i takie zdanie. Ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny w relacji do PKB w 2027 roku progu 55% jest bardzo wysokie. To są tylko to są tylko zdania pojedyncze z tego dokumentu. Wrócimy do rozmowy na temat opinii Rady Fiskalnej do projektu polskiego budżetu w raporcie w magazynie EKG po 14.40. Pan Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady, będzie wówczas naszym gościem. A teraz nie gościem, a gospodarzem TOK FM będzie Cezary Łasiczka. Halo, halo, Czarku.
2: Halo, halo, Maćku. Dwa lata temu Mario Draghi ostrzegał, że w Europie grozi powolna agonia. Na razie wydaje się, że mamy się całkiem nieźle, pomimo że tylko 15% zaleceń, o których pisał Mario Draghi, zostało wdrożonych. Inni badacze mówią, że kilkadziesiąt. Porozmawiamy o tym, co się dzieje i co dalej z tą powolną agonią.
1: Tuż po informacjach, tak. W audycji Owczarek zapraszał Cezary Łasiczka. Ja się do tego zaproszenia przyłączam. Informacje w TOK FM. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
5: Reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ceny ropy idą w górę. Podobnie jest na stacjach paliw. Kierowcy nie mają powodów do radości. Iran nie będzie dziś rozmawiał z innymi krajami Zatoki Perskiej. Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż eskaluje. Karol Nawrocki sądzi się z Onetem. Chodzi o publikację na temat przeszłości prezydenta. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ropa drożeje, a obniżek nie ma się co spodziewać, mówią w TOK FM eksperci. Główne przyczyny to częściowe zamknięcie cieśniny Ormus, wyłączenie przez Arabię Saudyjską rurociągów wschód-zachód po ataku dronów oraz przejęcie przez Houthi kontroli całego jemeńskiego wybrzeża Morza Czerwonego, mówił w TOK FM dr Ireneusz Bil, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Ekspert wskazał również na jeszcze jeden powód – rolę Rosji.
5: Rosja była przez długi czas stabilizatorem cen diesla na świecie. Była jednym z największych eksporterów. Eksportowała dziennie blisko 1 000 000 baryłek diesla, czyli gotowego produktu, rocznie. Ze względu na ataki ukraińskie na rafinerie, Rosja całkowicie wstrzymała eksport diesla i w tej chwili już nie eksportuje.
4: Z kolei Michał Stajniak, analityk XTB, powiedział przed chwilą w EKG, że nie należy się spodziewać obniżek ropy.
6: Niestety, jeżeli sytuacja nie powróci do normy, no to możemy być świadkami jeszcze większego wzrostu cen ropy naftowej, nawet do $120 za baryłkę, ale miejmy nadzieję, że nie jest to scenariusz bazowy.
4: Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny surowca wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę, a zdaniem maklerów kryzys na rynkach energii pogłębia się coraz bardziej. Od wiosny paliwa podrożały o prawie 1/3. Tankujemy, bo musimy. To jak z kupowaniem chleba, mówią kierowcy w Białymstoku reporterowi TOK FM.
7: 4 za diesla, 7,99 za benzynę. Ciężko?
8: Płacimy i płacimy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
9: Płacić więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
4: To zmiana, której nie da się nie zauważyć ani w domowym, ani w firmowym budżecie, dodawali kierowcy, z którymi rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. Wbrew zapowiedziom, dzisiaj nie będzie spotkania Iranu z przedstawicielami innych krajów Zatoki Perskiej. Władze Omanu przekazały, że rozmowy przełożono, tu cytat, w interesie konsensusu. Tomasz Orchowski.
10: W ostatnich dniach bliskowschodni konflikt znacznie eskalował. Nie chodzi tylko o ataki przeprowadzane przez Amerykanów i Irańczyków. Uderzenia sprzymierzonych z Teheranem jemeńskich Hutich na Arabię Saudyjską zmusiły Riad do zamknięcia rurociągu łączącego wschód z zachodem kraju. Agencja Reutera donosi, że Saudowie mają zapasy na 5-7 dni. Jeśli później nie uda się przywrócić przesyłu, zagrożone będą 4% globalnych dostaw ropy. Na to wszystko oczywiście z niepokojem reagują rynki. Ceny surowca poszły w górę o 2%. To z kolei niepokoi Trumpa, który boi się o wynik republikanów w listopadowych wyborach. Dlatego apeluje o wstrzymanie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, bo to one mają rzekomo powodować problemy z ropą, a nie jego wojna z Iranem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Jutro przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się proces powództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu. Sprawa dotyczy publikacji z okresu kampanii prezydenckiej, które zdaniem Nawrockiego naruszały jego dobra osobiste, mówi TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
11: Przede wszystkim to jest sprawa z kampanii wyborczej. Wówczas kandydat na prezydenta Karol Nawrocki wytoczył proces Onetowi, twierdząc, że informacje opublikowane w artykule Onetu są kłamstwami. I na pewno pan prezydent będzie w stanie to udowodnić. A Onet wniósł niejawność tego posiedzenia, tej rozprawy. Zatem to Onet ma chyba coś do ukrycia, a nie pan prezydent.
4: Onet w trakcie kampanii wyborczej opublikował kilka artykułów dotyczących przeszłości Karola Nawrockiego i czasów, gdy pracował jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu. Dziennikarze Onetu twierdzą, że ich redakcja nie wnosiła o utajnienie procesu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie ma pojawić się więcej przejaśnień. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 17 do 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. 2 lata temu niejaki Mario Draghi położył na brukselskim stole 400 stron, a wśród różnych zdań jedno obiegło Europę. Grozi nam powolna agonia. I jesteśmy 2 lata później, mamy różne strategie, plany działania, kompasy, fundusze, pakiety upraszczające i mamy też niezależne oceny tego, ile z tak zwanego raportu Draghiego faktycznie wdrożono. 3 różne rachunki tego, co się wydarzyło, ale żaden chyba z nich nie przekracza 1/3. Czyli co właściwie przez te 2 lata zrobiliśmy? Gościem jest pan Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu. Może zacznijmy od tego niejakiego Mario Draghiego. Niejaki Mario Draghi, który ma już w tej chwili blisko 80 lat. To jest człowiek, który był zarówno szefem Narodowego Banku Włoch, jak później szefem Europejskiego Banku Centralnego. A kiedy Włosi, jak to Włosi, mieli swoje potężne problemy po licznych rządach, przez chyba kilka lat, 3 czy 4 lata był premierem rządu Włoch. W momencie, w którym brał się za opracowanie tego raportu dotyczącego strategii przywracania konkurencyjności Unii Europejskiej, bo tak to należy odczytywać, był już, można powiedzieć, politykiem na emeryturze. To znaczy on już nie musiał nikomu nic udowadniać, nie musiał walczyć o cokolwiek, po prostu mógł przedstawić taki raport i taki projekt i takie opinie, które rzeczywiście powinny dawać do myślenia. Tutaj publikacja tego raportu była niemal równo 2 lata temu, 9 września 2024 roku. I ten raport wzbudził od razu bardzo dużo reakcji. Bardzo wiele osób zaczęło mówić o tym, że ależ skąd, że przecież jesteśmy jako Europa.
12: Jesteśmy super.
13: Jesteśmy super miejscem, w którym się najlepiej żyje. Zostały pokazane jakieś, mamy Airbusa, mamy ASML, mamy jeszcze inne technologie i w ogóle jest świetnie. Więc żeby to państwu również przybliżyć, dlaczego Mario Draghi taki raport przedstawił i czy Mario na pewno był poza, czy bardzo się mylił w tym, o czym mówił, no to sobie przytoczmy sobie kilka takich liczb, które są istotne dla tego. W 1975 roku, 50 lat temu, ten obszar europejski był odpowiedzialny mniej więcej za 28% globalnego PKB. Jakby zły nie było ten PKB jako miernik, ale to by oznaczało, że blisko 1/3 to była Europa. O włos większa niż Stany Zjednoczone wówczas. Natomiast Chiny to było poniżej 3 punktów procentowych, czyli tam 3% tego globalnego PKB to były Chiny. 50 lat później, w 2025, Stany Zjednoczone spadły z tych prawie 28% do 26% w udziale światowym. Chiny wzrosły do 16,5%. Natomiast Europa spadła do 18%. I teraz znowu, te dane czasami się trochę różnią. Jedni mówią, że wtedy było trochę więcej, było ponad 30.
12: To jest ta europejska słynna gościnność, która zaprosiła Chiny do stołu i mówi, tak, proszę, bierzcie i jedzcie z tego.
13: I tutaj też świetnym przykładem jest taka nierównowaga w handlu z Chinami, która wynosi, uwaga, 1 miliard euro dziennie. I to jest potwierdzone, że po prostu każdego dnia wysyłamy 1 miliard do, jako w bilansie, tak? W bilansie wysyłamy 1 miliard euro do Chin, które już do nas nie wraca. Tylko 9% naszego eksportu idzie do Chin, ale 22-23% importu mamy z Chin. Tylko w usługach mamy lekko nadwyżkę, no ale widzimy, że Azja, bo to przecież nie tylko Chiny, to są również Indie, które zrobiły ogromne postępy, to jest Wietnam, to jest Indonezja, to są kolejne kraje Azji, z którymi mamy coraz trudniejsze te relacje handlowe. Więc niezależnie od tego, że Europa jest świetnym miejscem do życia, niezależnie od tego, że mamy takie firmy, które są rzeczywiście globalnymi liderami, to jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Europa spoczęła na laurach.
12: No dobrze, ale tak. Draghi pisał w swoim raporcie, że Europa trochę przespała czy przegapiła rewolucję cyfrową, że z 50 największych firm technologicznych cztery są z Europy. No, 2 lata później niewiele się zmieniło, ale też podejrzewam, że w 2 lata niewiele da się zrobić w tej kwestii.
13: W tym, żeby aż tak zmienić rynek, to oczywiście nie. 2 dni temu Draghi miał jeszcze jeden wywiad, udzielił go do Financial Times i pokazał...
12: O think tanku, który założył?
13: Tego nie wiem, ale tutaj ważne jest kilka punktów, o których powiedział. Mianowicie, że znowu, nawet nie szukając tego, tylko porównując ze Stanami Zjednoczonymi, że w 2018 roku taka różnica produktywności na człowieka, na godzinę wynosiła 9 dolarów, w tej chwili ponad 20. Że 75% wszystkich, i tutaj mówimy choćby właśnie o tej rewolucji cyfrowej, 75% wszystkich zasobów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji znajduje się w Stanach. Lub pod amerykańską kontrolą. 5% jest europejskie. No i tutaj jeszcze wskazał na dwa elementy, mianowicie, czyli to go musi na pewno bardzo boleć. To znaczy ten czas, który jest niezbędny na uzyskanie wszystkich zgód, żeby coś w Europie zbudować, zmienić infrastrukturę, wybudować data center choćby, jest niemal dwukrotnie dłuższy niż jest choćby w Stanach Zjednoczonych, które tutaj traktuję jako pewien bardziej podobny rynek niż rynki azjatyckie. Wobec czego on jakby mówi, że to przebudzenie, o którym zresztą pan redaktor na samym początku powiedział, czyli tę część takich, powiedzmy, lekkie ulżenie w regulacjach, wprowadzenie tych tak zwanych omnibusów, to jest takie regulacje europejskie, które nieco swobodniej pozwalają działać, to jednak nie dało aż takiego efektu.
12: To zawsze jest ciekawe, jak osoby, które dochodzą do pewnych wniosków, potem wdrażają i realizują te wnioski. Pytałem pana, czy mówi pan o think tanku, który właśnie Mario Draghi założył, a założył go na dniach. I ten człowiek, który krytykuje Europę za to, że przespała tę rewolucję cyfrową, założył swój think tank, który nazywa się Rhine Group. Zgadnie pan gdzie?
13: W Stanach?
12: W Szwajcarii,
13: no tak.
12: A hosting skąd?
13: Mój Boże, z Irlandii.
12: Ze Stanów. Także to wygląda. Europa przespała, ale dla pewności założę think tank Szwajcarii z amerykańskim hostingiem.
13: To jest w ogóle bardziej złożona rzecz, niż nam się wydaje, ponieważ z jednej strony myślę, że Europa ma... Bo mówimy na przykład, że Europa przespała tę rewolucję cyfrową. Gdzieś tak od lat 2000 jeszcze Amstrady, Sinclairy, to wszystko było europejskie. Jeszcze MP3 to było bodajże Fraunhofer Instytut, który to przygotował i tak dalej, a potem już się okazało, że Europy nie ma w tym równaniu i ona gdzieś tylko staje się konsumentem. Natomiast z drugą stronę, ależ oczywiście europejskie pieniądze są bardzo mocno poinwestowane w Stanach w te firmy amerykańskie i tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony jest to na przykład norweski fundusz emerytalny, który tam również bardzo dobrze od wielu lat w te rzeczy technologiczne inwestuje, ale wręcz ogromna ilość europejskich inwestorów prywatnych to robi.
12: Ale jednocześnie należy chyba zwrócić uwagę na to, że takie dość obiecujące europejskie firmy innowacyjne przenoszą się z Europy do Stanów.
13: I tutaj dochodzimy do czegoś, co Mario Draghi bardzo mocno eksponował jako takie problemy, które są związane właśnie z innowacyjnością. Pierwszy, do którego to moglibyśmy całą resztę czasu spędzić na tym, to jest ten niespójny, jednolity rynek i to zróżnicowanie regulacyjne, ale to jest słabe przełożenie się badań na komercjalizację. Jedno z bardzo poważnych rzeczy, które Mario Draghi wskazuje. Mamy naukę, mamy profesorów, mamy patenty i absolutnie nie mamy tego transferu technologii z uniwersytetów do przemysłu, żeby nastąpiła komercjalizacja.
12: W Polsce wiadomo dlaczego.
13: Znowu, ile mamy godzin czasu?
12: Dobrze. Nie, w skrócie to wygląda tak, że...
13: Nie, już mówię. Jeżeli się zastanowić nad tym, co mówi Draghi, to jedną z rzeczy, którą on by w Polsce wskazał tak naprawdę, to jest choćby to, że nie mamy jednolitego systemu grantów. No to jest, tu jest NCBR, a tam jest gdzieś PARP, a tu jest FENK, a tu jest FERC, a tu są regionalne programy operacyjne, a tutaj jest PFR, a tu jest coś.
12: To źle czy dobrze?
13: Źle. Bo po prostu jest tego całe mnóstwo.
12: No ale gdyby była jedna, to wie pan, co się by wydarzyło. Przy najbliższej zmianie władzy byśmy mieli więcej programów Villa plus, plus, plus i...
13: No dobrze, ale zakładając, że udałoby nam się jednak autorów programów Villa plus, plus, plus szczęśliwie umieścić w pomieszczeniach oddzielonych od reszty społeczeństwa na pewien okres czasu, gdzie mogliby się zresocjalizować.
12: A udało się?
13: Nie pytanie do mnie. Ja się tutaj, jeśli chodzi o działalność prokuratury, nie będę wypowiadał. Aczkolwiek mówią w Polsce niestety cały czas, to też jest problem, że w tym tak zwanym PPP, partnerstwie prywatnym...
12: Prokuratorsko.
13: Publiczno-prywatnym. Jest jeszcze czwarte P, które się nazywa prokurator. I to jest oczywiście też gdzieś ten element takiego zesztywnienia tych struktur. Ważne jest, żeby faktury się zgadzały, a nie żeby był jakiś efekt. Natomiast jest jeszcze drugi element, o którym warto powiedzieć. Znaczy, tu ciągnąc to, o czym zaczęliśmy. Rzeczywiście tu amerykańskie uniwersytety są absolutnymi mistrzami świata w tym, żeby komercjalizować wyniki swoich badań. Tam już jak ktoś trafia i robi doktorat, to już od razu myśli, że to z tego będzie robiony startup. Ten startup gdzieś zostanie rozwinięty, gdzieś zostanie zrobione IPO na giełdzie i z tego tytułu wszyscy zarobią. I ten uniwersytet, i ci badacze. I to jest gdzieś w myśli.
12: W tkance.
13: Tak.
12: W DNA.
13: W tkance tego. Myślę, że ta wersja do ryzyka jest gdzieś wpisana u nas.
12: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te o 10.20, 2 lata po raporcie Mario Draghiego. Czy możemy być z siebie dumni, że nie zrobiliśmy, no nie powiem nic, bo, ale niewiele jednak. Ale może też o tym, co się udało zrobić.
13: Po informacjach.
12: Tak jest, po informacjach. W studio Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
14: Autopromocja. O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów. Ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13.40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
26: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
25: A gdzie tak jest?
26: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
27: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
28: Desnoran?
27: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
28: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
27: Jak?
28: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
29: Po Desnoranie znika chrapanie.
24: Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański minister energii Chris Wright powiedział, że USA mogą dostarczać Iranowi paliwo nuklearne w zamian za rezygnację z programu wzbogacania uranu. Waszyngton chciałby nakłonić Teheran do tej decyzji poprzez negocjacje. W zeszłym tygodniu USA złożyły wniosek o ponowne skierowanie sprawy Iranu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Islamska Republika wciąż nie zezwala na weryfikację stanu i miejsca przechowywania uranu wzbogaconego. Ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od 2022 roku. Inwestorzy niepokoją się o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych z Bliskiego Wschodu. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie zbliżają się do 84 euro za megawattogodzinę. Od 21 września krakowskie tramwaje pojadą nową trasą do Mistrzejowic. Północno-wschodnie dzielnice doczekają się połączenia z centrum i dalszymi częściami miasta. Nowa linia stworzy alternatywny dojazd do Nowej Huty i skróci czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum miasta o 12 minut. A teraz w TOK FM czas na kulturę.
32: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
33: Filip Dekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Film Woman Unknown w reżyserii Mai El-Toki został uhonorowany Złotym Lwem dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 83. Festiwalu w Wenecji. Spośród 21 produkcji z konkursu głównego był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodzona fabuła rozgrywa się w Kopenhadze tuż po II wojnie światowej, gdy osoby podejrzewane o kolaborację z nazistami zatrzymywano i publicznie linczowano. Główna bohaterka ukrywa przed światem to, że w czasie wojny zbliżyła się z niemieckim żołnierzem. Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafiła do możliwej miłości Li Chang-donga. 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego będą od środy prezentowane w Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród nich znalazły się stroje Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego oraz innych bohaterów przybliżające świat warszawskiej arystokracji i mieszczaństwa końca XIX wieku. Twórcami kostiumów są Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Na boku brytyjska farsa Edwarda Taylora i Marka Bremana w reżyserii Tomasza Dudkiewicza otworzy sezon w warszawskim Teatrze Kamienica. Główną bohaterką spektaklu jest Helena, autorka tanich romansów, która postanowiła sprawdzić, jakie literackie fantazje smakują w praktyce. Teatr Kamienica w tym sezonie świętuje 18-lecie działalności. Kolejnymi premierami będą Zbłąkany Amor w reżyserii Jerzego Bończaka z udziałem Katarzyny Skrzyneckiej i Zdziczenie obyczajów według Bolesława Leśmiana w reżyserii Anny Jarosik. Samotność, frustracje i kolejne trudne tematy 17 września w Giżycku wezmą na warsztat aktorzy grający w spektaklu Chłopcy. To opowieść o szukaniu swojego miejsca i odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesna męskość. Treść spektaklu może zaskoczyć lokalnego widza, mówi aktor Maciej Karczewski.
0: Jeździmy po całej Polsce, po miejscach, w których nie ma instytucjonalnego teatru i pokazujemy sztukę, której na co dzień nie moglibyśmy wystawiać w takich miejscach. Dlatego niezwykle nie możemy się doczekać, aż zagramy dla Was.
33: Spektakl w czwartek o godzinie 18.
32: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
4: W większości kraju utrzyma się dzisiaj duże zachmurzenie. Miejscami mogą pojawić się także przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 w centrum.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem jest pan Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwa lata temu Mario Draghi przedstawił swój raport. Europie grozi powolna agonia. No, na razie jeszcze, skoro powolna, to dwa lata, spoko. Jeszcze możemy agoniować sobie. Ale co udało się zrobić? No, tutaj oceny są od kilkunastu procent, poniżej 1/3 w każdym razie.
2: Jedna z tych rzeczy, o których mówi Mario Draghi, tu w naszym poprzednim wejściu też zacząłem o tym mówić, bo to jest chyba temat, który jest najważniejszy. To jest kwestia uproszczenia procedur. I to niekoniecznie nawet musi oznaczać tworzenie kolejnych nowych ustaw, tylko po prostu operacyjnie bazowanie na tym, co jest, ale uproszczenie tych procedur. I gdyby patrzeć na to, co mogłaby zrobić Polska, nawet nie patrząc się na to, co będzie robiła Europa, co będzie robił ten zespół Dragiego, który został powołany, tam była dodatkowa afera, bo oczywiście wzięto na początek wyłącznie ludzi z zachodniej Europy. Dopiero później, jak kraje naszego regionu zaczęły podnosić rękę i mówić, no słuchajcie chłopaki, chyba żeście się troszeczkę pomylili, ta Europa jest większa niż wam się do tej pory wydawało, to zaczęli się pojawiać ludzie między innymi z Polski. Natomiast my nie musimy się oglądać na to, co zrobi Europa i tutaj taką, no bardzo bym chciał, żeby w dalszym ciągu był dalszy ciąg tego, co robił ten zespół Sprawdzamy, który został powołany zaraz po zmianie rządu. Zespół, który w ciągu bardzo krótkiego czasu przygotował ponad 500 propozycji. Zespół Rafała Brzoski, żeby już tak wprost mówić. No i tutaj tak.
1: Miałem to pomyśleć, co powiedziałem.
2: Z tych 500 różnych rzeczy, które zostały wskazane, a proszę zwrócić uwagę, że tam nie było jakiegoś strachu. To musiały być rzeczy, które wszystkich, którzy je zgłaszali, bolały bardzo, ponieważ czas był niezwykle krótki na przygotowanie tego. Około setka, nieco ponad setka została wdrożonych. No to mamy najlepszy przykład na to, jak traktujemy tego typu rzeczy. Bo jeśli można pomyśleć o tym, gdzie, bo cały czas rozmawiamy też o tym, co Polska mogłaby zrobić, że już w tej chwili te płace to nie jest ten nasza główna zaleta dla budowania przemysłu czy czegoś takiego, no to w tym momencie pytanie jest, trzeba tą operacyjną sprawnością wyrównać to, co możemy zaproponować światu jako miejsce, w którym będzie tworzona produkcja, będzie tworzony wzrost, będą tworzone jakieś dobra czy usługi. No i tu to uproszczenie funkcjonowania firm moim zdaniem sobie poszło gdzieś w las i wszyscy już zdążyliśmy szczęśliwie zapomnieć o tym, że coś takiego było.
1: Jak to, Ksef?
2: KSeF jest projektem, który jest, nazwijmy to, księgowością do tego wszystkiego. Można powiedzieć, że rzeczywiście rząd mógłby z tego KSeF-u wyciągać informacje wcześniej o trendach. I to by było bardzo dobrze, ponieważ no tutaj operowanie na danych byłoby bardzo dobrą rzeczą. Ale proszę zwrócić uwagę, że znowu te wszystkie systemy, które są rządowe, one bardzo słabo ze sobą współdziałają i bardzo słabo pokazują jakieś, żeby wyłapać trendy, trzeba by było analizować dane z kilku różnych systemów, które ze sobą nie są bardzo połączone.
1: Mario Draghi też policzył lukę inwestycyjną. Na początek mówił, że to jest około 800 miliardów euro rocznie, czyli około 5% unijnego PKB. Później już sam chyba mówił, że to jest ponad bilion. Skąd takie pieniądze wziąć?
2: Jeżeli by się okazało, że ci sami inwestorzy, o których mówiłem poprzednio, którzy mają te pieniądze na NYSE czy na Nasdaq, zdecydowaliby się, że większy efekt będzie uzyskany tutaj w kraju czy w Europie, to już tych pieniędzy by znalazło się na pewno więcej. Ale myślę, że tutaj gdzieś trzeba, tu musiałby być cały proces. To nie tylko jest kwestia pieniędzy, bo tu można by było zobaczyć choćby właśnie takie inwestycje w Mistrala, jedno z takich czołowych europejskich firm powiązanych z AI. Bardzo duże było funduszy, bo tam miliardowe fundusze zostały na to zebrane. Okej, ale potem się okazało, że to jednak w dalszym ciągu jest zbyt mało na to, żeby stanąć w szranki, wejść do ringu z tymi największymi amerykańskimi czy chińskimi podmiotami i z nimi się boksować. Również proszę pamiętać o tym, że to jest jeden fragment, ale drugi fragment jest gdzieś na poziomie właśnie tej chęci ryzyka i tego inwestowania w naukę i badania. Tu profesor Sankowski, siłą rzeczy, jako człowiek powiązany z informatyką, zawsze patrzy na tę część. To profesor Sankowski bardzo często o tym wspomina, jak w Polsce niewielkie są te nakłady i tutaj faktycznie my mamy 1,4% tego PKB, które idą w B plus R w Polsce, gdzie w Unii jest 2,2, a docelowo miałoby być 3. Ale i to jest, myślę, najważniejsza rzecz. Co zrobić, żeby to prywatny kapitał był inwestowany w takie rzeczy? Dzisiaj ja nie widzę chętnych na to, żeby zostało. To jest w zasadzie w całości inwestycje państwa, które idą w naukę.
1: A co Polska sama, bez Brukseli i bez nowych pieniędzy, mogłaby zrobić? Od zaraz wdrożyć?
2: Od zaraz to wrócić. Zacząłbym naprawdę od tego, sprawdzamy jeszcze raz, zrobić wersję 2.0, zobaczyć, co wyszło, zobaczyć, co zostało puszczone blotką. Wrócić do tego jeszcze raz. Zobaczyć, czy można by było zrobić. Ja mam świadomość, że to czasami będzie
1: blotka.
2: Takie.
1: Widzę, że brydżowy tutaj wrzucamy.
2: Kiedyś tak. Żeby zobaczyć, co można byłoby zrobić, żeby podwyższyć właśnie ten poziom inwestycji, ale nie inwestycji państwowych w badania i rozwój, tylko inwestycji prywatnych. Co to by musiało oznaczać? Czy to by mogło być, że firmy, a te polskie firmy są w tej chwili Polska jest w takim fajnym miejscu w historii. Już opowieść o stadionie dziesięciolecia, polskim hydrauliku i temu podobne, to jest bajka dla starszych ludzi, którzy jeszcze to pamiętają. W tej chwili jesteśmy szalenie ważnym elementem łańcucha dostaw, który jest dla całego świata. W Polsce są zarówno ci, którzy produkują podzespoły, jak i fabryki tych podzespołów, jak i zespoły badawczo-rozwojowe tych podzespołów. I znowu, patrząc się na to, co robią firmy z sektora informatycznego, u nas jest kilkanaście tysięcy osób, które pracują w sektorze B plus R dla wielkich firm poza Polski. Nie mamy tych naszych czempionów wielkich. Tu jeszcze patrzymy właśnie, że Eleven Labs się sprzedało, że InPost w tej chwili kończy swoją... Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę my jeszcze ciągle nie mamy kapitału na ten rozwój. To dopiero ten kapitał właśnie teraz przez ten etap pośredni gromadzimy kapitał, żeby być może wybudować, jak nam się uda. Jeżeli będziemy to potrafili zrobić, jeżeli warunki, nie wiem, geopolityka dzisiejsza pozwoli nam to zrobić, żeby wejść w takie miejsce, gdzie faktycznie będziemy mieli szansę zrobienia się taką, nie wiem, południową Koreą, tylko że w Europie. Jesteśmy tam, gdzie Korea była mniej więcej na początku lat 90. pewnie.
1: Ale południowa Korea ma też bardzo ciekawą politykę, bo południowa Korea ma krótkoterminowe plany i cele i to są te, które realizują tam konkretne ekipy rządowe. Ale oni też potrafili się dogadać co do długofalowych takich, gdzie chcemy być za 100 lat i ponad podziałami się dogadać bez względu na to, która frakcja zdobywa władzę i realizuje te swoje krótko, to patrzą też 100 lat do przodu.
2: Myśmy mieli coś takiego i to się nazywało autostrady. Tu każdy rząd, który przez ostatnie 25 lat coś robił w zasadzie, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o drogi, nie zmieniał tej polityki. Myślę, że takim miejscem, co do którego można byłoby się teraz dogadać, nie wiem czy na 100 lat, ale na pewno na najbliższe kilkadziesiąt lat, to jest energetyka. Bez energii nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tutaj jedno też z tych rzeczy, o których Draghi ostatnio mówił, no to jest taka dziura, która się robi, jeśli chodzi o podaż energii właśnie związana z data center, którą liczymy już w gigawatach. Gdyby się nagle okazało, nagle, to jest praca przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, że Polska ma swój sposób na to, żeby zapewnić energię wszystkim, którzy tego potrzebują, zarówno podmiotom gospodarczym, jak i obywatelom, która by była tania. Proszę pamiętać, że jesteśmy jednym z najdroższych miejsc w Europie, gdzie jest energia. To myślę, że to by było takim planem dla wszystkich, który byłby ponadpartyjny. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby do tego doszło, ale cóż, trzeba się starać. Może dotrze.
1: A propos tego polskiego wkładu, jeden z portali, który pisał zmianie części pakietu kontrolnego wspomnianej przez pana spółki Eleven Labs, zaczyna od zdania, że Polska przypadkiem stworzyła jedną z najcenniejszych na świecie firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Teraz wydaje publiczne pieniądze, by mieć pewność, że kolejna taka spółka pozostanie w kraju.
2: Ja bym nawet bardziej to ostro zapowiedział, że pomimo tego, jak wygląda Polska, powstała taka firma jak Eleven Labs. Bo to, że przypadkiem, to oczywiście można mówić, że o szczęśliwym przypadku, można mówić, że nie był to szczęśliwy przypadek, bo jednak te kadry stosunkowo mocne są i jednak ci ludzie, którzy w tej chwili pracują, choćby o tym, co wspominałem, o tych firmach, które mają kontakty międzynarodowe, bo to są zupełnie inne kadry niż 20 lat temu czy 30 lat temu, gotowe do tego, żeby wyjść poza Polskę i buszować poza tą Polską i robić jakąś ekspansję. Bardzo mi się podobała informacja, że polski podmiot kupił fabrykę tramwajów w Lipsku. No się będą musieli Niemcy nauczyć teraz polskiego polnisze wirsza, będą się musieli nauczyć, co każe im pracować. Natomiast jedna rzecz przy snuciu planów wszystkim polecam, jest taki raport firmy Anthropic, tej od Claude'a, który mówi do 2030 roku, żadne tam dziesięciolecia, żadne tam setki lat.
1: Armagedon?
2: O wpływie AI. Nie,
1: ja przeczytam, że czeka nas Armagedon, więc już nie planuję powyżej przyszłego roku.
2: Mówią o trzech scenariuszach, które mogą być związane z adopcją AI.
1: Czy jedno z nich to Armagedon?
2: Jedna z nich można powiedzieć, że jest Armagedon, ponieważ będzie rzeczywiście na ogromną skalę zmian.
1: O tym raporcie porozmawiamy przy najbliższej okazji, albowiem czas.
2: Na informacje.
1: Tak jest. A po nich, ale oczywiście dopowiem, że gościem był pan Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach Małgorzata Waszkiewicz i dobrostan, a w nim...
3: Dzień dobry. Dziś w dobrostanie porozmawiamy o zdrowiu mężczyzn, a konkretnie o tym, że niechętnie się badają. Spośród wszystkich pacjentów, którzy korzystają z takich badań profilaktycznych, tylko co trzeci to mężczyzna. A jednym z efektów jest to, że mężczyźni w Polsce żyją zdecydowanie krócej niż kobiety. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, żeby mężczyźni częściej się badali? O tym wszystkim już za kilka minut. Najpierw zapraszam na informacje TOK FM, a potem na dobrostan.
31: Autopromocja.
5: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
31: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To kolejny szczebel w eskalacji działań Rosji, powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mowa to tu o różnego rodzaju sabotażach, z którymi do tej pory Europa się nie mierzyła. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przed weekendem był w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą.
8: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale tak, że dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
7: Wczoraj nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, który znajdował się zaledwie 2 kilometry od granicy z Polską. Drugi zaatakował stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Rosjanie twierdzą, że celem było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych. Ministerstwo Energii oraz MAP chcą dodatkowych 4 miliardów złotych na wygaszanie górnictwa w przyszłym roku. Wniosek o taką dotację w obligacjach skarbowych wysłały do resortu finansów. Z informacji przekazanych przez spółki objęte nowym systemem wsparcia wynika, że ich łączne zapotrzebowanie to niecałe 11 miliardów złotych. Tymczasem kwota przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok na realizację zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wynosi niecałe 6 milionów. Środki pochodzące ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych mają pozwolić na prawidłowe funkcjonowanie spółek. Francuski rząd przesłał władzom Unii Europejskiej nowy projekt ustawy o zakazie dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Wcześniejsza wersja została odrzucona przez francuską Radę Konstytucyjną. W jej opinii ograniczał on swobodę wypowiedzi i nie precyzował, w jaki sposób użytkownicy social mediów mieliby udowodnić swój wiek. Emmanuel Macron, który traktuje ten projekt jako jedną z ważnych reform swej drugiej kadencji, nakazał rządowi zmodyfikowanie nowego prawa, aby uwzględniało ono wytyczne Rady. Poinformował, że przesłanie nowego projektu do Brukseli nastąpiło po skrupulatnej pracy technicznej. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. W zasadzie w całym kraju dzisiaj jest sporo chmur i przelotne opady deszczu. Przejaśnienia i rozpogodzenia mogą pojawić się jedynie po południu na zachodzie. Najcieplej dziś w centrum i na zachodzie właśnie, okolice 20 stopni. Najchłodniej z kolei w zachodniopomorskim, 17 na plusie.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. A to jest dobrostan. Dziś zajmiemy się zdrowiem mężczyzn, bo mężczyźni w Polsce badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają dane statystyczne i rejestry medyczne. W bezpłatnych programach profilaktycznych panowie stanowią zaledwie nieco ponad 30% uczestników. Reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u do gabinetów lekarskich na wizyty i kontrole zgłasza się około 10% mniej mężczyzn niż kobiet. A skutki tego unikania widać bardzo wyraźnie, bo długość życia mężczyzn w Polsce wynosi niespełna 75 lat, czyli panowie w Polsce żyją o ponad 7 lat krócej niż panie. Polscy mężczyźni żyją też krócej niż przeciętny Europejczyk. Dlaczego więc panowie omijają diagnostykę? Eksperci wskazują na kilka barier. Po pierwsze wzorce kulturowe. Przekonania, że do lekarza idzie się dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, lęk przed diagnozą. Obawa przed wykryciem poważnej choroby, zwłaszcza nowotworowej. Po trzecie, to jest logistyka i formalności. Brak czasu, zdobywanie skierowań, wielotygodniowe kolejki, a bardzo często też dojazd. Eksperci właśnie podsumowują dane z ogólnopolskiej kampanii, takiej trasy mobilnych stacji kontroli zdrowia w ramach akcji Panowie, jazda po zdrowie. Wykonano w nich ponad 2800 badań i konsultacji. Taki pełny raport o zdrowiu mężczyzn opublikowany zostanie w listopadzie, wtedy jest też Movember i taki miesiąc w ogóle poświęcony zdrowiu mężczyzn, ale o pierwszych wnioskach już dziś opowiedzą nam lekarka, geriatrka Edyta Karasek oraz Katarzyna Kozłowska-Panek. Dlaczego mężczyźni tak rzadko się badają? Dlaczego mężczyźni tak unikają lekarzy i zgłaszają się dopiero wtedy, kiedy mają już konkretny uraz, kiedy naprawdę boli ich tak, że nie mogą normalnie funkcjonować?
5: Może to wynikać z
9: Edyta Karasek.
5: Poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
10: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku, chętnych na badania profilaktyczne była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli w odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają.
9: No to też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
10: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
9: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
5: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety, co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują, czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek po 40 roku życia, wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę.

0: Cała idea badań profilaktycznych właśnie polega na tym, że zbadaj się, wykryj wcześniej swoje zagrożenia, zacznij się leczyć, czyli stosuj leki, stosuj, załóżmy tutaj, zdrowy styl życia, kontroluj się, to wtedy masz mniejsze ryzyko tych powikłań końcowych, jak właśnie zawał serca czy udar mózgu. I to są takie proste rzeczy, które trzeba byłoby robić, bo to nie jest żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spaceru, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
1: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
0: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
2: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca. W tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków. No ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
1: Z czym się zgłaszali albo co udało się wam wykryć podczas tej kampanii?
2: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych. No to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
0: zagrożenia.
2: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie, tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został no tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej. Natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
0: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej. To jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia i idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze

0: że ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi są polipy. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja pracując z pacjentami namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że nie, to wstyd, tak? I on nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
1: Pani doktor, co by pani powiedziała mężczyznom, którzy właśnie teraz nas słuchają?
0: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie, czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu, czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
1: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport poznamy w listopadzie. To tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
2: Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Ważą się losy Macieja Berka. Jeszcze w tym tygodniu powinien rozpocząć pracę jako sędzia TK. Rosja nie zamierza odpuszczać. Donald Tusk zapowiada kolejne działania po stronie polskiej. A polscy siatkarze idą jak burza. Póki co na Mistrzostwach Europy nie mają sobie równych. Minuta po 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jest wiele wątpliwości, czekamy na wyjaśnienia. Tak rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego w poranku TOK FM odpowiadał na pytania dotyczące ślubowania Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany na sędziego przez Sejm, powinien w środę rozpocząć pracę w Trybunale, ale wcześniej powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Maciej Kluczka.
16: Do tej pory kancelaria prezydenta nie poinformowała o terminie ślubowania i nic nie wskazuje na to, by szybko taki termin podała.
17: Jest dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o pana Macieja Berka.
16: Mówił w poranku TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kancelaria twierdzi, że Maciej Berek nie spełnił wymogu 10-letniego wykonywania zawodu radcy prawnego.
17: Maciej Berek prawdopodobnie nie spełnia wymogów formalnych. Przepraszam, pan prezydent ma autoryzować niewłaściwy wybór.
16: Sędzia Berek odpowiada, pokazując zaświadczenie z Okręgowej Izby Radcy prawnych, a prawnicy przypominają, że prezydent nie ma prawa weryfikować wyboru nowych sędziów Trybunału. Zdaniem rządzących, obstrukcja prezydenta w tej sprawie byłaby deliktem konstytucyjnym. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier, który wziął udział w specjalnej odprawie służb po tym, jak Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Według Donalda Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
18: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
15: Rosjanie wczoraj nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska. Konkretna zapowiedź działań przygotowawczych. W tym miejscu jeszcze nie byliśmy. Tak o działaniach rządu w kontekście rosyjskiego ataku dronowego przy polskiej granicy mówił w TOK FM profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy i ekspert do spraw bezpieczeństwa.
13: Nie chcę tutaj podsycać takich emocji, że my tutaj za chwilę jesteśmy w konflikcie zbrojnym, bo tego premier nie powiedział i tutaj też kategorycznie musimy temu zaprzeczyć. Prezes Rady Ministrów powiedział jasno, że no, powinniśmy się przygotowywać. Przygotowywać w wymiarze społecznym, przygotowywać w wymiarze służb. No i też powiedział wprost o organizacjach, o zakładach pracy, o tym, że no, jednak wszystkie ręce na pokład.
15: Premier Donald Tusk zapowiedział, że praca na przejściach granicznych z Ukrainą będzie miała teraz specjalny charakter. Zapowiedział, że rząd będzie analizował możliwości mobilizowania naszych sojuszników. Na dziś są zapowiedziane rozmowy w Ministerstwie Finansów w sprawie specjalnej współpracy wojska, policji, straży granicznej i celników na przejściach granicznych. Między innymi o tym, jak uniknąć gromadzenia się na granicy pojazdów z paliwem. CDU wygrała wczorajsze wybory lokalne w Dolnej Saksonii, zdobywające 27% głosów. Drugie miejsce zajęła SPD, a trzecie skrajnie prawicowa AfD, którą poparło mniej niż 16% wyborców. To bez wątpienia ulga dla kanclerza Friedricha Merca, który znajduje się pod presją, komentuje Deutsche Welle. Z tym, że dla Merca to dobry sygnał, zgadzał się profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, który był gościem TOK FM.
19: Politycznie on ma ogromne znaczenie, ponieważ koalicja rządząca potrzebuje w tej chwili dobrych wiadomości, też po to, żeby utrzymać spójność wewnętrzną.
15: Z drugiej strony, w porównaniu do ostatnich wyborów lokalnych w Dolnej Saksonii, AfD aż trzykrotnie polepszyła swój wynik, a CDU i SPD pogorszyły go o kilka punktów procentowych. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory landowe w Saksonii-Anhalcie. W poprzednią niedzielę zdobyła w nich ponad 40% głosów. Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jeszcze seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. Dwie pozostałe to już dominacja biało-czerwonych i wysokie zwycięstwo do 16 i 13. Kalendarz mistrzostw w grupie B tak się ułożył, że Polacy grają z coraz mocniejszymi rywalami. O czym więcej Błażej Kulesza.
20: Formuła mistrzostw mierzy się z ostrą krytyką, bo mecze Polaków jak ten z Macedonią Północną momentami przypominają sparingi, a nie walkę o tytuł. Chociaż nasi zawodnicy do każdego rywala podchodzą z respektem.
21: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie.
20: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
21: Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
20: Poprzeczka trudności idzie jednak do góry, bo Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
22: Znamy Ukrainę nie od dziś. Graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
20: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów, ale gorszy bilans setów. Błażej Kulesza, TOK FM.
15: Jutro o 18:00 mecz Polska-Ukraina, a dzień później ze współgospodarzami imprezy Bułgarią. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Więcej rozpogodzeń może pojawić się tylko na zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokazują 19-20 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Wysoki cholesterol czasem martwi nas, tych, którzy taki mają. I wtedy idziemy sobie do lekarza, który nam mówi: o, proszę unikać tłustego mięsa, proszę się ruszać, a nie siedzieć na kanapie, nie palić, no i unikać stresu. I to są pewnie główne przyczyny tego wysokiego cholesterolu, usłyszymy. Ale nie usłyszymy, że na przykład za wysoki cholesterol może odpowiadać gen jakiś. A tymczasem może to jest główny, a może nie główny, ale jeden z powodów wysokiego cholesterolu, o którym nie wiemy, ale za to wie pani profesor Ewa Bartnik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, pani profesor.
23: Dzień dobry.
0: No właśnie, co z tymi genami? Może już możemy iść na całość i wcinać hamburgery i robić te wszystkie inne rzeczy, które nam zabraniają, jeżeli mamy wysoki cholesterol, skoro to nie na talerzu, a w wątrobie leży przyczyna.
2: Ach, bum. Nie takie proste jak zwykle.
0: No właśnie dlatego pani to wszystko nam pięknie objaśni.
2: Znaczy, pewna część, i naprawdę trudno mi powiedzieć jaka, najczęstsza przyczyna tak zwanej rodzinnej hipercholesterolemii, czyli wysokiego poziomu cholesterolu wynikającego z tego, co się ma w genach, konkretnie jednego genu. Tam jest kilka różnych, ale najczęstszy jest pewien gen, którego produktem jest coś, co wiąże się z tak zwanym złym cholesterolem i go, że tak powiem, wyprowadza. I jeżeli ma się jeden zmutowany gen, ma się podwyższony cholesterol i tak dalej, i to w miarę reaguje na leczenie, to jest z grubsza co jedna osoba na 250 w populacji, więc pozostałe 249 raczej nie może się zrzucać wszystkiego na gen.
0: Czyli jak się nosi ten wariant, to miażdżyca zaczyna się już w dzieciństwie.
2: Zaczyna się troszkę później. W dzieciństwie zaczyna się, jak ma się dwa takie geny i wtedy zmutowane oczywiście, bo wszyscy mamy te geny, tylko niekoniecznie zmutowane, to zaczyna się mieć zawały gdzieś tak w wieku, nie wiem, 20 parę lat. I to się leczy bardzo intensywnie, no bo to po prostu, jakby to powiedzieć inaczej, człowieka nie będzie. Są inne geny, które mogą też powodować te podobne efekty. Są też geny, które idą w drugą stronę, które jeżeli jest efektem mutacji, jest wysoki poziom dwóch genów o dłuższych nazwach, o których będziemy jeszcze potem mówić, to sprzyja hipercholesterolemii. Jeżeli te geny nie działają albo działają słabo, to jest ma się obniżony poziom cholesterolu. Ale niestety, w ogóle miałam taką myśl dzisiaj, jak przyjeżdżałam tutaj, jest nie dla hipercholesterolemii, ale jest teoria dla cukrzycy typu drugiego, która absolutnie nie wiem, czy ma jakikolwiek związek z rzeczywistością, ale brzmi rozsądnie, że w czasach, kiedy było mało do jedzenia, bardzo dobrze było oszczędnie zużywać to, co się zjadało. I w związku z tym takie osoby obecnie mają większą skłonność do wysokiego poziomu cukru i tak dalej. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie było czegoś podobnego z tym, że bardzo oszczędnie pozbywamy się tłuszczu z naszego krwiobiegu, bo jednak w większości przypadków w bardzo zamierzchłych czasach myśmy jednak nie dojadali, albo periodycznie nie dojadali. Nie mam pojęcia, ale olbrzymia większość przypadków hipercholesterolemii to nie jest do zrzucenia na geny, a może bardziej złożone, może jest do zrzucenia na złą kombinację wielu genów, ale na pewno ogromne znaczenie ma nasza dieta i te wszystkie rzeczy, które pan redaktor wymienił, czyli palenie, brak ruchu. Stresy pewnie też, aczkolwiek to powiedzmy z samego stresu cholesterol nie podskoczy, ale to może też na to tak wpływać.
0: Czy nieodpowiednia dieta, nadwaga, za mało ruchu, papierosy, wiek, choroby i stres. To tak. Jest takich siedem głównych tych. Ale okazuje się, że właśnie geny i co ciekawe też powstają interesujące terapie, które potrafią ten cholesterol zły znacznie obniżyć.
2: Powstają z tym, że standardowe terapie to są już niezbyt młode, bo Goldstein i Brown, nie pamiętam, w którym roku mieli Nobla, oni wymyślili coś, co się bierze do ustnie, jakieś żywice, które wpływają na pobieranie cholesterolu z przewodu pokarmowego i wymyślili coś, co przypomniało mi o tym, że kiedyś w zasadzie byłam biochemikiem, ponieważ wszystkie statyny, które są takim standardowym lekiem na hipercholesterolemię, wpływają na syntezę cholesterolu, hamują pewien enzym tego szlaku, którego nazwy nie podam, bo to nikt nie wniesie, ona jest długa. I większość osób, jak jest u nich wykryte hipercholesterolemia, czasami lekarz zaleca dietę, czasami dieta pomoże, czasami nie pomoże, to łykają statyny. I statyny są łykane, nie wiem, przez jakie ogromne miliony ludzi na świecie i na ogół są dobrze tolerowane, tam niewielkiego procenta są jakieś problemy mięśniowe. Oczywiście zawsze mogą być też jakieś inne, no nie czytałam przed przyjściem list ulotki efektów ubocznych statyn. Natomiast to są leki, które trzeba brać codziennie, w zasadzie przez całe życie. I zaczęto od dosyć dawna myśleć, czy jest inny sposób. Pamiętam pracę, której zresztą nie odnalazłam, to musiało być ponad 20 lat temu, we wczesnej epoce terapii genowej, gdzie dziewczynie, która była hipercholesterolemiczką, taką z dwoma złymi genami, była młoda i już miała zawały, pobrano kawałek wątroby do komórek wątroby, które można potem z powrotem wsadzić w pojedynczej formie. To brzmi okropnie, ale to jest do zrobienia. Wprowadzono brakujący gen, ten, który był defektywny, i to bardzo dobrze zadziałało. To było jakoś bez konsekwencji. Nie wiem dlaczego, w sensie nie widziałam dalszych badań. Natomiast wszystkie rzeczy, które teraz są stosowane, celują w ideę, żeby pacjentowi pomóc raz na zawsze, no ale droga do tego jest długa. Czyli mamy oprócz receptora cholesterolu, mamy dwa geny, których jeżeli jest dużo ich produktu, następuje coś niedobrego dla organizmu. Jeden z tych genów wpływa na różne enzymy związane z rozkładaniem tłuszczu. Drugi jest bardzo niedobrym białkiem, znaczy nie gen, tylko jego produkt, bo łączy się z receptorem tego niedobrego cholesterolu i kieruje go na drogę degradacji. Ja trochę upraszczam, ale po co mamy taki system balansów? To tym bardziej chyba wydaje mi się sugeruje, że w czasach zamierzchłych warto było jednak konserwować ten cholesterol, który żeśmy sobie z trudem zdobyli, biegając po lesie za dziką zwierzyną. I jeden z tych genów nazywa się PCSK9. Nazwa jest konwertaza proproteinowa subtylizyny kolistyny typu 9, przepraszam, długie i okrutne. I ogólnie, bo to będzie prawda dla też tego drugiego genu, po to, żeby nie mieć produktu jakiegoś genu, możemy zadziałać na różnych sposobach. Na różne sposoby. Możemy celować w białko produkowane w ten gen. Na przykład wyłączyć to białko, unieszkodliwić to białko, spowodować, że nie może działać. Możemy działać wcześniej, bo białko powstaje na RNA. Możemy zadziałać na tym RNA, żeby nie działało i nie tworzyło białka. I możemy zadziałać na poziomie genu. To jest terapia genowa w różnych swoich wariantach. I dla tego genu, o którym wspomniałam, PCS6, coś tam 9, terapia która polega na tym, że działamy na białko, istnieje od kilkunastu lat. Terapie na RNA też już istnieją i zaczynają być badane terapie takie, że podajemy, może trochę dygresji, normalna terapia genowa polega na tym, że chcemy wprowadzić gen. I na ogół ten gen wprowadzamy na wirusie, no bo same geny nie fruwają i nie wchodzą do komórek. Wirusy są kosztowne w produkcji i są trudne. I od pewnego czasu jest idea taka, że zamiast wprowadzić gen z wirusem, po prostu wprowadzamy gen w takim nośniku tłuszczowym, o którym wszyscy słyszeli, bo tak działały te RNA-owe szczepionki przeciw COVID-owi. Wprowadzamy do wątroby i wprowadzamy system naprawczy, to znaczy albo ewentualnie wyłączający. Wprowadzamy coś, co spowoduje, że w wątrobie zmodyfikujemy ten gen, którego produkt nie powinien powstawać, tak żeby ten produkt nie powstawał. I to jest w stadiach badań klinicznych od kilku lat. I ten drugi gen, to samo, on się nazywa jeszcze bardziej bez sensu, bo się nazywa białko podobne do angiopoetyny trzeciej. Nie wiem, kto to nazwał.
0: Mojego psa tak nazwa.
2: Ale czy on jest suką?
0: Bo to jeszcze nie mam, bo przyszłego.
2: Proszę kupić sukę i nazwać angiopoetyna trzecia, ale w każdym razie angiopoetyny są białkami związanymi z naczyniami krwionośnymi, więc ta nazwa jest zupełnie bez piątej klepki, ale pewnie
0: dobrze,
2: ma jakiś
0: to moją sukę podobny. Tak nazwę w takim razie.
2: I jest dokładnie to samo. Jest pewien lek, który działa na to białko, inne białko, które właśnie jak jest obecne, obniża poziomy enzymów, które rozkładają tłuszcze.
0: To zawieszamy, ale powrócimy do być może przełomu w walce ze złym cholesterolem. Po informacjach TOK FM gościem jest pani profesor Ewa Bartnik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz23drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
27: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
28: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
27: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
28: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
27: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
29: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
30: GWM. Go with more.
31: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
32: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
33: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
34: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
33: Mhm. Dokładkę rabatu.
32: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
35: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
36: Reklama.
37: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
38: 11.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas powiedziała, że celem rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską było zastraszanie państw Zachodu. Jak dodała, Zachód powinien pokazać, że się nie boi, wzmacniając swoją pomoc dla Ukrainy. Do ataku kilkunastu dronów doszło w nocy z soboty na niedzielę tuż przy granicy z Polską. W jego wyniku uszkodzony został pociąg jadący do Warszawy. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegły przed zagrożeniem mieszkańców przygranicznych województw. Prezes UOKiK nałożył ponad 500 000 000 zł kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe. Według urzędu przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Nie zatrudniali kierowców z innych firm będących uczestnikami zmowy. Jak twierdzi urząd, organizatorem była spółka, do której należy Biedronka i która egzekwowała uzgodnione warunki porozumienia i pośredniczyła w wymianie informacji między przewoźnikami. Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne procesy zarządzania tą branżą. Wypowiedź ta stanowi reakcję na weekendowy apel szefów czołowych amerykańskich firm z branży AI. Biznesmeni wezwali do wyhamowania prac nad najnowocześniejszymi modelami z uwagi na rosnące obawy przed ryzykiem związanym z superinteligentnymi systemami komputerowymi. Rzeszowskie społeczeństwo nie chce się starzeć. Liczba urodzeń w mieście bije rekordy z ostatnich lat. Od początku roku w stolicy Podkarpacia urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. Na porodówkach rzeczywiście w tym roku bywa tłoczno, mówi Dorota Darmochował-Kolasz, kierowniczka położnych w największym szpitalu w Rzeszowie.
0: Ten ruch jest ogromny. Rzeczywiście są dni, że tych porodów mamy nawet 9 czy 10 na dobę.
38: O prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy. Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości. Do tego dochodzi zamykanie porodówek w okolicznych szpitalach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Więcej słońca może pojawić się dziś jedynie na zachodzie. Na pozostałym obszarze duże zachmurzenie, a miejscami również przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 między innymi na Mazowszu.
37: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem jest pani profesor Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski. Kilka wątków. Pierwszy wątek to jest hipercholesterolemia, czyli genetyczna skłonność do wysokiego, tak zwanego złego cholesterolu.
2: Tak, ale może być hipercholesterolemia niegenetyczna także.
1: Także. Ale to oznacza, że możemy coś takiego mieć i nie zdawać sobie z tego sprawy. Jak rozumiem, chyba od 2 lat prowadzone są badania przesiewowe i już 6-latki w tak zwanym bilansie 6-latka, wśród tych badań, które są badane, jest także cholesterol całkowity, cholesterol HDL, czyli ten dobry, LDL, czyli ten zły, triglicerydy i cholesterol nie HDL. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli mamy dziecko szczupłe, które biega, wspina się po drzewach i mówi, jestem okazem zdrowia, to może się okazać, że właśnie taką mutację ma, a co za tym idzie, musimy to przyjrzeć się rodzicom. Tak, bo rodzice mogą cierpieć właśnie na hipercholesterolemię.
2: Bardzo fajnie, że takie badania są robione, bo wydaje mi się, że właśnie im wcześniej można w tych przypadkach, gdzie to jest rzeczywiście genetycznie uwarunkowane, ale podejrzewam, że nawet w przypadkach, kiedy to jest związane nie z jednym genem, tylko z wieloma, czy z dietą, to coś niewątpliwie można zacząć robić. Mam nadzieję tylko, że to nie jest tak jak ze szczepieniem przeciwko grypie, że to robi 5% populacji, czy też 3%.
1: No. Warto to robić, myślę, jak ktoś chce się przekonać, czy nie zejdzie wcześniej na zawał serca.
2: Albo inny udar.
1: Tak. Przed 50 na przykład u mężczyzn. Ale okazuje się, że mamy sposoby, żeby tworzyć leki, terapie, które dzięki... no właśnie. Czyli zamiast prostować gen, one go...
2: Nokautują.
1: W sensie.
2: Znaczy, co prawda my nokaut mówimy, jako całkowicie go nie ma, ale starczy go unieszkodliwiają. Tak o jednym powiedzieliśmy, o tym PC6K9. Ten drugi, ten podobny, ten białko trzecie, jest dość ciekawy, bo istnieją już przeciwciała, które się podaje, żeby zbijać powód tego poziom, tylko jak popatrzyłam na koszt tego, to jedna dawka kosztuje jakieś zupełnie nieprawdopodobne pieniądze, a roczne podawanie tego kosztuje mniej więcej 1 000 000 złotych, więc to jest trochę w rejonach terapii genowej. Natomiast bardzo niedawno opublikowano wyniki badania. To badanie było badaniem wczesnej fazy, to znaczy wiele badań wczesnej fazy w ogóle nie jest robionych na pacjentach, tylko jest robionych na zdrowych ochotnikach, żeby zobaczyć dawkę i tym podobne rzeczy. To było badanie robione na 15 pacjentach z różnymi formami hipercholesterolemii. Paru było z tą rodzinną. Były różne dawki leku, który był takim w zasadzie taką terapią genową bezwirusową, czyli do komórek wątroby wprowadzamy coś, co naprowadzi białko, które przetnie DNA we właściwym miejscu, po to, żeby je, białko, bym sobie dwoje postawiła, gdyby to był egzamin, gen, który koduje to białko, unieszkodliwia go. I z tych 15 osób jedna zmarła z przyczyn, jak ustalono, bez związku z tym. Cztery osoby, które dostały największą dawkę tego, czyli najwięcej genów im przerobiono, po roku miały o połowę obniżony poziom wszystkich złych cholesteroli i wyglądało na to, że to jest stabilne. I oczywiście to jest pierwsza faza, to jest mała grupa pacjentów, ale to brzmi bardzo optymistycznie, bo nie trzeba łykać ciurkiem różnych rzeczy, plus te osoby z realną hipercholesterolemią, które w ogóle nie produkują tego receptora, który zabiera zły cholesterol, na nich obniżanie tego on tego receptora nie ma, więc nie ma niczego, co go zestabilizuje i tak dalej. Więc takie coś mogło być dla nich cudownym rozwiązaniem. To jest dopiero pierwsze stadium. Myślę, że te badania będą robione, bo leki na hipercholesterolemię, czy w ogóle na obniżanie poziomu cholesterolu dla firm, które chronią jakimś patentem, są nieprawdopodobnym źródłem dochodów, dlatego że strasznie dużo ludzi to ma. Nie jestem w stanie dojść dokładnie, jaka część polskiej populacji ma, bo jak znajduję dane dla całej populacji, to jest 15%, ale jak znajduję dane osób po 50, to są jakieś przerażające procenty. Więc firmy na pewno będą w to inwestowały i te badania kliniczne są oczywiście sponsorowane przez firmy, ale publikacja, którą widziałam, jest króciutka zresztą, była w The Lancet, czyli w takim naprawdę bardzo prestiżowym czasopiśmie. Króciutka publikacja pokazująca ten spadek cholesterolu i mówiąca jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że w zasadzie nie było żadnych efektów ubocznych. A to jest bardzo ważne, bo no, rozmawialiśmy nie tak dawno temu o zgonach przy okazji terapii genowych, więc tutaj ten zgon, który był bez związku. Nie podano, z czym był spowodowany, a efektów niekorzystnych, w sensie, że pacjentom coś dodatkowo się działo, nie było. Więc wygląda, że skuteczne, specyficzne, no i z ostrzeżeniem bardzo mała próbka.
1: Czyli znowu, to jest fascynujące, pani profesor, że kiedy wydaje nam się, że w jakiejś dziedzinie już właściwie wszystko zostało powiedziane i wszystko wiemy, nagle okazuje się, że no jak tutaj na przykład mamy czynnik ryzyka, który nie pochodzi z talerza, czy nie pochodzi ze sposobu spędzania wolnego czasu, aktywności lub braku aktywności.
2: Znaczy, to na pewno w olbrzymiej większości przypadków ma znaczenie, aczkolwiek wydaje mi się, znaczy nie mam danych, bo to trzeba było kardiologa spytać, jak części osób udaje się ściągnąć cholesterol wyłącznie za pomocą diety. Myślę, że to nie jest proste. Ale...
1: Czyli teraz można sobie co, zamówić po prostu wielkiego burgera, pyk, poddać się terapii genowej i przez rok wcinać po prostu najtłustsze potrawki?
2: Pytanie jest tak naprawdę, ja trochę nie wierzę w obojętność złego jedzenia. To znaczy, to nie tylko wpływa na nasz cholesterol, wpływa na nas cukier, nie wiem, czy nie wpływa na nasze ciśnienie, a taką bolączką ogólnie społeczeństw dobrze jedzących jest nie tylko hipercholesterolemia, ale zespół metaboliczny, który obejmuje oprócz tego cukrzycę i nadciśnienie. Więc ja myślę, że burgera można sobie czasem zjeść, natomiast to trochę w zasadzie zrobię sobie zastrzyk i pójdę się obżerać. To chyba nie jest dobra filozofia życiowa.
1: No dobra, to skreślam z planów na 2026 / na 2027.
2: No cóż, ale nieduży burger zawsze może być.
1: W każdym razie warto już zgłosić swoje sześciolatki, jeżeli ktoś takie ma, do badań przesiewowych.
2: To na pewno.
1: Bo to nie tylko jest wykrywanie u nich, ale także u rodziców tychże.
2: Tak. Zresztą te badania przesiewowe zupełnie innego typu robione w Anglii, sekwencjonowanie genowów nastolatków, doprowadziły do przykład do wykryciu pewnych złych genów ich rodziców i czasem z tym coś można zrobić.
1: Aczkolwiek, bo myślę, że większość naszych słuchaczek i słuchaczy ma w głowie taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że skoro teraz mamy potencjalną terapię, potencjalne leki, to oznacza, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w najbliższej przyszłości ci, którzy mają te niefajne genetyczne uwarunkowania, będą te osoby mogły sobie ściąć znacznie ten zły cholesterol, a jednocześnie ci, którzy z innych powodów doprowadziły do wysokiego cholesterolu, także będą mogły sobie ten zły cholesterol ściąć i będziemy żyli długo i szczęśliwie. I tutaj właśnie jest pytanie, czy w tym ciągu jednak nie czai się pułapka, czy obniżenie złego cholesterolu długofalowo rzeczywiście przełoży się na mniejszą liczbę zgonów w danej grupie czy kohorcie.
2: Jest tłumy badań na ten temat, bo to były badania robione na statynach już wiele lat temu, jak najbardziej się przekłada. Natomiast muszę dodać odrobinę, że tak powiem, ostudzić zapały, że niebawem, bo to było badanie pierwszej fazy na 15 osobach. Jeszcze czekają badania drugiej fazy, trzeciej fazy i to wszystko będzie trochę trwało. Może na szczęście, bo to nie jest, problem jest, jak się bada rzadkie choroby, jest, że zrobienie badania drugiej czy trzeciej fazy wymaga znalezienia wszystkich chorych prawdopodobnie w danym kraju. Natomiast z tym nie będzie tego problemu, ale ja realnie nie wiem, kiedy będą leki. Natomiast ten drugi, ten PCS9, na to już jest cała dorodna kolekcja leków. Ostatnio nawet jakieś są doustne, bo poprzednie wszystkie były w formie zastrzyków. Także rozwija się nie tylko nowe metody, ale nowe jak gdyby sposoby podawania, żeby pacjenci mieli trochę przyjemniejsze życie.
1: To wszystko za późno, panie profesor, za późno. Dlaczego nie mogli na tym pracować?
2: A co ja mam powiedzieć w takim razie?
1: A już się przygotowuję. Uwaga, chce pani posłuchać? Białko podobne do angiopoietyny siat. Białko podobne do angiopoetyny dziewiątej, czy trzeciej?
2: Ta jest trzecia, a jest jeszcze parę innych,
1: dobrze, które białko też podobne do angiopoetyny trzeciej, aport.
2: Tak, bardzo dobrze. Nie, ja myślę, że to może być i to może być całkiem szybko, ale szybko to jest 8 lat, coś takiego, nie szybko.
1: Matko. Pani profesor Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski. Dużo jeszcze innych asocjacji i afiliacji, ale za dużo. Dziękuję bardzo, pani profesor.
2: Dziękuję bardzo.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry.
3: Dzisiaj moją i państwa gościnią będzie Agnieszka Dałksza, pisarka, badaczka literatury, znana ze wspaniałych książek, między innymi z biografii Jaremianki. Dzisiaj ze swoją najnowszą książką Niedaleko pada granat od jabłoni, opowiadającą tak w bardzo dużym skrócie o losach Żydówki, która poszukuje po wojnie swojego dziecka. W jaki sposób Agnieszka Dałksza wpadła na trop Liny Fishman? To o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. W kulturze osobistej historia jest fascynująca. Pojawia się w niej również nazwisko Tuwim. Czekamy na państwa po 11.40 w kulturze osobistej.
1: A informacje właśnie o 11.40.
4: Autopromocja.
5: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Od 30 lat.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef polskiego MSZ nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Nie znamy rosyjskich intencji, ale nie wykluczałbym, że byliby do tego zdolni, ocenił Radosław Sikorski. Podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. W niedzielę rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego w Jagodzinie w pobliżu granicy z Polską. Gdyby do ataku doszło wcześniej, bezzałogowiec mógł uderzyć w pociąg dyplomatyczny, który opuścił stację. Jechali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson, a także doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Cersanit Invest, spółka należąca do polskiej firmy Cersanit S.A., wstrzymała działalność swojego zakładu w obwodzie żytomierskim w Ukrainie na co najmniej pół roku. Według szacunków przedsiębiorstwa tyle czasu zajmie przywrócenie możliwości produkcyjnych po rosyjskim ataku. Jak podano na stronie internetowej firmy, w nocy z piątku na sobotę drony uderzyły w fabrykę ceramiki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Atak spowodował jednak poważne zniszczenia w zakładzie, więc wznowienie produkcji i dalsze funkcjonowanie zakładu nie jest możliwe. Policjanci zatrzymali w Starogardzie Gdańskim 33-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jest on podejrzany o usiłowanie zabójstwa w Niemczech. Z ustaleń policji wynika, że podejrzany podróżował 21 sierpnia z Niemiec do Polski wraz z trzema innymi osobami. Do ataku doszło na stacji benzynowej podczas tankowania pojazdu. 33-latek doprowadził współpasażera do stanu zagrażającego życiu, po czym uciekł przed przyjazdem służb. Zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Obecnie zatrzymany czeka na decyzję o przekazaniu go stronie niemieckiej. Grozi mu dożywocie. Beskidzcy GoProwcy poinformowali, że warunki na szlakach turystycznych są trudne. Po ostatnich opadach są one mokre, błotniste i śliskie. Dziś rano widoczność w górach ograniczona była miejscami zaledwie do kilkudziesięciu metrów. Temperatura nie przekraczała 10 stopni. GoProwcy przypomnieli, że turyści, którzy wybierają się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty, a pomocne będą kijki. Warto też wziąć pod uwagę, że coraz szybciej zapada zmrok. Już około 18 zaczyna być szaro. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie ma pojawić się więcej przejaśnień. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 17 do 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Agnieszka Dałksze, pisarka, wykładowczyni, badaczka literatury, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzisiaj Agnieszka Dałksza ze swoją najnowszą książką Niedaleko pada granat od jabłoni, wydaną przez wydawnictwo Charakter, opowiadającą o losach Żydówki, która poszukuje po wojnie swojego dziecka. To jest bardzo duży skrót, który proszę mi wybaczyć, o przetrwaniu, o porze, o macierzyństwie, o stosunkach żydowsko-żydowskich, ale także żydowsko-polskich, polsko-ukraińskich, o antysemityzmie, o tym wszystkim przeczytają Państwo w tej książce, tak myślę. Pierwsze pytanie do Ciebie, Agnieszko, jest takie, że tak sobie pomyślałam, że decyzja o napisaniu książki o żydowskim doświadczeniu wojennym w czasie tej współczesnej wojny, która toczy się na Bliskim Wschodzie, to chyba raczej nie było łatwą decyzją.
5: Podjęłam decyzję o wiele wcześniej, kilka lat temu. Wtedy zapoznałam się wstępnie z moją bohaterką i zaczęłam zbierać materiały, ale wciąż pisałam inne książki, inne teksty, więc ta czekała na lepszy moment. On nigdy nie nastąpił, bo moment jest chyba najgorszy. Rzeczywiście, jak myślę o opowiadaniu o żydowskich doświadczeniach teraz, to jest trudno o tym mówić, bo po erupcji przemocy jest atmosfera tak gorąca i emocje są tak wielkie negatywne, że to nie jest często merytoryczna rozmowa, ale rzeczywiście stwierdziłam, że muszę to zrobić, mimo tego niesprzyjającego czasu, bo ta książka i losy mojej bohaterki Liny Fishman, bo tak się nazywała, pokazują, że te napięcia, podziały już wtedy istniały. Ona była Żydówką, która urodziła się na początku XX wieku w Samborze, niedaleko Lwowa. Właśnie w takim bardzo podzielonym społeczeństwie polskim, ukraińskim, żydowskim. Podzielonym, ale jednak potrafiącym współegzystować mimo tych trudnych relacji. To była bardzo biedna rodzina. Moja bohaterka zdobywała wykształcenie właściwie podstępem, jak to określała sama. Musiała dorabiać, podkradać jedzenie bogatszym dzieciom i tak dalej. Ale te podziały rysują się już wtedy, dlatego że ona i przed wojną, i po jej zakończeniu nie wierzyła w możliwość emigracji do Palestyny, potem do Izraela. Oczywiście nie odmawiała innym tego prawa, ale uważała, że to zbyt niebezpieczne dla niej, później dla jej dzieci urodzonych po wojnie, ale też, że to nie jest ich ziemia, że to nie jest ziemia, która na nich czeka i że polaryzacja nie będzie o wiele mniejsza niż ta, której doświadczali jako Żydzi w Polsce. Więc to jest jeden z tych wariantów doświadczeniowych. A druga rzecz, że ona po wojnie nigdy nie uwierzyła w partię i nie była z tej grupy, która próbowała tak budować swoją teraźniejszość i przyszłość. Jednocześnie, i to też tym ciekawszy przypadek, nie dążyła do asymilacji. To znaczy nie była nigdy z bardzo tradycyjnej rodziny, ale uważała, że i przed wojną, i po ma prawo do swojego języka, do języka żydowskiego, ma prawo do swojej religii, nie chce się wyzbywać codziennych zwyczajów i świąt, więc nie próbowała udawać Polki, jak to mówiła. I tak nikt by w to nie uwierzył. I właśnie to też jest opowieść o jej awansie z jednej strony, takim ekonomicznym. Z drugiej strony jest to opowieść o asymilacji. No właśnie, nie wiem czy odmowie, czy to za duże słowo, ale uważała, że zadomowienie w Polsce to jest maksimum, które może osiągnąć. Asymilacja była czymś dla niej, nie wiem czy niepożądanym, ale na to wiele wskazuje. Więc w rezultacie chciała być u siebie i czuć się tutaj komfortowo, mieć prawo do miejsca swojego urodzenia. A to prawo zawsze było jej odmawiane lub jakoś kwestionowane.
4: Tam bardzo ważne słowa padają w pewnym momencie, osierocona zarówno przez bliskich, jak i przez Holokaust, nieprzynależąca, bo to też jest opowieść o tym, z jak różnych tożsamości możemy się składać. Jedne czasem wypierają, inne czasem zwyciężają, czasem przegrywają, ale myślę, że jesteśmy winne to słuchaczom Tok FM, żeby powiedzieć, jak w ogóle trafiłaś na postać Liny Fishman.
5: Nie wiedząc o tym, wpadłam w taki splot zależności, przypadków, znaków i znaczących, bo dość niewinnie szłam ulicą Tuwima w Warszawie i wtedy zadzwonił telefon, odebrałam, to był obcy numer. Zadzwoniła do mnie Halina, córka Liny, mieszkająca gdzieś w Stanach Zjednoczonych, z propozycją, bym zechciała napisać o jej matce. To było kilka ładnych lat temu. Znalazła mnie, bo chyba czytała moje książki albo przez jakichś wspólnych znajomych. Ja się broniłam długo przed tą historią, bo czułam w sobie, we krwi, przesył wojny, jeśli mogę tak powiedzieć, ale później uznałam, że właśnie to jest ważny temat, że to jest ważny problem, bo my uciekamy od wojny, jesteśmy ślepo w nią zapatrzeni, myślę o drugiej wojnie i tym, czym jest dla Polaków, dla Żydów oczywiście także, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie od tych widm uciec. Ja też nie uciekłam. No i tak zaczęła się praca nad książką. Dlaczego mówię, że to był taki splot okoliczności? Ulica Tuwima mocno zagrała w tej historii, bo moja bohaterka także całe życie dążyła do Tuwima i jednocześnie się przed nim broniła. On był figurą, on właściwie przestał być w pewnym momencie dla niej realną postacią. Jeśli mogę zdradzić mały fakt z tej opowieści, to właśnie małżeństwo Tuwimów adoptowało córkę domniemaną córkę Liny Fishman, Ewę. To była dziewczynka, którą znaleźli w domu dziecka w Otwocku, w żydowskim domu dziecka. I Lina Fishman uważała, że to może być

0: Niezbywalności macierzyństwa, tak napisała o twojej książce w Vogue Anda Rotenberg. Pomyślałam sobie, że to niezwykle trafne spostrzeżenie. Czy jeśli przyjąć tę tezę, opinię Andy Rotenberg, to czym ta niezbywalność twoim zdaniem mogłaby być?
1: To jest szalenie interesujący wątek. Ja nie spodziewałam się, że to będzie książka o macierzyństwie, ale właściwie byłam naiwna, bo jak miałaby nie być? Jednocześnie to się spletało z moim doświadczeniem wchodzenia w macierzyństwo, więc ze wszystkich stron to jakoś dotyczy i dotyka tej książki. Ale w odpowiedzi na recenzję czy komentarz Andy Rotenberg pojawiły się komentarze czytelniczek, recenzentek, że dla nich to właśnie jest książka o wyborze. Wyborze bycia matką, wyborze i poszukiwaniu i dążeniu, ale nie o niezbywalności. To jest bardzo intrygujące, jak różnie można czytać te losy i tę historię. Nie chcę rozstrzygać, czym to jest dla mnie, ale rzeczywiście to jest książka o zewie, o przywiązaniu do bardzo konkretnego dziecka, o szukaniu sensu w drugiej osobie, w tym przypadku właśnie małej dziewczynce, i dążeniu całe życie do niej, podążaniu jej tropem. Nie tyle dlatego, żeby Lina Fishman wierzyła, że możliwe jest odzyskanie i tej osoby jakaś relacja. Ona obiecała, że nie będzie dążyła do spotkania, a jednocześnie całe życie ją podglądała. Myślę, że to jest walka o przetrwanie własne. To znaczy, jeśli lokujemy sens w drugiej osobie, dziecku, partnerze, partnerce, osobie przyjacielskiej, to pokładamy w niej jakąś część siebie. I walka o tę relację, choćby jej namiastkę, jak w tym przypadku, jest też staraniem o przetrwanie własne. Lina Fishman straciła wszystkich w zagładzie, całą wielką rodzinę. I ta wiara, że czy cień nadziei, potencjalność przeżycia tego dziecka w postaci Ewy, później Ewy Tuwim właśnie, była czymś chyba ocalającym przed rozpadem, szaleństwem. Tak to interpretuję, jeśli mogę.
0: Podobno przepisałaś tę książkę na nowo. Ona zupełnie inaczej wyglądała wcześniej.
1: Tak, rzeczywiście, bo pisałam ją jeszcze w takim czasie wolnościowym, a później w ciąży. I jak myślę o tym dzisiaj, to pisałam na zimno, to znaczy w zamrożeniu emocji własnych, żeby za bardzo nie poczuć tego, co się przydarza tym postaciom, bo dzieją się rzeczy straszne niewątpliwie. Pogromy, a potem trudne realia wojny i brutalna walka o przetrwanie wszystkich tych grup etnicznych. Tutaj nie ma białych ani czarnych postaci, nie ma też takich oczywistych podziałów, bo jeśli moja bohaterka w pewnym momencie najbardziej unika Ukraińców czy Polaków, to jednocześnie to oni właśnie pomagają jej przetrwać, więc nie da się tutaj takich bardzo prostych linii wyznaczyć tego podziału. No ale przepisałam książkę, czy pisałam ją na nowo po tym, jak już urodziłam dziecko, bo zdałam sobie sprawę, jaka była stawka, jakie było znaczenie tego konkretnego dziecka, że chodzi właśnie o nie, o żadne inne. Można urodzić kolejne, ale to nie jest już ta sama opowieść, to samo doświadczenie, to samo ciało i ten sam byt. Więc rozumiem też jej starania, jej walkę i opór wieloletni, bo ona tęskniła za tym swoim pierwszym przedwojennym dzieckiem, za tamtym światem, który utraciła bezpowrotnie.
0: Zmieniłaś książkę, znaczy jej fragmenty, a zmieniłaś język tej opowieści? Bo on w ogóle jest bardzo taki polifoniczny, międzygatunkowy.
1: Tak, tam wszystko gada. Różne postacie mówią, ja dopuszczam je do głosu, czerpię energię z ich głosów i z ich dykcji, z ich rytmu, tonu. Szczęśliwie zachowały się nagrania, z których mogłam poznać Linę Fishman, zobaczyć, jak wygląda, jak opowiada, jak się rusza. To miało dla mnie duże znaczenie. Dzięki temu to mogła być dość zmysłowa, plastyczna opowieść o wojnie i o tym, co po niej nastąpiło. A to też jest chyba ważne, żeby powiedzieć, że w tym przypadku wojna nie kończy się w 45, ani 4, ani 6 roku. Wojna trwa przez kolejne dziesięciolecia i być może nigdy nie ustaje, tylko przeradza się w kolejne konflikty, kolejne erupcje z pierwszych stron gazet. Ale to wciąż jest gdzieś tam ten amalgamat, erupcja emocji, niechęci i tak dalej.
0: Agnieszka Daukrza była moją i Państwa gościnią. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Pisarka, wykładowczyni, badaczka literatury, autorka wspaniałej książki Niedaleko pada granat od jabłoni, którą Państwu polecam z całego serca.

0: To tak jak zresztą wszystkie książki Agnieszki Dałkszy, ale ta myślę, że szczególnie też Państwa dotknie w różnych rejonach i w różne rejony.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
0: Książkę wydało wydawnictwo Charakter, a nasz program wydawał Jakub Paś. Bardzo dziękuję. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
2: A program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Maciej Głogowski, Olga Tanajewska, Małgorzata Waszkiewicz, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paź. Nad jakością dźwięku czuwali Krzysztof Olesiewicz i Szymon Baluta. Już za chwilę Filip Kekusz zaprosi Państwa na TOK 360, za chwilę, czyli w samo południe, a my słyszymy się jutro o godzinie 9 rano.

0: Reklama.
1: Mama! Cześć, kochanie.
0: Co chcecie na obiad?
2: Carbonara.
3: Fasolka po brytońsku.
0: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
0: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
3: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poniedziałek, 14 września, minęło południe. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości obawiają się kolejnych dni po tym, jak wczoraj słyszeli syrenę, a rosyjskie drony uderzały bardzo blisko polskiej granicy. Na początku TOK 360 relacja z tych rejonów. Prezydent Karol Nawrocki nie wyklucza zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głos w sprawie ataków również na pociąg Kijów-Warszawa zabierają politycy w całej Europie. Gwałtownie rosną ceny ropy naftowej po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy w obecnych warunkach ropociąg wschód-zachód. Jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Wojna jest coraz bliżej, usłyszała dziś od mieszkańców Chełma i Dorohuska reporterka TOK FM. Mieszkańcy terenów najbliżej ukraińskiej granicy wczoraj nad ranem czterokrotnie usłyszeli syreny alarmowe. Potem dowiedzieli się o ataku drona na lokomotywę blisko granicy i o uderzeniu w jedną ze stacji paliw. Przygraniczne miejscowości objeżdża od rana Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Na pierwszy rzut oka życie w Chełmie i w Dorohusku płynie tak jak do tej pory. Dzieci poszły do szkoły, a dorośli do pracy. Ale jest wiele wątpliwości i pytań, czy te sygnały alarmowe, które pojawiły się w niedzielę nad ranem, będą się regularnie powtarzać. Niektórzy pytają wprost, czy to już wojna. Pani Julia ma syna w spektrum autyzmu.
7: Syn z autyzmem obudził się, był zaniepokojony i się pytał, czy to jest wojna. Był przestraszony, później już nie zasnął. Później cały dzień przeżywał, martwił się, co się wydarzyło, ponieważ tego nie rozumiał.
6: Jednocześnie na polsko-ukraińskich przejściach ruch po wczorajszej ewakuacji wrócił już do normy, także odprawy odbywają się na bieżąco, ale jednocześnie Straż Graniczna zabiega w tej chwili o to, by na czterech przejściach granicznych na Lubelszczyźnie pojawiły się specjalne, można powiedzieć, przenośne schrony, mówi Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie.
8: Mowa o haskobastionach, są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce. Takie haskobastiony mamy już na naszej granicy polsko-białoruskiej, były one już ustawione przy okazji kryzysu migracyjnego, który de facto w dalszym ciągu trwa. Natomiast na granicy ukraińskiej takiej infrastruktury jeszcze nie mieliśmy, więc z pewnością tego typu infrastruktura przyda się jak najbardziej do pełnienia służby w sposób komfortowy i bezpieczny.
6: Premier Donald Tusk na niedzielnej naradzie, między innymi z udziałem Straży Granicznej, zapowiedział, że rozmowy na temat pieniędzy na kolejne doposażanie Straży Granicznej będą dalej prowadzone. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Po rosyjskim ataku przy polskiej granicy nie można wykluczyć zwołania przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak powiedział w poranku TOK FM jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
9: Pan prezydent na bieżąco otrzymuje wszystkie informacje od służb. Ja przypomnę, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego działa dyżurna służba operacyjna, która funkcjonuje w trybie 24-godzinnym, jest w bieżącym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi służbami. Poza tym w komitetach bezpieczeństwa, które odbywają się cyklicznie, co wtorek rano, uczestniczy zawsze przedstawiciel BBN-u, jest to teraz minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Zatem my na bieżąco o wszystkim wiemy,
10: czyli
9: co się dzieje.
10: BBN, MON, służby, tu bez zarzutu, wymiana informacji.
9: Wymiana informacji następuje. To są kwestie kluczowe bezpieczeństwa, więc tutaj nikt się ze sobą nie przepycha i nie spiera.
10: Daty posiedzenia RBN-u pan mi teraz nie poda, ale ta decyzja raczej zapadnie w tym tygodniu i dowiemy się o niej?
9: To jest decyzja pana prezydenta, wyłączna kompetencja pana prezydenta.
10: Ale ku temu zmierza, rozumiem.
9: Nie jestem w stanie panie redaktorze, w tej chwili powiedzieć, kiedy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na pewno pan prezydent jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami, niezależnie od tego, że wczoraj był na dożynkach w Trójmieście.
10: No właśnie.
9: W chwili, w której doszło do ataku, od razu pan prezydent był poinformowany, a wiem o tym, bo ja również dostaję te informacje.
5: Wczoraj Rosjanie zaatakowali kilka celów tuż przy polskiej granicy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę stojącego na bocznicy pociągu. Moskwa informuje, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie była właśnie infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu ładunków wybuchowych. Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas twierdzi, że celem ataku było zastraszenie państw Zachodu. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Moskwa uderzyła właśnie na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Olchowski.
0: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
2: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także te gorsze warianty są możliwe.
3: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: Dodawał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą i wrócił z Ukrainy tej nocy. Powołujący się na amerykańskie służby Wall Street Journal ostrzegał w sierpniu, że Putin może chcieć przetestować determinację NATO, atakując jeden z krajów członkowskich sojuszu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
5: Tydzień zaczyna się od mocnego wzrostu cen ropy naftowej. Po wydarzeniach w Arabii Saudyjskiej, która po atakach prewencyjnie zamknęła główny rurociąg naftowy, strategiczny dla omijania zablokowanej ciśniny Ormus. Arabia Saudyjska to największy dostawca ropy naftowej do Polski. Odpowiedź rynków jest natychmiastowa. Ropa dalej drożeje w okolice $110 za baryłkę. Tylko w 2 tygodnie września jej ceny poszły w górę o 1/5 i nie ma widoków, żeby w obecnej sytuacji cokolwiek się poprawiło. Mówili w TOK FM dr Ireneusz Bil, specjalista w zakresie rynków energii, prezes EnergyGate Europe oraz Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.
11: W ogóle rynek energetyczny, a szczególnie ropy, to jest taka specyficzna bestia, gdzie traderzy mają bardzo wysoką odporność psychiczną. Jeżeli gdzieś tam jeden tankowiec spłonie albo jakiś mały rurociąg ulegnie awarii, no to oni nie wpadają w panikę, nie ma wielkich zmian. Natomiast jeżeli rzeczywiście uderzenia idą w kluczowe elementy infrastruktury strategicznej, czy to właśnie strategiczne rurociągi, wielkie instalacje, przeróbki, stabilizacji i odsiaczania ropy, to te wszystkie wydarzenia, ponieważ niosą ze sobą zagrożenia realne dla rynku ropy, są natychmiast wyceniane przez traderów. No i właśnie taki efekt mamy dzisiaj.
12: Niestety musimy przyzwyczaić się do wyższych cen, a wiadomo, że również Międzynarodowa Agencja Energii na początku wojny poinformowała o wypuszczeniu rezerw na poziomie 400 milionów baryłek. No i powoli ten program wypuszczania rezerw się kończy, więc niestety perspektywa kilku tygodni i niestety jeżeli sytuacja nie powróci do normy, no to możemy być świadkami jeszcze większego wzrostu cen ropy naftowej, nawet do $120 za baryłkę, ale miejmy nadzieję, że nie jest to scenariusz bazowy.
5: A to oznacza, że nie ma na razie szans na obniżki cen paliw. Co więcej, analitycy rynku prognozowali, że w tym tygodniu będą pojawiać się stacje, na których olej napędowy przebije próg 9 zł za litr. Orlen zapewnia jednak, że dostawy surowca do jego rafinerii przebiegają bez zakłóceń. O cenach energii więcej w EKG po godzinie 12.40. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią kierowcy reporterowi TOK FM.
13: Czy widać jakoś na stacji benzynowej ceny paliw? Zachowanie. Na stacji benzynowej ceny paliw, w zachowaniach klientów.
14: No, przyzwyczajają się. Tyle.
15: Ja jako osoba prywatna, no, boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no, jest to uprzykrzające życie.
16: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
17: Paliwo gazowe to jeszcze jakoś przyzwoita cena jest, jeszcze może być, ale paliwo benzyna to jest tragiczne.
5: Z tankującymi na stacjach paliw w Białymstoku rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. Lodowce w Himalajach tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu. Te informacje przekazuje telewizja BBC. Taka prędkość sprawia, że coraz bardziej zagrożone powodzią są Indie. Naukowcy ostrzegają, że górski region południowej Azji zbliża się do punktu krytycznego. Cofające się lodowce pozostawiają po sobie coraz większe jeziora, których naturalne zapory zbudowane ze skał i lodu mogą ulec przerwaniu, powodując właśnie gwałtowne powodzie. Wzrost globalnych temperatur prowadzi również do rozmrazania wieloletniej zmarzliny i destabilizacji górskich zboczy, co dodatkowo zwiększa zagrożenie osuwiskami i innymi katastrofami. Taka jest konkluzja z ostatnich badań naukowców. Władze Indii zaklasyfikowały 56 jezior polodowcowych jako obszary bardzo wysokiego ryzyka, a prawie 200 jako obszary wysokiego ryzyka. Według raportu prezentowanego przez telewizję BBC, woda pochodząca z Himalajów wspiera działalność odpowiadającą za około 20% PKB Indii, m.in. rolnictwo i energetykę wodną. Od zasobów wodnych regionu zależą m.in. uprawy pszenicy, ryżu i herbaty oraz produkcja energii. Autorzy opracowania ostrzegają, że postępujące zmiany w Himalajach mogą mieć poważne konsekwencje dla indyjskiej gospodarki. A wulkan Etna na Sycylii cały czas jest aktywny. Na kolejne godziny wstrzymane zostały przyloty na lotnisko w Katanii, czyli największy sycylijski port lotniczy. Z samej Etny wydostaje się popiół wulkaniczny, chmura sięga 4 km wzwyż. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Za niespełna godzinę ruszy dyskusja, a potem najpewniej głosowanie. W Polskim Komitecie Olimpijskim zbiera się zarząd, który wybierze osobę, która tymczasowo zastąpi prezesa Radosława Piesiewicza. To rozwiązanie rekomendowane przez prezydium PKOL-u, ale zarząd nie musi się z nim zgodzić. Prezes komitetu został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. O tym, co może się dzisiaj wydarzyć i jak mogą wyglądać porządki po Piesiewiczu, wie więcej Błażej Kulesza, który rozmawiał z członkami zarządu PKOL.
18: 60-osobowy zarząd ma zdecydować, który z wiceprezesów zastąpi Piesiewicza pod jego nieobecność.
19: Uważam, że każdy dostrzega powagę sytuacji.
18: Mówi Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL i wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej.
19: Niestety nie jest to proces, który uda się odbudować w przeciągu tygodnia czy dwóch. To wymaga czasu.
18: 8 wiceprezesów ma poinformować zarząd, czy chcą przejąć stery na 8 miesięcy. Do końca kadencji, mówi Marian Kmita, wiceprezes PKOL i szef Polsatu Sport.
20: Uważam, że to spotkanie dowodzi, że wszyscy rozumieją ten problem i że jakby odsuwają pana Radosława Piesiewicza jako prezesa PKOL-u na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
18: To właśnie Kmita i Hamera są najczęściej wymieniani spośród 8 wiceprezesów do objęcia stanowiska po Piesiewiczu.
21: Pewnie pierwsze prawo będzie miał do głosu pełniący teraz te obowiązki prezes Mieczysław Nowicki.
18: Jak mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL-u i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego, to Nowicki został namaszczony przez Piesiewicza na jego zastępcę. Na samym zarządzie raczej nie dojdzie do głosowania w sprawie odwołania Piesiewicza, bo nawet jego przeciwnicy i krytycy przyznają, że są różne interpretacje prawne.
21: Członka zarządu można odwołać za narażenie dobrego imienia. Pytanie, czy prezes jest członkiem zarządu, czy jest oddzielnym organem. Jest oddzielnym też organem. No więc, wiecie, to jest dosyć skomplikowane. Konstrukcja.
18: PKOL ma problemy z płynnością finansową, więc potrzebuje nie tylko takiego sternika, który pogodzi sportowe środowiska, ale także pozwoli komitetowi znaleźć bezpieczną finansową przystań. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Pełniącym obowiązki prezesa PKOL może zostać ktoś z grona Otylia Jędrzejczak, Tomasz Hamera, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski bądź Andrzej Supron. Do tego, jak przebiega posiedzenie, wrócimy w TOK 360 po 13.20. Porodówki w Rzeszowie notują w tym roku ruch, jakiego dawno nie było. Ponad 1280 urodzeń do 10 września to ponad 320 dzieci więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Czy w takim razie stolica Podkarpacia czeka baby boom i skąd te wzrosty? To sprawdzał reporter TOK FM Marcin Starzec.
22: Duża jak na to miasto liczba porodów to po pierwsze efekt tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat i jedynym miastem wojewódzkim w Polsce z dodatnim przyrostem naturalnym w 2025 roku. Już samo to sprawia, że ruch na porodówkach jest tu cały czas spory, mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2.
23: Tych porodów średnio statystycznie odbywa się około 5 na dobę. Wczoraj rodziły 3 pacjentki, nawet 4. Tak się nam udało, że pacjentki urodziły między godziną 12 a 15, a czekały 2 kolejne pacjentki, którym już zaczynała się akcja porodowa i miały skurcze.
22: Porodów przybywa też dlatego, że młodzi ludzie z mniejszych miejscowości regionu przyjeżdżają tu za pracą i zakładają rodziny. Tak jak Michał, który pochodzi z Bieszczad.
24: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Są też osoby, które zostały, ale no są
1: aktualnie bezrobotne, bo nie mogą tej pracy znaleźć.
22: No ale po drugie, tak duża liczba porodów w Rzeszowie to też efekt zamykania porodówek w mniejszych miejscowościach, więc o baby boomie w stolicy Podkarpacia przynajmniej na razie nie ma mowy. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
5: W tej części TOG 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a po 12.20 wrócimy do procedur bezpieczeństwa w kontekście wczorajszego ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa i alertów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiać także o tym, co dalej z wyborem osoby, która pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, skoro jego szef Radosław Pisiewicz siedzi w areszcie, także nie może sprawować swoich obowiązków.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 12.16 trwa TOK 360 w południe. Po informacjach będzie z nami doktor habilitowany inżynier Tomasz Zwęgliński. Powróci temat procedur bezpieczeństwa i obrony cywilnej, a także przygotowania Polaków na przykład na alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w kontekście wydarzeń z wczoraj. W TOK 360 dzisiaj także o apelu szefa Anthropic Sama Altmana i Ilona Muska związanego z spowolnieniem rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Co ma na celu wezwanie miliarderów i szefów koncernów w tej sprawie i czy to nie jest przypadkiem hipokryzji? O tym po godzinie 13 będziemy rozmawiać z Janną Sosnowską, współautorką podcastu Tech Story w TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
3: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
3: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13.
3: Ula Malko.
2: Krzysztof Horwat.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Włoch Antonio Tajani ocenił, że atak drona na pociąg w Ukrainie tuż przy granicy z Polską to kolejny przykład rosyjskiej prowokacji. Jak stwierdził, to także sygnał ze strony Moskwy, by Zachód przestał pomagać Ukrainie. Jednocześnie włoski wicepremier zaznaczył, że nie należy też stracić zdolności do mediacji i dialogu. Z całą pewnością nie damy się zastraszyć, podkreślił Tajani. Na szczycie G20 wybrzmiewać będzie głos całej inicjatywy Trójmorza, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Spotkanie przywódców państw tej grupy odbędzie się w grudniu w Miami. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska. Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii wstrzymano do godziny 16 przyloty na lotnisko w Katanii, poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. W wyniku emisji popiołu wulkanicznego powstała chmura o wysokości 4 km. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.
0: Tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami Tomasz Zwęgliński, doktor habilitowany, inżynier, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: O procedurach bezpieczeństwa musimy porozmawiać, bo wydarzenia ostatniej niedzieli tego po prostu wymagają. Dwa różne wątki. Wątek pociągu, w którego lokomotywę uderzył dron, i wątek Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i SMS-ów rozsyłanych na przykład do mieszkańców Dorohuska, a także innych przygranicznych miejscowości w związku z rosyjskim atakiem dronowym. No ale zacznijmy od pociągu. To znaczy, tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, o której mało mówiliśmy w przestrzeni publicznej. Co zrobić w momencie, w którym jesteśmy pasażerami pociągu i widzimy, że dzieje się coś niedobrego, to znaczy na przykład zaobserwujemy bezzałogowca?
4: No, panie redaktorze, pytanie jest niezwykle trudne, głównie z tego względu, że dotyczy to bardzo indywidualnej sytuacji. I oczywiście no, za bezpieczeństwo pociągu odpowiedzialny jest operator tego pociągu, a co za tym idzie, jego pracownicy. W związku z czym te procedury powinny być wypracowane właśnie poprzez operatora pociągu. I teraz jeśli jest taka sytuacja, jak pan mówi, że ten dron jest gdzieś widoczny, no to pierwszą rzeczą oczywiście powinno być poinformowanie obsługi pociągu o takim zdarzeniu, które i ta obsługa pociągu powinna podjąć należyte działania. Jeśli natomiast dochodzi do sytuacji, że ten dron jest wcześniej niewidoczny i nagle dochodzi de facto do zdarzenia takiego kinetycznego, że dron uderza w pociąg, no to już się staje bardzo krytyczna sytuacja, ale i również taka indywidualna, w sensie, że trudno tutaj wypracować jakiś jeden schemat działania, bo to oczywiście zależy od i lokalizacji tego pociągu, czy jakieś poblisko są jakieś obiekty, gdzie mogliby się ci pasażerowie ewakuować. Ja w pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym zapewne ten pociąg prawdopodobnie był wzięty na cel przez właśnie wojskowych atakujących cele cywilne. W związku z czym no, proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy i jaka jest sytuacja. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jasne. Tutaj też trzeba dodać, że ukraińska obsługa pociągu miała przygotowane procedury i sam bezzałogowiec został wykryty odpowiednio wcześniej. Wobec tego tych procedur udało się dokonać. I chwała za to ukraińskim kolejom i miejmy nadzieję, że my podobne procedury mamy na wszelki wypadek również u nas. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, co zdarzyło się już po polskiej stronie granicy. To znaczy, mieszkańcy chociażby Dorohuska otrzymali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w którym byli wzywani do tego, żeby schronić się w bezpiecznym miejscu. Biorąc pod uwagę, że w Dorohusku schronów jako takich nie ma, trzeba przypomnieć, czym jest bezpieczne miejsce.
4: No, bezpieczne miejsce to jest takie miejsce, które nam zagwarantuje elementarne warunki przetrwania stosownie do sytuacji, do której dochodzi w naszym otoczeniu. Tak, jeśli będziemy szli cały czas tym wątkiem i ataku z powietrza, no to zapewne idealnym rozwiązaniem by był schron, który znajduje się blisko i na tyle blisko, żebyśmy mieli w tej dynamicznej sytuacji jeszcze czas się do niego przemieścić. Jak pan wspomniał, faktycznie w Dorohusku tych miejsc brakuje i to nie jest jedyne miejsce w państwie, gdzie schronów jako takich brakuje, a to wszyscy myślę, że już dobrze wiemy, ale to też wymaga od nas namysłu nad tym już na poziomie takim pojedynczego obywatela, jak się zachować, bo schron by był idealnym rozwiązaniem, ale go de facto w takim dużym wymiarze szerokim nie ma, więc trzeba szukać rozwiązań zastępczych, tak? A te rozwiązania zastępcze w przypadku napadu z powietrza to jest oczywiście, są dwie podstawowe zasady, tak? Powiedział takie dosyć naturalne, czyli lub uciekaj, lub się schroń, prawda? Jeśli to jest sytuacja na tyle dynamiczna, że już widzimy symptomy tego, czyli krótko mówiąc wybuchy czy nadlatujący dron i sygnał ostrzegawczy do nas z różnych powodów nie dotarł wcześniej, w związku z czym proponowałbym się po prostu udać do najniższej kondygnacji, doskonale by to było, gdyby to było piwnica czy podpiwniczenie, i szukać miejsca, takiego pomieszczenia, które będzie mniej więcej w centralnym punkcie tego obiektu, w którym się znajdujemy, no i żeby było pozbawione okien, no bo w wypadku zaistnienia fali uderzeniowej czy odłamków od takiego obiektu, który zderza się z ziemią, oczywiście takie sytuacji dochodzi, no wówczas te szyby mogą poranić nas i to jest dosyć duże zagrożenie. I no i szukać tego miejsca, gdzie ten obiekt jest najbardziej stabilny. Co to znaczy? No to znaczy to tyle, żeby lokalizować się blisko ścian nośnych. No idealnie by było, gdyby to pomieszczenie posiadało dwie takie ściany nośne, no i było poniżej terenu. Tak? No jeśli jesteśmy już w terenie otwartym, no to przede wszystkim trzeba szukać jakichś obniżeń tego terenu, czyli krótko mówiąc jakichś dołów, szczelin, tak żeby uniknąć chociażby fali uderzeniowej, która po wybuchu będzie rozprzestrzeniać się no, po powierzchni, nad powierzchnią ziemi. Tak? Więc to jest miejsce bezpieczne. W naszych warunkach, takich jakich mieliśmy miejsce tutaj. Drugi scenariusz, no to jest oczywiście ewakuacja. No, państwo obecnie jest na etapie już przyjmowania planów ewakuacji masowej i one to są plany niejawne, więc szczegółów oczywiście nie znamy, bo to jest kwestia też dróg doboru tras ewakuacji tych osób. I to należy również rozważyć i przygotować się do takiej ewentualności. Tutaj mowa chociażby o plecaku ewakuacyjnym, ale generalnie o rozmowie w gronie rodzinnym na ten temat, jak się przemieścić, czym się przemieścić, co zabrać, jest istotne. No, jeśli przede wszystkim przy otrzymaniu ostrzeżenia podstawową rzeczą jest pozyskanie więcej informacji. No, a to można osiągnąć poprzez włączanie różnego rodzaju odbiorników i poszukiwanie dalszych informacji, jak należy się zachować, bo wówczas takie ostrzeżenia powinny się pojawić.
0: My oczywiście mówimy o hipotetycznych sytuacjach i niech jak najdłużej tak zostanie, ale też rozumiem, że dmuchając na zimne powinniśmy mieć przynajmniej w najbliższej okolicy zmapowane te miejsca, do których możemy się udać, gdybyśmy dostali na przykład SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Oczywiście, że tak. Powiedzmy, że w takim wymiarze ogólnym trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdzie to by miało być, no bo to musi, o to należy zadbać indywidualnie, czy na poziomie właśnie władz lokalnych, gminnych, żeby ustalić takie miejsca. No mamy oczywiście aplikacje, które są obsługiwane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, jak chociażby aplikacja Gdzie się ukryć, i tam tych punktów jest kilkadziesiąt tysięcy wskazanych. To nie są schrony, to są punkty schronienia, tak to w nomenklaturze zostało określone, czyli to są miejsca, gdzie jakiś minimalny zakres naszej ochrony i obrony nam one gwarantują. Tak? I dobrze jest wiedzieć, gdzie takie miejsca są. No i liczyć na to, że tych miejsc ukryć i schronów będzie nieco więcej u nas, a obecnie mamy program ochrony ludności, który jest takim głównym mechanizmem finansowania właśnie tych zadań i 5 miliardów złotych jest przeznaczone właśnie dla poziomu samorządowego na to właśnie, żeby takie obiekty czy budować, czy dostosowywać. To się dzieje. To jest proces inwestycyjny, więc on z dnia na dzień się nie stanie. No to czegoś trzeba zacząć. Ważne jest, myślę, że w tym kontekście również to, że takie obiekty zostały wyłączone spod ustawy o zamówieniach publicznych. Oczywiście tam nie zupełnie, ale ułatwiono tą ścieżkę tej inwestycji, co nam oczywiście skraca czas, a na tym nam wszystkim zależy.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Zwęgliński, doktor habilitowany, inżynier, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej był z nami.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
15: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
16: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
15: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
17: Ach, co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
4: Reklama.
0: 12.35, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Rosną ceny ropy po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła ropociąg wschód-zachód po atakach milicji Houthi z Jemenu. Baryłka Brent $110 prawie. Alarmistyczne doniesienia na temat tego, co zdarzyć się może w kolejnych dniach, jeśli chodzi o transport surowca. Odwołane zostało spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej, które miało być poświęcone usprawnieniu ruchu w cieśninie Ormus. Dlaczego zostały odwołane te rozmowy, na których wydawałoby się ich uczestnikom, którzy z eksportu ropy żyją, powinno zależeć?
1: Wydaje mi się, że chodzi o ten atak na ropociąg wschód-zachód i o to, co się zmieniło po prostu po zajęciu przez Houthi ich cieśniny Bab el-Mandeb. Wydaje mi się, że też widziałem doniesienia, one nie są potwierdzone, że niektóre ataki na Arabię Saudyjską miały miejsce również z terenu Iraku przez prawdopodobnie bojówki przyjazne Houthim i Iranowi, co by zmieniało też sytuację i być może w związku z tymi doniesieniami przede wszystkim tam Bahrajn i Arabia Saudyjska zrezygnowały z udziału w tych rozmowach. Oman, który był inicjatorem tych rozmów i ich gospodarzem, poinformował, że zostają one przesunięte, więc tak naprawdę oficjalnie nic nie wiadomo, natomiast obawiam się, że może dojść do po prostu rozszerzenia tego konfliktu i jeszcze większej walki między tym razem Arabią Saudyjską a Iranem.
0: A w jaki sposób ta walka ze strony Arabii Saudyjskiej mogłaby wyglądać, biorąc pod uwagę, że ona do tej pory nie była czynnym graczem podczas tego konfliktu, ona jedynie reagowała na potencjalne ataki Iranu, ale też w bardzo ograniczonej skali?
1: Tak, powiedzmy ten atak na ropociąg wschód-zachód jest na tyle poważny, że Arabia Saudyjska została postawiona przed ścianą. W tym momencie, poza wożeniem ropy ciężarówkami, Arabia Saudyjska znalazła się w sytuacji, w której nie jest w stanie sprzedawać ropy, w związku z czym jej gospodarka opiera się na eksporcie ropy naftowej. Myślę, że Arabia Saudyjska nie jest w stanie pozostawić tego ataku bez żadnej reakcji i sądzę, że żadne rozmowy w tym momencie mogą nie wchodzić w grę. Raczej muszą zagrozić Iranowi, że jeśli takie ataki będą kontynuowane, a wiadomo, że Iran w jakiś sposób w dużym stopniu stoi za Houthimi, zgodził się też na ten atak. Jeśli te ataki będą kontynuowane, to Arabia Saudyjska musi zrobić coś, żeby zmusić Iran, żeby te ataki po prostu przerwać.
0: A państwa Zatoki Perskiej są w stanie utworzyć jakiś wspólny front, korzystając ze swojej wspólnej siły, na chwilę odkładając spory w obliczu kryzysu kluczowej gałęzi ich gospodarek? Czy jednak różnice są za duże, to jest raz, a inne państwa będą korzystać ze słabości Arabii Saudyjskiej?
1: Nie sądzę, żeby Emiraty Arabskie weszły w sojusz i wróciły do dobrych stosunków z Arabią Saudyjską. Wątpię, żeby to się wydarzyło. Myślę, że tutaj dużą rolę będzie odkrywać Pakistan i Turcja, które podpisały to porozumienie z Mekki, taki pakt obronny właśnie z Arabią Saudyjską i temu ten pakt obronny powinien służyć. Pakistan już umył ręce, powiedział, że atak na Arabię Saudyjską miał miejsce z terenu Jemenu i on nie zamierza atakować Jemenu ani w żaden sposób tutaj odpowiadać na ten atak poza ewentualnym przekazaniem dodatkowych sił obronnych na teren Arabii Saudyjskiej. Natomiast wydaje mi się, że też jednocześnie toczą się właśnie bezpośrednie rozmowy między Pakistanem a Iranem w związku z tym, co wydarzyło się na terenie Arabii Saudyjskiej. I wydaje mi się, że to po prostu jesteśmy w jakimś procesie, który trwa.
0: I na pewno do tych...
1: Natomiast ten format rozmów między państwami arabskimi a Iranem na pewno teraz jest po prostu bez sensu, bo Arabia Saudyjska nie bardzo może liczyć też na te państwa. Wykorzystała Bahrajn do tego, żeby te rozmowy przerwać. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj Arabia Saudyjska mogła w jakiś sposób liczyć na wsparcie.
0: I na pewno do tych doniesień będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. 12.40 informacja, po nich na EKG zaprosi państwa Rafał Hirsch i będzie o cenach energii.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Nie przyznaje się do winy. Inwestycje zagraniczne czy promowanie silnej rodziny jako odpowiedzi na kryzys demograficzny. To niektóre z propozycji, które Polska ma zaprezentować na szczycie G20, poinformował prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, chciałby, aby inwestycje mierzone były nie tylko wielkością kapitału, lecz także m.in. transferem technologii oraz udziałem lokalnych dostawców. Finlandia dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Inicjatywę zainicjował w marcu prezydent Francji Emmanuel Macron. We francuskiej doktrynie nuklearnej mowa jest o obronie żywotnych interesów, ale nigdy nie zakładała ona, że obejmują one tylko terytorium Francji.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Jest 12.42 w Radiu TOK FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Rzucimy sobie okiem na to, co się dzieje na rynku finansowym w tym momencie. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki. WIG20 idzie w dół w tej chwili o 0,5%. Złoty trochę traci na wartości, zwłaszcza w stosunku do dolara, bo dolary są po 3,76 zł w tej chwili, czyli o prawie 4 grosze drożej niż w piątek, a euro 4,34 zł, czyli to jest ruch w górę o ponad 2 grosze. Jeśli chodzi o rynki surowcowe, ropa naftowa Brent $107.25-26 za baryłkę, czyli to jest znów o 2,5% więcej niż w piątek, a gaz na rynku europejskim 80 prawie 3 euro za megawattogodzinę i to jest wzrost kolejny o ponad 4%. Więc na rynkach energetycznych niestety nie widać jakiejkolwiek poprawy. W studiu nasz gość, pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Mamy coraz droższe paliwa, mamy też coraz droższy gaz i co za tym idzie, drożeje też węgiel. Na rynku hurtowym drożeje energia elektryczna w związku z tym, bo rosną koszty produkcji tej energii z gazu czy też z węgla. Ale my jesteśmy chronieni jako gospodarstwa domowe przez taryfy, które są raz w roku publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Czy jest jeszcze jakakolwiek nadzieja na to, żeby w przyszłym roku te ceny nasze w nowych taryfach, bo będą nowe taryfy, były na tym samym poziomie co w tym roku, czy jednak już trzeba się nastawiać na to, że będzie drożej?
4: Wydaje się, że utrzymanie tych cen, które mamy w tym momencie, może być dosyć trudne, jeśli nie karkołomne. Nawet jeśli sobie spojrzymy na to, co się wydarzyło w czasie wakacji, to ta cena w kontrakcie z dostawą na 27 rok na towarowej giełdzie energii, czyli w tym miejscu, gdzie spółki kontraktują tę energię, którą nam potem dostarczają, wzrosła jakieś 20%. Ona na początku roku też, przed tym konfliktem w Iranie, utrzymywała się na dniach zbliżonych do zeszłorocznych poziomów, więc można było zakładać, że ta cena się mniej więcej utrzyma, no ale potem spółki kontraktując się po prostu częściowo na kolejny rok płaciły coraz więcej i więcej, więc wydaje się, że jakaś podwyżka jest nieunikniona, tak patrząc czysto rynkowo.
3: Patrzę sobie teraz, otworzyłem stronę towarowej giełdy energii, na której w tej chwili jeszcze trwa sesja dzisiejsza i widzę, że ten kontrakt na przyszły rok w tej chwili to jest ponad 583 już złote za megawattogodzinę, a przypomnę, że w tej taryfie, która jest na ten rok, mamy cenę 495, więc to już jest prawie o 100 zł więcej, a do tego dochodzą, jak urząd ustala tą taryfę, to tam jeszcze dodatkowe koszty
4: trzeba
3: dochodzą.
4: Nie? Też jakby poza kupieniem energii też te spółki generują pewne koszty, to jest ta marża uzasadniona, która w ramach tego wniosku jest nam składana, więc jakby takim bardzo uproszczonym modelem sprawdzenia, po ile będzie cena energii, sprawdzenie mniej więcej średniorocznej ceny na tej dostawy, no bo część tych kontraktów była kupiona w styczniu, kiedy ta wycena była dużo niższa, więc jakby to nie jest tak, że te 20% się przeniesie od razu najprawdopodobniej, tylko to jest trochę mniej niż to, co widzimy teraz, no bo to jest jakiś taki dosyć szczytowy moment.
3: No właśnie, jak urząd, co urząd robi, ustalając tą taryfę, co on bierze pod uwagę, jak wygląda ten proces?
4: No patrzy po ile, jakby, jak jest uzasadniona cena, którą te firmy, które sprzedają nam energię, poniosły, czy musiały ponieść, żeby ją zakupić, czy jakby zakontraktować na przyszły rok, i zakłada, że one powinny też w jakiś sposób na tym zarobić, i jest jakaś godziwość marży, którą urząd bada, i to, czy faktycznie dało się tę energię kupić w takiej cenie, która jest potem przełożona i nie ma tam nadmiarowego zysku, więc jakby to bardziej chodzi o to po prostu, żeby te firmy miały ograniczenie tego, ile mogą zarobić na sprzedaży dla gospodarstw domowych, które są odbiorcą w rozumieniu urzędu wrażliwym.
3: Widziałem w zeszłym tygodniu taki pierwszy, taką próbę prognozy ze strony Biura Maklerskiego PKO SA i oni wyliczyli, że te rachunki nam pójdą w górę o kilkanaście procent w przyszłym roku.
4: To by się zgadzało. Znaczy, to jest pytanie oczywiście, czy spółki kontaktowały w styczniu i przewidywały, że ta sytuacja, czy właściwie w styczniu na pewno kontaktowały, potem w marcu było pytanie, czy poczekać, czy już wtedy, czy w lecie, jak sytuacja się ułatwia, więc jakby ciężko wchodzić w bardzo takie wrażliwe dane spółek, jakim jest to, kiedy i jak się kontraktuje te kontrakty na przyszły rok. Ale tak, no, ten rząd wielkości jest też to, co zresztą widzieliśmy przed chwilą właśnie na tych kontraktach na TGE.
3: Czyli prawdopodobne to jest, niestety. Bardzo mocno drożeje gaz ostatnio. A my mamy taki pomysł, jeśli chodzi o modernizację naszej energetyki, że odchodzimy od węgla, idziemy w stronę energetyki atomowej, ale pomiędzy, w związku z tym, że na ten atom trzeba jeszcze poczekać, będziemy się w coraz większym stopniu opierać na energetyce gazowej. Powinniśmy zmienić to założenie, w związku z tym, że gaz jest nagle o 100% droższy niż kilka miesięcy temu, czy tam rok temu?
4: Wydaje się, że transformacja energetyczna w taki bardzo prosty sposób, przechodzimy w całości od oparcia się na węglu do właśnie oparcia się w całości o coś innego, jedna z nauczyła ostatnie lato, nie jest najlepszym pomysłem, bo nawet takie źródło, które się wydawało takim zupełnie stabilnym źródłem energii elektrycznej, jeśli było chłodzone wodą w postaci z rzeki, w postaci elektrowni atomowych na Dunaju, to nagle się okazało, że w sytuacji, w której te zmiany klimatyczne już obserwujemy i one już wpływają na to, jak wyglądają nasze lata, to nic nie jest właściwie odporne na pogodę. Ten sam problem miały też elektrownie węglowe w Polsce, więc jakby wszystkie elektrownie używające wody z rzeki do chłodzenia ten problem mają. Polska elektrownia jądrowa jest projektowana tak, żeby ta pierwsza przynajmniej była, jakby wykorzystywała wodę morską, więc w tym sensie jesteśmy nieco bezpieczniejsi. Natomiast wydaje się, że to, czego się uczymy z tych kryzysów, to jest to, że na pewno musimy, jakby poleganie na zewnętrznym dostawcy cen, jak ma w przypadku gazu ziemnego sytuacja, bo Europa jest importerem netto gazu ziemnego, jest ryzykowne. Więc jakby to, co możemy robić, to możemy jakby rozwijać OZE, no bo tutaj mamy jakąkolwiek sterowalność tego i to nie zależy, ta cena nie zależy od tego, jaka jest cena surowca na światowym rynku, ale to, czego uczy nas ten kryzys na pewno, to, że dywersyfikacja jest bardzo istotna. Więc taka rozbudowa mocy gazowej i zastępowanie ich jeden do jednego tych węglowych nie wydaje się najrozsądniejsze właśnie z tych przyczyn, o których mówi pan redaktor. To znaczy, że to jest wystawianie się na to, że jeżeli będzie kolejny konflikt, to znowu skończymy z wyższymi cenami. Więc odpowiedzią na to jest właśnie jakby przesuwanie się w stronę tego, co jesteśmy w stanie jakkolwiek kontrolować. Oczywiście jakby mamy kwestię tego, że trzeba te źródła pogodozależne zbilansować, ale to też jesteśmy w stanie zrobić. Znaczy jesteśmy w stanie takie wśróddzienne sytuacje łatwiej rozwiązać zestawem fotowoltaika w dzień, bateria, która to nadmiar, który mamy w godzinach południowych, zmagazynuje i nas to doprowadzi do wieczora, kiedy zaczyna wiać zwykle dosyć często. Mm-hmm. I oczywiście są potrzebne dodatkowe źródła, które to stabilizują. Natomiast fajnie by było i dobrze by było, gdyby te źródła były zróżnicowane, bo jeżeli mamy tylko i wyłącznie gaz i w całości szybko postwierdzimy, że odstawiamy węgiel i on musi zniknąć, to też właśnie nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc dobrze by było te bloki, które mamy, trzymać w jakiś sposób w miarę, żeby one nie pracowały, no bo to jest kwestia ETS-u, one są w drodze, ale tego jako rezerwę w dyskusji o tym, czy budować nowe bloki gazowe, to jest moim zdaniem zasadne i to jest kwestia tego, jak to wyważyć.
3: Tylko, że jak będziemy trzymać różnego rodzaju bloki, żeby dbając o dywersyfikację na wszelki wypadek, bo w końcu przyjdzie

0: Coraz więcej OZE, jeszcze więcej OZE, ale z drugiej strony zostawić trochę węgla też, tak?
1: W jakim stopniu, to jest otwarte pytanie, jak tę moc dyspozycyjną rozwiązać. Jeśli zbudujemy nową elektrownię gazową, ona się musi spłacić. Tak. To jest dosyć...
0: Każda nowa inwestycja musi się spłacić. Tak.
1: Więc powstaje pytanie, i to jest jakby zawsze dyskusja właśnie taka modelarska, analityczna, ile nowych mocy gazowych, a ile trzymania tego węgla, który z jednej strony jakby jest trochę sprawniejszy, nam się wydawało, no ale nadal jest średnie wiek bloku węglowego w Polsce przy raz 40 lat. Mhm. Więc to też jest, jakby my to budowaliśmy w jeszcze w latach 70. i 80. dosyć dużą część tych bloków, zwłaszcza tych mniejszych. Więc to jest pytanie, jak długo one mogą trwać, jak dużo mocy jest w systemie. PSE robi takie analizy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jakby tej mocy dyspozycyjnej właśnie, czyli tego, nazwijmy to, ubezpieczenia, jeśli nie będzie wiało, nie będzie świeciło i będzie bardzo źle. I to jest kwestia tego, jak rynkowo zapewnić tym elektrowniom węglowym jakiś byt, jak zbudować nowe jednostki gazowe, które są też potrzebne. Na przykład my budujemy też te jednostki gazowe, żeby grzać miasta. W sensie mamy ciepłownictwo, które jest oparte na węgiel, to nie może się za długo utrzymać. Oczywiście są jakieś metody tego, żeby magazynować to ciepło inaczej, no ale też część tego ciepłownictwa będzie oparta o gaz.
0: No właśnie, ciepło, bo mówiliśmy o gazie i mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie w przyszłym roku energia elektryczna dla nas w taryfach będzie wyższa. Ja rozumiem, że w przypadku ciepła też nie da się tego uniknąć. Mamy też droższe paliwa na stacjach benzynowych generalnie. Mieliśmy program interwencji rządu na rynku paliwowym, CPN. Czy początek przyszłego roku to będzie moment, w którym wrócimy do mrożenia cen energii, mrożenia cen gazu, ciepła i tak dalej, czyli jeszcze szerszej interwencji? Czy powinniśmy sobie dać radę z tymi warunkami rynkowymi, bo nasze dochody rosną i po prostu stać nas na to, żeby płacić 20 zł miesięcznie więcej za prąd?
1: Mamy tutaj kilka rzeczy, bo faktycznie takie gospodarstwo domowe mieszkające w jakimś bloku, taka zwykła rodzina płaci za prąd 200-250 zł, jeśli się nie ogrzewa.
0: No tak, jak płaci 200, to będzie płacić 220 teraz, tak? Czy na 230?
1: To jest oczywiście dla części ludzi jakaś znacząca podwyżka i dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, to każda podwyżka jest problematyczna, no ale jakby jeśli chodzi o to, ile to waży w budżecie domowym takiego gospodarstwa, to dużo bardziej faktycznie istotne wydaje się, na przykład jeśli nie ma tam jakby ogrzewania miejskiego, które też to może o tym zaraz, no to jakby na przykład kwestia cen gazu i taryf na gaz, jeśli to mamy ogrzewanie kotłem gazowym, ale też jakby cen węgla w chłodzie, bo one też rosną, to jest dosyć problematyczna kwestia. To znaczy, że będziemy mieli najprawdopodobniej wzrost taryf gazowych z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy. I tutaj na tym skupiamy się trochę mniej, a to jest kwestia taka zupełnie fundamentalna, to jest kwestia właśnie dostępności tego, żeby w zimie było ciepło.
0: Tak.
1: I tutaj no właśnie to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie celować to wsparcie, bo sytuacja budżetowa jest trudna, w takim sensie, że tam jakby ta przestrzeń na jakiekolwiek dalsze obniżki, mrożenia jest ograniczona, zwłaszcza w obliczu tego, że bardzo niepewna jest przyszłość podatku od zysków nadzwyczajnych w jakiejś formie wprowadzonego, więc tym w ten sposób nie sfinansujemy. Także wydaje się, że to, co byłoby kluczowe, to skupienie się na tych odbiorcach, którzy naprawdę nie dają sobie rady, bo żeby pojechać z Warszawy do Krakowa, można się zastanowić, czy pojechać samochodem, czy pojechać pociągiem. Pociąg kosztuje cały czas tyle samo, więc jakby to dobrze, żeby ci ludzie, których na to stać, mogli sobie, mieli taki bodziec do tego, żeby ten popyt ograniczyć, ale z drugiej strony są ludzie, którzy są po prostu wykluczeni transportowo. Jak oni tym starym samochodem na diesla nie pojadą do pracy, to nijak inaczej nie dojadą, bo ponad jakby z takich badań, które niedawno wyszły, około 40% punktów adresowych w Polsce, czyli właściwie gospodarstw domowych, nie ma sensownej możliwości dojechania do siedziby powiatu czy do takiego miejsca, gdzie się załatwia rzeczy.
0: I z tego punktu widzenia by się jakaś interwencja państwa przydała, tak?
1: Dla tych ludzi, którzy mają niskie dochody, dla których to jest jedyny sposób dojechania do miasta, to jest jakby jedną opcją jest to, żeby właśnie dopłacać do paliwa. Drugą, taką trochę bardziej mam wrażenie, dalekosiężną, jest to, co się wydarzyło we Francji na przykład. Znaczy tam wprowadzono coś takiego, co się nazywa leasingiem społecznym aut elektrycznych, których za 100-150 euro miesięcznie takie gospodarstwo właśnie, które jakby w którym ktoś pracuje więcej niż paręnaście kilometrów od miejsca zamieszkania, dostaje samochód elektryczny, który sobie może też ładować dosyć

0: tanio w domu relatywnie do ceny paliwa. O. I w ten sposób jakby rozwiązuje też taki problem, który we Francji dosyć mocno wybrzmiał, czyli na przykład żółte kamizelki, tak?
1: Tak. Ciekawy pomysł do pociągnięcia może przy następnej okazji, następnej rozmowie, bo to teraz musimy już niestety kończyć. Bardzo dziękuję. Pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat Fundacji Instrat, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A jeśli chodzi o TOK FM, to już za chwilę informacje.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja. Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Polski rząd reaguje na ostatnie ataki Rosji. Premier będzie dziś rozmawiał z ministrem finansów. Szef PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Sąd odrzucił zażalenie obrony. Obniżek na stacjach paliw nie będzie. Ceny ropy nieustannie rosną. Minuta po 13:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z ostatniej chwili. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Do tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Premier spotka się dziś z ministrem finansów, aby rozmawiać o maksymalnym usprawnieniu ruchu na granicy polsko-ukraińskiej. To reakcja na wczorajsze uderzenia rosyjskich dronów, które według urzędu dosięgły stacji benzynowej i lokomotywy pociągu towarowego stojącego na bocznicy kilka kilometrów od polskiej granicy. Władze pracują nad taką koordynacją pracy służb, by na przejściach nie tworzyły się zatory, mówi odpowiadający za służby celne minister finansów Andrzej Domański.
17: Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej i bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
16: Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że współpraca wojska, policji, Straży Granicznej i celników będzie musiała mieć specjalny charakter, by zapobiegać tworzeniom się kolejek i gromadzeniu się pojazdów, na przykład z paliwem. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. A w związku z aferą Zonda Krypto, Piesiewicz ma zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. W tej chwili w Centrum Olimpijskim powinien zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest tam nasz reporter Błażej Kulesza, z którym się teraz łączymy. Błażeju, powiedz, czy ta decyzja może jakoś wpłynąć na posiedzenie zarządu?
18: Ostatni zaproszeni na ten zarząd właśnie wchodzą do sali. Wszystko będzie się toczyło za zamkniętymi drzwiami, a dziennikarze na salę nie mają prawa wstępu. Dlatego na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze. Bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Ceny ropy naftowej nadal będą rosły, mówiła w TOK FM dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak tłumaczyła, jest to efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
19: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
16: Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Houthi zajęli w ostatnim czasie porty, które pozwalają m.in. na kontrolę cieśniny Bab el-Mandab. Przez szlak ten przepływała dotychczas ropa z Arabii Saudyjskiej, która jest obecnie dla Polski jednym z głównych dostawców tego surowca. Tymczasem Iran nadal kontroluje cieśninę Ormus, przez którą do czasu wojny przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy. Prawo do ubiegania się o niepodległość i możliwe wystąpienie ze Zjednoczonego Królestwa. To tematy dzisiejszego spotkania liderów Irlandii Północnej, Walii oraz Szkocji. Chcą, by Londyn przygotował, zaplanował i umożliwił zmiany ustrojowe w ich krajach. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
20: Niepodległościowe dążenia Szkocji, Walii i Irlandii Północnej to problem dla nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andy'ego Bellama. Sytuacji nie ułatwił mu prezydent USA Donald Trump, który podczas wizyty w Irlandii powiedział, że byłby zachwycony zjednoczeniem Republiki Irlandii i Irlandii Północnej. Zadali mi pytanie, co sądzę o zjednoczeniu Irlandii Północnej z Irlandią. Odpowiedziałem, że to świetne pytanie i udzieliłem dobrej odpowiedzi. Bellam wykluczył referendum zjednoczeniowe. Porozumienie wielkopiątkowe zakłada jego przeprowadzenie, gdy prawdopodobna jest większość za zjednoczeniem. Sondaże wskazują, że 36% mieszkańców Irlandii Północnej jest za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Opowiada się za tym 32% Walijczyków i 47% Szkotów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: Wcześniaki i chore noworodki z Trójmiasta czekają na wsparcie honorowych dawczyń mleka. Bank Mleka Kobiecego w Gdyni ma ogromny problem z zaspokajaniem potrzeb szpitali i apeluje do młodych mam o pomoc. Mleka matki, zwłaszcza w przypadku maluszków wymagających leczenia, nie da się zastąpić, przekonuje koordynatorka Banku Mleka w Gdyni Monika Biskup-Sierpińska.
21: Mleko jest tak ważne, że jest traktowane też jako lek, więc noworodki i generalnie wcześniaki, które nie mogą być karmione mlekiem matki biologicznej, w pierwszym rzucie jest dawane mleko kobiece,
16: którego w tym roku jest o wiele mniej niż w poprzednich latach. Stąd apel do karmiących mam o wsparcie. Na tę wyjątkową pomoc czekają oddziały noworodkowe w Gdyni, Wejherowie i na Gdańskiej Zaspie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W W większości kraju utrzyma się dzisiaj duże zachmurzenie. Miejscami mogą pojawić się także przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 w centrum.
0: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Joanna Sosnowska, współautorka podcastu Tekstorie w TOK FM, Gazeta Wyborcza. Witaj, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dario Amodei, prezes koncernu Anthropic, wezwał w ten weekend do tego, by spowolnić rozwój technologii sztucznej inteligencji. Poparli go w mediach społecznościowych Sam Altman z OpenAI i Elon Musk. I na pierwszy rzut oka to trochę jakby prezesi koncernów paliwowych wzywali do tego, by mniej ropy wydobywać. Czy może jednak to jest trochę bardziej zniuansowana sytuacja?
1: Nie, to tak właśnie wygląda. Najlepsze porównanie, na jakie trafiłam, pochodziło od jednego z profesorów zachodnich uczelni, który stwierdził, że to tak, jakby firma farmaceutyczna co roku wypuszczała lek na raka, ale teraz mówiła, że wiecie co, to może wstrzymajmy produkcję i zróbmy w międzyczasie badania kliniczne, żeby sprawdzić, czy ten lek w ogóle działa. To trochę w ten sposób wygląda. I wszyscy się oczywiście zastanawiają, czy w te firmy tak deklarują to spowolnienie z dobrego serca, czy jest tam jakieś drugie albo i trzecie dno. I tak naprawdę to jest najważniejsze pytanie tego weekendu, moim zdaniem.
0: To jest bardzo dużo takich niepokojących słów padło ze strony Amodei'ego, który też powiedział, że jeśli tego spowolnienia nie będzie, to w ciągu roku ten rój agentów AI może przejąć cały internet.
1: Prawda jest taka, że no niestety on ma rację, bo są już takie badania, takie eksperymenty były robione przez naukowców, którzy stworzyli takie symulowane środowisko, które udawało X-a, wpuścili tam agenty AI, 10 to było takich powiedzmy influencerów, agentów wpływu, 40 agentów to były, udawali zwykłych użytkowników i celem tego eksperymentu było wypromowanie fikcyjnego kandydata politycznego i hashtagu. No i okazało się, że tam były różne warianty oczywiście tego eksperymentu. Koniec końców 80% tychże agentów, użytkowników podchwyciło hashtag, więc no, agenty AI mogą być wykorzystywane do wpływania na nasze opinie, mogą być wykorzystywane do siania zamętu i tak naprawdę takich agentów AI w ubiegłym roku było ponad 28 milionów. Dzisiaj ta liczba pewnie jest większa, a szacunki są takie, że do 2030 roku no tych agentów będzie już pewnie około biliona. Więc może być tak, że Amodei faktycznie ma rację. No tylko dlaczego firma, która dzisiaj jest de facto firmą wiodącą, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, miałaby sama sobie podkładać nogę i stwierdzać, że hola hola, jedziemy wszyscy za szybko, ten pociąg jedzie za szybko, trzeba wcisnąć hamulec. Bo kontekst jest też taki, że przecież oni za chwilę wchodzą na giełdę. Anthropic prawdopodobnie w październiku i ma wejść z wyceną, celuje w wycenę 2 bilionów dolarów. Absurdalna kwota, największa w historii. Większa niż SpaceX, który wchodził niedawno na giełdę z wyceną 1,77 biliona. I niedługo po Anthropicu na giełdę miało wejść OpenAI też, którzy oni celowali akurat w wycenę ponad 1 biliona, no ale prawdopodobnie też by się zbliżyli do 2. OpenAI już zapowiedziało, że to w takim, skoro stawiamy teraz wszyscy na względy bezpieczeństwa, no to oni w takim razie rozważą, może opóźnią to wejście na giełdę, żeby faktycznie to bezpieczeństwo tutaj u siebie wzmocnić.
0: To jest wiele znaków zapytania. Zastanawiałem się przez chwilę, czy to nie jest tak, że wszyscy ci miliarderzy i szefowie koncernów zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. Niemniej jednak obawiają się, że ich rywale nie będą mieć takich skrupułów. Wobec tego chcą, żeby wszyscy zostali zahamowani, żeby ta konkurencja, no, żeby każdy z nich działał ograniczając ryzyko, nie oglądając się na innych.
1: Tak, to jest jedna z najważniejszych teorii. Teorii jest kilka. Prawda jest taka, że my nie wiemy, co tak naprawdę kierowało tymi wszystkimi prezesami, którzy no nagle tak mówią jednym głosem, przecież oni, to jest konkurencja. Więc nie wiemy, dokładnie, co się wydarzyło, ale jedna teoria jest taka, jak ty mówisz, czyli wciskamy pauzę po to, żeby ugruntować pozycję tych dwóch największych firm sztucznej inteligencji, Anthropica i OpenAI, a żeby cała reszta została w tyle. Druga koncepcja jest taka, to są bardzo świeże doniesienia takiego serwisu The Information, który donosi, że od co najmniej kilku dni właśnie Anthropic, OpenAI, Google i być może jeszcze jakieś inne firmy sztucznej inteligencji rozmawiały ze sobą, żeby stworzyć jakieś ciało, które będzie takim regulatorem dla branży. Czyli żeby nastąpiła autoregulacja, coś co wielkie firmy technologiczne bardzo lubią, żeby nikt im z zewnątrz nie narzucał zasad, tylko one same między sobą porozumieją się, w jaki sposób rozwijać tę sztuczną inteligencję, jak ją chronić, żeby się nigdzie nie wyrwała, gdzie stawiać, kiedy wciskać hamulec i tak dalej. No a trzeci scenariusz jest taki, że to z kolei szef NVIDII wskazywał, że być może gdzieś na horyzoncie Anthropic i OpenAI mają jakąś usługę, która będzie wspaniała w cyberbezpieczeństwie. Więc teraz trzeba wzmóc niepokój i pokazać, ojej, jak wielkie możliwości ma ta sztuczna inteligencja, a za chwilę wjedzie rozwiązanie, które nam te wątpliwości zacznie rozbijać. Takie są scenariusze obecnie.
0: Dario Amodei, prezes Anthropica, od którego zaczęła się ta cała dyskusja, przedstawił też plan działania, który ma powstrzymać ten niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji. Wydaje się, że on to miał w miarę przemyślane. Pierwszy krok to jest rzeczywiście stworzenie takiego regulatora tego rynku, tak? Drugi to jest budowanie przez demokratyczne kraje takich instytucji, takich zapór, które pozwolą dać odpór tej niekontrolowanej sztucznej inteligencji. Ale trzeci, no i to się wydaje najtrudniejsze, to jest współpracowanie tych demokratycznych krajów z autokracjami. I tutaj wchodzi temat Chin i obaw, że z jednej strony Zachód może sobie mówić różne rzeczy, ale wciąż ściga się właśnie z państwem środka.
1: Tak, to prawda. Jest tutaj taka analogia historyczna, bo jak sobie spojrzymy na... Nie chcę straszyć nikogo, żeby to było jasne, ale jak sobie spojrzymy historycznie na to, co działo się po II wojnie, kiedy nagle ludzkość weszła w posiadanie broni atomowej i powstało coś takiego jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Powstało międzynarodowe ciało przy ONZ-cie, które regulowało dostęp do tej broni, wchodziło na inspekcje do ośrodków atomowych. No i zasadniczo były tam skupione państwa, które zgadzały się co do tego, że jest to broń potężna, nie należy jej eskalować i trzeba ją utrzymać w jako takich ryzach. I to jest mniej więcej to, co proponuje tutaj prezes Anthropica, tylko no nie robi tych odniesień do broni atomowej, bo one faktycznie mogą wydawać się takie katastroficzne. Natomiast to odniesienie do Chin, to jest coś, czym żyją Stany Zjednoczone, no bo to one przede wszystkim są obecnie w czołówce tego peletonu, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, ale Chiny naprawdę im depczą po piętach, bo one może jeszcze nie mają najlepszych tych modeli sztucznej inteligencji, ale Chiny nie mają też takiego nieograniczonego dostępu do chipów, które są niezbędne do trenowania, a jednak są w stanie stworzyć, wytrenować modele, które są bardzo dobre we wnioskowaniu i jednocześnie robią to tanio. Więc jeżeli sobie spojrzymy na koszty korzystania z modeli, no to nagle Chińczycy po prostu wychodzą na co najmniej drugie miejsce, no bo jeżeli miałbyś firmę i miałbyś potrzebę dużego przetwarzania danych, no to lepiej zapłacić dużo, czy lepiej zapłacić mało? No tutaj odpowiedź jest oczywista, zwłaszcza jeżeli chodzi o państwa globalnego południa, które i tak już z Chinami tak geopolitycznie mają bardzo dobre stosunki, więc naturalnie, jeżeli mają do wyboru drogie i dobre modele zachodnie albo tanie i dobre modele chińskie, no to wybór jest oczywisty.
0: Joanna Sosnowska, współautorka podcastu Tekstorie w TOK FM, Gazeta Wyborcza, była z nami. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Trwało posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym waży się przyszłość prezesury tegoż właśnie ciała, po tym jak do aresztu trafił Radosław Piesiewicz. Co dalej ze związkiem i jego władzami? O tym będziemy rozmawiać po informacjach o 13.20.
2: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. to decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości, bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
25: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
26: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
27: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
26: Brzmi dobrze.
27: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
28: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
29: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
30: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
32: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
33: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
32: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
34: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
35: Dobra, zdradź sekret.
34: Jaki sekret?
35: No, ten twój patent na zakupy.
34: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
35: Tylko w Modivo?
34: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
35: I co z tym cashbackiem?
34: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
35: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
36: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
23: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Służby obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia i sprzęt oraz ustalają, skąd dron wziął się na polskiej plaży. W ich ocenie nie jest wykluczone, że przydryfował z wód międzynarodowych. Siły siły rosyjskie ostrzelały magazyn w mieście Pryłuki na północy Ukrainy. Jak przekazała lokalna policja, zginęło co najmniej troje cywilów, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu zdarzenia działają policyjne grupy śledczo-operacyjne, saperzy oraz inne odpowiednie służby. Funkcjonariusze organów ścigania dokumentują skutki ataku. Kanada prowadzi rozmowy z Unią Europejską w sprawie udziału w unijnej pożyczce dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro, podał Financial Times. Ottawa i Bruksela chcą uzgodnić wysokość tego wkładu przed szczytem Kanada-Unia, który odbędzie się pod koniec października w Montrealu. Udział w pożyczce ma być elementem strategii premiera Marka Carneya, zakładającej zacieśnienie relacji z Europą i zmniejszenie zależności Kanady od USA. Kanada ma być kolejnym po Wielkiej Brytanii państwem spoza Unii, uczestniczącym w mechanizmie Ukraine Support Loan. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Pożar wybuchł w budynku należącym do stacjonującego w jednostce 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Jak przekazał rzecznik tego oddziału Mariusz Braciszewski, budynek jest wyłączony z użytku, bo trwa tam remont. Dodał, że nie było zarządzonej ewakuacji, a z przekazanych mu informacji wynika, że nikomu nic się nie stało. Szczątki ponad 70 polskich żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w czasie obrony Lwowa przed wojskami niemieckimi, ekshumowano na cmentarzu na Hołusku we Lwowie. Wstępne ustalenia polsko-ukraińskiego zespołu archeologów mówią nawet o 120 osobach do zidentyfikowania. Groby ułożone w trzech rzędach namierzono już w 2019 roku, ale zgodę na ekshumację wydano dopiero teraz, mówi Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
3: To jest mogiła zbiorowa, ale pojedyncze pochówki, tak by należało to nazwać, czyli to nie jest tak, że jest jeden wielki dół i ciała są zrzucone czy złożone do tego dołu, tylko jest tak, że to jest mogiła, a pochówek obok pochówku.
37: Prace na Hołosku potrwają do 2 października. Potem szczątki trafią z wojskowym ceremoniałem na cmentarz w Mościskach. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM pogoda. W zasadzie w całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Przejaśnienia i rozpogodzenia mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Najcieplej dziś w centrum, okolice 20 stopni. Najchłodniej z kolei w zachodniopomorskim, 17 na plusie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu z nową energią o finansach, o etyce i budowaniu odporności polskich firm. Czy prowadząc przedsiębiorstwo opłaca się być uczciwym? Czy warto inwestować, nawet jeśli inni tego nie robią, w budowanie odporności naszej firmy na cięższe czasy? Mówi Kamil Mroczka z Erste Bank Polska.
7: Budowanie tej odporności, no ja uważam, że krótkoterminowo jest to koszt, długoterminowo jest to inwestycja, bo z jednej strony i bardzo często w tym przekazie i dyskusjach my mówimy trochę o inwestycjach w hardware, a moim zdaniem tym bardzo ważnym elementem jest jeszcze inwestycja w człowieka, w budowanie świadomości tej kultury compliance. Dopiero jeżeli jest świadomość właściciela, top managementu i wszystkich zaangażowanych, że to może pozytywnie wpływać na biznes, to wtedy jest szansa na osiągnięcie sukcesu.
6: Do wysłuchania pełnej rozmowy na erstenowaenergia.pl zaprasza Erste Bank Polska.
5: To było ogłoszenie płatne.
0: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz, Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej jest z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Zebrał się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma decydować o tym, co dalej z kierowaniem tym związkiem. Radosław Pisiewicz, przypomnijmy, jest tymczasowo aresztowany i pozostanie tymczasowo aresztowany, ponieważ sąd odrzucił zażalenie na tenże areszt. Co się może wydarzyć na dzisiejszym posiedzeniu? Czy to jest ten moment, w którym rzeczywiście Radosław Pisiewicz zostanie oficjalnie odsunięty od kierowania związkiem?
8: Wszystko na to wskazuje. Właściwie scenariusze bazowe są dwa. Jeden bardzo, bardzo prawdopodobny i drugi taki, który teoretycznie też może zafunkcjonować. Od tego teoretycznego zacznę, bo on jest krótszy w omówieniu. To znaczy po dzisiejszym zarządzie będziemy mieli informację, że wybory zaplanowane na kwiecień 2027 roku, to wtedy kończy się kadencja obecnego prezesa PKOL-u, zostają przyspieszone, to znaczy będzie wyznaczona data walnego zgromadzenia, podczas którego uczestnicy tego zgromadzenia będą głosować nad wyborem nowego prezesa, czyli będziemy mieli skróconą obecną kadencję i będzie wybór prezesa. To jest jeden ze scenariuszy. Natomiast drugi, ten znacznie bardziej prawdopodobny, jest taki, że spośród ósemki wiceprezesów PKOL zostanie dzisiaj wskazana ta osoba, która dokończy kadencję do 2027 roku i wtedy wybory odbędą się zgodnie z planem. No i wiele wskazuje na to, bazując na tym, jaki komunikat mieliśmy po ostatnim prezydium PKOL-u, że zdecyduje się dzisiejszy zarząd właśnie na to, żeby wskazać osobę, która tę obecną kadencję dokończy, a zgodnie z planem wybory będziemy mieli w 2027 roku w kwietniu. A
0: który z tych scenariuszy jest lepszy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Wybory i rozpoczęcie nowej kadencji, czy może jednak przedłużanie tej z udziałem któregoś z wiceprezesów?
8: Wydaje się, że tym lepszym scenariuszem, patrząc na całe to zamieszanie, które obecnie mamy, będzie wskazanie jednego z wiceprezesów po to, żeby po prostu uspokoić sytuację na taki okres kilku miesięcy i do wyborów zastanowienie się nad tym, kto ma kierować komitetem już przez kolejne 4 lata takiej kadencji, która jest przewidziana w statucie. Oczywiście, gdybyśmy mieli wcześniej wybory, to też jest scenariusz, który sprawi, że będziemy mieli niejako nowe rozdanie w polskim sporcie, ono zostanie przyspieszone. Natomiast z punktu widzenia tego, co się wokół komitetu w ostatnim czasie działo, wszystkich tych doniesień o tym, że sami wiceprezesi nawet nie mają do końca wiedzy na temat finansów komitetu, kwestia związana też ze sponsorami, którzy się w ostatnim czasie od PKOL-u odwracali, to każdy scenariusz z tych dwóch jest dobry. Natomiast wydaje się, że sami członkowie komitetu, bo to od nich takie głosy płyną, postawią na to, żeby jednak już w tym momencie tę sytuację osobową uporządkować i żeby wskazać tę osobę, która będzie do kwietnia tym naszym komitetem olimpijskim kierować, a być może też ta sama osoba później w wyborach będzie się ubiegać o to, żeby dostać mandat na dłuższą kadencję. Różnica jest przede wszystkim taka, że jeśli będzie ta osoba wskazana dziś, to będzie na pewno jeden z tych 8 wiceprezesów PKO, natomiast jeśli doszłoby do wyborów, to tutaj mamy już otwarte rozdanie i każdy, kto będzie mógł ze środowiska sportowego, czy też spoza, kto będzie chciał się ubiegać o tę posadę, będzie mógł w takich wyborach otwartych startować.
0: Jeden z członków zarządu stwierdził anonimowo, że PKOL wygląda jak Warszawa w 1945 roku, jest zrujnowany i zniszczony. To jest cytat za Wirtualną Polską. I tak, do tej pory Radosław Piesiewicz był tą kluczową postacią, która w opinii publicznej odpowiadała za liczne kłopotliwe decyzje PKOL-u w sprawie Zonda Krypto, ale nie tylko. A jeśli słyszę, że PKOL jest zrujnowany i zniszczony, to czytam to tak, że bardzo wiele różnych nieprawidłowości wynikało nie tylko z działania prezesa. Ryba psuła się od głowy, ale się psuła.
8: To znaczy z rozmów, które w ostatnim czasie media przeprowadzały z wiceprezesami, chociażby PKOL-u, czy z innymi ludźmi bliskimi serca naszego Komitetu Olimpijskiego, wynika, że rzeczywiście to zarządzanie komitetem w ostatnim czasie było mocno jednoosobowe. Jeżeli mamy sytuację, w której informacji o budżecie, o stanie finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie mają nawet wiceprezesi, to wszystko mówi nam o tym, że wiele tam jest rzeczy do naprawienia. I rzeczywiście ten krajobraz nie rysuje się, mówiąc bardzo delikatnie, optymistycznie. Ma też na dzisiejszym zarządzie być przedstawiona zarządowi informacja właśnie o stanie finansów, bo to też jest coś, na co narzekali w ostatnich medialnych wystąpieniach chociażby wiceprezesi PKOL-u, że oni de facto nie mają takiej informacji, więc dzisiaj też sekretarz komitetu taką informację ma przekazać. Sprawozdanie finansowe za 2025 rok także nie zostało do tej pory zatwierdzone. No więc jest wiele takich rzeczy, które w zdrowo działającej organizacji powinny być uporządkowane i właściwie nawet nie powinniśmy się nad nimi zastanawiać, nie powinniśmy ich przedyskutowywać, powinniśmy skupiać się na zupełnie innych rzeczach. Tymczasem jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy, to znaczy urzędujący wciąż przecież prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przebywa w areszcie, no a my też zastanawiamy się między innymi właśnie nad tym, jakie są na dziś finanse Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli organizacji, która powinna być nieskazitelnie czysta, jeśli chodzi o swój wizerunek, jeśli chodzi o swój sposób funkcjonowania.
0: Trwa posiedzenie zarządu prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będziemy do niego jeszcze wracać. Tymczasem bardzo dziękuję. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był z nami. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony, przekazał, że w rejonie miejscowości Rusinowo wojsko podjęło z morza drona, prawdopodobnie rosyjskiego. To są pierwsze informacje. Więcej informacji zbieramy dla państwa i o tym nie będziemy mówić w tym momencie. Natomiast będziemy mówić o innych działaniach Rosji, o których mówiliśmy już wczoraj. Jest z nami Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Wracamy do tego, co działo się wczoraj, do ataków Rosjan przy polskiej granicy, również do ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, na jego lokomotywę. Duży ruch w pobliżu panował. My zwracamy uwagę na polskie aspekty tego ataku, a także to, jak to wpłynęło na sytuację po naszej stronie granicy. Tymczasem atak jest szeroko komentowany w Europie i nie tylko. Szef MSZ Francji stwierdził, że rosyjski ostrzał pociągu przy granicy z Polską ma podzielić Europę. Pan się zgadza z taką analizą?
1: Wydaje mi się to dość płytkim sformułowaniem, chociaż oczywiście z punktu widzenia narracji, które są dzisiaj potrzebne, czyli uczulania społeczeństwa do tego, że Rosja podejmuje działania, które nie mają tylko i wyłącznie charakteru wojskowego czy bojowego, ale także mają na celu wywołać akcje dezinformacyjne albo szerzej pojęte kombinacje operacyjne, bo tak naprawdę to są kombinacje operacyjne. Znaczy Rosja przy każdym takim uderzeniu liczy nie tylko i wyłącznie na efekt o charakterze wojskowym, ale także na to, jaki będzie miało to wpływ polityczny zarówno na Ukrainę, jak i na Zachód. No to można rzeczywiście określić, że ten atak, ta aktywność miała na celu między innymi wpłynięcie także na politykę europejską. Natomiast no, ja bym czytał to na pewno dużo szerzej niż takie proste sformułowanie, że to miało na celu podzielić Europę. Wydaje mi się to dość trywialnym sformułowaniem.
0: Wpływ polityczny zapewne będzie widoczny, jeśli będzie widoczny w trochę dłuższej perspektywie niż najbliższa doba. Niemniej jednak sporo osób zabrało już na ten temat głos. Czy widzi pan jakieś rzeczywiście pierwsze symptomy tegoż wpływu?
1: Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w mediach się pojawia bardzo dużo rozbieżnych informacji na temat tego, jaki był cel tego ataku. To też jest kwestia tego, że tych pociągów przecież, które wówczas przejeżdżały...
0: Przepraszam na chwilę, muszę panu przerwać, ponieważ mamy pewne problemy z połączeniem i za chwilę spróbujemy połączyć się ponownie. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych, jest z nami. Rozmawiamy o potencjalnym wpływie wczorajszych ataków przy polskiej granicy, nie tylko na sytuację w Polsce, ale także na sytuację w całej Europie. Mamy pierwsze i nie tylko pierwsze wypowiedzi ze strony na przykład szefa MSZ-u Francji, który stwierdził, że rosyjski ostrzał przy pociągu przy granicy z Polską ma podzielić Europę. Jak mówił nasz gość, może być to dosyć płytkie i trywialne spostrzeżenie. A teraz pytamy o to, i w jaki sposób ta sytuacja z wczoraj może się odbić na polityce europejskiej w kolejnych dniach i jakie są tego pierwsze symptomy. Słyszymy się ponownie.
1: Tak, witam ponownie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że tych pociągów na linii Kijów-Warszawa wówczas było bardzo wiele. Duża część z nich była rzeczywiście pełna ludzi, którzy wracali z konferencji JES, która odbywa się co roku w Kijowie. I co do zasady jest to, no jest to konferencja uznana międzynarodowa, więc wiadomo, że pojawiają się tam politycy zarówno aktywni, jak i byli politycy o wysokiej pozycji, zaangażowani oczywiście w ten proces wspierania Ukrainy. Oprócz tego rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pociągiem, który był tak zwanym pociągiem specjalnym, gdzie byli chociażby doradcy bezpieczeństwa narodowego państw zachodnich. Głównie mówię tutaj o państwach koalicji, tak zwanej koalicji chętnych, tych, którzy biorą bezpośrednio udział w potencjalnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ten atak oczywiście był wymierzony w lokomotywę pociągu, który nawet bodajże stał wówczas na stacji. Natomiast trzeba przyznać to, co powiedziałem na samym początku. Rosjanie prowadzą tego typu aktywności jako kombinacje operacyjne. Jeżeli wiedzieli, a wiedzieli na 100%, że w danym momencie na tej stacji może być bardzo dużo osób o takiej randze, no to nie atakują bezpośrednio w pociąg, który może wygenerować straty wśród tych ludzi, ponieważ Rosjanom to nie jest na rękę. Dzisiaj na rękę nie jest im, żeby zginął jakiś ważny polityk europejski, bo to by tak naprawdę zwierało nasze szyki. Na ich rękę jest to, żeby spowodować sytuację, w której my mamy się bać. Bać także ich nieobliczalności. Jeżeli my dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, jakie są kolejne kroki rosyjskie w kontekście właśnie hybrydowym. Być nieświadomi tego, że oni są w stanie eskalować nadal, obawiać się tej eskalacji, bo to są cele, które oni osiągają. Wcale nie jest ich celem to, żeby zabić jakiegoś ważnego europejskiego polityka, bo tak jak mówię, to raczej by im przeszkadzało w ich procesie dochodzenia do rezultatów drogą dyplomatyczną, ponieważ nie tylko wojskową, ale dyplomatyczną, zmuszania Ukrainy do tego, żeby podjęła negocjacje. Każda tego typu aktywność z naszej strony właśnie powinna być traktowana jako raczej wzmożenie naszego, czy potrzeba, argument za wzmożeniem naszego poparcia Ukrainy, Ukrainie, ponieważ to jest właśnie coś, co idzie a rebours celom rosyjskim w takiej aktywności.
0: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych, był z nami. 13.36 zbliża się, za 4 minuty informacja, a po nich Maciej, magazyn europejski, na który zaprasza państwa Maciej Zakrocki.
2: Dzień dobry, dziś w magazynie europejskim o trudnych negocjacjach przyszłego budżetu unijnego, a także o najważniejszej mowie w roku w Unii Europejskiej, która co prawda dopiero w środę, ale już dzisiaj ją zapowiemy. A więcej już po informacjach. Maciej Zakrocki, zapraszam.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do wczorajszego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Jak poinformowały ukraińskie koleje, krótko przed uderzeniem rosyjskich dronów na stacji granicznej Jagodzin znajdował się pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali m.in. doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw unijnych oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W innym pociągu, który w chwili ataku znajdował się na stacji, przebywał były dyrektor CIA. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że jeszcze dziś spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie działań na granicy. Szef rządu mówił, że przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter i w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. Jednocześnie podkreślił, że wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb nie powinien być dużym zaskoczeniem.
13: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
12: Donald Tusk wskazał, że współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter przez najbliższe miesiące. Priorytetem ma być usprawnienie ruchu, żeby uniknąć zatorów na granicy, które mogą być celem kolejnego ataku. Ukraina otrzyma od Banku Światowego ponad 840 milionów dolarów wsparcia budżetowego pod gwarancję rządu Kanady, poinformował premier Ukrainy imię Serhii Korecki. Środki te są przyznawane w ramach projektu Peace in Ukraine. Zostaną one przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu państwa związanych z wypłatami emerytur, podkreślił premier. Korecki podziękował również rządowi Kanady i Bankowi Światowemu za udzielone wsparcie. Ceny benzyny na stacjach przekroczą w tym tygodniu 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł. Nie osiągnął jednak poziomu 10 zł na litrze, wskazała analityczka biura Reflex Urszula Cieślak. Zwróciła uwagę, że ceny hurtowe rosły przez cały poprzedni tydzień, zwłaszcza ceny diesla. Cena ropy Brent dziś sięgała już ponad 107 dolarów za baryłkę. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Więcej rozpogodzeń może pojawić się tylko na zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokazują 19-20 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. Rzadko w magazynie przywołuję tego typu sprawy. Może to błąd, więc na wszelki wypadek dzisiaj zacznę audycję od takiego komunikatu.
14: Myślę, że to rzeczywiście wiadomość dnia, ponieważ mamy rekordową liczbę badaczy, którzy chcą przyjechać do Europy. Być może pamiętają Państwo inicjatywę ogłoszoną przez przewodniczącą von der Leyen na Sorbonie w zeszłym roku. I teraz okazało się, że naukowcy wybierają Europę, by tu pracować.
0: Mówiła Ewa Hryncirowa, jedna z rzeczniczek Komisji Europejskiej. Od lat słyszymy, że naukowcy wolą pracować w Stanach. A tu proszę, o co dokładnie chodzi?
14: Otrzymaliśmy rekordową liczbę wniosków o stypendia podoktorskie w ramach tzw. działania Maria Skłodowska-Curie. Mamy blisko 22 tysiące zgłoszeń. Dzięki budżetowi wynoszącemu prawie 400 milionów dolarów, nasze stypendia dają naukowcom z tytułem doktora możliwość realizacji projektu badawczego w innym kraju w celu poszerzenia wiedzy, rozszerzenia sieci kontaktów naukowych lub nabycia nowych umiejętności.
0: Działania Maria Skłodowska-Curie to część programu Horyzont Europa, który wspiera naukowców, finansując prace badawcze. Ten, o którym mówiła rzeczniczka, dotyczy naukowców ze stopniem doktora, a zgłaszać się mogą osoby z państw Unii, jak i spoza. To kolejny przykład, że naprawdę chcemy poprawić poziom nauki w Europie, a nie tylko narzekać, że wysoko rozwinięty świat i w tym obszarze nam ucieka. Szef Rady Europejskiej odbywa coś, co nazwano Tour de Capitals. We wszystkich 27 stolicach prowadzi rozmowy, których celem jest wypracowanie do końca roku kompromisu w sprawie przyszłego budżetu Unii. Był w Warszawie.
15: Chciałem bardzo podziękować, drogi przyjacielu, za nie pierwszy raz okazane pełne zaufanie wobec Polski i wobec mnie osobiście. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób budować te synergie, szanując interes narodowy i specyfikę poszczególnych krajów. Polska jest w szczególnej sytuacji i równocześnie ja z racji też przeszłości, a ty swojego aktualnego zajęcia, zawsze rozmawiamy też o tym, jak wzmacniać Unię Europejską jako całość, co nie jest zadaniem łatwym.
0: Polska chce dużego budżetu, który dalej będzie wspierał nasze regiony w ich rozwoju, pomoże rolnikom zachować opłacalność produkcji, ale też liczymy na duży zastrzyk we wzmacnianiu zdolności obronnych Polski, państwa na wschodniej granicy Unii. Jak to widzi szef Rady?
14: Potrzebujemy europejskiego budżetu, który zapewni nam środki do realizacji naszych wspólnych priorytetów. Obrona i bezpieczeństwo to kluczowe obszary, podobnie jak konkurencyjność, innowacyjność i odporność strategiczna. Jednocześnie budżet musi nadal wspierać naszą politykę rolną i politykę spójności, które są niezbędne dla dobrobytu i rozwoju Europy.
0: Czyli się zgadzamy, że mamy oprócz starych zadań dużo więcej nowych niż w przeszłości. Tymczasem wiele rządów państw, szczególnie tych, które płacą do budżetu więcej niż z niego biorą, chcą w budżecie cięć. na przykład rząd niemiecki.
14: Obecne propozycje komisji przewidują wzrost budżetu około 60% w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi. Tymczasem w obliczu oszczędności budżetowych we wszystkich państwach członkowskich jest to wzrost niemożliwy. Ostatecznie to europejski podatnik musi zapłacić ten rachunek. Dlatego tak my to widzimy, budżet musi zostać obniżony o 400 miliardów euro i cięcia te muszą dotyczyć wszystkich polityk.
0: Mówił w Berlinie kanclerz Merz, do którego z Warszawy przybył Antonio Costa. Szef Rady ponownie zwrócił uwagę, że
14: ta nowa rzeczywistość geopolityczna wymaga od nas również przyspieszenia działań na rzecz bezpiecznej, prosperującej i konkurencyjnej Europy. Dlatego potrzebujemy nowego podejścia do naszego kolejnego długoterminowego budżetu europejskiego z nową strukturą i nowym sposobem alokacji zasobów. Bardziej efektywnego, bardziej skoncentrowanego na osiąganiu rezultatów tam, gdzie jest to najważniejsze, w naszej wspólnej obronie i bezpieczeństwie, a także w naszej konkurencji. Innowacyjności i odporności.
0: Trudno dziś przesądzić, czy szefowi Rady uda się doprowadzić do budżetowej zgody do końca roku, ale trzymamy rękę na pulsie i kciuki, by tak się stało. Unijnym wydarzeniem tego tygodnia będzie tak zwane State of the Union, albo jak mówimy w brukselskim żargonie, SOTEU, czyli orędzie o stanie Unii. To najważniejsza mowa w roku, jaką wygłasza przewodniczący, a obecnie przewodnicząca Komisji Europejskiej w sali plenarnej Parlamentu w Strasburgu.
14: Przed nami pierwsza sesja plenarna tej jesieni, ważna sesja od 14 do 17 września. To najważniejszy dzień w tym roku, ponieważ odbędzie się debata o stanie Unii w środę o godzinie 9 w sali plenarnej.
0: Zapowiadała Delphine Collard, rzeczniczka prasowa Parlamentu. Dlaczego to jest tak ważne wystąpienie, jak się je przygotowuje i jakie jest jego praktyczne znaczenie dla nas, obywateli Unii Europejskiej? Pora na rozmowę z gościem magazynu.
16: Gościem magazynu europejskiego jest pani Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Dlaczego to przemówienie jest uważane za najważniejsze w roku w naszej wspólnocie?
17: Dlatego, że jest to moment takiego podsumowania, ale też wytyczenia kierunku na przyszłość. Komisja Europejska ma taką traktatową rolę definiowania interesu europejskiego, czyli staramy się właśnie na bieżąco oceniać potrzeby Europy, oczekiwania Europejczyków. I właśnie w tym momencie jest taki przegląd, sytuacja, ocena, ale także konkretne propozycje, w jakim kierunku chcemy iść. I oczywiście to jest też przemówienie, ale również debata w Parlamencie Europejskim, dlatego że te propozycje, pomysły są potem przedmiotem oceny, dyskusji politycznej w Parlamencie, który przecież reprezentuje całe społeczeństwa europejskie. Jest to element też kontroli demokratycznej nad działaniami Komisji Europejskiej. Ale dodam jeszcze, że ono jest też wyjątkowe dlatego, że to jest taki moment szczególny, kiedy wszyscy Europejczycy, to jest przemówienie tłumaczone na wszystkie języki, więc w swoim narodowym języku można wysłuchać tak naprawdę, co jest stawką dzisiaj w Europie, jaką propozycję dla Europejczyków ma Komisja Europejska.
16: No mówi się, że to przemówienie jest pisane przez wiele tygodni, może nawet miesięcy, że biorą w nim udział, w tym procesie pisania różnego rodzaju oczywiście urzędnicy Komisji, ale też grupy interesów i lobbyści w dobrym znaczeniu tego słowa. Dlaczego to tak wygląda?
17: Ja myślę, że tak wygląda w życie w Komisji Europejskiej, bo Komisja ma znowu ma wyłączną inicjatywę ustawodawczą. W związku z tym oczywiście, że do Komisji Europejskiej pukają różni interesariusze, ale państwa członkowskie, parlamentarzyści, przedstawiciele różnego typu grup interesów, stowarzyszeń, więc to jest chleb powszedni. Natomiast to, co się rzeczywiście liczy, to to, co będzie po SOTEU, bo zaraz, myślę, że w październiku będzie plan legislacyjny, plan pracy Komisji Europejskiej i rzeczywiście tam zobaczymy już, jakich inicjatyw się możemy spodziewać i jakie działania, czy legislacyjne, czy nie legislacyjne będą miały miejsce w przyszłym roku. Ale to jest też, powiem tak, mocno zaproszenie do dyskusji, dlatego że te projekty, one mogą być w szufladach, ale one jeszcze nie są skończone. Więc to jest też taki sygnał też do tych grup, też do krajów, aby się zaangażować w dyskusję, zanim te projekty legislacyjne się zmaterializują, ale oczywiście potem w procesie legislacyjnym będą one jeszcze negocjowane pomiędzy państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Natomiast Unia Europejska, Komisja Europejska jest ciałem bardzo transparentnym i ma

0: zdradzić, jakie są być może na tę środę szykowane, no tego typu, nie chcę powiedzieć niespodzianki, bo to są często bardzo poważne sprawy.
1: To co na pewno wiemy, że zaproszenie na tą debatę przyjął premier Kanady Mark Carney i ja myślę, że to przemówienie też będzie bardzo tak mocno osadzone w sytuacji geopolitycznej, bo jest ona no, bezprecedensowa. Myślę, że też wczorajszy dzień i ataki tak blisko polskiej granicy pokazują, jak bardzo kwestia bezpieczeństwa jest ważna dla nas wszystkich. Oczywiście nie wiem, czy są jakieś dodatkowe osoby, które będą wymienione czy wskazane, bo to jest rzeczywiście taki symboliczny moment. Wspomniał pan o strażakach, ale w zeszłym roku o podreckiego strażaka, który tak dzielnie walczył z pożarami lasów, a ten rok niestety również obfitował w tego typu wydarzenia, ale były też ukraińskie dzieci, bo kwestia wspierania Ukrainy jest myślę, dla Komisji i dla całej Europy bardzo ważna. Ale powiem, że my mamy też takich swoich bohaterów, których moglibyśmy wskazać. I ja patrząc też na tą dyskusję o tym, kto mógł być takim bohaterem z polskiej strony, to też zwracałam uwagę na taką poruszającą historię, która może nie jest znana w Polsce, bo myślę, że firma ICI jest w świadomości publicznej obecna. W zeszłym tygodniu podpisała ta polsko-fińska firma umowę z PGZ na budowę tego systemu satelitów radarowych, ale to jest firma, którą założyło dwóch młodych ludzi, którzy spotkali się na Erasmusie, którzy dostali swoje pierwsze finansowanie z unijnego programu Horyzont. W tym roku również byli pierwszym podmiotem, który zainwestował w nowy unijny fundusz Scale Up Europe Fund, a ich wartość wyceniana jest dzisiaj na 10 miliardów euro wartości. W związku z tym to jest globalny gigant, który wyrósł w Europie, także w tym europejskim systemie wsparcia. A mówię też o tym dlatego, że bardzo dużo dzisiaj mówimy o suwerenności technologicznej, nie tylko o bezpieczeństwie. Więc tego typu przykładów mamy dużo, a to będzie już decyzja pani przewodniczącej, kogo chciałaby wskazać, jeśli w ogóle.
0: To wszystko się wyjaśni w środę o godzinie 9 rano, kiedy to przemówienie się zacznie, no a potem oczywiście będziemy je analizować, komentować, także w magazynie europejskim.
1: Dziękuję.
0: Pani Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, była z nami. Dziękuję bardzo. Podziękowania też dla Marty Perchuć-Burzyńskiej, Macieja Golczyńskiego, Macieja Stępurskiego i Pawła Ziętary za pomoc w przygotowaniu magazynu. Wracamy teraz już do studia TOK 360.
2: Studio TOK 360 za chwilę będzie studiem programu Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska w studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o tym temacie, który od wczoraj jest właściwie na jedynkach wszystkich mediów, na ustach wszystkich w Polsce, to znaczy na temat tego, że wczoraj bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy, bardzo blisko granicy z Polską doszło w Ukrainie do rosyjskich ataków. Edwin Bendyk z Tygodnika Polityka i Fundacji imienia Stefana Batorego będzie moim gościem. I wczoraj pan Bendyk jechał pociągiem dyplomatycznym, który opuścił stację kolejową w jego godzinie dosłownie na chwilę przed atakiem rosyjskiego drona. Dzisiaj się pojawiają informacje, że to ten pociąg mógł być celem ataku, tak mówią chociażby Ukraińcy. Będziemy rozmawiać o tym, ale też będziemy rozmawiać o thrillerze politycznym, thrillerze wyborczym, który miał miejsce wczoraj w Szwecji. Zwyciężyła lewica, zwyciężyła centrolewica, ale dosłownie o włos.
2: Anna Piekutowska zostaje z państwem. Zapytam inaczej po informacjach o godzinie 14. A TOK 360 w południe przygotowali dzisiaj Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Leteska. Realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów. Ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13.40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego

0: Żywieckie i Żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
12: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Polskie służby znalazły w Bałtyku rosyjskiego drona. Resort obrony ostrzega, że to może nie być odosobniony przypadek. Komisja do spraw aborcji nie wznowi dziś obrad. Dlaczego? Na to pytanie odpowie reporter TOK FM. Paliwa mocno uderzają w portfele kierowców. Na obniżki na razie nie ma co liczyć. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Z Bałtyku nieopodal Jarosławca polskie wojsko wyłowiło drona. Ze wstępnych oględzin wynika, że jest to rosyjski bezzałogowiec wojskowy. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
20: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
19: A wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. W powietrzu czuć, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie, mówią reporterce TOK FM mieszkańcy terenów przygranicznych. W Chełmie, niedaleko Dorohuska, syreny w niedzielę rano zawyły dwukrotnie, czyli w sumie były 4 sygnały.
21: Trochę się zdenerwowałam, co to się dzieje, ale już będą teraz takie sygnały. Każdy czuje ten strach, ten lęk i tą niepewność, co będzie dalej.
22: Stosowaliśmy się z córką do procedur, jakie zostały nam przekazane. Oczywiście schroniłyśmy się w mieszkaniu w miejscu, które według wskazówek jest najlepsze, więc my wybrałyśmy łazienkę. Przebywałyśmy tam do momentu odwołania pierwszego komunikatu, po czym położyłyśmy się do łóżka, kiedy przyszedł następny i ponownie wróciłyśmy do łazienki. łazienki.
0: Nawet wśród mojego najbliższego otoczenia była taka sytuacja, że osoby rzeczywiście zareagowały bardzo poważnie, pakując najpotrzebniejsze rzeczy i rzeczywiście do czasu odwołania alarmu okres spędziły w piwnicy.
3: Pani się gdzieś schowała, jak usłyszała te syreny?
21: Nie, poszłam spać dalej i już. No bo co, gdzie ja się schowam?
19: Mówiły mieszkanki Chełma i wiceprezydent Radosław Wnuk. Co ważne, jeśli dostajemy sygnał o zagrożeniu z powietrza, najlepiej zejść do piwnicy albo ukryć się przynajmniej w pomieszczeniu bez okien. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano, a reporter TOK FM Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej decyzji.
17: Oficjalne brzmi tak.
23: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby to nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
17: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest.
23: Chcemy zmian, które jednakże zmienią prawo aborcyjne i spowodują, że prawa kobiet będą bardziej respektowane.
17: Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Kluczka, TOK FM.
19: Płacz i płać. Tak na pytanie o obecne ceny paliw na stacjach benzynowych odpowiadają kierowcy. Za litr benzyny w wielu miejscach zapłacimy już 8 zł, a za litr oleju napędowego prawie 9. O szczegółach Jakub Medek.
24: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
25: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
24: To jest jak chleb. Nie da się z tego zrezygnować, dodaje mężczyzna tankujący przy sąsiednim dystrybutorze.
26: Tankuję, bo ma być to coraz drożej, także no niestety. Trzeba się zabezpieczyć.
24: Od momentu gwałtownego wzrostu cen paliw po ataku Stanów i Izraela na Iran średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
19: W Polskim Komitecie Olimpijskim trwa zarząd, który ma wybrać osobę, która pokieruje komitetem przez najbliższe 8 miesięcy. Prezydium PKOL chce, aby był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja ma zapaść po dyskusji i głosowaniu, mówi Otylia Jędrzejczak. Nasza mistrzyni olimpijska w pływaniu jest jedną z osób, która może przejąć stery w PKOL-u.
27: Nie oszukujmy się, ktokolwiek przejmie to dzisiaj, czy w najbliższym czasie, nawet jako PO prezesa, to cudów nie zdziała, więc państwo nie oczekujcie od kogokolwiek, kto tu będzie, że nagle po prostu sfrunie coś z nieba i będzie wielki cud. Nie, tu po prostu potrzebujemy spokoju.
19: Część delegatów chce, aby zmienić statut komitetu do kwietnia, czyli do czasu rozpisania nowych wyborów, bowiem odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa jest praktycznie niemożliwe. Katowicki sąd dziś zdecydował się na utrzymanie tymczasowego aresztu. Jak mówił Jacek Taszer, przedstawiciel zarządu PKOL.
28: Mnie to nie zaskakuje. Byłem przekonany, że te dowody są takie, iż ten areszt zostanie zatrzymany. No, sprawa jest bardzo poważna.
19: 60-osobowy zarząd ma wybrać jednego spośród 8 wiceprezesów. Kolejne informacje o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Więcej słońca może pojawić się dziś jedynie na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze duże zachmurzenie, a miejscami również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 między innymi na Mazowszu.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Anna Piekutowska. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej. I zaczynamy od wyborów w Szwecji, które były wręcz w thrillerowym stylu. Trwa jeszcze liczenie głosów, ale po przeliczeniu 95% z nich blok centrolewicowy, blok lewicowy, blok opozycyjny ma 3 mandaty przewagi nad dotychczas rządzącą prawicą. I wygląda na to, że ta przewaga niewielka, ale się utrzyma. Ale to wcale nie znaczy, że walka o to, kto będzie w stanie zbudować większość i rząd się skończyła już na dobre. O wszystkim opowie państwu Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
29: Jak będą wyglądać najbliższe dni w Szwecji? Kto będzie pierwszy próbował powołać rząd? Jak w ogóle wygląda ta procedura?
1: To znaczy w środę będziemy już wiedzieli na pewno, jaki jest ostateczny wynik wyborów, ale jest raczej pewne, że rzeczywiście blok opozycyjny wygrał te wybory. Ale warto powiedzieć, że w tym bloku największą partią jest partia socjaldemokratów, która w ogóle jest od wielu dziesięcioleci największą partią w Szwecji, ale warto dodać, że socjaldemokraci, którzy teraz mają 28% poparcia, tak naprawdę znowu stracili. Szwecja w ogóle idzie w takim kierunku pewnego rozdrobnienia. Wydaje się, że już ten czas, kiedy partią władzy, jedyną, na którą można było zawsze liczyć, że tę władzę w końcu będzie miała, byli socjaldemokraci, ten czas się skończył. Ale w tej koalicji, która potencjalnie jest możliwa, największą partią drugą jest partia Lewicy, która ma 8% i to zanotowała bardzo duży wzrost. To jest partia radykalna na różne sposoby i socjaldemokraci wcale nie chcą z Lewicą tworzyć rządu. To znaczy nie chcą mieć w rządzie ministrów z partii Lewicy, Vänsterpartiet. Chcieliby, aby Lewica zgodziła się na to, że będą głosować za ich reformami, ale nie będą mieli swoich ministrów. Socjaldemokraci najbardziej chcą rządzić z partią Centrum i partią Zielonych. I jeżeli Lewica nie zgodzi się na taki układ, że ich wspierają, ale nie mają swoich ministrów, to prawdopodobnie Magdalena Andersson, przewodnicząca socjaldemokratów, będzie próbowała przeciągnąć do tego bloku opozycyjnego jeszcze do wczoraj partią do tej pory rządzącą, wchodzącą w skład centroprawicowego bloku, partią chrześcijańskich demokratów. I to nie jest niemożliwe, że oni wejdą do nowego rządu, dlatego że przewodnicząca tej partii Ebba Busch jeszcze przed wyborami sugerowała, że coś takiego jest możliwe. W ogóle warto powiedzieć, że Szwecja w tej chwili wchodzi w taki moment, w którym dąży znowu do tego, co Szwedzi lubią najbardziej, czyli do takiego umiarkowanego środka. I jeżeli nie uda się socjaldemokratom stworzyć rządu, no to moderaci będą próbowali prawdopodobnie zrobić coś takiego samego, czyli stworzyć rząd, w którym nie będzie może jednak radykałów, czyli szwedzkich demokratów. Ciekawe jest, że szwedzcy demokraci, partia, która jest bardzo antyimigrancka, jest taką nacjonalistyczną, populistyczną szwedzką partią i która nie była w tym rządzie, który teraz odchodzi, ale ten rząd cały czas wspierała. Szwedzcy demokraci jak dotąd, odkąd weszli do szwedzkiego Riksdagu, to cały czas rośli w siłę. I to są pierwsze wybory, kiedy oni stracili i to sporo. Nie są już drugą co do wielkości partią w Riksdagu. Także to jest taki dobry sygnał, ale jeszcze dodam jedną rzecz, tak się rozgadałam, ale w polskiej prasie pisze się o tym, pisało się o tym, że tym horrorem, tym thrillerem był fakt, że Szwecji groziło to, że właśnie szwedzcy demokraci wejdą do rządu, że ta straszna prawica nacjonalistyczna będzie rządziła Szwecją. A tak naprawdę to wcale nie jest horror, ponieważ szwedzcy demokraci całkowicie zmienili szwedzką debatę polityczną i w ciągu ostatnich 4 lat całkowicie zmienili sposób myślenia o wielu kwestiach w Szwecji. Mieli bardzo głęboki wpływ na rząd centroprawicowy. Dlatego, że ten rząd mniejszościowy Ulfa Kristerssona rządził dzięki temu, że szwedzcy demokraci głosowali za ich najważniejszymi decyzjami. Szwecja w tej chwili jest krajem, w którym prawie każda partia jest trochę antyimigrancka. I to trzeba powiedzieć, żeby to wybrzmiało, bo my cały czas bardzo upraszczamy, myślę, opowieści o różnych krajach i o Szwecji też.
29: To teraz mam głowę pełną różnych pytań i różnych analogii do Polski, które mi się narzuciły w czasie twojej odpowiedzi, ale może właśnie to uchwycę ten ostatni wątek. To znaczy, chcesz powiedzieć, że przez te ostatnie lata w dużej mierze te skrajnie prawicowe postulaty też na przykład chociażby obejmujące tematy migracyjne po prostu stały się częścią głównego nurtu szwedzkiej polityki, tak?
1: Ale wiesz co, bo w ogóle mówienie skrajnie prawicowe, to jest, bo co mamy na myśli mówiąc skrajna prawica?
29: Najbardziej na prawo.
1: Demokraci są, ale to jest partia, która na przykład jest zdecydowanie zabudowaniem państwa opiekuńczego. To jest partia, która ma tak naprawdę wiele wspólnego w swoich programach z dawnymi socjaldemokratami.
29: A nic na przykład z Polską skrajną prawicą.
1: Dokładnie. Oni są w tym sensie nacjonalistyczni, że obiecują, oni są taką partią, którą porównałabym do różnych populistów nostalgicznych. Tych, którzy obiecują, że przywrócą idealną Amerykę z lat 50. albo 60. Podobną rzecz próbują cały czas serwować Szwedom, szwedzcy demokraci, a poza tym oni są w tym radykalni i bardzo niesympatyczni, że są partią, no wręcz powiedziałabym czasami wprost antymuzułmańską. I to jest tak, że Szwecja ma problemy z islamizmem, z radykalnym islamem, ale to nie są tak ogromne problemy. Natomiast Szwecja ma jednocześnie bardzo dużo muzułmanów, którzy świetnie w tym kraju też funkcjonują. Szwedzcy demokraci ich demonizują, ale jednocześnie często mówi się o tej takiej skrajnej prawicy, że na przykład jest antysemicka. Szwedzcy demokraci w ogóle tacy nie są dzisiaj. Także oni mają pewne radykalne cechy, a w pewnych cechach są tak naprawdę, oni zresztą bardzo się, trzeba to powiedzieć, ucywilizowali. Wydali nawet taką białą księgę, w której się odżegnywali od swoich dawnych rasistowskich wypowiedzi i partia obiecała, że jeżeli ktoś będzie się wypowiadał jednoznacznie rasistowsko, to będzie z partii wykluczany. I oni rzeczywiście parę osób z tego powodu wykluczyli. I dzisiaj to nie jest tak, że nikt z polityków z innych partii nie chce mieć czegokolwiek wspólnego ze szwedzkimi demokratami. Oni się naprawdę klepią po plecach i przytulają z liberałami, ze chrześcijańskimi demokratami. Tu się bardzo wiele zmieniło w ciągu ostatnich 4 lat.
29: Ale też na przykład flirtują z taką estetyką i postulatami MAGA amerykańskiego.
1: Troszkę tak, ale jednak, to znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że ja bym była bardzo zawstydzona jako także obywatelka szwedzka, gdyby szwedzcy demokraci byli w rządzie, no bo to jest partia populistyczna i oni po prostu nie mówią nic specjalnie mądrego, ale z drugiej strony, jako osoba no naprawdę obserwująca bardzo uważnie szwedzką politykę, chcę podkreślić, że w sierpniu w Szwecji weszło bardzo kontrowersyjne prawo, pozwalające na to, by dzieci, osoby 14-letnie trafiały do więzień. To była inicjatywa szwedzkich demokratów przejęta przez rząd, który, tak jak powiedziałam, działał dzięki ich wsparciu także, ale zagłosowali także socjaldemokraci, którzy byli słynni z tego, że mieli zupełnie inny stosunek do właśnie nie służb więzienniczych, ale opieki penitencjarnej, jak to się mówi po szwedzku. Szwedzcy demokraci zarazili także również socjaldemokratów taką retoryką, w której mówi się cały czas o tym, że dla Szwecji problemem są imigranci. I mówi się dzisiaj zbyt mało generalnie w Szwecji o tym, że na przykład szwedzka służba zdrowia bez imigrantów by padła, nie wspominając już o instytucjach zajmujących się osobami starszymi. Także chodzi o to po prostu, że przejęto część retoryki szwedzkich demokratów i to jest problemem. Szwecja już nie jest w takim momencie, w którym po prostu jeden przyjdzie, jakiś zły czarny Piotruś i zmieni ten kraj. Pewne problemy są już po prostu bardzo niejako odczuwane w bardzo różnych kręgach.
29: To jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, bo nawet myśmy rozmawiały kilka miesięcy temu o tym, że przez Magdalena Andersson miała sporą przewagę przez wiele miesięcy, a w tych ostatnich tygodniach ten wyścig bardziej się wyrównał, stąd ta dzisiejsza niepewność. Wczoraj jeszcze myśleliśmy, że centrolewica wygra jednym mandatem, dzisiaj to już są 3 mandaty. Co się stało? Czy to jest przede wszystkim strata lewicy, czy jednak sukces prawicy?
1: To chyba można powiedzieć raczej, to jest charakterystyczne dla szwedzkich wyborów, że tutaj jest bardzo dużo wyborców, o których mówi się, że głosują taktycznie. Czyli na przykład osoby, które podejrzewały już, że socjaldemokraci wygrają, a nie chcą, żeby socjaldemokraci szli za bardzo na lewo, tylko żeby pozostali w takim umiarkowanym środku, te osoby głosowały na partię Center, która bardzo wzrosła w ostatniej chwili. Wydawało się, że partia liberałów z bloku centroprawicowego w ogóle wypadnie z parlamentu, dlatego że oni mieli tak niskie poparcie i tak fatalne notowania, że wydawało się, że nie przekroczą progu 4%. Nagle w ostatnim tygodniu bardzo gwałtownie wzrosło dla nich wsparcie i to znowu taktyczni wyborcy, którzy nie chcieli, aby rozpadł się ten blok, to spowodowało. Są ludzie, którzy głosują nie na tę partię, w którą naprawdę wierzą, tylko na taką partię, do której myślą, że stworzy dobrą koalicję. Dlatego, że Szwecja, jak wiele innych krajów, jest już po prostu takim krajem, w którym zawsze musi być koalicja, tak? Mhm.
29: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka, tłumaczka literatury szwedzkiej, była moją i państwa gościnią. Czas na informacje o 14.20, a po nich wracamy. Będziemy rozmawiać z Edwinem Bendykiem.
2: Autopromocja. Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
18: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 35.
30: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
31: Co za dzień.
32: Co się stało?
31: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
32: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
31: Maliski?
32: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
31: Czyli to takie pastylki antystresowe?
32: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
31: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
32: Na mnie i na Meliski.
33: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
18: Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. W Polskim Komitecie Olimpijskim zebrał się zarząd. Ma wybrać osobę, która pokieruje komitetem przez najbliższe 8 miesięcy. Prezydium PKOL-u chce, aby był to jeden z wiceprezesów. A Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy decyzję o areszcie tymczasowym wobec Piesiewicza, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto. Zostanie więc w areszcie. Niemiecka Federalna Prokuratura Generalna wniosła akt oskarżenia przeciwko kobiecie podejrzanej o szpiegostwo na rzecz Rosji. Miała ona dostarczać informacje pracownikowi wywiadu w rosyjskiej ambasadzie, podała agencja DPA. Podejrzana jest obywatelką Niemiec i Ukrainy. Została zatrzymana w styczniu i od tego czasu przebywa w areszcie śledczym. Ceny benzyny na stacjach przekroczą w tym tygodniu 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł, ale poziom 10 zł nie zostanie osiągnięty, twierdzą eksperci Biura Analitycznego Reflex. Wpływ sytuacji na światowych rynkach ropy i paliw będzie dla nas negatywny. Ceny hurtowe rosły przez cały poprzedni tydzień, zwłaszcza ceny diesla.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Gorączka żelaza w westernowym klimacie czasów PRL-u na deskach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. To spektakl Teatru Zagłębia, którego fabuła inspirowana jest historiami z placu budowy Huty Katowice, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
9: To nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj. Nazwa intrygująca, Gorączka żelaza, taki western w Zagłębiu. No to też nawiązuje do takich hutników, którzy wyjeżdżali swoimi dużymi Fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie, w kapeluszach hutniczych.
4: Spektakl powstaje z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej, premiera 2 października. Prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji Artur Wabik, bo o nim mowa, zaprasza na wystawę Postawy i poglądy z lat 1996-2026. Co pojawi się na ekspozycji?
12: Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał. To są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
4: Postawy i poglądy z lat 1996-2026 w Galerii Podbrzezie do 11 października. Bielsko-Biała Gaming Festival to największe wydarzenie rozrywkowe na Podbeskidziu. Przed nami już czwarta edycja imprezy, mówi organizator Tomasz Kowalik.
13: Gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne, gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze.
4: A to tylko część atrakcji zaplanowanych na weekend 2-4 października. Wszystkie szczegóły można sprawdzić na stronie bbgf.pl.
3: Pochmurno dzisiaj, na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy do 21 na południu, nieco chłodniej będzie na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat tam około 15.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
29: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której połączyliśmy się teraz z Edwinem Bendykiem z Tygodnika Polityka i z Fundacji imienia Stefana Batorego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
29: Pan wczoraj jechał pociągiem dyplomatycznym, który opuścił stację kolejową w Jagodzinie na chwilę przed atakiem rosyjskiego drona. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało z państwa perspektywy. Czy był alarm? Jak w ogóle dowiedzieliście się państwo w tym pociągu, że dron uderzył w pociąg za wami?
14: No to już byliśmy po bezpiecznej stronie w Polsce i wtedy te wiadomości zaczęły napływać. To były dwie informacje, bo najpierw był, trzeba pamiętać, atak na stację benzynową, tak, jeszcze bliżej granicy, bo tam 800 metrów zaledwie. I potem właśnie było z kolei uderzenie w lokomotywę pociągu tego ekspresu Kijów-Warszawa. Więc to myśmy się już, jak mówię, dowiedzieli później, będąc w bezpieczeństwie, tak? I na szczęście teraz, jak już dzisiaj możemy podsumować informacje, które zebrały ukraińskie media i też oficjalne komunikaty zarówno kolei ukraińskich, jak i służby celnej ukraińskiej, nie było ofiar, ani rannych, ani zabitych w tych w tych atakach, zadziałały procedury bezpieczeństwa, to znaczy te drony były zidentyfikowane i zagrożenie i realność uderzenia była na tyle wysoka właśnie, że tam po prostu ludzie, po pierwsze jeśli chodzi o to stację, tak jak czytałem, to opuścili ten obiekt i byli w schronie. Jeśli chodzi o pociąg, to z kolei odbyła się ewakuacja tam zdaje się na kwadrans przed. Także szczęśliwie nikomu się nic nie stało, no ale jest to nowy moment. Jest to zdecydowanie nowy moment w tej eskalacji napadów. Bo tak z punktu widzenia ukraińskiego, no to oczywiście, no to jest, to codziennie są takie. Te pociągi w Ukrainie są atakowane, zwłaszcza przy granicy czy blisko strefy frontowej, to po prostu jest codzienność. Więc taka informacja dla Ukraińców nie zaskoczyła, prawda? Dla nas ona jest innym komunikatem i też właśnie przeznaczonym dla nas. Rosjanie sygnalizują, właśnie atakując pociąg, w którym nie wiadomo, kto jedzie, bo nie tylko Ukraińcy przecież z tych pociągów korzystają. Chociażby właśnie dziennikarze, ale też pracownicy różnego typu służb, właśnie z wojskowymi, którzy jeżdżą tam na misje różnego typu.
29: Prawda? W tym pociągu był przecież i Boris Johnson, i Jonathan Powell, różni europejscy politycy, dyplomaci, ale dzisiaj też pojawiła się taka informacja z ukraińskich kolei, że jest wysoce prawdopodobne, iż właśnie ten pociąg dyplomatyczny mógł być celem. Tak też powiedział Radosław Sikorski, że no, to jest możliwe. Jak pan na to patrzy?
14: To znaczy, trudno mi tutaj, to trzeba, dla mnie bardziej prawdopodobne jest, że rzeczywiście akcja była, wykorzystała obecność tego pociągu, ale że nie on był celem, bo myślę, że jednak nie zaryzykowaliby Rosjanie takiej aż prowokacji, no właśnie wobec osób, no, które są ciągle ważnymi.
29: No właśnie, prawda?
14: To byłaby jednak zbyt duża eskalacja. Natomiast ten sygnał był jednoznaczny oczywiście w tym sensie, że żeby zniechęcać do przyjeżdżania do Ukrainy. To właśnie woła pani Radosława Sikorskiego. On przyjeżdżając do też przecież był w Kijowie właśnie w ostatni dni. Jak przyjechał, powiedział właśnie, że im bardziej będą Rosjanie atakować, tym bardziej powinniśmy tam być, prawda? Pokazując taką również ludzką solidarność z Ukraińcami. No i Rosjanom bardzo na to zależy, żeby tam nie jeździć, prawda? Żeby właśnie nie podtrzymywać ich, tylko również właśnie w takim wymiarze psychologicznym, a to jest bardzo ważne. To ja właśnie wiem ze swojego doświadczenia, że każda taka wizyta, właśnie obecność, w takich warunkach quasi normalności, bo no, jak chociażby byłem wcześniej w Charkowie na takim jarmarku literackim przez Serhija Żodana organizowanym, tam mieliśmy debatę o stosunkach polsko-ukraińskich, no to dla tej publiczności Charkowa, która 30 kilometrów od granicy z Rosją, prawda, mieszka, no było niezwykle ważne, że mogli po prostu zobaczyć, że niezależnie od sporu politycznego, jaki jest między, prawda, Polską, Ukrainą, traktujemy ich szacunkiem i chcemy z nimi rozmawiać, prawda, tam na miejscu. I to też Wojciech Tochman był ze swoją książką, no miał to było bardzo niezwykłe wydarzenie.
29: Tak, rozmawiałam z nim w piątek na ten temat.
14: I to jest niezwykle właśnie ważne, żeśmy byli, a Rosjanom oczywiście chodzi o to, żebyśmy tam nie jeździli i boję się, że no, w jakimś sensie ten cel będą teraz osiągać, bo podnieśli poprzeczkę, prawda? Podnieśli ten poziom bezpieczeństwa, który był bardzo wysoki, trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o te podróże do Kijowa i koleje tutaj bardzo sprawnie. Oni mają rzeczywiście ten system ewakuacji w razie zagrożenia, też rozpoznawania zagrożeń jest bardzo zaawansowany. Ten personel kolejowy jest niezwykle profesjonalny i bardzo, bardzo taki, no, to rzeczywiście jest wielka sprawa, ale tutaj tak, zmieniło się teraz istotnie w tych ostatnich dniach.
29: Zresztą też te ostatnie dni przyniosły nie tylko ten wczorajszy atak i na stację benzynową, stację paliw i na tą stację kolejową, ale przecież kilka dni temu drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, jeden wleciał nad Rumunię, potem też były drony, które atakowały przejścia ukraińskie graniczne z Mołdawią, tam zginęły dwie osoby. Ewidentnie te granice są ważnym celem Rosji obecnie, tak? To widzimy po prostu to testowanie. Ale jak my ten test najnowszy zdajemy jako NATO, jako sojusznicy?
14: No, ciągle nie najlepiej w tym sensie, że po prostu to akurat znowu mogę przywołać ostatnie wypowiedzi Radosława Sikorskiego, no, że je też pisał The Economist, taki tekst. No, my powinniśmy się przestać bać Rosji, tego zagrożenia, znaczy tego jakby argumentu, który Rosjanie wysuwają, że po prostu właśnie będą eskalować i przestańcie pomagać Ukrainie, bo to nie wasza sprawa, prawda? A jak będziecie pomagać, no to zostaniecie wciągnięci do wojny, prawda? Ta granica zostanie przekroczona. No i właśnie nie należy się tego bać, tylko zdecydowanie mocniej odpowiadać i między innymi chociażby organizując jakieś zdecydowane duże ćwiczenia, na przykład wojskowe przy granicy z Kaliningradem, prawda?
29: A na przykład taki pomysł, który też bardzo mocno pojawia się w przestrzeni publicznej przez ostatnie dni, bo napisał o tym taki amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną, że NATO powinno zestrzeliwać rosyjskie drony na terytorium Ukrainy.
14: No, to jest oczywiście, tutaj akurat nie jestem ekspertem w sprawach bezpieczeństwa, na logikę wydaje się, że tak, że tu nie ma powodu i obaw do tego, że to byłoby odebrane jako bezpośrednie wkroczenie do wojny, no bo to jest zestrzeliwanie obiektów, które niosą potencjalne zagrożenie w ramach porozumienia między dwoma państwami, które wojny z kolei nie prowadzą, prawda? Czyli na przykład Polską i Ukrainą, czy systemem takim jak NATO. Ale to mogą być też właśnie bilateralne porozumienia pewne. Zresztą Ukraińcy tak to proponowali. I nie sądzę, żeby na tym etapie wojny można było tutaj, znaczy Rosjanie oczywiście zawsze mogą wszystko interpretować po swojemu, jak to próbują robić, ale takiego materialnego powodu, zwłaszcza to są bezzałogowe systemy. Ja rozumiem zastrzeliwanie samolotu, prawda, z pilotem. To jest zupełnie inna historia i tego pamiętam, jaka była historia, kiedy Turcy zestrzelili, prawda, nad Syrią kiedyś myśliwiec rosyjski i to spowodowało takie duże zamieszanie w relacjach między oboma państwami, ale tutaj wydawałoby się, że nie powinno być tego, a zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo i Ukrainy i nasze tak, tym samym po prostu, bo każdy zestrzelony wcześniej dron, to jest jeden dron, który na pewno nie wleci tutaj do nas, nie stworzy zagrożenia.
29: Też naszą rozmowę chciałam zakończyć jeszcze tym, żebyśmy powiedzieli, bo tak te ostatnie godziny, ostatnią dobę głównie zdominowały informacje na temat tych dwóch wybuchów bardzo blisko polskiej granicy. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że tej samej nocy Rosja wysłała przeciw Ukrainie 450 dronów, a potem w ciągu dnia kolejną dużą falę, że ataki dotknęły zachodnią Ukrainę, Wołyń, Równe, Lwów, Tarnopol, Odessę. Widać, że te ataki w znacznym stopniu przesuwają się na zachód Ukrainy. Dzisiaj też czytam depesze PAP-u, że 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ostrzałów w Pryłkach, że latają kolejne drony. Też mamy ten atak na zakłady różnorodne, że to nie tylko są rzeczy, które są wymierzone jakoś w testowanie Polski czy testowanie NATO, ale również po prostu cały czas rosyjski atak na Ukrainę trwa i się intensyfikuje. I co ciekawe też, przesuwa się na zachód w bardzo widoczny sposób.
14: No tak, to Rosjanie pokazują swoje możliwości i chcą wykorzystać to okienko, które im jeszcze zostało, to różni eksperci mówią, ale jeszcze pewno 2-3 tygodnie, zanim Ukraińcy będą już dysponować metodami zestrzeliwania. Znaczy oni tam jakby sobie jak siedzą, ale jeszcze efektywność tej obrony jest przeciwko tym nowym dronom odrzutowym niewielka, trwają intensywne prace nad tym przechwytywaczami i to się zmieni, więc to Rosjanie chcą to wykorzystać i rzeczywiście no też przed zimą maksymalnych szkód narobić. Teraz jednym z takich ulubionych celów poza centrami logistycznymi, które były skoncentrowane wokół Kijowa i rzeczywiście wiele z nich zostało zniszczonych, no to są stacje benzynowe i to na przykład na drodze między Kijowem a Charkowem, tu mi opowiada znajomy, który jechał samochodem właśnie do Charkowa, praktycznie wszystkie stacje są zniszczone. W samym Charkowie stacje już się przygotowują do ewentualnych ataków, są takimi zabezpieczane różnego typu siatkami, systemami ochrony przed tym, więc to też tak pokazuje, jak szybko też Ukraińcy adaptują się do tego i żyją, i cały czas żyją, jak oni mówią, no trzeba żyć, prawda? No nie wyjadą wszyscy, więc przeciwnie, no są na miejscu i chcą być na miejscu. Wszystkie badania pokazują, że nie chcą uciekać przed zagrożeniem, przeciwnie, atakują i kontratakują mocno, prawda? Rosjan, trzeba pamiętać, że to nie jest jednostronna walka.
29: Dziękuję bardzo. Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka, Fundacja imienia Stefana Batorego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Hirsch opowie Państwu, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
29: Co w EKG dzisiaj?
15: Będziemy mieć za chwilę rozmowę o tym, co jest w projekcie budżetu na przyszły rok. Ale nie dlatego, że ten projekt jest jakiś świeży, bo go znamy od pewnego czasu. Natomiast nowe jest to, że pojawiła się opinia Rady Fiskalnej na ten temat. To jest pierwsza opinia dotycząca budżetu Rady Fiskalnej, bo sama Rada istnieje dość krótko. Opinia jest... chyba można to ująć tak, że jest dość mocno krytyczna wobec budżetu i miejscami brzmi bardzo groźnie. Rozmowa będzie na ten temat z wiceprzewodniczącym Rady Fiskalnej, dr Andrzej Toruń będzie naszym gościem.
29: Bardzo interesujące. Zapraszam Państwa serdecznie. Ja się z Państwem słyszę po 15.
16: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
23: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
24: Citroen.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: O, ale że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
28: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
33: 18,47, 12.
34: Co liczysz?
33: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
34: To ja też chcę.
33: 24, 30.
30: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
35: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
30: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
35: Brzmi dobrze.
30: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
16: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z Bałtyku w okolicach Jarosławca wojsko wyłowiło drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Na miejscu pracują służby, przeprowadzone są oględziny obiektu. Dwa przypadki naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez drony odnotowano w ciągu ostatniej doby przy granicy z Ukrainą, poinformowało Ministerstwo Obrony Mołdawii. Według resortu doszło do tego podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę, obejmującego m.in. obwód Odeski, graniczący z Mołdawią. A ukraiński portal militarny informuje, że ukraińskie bezzałogowce trafiły w rafinerię i magazyn paliw w Słowiańsku nad Kubaniem w kraju krasnodarskim na południu Rosji, powodując pożar dwóch zbiorników z paliwem. Do ataku doszło wczoraj. Rafineria jest jednym z największych tego typu obiektów w południowej części Rosji, a jej możliwości przetwarzania ropy naftowej wynoszą około 4 milionów ton rocznie. Sekretarz generalny NATO komentuje wczorajszy atak na pociąg w Ukrainie tuż przy granicy z Polską. To pokazuje, jak bardzo zdesperowany stał się Putin, powiedział Mark Rutte. Ocenił, że Putin uważa, że może powstrzymać Europę przed wspieraniem Ukrainy i podważyć jej jedność, ale się myli. Rutte dodał, że NATO dysponuje wszystkimi możliwościami potrzebnymi do reagowania na rosyjskie ataki hybrydowe. Podkreślił jednak, że odpowiedź sojuszu nie zawsze będzie widoczna. Rzecznik MSZ-u Iranu Ismail Baghaei poinformował, że zaplanowane na dziś rozmowy w Omanie w sprawie uregulowania żeglugi przez Ormus zostały przełożone na wniosek Arabii Saudyjskiej. W spotkaniu w omańskim porcie Salalah mieli uczestniczyć przedstawiciele państw Zatoki Perskiej. Baghaei podkreślił też, że Iran nie ma nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami między Arabią a Jemenem z jednej strony, a rebeliantami Huti z drugiej. Jak dotąd oświadczenia rzecznika irańskiego MSZ-u nie skomentowała Arabia Saudyjska. Liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym osiągnęła w Hiszpanii w sierpniu rekordowe 3,5 miliona osób, podał tamtejszy resort ubezpieczeń społecznych. Stanowią oni niemal 16% ogółu pracujących, to dwa razy więcej niż w Polsce. Najwięcej pracujących obcokrajowców pochodzi z Maroka, Kolumbii i Rumunii. Według resortu wzrost liczby pracujących to efekt nadzwyczajnej legalizacji cudzoziemców, którą rząd przeprowadził w tym roku. Sporo chmur dzisiaj, na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy do 21 na południu. W nocy będzie od 7-10 na zachodzie do 11-13 na wschodzie. A jutro znowu może kropić, ale będzie ciepło. Od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
15: W TOK FM czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na rynek finansowy, na którym dzisiaj nie wygląda sytuacja dobrze. Na giełdzie spadki, WIG20 idzie w dół o prawie 0,5%. Na rynku walutowym też jest bardziej zmiennie niż zwykle, bo tam zazwyczaj się w ogóle prawie nic nie dzieje. A dzisiaj złoty dość wyraźnie traci na wartości. Dolary drożeją ponad 4 grosze. 3,76 groszy już za dolara. Euro 4,34 grosze. I to też jest ruch w górę o 2,5 grosza, więc dość duży jak na ostatnie tygodnie, jeśli chodzi o nasz rynek walutowy. Nasze obligacje dalej tracą na wartości. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich w tej chwili już 6,39%. Przypomnę, że gdzieś tam na początku lipca byliśmy w okolicach 5,30, a teraz jest prawie 6,40, więc przez dwa miesiące to jest ponad 1 punkt procentowy do góry. No i rynek paliwowy też wygląda cały czas bardzo niepokojąco. Ropa naftowa Brent dzisiaj w górę o prawie 5 dolarów, 109 dolarów 27 centów za baryłkę. Olej napędowy na rynkach europejskich też idzie w górę teraz o 2% i gaz ziemny idzie w górę o 5,5% w tej chwili, więc cały rynek energetyczny w coraz trudniejszej chyba sytuacji. Co pewnie nie będzie ułatwiać zadania w kolejnych miesiącach tym, którzy będą musieli prowadzić polską politykę fiskalną. Mamy wstępny projekt budżetu już od jakiegoś czasu, a od kilku godzin mamy też opinię Rady Fiskalnej na temat tego wstępnego projektu. W studiu gość pan profesor Andrzej Toruj z SGH, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Czytałem dzisiaj tą opinię i ona nie jest pozytywna. Wskazujecie, że jak tak dalej pójdzie, jak się nic nie zrobi, no to za chwilę, za nie wiem, za dwa lata, w przyszłym roku przebijemy się przez ten tak zwany próg ostrożnościowy, 55%, jeśli chodzi o dług publiczny w stosunku do PKB. I wtedy będzie, właśnie co wtedy tak właściwie się stanie? Co nam wtedy grozi?
0: Nasza ocena skoncentrowana jest w trzech wymiarach. I tu chodzi o zgodność z regułami, plus ocenę prognoz makroekonomicznych, ale tak naprawdę głównie koncentrujemy się na ocenie zgodności z regułą długu, regułą wydatkową i unijnymi regułami wydatkowymi. Ta reguła długu mówi o bezpośrednio w naszym mandacie o 60% PKB. Tak? I to jest też definicja długu nasza krajowa. Definicja zawarta w ustawie. Państwowy dług publiczny.
15: I w Konstytucji mamy zakaz przekraczania.
0: W Konstytucji jest odesłanie do ustawy, jeśli chodzi o definicję, czym jest państwowy dług publiczny. I w Konstytucji jest też napisane, że nie może przekroczyć 60%. Natomiast pan mówi o czymś innym. Pan mówi o 55%, tak. I to jest już próg ustawowy. To oczywiście trudno abstrahować od progu ostrożnościowego 55% w sytuacji, kiedy zbliżamy się do tych 60%. Przy czym trzeba mieć na względzie, że 55% to nie jest jeszcze tak zwany klif fiskalny. To nie jest jeszcze sytuacja, w której musimy ciąć wszystko jak leci na potęgę. Tam to jest zapisane w ustawie dość miękko. To jest artykuł 86 ustawy o finansach publicznych. Trzeba albo równoważyć budżet, albo skonstruować go w taki sposób, aby dług Skarbu Państwa nie rósł w relacji do PKB, tak? To jest dużo bardziej miękko sformułowane, niż się może wydawać. Natomiast rzeczywiście
15: ale
0: tam
15: nawet,
0: są też...
15: Nawet jeśli to jest miękko, to w sytuacji, w której w tej chwili mamy 7% PKB deficytu, to doprowadzenie do sytuacji, w której budżet jest zrównoważony. Ja wiem, że ten deficyt jest nie tylko w budżecie i można go pewnie upchać gdzieś poza budżetem, ale pewnie nie na jakąś wielką skalę, więc tak czy inaczej pewnie wiązałoby się to jednak z dość znaczącymi cięciami, tak, w budżecie, albo podnoszeniem podatków, czyli z czymś, czego w tej chwili nie widzimy, chociaż bardzo wielu ekonomistów mówi, że powinno się już teraz takie działania wprowadzać, więc rozumiem, że to... Rząd tego nie robi ze względu po pierwsze na to, że no, jest klincz z prezydentem polityczny, ale pewnie też nawet jakby go nie było, to też by się pewnie obawiał, bo to są działania niepopularne społecznie, prawda? Politycy boją się takich rzeczy.
0: W pewnym sensie tak, ale musimy pamiętać, że polityka fiskalna ma pełnić funkcję stabilizującą. To znaczy z pewnymi interwencjami nie można czekać do ostatniej chwili. Trzeba je stopniowo wprowadzać, jak widzimy, że jesteśmy na złym kursie. I tutaj z tej perspektywy ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że pewne działania rzeczywiście po przekroczeniu 55% trzeba będzie uruchomić. Ja bym powiedział, że to, czy my przekroczymy 55% czy nie w przyszłym roku, to jest tak zwane na żyletki, tak? To jest takie określenie, które się zdaje się w zeszłym roku bardzo upowszechniło przy zupełnie innej okazji. Natomiast jest to rzeczywiście sytuacja, w której trzeba będzie zamrozić płace w sferze budżetowej, ograniczyć wzrost emerytur do tego, co wynika z CPI-a.
15: No, czyli z inflacji.
0: Samorządy będą z inflacja, samorządy będą musiały, przynajmniej niektóre, nieco uważniej popatrzeć na swoje budżety. Samorządy akurat są w większości, mają w większości przypadków te budżety prawie zrównoważone, no ale chociażby są takie gminy, chociażby nowe władze Krakowa będą musiały się tutaj nad sprawą.
15: A to by rozumiem, oznaczało pewnie zamrożenie wszystkich inwestycji, tak, w samorządach?
0: No, historia pokazuje rzeczywiście, że konsolidację, w szczególności ta konsolidacja, którą mieliśmy w Polsce w latach 2011-2016, bo mieliśmy. My rzadko o niej wspominamy, ale tak, ona się dokonała głównie przez inwestycje. No to tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast to nasze analizy, te analizy, które przeprowadziło Biuro Rady Fiskalnej, pokazują, że to, czy my ten próg 55% w przyszłym roku przekroczymy, czy nie. No ministerstwo pokazuje 54,8%, tak?
15: Tak.
0: Natomiast To zależy oczywiście od wielu okoliczności, wśród których może być coś takiego jak spowolnienie wzrostu gospodarczego z jakiegokolwiek powodu, prawda? I to już rusza mianownikiem tej relacji, niekoniecznie nawet licznikiem, ale i mianownikiem.
15: No właśnie, bo pan mówi, że powinno się robić coś, jeśli jesteśmy na złym kursie. Tylko, że minister finansów przez parę ostatnich lat jakby sugerował, że wcale nie jesteśmy na złym kursie, bo uciekniemy do przodu przez szybki wzrost gospodarczy, tak? Czyli jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Wszyscy nas za to chwalą, rynki finansowe nas lubią. Agencje ratingowe właśnie dlatego nie obniżają nam jeszcze ratingu, więc okej, z jednej strony rośnie zadłużenie, mamy duży deficyt, ale z drugiej strony mamy na tyle szybkie tempo wzrostu gospodarczego, że i tak damy radę. To już jest nieaktualne?
0: Z długiem można się rozprawić na trzy sposoby. Tak? Można obciąć wydatki, można obniżyć, można podwyższyć podatki i można z długu wyrosnąć, rzecz jasna. A wyrosnąć można na dwa sposoby. Można wyrosnąć poprzez to, że będziemy mieli szybki, realny wzrost i można wyrosnąć przez to, że będziemy mieli wysoką inflację, która się przyczyni do nominalnego wzrostu. Nawiasem mówiąc, w latach 2022-2023 właśnie tak wyrośliśmy. W związku z tym oczywiście nie życzyłbym sobie ani panu, żebyśmy do tamtych lat wrócili pod kątem inflacji, ani słuchaczom. Natomiast jeśli chodzi o wzrost realny, no to jest kwestia prostej arytmetyki. To znaczy przy deficycie sektora 7,3% PKB i przy tych tempach wzrostu, jakie obserwujemy realnego, jakie obserwujemy w bieżącym roku, na jakie możemy liczyć w latach przyszłych,

0: prognoza sugeruje, że rząd zdaje sobie z tego sprawę, a z drugiej strony nadal nie pokazuje, co zamierza z tym zrobić.
1: No, w zasadzie nie musi, bo mamy tutaj rozmowę o różnych horyzontach czasowych. Rok 2027 to jest ten horyzont najbliższy, gdzie jeszcze nie mamy wiążących ograniczeń, a z drugiej strony mamy lata 28, 29, 30. Tutaj oprócz tego długu, o którym sporo rozmawiamy, warto sobie zdać sprawę z jeszcze jednej reguły, to jest też kwestia naszej oceny, to są reguły unijne. Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny stawia nam za cel pewne dostosowanie fiskalne. Ono zostało przeliczone na ścieżkę wydatków netto i ta ścieżka wydatków netto musi zostać zrealizowana w horyzoncie do roku 2028. Pewnie zostanie, co nie znaczy, że te zasadnicze cele średniookresowego planu zostaną osiągnięte, bo pamiętajmy, o ile wydatki netto są pewnym instrumentem, to celem jest redukcja deficytu sektora i ustabilizowanie ścieżki długu, ale jak już dobiegnie końca plan w 2028, no to potem będzie kolejny czteroletni plan i w tym kolejnym czteroletnim planie znowu zostanie u jego podstaw, u jego zarania przeprowadzona analiza stabilności zadłużenia, z gorszymi dla nas danymi wejściowymi niż to było w roku 2024 i wtedy będzie jeszcze od tamtej strony wymuszone dostosowanie fiskalne na skalę prawdopodobnie większą niż teraz.
0: A skracając trochę horyzont i już skupiając się na tym przyszłym roku i przyszłorocznym projekcie budżetu, on wygląda realnie, te wszystkie założenia, czy tam jest coś ponaciągane, niewiarygodne, przesadzone?
1: Mamy pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o realistyczność pewnych kategorii dochodów. To znaczy, z jednej strony zwraca uwagę to, że wzrost dochodów z VAT-u został założony na poziomie 9,5%. Jeśli to skorygujemy o efekty różnych rzeczy, które się działy w 2026, CPN wchodzi tam, szereg innych zmian, SAFE wchodzi, tam są inwestycje zwolnione z VAT-u, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. My szacujemy, że skorygowana o te efekty dynamika to będzie 9% rok do roku, to sugerowałoby wyraźnie powyżej tych elastyczności VAT-u względem konsumpcji czy bazy generalnie. Nawet biorąc pod uwagę, że te elastyczności można szacować z jakąś tam niepewnością, prawda? Więc tutaj akurat jest ryzyko na 5-6 miliardów, plus oczywiście nie można zapominać o tym, że szereg działań po stronie dochodowej zależy od tego, czy ustawy wejdą w życie.
0: No tak, bo tutaj jest jeszcze kwestia ta polityczna.
1: I to jest 15 miliardów około.
0: I rozumiem, że rząd nie powinien zakładać a priori, że wejdą, tak? Skoro jeszcze nie weszły.
1: Tu już wkraczamy w sferę polityki, ja w nią nie wkraczam.
0: Bardzo dziękuję pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To wszystko już w ostatnim dzisiaj wydaniu magazynu EKG w TOK FM. Za chwilę informacje, a o 16:00 na antenie TOK 360. Co dzisiaj w programie, o tym teraz Adam Mosga.
2: Tak, dzień dobry. W TOK 360 między innymi o tym, co oznaczają rosyjskie ataki tak blisko polskiej granicy. Nie ma raczej wątpliwości, że to jest eskalacja ze strony Rosji, zapowiadana eskalacja. No i nie ma wątpliwości, że na tym Moskwa może nie poprzestać. Zapytam też, co knują liderzy Irlandii Północnej, Walii oraz Szkocji, skoro spotykają się w Cardiff i rozmawiają między innymi o prawie do ubiegania się o niepodległość od Wielkiej Brytanii. Wreszcie w TOK 360 o tym, jak to mocniej zabiły nasze wychowane w latach 80. i 90. serduszka, gdy na scenę wróciła Céline Dion.
0: To był Adam Mosga, który zapraszał na TOK 360 po 16:00. Po 15:00 zapytam inaczej i Anna Piekutowska, a o 15:00, czyli już za chwilę w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kto zajmie miejsce prezesa PKOL-u? To już oficjalne. Radosław Piesiewicz, który siedzi w areszcie, został odwołany. Służby prowadzą oględziny znalezionego w morzu bezzałogowca. To prawdopodobnie dron z Rosji, mówi szef MON. Paliwo w Polsce może być o wiele tańsze, twierdzi opozycja i apeluje do rządu o rozwiązania. 15:30, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polski Komitet Olimpijski bez prezesa. Radosław Piesiewicz stracił funkcję po tym, jak został aresztowany w związku ze śledztwem wokół zonda krypto. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Nowym prezesem zostanie jeden z dotychczasowych wiceprezesów. Tu jedynym kandydatem jest Marian Kmita, szef Polsatu Sport. Posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego śledził reporter TOK FM Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz, czy zapadły już jakieś decyzje? Kto pokieruje komitetem?
17: W tym momencie cały czas czekamy na oficjalne stanowisko i wyniki głosowania. Trwa bowiem liczenie głosów. Głosowanie jest tajne. Jedynym kandydatem Marian Kmita, wiceprezes PKOL, wedle nieoficjalnych informacji jako jedyny zgodził się, by podjąć rękawice i objąć stery w Polskim Komitecie Olimpijskim. Musi dostać jednak wymaganą liczbę głosów. Co najmniej połowa z zarządu musi zagłosować za jego kandydaturą. Czekamy więc na oficjalne wyniki, ale bardzo prawdopodobne, że to właśnie on pokieruje komitetem przez najbliższe 8 miesięcy.
16: To był Błażej Kulesza. Dziękuję bardzo. Jest przed zarządem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i śledzi wszystkie wydarzenia na bieżąco. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojskowy łowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
14: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
16: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do stawek minimalnych do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Przypominają, że w przyszłości m.in. po ataku Rosji na Ukrainę także występowały perturbacje na rynku paliw, ale ceny nie rosły do takich poziomów jak dziś. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć dodatkowe pieniądze, by sfinansować podwyżki, ale tę inicjatywę zablokował prezydent. O czym więcej teraz Tomasz Węska.
18: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6,70 zł, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
19: Za naszych czasów ropa była po $120, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
18: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
20: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
18: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych. Tomasz Fenske, TOK FM.
16: A ceny diesla osiągają w Stanach Zjednoczonych także rekordowe poziomy. Donald Trump próbuje zrzucić odpowiedzialność za to na Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca USA wezwał prezydenta Ukrainy, by nie atakował rafinerii na terytorium Rosji. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
21: Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Przestać uderzać na rafinerię w Rosji, mówi prezydent USA Donald Trump. Niech atakuje inne cele, ale niech zostawi w spokoju infrastrukturę wytwarzającą olej napędowy. Powoduje to niedobory tego paliwa. To nie Bliski Wschód za to odpowiada, a sytuacja między Rosją i Ukrainą. Eksperci zgadzają się, że wojna w Ukrainie przyczynia się do problemów z ropą, ale jako ich źródło wskazują też bliskowschodni konflikt rozpoczęty przez USA i Izrael. A dla Trumpa rosnące ceny diesla to coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. New York Times wylicza, że odkąd Waszyngton i Tel Aviv zaatakowały Iran, cena za galon oleju napędowego wzrosła o 65%. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: W USA tylko 3% samochodów osobowych to diesle, ale jest on kluczowy, diesel, dla wielu dziedzin gospodarki. Wśród nich CNBC wymienia transport ciężki, żeglugę komercyjną, przemysł wydobywczy i rolnictwo. Sędzia Maciej Berek w środę ma rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym, ale wcześniej powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Wszystko wskazuje jednak na to, że Karol Nawrocki nie zaprosi Berka na uroczystość złożenia ślubowania. Kancelaria prezydenta twierdzi bowiem, że sejmowa procedura wyboru sędziego miała błędy.
22: Pan Maciej Berek, prawdopodobnie mamy takie wątpliwości, nie spełnia wymogów formalnych opisanych w artykule 3 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent działa w oparciu o konstytucję. Przepraszam, pan prezydent ma autoryzować niewłaściwy wybór.
16: Mówił w TOK FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a spór dotyczy tego, że Maciej Berek spełnił wymóg 10-letniego wykonywania zawodu radcy prawnego. Maciej Berek pokazał odpowiednie dokumenty w tej sprawie, a po drugie prezydent nie ma kompetencji do weryfikacji wyboru sędziów Trybunału, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
23: Obowiązkiem sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, jest wykonywać swoje obowiązki i należy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki przewidziane w prawie do tego, aby ich do takiego orzekania dopuścić. Zachowanie prezydenta jest niedopuszczalny w tym zakresie. Prezydent nie może sobie wybierać, który sędzia mu się bardziej podoba, który mu się mniej podoba.
16: W razie obstrukcji prezydenta sędzia Maciej Berek prawdopodobnie złoży ślubowanie w Sejmie, a odpowiednie dokumenty wyśle do prezydenta. Ten ruch nie daje jednak pewności, że zostanie dopuszczony do orzekania w Trybunale. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie więcej chmur, na termometrze maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu około 17 oraz w rejonach podgórskich Karpat także 17, około 16.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Porozmawiamy o tym, że dziś temat aborcji miał wrócić do Sejmu. Miał wrócić, bo odwołano zaplanowane na dziś posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Oficjalnym powodem tego odwołania jest brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia do tych projektów. To jest szczególnie zaskakujące, bo ta komisja nie obradowała od 2 lat, od lipca 2024 roku, więc Ministerstwo Zdrowia miało bardzo dużo czasu na złożenie swojej opinii i o tym, czy politycy teraz zamrożą temat aborcji na kolejny rok, aż do wyborów, a może po wyborach, porozmawiam z Magdaleną Chrzczanowicz, redaktorką naczelną OKO.press. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się, miało wydarzyć się dziś, musimy przypomnieć słuchaczom i słuchaczkom, o co w ogóle w tej komisji chodziło, bo to naprawdę 2 lata temu to ostatni raz obradowała, można było zapomnieć. Chodzi o to, że w tej komisji są projekty. Między innymi projekt PSL i Polski 2050 oraz 2 projekty, ten PSL-u i Polski 2050, można powiedzieć, Boże, nie istnieje już partia, projekt, ale jest, opiera się na tym, że wracamy do tak zwanego kompromisu.
1: Przywraca ustawę z 93 roku.
0: Tak, jest też, są też 2 projekty zakładające prawo do aborcji do 12 tygodnia. To są projekty autorstwa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. I jest też projekt Lewicy 4 dotyczący częściowej dekryminalizacji aborcji. Co się z tymi projektami wydarzyło przez te 2 lata i dlaczego komisja przez ten czas praktycznie nie pracowała?
1: Nic się nie wydarzyło, chociaż trzeba powiedzieć, że ten ostatni, ta częściowa dekryminalizacja pomocy w aborcji, to jest 2. projekt, dlatego że pierwszy, nie wiem czy państwo pamiętają, ale to był wiekopomna chwila, upadł w Sejmie w lipcu 2024 roku. To był pierwszy z tych 4 projektów głosowany rzeczywiście na posiedzeniu plenarnym, głosowanie ostateczne. I on upadł, gdyż nie dowiozła koalicja. To znaczy, to nie tak, że stało się coś zaskakującego, tylko po prostu nie dowiozła koalicja, która mogła go dowieźć, no bo ma większość w Sejmie. Koalicja nie dowiozła, zabrakło kilku głosów chociażby PSL-u. I zdaje się 4, nie jestem pewna, czy 4 czy 5, kilku głosów w każdym razie wtedy zabrakło. No i wielki blamasz koalicji wtedy nastąpił, nie udało się tego przegłosować. Posłanki bardzo szybko zgłosiły kolejny projekt, jeszcze w lipcu 2024 roku, podobny. I ten projekt w listopadzie 2024 roku jakby trafił znowu do komisji, czyli jakby sytuacja się unormowała. I od 24 roku, od jesieni, te wszystkie projekty leżą w komisji. Było to też trochę zaskakujące w tym sensie, że tuż po tej porażce koalicji Donald Tusk powiedział, no nie będzie aborcji w tym, no nie będzie po prostu.
0: Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek ustawy.
1: Tak, można z jednej strony być na niego wkurzoną, że tak powiedział, a z drugiej strony powiedział prawdę. To znaczy rzeczywiście nie będzie i to powiedział wprost w 24 roku, chociaż pamiętam, że wtedy już byłyśmy trochę zaskoczone, bo jednocześnie posłanki z tej komisji nadzwyczajnej, posłanki z Lewicy czy KO mówiły, nie, my będziemy nadal tutaj pchać temat i właśnie zgłosiły ten projekt i ten projekt w listopadzie trafił do tej komisji, po czym komisja nie zebrała się przez te 2 lata do teraz.
0: Na początku chyba to tłumaczono tym, że zbliżają się wybory prezydenckie i nie można
1: zawsze zbliżają się
0: silnych emocji wywoływać, ale już potem zapomniałam, szczerze powiedziawszy, czy były jakiekolwiek tłumaczenia i czy ktokolwiek rozliczał z tej komisji pracujące w niej posłanki. Fakt jest taki, że władze komisji przez ten czas, te 2 lata, otrzymały łącznie około 300 tysięcy złotych brutto dodatków do poselskich uposażeń. No i w piątek wydawało się, że koalicja jest bliska porozumienia, że uzgodniono podobno, że komisja poprze projekty 2. Jeden to ten PSL i Polski 2050, czyli to przywracające przesłankę dotyczącą ciężkich wad płodu. No i drugi projekt dekryminalizacyjny zostanie zmieniony poprawkami, tak żeby był lepszy i one wyjdą do Sejmu. Czyli mamy takie minimum minimorum, możemy to przepchnąć przez Sejm, a potem to trafi do prezydenta. Czy ten scenariusz był w ogóle kiedykolwiek realny?
1: No, było zapewne realne. No, trudność w koalicji polega na tym, że no jakimś no takim gorącym kartoflem jest ten projekt trzeciej drogi, czyli właśnie ten, o którym powiedziałaś, przywracający ustawę z 93 roku. No bo teraz tak, wobec tego, że żadnego innego projektu nie da się przegłosować, żadnego dalej idącego projektu nie da się przegłosować, no to pozostaje ten. No i w tym momencie PSL i Polska 2050 trochę triumfują, no bo mówią, widzicie, nie da się nic innego, więc chociaż przegłosujmy to. Lewica jest wtedy w trudnym położeniu, dlatego że, no, że wyborczynie lewicy, zresztą KO tak samo, bardzo dobrze sobie zapamiętają, że te polityczki i politycy głosowali za tak zwanym kompromisem aborcyjnym, o którym Donald Tusk w marcu 2024 roku powiedział, to nie wystarczy już naszym wyborczyniom. I to prawda, to nie wystarczy naszym wyborczyniom. I powiedział to wtedy, po czym za chwilę okazało się, że no nie wystarczy, ale nic więcej, na nic więcej nie ma zgody. No więc jest pytanie, czy ten problematyczny projekt powrotu do 93 roku chyba musi przejść w takim sensie, czy przeszedłby, gdyby trafił na plenarkę. No bo nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, kiedy nic innego nie da się przegłosować, Lewica i KO powiedziały nie, my czekamy na więcej, nie będziemy za tym głosować.
0: No i właśnie tak, była taka nadzieja, że te dwa projekty trafią do Sejmu, może nawet jesienią, może nawet na początku października. Tylko jaki był cel polityczny tego, skoro wiemy, że ta ich przyszłość w Sejmie, tych projektów dwóch, byłaby dość niepewna, szczególnie jeśli chodzi o tę dekryminalizację. Mamy za rok wybory, a Karol Nawrocki sygnalizuje bardzo konserwatywne stanowisko w sprawach aborcji. Raczej niczego nie podpisze liberalizującego.
1: Nie, natomiast ja rozumiem, że mogła być taka umowa w koalicji, czy mogły być zaczątki takiej umowy pod tytułem Lewica i KO mówi do PSL-u i do Polski 2050. Dobrze, słuchajcie, my zagłosujemy za kompromisem, tak zwanym kompromisem, a wy za to, za dekryminalizacją i przejdą obydwa te projekty. Jeżeli one by przeszły, a prezydent by ich nie podpisał, no to już rzeczywiście jest trochę mniejszy problem koalicji rządzącej, bo zawsze będzie mogła i tym razem prawdziwie powiedzieć, no słuchajcie, chcieliśmy, udało się nam, a prezydent nie podpisał. Więc powiedzmy, że prezydenta usuńmy trochę na bok, dlatego że on dla koalicji nie jest w tym momencie problemem, dlatego że to koalicji by się coś udało. Natomiast mi się wydaje, że PSL i Polska 2050, czy bardziej może PSL w tym momencie, nie zgodzi się na tę dekryminalizację, bo skoro nie zgodził się w lipcu 2024 roku, tym bardziej nie zgodzi się rok przed wyborami. Tu zresztą mówiłaś o tym wcześniej, że zawsze są za chwilę wybory i teraz te koalicje są, ta koalicja jest w zawsze w jakimś takim trudnym położeniu, bo z jednej strony widać tu tę dwoistość, bo z jednej strony mówi sobie, aha, za rok wybory, to mieliśmy coś dowieźć, nie dowozimy tej aborcji tak całkowicie i w sposób taki rzeczywiście kategoryczny tego nie dowozimy, no więc to chcemy coś dowieźć, ale z drugiej strony przypominamy sobie, że mieliśmy apelować czy zwracać się, adresować nasz program do prawicowych wyborców, to nie może nie róbmy tej aborcji rzeczywiście. No i taka dwoistość tam jest. Ale jeżeli chodzi o odwołanie tej komisji, bo to jest jakiś ciekawy element, powstaje pytanie, po co ta komisja w ogóle, że tak powiem, wybudziła się ze snu na chwilę, po to, żeby wykonać kolejny blamasz, tak? No bo jeżeli wybudziła się ze snu i dała jakąkolwiek nadzieję, że coś się będzie działo, no a za chwilę została odwołana oczywiście pod pretekstem jakimś idiotycznym. Wyobrażam sobie to tak jak rozmawiałyśmy przed anteną, wyobrażam sobie to tak, że polityczki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy powiedziały, nie, musimy dowieść naszym wyborczyniom ten postulat dotyczący aborcji. W każdym razie musimy go zacząć, wybory już za chwilę i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym zaczynamy to. No a w piątek ktoś się z polityków na górze w KPRM-ie zorientował, że to niedobrze wygląda i oni jednak nie mogą z tą aborcją, bo ta aborcja przecież znowu wzbudzi emocje, a nie wolno wzbudzać emocji i tak dalej. I w piątek powiedział, nie, zdejmijcie to szybko z tej agendy, bo to nie może tak być.
0: Dosłownie twoim zdaniem, czy do wyborów w przyszłym roku aborcja wróci jako temat polityczny na większą skalę?
1: On może wrócić, natomiast jeżeli pytasz mnie, czy projekty staną na plenarce do głosowania, to nie.
0: Magdalena Chrzczanowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Informacje o 15.20, a po nich porozmawiamy po szczycie BRICS.
15: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz jest w areszcie w związku ze śledztwem wokół zonda krypto. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Ceny ropy naftowej wzrosły do poziomu $108 za baryłkę po tym, gdy seria ataków dronowych zmusiła Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu naftowego wschód-zachód, umożliwiającego eksport ropy z pominięciem blokowania przez Iran cieśniny Ormuz. Dzisiejszy wzrost cen ropy sięgnął 3,25% w ciągu dnia. Jak zauważa Guardian, obawy rynku nasiliły się dodatkowo, gdy państwa Zatoki Perskiej odroczyły zapowiadane na dziś spotkanie z Teheranem, na którym miał być omawiany transport przez Ormuz, cieśninę, którą przed wojną rozpoczętą amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran przepływała jedna piąta światowego eksportu dostaw ropy naftowej i gazu. Ukraina otrzyma od Banku Światowego 841 milionów dolarów wsparcia budżetowego pod gwarancję rządu Kanady, poinformował premier Ukrainy Serhii Gorecki w komunikatorze Telegram. Środki te są przyznawane w ramach projektu Peace in Ukraine. Zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu państwa związanych z wypłatami emerytur, podkreślił premier. Wcześniaki i chore noworodki z Trójmiasta czekają na wsparcie honorowych dawczyń mleka. Bank Mleka Kobiecego w Gdyni ma ogromny problem z zaspokojeniem potrzeb szpitali i apeluje do młodych mam o pomoc. Paweł Radzewicz.
13: Mleka matki nie da się zastąpić, przekonuje koordynatorka Banku Mleka w Gdyni Monika Biskup-Sierpińska.
14: Mleko jest traktowane też jako lek, więc noworodki, generalnie wcześniaki, które nie mogą być karmione mlekiem matki biologicznej, w pierwszym rzucie jest dawane mleko kobiece,
13: którego w tym roku jest o wiele mniej niż w poprzednich latach, stąd apel do karmiących mam o wsparcie.
14: My apelujemy, my prosimy, uderzamy wszędzie po prostu, żeby mamy się zgłaszały do nas. Każda liczba dawczyń, nawet ta jedna, która będzie chciała z nami współpracować, jest ogromnym wsparciem na dzisiejszą naszą sytuację.
13: Na tę wyjątkową pomoc czekają oddziały noworodkowe w Gdyni, Wejherowie i na gdańskiej Zaspie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Autostrada A2 w Wielkopolsce zablokowana. Ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina. To powiat nowotomyski. Zablokowany jest ruch w kierunku Poznania. Dzisiaj jeszcze miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy do 21 na południu. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu i w Karpatach. W nocy będzie od 7-10 na zachodzie do 11-13 na wschodzie. Jutro znowu może pokropić, ale będzie ciepło, bo od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej. Porozmawiamy o zakończonym w weekend szczycie BRICS w Nowym Delhi. Spotkali się przywódcy 11 państw, które odpowiadają za prawie 50% światowej populacji, 40% globalnego PKB i 26% handlu. Więc ważne spotkanie. Jak ważne, opowie dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
15: BRICS jest taki, to jest taki twór, który przede wszystkim chyba zajmuje się jednak sprawami gospodarczymi. Na przykład, nie wiem, jest zgodny, jeśli chodzi o to, że powinno się ograniczać zależność od dolara, albo zwiększać handel między członkami, albo rozwijać własne źródła finansowania. Ale czy BRICS jest czymś więcej niż tylko właśnie taką wspólnotą interesów gospodarczych?
0: No to jest forum wielostronne państw, które różnią się od Zachodu. To jest trochę odpowiedź na G7, tak? Mamy G7 też taką niesformalizowaną przecież grupę najbogatszych, największych gospodarek zachodnich demokracji, prawda? Więc BRICS trochę powstał jako przeciwwaga dla tego, te, no, 2009 czy 2008 rok, prawda? Kiedy BRICS pierwszy raz na szczytach się zaczął spotykać i od tamtego czasu, no w tym roku mieliśmy 20-lecie istnienia tej organizacji, czy szczytów, które się odbywają. Więc to jest forum nie tylko gospodarcze, na pewno nie jest sojusz wojskowy, tak? To na pewno możemy powiedzieć, ale tak. To jest to coś takiego jak G7, które zajmuje się i gospodarką, ale też kwestiami reformy, jakiegoś porządku międzynarodowego, przestrzeganiem prawa, wojnami, konfliktami, tak? Jakby jakieś wspólne stanowisko na tematy globalne. No i to jest grupa, gdzie nie ma właśnie żadnego państwa zachodniego, więc oni mogą się po plecach poklepać i powiedzieć, jacy to są ważni.
15: A czy to robi z BRICS projekt antyzachodni? Albo chociaż antyamerykański?
0: Niekoniecznie. Znaczy taki jest wydźwięk trochę tych deklaracji w ostatnich latach. Donald Trump ułatwia antyamerykańskość tego ugrupowania. Chociaż na przykład w tym roku nie było na przykład potępienia agresji amerykańskiej i izraelskiej na Iran. A w zeszłym roku udało się włączyć tego typu zapisy. W tym roku nie było żadnego wskazywania palcem na kogoś złego, prawda? Była krytyka na przykład jednostronnych sankcji. Możemy domniemywać się, że chodzi o amerykańskie sankcje, ale też może europejskie na Rosję, tak? Sankcji poza systemem ONZ-u. Więc tego typu antyzachodnie elementy są. Cały wydźwięk tej organizacji jest antyzachodni w tym sensie, że ona domaga się zmiany istniejącego porządku międzynarodowego i udziału w zarządzaniu najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi od ONZ-u do Banku Światowego i różnych innych agent wielostronnych, prawda, globalnych. Więc one jakby chcą zwiększyć swój stan posiadania i rolę międzynarodową, co się musi odbywać kosztem Zachodu. Ale to nie znaczy, że to jest grupa antyzachodnia, no bo tam chociażby są właśnie te Indie, które w tym roku zadbały o to, żeby tam tych Stanów Zjednoczonych nie wytykać palcem, no bo mają dobre relacje, znaczy duże interesy ze Stanami Zjednoczonymi. Tam mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, no sojuszników, jakby nie patrzeć, Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. W związku z tym to ostrze antyzachodnie jest stępione. Tak by chciały widzieć tą organizację Chiny i Rosja, ale tam jest za dużo innych interesów i w interesie większości nie jest tak, żeby tutaj prowadzić do jakiejś bipolarności nowej. Tak? G7 przeciw BRICS, Zachód przeciwko reszta świata.
15: To porozmawiajmy o tym, co się działo w Nowym Delhi. Czy ten szczyt był przede wszystkim takim sukcesem Indii i Narendry Modiego, bo no, w Indie jakoś musiały pogodzić te wszystkie państwa, które mają między sobą bardzo poważne konflikty, chociażby właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran.
0: Zdecydowanie, to zgadzam się absolutnie. Indie są głównym zwycięzcą, tak, jakby państwem, które odniosło sukces, ale do tego bym dorzucił jeszcze dwa inne. Znaczy Indie, dlaczego sukces? Dlatego, że udało im się właśnie wynegocjować kompromisową deklarację z Nowego Delhi, co wisiało na włosku z uwagi na to, że dwóch członków, czyli Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, są de facto w stanie wojny, tak, czy jakiegoś konfliktu zbrojnego i one nie mogły się dogadać przez ostatnie pół roku. Tam chyba w marcu było spotkanie ministrów spraw zagranicznych, które się zakończyło bez wspólnej deklaracji. W związku z tym to było główne wyzwanie. Jak znaleźć taki język, żeby wszystkich zaspokoić.
15: Ale czy to naprawdę jest sukces, bo udało się coś opracować, czy to jest jednak porażka, bo jest tak bardzo zopowym językiem? Tak. napisane, że właściwie nic z tego nie wynika.
0: To w deklaracjach, w dyplomacji na tym polega. No, jakby tak się mierzy sukcesy tego typu spotkań, jak G7 czy jakieś inne, prawda, szczyty wielkie i tak dalej. To znaczy, kto tam się pojawi, jaki poziom liderów, tak, czy będą sami prezydenci, czy jacyś tam ministrowie i tak dalej. I tutaj Indiom się udało to zapewnić, to znaczy był i Xi Jinping, tak, czyli przywódca Chin, i Władimir Putin, i prezydent Iranu na przykład, tak, więc ten level, poziom partycypacji politycznej ze strony członków był prawie, że optymalnie najwyższy. I drugi, jak mierzymy te sukcesy tego typu ogólnych zgromadzeń, właśnie czy uda się w ogóle uzgodnić stanowisko. BRICS się rozszerzyło kilka lat temu, prawda, z 5 członków do 11, co było oczywiste, że będzie trudniej znaleźć wtedy konsensus między 11 członkami niż 5. No i to jakby mieliśmy tego przykład teraz. Indiom udało się co więcej drugi raz tego typu kompromis znaleźć, bo w 2023 roku Indie przewodziły grupie G20 i tam było też na włosku to leżało, czy będzie wspólna deklaracja, czy nie, bo z uwagi na wojnę w Ukrainie i, prawda, jak opisać Rosję. Wtedy się udało Indiom właśnie znaleźć taki ezopowy język, który nic nie mówi, ale wszystkich zadowala, i dzisiaj się udało im to zrobić, więc to jest sukces Indii. A kto jeszcze? Jak wydaje mi się, kto jest wygranym? No oczywiste chyba dla wszystkich też będzie, że wygranym musi być Putin, tak? Bo się znalazł na salonach, pokazał, że nie jest izolowany.
15: Tak.
0: Miał 3 dni wśród przyjaciół, tak? W Indiach wszyscy go klepali po plecach.
15: Żadnej izolacji nie ma gospodarczej, politycznej. Absolutnie.
0: Rozmawiali o nowych dealach, nowych połączeniach, nowych interesach. Forum wielostronne, 40% światowego PKB, prawda? Jakby no, gada z Putinem, więc to na pewno jest jego sukces. I trzeci, kto odniósł sukces, wydaje mi się, że to jednak Iran, tak? I to, że prezydent Iranu był tam, miał platformę do tego, żeby przedstawić swoją krytykę Stanów Zjednoczonych i tej wojny. Miał duże, ogromne zainteresowanie mediów, prawda? Tam miał kilka spotkań z prasą. Forum ogólne, rozmowy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Chyba pierwsze na tym poziomie tam był książę koronny z ZEA, tak? Z Zjednoczonych Emiratów.
15: I rozmawiali ze sobą.
0: Rozmawiali po raz pierwszy od czasu, kiedy ta wojna się zaczęła, tak? Więc może to jakiś dla nich będzie też krok w stronę jakiejś deeskalacji, jakiejś tutaj gwarancji, że no zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale jakby w kontekście już poszukiwania zakończenia tej wojny na Bliskim Wschodzie i no, platformy dla Iranu, myślę, że to taki trzeci wygrany. A kto jeszcze, powiem, przegrał? Może nie Zachód, tak? Mówiłem o tym, dlaczego Zachód nie powinien tak się tego obawiać, ale kto przegrał? Izrael przegrał. Bo tam było w deklaracji najbardziej od dłuższego czasu jasne, zdecydowane potępienie ludobójczej akcji Izraela przeciwko Palestyńczykom, tak? I tam jest bardzo długi paragraf, kilka paragrafów na temat tego, co Izrael robi na osiedlach okupowanych, na terytoriach okupowanych i w samej Gazie, więc to bardzo mocny język przeciwko Izraelowi.
15: No to jeszcze tak proporcjonalnie powiedzmy coś o Chinach, no bo też ważne było spotkanie Modiego z Xi Jinpingiem. Czy możemy tutaj mówić o jakichś próbach nowego otwarcia w tych relacjach?
0: Zdecydowanie. To nie zaczęło się dzisiaj, prawda? To było trzecie spotkanie panów na takich forach wielostronnych. W zeszłym roku Modi był w ogóle w Chinach, prawda, na szczycie organizacji, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ale też tam był króciutko, zwinął się przed wielkimi obchodami tam zakończenia II wojny światowej, więc tam był jakby takie testowanie wody, prawda, gruntu trochę już trwa. Od czasu najpoważniejszego kryzysu w relacjach indyjsko-chińskich od 2022 roku, w 2022 roku tam były te starcia w Himalajach, 20 indyjskich żołnierzy zginęło i później te relacje poleciały na łeb, na szyję. I od 2024 roku mamy próby odbudowy. To jest kolejny sygnał, tak, powrotu do normalności w tych relacjach. Xi Jinping mógł nie przyjechać. On ogłosił swój udział na dzień przed. Do końca Indie nie wiedziały, czy on przyjedzie, czy nie przyjedzie, tak? I jakby tak się odczytuje w Indiach, że to jest wyraźny sygnał do tego, że Indie i Chiny muszą zjednoczyć się w obliczu, prawda, tutaj agresji, presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Budujmy naszą tutaj wielobiegunowy świat, współpracę w pokoju, w Azji i tak dalej, i tak dalej. Co jest na rękę Indiom, tak? Bo są uzależnione od Chińczyków w wielu aspektach. Muszą, chcąc, nie chcąc, muszą się z nimi dogadać. Chińczycy wyciągnęli rękę. Te relacje postępują w dobrą stronę, co jest akurat dla nas informacją na Zachodzie nie najlepszą, bo ja uważam, że im gorzej między Indiami a Chinami, tym lepiej dla nas, a im lepiej będzie między nimi, no to tym faktycznie optymalnie jakiś tam perspektywiczny sojusz antyzachodni musi mieć te dwa państwa.
15: Xi Jinping też zaproponował podczas szczytu, żeby państwa BRICS zacieśniły współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji. Mówił o takiej współpracy między innymi przy tych modelach językowych czy wymianie technologii. To jest taka próba budowania ekosystemu gospodarczego i technologicznego, który byłby poza Zachodem.
0: No to jest próba promocji chińskich technologii i rozwiązań, prawda, w świecie, co nie wszystkim się podoba. W zasadzie pewnie mniejszości się by podobało, szczególnie Indiom się to nie podoba, bo Indie nie chcą, prawda, uzależniać się, nie wiem, wychodzić spod dominacji Zachodu, żeby wpaść pod dominację chińską, tak? I tutaj to jest trochę, no, taki, no, taka dyplomacja właśnie, tak? Jakby Chińczyków, którzy właśnie mówią, że oni będą standardy w AI ustawiać, prawda, i prawa człowieka bronić na świecie i tak dalej. Ten język deklaracji jest, prawda? Więc to się nie wszystkim podoba. To znaczy jest ważne, żeby budować odporność, tą resilience przeciwko uzależnieniu od Zachodu, ale tak samo przeciwko Chinom, tak? W związku z tym Chińczycy będą promować własną technologię, a inne państwa będą dość sceptycznie do tego podchodziły. Tak samo jak jest zapis na przykład dotyczący, no, bezpieczeństwa minerałów krytycznych, tak? I metali ziem rzadkich, co znowu jest zdominowane przez Chińczyków. Więc jakby to inaczej na to patrzą Chiny, jako rozszerzanie własnej dominacji i uzależnianie innych, a inne państwa do tego są sceptyczne. Dlatego też niewiele udaje się im osiągnąć w zakresie chociażby dedolaryzacji, prawda? I przejścia handel rozliczany w walutach narodowych. Tak? Tam są kolejne zaklęcia powtarzane ze szczytu na szczyt i niewiele im się udaje zrobić właśnie dlatego, że Chiny tam za bardzo ciążą i wszyscy inni boją się, że się uzależnią za bardzo od Chin.
15: To w sumie całe szczęście, że przynajmniej jest taka kontrpropozycja. Bardzo dziękuję. Dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opowiadał państwu o szczycie BRICS i kończymy Zapytam Inaczej, które wydawała Katarzyna Murawska i Maciej Stępurski, realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj, a teraz Michał Waszkiewicz opowie państwu co za chwilę w Jeszcze Więcej Sportu. Halo Michał.
2: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
2: A opowiem, a o czym chciałabyś, żebym porozmawiał w Jeszcze Więcej Sportu?
15: Nie wiem, może nie o tenisie, nie o piłce, no, o siatkówce może, co? Bo tutaj akurat się na tym polu dobrze
2: nie,
15: dzieje.
2: Nie, no, będzie tenis, podsumujemy, siatkówka pewnie będzie jutro. Nie będzie o PKO-lu, bo to musiałaby być audycja jeszcze mniej sportu. Natomiast o tym, co dzieje się wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dzisiaj dużo, po 16:00 u Adama Ozgi w TOK 360. U mnie tenis i podsumowanie US Open, więc zapraszam już za chwilę.
15: Zapraszam państwa serdecznie na Jeszcze Więcej Sportu i oczywiście na Zapytam Inaczej jutro po 14:00. Anna Piekutowska.
10: Autopromocja.
16: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
17: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
16: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
17: Pogadajmy o tym.
16: Czas rodziców, sobota po 13:00.
17: Ula Malko.
16: Krzysztof Chorwat.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe. internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
25: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
24: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
26: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
27: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
28: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów PKOL-u, został wybrany przez zarząd komitetu napełniającego obowiązki prezesa. Będzie nim do końca upływającej w kwietniu przyszłego roku kadencji. Kmita przejmie obowiązki prezesa Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Był jedynym kandydatem. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedno osoba wstrzymała się od głosu. Do 22 wstrzymane są przyloty i odloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman zwrócił się do państw Bliskiego Wschodu, a za pośrednictwem dowództwa centralnego USA, także do Izraela, o pomoc w walce z rebeliantami Huti, przekazał dziennik Izrael Hayom. Zamknięcie cieśniny Bab al-Mandab uniemożliwia saudyjskim tankowcom korzystanie ze stosunkowo krótkiej trasy morskiej wiodącej do Azji. Arabia Saudyjska poinformowała również w ciągu ostatniej doby o wstrzymaniu transportu ropy rurociągiem w następstwie ataków. Izraelski minister kultury Miki Zohar wystąpił o zbadanie, czy twórcy nagrodzonego w Wenecji filmu Naza dopuścili się zdrady stanu i czy można odebrać im obywatelstwo, podał Haaretz. Dokument oparty na relacjach izraelskich żołnierzy opisuje zabijanie cywilów w Strefie Gazy. Zohar nazwał film podłym i zarzucił jego izraelskim twórcom, Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Shor, że kierują się palącą nienawiścią do samych siebie i są gotowi szkodzić własnemu krajowi, by zdobyć uznanie antysemitów. Naza w sobotę otrzymała nagrodę specjalną jury 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. We francuskim radiu publicznym Radio France trwa drugi dzień strajku, poważnie zakłócając codzienne audycje. W trzech rozgłośniach radia zamiast programów emitowano rano muzykę i ogłoszenie informujące o proteście. Muzyką zastąpiony został codzienny poranny program informacyjny we France Inter, który uważany jest za najpopularniejszą rozgłośnię radiową w kraju. Protestujący żądają wycofania z anteny komentarzy politycznych autorstwa zaproszonego przez radio Charlesa Sapena, zastępcy redaktora naczelnego tygodnika Valeur Actuel. W przyszłości tygodnik kilkakrotnie był skazywany z powodu publikacji uznawanych przez sądy za zachęcanie do dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym. Dzisiaj może jeszcze miejscami przelotnie popadać, a na termometrach widzimy od 17 stopni na północy do 21 na południu. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu i w Karpatach. W nocy będzie od 7 do 13, a jutro znowu może kropić, ale będzie ciepło. Od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jeszcze więcej sportów Tok FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wiadomo, tematem numer jeden dziś oczywiście zebranie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i decyzja, która na nim zapadła, czyli odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa i powierzenie jej tymczasowo wiceprezesowi Marianowi Kmicie. O tym w Tok FM będziemy mówić dużo w Tok 360 tuż po godzinie 16. Opowie o tym więcej Błażej Kulesza, który od kilku godzin jest już w Centrum Olimpijskim w Warszawie, potem także komentarze ekspertów, a w związku z tym w programie Jeszcze Więcej Sportu dziś podsumujemy sobie to, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie w Nowym Jorku, bo za nami ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie. Ze mną ekspert tenisowy z Weszło, Hubert Błaszczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aleksander Zwieriew bez większych problemów pokonał Bena Sheltona. W sobotę Jelena Rybakina pokonała Arynę Sabalenkę. Podwójny triumf Kazaszki, bo z jednej strony zwycięstwo w Nowym Jorku, z drugiej od dziś jest liderką światowego rankingu. Zacznijmy od mężczyzn, bo ja przyznaję szczerze, trochę mnie ten finał rozczarował.
2: Trzeba jednak oddać, że Zwieriew tutaj świetną taktykę przygotował na ten finał. Wciągał Sheltona w dłuższe wymiany. Można powiedzieć, że usypiał, tak hipnotyzował tego Sheltona, który zazwyczaj imponuje taką energetycznością na korcie, świeżym powiewem. To, co on prezentuje, to zazwyczaj jest ofensywny tenis. Atomowy serwis i pójście do siatki. Tutaj jednak miał duży respekt przed tym, że Zwieriew może go skontrować. Na pewno miał też w głowie to, że przegrał ostatnie 10 setów ze Zwieriewem przed tym finałem wielkoszlemowym. I to też nie jest przypadkowe, że Zwieriew tak świetnie gra przeciwko leworęcznym zawodnikom, bo przed tym finałem miał bilans ostatnich 45 meczów 44-1 przeciwko leworęcznym. No to pokazuje, że znakomicie czuje się przeciwko zawodnikom, którzy zazwyczaj ta lewa ręka im pomaga. Natomiast tutaj brat Aleksandra Zwieriewa, czyli Misza, jest zawodnikiem leworęcznym. Wiele godzin spędzonych na treningach powoduje, że on doskonale zna te kąty, że jemu to nie robi wielkiego problemu. No i backhand Zwieriewa to jest wielki atut w takich właśnie wymianach z Sheltonem. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Shelton bardziej się postawi. Ten trzeci set w jego wykonaniu naprawdę bliski perfekcji, a i tak nie było to takie oczywiste zwycięstwo w tym trzecim secie Sheltona, natomiast zwłaszcza w tym czwartym trochę mnie rozczarował, bo wydawało się, że to momentum, ta szala przechyla się na jego korzyść, a tutaj nagle break z niczego w pierwszym gemie i w zasadzie Amerykanin nam się trochę rozsypał.
0: Mówiło się przez wiele lat o Zwieriewie, że jest tym najlepszym z tych goniących, bo niezależnie od tego, czy była dominacja Nowaka Dżokowicza czy Rafa Nadala, teraz wszedł czas Sinera i Alcaraza, a Zwieriew gdzieś zawsze za nimi. Ale ten rok, oczywiście wykorzystując kontuzje i urazy, bo nie oszukujmy się, zdrowy Sinner i zdrowy Alcaraz, to dziś jest jednak półka wyżej, ale Zwieriew swoją szansę w końcu wykorzystał. Cierpliwość jednak popłaca, 29 lat i w tym roku pierwszy wygrany turniej wielkoszlemowy i od razu drugi wygrany turniej wielkoszlemowy, więc widać, że no Niemiec jest z tych cierpliwych.
2: No można powiedzieć, że złośliwi powiedzą, że zrobił to, co do niego należało, zarówno w Paryżu, jak i tutaj w Nowym Jorku, bo trzeba powiedzieć, że mimo tego, że Alcaraz grał, no to 5 miesięcy na światowych kortach go nie widzieliśmy, a i tak moim zdaniem jakby tworzyć taką tabelkę plus minus, to zdecydowanie ten turniej na plus po stronie Carlosa Alcaraza. Rozróżniłbym ten turniej paryski od tego w Nowym Jorku. W Paryżu Zwieriew moim zdaniem wygrał o włos, bo ten finał z Flavio Cobolim, tam było widać jego nerwy, tam było widać, że jednak ta presja trochę przytłacza Zwieriewa. Tutaj wiadomo, zaczął ten turniej od 2 5-setówek, ale już ten finał, czy też mecz półfinałowy z Kaczanowem, tam nie było większej dyskusji, jeśli chodzi o to, kto wygra ten mecz. Aczkolwiek jeśli spojrzymy na punkty wygrane w całym meczu, to ta różnica nie jest wielka, ale Zwieriew miał coś takiego, że wygrywał te najważniejsze punkty, czyli coś, co charakteryzuje wielkich mistrzów i dla mnie te ten następny sezon będzie bardzo ciekawy, bo na pewno będzie się oczekiwało od niego tego, żeby zrobił krok do przodu, czyli żeby realnie powalczył z Alcarazem i Sinnerem. On sam powiedział, że dzisiaj jego zdaniem zdrowy Jannik Sinner to jest na pewno ktoś, kto jest przed nim. Na dzisiaj jednak no, Zwieriew spełnił swoje marzenia i też powinno mu się grać łatwiej właśnie przeciwko tym największym.
0: Często mówi się, że ten pierwszy finał wielkoszlemowy jest bardzo trudny. Zwieriew zresztą przypominał także ten swój debiut w wielkoszlemowym finale przed występem wczorajszym w Nowym Jorku. Ben Shelton to jest typ tego młodego, bardzo pewnego siebie pokolenia. A Shelton mówił, że oczywiście żadna presja go nie zje, że oczekiwania całych Stanów Zjednoczonych nic mu nie robią. Ja jednak mam wrażenie, że Ben Shelton też zapłacił trochę Frycowe za brak doświadczenia na tym poziomie.
2: Mam wrażenie, że to nie był aż taki zły występ.
0: A czy nie mówię, że był zły? Nie mówię, że był zły. Po prostu wydaje mi się, że mimo wszystko stać Sheltona na lepszą grę i zakładam, że mógłby zagrać lepiej, gdyby nie właśnie cała otoczka, czyli Nowy Jork i szansa na wielkoszlemowy tytuł przed własną publicznością.
2: Być może ostatecznie to do niego doszło, ale też nie bagatelizowałbym tego, to trochę jak w boksie, że styl robi walkę. Że Zwieriew akurat był tym zawodnikiem, który wybitnie mu nie leży, tak? Bo przegrywał z nim te ostatnie mecze i może gdyby ktoś stał inny po drugiej stronie siatki, to byłoby łatwiej. Z drugiej strony mecze z Alcarazem, mecze z Tiafoe, to były mecze o dużym ciężarze gatunkowym też już wcześniej dla Bena Sheltona. Nie da się ukryć, że w trakcie turnieju to zmęczenie się odkłada. Być może nie był tak optymalnie przygotowany do tego spotkania, a może po prostu dzisiaj nie jest zawodnikiem jeszcze na poziomie właśnie Aleksandra Zwieriewa. Być może nie ma tej jeszcze powtarzalności, nie jest w stanie trzy razy z rzędu zagrać na tak wysokim poziomie, bo jednak po raz pierwszy zagrał w finale wielkoszlemowym. Przed Sheltonem też wyzwanie. On musi ustabilizować się na wysokim poziomie, bo dzisiaj to nie będzie już tylko zawodnikiem ciekawostką, czy też człowiekiem, który ma dojść do ćwierćfinału. Amerykanie na pewno, zwłaszcza w US Open, będą czekali, kiedy on przerwie tą ich wielkoszlemową klątwę.
0: Patrzymy sobie na ten peleton. Głównie młodych tenisistów, no bo nie sądzę, że nie wiem, Daniil Medvedev czy Alex de Minaur, patrzę na pierwszą dziesiątkę, przeskoczą jeszcze jakiś poziom swój, najwyższy. Czy Ben Shelton twoim zdaniem teraz aktualnie jako czwarta rakieta światowego rankingu jest tym pierwszym zawodnikiem w peletonie goniących, czy raczej trzeba występ ten nowojorski wziąć jeszcze w nawias i to jeszcze nie jest czas na Bena Sheltona?
2: Na kortach twardych na pewno. W tle, w oddali goni też taki Hiszpan Rafael Hodar, który w tym sezonie się objawił i przeskoczył naprawdę lotem szybowca wiele poziomów. Rzadko zdarza się, żeby ktoś z właśnie drugiej setki tak szybko wszedł na poziom wielkoszlemowy. Natomiast mamy w pierwszej dziesiątce trochę zgrane karty, bo tak jak wspominałeś, de Minaur czy też Felix Auger-Aliassime, to są zawodnicy, którzy utrzymują ranking w pierwszej dziesiątce, ale kiedy trzeba coś zrobić w turnieju wielkoszlemowym, często zjada ich stres, zjada ich presja. To granie do trzech wygranych setów też różni się od tego, co mamy przez większość sezonu i oni tego nie dźwigają.
0: Jelena Rybakina, 30. zawodniczką w erze Open, która została liderką światowego rankingu. No symboliczna zmiana, bo też dokonała się nieco wcześniej, ale w finale spotkały się dwie najlepsze tenisistki rankingu. No i ta nowa tą już poprzednią jedynkę pokonała. Czy to jest zmiana twoim zdaniem na dłużej, czy krótkotrwała mijanka wynikająca z rankingu i z tych punktów, których Sabalenka nie była w stanie obronić, ale za chwilę ta Rybakina z tego pierwszego miejsca spadnie? Czy to może być dłuższa historia?
2: Wszystko będzie determinowało zdrowie, bo Rybakina nie jest zawodniczką, która jest wolna od tych problemów zdrowotnych. Dość powiedzieć, że długo ważyło się to, czy w ogóle tutaj w Nowym Jorku zagra, ale jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj, jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany, jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu. To nie były zawodniczki, które weszły na ten poziom. One pokonały bardzo długą drogę, żeby właśnie znaleźć się tutaj, gdzie są. i powiem szczerze, długimi fragmentami tego finału ja się zastanawiałem, czy ktoś, można powiedzieć, z tego peletonu, z tych zawodniczek, które gonią, będzie w stanie im realnie rzucić.

0: szklanej kuli, ale na pewno to był mecz równie ciekawy jak ten z Sabalenką. Natomiast jest aktualnie jak jest. Myślę, Iga musi szukać swojej drogi, żeby przede wszystkim zwiększyć powtarzalność dobrych występów, bo tych występów dobrych w tym sezonie, czy też bardzo dobrych, no to policzymy je na palcach jednej ręki. Na pewno jest trudno, bo widzimy te starania pewnie już kilka razy. Różnorodcy eksperci ogłosili, że Iga Świątek wraca, ale to wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
1: Krótko na koniec, Hubert, bo no, spotykamy się przy różnych okazjach raz na jakiś czas i była taka teza, która dość długo się utrzymywała w tym eksperckim środowisku, że ten tenis kobiecy jest jednak nieprzewidywalny, że ciężko ustalić przed turniejem, nawet wielkoszlemowym, kogo zobaczymy w czołowej ósemce, w półfinałach czy w finale, a turniej męski jest dużo bardziej przewidywalny. Patrzę na ten rok, oczywiście wiadomo, była Maja Chwalińska w finale French Open, ale generalnie patrząc na drabinki wielkoszlemowe, to można powiedzieć, że ten kobiecy tenis i ta czołówka jest dużo bardziej stabilna niż męska.
0: Wyjmujesz z tenisa męskiego Alcaraza i Sinnera?
1: No wyjmuję ich, bo ich często nie ma. No.
0: I powiem ci, że WTA ma lepszy produkt wtedy niż ATP. Tylko pytanie jest, dlaczego nie potrafią go sprzedać, tak? Bo słyszymy co chwilę, że są problemy WTA, więc tutaj jest ogromna rola WTA, żeby ona, ta organizacja, te gwiazdy potrafiła wypromować, bo uważam, że ten okres zarówno Igi Świątek, kiedy była na szczycie, został przespany. Oczywiście nie jesteśmy tak wielkim rynkiem jak Stany, Coco Gauff, czy też przede wszystkim Stany, bo tam mamy dużo zawodniczek w czołówce, ale uważam, że dzisiaj ten kobiecy tenis jest naprawdę bardzo ciekawy, bo te zawodniczki dowożą. Coco Gauff, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka,
1: Mira Andrijewa.
0: One regularnie są w dalekich fazach.
1: Końcówka tego sezonu. Wiadomo, że mamy azjatycki swing i WTA Finals. W tym WTA Finals teoretycznie jest matematyczna szansa, żeby Iga Świątek jeszcze się znalazła. Widzisz to w taki sposób, że Iga Świątek jedzie do Azji i będzie walczyć w tych turniejach, w tych tysięcznikach, chociażby dwóch, które zostały, a o tą ósemkę?
0: Zawsze jak jesteś sportowcem, to walczysz o to, czyli o finały, o ósemkę. To jest jednak prestiżowa impreza, dużo pieniędzy do zgarnięcia. Natomiast na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Iga nie zgłosiła się do żadnej 500-ki na razie. Ona jest w Singapurze, tam zagra Maja Chwalińska tydzień przed Pekinem. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały. Ale jeśli tam będzie na przykład trzecia, czwarta runda, no to stricte matematycznie będzie o to bardzo ciężko. Oczywiście jest szansa jeszcze na WTA Finals, ale według mnie kluczowy będzie ten pierwszy turniej.
1: W rankingu Race Iga Świątek na miejscu 10, w rankingu WTA na miejscu 9 od dziś. Nową liderką Jelena Rybakina u mężczyzn bez zmian, mimo że nie było go w US Open. To liderem jest wciąż Włoch Jannik Sinner. O tym wszystkim, co działo się w Nowym Jorku i o tym, co będzie działo się w najbliższych tygodniach, opowiadał Hubert Błaszczyk z Weszło. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tyle w magazynie. Jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo i zapraszam w imieniu Adama Ozgi na TOK 360. Podsumowanie dnia.
2: Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.com.

0: media-ekspert.pl i dołącz do nas.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Poniedziałek, 14 września, jest 16.
14: Polskim Komitecie Olimpijskim bez zaskoczenia.
13: Prezes Piesiewicz, który jest w areszcie, został odwołany. Pełniącym obowiązki prezesa został Marian Kmita.
14: Najpierw był błysk, potem wybuch, a później przerażający dźwięk syren.
13: W TOK 360 będziemy w okolicach Dorohuska, bo tam wczoraj uderzył rosyjski dron.
14: Teraz jest już ponad $108 za baryłkę i to nie koniec.
13: Ropa może być jeszcze droższa. Lada moment. Giełdowe ceny odczujemy w naszych portfelach. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Zaczynamy.
14: Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, który najbliższe tygodnie spędzi w areszcie.
14: Prezes PKOL-u jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił zażalenie obrony Radosława Piesiewicza na tymczasowy areszt. Tymczasem przed Marianem Kmitą spore wyzwanie.
15: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
13: To pełniący obowiązki prezesa PKOL-u Marian Kmita, a o zmianach w Polskim Komitecie Olimpijskim jeszcze przed 17 w TOK 360.
14: Dron wyłowiony z Bałtyku mógł brać udział w ćwiczeniach rosyjskiej floty bałtyckiej jako cel i ulec awarii lub zostać zgubiony. Tak mówi reporterowi TOK FM ekspert techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
13: Maszyna została odnaleziona w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. To jest województwo zachodniopomorskie i to jest prawdopodobnie dron typu Gerbera, czyli podstawowy, prosty konstrukcyjnie bezzałogowiec używany przez rosyjską armię.
14: Co o nim wiemy i skąd mógł się wziąć w zachodniopomorskiem? O tym Tomasz Fęskę.
16: Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk wskazuje, że pochodzenie drona raczej nie nastręcza wątpliwości, ale dokładnie określą je służby.
17: Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
16: Wstępne informacje wskazują na drona, który często pełni funkcję wabika, czyli Gerbery, mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego. Dopiero to, co służby znajdą w środku maszyny, pozwoli ustalić, jakim celom mógł służyć.
18: No bo jak to ze wszystkimi innymi dronami, one są tak naprawdę uniwersalne, o ile można tam do nich coś zamontować. Takie podobne drony użyto na przykład do tego słynnego, nazwijmy go, umówię, nalotu na Polskę, a niemal dokładnie rok temu. Mhm. I wtedy dodatkowym ładunkiem był dodatkowy zbiornik paliwa zrobiony z dużej butelki po napojach.
16: Według eksperta techniki wojskowej i lotniczej rosyjski dron najprawdopodobniej został utracony nad morzem w czasie ćwiczeń.
18: Myślę, że najbardziej prawdopodobnym miejscem, z którego on tam wyleciał, to jest albo Kaliningrad, albo rejon Leningradu, czy też Petersburga, jak kto woli. I myślę, że albo został uszkodzony i uznano, że nie ma sensu go zabierać. No uległ takiemu uszkodzeniu, które...
11: w jakiś sposób.
18: To po prostu okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać. I on sobie przydryfował. To jest ta taka moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja, chociaż jest oczywiście wersja tak zwana spiskowa, że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg. No ale jak wiemy, w przypadku rosyjskich dronów niewiele jest takich rzeczy, które można wykluczyć.
16: Gerbera to lekki dron napędzany modelarskim silnikiem o stosunkowo niewielkim zasięgu, standardowo od 300 do 600 km. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: Wczoraj nad ranem byli w szoku, bo drony uderzyły bardzo blisko do Rochuska, po ukraińskiej stronie, ale niemal tuż obok granicy. Jeden dron spadł na lokomotywę, drugi na stację benzynową.
13: Mieszkańcy okolic Chełma i do Rochuska właśnie mówią, że życie płynie dalej, choć po wczorajszych wydarzeniach lęki, obawy są większe, zwłaszcza po tym, jak usłyszeli przerażający dźwięk syren.
19: To jest lęk, jak się słyszy takie rzeczy i tak głośno, bo to były bardzo głośne syreny.
20: Wojciech Sawa, wójt gminy do Rochuska. Obudziła się moja żona i zobaczyła taki błysk, który się pojawił, bo najpierw był błysk, później był wybuch. Gdzieś po 5 czy 7 minutach zawyły syreny, ten modulowany sygnał 3-minutowy. To oczywiście udaliśmy się z żoną w bezpieczne miejsce, czyli u nas do piwnicy.
21: Pani się gdzieś schowała, jak usłyszała te syreny?
22: Nie, poszłam spać. Gdzie ja się schowam? Na łóżku najbezpieczniej chyba.
21: Jak w niedzielę rozmawiał pan z ludźmi, jak w poniedziałek przyszedł pan do pracy. Życie płynie dalej, ale czy jest tak samo, jak było przed tą niedzielą i przed tymi syrenami i tym wybuchem tuż obok granicy?
20: Dla mnie osobiście nie jest tak samo. Naprawdę jestem świadomy tego, że to jest coraz bliżej i nie można tego bagatelizować.
19: My nie dopuszczamy takiej myśli. U nas jest na razie w porządku, jest bezpiecznie, więc czujemy się bezpiecznie i dlatego podchodzimy do tego tak lekkomyślnie.
20: No nie mamy schronu. W budynkach użyteczności publicznych, które posiadamy, mamy piwnice i na pewno będziemy je wykorzystywali, w szczególności jeżeli chodzi o szkołę. Jeżeli chodzi o mieszkańców, mieszkańcy, szczególnie na terenach wiejskich, w większości mają piwnice, mają tak zwane ziemianki i tutaj powinni szukać schronienia, bo to będzie najłatwiejsze, żeby przeczekać do tego ciągłego sygnału i myślę, że bardzo dużo w tym, żeby z tego korzystać i co, żeby było w tych miejscach schronienia, mówi poradnik bezpieczeństwa, wystarczy go przeczytać i wszystko będziemy wszyscy wiedzieli. Nie możemy mówić, że czegoś nie wiemy. Te piwnice, jeżeli ja nie mam piwnicy, no to idę do sąsiada spytać się, czy ma piwnicę i jeżeli coś się wydarzy, czy mogę u niego się schronić. I myślę, że taka pomoc sąsiedzka na pewno będzie i jeżeli będziemy w ten sposób sobie pomagali, to na pewno to będzie wartościowe, a myślę, że względy bezpieczeństwa są najważniejsze i ta pomoc wtedy jest nieoceniona.
13: W Dorochusku wójt rozmawiał dziś m.in. z dyrektorami szkoły i przedszkola, by przygotować się na realne, na różne scenariusze, by realnie się na nie przygotować i by piwnice były też przygotowane na te scenariusze.
14: Rząd planuje zwiększoną kontrolę przejść granicznych.
13: Po niedzielnych, wczorajszych incydentach w Ukrainie, a dokładnie dronowych atakach Rosji na miejsca położone niedaleko Polski, polskie władze chcą z jednej strony zapewnić płynność ruchu granicznego, z drugiej jego bezpieczeństwo.
14: Dziś w tej sprawie minister finansów rozmawia z premierem. Maciej Kluczka.
23: Współpraca celników, policji, straży granicznej i wojska musi być ścisła i skoordynowana, mówi minister finansów Andrzej Domański.
24: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
23: Z informacji służb specjalnych wynika, że Rosja będzie próbowała doprowadzić do destabilizacji sytuacji przy granicy. Niedzielny atak dronu na teren stacji paliwowej czy pociąg towarowy był tego przykładem, mówił w TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
25: Koincydencja tych zdarzeń jest nieprzypadkowa, dlatego że przecież w ostatnich dniach pojawiła się konkretna zapowiedź pomocy Ukrainie zarówno ze strony Polski, jak i Komisji Europejskiej.
23: Ale rozumiem, że dla prezydenta, dla kancelarii prezydenta to nie jest powód, żeby tę pomoc zmniejszyć.
25: No nie, absolutnie.
23: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego w TOK FM poinformował, że wymiana informacji między obozem rządowym a prezydenckim jest bez zarzutu.
25: Prezydent jest na bieżąco informowany przez właściwe służby.
23: Niewykluczone, że w obliczu zmasowanej aktywności Rosji Polska zdecyduje się przekazać Ukrainie kolejne pociski do rakiet Patriot. Ten temat kilka miesięcy temu wywołał spór na linii prezydent-ministerstwo obrony. Dziś ton kancelarii prezydenta jest inny.
25: Co do tego, jaki sprzęt konkretnie ma być przekazywany, decyzję podejmuje minister obrony narodowej w porozumieniu z premierem, ale pan prezydent powinien być o każdej takiej sytuacji informowany.
23: Rzecznik Karola Nawrockiego nie wykluczył, że w najbliższym czasie z zwołane będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
13: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Wywiad polityczny po 17:00. Dziś zaprasza Karolina Lewicka.
14: Na stronach polskich przewoźników kolejowych nie ma żadnych wskazówek dla podróżnych na wypadek ataków z powietrza. Wewnętrzne procedury kolejowe nie są znane publicznie.
13: I tak na oficjalnych stronach na przykład PKP Intercity przeczytać możemy, że pracownicy i operator pociągu są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, ale jakimi procedurami kierują się w momencie zagrożenia z powietrza? O tym Szymon Kępka.
0: W pierwszej kolejności jako pasażerowie powinniśmy informować o zagrożeniu, którego jesteśmy świadkiem. Na przykład poinformować drużynę konduktorską. Co jeszcze możemy zrobić? Dr Tomasz Węgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
1: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
0: W Polsce próżno szukać publicznie dostępnych procedur bezpieczeństwa dla kolei w razie napadu powietrznego, ale wiemy, jak radzą sobie na przykład ukraińskie koleje. Pociąg nie musi się tam zatrzymywać przy każdym alarmie. Sam fakt ogłoszenia alarmu powietrznego nie oznacza automatycznie zatrzymania każdego pociągu, a decyzja zależy na przykład od miejsca, sytuacji na trasie i oceny zagrożenia. Ukraińska kolej zachęca też pasażerów, aby podczas zagrożenia nie pozostawali na peronach ani w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, tylko korzystali na przykład z dostępnych miejsc schronienia. Jakie zniszczenia może zrobić dron w pobliżu przejeżdżającego składu, tłumaczył Grzegorz Cieślak z kolegium Civitas.
2: Między innymi koleje do dzisiaj nie mają jednoznacznej procedury, czy pociąg zatrzymywać w czasie napadu powietrznego, czy nie. No to wytłumaczmy sobie. Dron Gerań 2 ma 50-kilogramową głowicę. Ona jest w stanie, wybuchając przy torowisku, przewrócić wagon.
0: PKP PLK i infrastruktura kolejowa są obecnie objęte trzecim stopniem alarmowym Charlie, ale dotyczy on zagrożeń terrorystycznych i nie oznacza to, że przy każdym alarmie powietrznym pociągi się automatycznie zatrzymują i może być możliwa ewakuacja z takiego składu. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Napięcia wokół cieśnin Ormus i Bab al-Mandab to wielopoziomowy sposób wpływania na Stany Zjednoczone, mówiła w pierwszym programie TOG FM dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
13: Sytuacja na Bliskim Wschodzie ma bowiem ogromny wpływ na ceny ropy naftowej na rynkach.
3: Niektóre państwa, takie jak Chiny czy takie jak Indie, mogą mieć problem z zaspokojeniem swoich potrzeb. No i tutaj myślę, że zacznie się problem i zacznie się naciskanie na Stany Zjednoczone, zaczną się naciski na Donalda Trumpa. Dlaczego ten wymiar nacisku jest taki szeroki? Czego mogą w takiej sytuacji dotyczyć naciski? No co, poszerzenia interwencji amerykańskiej również o Jemen? W tej chwili Donald Trump powiedział, że on nie będzie w to ingerował i dopóki Houthi nie będą blokowali międzynarodowego handlu w cieśninie Bab al-Mandab, no to on na razie nie zamierza interweniować.
13: Teraz ceny ropy sięgają nawet $108 za baryłkę.
14: Jemeńscy rebelianci Houthi przejęli ostatnio porty, które pozwalają im na kontrolę cieśniny Bab al-Mandab, gdzie transportuje się ropę naftową z Arabii Saudyjskiej.
13: Tymczasem Iran nadal kontroluje cieśninę Ormus i blokuje ją. Przez tę cieśninę od czasu wojny przepływało około 1/5 światowych dostaw surowca.
14: To niszczy nasze domowe budżety, tak kierowcy komentują wciąż rosnące ceny paliw.
13: Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9, to niemalże 1/3 więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.
4: Czy rząd powinien wrócić do regulacji cen paliw?
11: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
26: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
27: Może nie jest to aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno zastanawiamy się, gdzie wyjechać w weekend, czy nie wyjechać jednak gdzieś tam bliżej niż w jakieś odległe rejony.
13: Z kierowcami na białostockich stacjach rozmawiał Jakub Medek.
14: Po przeliczeniu 95% głosów to centrolewicowy blok ma więcej mandatów po wczorajszych wyborach parlamentarnych w Szwecji.
13: Cztery opozycyjne partie będą prawdopodobnie dysponować 176 mandatami, z kolei prawicowy sojusz 173. Tomasz Orchowski.
28: Część głosów zostanie policzona dopiero w środę i to wtedy będzie wiadomo, kto na pewno wygrał wybory w Szwecji. Dlatego na razie wszyscy są ostrożni, zarówno liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson, jak i obecny premier i lider umiarkowanej partii koalicyjnej. opozycyjnej Ulf Kristersson.
5: My
28: socjaldemokraci zawsze będziemy gotowi wziąć odpowiedzialność za wynik. Zapowiada się bardzo wyrównana rywalizacja, co oznacza, że niezależnie od ostatecznego rezultatu wyborów istnieją istotne powody, by dążyć do nowego ducha współpracy w szwedzkiej polityce. Różnica jest bardzo niewielka, być może tak mała, że nie sposób jeszcze jednoznacznie stwierdzić, kto wygrał, a kto przegrał. Dlatego właśnie mówię dziś wieczorem, że musimy poczekać na ostateczne wyniki, prawdopodobnie do środy. Ktokolwiek będzie rządził Szwecją, nie zmieni ona prozachodniego i proukraińskiego kursu. Rozmowy koalicyjne będą trudne i zajmą tygodnie. Poprzednio było to 37 dni. Jeszcze wcześniej, jak wylicza AFP, aż 134. Wiadomo już, że porażkę odniosła skrajna prawica. Szwedcy demokraci dostali mniej niż 18%. 4 lata temu otrzymali 2 punkty więcej. Obserwatorzy wiążą spadek poparcia dla nich faktem, że ostra polityka dotycząca imigracji i przestępczości weszła do mainstreamu. Szwedzi poszli wbrew europejskim trendom. Tydzień temu w Saksonii-Anhalcie skrajnie prawicowa AfD zdecydowanie wygrała landowe wybory. We wczorajszym głosowaniu lokalnym w Dolnej Saksonii alternatywa dostała mniej niż 18%. Mogłoby się wydawać, że to mało, ale i tak trzykrotnie zwiększyła swój stan posiadania. Tomasz Urchowski, TOK FM.
14: System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim.
13: Jeśli na recepcie zabraknie dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji, lekarz po prostu recepty nie wyśle. Ma to ukrócić tak zwane recepty śmierci z absurdalnie zawyżonymi dawkami leków.
14: Ale jednocześnie w niektórych miejscach oznacza to powrót papierowych recept. Agnieszka Wynarska.
6: Nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. W placówkach, gdzie system nie został zaktualizowany, lekarz otrzymuje komunikat o błędzie i musi go poprawić, bo pacjent zostanie z niczym, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Dostajemy już pierwsze sygnały, rzeczywiście w niektórych gabinetach te recepty nie przechodzą. Lekarze zaczynają wystawiać recepty papierowe. Natomiast recepta papierowa niesie za sobą pewnego rodzaju trudności. Ważność recepty papierowej to jest maksymalnie 30 dni. Czyli tutaj tracimy możliwość korzystania z recepty przez cały rok.
6: Na razie są to pojedyncze przypadki. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków.
7: Tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach.
6: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
13: 16.16 to jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. O 16.20 informacje TOK FM, a po nich oczywiście najważniejsze informacje ekonomiczne, czyli Ekonomia 360, na którą zaprasza Wojciech Kowalik.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Marian Kmita, który przejął obowiązki prezesa PKOL-u, poinformował, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Kmita po wyborze przekazał, że organizacja jest w dość trudnej sytuacji finansowej. To będzie nam spędzało sen z powiek przez najbliższe miesiące, powiedział. Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi przebiega spokojnie. Jutro wraca do Polski, poinformowała szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała. Po powrocie do Polski Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Papież Leon XIV anulował podjętą przez swojego poprzednika Franciszka decyzję o obniżce pensji kardynałów o 10% oraz innych dostojników kurii rzymskiej o kilka procent. Jak przypomniał papież, tamte kroki były konieczne również po to, by stawić czoła wyjątkowemu wyzwaniu pandemii COVID-19. Te środki mogą teraz zostać zniesione dzięki pewności, że instytucje Stolicy Apostolskiej i państwa Watykańskiego będą kontynuować innymi sposobami wysiłek na rzecz zapewnienia stabilności ekonomicznej, zaznaczył Leon XIV.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Szesnasta 21. Adam Ozga przed państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
19: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
17: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik.
7: Tydzień zaczyna się od mocnego wzrostu cen ropy naftowej. Po wydarzeniach w Arabii Saudyjskiej, która po atakach prewencyjnie zamknęła główny rurociąg naftowy, strategiczny dla omijania zablokowanej cieśniny Ormus. A Arabia Saudyjska to największy dostawca ropy naftowej do Polski. Odpowiedź rynków była natychmiastowa. Ropa naftowa dalej drożeje i ociera się już o $110 za baryłkę. Tylko w 2 tygodnie września jej ceny poszły w górę o 1/5 i nie ma widoków, żeby w obecnej sytuacji cokolwiek się poprawiło. Mówili w TOK FM dr Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes Energy Gate Europe, oraz Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.
20: W ogóle rynek energetyczny, a szczególnie ropy, to jest taka specyficzna bestia, gdzie traderzy mają bardzo wysoką odporność psychiczną. Jeżeli gdzieś tam jeden tankowiec spłonie albo jakiś mały rurociąg ulegnie awarii, no to oni nie wpadają w panikę, nie ma wielkich zmian. Natomiast jeżeli rzeczywiście uderzenia idą w kluczowe elementy infrastruktury strategicznej, czy to właśnie strategiczne rurociągi, wielkie instalacje, przeróbki, stabilizacji i odsiaczania ropy, to te wszystkie wydarzenia, ponieważ niosą ze sobą zagrożenia realne dla rynku ropy, są natychmiast wyceniane przez traderów. No i właśnie taki efekt mamy dzisiaj.
21: Niestety musimy przyzwyczaić się do wyższych cen, a wiadomo, że również Międzynarodowa Agencja Energii na początku wojny poinformowała o wypuszczeniu rezerw na poziomie 400 milionów baryłek. No i powoli ten program wypuszczania rezerw się kończy, więc perspektywa kilku tygodni i niestety, jeżeli sytuacja nie powróci do normy, no to możemy być świadkami jeszcze większego wzrostu cen ropy naftowej, nawet do $120 za baryłkę, ale miejmy nadzieję, że nie jest to scenariusz bazowy.
7: A to oznacza, że nie ma na razie szans na obniżki cen paliw. Co więcej, analitycy rynku prognozują, że w tym tygodniu będą pojawiały się stacje, na których olej napędowy przebije psychologiczny próg 9 zł za litr. Orlen zapewnia jednak, że dostawy ropy naftowej do jego rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Trzeba liczyć się z podwyżkami cen energii w przyszłym roku, mówi w TOK FM Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat Fundacji Instrat. Na giełdach rosną ceny gazu i prądu, więc zobaczymy to w naszych rachunkach. Nie ma wątpliwości ekspert.
22: Wydaje się, że utrzymanie tych cen, które mamy w tym momencie, może być dosyć trudne, jeśli nie karkołomne. Nawet jeśli sobie spojrzymy na to, co się wydarzyło w czasie wakacji, to ta cena w kontrakcie z dostawą na 27 rok na Towarowej Giełdzie Energii, czyli w tym miejscu, gdzie spółki kontraktują tę energię, którą nam potem dostarczają, wzrosło jakieś 20%. Spółki kontraktując się po prostu częściowo na kolejny rok płaciły coraz więcej i więcej, więc wydaje się, że jakaś podwyżka jest nieunikniona, tak patrząc czysto rynkowo.
7: Ostatnio ekonomiści Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. szacowali, że w przyszłym roku cena w taryfach za prąd może pójść w górę o 1/5, co oznaczałoby wzrost przeciętnych rachunków rzędu 300 zł w skali całego przyszłego roku. Zaiskrzyło na linii Rada Fiskalna, Ministerstwo Finansów. Rada od tego roku recenzuje finansowe poczynania rządu i wzięła pod lupę projekt przyszłorocznego budżetu i ma długą listę zastrzeżeń. Na czele z tym, że rząd nie wykorzystuje dobrych warunków gospodarczych do naprawy państwowej kasy, w tym ograniczenia dziury w finansach. I w związku z tym zmierzamy do progu ostrożnościowego 55% długu publicznego do PKB, po przekroczeniu którego, mówiąc wprost, trzeba będzie mocniej zacisnąć pasa, mówił w popołudniowym EKG profesor Andrzej Toruj, wiceszef Rady Fiskalnej.
23: Pewne działania rzeczywiście po przekroczeniu 55 trzeba będzie uruchomić. Ja bym powiedział, że to, czy my przekroczymy 55 czy nie w przyszłym roku, to jest tak zwane na żyletki, tak? To jest takie określenie, które się, zdaje się, w zeszłym roku bardzo upowszechniło przy zupełnie innej okazji. Natomiast jest to rzeczywiście sytuacja, w której trzeba będzie zamrozić płace w sferze budżetowej, ograniczyć wzrost emerytur do tego, co wynika z inflacji. Samorządy będą musiały, przynajmniej niektóre, nieco uważniej popatrzeć na swoje budżety.
7: Taka opinia Rady Fiskalnej nie spodobała się w Ministerstwie Finansów, które pisze, że opinia Rady jest częściowo niezgodna z prawem, z czym Rada Fiskalna się nie zgadza. Z niemieckiej gospodarki wreszcie zaczynają płynąć lepsze wiadomości. Największa gospodarka Europy była od niemal 7 lat w stagnacji. Ostatnio uderza w nią wielki kryzys motoryzacyjny, ale widać światełko w tunelu, mówił w TOK FM Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1: Gospodarka poradziła sobie całkiem nieźle z szokiem na rynkach energii. W pierwszym kwartale wzrost 0,3% kwartał do kwartału, potem 0,4%. W tej chwili będzie pewna stagnacja, również spowodowana przez upały latem i trudności gospodarcze, ale generalnie w przekroju całego roku wzrost może sięgnąć nawet 1,2-1,4%. To patrząc na tą perspektywę siedmioletnią, jest bardzo dobrym wynikiem. I ten wzrost ma utrzymać się również w przyszłym roku.
7: A Niemcy to największy partner handlowy Polski, więc to, co dzieje się tam, wpływa również na kondycję naszych firm. Złoty wyraźnie się osłabia. Dolar kosztuje już 3 zł i 76 groszy. Euro po 4,34. Frank szwajcarski po 4,60. A brytyjski funt po 5,07.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
19: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
17: Adam Ozga. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona. Najprawdopodobniej drona rosyjskiego, najprawdopodobniej drona Wabika typu Gerbera. To się wydarzyło w województwie zachodniopomorskim i chyba wpisuje się w to, co obserwujemy od dnia wczorajszego, czyli też ataków dronowych na zachodnią Ukrainę, między innymi ataków bezpośrednio przy polskiej granicy, ataku na pociąg, ataku na stację benzynową. O tej granicy zresztą premier Donald Tusk mówił od już ładnych kilku dni w kontekście incydentu na polsko-ukraińskiej granicy, któremu to incydentowi udało się zapobiec, jak i prowokacji, których Rosjanie mieli dopuścić się na granicy z Mołdawią. Gościem TOK 360 jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
17: Ewidentne jest to, że obserwujemy przesuwanie działań rosyjskich jak najbliżej granic NATO. No i skoro mówimy o tym, jak NATO jest testowane, no to powinniśmy zapytać, jak NATO może reagować. I wydaje mi się, że to nie jest bardzo proste, skoro mimo wszystko do tych ataków i na pociąg, i na stację benzynową doszło przy granicy, ale na terytorium Ukrainy.
2: Tak, i to jeszcze na dodatek tam przejeżdżał, czy zdążył przejechać na szczęście pociąg z dyplomatami, gdzie znajdował się również między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i znajdował się również, zdaje się, w tym pociągu były szef CIA.
17: Ja tylko dodam, że pasażerka tego pociągu, profesor Katarzyna Pisarska, będzie moją gościnią jeszcze dziś w TOK 360. Ten pociąg zdążył przejechać wcześniej.
2: Wiem, że ona też tam była, Katarzyna Pisarska, dokładnie. Mówiła o tym zresztą już. No rzeczywiście, to co się dzieje, no to jest nowy etap eskalacji rosyjskiej. Mieliśmy już jakiś epizod na granicy fińsko-rosyjskiej. Cały czas jest mocne napięcie, szczególnie w Narwie, w Estonii. No i akurat tak się składa, że Polska to jest ten kraj, który po pierwsze graniczy z Ukrainą i tu jest centrum logistyczne wsparcia dla Ukrainy i graniczy również z Białorusią. Białoruś to jest sojusznik Kremla. No i graniczy też z Rosją. Więc obawiam się, że to jest ciągle jeszcze początek jakiegoś rosyjskiego planu. No, oczywiście tam mowa już była o granicy z Mołdawią, gdzie również doszło do jakiegoś tam ataku Myślę, że niestety, zdaje się, nie mamy gotowej odpowiedzi jako NATO, jako Unia Europejska, a przede wszystkim jako NATO.
17: No, ale podobno były informacje wywiadowcze, więc... No, nie chcę mówić, że był czas na przygotowanie tej odpowiedzi, bo materia wydaje się bardzo trudna, że Rosja naciąga te granice, ale nie wiadomo, gdzie jest ten punkt, którego nie będzie mogła przekroczyć.
2: Jak na razie to Rosja dość skutecznie przekracza wszelkie granice, bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby rzeczywiście trafiono w ten pociąg z dyplomatami i Carl Bildt, były premier Szwecji, Boris Johnson, inni. Jeżeli by się tam stało coś takiego, że zginęliby na przykład, to przecież to jest już w tej chwili konflikt globalny, konflikt Rosji z Europą, no, więc jesteśmy naprawdę o krok od czegoś takiego, co się może przerodzić w niekontrolowane wydarzenia, które być może będą kontrolowane przez Rosję i Chiny, ale nie przez nas.
17: Pan uważa, że ten pociąg z dyplomatami mógł być celem?
2: No właśnie tak. Tutaj różne spekulacje są w tej kwestii, ponieważ ten pociąg zdążył przejechać tuż przed tamtym pociągiem, w którym w rezultacie w ten lokomotywę tego pociągu walnął ten rosyjski dron. No pytanie jest o celność Rosjan i o to, czy to nie był sygnał, który miał nas przekonać, że takie sytuacje mogą się powtarzać.
17: Bo ja pomyślałem jeszcze o innej perspektywie, że to jest dalszy ciąg terroru wobec cywilów. Tymi pociągami pomiędzy Polską a Ukrainą porusza się bardzo wielu cywilów. Właściwie one jeżdżą codziennie i też koleje ukraińskie od początku wojny dość skutecznie przed tym terrorem się bronią, więc to również taki wymiar może mieć.
2: Niewątpliwie, ale jak chodzi o terror w stosunku do cywili, to jest dokładnie to, co Rosja od jakiegoś czasu, od właściwie paru tygodni, robi na całej Ukrainie. To jest terror wymierzony w ludność cywilną i to są działania o charakterze, no można powiedzieć, ludobójczym.
17: Ciągle siedzi mi w głowie problem tego braku przygotowanej odpowiedzi ze strony NATO, skoro eskalacja ze strony Rosji jest, jak sam pan mówi, bardzo poważna, że blisko jesteśmy tego momentu, kiedy ktoś, że tak powiem, może zrobić coś bardzo, bardzo głupiego. Czy my mamy jakiekolwiek narzędzia poza odwoływaniem kolejnych dyplomatów? Kończyło się już konsulaty, czy skończyły się już konsulaty, które można by zamykać, żeby na tego typu działania odpowiadać? Czy zostaje na przykład retoryka?
2: Jest jeszcze ambasador Rosji, który jest w Warszawie. Retoryka okazuje się być mało skuteczną bronią. Natomiast no jest pewien instrument, którego Unia Europejska się boi użyć i nie chce go używać. To jest przejęcie zamrożonych środków rosyjskich w bankach na terytorium Unii Europejskiej, szczególnie w Belgii. Ale widać, że nie ma na to zgody, ponieważ to wszystkie państwa musiałyby wykazać zgodę, a zdaje się, że jest co najmniej dwa kraje są przeciw, a jest pewien jeden, czy nawet dwa duże kraje, które cieszą się, że oni tego nie muszą robić, tylko za nich robi to ktoś inny, sprzeciwiać
17: się. Bardzo się cieszę, że pan przypomniał kwestię rosyjskich aktywów w Europie, bo mam wrażenie, że ona zdążyła się już przy tych wydarzeniach związanych z rosyjską agresją na Ukrainę pozacierać nieco. Bardzo dziękuję. Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie, był gościem TOK 360. 16.36, o 16.40 informacje TOK FM, a po nich o tym, o czym właściwie mogą rozmawiać w Cardiff pierwsi ministrowie Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
4: Autopromocja.
23: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
24: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Z Bałtyku w okolicach Jarosławca wojsko wyłowiło drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Na miejscu pracują służby. Dron mógł brać udział w ćwiczeniach rosyjskiej floty bałtyckiej, uległ awarii lub został zgubiony, mówił w TOK FM ekspert techniki wojskowej lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle. Resort infrastruktury chce wprowadzić 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów przy skazaniu za katastrofę w komunikacji lub spowodowanie wypadku komunikacyjnego popełnione na przejeździe kolejowym. Rząd ponownie pochyli się też nad propozycją opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych po skierowaniu przez prezydenta przepisów w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Rozpoczęła się elektroniczna zbiórka podpisów pod uchwałą o strefie czystego transportu w Krakowie, poinformował bezpartyjny kandydat na prezydenta Jan Hoffman, radny Starego Miasta i jeden z inicjatorów referendum odwołującego poprzedniego prezydenta Krakowa. Obywatelska uchwała ma złagodzić zasady strefy czystego transportu, w tym ograniczyć jej terytorium do centrum miasta.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
13: Prawo do ubiegania się o niepodległość i możliwe wystąpienie ze Zjednoczonego Królestwa to tematy dzisiejszego spotkania liderów Irlandii Północnej, Walii oraz Szkocji. Spotkali się w Cardiff. Chcą, by Londyn przygotował, zaplanował i umożliwił zmiany ustrojowe w tych częściach składowych Zjednoczonego Królestwa. Prawdę mówiąc, jak o tym przeczytałem, to początkowo nie uwierzyłem, myślałem, że to jest dezinformacja, ale potem pogrzebałem i się okazało, że nie. Co oni wymyślili?
14: No, nie jest to na pewno dezinformacja. Faktycznie takie spotkanie miało miejsce. Spotkanie trzech liderów partyjnych, też nie było to jakieś oficjalne spotkanie trzech rządów tych terytorialnych, więc można powiedzieć, że ono nie miało jakiegoś znaczenia konstytucyjnego, miało jedynie oczywiście znaczenie polityczne. No co wymyślili? No, panie redaktorze, po raz pierwszy, i to jest warte podkreślenia, po raz pierwszy odkąd rozpoczęły się procesy dewolucji, czyli takiej daleko idącej decentralizacji władzy w obrębie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a zaczęło się to prawie 30 lat temu, mamy w tej chwili, czy Brytyjczycy mają w tej chwili taką sytuację, że trzy rządy terytorialne, rządy krajów, czyli Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, są kierowane przez takie ugrupowania, które albo wprost wypowiadają się za wyjściem tych krajów z Wielkiej Brytanii, jak na przykład w Szkocji, albo przynajmniej opowiadają się za zmianą ich konstytucyjnego statusu. No bo ten status jest taki, można powiedzieć, dość osobliwy. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem federalnym, chociaż pod wieloma względami przypomina państwo federalne. Natomiast no, został tam zaaplikowany ten taki brytyjski model dewolucji, czyli dość daleko idącego upodmiotowienia tych trzech części składowych. No więc można powiedzieć w skrócie, że grupowania nacjonalistyczne rządzą dzisiaj w Szkocji, czy kierują rządami w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. One oczywiście mają bardzo różne interesy, ale oczywiście z drugiej strony też coś ich łączy, czyli ta chęć decydowania o sobie. No i to dzisiejsze spotkanie miało taki sygnał bardzo wyraźny do Londynu, do Westminsteru wysłać, że nadchodzi czas pewnej jakby zmiany myślenia o statusie konstytucyjnym tych trzech elementów składowych. Oczywiście jest jeszcze czwarty, czyli ten największy, czyli Anglia, ale to jest jakby inna kwestia. Więc ten sygnał został dzisiaj wysłany. To jest tylko deklaracja polityczna, ale z drugiej strony też nie ma co jej bagatelizować, no bo z reguły jakieś duże reformy, także i konstytucyjne, od czegoś muszą się rozpocząć.
13: Donald Trump ostatnio mówił, że chętnie widziałby Zjednoczoną Irlandię i oczywiście Donald Trump mówi różne rzeczy, ale o ile o niepodległości Szkocji dyskutujemy na przykład od dłuższego czasu, było referendum w sprawie niepodległości w Szkocji, to myślę sobie, że jak to dotyka Irlandii Północnej, gdzie mamy porozumienia wielkopiątkowe i gdzie dziesięcioleciami trwały tak zwane kłopoty, a tak naprawdę no był to konflikt mający cechy wręcz wojny domowej, to myślę sobie, stąpamy tutaj po bardzo cienkim lodzie. Czy przesadzam?
14: Nie, to prawda. To znaczy Donald Trump ma tendencję do wtrącania się w nie swoje sprawy i do jakby modelowania świata, tak jak jemu wydaje się, że powinien być poukładany, co jest oczywiście niebezpieczne, bo każda taka wypowiedź może gdzieś tam rodzić pewne potencjalne konflikty albo przywracać je do życia, ale zostawmy może Donalda Trumpa. Natomiast no tak, faktycznie w Szkocji kwestia niepodległości nie jest świeżą sprawą. W 2014 roku było tam referendum w tej sprawie. W kwestii Irlandii wielki bałagan rozpoczął się wraz z Brexitem i konieczność ustanowienia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną doprowadziła do ogromnego zamieszania i do ogromnych kłopotów mieszkańców, zwłaszcza Irlandii Północnej. I już wtedy mówiono, że to może dać początek jakimś rozmowom nad zjednoczeniem, ponownym zjednoczeniem Irlandii, tym bardziej, że Sinn Féin, czyli partia nacjonalistyczna Irlandczyków, kieruje dzisiaj rządem w Irlandii Północnej i też ma duży wpływ na władzę w Republice Irlandii. No, kwestia Walii jest jakby najświeższą sprawą, ponieważ wybory lokalne w tym roku w maju wygrała tam partia Plaid Cymru, czyli nacjonalistów walijskich. I po raz pierwszy przejęła tam rządy, po raz pierwszy Partia Pracy nie kontroluje rządów w Walii. No więc gdzieś to się w ten sposób układa, ale oczywiście próba zburzenia jakiegoś status quo konstytucyjnego, co zwłaszcza w kwestii Irlandii, Irlandii Północnej jest istotne, no powinna gdzieś tam zaświecać lampkę ostrzegawczą, bo może doprowadzić do pewnego efektu domina. Widzimy to też dzisiaj w Europie kontynentalnej, że gdzieś te nacjonalizmy zaczynają coraz bardziej dawać znać o sobie. Jak widzimy, dotyka to również Zjednoczonego Królestwa.
13: To jeszcze o tej Walii dwa słowa, dlatego że sam pan wspomniał o tym, że to jest w wypadku Walii sprawa stosunkowo świeża, bo nacjonaliści dość świeżo są u władzy. Na ile tam są silne te tendencje, żeby się od Londynu jednak zdystansować?
14: No, Walia jest też z Anglią najsilniej powiązana. Ta Unia jest najstarsza, to po pierwsze, i najgłębsza, bo ona obejmuje no, też chociażby wspólny system prawny. Więc tutaj kwestia ewentualnego rozwodu byłaby pod wieloma względami najbardziej problematyczna. To nie jest też temat, którym Walijczycy żyli w ostatnich latach. Oczywiście różne nacjonalistyczne ugrupowania i sympatie zawsze były tam obecne, nie ma co ukrywać. Natomiast ten nacjonalizm zaczął stawać się coraz silny w ostatnich latach i coraz bardziej odważnie, coraz odważniej zaczęto mówić o kwestii ewentualnej niepodległości, chociaż to jest bardzo odległa perspektywa. Nawet ten dzisiejszy rząd kierowany przez Rina Apiorwerfa nie mówi, nawet dzisiaj na tym spotkaniu nie mówił o tym, że oczekują jakiegoś referendum w kwestii niepodległości, przynajmniej nie w tej kadencji. No więc tutaj ta perspektywa jest stosunkowo jeszcze odległa, ale znowu no, gdzieś coś się dzieje i coś się też dzisiaj wydarzyło, co powoduje, że też Londyn będzie musiał jakoś na to zareagować. Andy Burnham, nowy premier, będzie musiał jakoś na to zareagować. Tym bardziej, że no, niefortunnie się wypowiedział kilka dni temu akurat w odniesieniu do Szkocji, co od razu zostało podchwycone przez nacjonalistów szkockich i też dzisiaj było, można powiedzieć, podczas tego spotkania omawiane. Więc to jest w pewnym sensie, trochę podsumowując, znak, że kwestia przyszłości konstytucyjnej państwa brytyjskiego wchodzi w nową fazę i Londyn musi też zacząć dzisiaj odpowiadać na pytania, nie tylko jak ta przyszłość ma wyglądać, ale na jakich zasadach ta Unia Brytyjska ma po prostu dalej funkcjonować.
13: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był gościem TOK 360. W Cardiff dziś spotkali się liderzy partyjni, a zarazem pierwsi ministrowie Irlandii Północnej, Walii oraz Szkocji, a rozmawiali m.in. O prawie do ubiegania się o niepodległość i możliwym wystąpieniu ze Zjednoczonego Królestwa. 16:50. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Mirosław Żukowski, wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
13: Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został wybrany przez zarząd PKOL-u na pełniącego obowiązki prezesa do końca kadencji upływającej w kwietniu 2027 roku. To w miejsce Radosława Piesiewicza, który siedzi w areszcie w związku ze sprawą zonda krypto i który jeszcze pozostaje w zarządzie, bo tam zdaje się, że solidnie jest to zabetonowane. Co musimy wiedzieć o Marianie Kmicie, nowym szefie PKOL-u?
0: No jest to wieloletni szef Polsatu Sport, właściwie twórca potęgi tej stacji. Jest to jeden z najbliższych ludzi Zygmunta Solorza, który no, rządzi tam od dawna. Rządzi dobrze, rządzi tak, że to jest jedna z najpotężniejszych stacji sportowych na rynku w tej chwili. Znam pana Mariana Kmitę od lat. Nie jest to jakaś głęboka znajomość, broń Boże, przyjaźń, to by było za daleko, ale wiem, że jest to człowiek, który sportuje, na sporcie zna się znakomicie. Ja zresztą, to dla mnie nie jest niespodzianka, ja podejrzewałem, kiedy on, no trzeba to powiedzieć też, razem z Piesiewiczem przychodził do PKOL-u jako wiceprezes, to we mnie od razu zrodził się w głowie taki plan, że on chce pójść w ślady jednego z też twórców Polsatu całego, nie tylko Polsatu Sportu, a mianowicie Piotra Nurowskiego, który był szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i że ta funkcja w sporcie w Polsacie no go nie usatysfakcjonuje, że on chciał większego wpływu i większej władzy. No, na niego niekorzyść w moim takim postrzeganiu działało to, że właśnie przyszedł wraz z Piesiewiczem, że on, no tak nieładnie, może to po politycznemu mówiąc, można go uważać za człowieka nawróconego na ostatnim zakręcie, to znaczy, kiedy pojawiła się afera zonda krypto. Jeszcze podczas Igrzysk w Paryżu Polsat był prawie oficjalną telewizją PKOL-u. Polsat stworzył Dom Polski w Paryżu po to, żeby Polsat, właśnie stacja Mariana Kmity, mogła ominąć monopol na kontakty z olimpijczykami, który miała zgodnie z kontraktem Telewizja Polska. I wydawało się, że oni działają ręka w rękę. I tu się... Halo?
2: Doskonale się słyszymy.
0: Tak. I tutaj powiem szczerze, Marian Kmita mnie troszkę rozczarował, bo nie rozpoznał istoty piesiewiczyzmu. To znaczy, to było widać, to było to opisywane przez media jeszcze kiedy Piesiewicz działał w koszykówce, jaki to jest człowiek, jak on działa, jak bardzo jest zainteresowany materialnie, jeśli chodzi o sprawowanie wszelkich funkcji, żeby to przynosiło mu jak największe osobiste korzyści. I wszyscy o tym wiedzieli. Media o tym

0: ten nieszczęsny neon na budynku PKOL-u. Także
1: tak, to było zonda kryptocentrum olimpijskie imienia Jana Pawła
0: tak
1: II.
0: Jana Pawła II.
1: Radosław Pisiewicz siedzi w areszcie. Jego obowiązki przejmuje Marian Kmita. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu. Przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Do wiosny, do wyborów Marian Kmita ma być pełniącym obowiązki szefa PKOL-u, a jak wygląda teraz siła Radosława Piesiewicza i jego otoczenia przed tymi wyborami? Gdzie jest opozycja, gdzie jest na przykład Robert Korzeniowski?
0: No mi się wydaje, że Robert Korzeniowski od dawna się deklarował jako przeciwnik Radosława Piesiewicza i on jest właściwie jedynym kandydatem, który ma za sobą jakieś poparcie środowiska ściśle sportowego, to znaczy byłych sportowców i wydaje mi się, że części też prezesów polskich związków sportowych, bo to jest też człowiek, który ma za sobą już jakąś pozasportową karierę. On prowadził różne biznesy, był szefem sportu w publicznej telewizji, jest człowiekiem publicznie rozpoznawalnym, można z nim chodzić do różnych sponsorów i negocjować umowy sponsorskie właśnie, czyli pieniądze dla PKOL-u. Nie jest to anonim dla nie tylko środowiska sportowego, ale w ogóle dla przeciętnego Polaka. Natomiast ja myślę, że jeżeli te porządki, które zamierza wprowadzić, robić Marian Kmita przez te 7 miesięcy, jeśli to się powiedzie, jeśli on się okaże człowiekiem, któremu środowisko sportowe, które nie jest łatwe generalnie, bo oni prezesi przede wszystkim tych małych związków sportowych, bo nie możemy patrzeć na sport przez pryzmat, nie wiem, piłki nożnej, siatkówki, lekkoatletyki. Członkami PKOL są prezesi Związku Łuczniczego, Pięcioboju Nowoczesnego, Strzelectwa Sportowego, Wioślarstwa i tak dalej. I oni bez pieniędzy państwowych właściwie nie mają siły przebicia. I w związku z tym, jeżeli okaże się, że Kmita potrafi te pieniądze zapewnić, to mnie się on wydaje jednak naturalnym kandydatem nie tylko na PO, ale też na prezesa czy PKOL-u, a też sądzę, że jak ja znam ambicje pana Mariana i jego wolę walki, to on na tym nie poprzestanie, bo myślę, że jego dalekosiężnym planem nie jest członkostwo, nie jest prezesowanie PKOL-owi, tylko członkostwo w MKOL.
1: Mirosław Żukowski, wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. 16:57. Karolina Lewicka, wywiad polityczny już za chwilę. Ja milknę, tobie oddaję głos, bo późno.
2: Była w czwartek, w piątek wielka awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodziło o odwołanie ze stanowiska dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego, nominata Ziobry, współpracownika Romanowskiego. Sopiński nie chciał dać się odwołać. Dostęp jego następcy do budynku blokowali pracownicy Telewizji Republika, politycy PiS-u i poseł Matecki się znalazł, i posłanka Kurowska, Kaczyński w pewnym momencie się pojawił. I za chwilę o tym z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejhart porozmawiamy. Ale ja przy okazji tej awantury wróciłam do tekstu sprzed 6 lat, jaki publicysta i badacz idei Wojciech Engelking opublikował w magazynie Pismo. Opowiadał tam historię swojego kolegi, który po studiach postanowił związać się z PiS i tak zrobić karierę. Ten tekst został zatytułowany Epsilon, czyli formowanie elit. Pewnie państwo pamiętają, że Miłosz w Zniewolonym Umyśle opisał 4 postaci, które poszły na współpracę z partią: alfa, beta, gamma i delta. Epsilon to 5. litera greckiego alfabetu i prawdopodobnie jest to historia właśnie o Michale Sopińskim, koledze Engelkinga. I ten tekst, który państwu gorąco polecam, kończy się takim ich dialogiem. Uwierzyłeś? Pyta Engelking, mając na myśli wiarę w PiS. Epsilon mu odpowiada: nie mając nic, osiągnąłem wszystko. W 2 lata, nie znając żadnych ludzi, poznałem wszystkich. Mam wszystko.
1: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę, tuż po informacjach.
3: Autopromocja. Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do 2, z 2 do 3 i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40.

0: 40. Adam Mirek. Zapraszam.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prawie 2:00 po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jedną z pilnych spraw jest nowelizacja statutu PKOL, powiedział po posiedzeniu zarządu Marian Kmita, który dziś został wybrany na PO prezesa. Zasugerował, że dokument ten trzeba napisać od podstaw, a chodzi o to, żeby wszystko było pod kontrolą. Dlatego statut, zdaniem Kmity, powinien być zmieniony tak, żeby prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób. Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów, został wybrany przez zarząd PKOL-u na pełniącego obowiązki prezesa do końca kadencji, która upływa w kwietniu przyszłego roku. To po odwołaniu Radosława Piesiewicza, który w związku z aferą Zonda Krypto przebywa w areszcie. Niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg tuż przy polskiej granicy to największy test Rosji sprawdzający NATO w tej dekadzie, piszą portugalskie media. Tamtejsi dziennikarze postulują, by pozbyć się złudzeń, że Moskwa porzuci agresywne zamiary wobec państw Unii Europejskiej. Według telewizji CNN Portugal, Zachód musi jak najszybciej zdać sobie sprawę z rosnącego zagrożenia ze strony Kremla i przestać wierzyć w przypadkowe zdarzenia z udziałem Rosji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała projektanta rond turbinowych na węźle Straszyn w Pomorskiem. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja. Inwestycja zakłada przebudowę tych tradycyjnych, łączących drogę ekspresową S6 z drogą wojewódzką nr 222 na ronda turbinowe wraz z dojazdami. Główną ich zaletą jest brak przecinania się potoków ruchu z pasa wewnętrznego i zewnętrznego, co naturalnie kieruje pojazdy na właściwe wyloty i zmniejsza ryzyko kolizji oraz znacząco poprawia bezpieczeństwo. Ronda turbinowe będą tam gotowe za 3 lata. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie będzie pochmurno przez większość dnia i tam już od rana czekają nas przelotne opady deszczu lub mrzawki. W ciągu dnia miejscami trochę większy deszcz. Maksymalnie od 19 na wschodzie i północy, około 22 centrum, do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Maria Eichardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Minister.
15: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
14: Porozmawiamy o tym wszystkim, co dzieje się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, bo działo się i dzieje się nadal. Na stronie Akademii w weekend jeszcze wisiały obok siebie, ekumenicznie, dwa komunikaty. Jeden był z 10 września i ten nas informował, że w związku z tym, że pan profesor Cudak podjął działania o charakterze przestępczym, to go zwolniono ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Drugi obok z 11 września, to już był komunikat chyba autorstwa profesora Cudaka, że to teraz on, Sławomir Cudak, pełni obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i że odwołuje z funkcji prorektorów panią Iwonę Lewandowską-Pierzynkę i doktora Mariusza Kuryłowicza. O nich pewnie za chwilę. Kto jest teraz rektorem APUS-u?
2: Rektorem, osobą, która pełni obowiązki rektora. To jest interrex, czyli osoba, która pełni obowiązki pomiędzy odwołaniem rektora dotychczasowego, a powołaniem przez Senat nowego rektora. Czyli taka osoba, której zasadniczym celem w tym okresie jest po pierwsze doprowadzenie do wyborów nowego rektora, a po drugie zapewnienie gładkiego i funkcjonowania uczelni.
14: I to jest profesor Cudak,
2: to jest profesor,
14: tak?
2: Sławomir Cudak.
14: Ale czyli dotychczasowy osoba, rektor, czyli
2: najstarszy,
14: pan...
2: najstarszy członek Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, bo zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, właśnie taka osoba pełni te obowiązki. To nie jest osoba wybrana przez ministra, to nie jest osoba wskazana przez nikogo, po prostu najstarszy członek Senatu tej uczelni.
14: A dotychczasowy rektor, pan Sopiński, cały czas przekonuje, że nie dostarczono mu dokumentów, mówił o tym także dziś, był przed akademią, o tym, że został odwołany. I ja pamiętam pani konferencję, kiedy to udano się do Karpacza, gdzie przebywał pan Sopiński z tymi dokumentami, ale tam także nie nawiązano z nim bezpośredniego kontaktu, ponieważ odmówił zejścia do recepcji hotelowej, gdzie czekali ci ludzie z tymi dokumentami, tak?
2: Tak było. Minister Sprawiedliwości pierwszą decyzję o odwołaniu pana rektora...
14: To maj.
2: Tak, podjął w maju. Ale dlaczego to jest ważne? Pomiędzy majem a teraz, 9 września, kiedy minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął ostateczną i wykonalną, natychmiast
14: wykonalną decyzję... Pan Sopiński walczył o swoje stanowisko.
2: Walczył o swoje stanowisko. Mówi o tym w tej chwili dlatego, że... nie odbierał żadnej korespondencji od ministra, wiedząc, że toczy się to postępowanie.
14: Przez wszystkie te miesiące, tak?
2: Przez wszystkie te miesiące. Co więcej, zakazał odbierania korespondencji z Ministerstwa Sprawiedliwości, również pracownikom Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ponieważ ta decyzja ministra była i jest ostateczna i wykonalna w dniu, w którym została podjęta, minister sprawiedliwości ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania uczelni zdecydował o tym, że doręczy mu, panu Sopińskiemu, tę decyzję za pośrednictwem funkcjonariuszy służby więziennej. Pomiędzy organami w administracji publicznej takie doręczenie jest możliwe i praktykowane. To przewiduje kodeks postępowania administracyjnego, bo to było w ogóle postępowanie administracyjne o odwołaniu byłego rektora Sopińskiego. Dlatego też po podjęciu decyzji funkcjonariusze służby więziennej z decyzją podpisaną oryginałem decyzji pojechali, a ponieważ było wiadomo, że pan Sopiński jest wtedy w Karpaczu i nie był na wakacjach w Karpaczu, tylko był na forum ekonomicznym, czyli no, było to w ramach jego pełnienia jego obowiązków, dlatego pojechali tam. I rzeczywiście poszli do hotelu, w którym był i przebywał i był pan Sopiński. Poprzez pośrednictwem recepcji skontaktowali się z nim. Pan Sopiński powiedział, że nie odbierze żadnej korespondencji od ministra sprawiedliwości. Oczywiście dostał tę informację, że korespondencja dotyczy, jest nadawcą jest ministra sprawiedliwości. No co zostało sporządzone w notatce odpowiednim. I teraz taka cała procedura jest,
14: oznacza, że się dowiedział,
2: oznacza,
14: tak?
2: Że się, bo to jest w postępowaniu administracyjnym tak zwane doręczenie zastępcze. Czyli jeżeli nie można doręczyć w sposób tradycyjny pocztą na przykład, to się stosuje doręczenie zastępcze. I to jest właśnie, muszą być spełnione określone przesłanki, czyli musi być wiadomo, gdzie człowiek jest, adresy i tak dalej, i tak dalej. I te przesłanki zostały spełnione, dlatego uznaliśmy, że... Przede wszystkim...
14: Ale uznaliśmy, bo pan Sopiński tak nie uznaje.
2: Adresat musi wiedzieć, jakiego... Że ta decyzja... Próbowano mu ją doręczyć i co było przedmiotem tej decyzji. Następnego dnia...
14: Czyli pan Sopiński dowiedział się, jaka jest decyzja.
2: Sam pan Sopiński powiedział, że nie zgodził się na przyjęcie świstka... od ministra sprawiedliwości, którym miał być odwołany.
14: A dlaczego pani minister... Mimo, że ta decyzja była już wykonalna 9 września, doszło do tych dwóch awantur 10-11 września. Ja rozumiem, że PiS, że Telewizja Republika, że posłanka Kurowska, do której zaraz wrócimy, że poseł Matecki. No ale tak, tego 10 września, kiedy zjawił się w tym budynku profesor Cudek, to chyba też nie został uznany przez pracowników tej placówki, bo wszyscy mu uniemożliwiali tak, wejście do gabinetu, tak, a policja z kolei nie umożliwiła, bo też, mimo że pokazywał jej dokumenty, że tutaj jest tym pełniącym obowiązki, to nie wiadomo było, co z tym zrobić.
2: No wszyscy byli zaskoczeni. Nikt nie przewidywał, że przejęcie pełnienia obowiązków przez osobę, która jest do tego powołana przez prawo, będzie wymagało interwencji policji. Co więcej, ta awantura, tak jak nazwała tu pani redaktor, zresztą słusznie, trwa do dzisiaj i do teraz. Ona trwa cały czas przed budynkiem.
14: Jeszcze powiedzmy, że w piątek znowu usiłowano uniemożliwić Cudakowi wejście do gabinetu, ale interwencja Tak.
2: Policja też na wyraźne żądanie pana profesora Sławomira Cudaka wyprowadziła Telewizję Republika, która tam siedziała cały czas. No a posłanka Kurowska została.
14: I jest tam cały czas,
2: jest tam cały czas.
14: Od czwartku.
2: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
14: Przepraszam, a jakie ma warunki pobytu?
2: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudek dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
14: To, co nazywamy interwencją poselską
2: i co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20, to nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować, a
14: to robi
2: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już. Tak?
14: A gdzie pomieszkuje na terenie Akademii?
2: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pomieszkuje na 6 piętrze, broniąc dostępu do gabinetu rektora.
14: Czyli jak rozumiem, pan Cudek jeszcze się nie dostał do tego gabinetu,
2: oczywiście,
14: tak?
2: Gabinet jest kwestią umowną. Przecież może być tam, gdzie ktoś chce pracować, tak?
14: Jednak jest dość istotne. Był jakiś gabinet przeznaczony dla rektora i rozumiem, że pani Kurowska blokuje dostęp do tego właśnie pomieszczenia.
2: Tak, broni do tego gabinetu. Oczywiście nikt jej siłą tam nie uniemożliwia jej tej obrony. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. Prowadziła adorację relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
14: A jedzenie kto jej donosi?
2: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
14: Ale to co głoduje od czwartku?
2: Interwencja, ja tego nie wiem, może ma jakieś zapasy. Natomiast interwencja poselska nie polega na tym, że administrator budynku dokarmia posła, który się tam zabarykadował.
14: Ale pani Kurowska nie chce wyjść, bo boi się, że już nie wróci.
2: Że już nie wróci, tak. I chciałaby, żeby poseł Gosek albo poseł Macierewicz przynieśli jej jedzenie.
14: I przynoszą?
2: No nie przynoszą, dlatego że policja nie wydaje na to zgody.
14: Ale to na
2: nie dopuszcza.
14: Nie je?
2: Nie wiem. Nie wiem tego, może miała
14: coś
2: sama. Może się źle skończyć. Bardzo bym nie chciała, żeby się źle skończyło. To jest po prostu zupełnie niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne.
14: A ktoś rozmawiał z panem posłanką Kurowską?
2: Tak, oczywiście. Nawet dzisiaj pan profesor Cudek z nią rozmawiał. Proponował jej herbatę.
14: Odmówiła?
2: Odmówiła. Tam są też funkcjonariusze służby więziennej w środku, bo przecież jest to jednostka organizacyjna służby więziennej. I to są funkcjonariusze, którzy z nią normalnie rozmawiają.
14: Jakie były zarzuty względem pana rektora byłego już Sopińskiego? Bo upolitycznienie uczelni to jest dla mnie dość oczywiste. To nominat Ziobry, bliski współpracownik Romanowskiego, zaangażowany po stronie suwerennej Polski, wypowiadający się w mediach dość jednoznacznie o politykach obecnej władzy, to jasna sprawa. Ale tam były takie zarzuty dotyczące m.in. nieprawidłowości w przewodach doktorskich?
2: Tak jest. Lista zarzutów wobec pana Sopińskiego jest bardzo długa. Natomiast ten artykuł, który pozwala ministrowi sprawiedliwości odwołać rektora, wymaga, żeby to były rażące zarzuty i powtarzające się długotrwałe. I decyzja ministra zapadła na podstawie 3 zarzutów. Jeden dotyczył właśnie upolitycznienia, czyli właśnie politycznej działalności pana Sopińskiego. Drugi dotyczący doktoratów jest bardzo istotny. To sama Rada Doskonałości Naukowej z urzędu wszczęła ponownie tę procedurę doktorską, ponieważ sama z siebie, to nie z powodu zawiadomienia ministra sprawiedliwości, sama z siebie uznała i słusznie zresztą, że Procedura doktorska się rządzi swoimi prawami. Odpowiednie organy mają odpowiednie uprawnienia w tej procedurze i to zostało złamane, bardzo uproszczone w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. I teraz nie chodzi o to, żeby komuś odbierać doktorat, tylko te postępowania zostały przekazane innym uczelniom. Natomiast jest to na tyle poważny zarzut, no, że stał się też podstawą decyzji ministra. I trzeci zarzut dotyczy kwestionowania umocowania prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, pani sędzi Najar, do tego, żeby... Sopiński po prostu kwestionuje, że ona jest prezesem Sądu Okręgowego, do czego nie ma prawa. Chodzi o podpisanie umowy na realizację aplikacji kuratorskiej, która jest w tej chwili w AWS-ie, no czym po prostu pan Sopiński uniemożliwił przeprowadzenie tej aplikacji.
14: A czy minister Żurek, odwołując pana Sopińskiego, kwestionuje legalność jego powołania na to stanowisko?
2: To nie jest podstawą decyzji ministra. Tak jak powiedziałam, chodzi o rażące i długotrwałe naruszenie prawa przez samego rektora.
14: Tak, bo ja mam przed sobą oświadczenie pana Sopińskiego i zainteresował mnie taki fragment, w którym on pisze, że przypomina, jak został powołany na to stanowisko, to jest rok 23. Jakiekolwiek kwestionowanie przez władze publiczne legalności dwukrotnego powołania, bo najpierw Senat, tak jest, potem minister, doktora Sopińskiego należy uznać za całkowicie nieuprawnione, więc się zastanawiałam, czy ktoś kwestionuje to, że on był rektorem od tego 23 do 9 września.
2: Rektorem. Też warto prześledzić całą historię tej akademii oraz ustawę, która została zmieniona pod Sopińskiego, po to, żeby on mógł być tym rektorem. I ustawa, która coraz bardziej rok po roku, bo te zmiany były w 22, 23 roku w ustawie o służbie więziennej, uniezależniała Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, która jest po prostu uczelnią służby więziennej. Każda służba mundurowa ma taką uczelnię. Policja, służba pożarnicza, straż graniczna. My, służba więzienna, też mamy taką uczelnię. Natomiast ambicją ministra Ziobry było stworzenie uniwersytetu. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości miała kształcić
14: kadry dla Wymiaru Sprawiedliwości. Ale też instytucji, gdzie można przechować kadry, jakby się straciło władzę.
2: Tak jest. Oraz można zgromadzić niewiarygodne środki. Niewiarygodne środki.
14: Bo Akademia korzystała z Funduszu Sprawiedliwości, również, a także przejęła również od służby więziennej nieruchomości, tak co jest. Też jest przedmiotem postępowania.
2: Proszę
14: sobie,
2: tak? Postępowań, kilku postępowań prokuratorskich. Proszę sobie też wyobrazić, że z budżetu uczelni, który wynosił kilka milionów, następnie 20 milionów w 24 roku, czyli w tym ostatnim roku, który był realizowany według zasad poprzedniego rządu, ten budżet wynosił 150 milionów złotych. 150. Z czego kilkadziesiąt
14: zaczęli
2: milionów...
14: Zaczęli od 7 milionów na początku.
2: Z czego kilka milionów to były właśnie dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, to z tych jedenastek, czyli bez konkursu.
14: To jeszcze jedna rzecz. Czy uda się w tych warunkach zamieszania i okupacji przywrócić stabilizację w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
2: To, co jest super ważne. Dzisiaj Akademia Sprawiedliwości działa normalnie. Dzisiaj, co więcej, odbywały się na przykład obrony prac magisterskich. Wszystkie się odbyły oprócz tej, w której promotorem był pan Sopiński.
14: Bo się nie zjawił?
2: Bo się nie zjawił, bo kursował pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
14: A kiedy będą wybory rektora?
2: Ustawa nie określa tego czasu, natomiast w ciągu 14 dni pan minister poprosił pana profesora Cudaka, żeby przedstawił mu harmonogram. Sytuacja musi się trochę uspokoić, musi mu być odpowiedni czas na to, żeby zgłosić kandydatów i wtedy Senat uczelni przeprowadza te wybory.
14: Maria Eichert, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
14: Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
6: Autopromocja.
15: Kochamy sport.
16: Tak mocno, że chcemy więcej.
15: Żyjemy sportem.
16: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
15: Rozmawiamy o sporcie.
16: Tak, że i wy go pokochacie.
15: Jeszcze więcej sportu.
16: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale
17: że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
27: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Osobą pełniącą obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest profesor Sławomir Cudak, powtórzyła w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt. Jego zadaniem nowego pełniącego obowiązki rektora będzie doprowadzenie do wyborów nowego rektora i zapewnienie do tego czasu gładkiego funkcjonowania uczelni. Podkreśliła, że decyzja o odwołaniu z funkcji rektora AWS doktora Michała Sopińskiego została mu skutecznie doręczona. Sopiński został odwołany w związku z jego demonstracyjną aktywnością polityczną, a także z powodu między innymi poważnych nieprawidłowości przy doktoratach. Przeciwko jego odwołaniu protestuje PiS, a posłanka Maria Kurowska od kilku dni przebywa w budynku, broniąc dostępu do gabinetu rektora. Twierdzi, że w ramach interwencji poselskiej. Premier Donald Tusk przekazał, że odbył spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawiali na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa granic. Premier zapowiedział wczoraj po atakach rosyjskich tuż przy granicy Ukrainy z Polską, że współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter. Współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem musi w sposób maksymalny, po pierwsze, usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków, mówił premier. Pasażerowie nie wiedzą, co robić, jeśli podczas podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Na stronach polskich przewoźników kolejowych nie ma informacji, jak zachować się w takiej sytuacji, a po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy pytania o bezpieczeństwo podróży koleją wracają ze zdwojoną siłą. Jak zareagować z perspektywy pasażera na zagrożenie z powietrza, mówi dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
30: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
29: Oficjalnie za bezpieczeństwo pasażerów podczas podróży odpowiadają przewoźnik i pracownicy pociągu. PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach powietrznych. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zaproponował Małopolski Pakt Przemysłowy, którego efektem byłby rozwój gospodarczy miasta i stworzenie ambitnych, wysoko płatnych miejsc pracy. Zobowiązaniem gospodarczym Drewnickiego pozostaje przygotowanie 200 hektarów terenów inwestycyjnych, przeznaczonych przede wszystkim pod nisko emisyjny przemysł, produkcję oraz działalność badawczo-rozwojową. Przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W nocy będzie od 7 do 13 stopni, może miejscami pokropić. Jutro też, ale będzie ciepło. Od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Zielona mapa smogowa po południu, to oznacza, że jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Maria Domańska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
14: Od 18 do 20 września Rosjanie wybiorą deputowanych do Dumy Niższej Izby Parlamentu. Wybiorą to może zbyt wiele powiedziane, ale chciałabym zacząć od takiego pytania. Po co Putinowi wybory? Dla świata, tak sobie myślę, świat i tak wie swoje. Dla wyborców, wyborcy wiedzą, kto wygra. Dla reżimu, żeby zyskał fałszywą legitymację. Myślę sobie, że z perspektywy Putina, posiadacza państwa na własność, te wybory to musi być takie niepotrzebne zawracanie głowy.
31: Trochę tak jest, ale jednak one są ważne. Gdybym miała tak bardzo w skrócie powiedzieć, po co są, dlaczego są takie ważne, to powiedziałabym tak. Każdorazowo wybory w Rosji, tak zwane specjalne operacje wyborcze, tak to ujmijmy, to jest taki test dla całego aparatu administracyjnego, test sprawności, test lojalności. To znaczy akurat w tym roku to są bardzo szczególne wybory w cudzysłowie, dlatego że jak wiemy, pokaże się sytuacja finansowa, gospodarcza, nastroje społeczne. Teraz jak zwykle zadaniem aparatu administracyjnego jest narysować jak najlepsze wyniki dla partii władzy jednej Rosji i uniknąć ewentualnych protestów społecznych, przejawów niezadowolenia w związku z tym, że właśnie wszyscy, może nie wszyscy, ale nasza część społeczeństwa rozumie, że to są narysowane wyniki nie mające zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, ale to jest też takie demonstracyjne pokazanie, że mimo tej coraz gorszej sytuacji lider jest silny, sprawny i jest w stanie zmusić cały kraj do tego, żeby właśnie pokazać, że jego partia wygrywa w takiej dosyć szczególnej sytuacji, dlatego że tegoroczne wybory to jest przede wszystkim taki plebiscyt poparcia dla wojny i polityki Putina i wewnętrznej, i zagranicznej. I my wiemy, że około 2/3 Rosjan chciałoby negocjacji pokojowych, coraz mniejszy odsetek naprawdę popiera żarliwie kontynuację wojny. Natomiast właśnie taka demonstracja pełni władzy i taka carte blanche dla przyszłych niepopularnych decyzji. Czy z jednej strony pokazujemy Zachodowi, że cała Rosja jak jeden mąż stoi za Putinem i to nie jest tak bardzo istotne, czy na Zachodzie wierzą w konkretne wyniki. Wierzą w to, że Putin jest w stanie zmusić wszystkich do ich zagwarantowania. To jest najważniejsze. A Rosji pokazujemy, społeczeństwu rosyjskiemu, że rzekomo przeważająca większość Rosjan popiera to, co się dzieje, a wszyscy ci, którzy się sprzeciwiają, to są odszczepieńcy, wrogowie i ludzie, których nie powinno w ogóle być w tej wspólnocie narodowej. I ja mam taką swoją intuicję, że wysoki wynik jednej Rosji, czyli pewnie znowu konstytucyjna większość, mimo wyników sondaży, które świadczą o tym, że tam około mniej więcej 30% ten rating oscyluje i to pewnie też jest zawyżony rating, to ma też pokazać wszystkim, że no, Rosjanie dali jakoby władzy mandat, żeby na przykład zrobiła mobilizację, kolejną falę mobilizacji, niepopularna bardzo decyzja, czy podjęła inne decyzje, których społeczeństwo nie chce, no ale rzekomo, ponieważ ta partia władzy wygra w cuglach wybory, no to wiadomo, że tutaj za nią stoi naród murem. Taka chyba jest
14: czyli
31: logika.
14: Czyli jakichkolwiek decyzji władza by nie podjęła po wyborach, to dla każdej decyzji ma mandat, bo wygrała w wyborach przed chwilą. Zresztą według przecieków...
31: Tak, zamiary postrzegam. Tak.
14: Jedna Rosja ma zdobyć ponad 300 z 450 mandatów, które są do obsadzenia. To jest system mieszanym, mamy listy partyjne i jednomandatowe okręgi wyborcze. Jedna Rosja, jeszcze nawiązując do tego, że te wybory też są, jak rozumiem, za Putinem albo przeciwko Putinowi, raczej za Putinem niż przeciwko, o tych, którzy są przeciwko, zaraz porozmawiamy, to ma takie hasło być za Putinem podstawowe minimum. No i promuje się jedna Rosja po raz pierwszy chyba od 2007 roku wizerunkiem prezydenta, żeby pewnie się lewarować, bo wizerunek prezydenta jeszcze jakoś się broni. Ale pomyślałam też, wracając do początku naszej rozmowy, że te wybory w Rosji to mogą być taką jedną z metod zarządzania partią, szerzej elitami władzy. I nie myślę tylko o tym, że trzeba zmobilizować administrację i aktyw partyjny do działania, bo trzeba te wybory zorganizować, przeprowadzić, zrobić jakąś kampanię, ale myślę też o tym, że to jest dla Władimira Putina taka okazja, żeby rozliczyć poszczególne siły polityczne z ich lojalności wobec siebie, czyli wobec reżimu, żeby na przykład wymienić ludzi, tych, którzy się nie sprawdzili, na tych, którzy mogą się sprawdzić lepiej. Ale też myślę o tym w kontekście roli, jaką mają odegrać w tych wyborach weterani, bo to jest taki pomysł Władimira Putina, żeby ci, którzy sprawdzili się na froncie, zostali docenieni politycznie i żeby właśnie trafili do Dumy.
31: Tak, tak zwana nowa elita patriotyczna w przeciwieństwie do starej kosmopolitycznej. Rzeczywiście tak jest. Do tej pory było tak, że w kolejnych wyborach, dorocznych takich wyborach regionalnych i lokalnych, wbrew szumnej retoryce, weterani zdobywali bardzo mało pozycji kandydujących z list partyjnych i bardzo mało stanowisk tych formalnie wybieranych. Głównie lądowali we władzach municypalnych, gdzie nie ma ani władzy, ani pieniędzy, ponieważ stara elita bardzo mocno się broni przed udostępnieniem, przed dzieleniem się czymkolwiek właśnie z tymi weteranami wojennymi. Inna sprawa jest też, że oni nie są ludźmi z systemu. Oni są nieprzewidywalni. Już były przypadki, kiedy taki weteran, wydawało mu się, że skoro dostał mandat, no to może tutaj teraz mówić szczerze, co myśli o systemie. No nie do końca. Wiemy, że jedna Rosja wystawia w wyborach do Dumy 76 weteranów, z tego co pamiętam. Zobaczymy, ilu z nich zdobędzie mandaty. Tutaj są
14: Centralna Komisja Wyborcza informowała, że w ogóle ze wszystkich list zgłoszono około 200 uczestników wojny. Faktycznie jedna Rosja 76. W ogóle planowano chyba większą liczbę weteranów wprowadzić do Dumy, ale potem uznano, że to jednak jest kiepski pomysł.
31: Tak, zaczęło się od 150 bodajże. Taka właśnie fala, wtedy była retoryki, że wymieniamy elitę. To była taka trochę groźba, trochę straszak dla starej elity. Natomiast zobaczymy, ilu z nich naprawdę zdobędzie mandaty. Bo jak powiedziałam, to nie są osoby w pełni kontrolowalne. Ktoś musi z tej Dumy wyjść, żeby oni mogli wejść, a to zawsze powoduje dużo frustracji i taką wściekłą walkę o to, co się do tej pory zdobyło. Więc zobaczymy. Na razie, mówię, to nie było tak, że oni byli jakoś szczególnie mile witani przez starą elitę różnych szczebli, kiedy pojawiali się w parlamentach regionalnych czy lokalnych i tak dalej. A co do ewentualnej wymiany elit, niektórych członków elit po wyborach, to jest oczywiście pytanie otwarte, możemy spekulować tylko. Ja widziałam już takie spekulacje, że być może nawet premiera wymienią, jeszcze kilka innych osób w rządzie. Zobaczymy. Ja od pewnego czasu w ogóle mam problem, żeby jakieś prognozy twarde stawiać, formułować w przypadku Rosji, dlatego że możemy się kierować żelazną logiką różnych procesów politycznych i decyzji, natomiast to wszystko się dzieje naprawdę w głowie jednego człowieka, do której nie mamy dostępu. Więc wszystkie opcje myślę, że są na stole. Premier Miszustin jakoś się nie naraził specjalnie w moich oczach Putinowi, ale to jest moje postrzeganie całej sytuacji z mojej perspektywy. Natomiast być może będzie tak, że Putin uzna, że potrzebuje bardziej manifestacyjnie lojalnych i prowojennych przede wszystkim członków ścisłej elity, a Miszustin, premier, akurat należy do osób, które tak długo jak mogły dystansowały się od wojny i bardzo unikały bycia kojarzonymi z wojną, w końcu oczywiście musiał się złamać i został zaangażowany po prostu przymusowo w poparcie aktywne i publiczne dla wojny. Więc to oczywiście może mieć miejsce, ale też może być tak, że Putin będzie się trzymał swojej konserwatywnej polityki kadrowej i w sytuacji, kiedy kraj przechodzi przez trudne czasy, nie zmienia się koni przeprawiając się przez rzekę. W związku z tym takie decyzje mogą być też odłożone na dłuższy czas.
14: Czyli cała kampania i wybory są po to, żeby prezydent Putin otrzymał taką pieczątkę, że wszystko, co robił do tej pory, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, co zrobi po wyborach, cieszy się poparciem i akceptacją społeczeństwa. A propos wojny, to muszę podać Państwu najświeższe informacje, bo prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił na swojej platformie społecznościowej, że Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się zgodziła. Wcześniej, jak pewnie Państwo wiedzą, Trump obwiniał ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską za wzrost cen oleju napędowego. Wiemy, że ceny diesla rzeczywiście są rekordowe, ale to dlatego, że na Bliskim Wschodzie Donald Trump pół roku temu wywołał awanturę. Niemniej, jak Pani czyta, ta taką deklarację, czy to prawda, czy nieprawda, to my się dowiemy pewnie za jakiś czas i w praktyce zobaczymy, ale jak pani czyta takie
31: to
14: oświadczenie, tak.
31: Zdanie na ten temat, do czego to doprowadzi. To znaczy, ja mogę powiedzieć jedno. Ja nie wnikam w to, dlaczego prezydent Trump pisze różne rzeczy, ale ja wiem jedno. Rosja absolutnie nie jest zainteresowana deeskalacją. Rosja w ostatnich dniach nasiliła ataki na Ukrainę i ewidentnie woli zrównać całą Ukrainę z ziemią, dosłownie, niż pójść na jakiekolwiek ustępstwa. Dlatego niezależnie od tego, co Rosja może powiedzieć dzisiaj, jutro się tego prawdopodobnie wyprze, bo to jest też taka technika negocjacyjna, żeby dużo kłamać, zwodzić przeciwnika, mamić jakąś taką wizją możliwego porozumienia, a zaraz potem stawiać zaporowe warunki. Natomiast myślę, że tutaj po pierwsze sytuacja gospodarcza Rosji w związku z atakami ukraińskimi nie jest aż tak katastrofalna, żeby Putin miał iść na ustępstwa, a po drugie myślę, że tak jak go czytam, to myślę, że on jest w stanie jest gotowy poświęcić bardzo dużo, żeby tą wojnę wygrać. Jest gotowy poświęcić nie tylko kolejne setki tysięcy rosyjskich żołnierzy i cywilów, powiedzmy, ofiar ataków ukraińskich, ale też jest gotów, w mojej opinii, poświęcić rosyjską gospodarkę. Ponieważ dla niego wygranie tej wojny, jakkolwiek je zdefiniujemy, ale on chce móc powiedzieć, że wygrał wojnę, to jest kwestia być albo nie być w tym systemie władzy.
14: Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich z nami zostaje. Wracamy do rozmowy tuż po informacjach.
28: Autopromocja.
0: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
29: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
0: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
29: Pogadajmy o tym.
0: Czas rodziców, sobota po 13.
29: Ula Malko.
0: Krzysztof Chorwat.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
27: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
17: Słuchaj, Marian.
25: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
25: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
25: No i co, Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
25: Ta Mariolka to jest naprawdę...
32: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, oznajmił amerykański prezydent Donald Trump. Jeszcze wczoraj krytykował Kijów za uderzenia na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Trump ponownie przy tym ocenił, że wzrost ceny oleju napędowego, który w USA jest obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. To, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza interwencję poselską, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt. Polityczka PiS od piątku przebywa w gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i blokuje dostęp do gabinetu rektora profesorowi Sławomirowi Cudakowi.
24: To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować. To robi dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą.
29: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek utrzymał w zeszłym tygodniu decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego ze stanowiska rektora. Sopiński został odwołany w związku z jego demonstracyjną aktywnością polityczną, a także z powodu poważnych nieprawidłowości przy doktoratach. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA. W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję komendanta Służby Ochrony Państwa generał Jaworski nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych, w wyniku decyzji szefa MSWiA po rozmowie i w uzgodnieniu z generałem prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska, napisał Leśkiewicz na portalu X. Przypomniał, że powołanie lub odwołanie komendanta SOP wymaga uzgodnienia z prezydentem, co wynika wprost z przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie tej formacji. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
26: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
29: Placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie nie udało się zdążyć, pacjenci mogą tymczasowo otrzymywać recepty papierowe, które są ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recept. W nocy będzie od 7 do 13 stopni, może miejscami pokropić. Jutro zresztą też, ale będzie ciepło, bo od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Raz jeszcze dzień dobry.
31: Dzień dobry.
14: A rozmawiamy o rosyjskich tak zwanych wyborach do Dumy. Te odbędą się między 18 a 20 września. Mówiła już pani o tym, że oczywiście zwycięzcą będzie, jak żeby inaczej, jedna Rosja, która będzie miała większość konstytucyjną. Prawdopodobnie ponad 300 na 450 mandatów do obsadzenia zajmą ludzie właśnie z jednej Rosji. Natomiast mamy też inne ugrupowania w celu stworzenia wrażenia, że w Rosji istnieje pluralizm polityczny. Oczywiście są to ugrupowania całkowicie zależne od Kremla. z wyjątkiem jednego demokratycznego ugrupowania, Jabłoko, Rosyjska Zjednoczona Demokratyczna Partia, najstarsza w Rosji liberalna partia opozycyjna, założona w 1993 roku. I teraz porozmawiajmy o tym, co z partią Jabłoko zrobiono i dlaczego tak się stało. Bo rozumiem, że celem Putina, administracji prezydenta, było wyeliminowanie komunistów z pozycji drugiej siły politycznej w państwie. No i stwierdzono, że może da się do tego celu wykorzystać liberalno-demokratyczną partię Rosji. To są nacjonaliści kojarzeni z Żyrinowskim, rzecz jasna już nieżyjącym. Teraz mają nowego szefa. I ugrupowanie Nowi Ludzie. Nowi Ludzie to też jest partia, która w 2020 została założona przez kremlowskie pieniądze. To mieli być tacy politycy, którzy uderzą do elektoratu wielkomiejskiego, bardziej liberalnego, żeby on się nie orientował na takie postacie jak na przykład Aleksiej Nawalny. No ale potem się okazało, że ci nowi ludzie jakoś tak za bardzo się wzmocnili. Sondaże pokazywały dwucyfrowy wynik nowych ludzi. I rozumiem, że w związku z tym postanowiono dopuścić do rywalizacji właśnie partię demokratyczną, czyli Jabłoko.
31: Tak mniej więcej podobno było. Tylko, że nowi ludzie nie są partią antywojenną, a Jabłoko jest partią antywojenną, jedyną wśród tych większych ugrupowań. Zresztą Jabłoka nie było w Dumie od bardzo wielu lat. I Jabłoko jako jedyna partia właśnie wzywała do tego, żeby skończyć wojnę, żeby zacząć negocjacje, zawsze jakieś porozumienie pokojowe. Nowi ludzie są lojalni wobec władzy, ale też tak na miękko i dlatego wielu Rosjan ich postrzega jako takich krypto-antywojennych, to już bardziej psychologiczna kwestia jest niż polityczna. No i ponieważ Jabłoko miało bardzo niski rating, tam było kwestia, nie wiem, do 2% w porywach, to rzeczywiście chciano rozwodnić elektorat, przede wszystkim nowych ludzi. Natomiast bardzo szybko się okazało, że Jabłoku zaczęło bardzo przyrastać poparcie. Dlatego i to też było odzwierciedlenie tych rosnących nastrojów antywojennych w społeczeństwie. Administracja prezydenta się zorientowała bardzo szybko, że no to nie była najlepsza decyzja, żeby dopuścić ich do wyboru.
14: Eksperyment się nie udał.
31: Właśnie nie wiem, dlaczego zakładano, że może się udać, dlatego że jak przypomnimy sobie przypadek kandydatury Borysa Nadjeżdina w wyborach prezydenckich w 2024 roku, to też był to kandydat, który był otwarcie antywojenny i ustawiały się długie kolejki, żeby podpisać się za niego, żeby mógł w ogóle startować. Więc kolejny raz teraz w przypadku Jabłoka wybuchł ten utajony protest antywojenny i tutaj FSB wkroczyło i postawiło na swoim, że nie należy absolutnie Jabłoka do wyborów dopuszczać. Bardzo szybko, pod naprawdę dętymi pretekstami wykreślono ich kandydaturę z wyborów, bo tam jakieś łamanie praw autorskich, jakieś finansowanie tajemnicze z zagranicy. No, generalnie dowolny pretekst był dobry.
14: To ja tylko uzupełnię, bo to mnie zaintrygowało. To zagraniczne finansowanie to były darowizny. Szanowni Państwo, w wysokości 17 tysięcy rubli, czyli 745 zł od Rosjan mieszkających za granicą.
31: Na przykład tak.
14: 745 też, złotych.
31: Tak. Tam były jeszcze drobniejsze sumy nawet. Ale generalnie no jakby to były wiadomo preteksty, tak? I teraz tak, Jabłoko wyrzucono z wyborów do Dumy, natomiast w tym roku, jeszcze jak co roku, odbywają się wybory regionalne i lokalne, między innymi do prawie 40 parlamentów regionalnych i w 8 regionach Jabłoko wystawiło swoje listy partyjne na wybory regionalne. To było kilka tygodni temu. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że tylko w obwodzie nowosybirskim jeszcze nie zostali zdelegalizowani w tej kampanii wyborczej, jeszcze mogą startować. Przypuszczalnie mogą zostawić im jeden region, a mogą ich tam też stamtąd wycofać. Plus ponad 130 osób, które z ramienia Jabłoka chciały się ubiegać o kandydowanie w okręgach jednomandatowych. Już widzimy, jak kilkanaście osób zdjęto z tej kampanii wyborczej, też pod dowolnymi pretekstami zakazano im startu i prawdopodobnie do przyszłotygodniowych wyborów wyborów, znaczy do wyborów w tym tygodniu jeszcze mamy kilka dni, pewnie jeszcze znaczna grupa jabłoczników zostanie też zdjęta. Tu jest przede wszystkim jedno ryzyko dla Kremla, że ludzie, którzy mieliby prawo prowadzić kampanię wyborczą, mieliby do swojej dyspozycji media, w tym media o zasięgu ogólnorosyjskim, mogliby tą szkodliwą, wrogą dla Kremla agendę antywojenną promować. I co jeszcze ciekawsze, według jednego ośrodku badania opinii publicznej, takiego niezależnego Extreme Scan, oni przepytali ludzi na okoliczność właśnie, na kogo by głosowali w tych wyborach i wyszło im, że jabłko mogłoby dostać nawet 20-kilka% głosów, nawet w tych warunkach, które są, czyli z ograniczoną agitacją wyborczą i tak dalej. Czyli to pokazuje też, że ludzie w Rosji szukają przez każdą szczelinę będą próbowali zamanifestować w jedyny obecnie bezpieczny sposób swoje antywojenne poglądy, bo póki co głosowanie na kandydata, który jest antywojenny, nie jest jeszcze nielegalne, ale jak się okazuje, już nielegalna jest próba startowania takiego kandydata w wyborach, ponieważ po prostu pod byle pretekstem zostanie z tych wyborów wycofany.
14: Taki wynik 20-kilkuprocentowy dla tego ugrupowania to byłoby poważne zagrożenie dla stabilności reżimu Putina. Nic dziwnego, że zakończono ten eksperyment z dopuszczeniem do wyborów partii antywojennej. To Sąd Najwyższy podjął taką decyzję 10 sierpnia. Ale zastanawiam się, czy jabłko teraz nie urośnie w oczach młodego antywojennego pokolenia, bo tak jak pani powiedziała, oni się dostali do parlamentu po raz ostatni w 1999 roku i przez te wszystkie lata poparcie dla nich oscylowało wokół 1-3%. Natomiast teraz czytam, że na tym kryzysie wokół tego ugrupowania zyskał wizerunek szefa partii Nikołaja Rybakowa. Czy on może być jakąś taką postacią, która będzie nadzieją dla tego pokolenia antywojennego, czy dla tych, którzy po prostu mają serdecznie dość tego reżimu?
31: Może tak się na chwilę stać, ale niestety jestem pewna, że jeżeli tak się stanie, to Kreml go bardzo szybko wyeliminuje z jakiejkolwiek gry politycznej. Już kilku przedstawicieli jabłka, takich rozpoznawalnych polityków, zostało uwięzionych za dyskredytację armii, za sianie fejków rzekomych o działalności rosyjskiej armii w Ukrainie. I każda taka postać, która się pojawia i na chwilę wokół siebie krystalizuje protest antyreżimowy, antyputinowski, niestety bardzo szybko jest karana za tego typu ambicje, powiedzmy. Tutaj jest jeszcze ważny element. Jeżeli jabłko zostanie zdjęte również z wyborów w tym ostatnim okręgu, gdzie odbywają się wybory do regionalnego parlamentu i nie będzie miało przedstawicielstwa w żadnym regionalnym parlamencie, to po pierwsze, zawsze będzie musiało zbierać podpisy, żeby w ogóle składać wniosek o kandydowanie, a po drugie, poniżej jakiegoś progu reprezentacji już niestety nie dostaną żadnego finansowania państwowego i to jest kolejny cel, żeby ich wyeliminować, pozbawić środków. Organizacja pieniędzy na jaką bazową absolutnie działalność partyjną może się okazać poza możliwościami przywódców jabłoka. Jeszcze tutaj wskazuję na takiego trochę, na taką nieoczywistą partię, na którą mogą się jakoś przerzucić głosy niezadowolonych i to jest partia komunistyczna, bardzo lojalna, absolutnie prowojenna, jeżeli mówimy o szczeblu kierownictwa federalnego tej partii. Natomiast partia, która zawsze była popularna z uwagi na swoje hasła socjalne, a to teraz nabiera znaczenia w obliczu sytuacji gospodarczej, która się pogarsza, i partia, w której zwłaszcza na szczeblu regionalnym było bardzo wielu popularnych polityków, których zresztą teraz też bardzo starannie wyeliminowano z tych wyborów. W związku z tym widać, że po pierwsze każdą szczeliną ten protest się jakoś tam próbuje przecisnąć, ale z drugiej strony władze bardzo starannie zatykają wszelkie szczeliny i eliminują nawet niewielkie ryzyka, po to tylko, żeby uniknąć jakiegoś fermentu, bo narysować oczywiście głosy można, ale jeżeli to jest zupełnie, jeżeli skala poparcia na papierze jest zupełnie oderwana od realiów, to to jest po pierwsze trudniejsze proceduralnie, a po drugie potencjalnie wzbudza sprzeciwy. A w interesie każdych władz regionalnych w Rosji lokalnych jest pokazać Kremlowi bardzo ładny wynik i pokazać, mamy duże poparcie dla Putina, dla Kremla, dla polityki państwa, a jednocześnie mamy spokój i stabilność i nikt tutaj nie protestuje.
14: Czy kampania wyborcza w Rosji jest żywa? Czy ludzie się orientują, co się dzieje? Bo Paweł Reszka w tygodniku Polityka zwraca uwagę na to, że jeszcze w maju 2/3 Rosjan nie miało pojęcia, że głosowanie ma się odbyć w tym roku. Jednocześnie zbyt głośna kampania wyborcza byłaby kłopotem w jej trakcie, nawet gdyby była pozorowana, trzeba by przecież o czymś rozmawiać, a wokół same kontrowersje.
31: Tak, na jakieś tam regionalne debaty nawet się nie pojawiali dyskutanci z ramienia partii, więc Kreml usiłuje rzeczywiście udawać, że

0: wczesną obecnością o danej porze, danego dnia. W każdym razie chodzi o to, żeby wyłącznie lojalni się tam pojawili i co ciekawe, rozszerzono zakres głosowania przez internet, które jest totalną czarną skrzynką, jest całkowicie nieprzejrzyste i można tam dowoli fałszować głosy. I teraz będzie ono w 33 regionach ogółem. Kilka lat temu w Moskwie w taki sposób bardzo ładnie podrasowano wyniki. Kandydaci opozycyjni czy niezależni, którzy w normalnych komisjach wyborczych dostawali, czy mieli przewagę w głosach, po głosowaniu internetowym, po zliczeniu tych wyników, sytuacja się odwróciła i wszyscy poprzegrywali. Więc jest to kolejny instrument, który można bardzo dobrze manipulować i nie ma sposobu udowodnienia, jakie były fałszerstwa i na jaką skalę, ponieważ nie ma dostępu do kodów źródłowych, nie ma dostępu do mechanizmu pracy całego tego systemu głosowania.
1: To jeszcze na koniec jedna rzecz. Poproszę o krótką odpowiedź, choć temat jest obszerny, bo powiedziała pani o tych plotkach, które krążą, że zaraz po wyborach będzie mobilizacja, ludzie się tego boją. Ale przebywający poza Rosją politolog profesor Iwan Preobrażeński jest innego zdania. Uważa, że Kreml planuje nie mobilizację, tylko wojnę totalną z Zachodem.
0: To tej wypowiedzi Preobrażeńskiego nie słyszałam i nie wiem, co ma na myśli, kiedy mówi o wojnie totalnej, bo dla mnie to jest na przykład mobilizacja całej gospodarki i powołanie do armii milionów ludzi, plus wprowadzenie stanu wojennego. To wszystko oczywiście, znaczy powiedziałabym tak, mobilizacja wojenna gospodarki na danym etapie wydaje mi się mało prawdopodobna. Stan wojenny niewykluczony, choćby po to, żeby zamknąć granice i móc zarządzać dowolnie, bez oglądania się na prawo, różnymi procesami wewnątrz kraju. Natomiast według mnie mobilizacja prędzej czy później będzie, nie będzie ogłoszona, bo nawet nie ma takiej potrzeby. Ta mobilizacja formalnie ciągle trwa. Natomiast można będzie powołać kolejnych kilkaset tysięcy ludzi do wojska po to, żeby Putin dostał swój upragniony przełom na froncie. Fachowcy, którzy na tym się znają, mówią, że nawet to nie da Rosji przełomu na froncie, no ale tutaj ja mam wrażenie, że Putin będzie chciał rzucić wszystkie zasoby możliwe, nie tylko na front wojenny, ale też na front tak zwany dyplomatyczno-polityczny, po to, żeby pokazać Zachodowi, że Rosja wygrywa i wygra, żeby Zachód zastraszyć, żeby Zachód zmusić do wykręcenia rąk Ukrainie i zmusić Ukrainę do jakiejś formy porozumienia, które będzie wyłącznie na rękę Rosji, po czym Rosja będzie eskalowała przeciwko Zachodowi, ponieważ jest to systemowa wojna z Zachodem i nie ma co na to liczyć, że po ustępstwach Ukrainy sytuacja się uspokoi. Także według mnie wszystkie scenariusze są jakby na tapecie. Trudno powiedzieć, który będzie wybrany, bo jak powiedziałam, decyduje Putin. Musimy i tutaj kończyć. Jego kalkulacje są tajemnicą.
1: Maria Domańska, Ośrodek Studiów Wschodnich, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował go Adam Szuraj. Za kilka minut Adam Ozga i ciąg dalszy TOK 360.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężka. ciężkość w żołądku.

0: środku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
1: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 18.
6: Marian Kmita pokieruje PKOL-em.
5: Do wiosennych wyborów? No chyba, że dłużej.
6: Dron wyłowiony z Bałtyku.
5: Najpewniej to rosyjski wabik.
6: Donald Trump ogłasza energetyczny rozejm między Moskwą a Kijowem.
5: I odwraca uwagę od Iranu. To jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska-Adamozga.
6: Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Tak zdecydował zarząd PKOL-u.
5: Szefa Polsatu Sport poparły 44 osoby, 9 było przeciw, 1 się wstrzymała. Wcześniej sportowi delegaci uznali, że Radosław Piesiewicz nie może sprawować funkcji prezesa w związku z jego aresztowaniem.
6: Najważniejszą rzeczą dla nowego szefa PKOL-u ma być audyt finansowy komitetu, bo straty podobno liczone są w milionach złotych. Błażej Kulesza.
7: Pan będzie kandydatem.
8: Dajcie zacząć te obrady, bo jak się spóźnimy, to Mieczysław Nowicki nie ma.
9: Wchodząc na posiedzenie zarządu, Marian Kmita był jednym z faworytów tego wyścigu, ale on, jak i pozostali wiceprezesi, pytani o przejęcie sterów po Piesiewiczu, przekonywali, że decyzję podejmą dopiero na sali. Tak mówił Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL i wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej.
10: Nie powiedziałem, że ja będę podejmował tą rękawicę i walczył, żeby zastąpić pana prezesa Piesiewicza.
9: Ostatecznie żaden z wiceprezesów oprócz Kmity nie zgodził się na pełnienie tej funkcji.
8: Zarząd podjął decyzję o powierzeniu obowiązków pełniącego funkcję prezesa PKOL mojej osobie.
9: Rewolucji od nowego pełniącego obowiązki prezesa raczej nikt nie powinien oczekiwać, mówiła inna wiceprezes PKOL-u Otylia Jędrzejczak, dwukrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu.
11: Cudów nie zdziała, więc państwo nie oczekujcie od kogokolwiek, kto tu będzie, że nagle po prostu sfrunie coś z nieba i będzie wielki cud. Nie, tu po prostu potrzebujemy spokoju.
9: Przedstawiciele PKOL-u zapowiadają napisanie nowego statutu oraz audyt finansowy, bo komitet wciąż zalega z płatnościami, między innymi sportowym związkom, mówi Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
12: No już słyszeliśmy rok temu, że będziemy spłaceni, więc to się absolutnie nadal nie udało. Najpilniejszą sprawą jest z całą pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać.
9: Marian Kmita zrezygnuje z bycia szefem Polsatu Sport. Jak powiedział, pójdzie na bezpłatny urlop. Swoją funkcję zamierza pełnić bez wynagrodzenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Błażej dołączy do mnie w Sporcie 360 jeszcze przed godziną 18.40.
6: Z Bałtyku, nieopodal Jarosławca, polskie wojsko wyłowiło drona.
5: I wszystko wskazuje na to, że jest to rosyjski bezzałogowiec wojskowy, a w najbliższym czasie możemy spodziewać się więcej takich incydentów, mówisz wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
13: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
6: Z kolei wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy.
5: Drugi trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Rochuskija-Godzin.
6: W powietrzu czuć, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie, mówią reporterce TOK FM, mieszkańcy terenów przygranicznych.
5: W Chełmie niedaleko do Rochuska syreny wczoraj rano zawyły dwukrotnie, czyli w sumie były 4 sygnały.
14: Trochę się zdenerwowałam, co to się dzieje, ale już będą teraz takie sygnały. Każdy czuje ten strach, ten lęk i tą niepewność, co będzie dalej.
15: Stosowaliśmy się z córką do procedur, jakie zostały nam przekazane. Oczywiście schroniłyśmy się w mieszkaniu w miejscu, które według wskazówek jest najlepsze, więc my wybrałyśmy łazienkę. Przebywałyśmy tam do momentu odwołania pierwszego komunikatu, po czym położyłyśmy się do łóżka, kiedy przyszedł następny. I ponownie wróciłyśmy do łazienki.
16: Nawet wśród mojego najbliższego otoczenia była taka sytuacja, że osoby rzeczywiście zareagowały bardzo poważnie, pakując najpotrzebniejsze rzeczy i rzeczywiście do czasu odwołania alarmu okres spędziły w piwnicy.
17: Pani się gdzieś schowała, jak usłyszała te syreny?
14: Nie, poszło spać dalej i już. No bo co, gdzie ja się schowam?
6: Mówiły mieszkanki Chełma i wiceprezydent Radosław Wnuk.
5: Co ważne, jeżeli dostajemy sygnał o zagrożeniu z powietrza, najlepiej zejść do piwnicy albo ukryć się przynajmniej w pomieszczeniu bez okien.
6: Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej.
5: Podobnie przy tym ocenił, że wzrost ceny oleju napędowego, a w USA diesel jest obecnie najdroższy w historii, że wzrost ceny oleju napędowego jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną w Iranie.
6: Arabia Saudyjska została postawiona pod ścianą, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych dr Karol Wilczyński.
5: Sprzyjający Iranowi jemeńscy rebelianci Huti przejęli ostatnio porty, które umożliwiają im kontrolę ciśniny Bab al-Mandab, a przez ten szlak transportowana była dotychczas saudyjska ropa naftowa.
3: W tym momencie, poza wożeniem ropy ciężarówkami, Arabia Saudyjska znalazła się w sytuacji, w której nie jest w stanie sprzedawać ropy, w związku z czym jej gospodarka opiera się na eksporcie ropy naftowej. Myślę, że Arabia Saudyjska nie jest w stanie pozostawić tego ataku bez żadnej reakcji i sądzę, że żadne rozmowy w tym momencie mogą nie wchodzić w grę. Raczej muszą zagrozić Iranowi, że jeśli takie ataki będą kontynuowane, to Arabia Saudyjska musi zmusić Iran, żeby te ataki po prostu przerwać.
5: W Arabii Saudyjskiej trafiony został również kluczowy dla transportu ropy do Europy rurociąg, a po ostatnich napięciach ceny ropy naftowej idą w górę, sięgają już 108-110 dolarów za baryłkę.
6: A to ma wpływ na ceny w dystrybutorach, jak prognozuje e-petrol, za litr oleju napędowego możemy wkrótce płacić nawet powyżej 9 zł.
5: Benzyna 95 ma kosztować blisko 8 zł za litr, a 98 podobnie jak diesel około 9 zł.
6: Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawienie Wojciecha Olszańskiego, znanego jako Jaszczur.
5: To skrajnie prawicowy działacz, który został prawomocnie skazany na 3 miesiące bezwzględnego więzienia za wypowiedzi, które sąd uznał za nawoływanie do nienawiści i znieważenie osób narodowości żydowskiej.
6: O jego ewentualnym ułaskawieniu mówi rzeczniczka prezydenta Rafała Leśkiewicza, a pytał ją reporter TOK FM Szymon Kępka.
18: Co prezydent i pałac prezydencki wie o apelu Grzegorza Brauna w kontekście ułaskawienia pana Wojciecha Olszańskiego?
19: To jest tylko informacja medialna. Nic na ten temat bliżej nie mogę, panie redaktorze, powiedzieć. Nie znam sprawy zupełnie. Wiem, że pan Grzegorz Braun opublikował taki wpis bodajże na X-ie i tyle.
18: Pan prezydent, pańskim zdaniem, jest skory ułaskawić właśnie pana Olszańskiego?
19: Panie redaktorze, decyzje ułaskawieniowe podejmuje pan prezydent, ale znając historię pana Olszańskiego i to, w jaki sposób się wypowiada i to, co robi, no to jest to postać, która zasługuje wyłącznie na potępienie.
5: To rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w rozmowie z reporterem TOK FM Szymonem Kępką.
6: A sprawa dotyczy internetowych wypowiedzi Olszańskiego, za które początkowo wymierzono mu 3000 zł grzywny, ale sąd drugiej instancji zmienił karę na 3 miesiące więzienia.
5: Olszański bezpośrednio atakował też dziennikarkę TOK FM Karolinę Lewicką, doskonale państwu znaną. Używał wulgarnych stwierdzeń odnoszących się do Żydów, osób LGBT i środowisk lewicowych.
6: Rzeszów notuje w tym roku rekordową liczbę porodów.
5: Do 10 września w tamtejszych porodówkach urodziło się prawie 5300 dzieci, blisko 320 więcej niż rok wcześniej. To między innymi efekt tego, że stolica Podkarpacia jest jednym z najmłodszych miast wojewódzkich w Polsce, jedynym z dodatnim przyrostem naturalnym wśród dużych miast.
6: Ale jak na ironię, za tak wysoką liczbą porodów stoi też słaba demografia reszty Podkarpacia. Mówi w rozmowie z Marcinem Starcem Dorota Darmochwał Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
20: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
5: Ten odsetek jest zauważalny?
20: Praktycznie w każdym tygodniu mamy pacjentki z południa. Mamy dzisiaj, mieliśmy wczoraj, także te pacjentki są. One często starają się do nas przyjechać troszkę wcześniej, bo obawiają się tego, że nie zdążą. Same mówią, dzisiaj mi pacjentka powiedziała rano, że przyjechała troszeczkę wcześniej, ponieważ obawia się, że w momencie, kiedy zacznie się akcja porodowa, ona do nas nie zdąży, ponieważ ma 100 kilometrów do Rzeszowa.
5: Między innymi niska liczba porodów, ale też fatalna kondycja mniejszych szpitali spowodowała, że na terenie 3 bieszczadzkich powiatów od początku roku nie ma żadnej porodówki. To jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska, ja nazywam się Adam Oska. 18.10, a gościnią TOK 360 jest profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Państwa.
5: Pani wracała z Kijowa specjalnym pociągiem razem z międzynarodową delegacją polityków i ekspertów, gdy doszło do rosyjskich ataków dronowych w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej. To nie był ten pociąg, który został trafiony dronem, ale to był pociąg, o którym ukraińskie władze mówią, że mógł być celem tego rosyjskiego ataku. Jak ten atak wyglądał z pani perspektywy?
1: No, nasz pociąg odjechał pół godziny przed tym atakiem z platformy w Jagodzinie, dojechał do Dorochucka i dopiero tam dowiedzieliśmy się po stronie polskiej już o tym ataku. No ale my już godzinę przed dojazdem do granicy, a więc koło 4 nad ranem, nasz pociąg się zatrzymał, była mowa o ewakuacji, wyszliśmy z wagonów, bo dowiedzieliśmy się o tym dronowym ataku na stację benzynową, który nastąpił godzinę wcześniej. Więc bardzo profesjonalnie strona ukraińska i bardzo poważnie traktuje te wszystkie zagrożenia, jak widać, niezwykle słusznie. My byliśmy przygotowywani do ewakuacji jadąc w obie strony, co wcześniej się nie zdarzało. Ja jeżdżę często na Ukrainę, wcześniej nie było takich problemów, a teraz każdy właściwie do ręki dostaje instrukcję ewakuacji, jest informowany, jak ona wygląda, co może się wydarzyć, co należy zrobić. Więc to pokazuje, że po pierwsze Rosjanie obrali nową taktykę, taktykę, która polega właśnie na atakowaniu pociągów komercyjnych. No a tutaj ukraińska strona sugeruje, i trudno zweryfikować, czy to prawda, czy nie, no ale sugeruje, że właśnie uderzono w tych godzinach, ponieważ no, było wiadomo, że będzie jechała taka duża delegacja. Delegacja, która w tą stronę już nie wiozła ministrów czy premierów urzędujących, no ale nie wiozła wielu doradców do spraw bezpieczeństwa państw europejskich i byłych premierów, takich jak Boris Johnson, Sanna Marin czy Carl Bildt.
5: Tak, byli też parlamentarzyści z wielu krajów Europy.
1: Tak, ponad 100 osób.
5: Jasne. Pani mówi, że już pasażerowie ukraińskich kolei są przygotowywani na takie ataki i że... ja nie wiem, czy to nie jest za duże słowo, ale może nie, że stały się one codziennością.
1: Trudno się na coś takiego przygotować. Osoba, która jest w Radzie organizowanej przeze mnie Warsaw Security Forum i były szef CIA David Petraeus, nie jechał z nami, tylko jechał właśnie tym pociągiem, który został uderzony. Z różnych powodów jechał tym komercyjnym pociągiem. I on powiedział, że to było dramatyczne przeżycie dla nich, ponieważ oni wcześniej faktycznie również byli dwa razy ewakuowani, musieli się chować w lesie, potem znów wsiadali, potem uciekali. No to myślę, że nie można się na coś takiego przygotować i myślę, że Ukraińcy są po prostu normalnymi ludźmi, takimi jak my, i to wpływa psychologicznie. Natomiast jeśli chodzi o celowanie, ja myślę, że strona rosyjska próbowała pokazać tym atakiem, że nie ma już świętych miejsc, że właśnie te okolice Dorochucka, to przejście graniczne, które jest znanym przejściem, wszyscy premierzy, prezydenci, szefowie organizacji międzynarodowych przechodzą przez to przejście, przejeżdżają przez to przejście pociągami, no to jest taki sygnał pokazujący, nie jedźcie już na Ukrainę. I oczywiście próbują nas zastraszyć, natomiast po reakcjach pasażerów tego naszego pociągu mogę powiedzieć, że to nie skutkuje. Wręcz przeciwnie, większość osób, które były w tym pociągu, dzisiaj zastanawia się, co więcej możemy dla Ukrainy zrobić, jak wzmocnić obronę przeciwrakietową ukraińską, jak wreszcie przejąć w pełni, skonfiskować rosyjskie aktywa państwowe, które w bankach belgijskich, francuskich leżą, przeznaczyć je na pomoc Ukrainie. No i jak sprawić, żeby Ukraina tą zimę przetrwała? Bo dzisiaj w Kijowie ta sytuacja jest naprawdę trudna. Co dwie godziny nadlatują drony. One dzisiaj są szybsze, bo są z silnikami odrzutowymi, a więc nie można ich już zastrzelić przed Kijowem. I wystarczy dwa drony, a więc bardzo tania rzecz, żeby unieruchomić całe miasto. I Rosjanie dzisiaj to robią co dwie godziny, przez całą dobę. I robią to od sierpnia. I to naprawdę wpływa na psychikę, na morale Ukraińców. Więc obrona przeciwrakietowa jest absolutnie kluczowa, ale również myślenie, jak wesprzeć w tej zimy Ukrainę, która będzie przeżywała na pewno dramatyczne chwile.
5: I jak odpowiadać na ataki hybrydowe?
1: I oczywiście jak odpowiadać, bo one już nie są hybrydowe, one są kinetyczne. My musimy mieć bardzo jasną drabinę eskalacyjną i o niej informować stronę rosyjską. Ja nie mówię, że my mamy odpowiadać atakami kinetycznymi, ale mamy taką ilość, jako Zachód cały, różnego rodzaju narzędzi i cyberataków, i ataków na system bankowy rosyjski, i kwestii przejmowania większej ilości tych statków z floty cieni, która pływa po Bałtyku tam i z powrotem. Na razie tylko Francuzi raz i Finowie się zdecydowali na przejęcie takiego statku. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić, tylko wymaga woli politycznej i wymaga determinacji. A widzieliśmy, że Władimir Putin będzie eskalował tej jesieni i ta eskalacja nie będzie tylko na Ukrainie. Ona będzie niestety na terytorium państw natowskich. Widzieliśmy to w Lipsku w Niemczech i to będzie postępowało. Próbują nas zastraszyć, próbują złamać naszą jedność i to jest jeden cel, który nie możemy pozwolić, aby Rosja osiągnęła.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, była gościnią TOK 360. Jest 18.16. O 18.20 informacje TOK FM, a po nich o Céline Dion, która wróciła na scenę w Paryżu mimo bardzo ciężkiej choroby.
0: Reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
23: 8200, 8600.
24: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
25: Potrzebujemy towaru.
26: I pieniędzy.
24: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
27: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
28: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
29: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
30: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
29: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
30: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
29: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
31: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
32: GWM. Go with more.
33: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
34: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
35: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
36: Raz, dwa, trzy.
35: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
33: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
37: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Resort Sprawiedliwości złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez posła dokumentów z siedziby ministerstwa podczas piątkowej interwencji poselskiej. Cieszyński miał zabrać z siedziby dokumenty z akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym zarządzenia, które poseł opublikował na X-ie. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na przedłużenie tylko o tydzień tzw. czarnej listy, na którą do tej pory w związku z agresją Rosji na Ukrainę trafiło blisko 3000 osób i podmiotów. Według unijnych źródeł Słowacja i Francja domagają się usunięcia z niej rosyjskich oligarchów. Norweski kolarz górski olimpijczyk Knut Røme został zawieszony za doping. Badania przeprowadzone podczas Mistrzostw Europy w MTB w szwajcarskim Montaseneri na przełomie lipca i sierpnia wykazały obecność zabronionego środka terbutalinu w lekarstwie przeciw astmie. Zawodnik ma też zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności sportowej do całkowitego rozpatrzenia sprawy.
37: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360. Jakub Lechowicz z Chili Z.
3: Witaj. Dzień dobry.
2: Celine Dion wróciła.
3: No nie da się ukryć.
2: I mam wrażenie, że wielu osobom na świecie mocniej zabiły serduszka.
3: Tak.
2: Zwłaszcza tym wychowanym około lat 90.
3: Lata 90., 80., 2000 też przecież, no bo największy przebój My Heart Will Go On to 98, więc to mocno gdzieś tam rezonowało w tamtym czasie. Natomiast idąc tutaj do ciebie, ja tak się zastanowiłem, bo Celine Dion przez wielu jest określana jako symbol kiczu momentami.
2: Kiczu?
3: Kiczu. No bo to jest taka diwa, która stawała na scenie, szklanki w meblościankach pękały, ona w takiej sukni i ona pokazywała ten swój głos. I tak naprawdę jest bardzo dużo osób, które muzykę Celine Dion właśnie tak odbierają. I teraz zobaczyłem przy tym, jak ona wróciła, co się dzieje. Mamy Dion Manię. Szczególnie to widać w Paryżu, gdzie występowała. I nie da się nie trzymać kciuków za Celine Dion, takie mam wrażenie. Bo to jest kobieta, która... Obserwujemy jej chorobę od początku tak naprawdę. Widzimy, co się działo, kiedy zniknęła te 6 lat temu. I widzimy ją teraz. I to cieszy bardzo, że ona wróciła.
2: Bo u niej zdiagnozowano rzadką chorobę neurologiczną, nazywaną chorobą sztywnego człowieka. Ta choroba jest nieuleczalna, chociaż można ją rehabilitować.
3: Tak.
2: Ona prowadzi do sztywności mięśni, tułowia, rąk, nóg. Wpływa też na aparat mowy, na struny głosowe.
3: I to jest niezwykle rzadka choroba. 8 tysięcy ludzi na całym świecie na nią choruje.
2: Więc już występ Celine Dion na otwarcie Igrzysk w Paryżu był wydarzeniem
3: temu,
2: bardzo wzruszającym, ale teraz ona występuje w Paryżu w La Défense Arena 16 razy we wrześniu i październiku. W maju jeszcze 2027 roku do tego w ramach tej rezydencji dołoży 10 koncertów. A ci ludzie, którzy twierdzili, że to kicz, to rozumiem, teraz siedzą cicho.
3: Oni, mam wrażenie, siedzą i lajkują te rolki na Instagramie, bo oczywiście nie mamy całego koncertu, ale z tych urywków, które widać w internecie, to ci ludzie, mam wrażenie, też są poruszeni. Bo ja to widzę na przykład po gdzieś tam swoich radiowych kolegach, którzy niekoniecznie słuchają Celine Dion, to nagle udostępniają to gdzieś na Insta Stories, bo wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, że po tak ciężkiej chorobie, kiedy wydawało się, że Celine Dion już nie wróci nigdy na scenę, kiedy ogłosiła, że jest chora, że jest to choroba nieprzewidywalna w swoim przebiegu tak naprawdę, bo ona atakuje znienacka i tym ludziom, którzy chorują na to, co ma Celine Dion, z czym się zmaga, też towarzyszy silny lęk, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten atak tej choroby, kiedy pojawi się ten niewyobrażalny ból. I Celine Dion jest przykładem tego, że stojąc na scenie, ona gdzieś to przezwyciężyła. I to jest, myślę, bardzo budujące dla wielu osób, które cierpią nie tylko na tę chorobę. I ci ludzie, którzy, jak powiedziałem, twierdzą, że jest to muzyka kiczowata, bo to jest taka diwa, która śpiewała właśnie My Heart Will Go On do Titanica. Przecież pamiętamy słynną sprawę w 98 roku, kiedy Celine Dion walczyła o Oscara. W 98 roku właśnie z Elliotem Smithem, który jest taki bardziej alternatywny. i fani Eliota Smitha wtedy trochę się obrazili na Akademię. Że jednak wygrała Celine Dion mainstreamowa. I gdzieś tam zawsze był ten konflikt, że ci, którzy słuchają bardziej, nie chcę mówić wyszukanej, ale może alternatywnej muzyki, w pewnym momencie no po prostu trzymają kciuki za Celine Dion. I bardzo mi się podoba, że jest taki moment, nawet jeżeli tłem jest straszne cierpienie Celine, to doszliśmy do tego momentu, gdzie trzymamy kciuki. Wszyscy, cały świat trzyma kciuki za Celine Dion.
2: Ona nawet uroniła łzę podczas tego koncertu. Tak. Przyznając, że obiecała sobie, że nie będzie płakać. Dwa razy już powiedziałeś o My Heart Will Go On. I mam wrażenie, że po prostu to tak mocno scaliło się przez tego Titanica z Celine Dion, że już prawdę mówiąc, nawet ja miałem problem z przypomnieniem sobie innych przebojów Celine Dion, chociaż w tych latach 90., tylko że to było już jakiś czas temu, w tych latach 90. No, zdecydowanie kojarzyłem ją wcześniej, jeszcze przed Titanikiem, tylko już nie pamiętam z czego, a właściwie z czego.
3: Jeszcze były, oczywiście, no to jest artystka, która ma 27 albumów studyjnych.
2: W ogóle z francuskiej piosenki. Z Kanady pochodzi, z francuskiej piosenki.
3: Francuskich ma 15 albumów, 12 anglojęzycznych. Ja też zawsze mówię swoim słuchaczom, że ja to wolę trochę Celine Dion po angielsku śpiewającą. Być może dlatego, że rozumiem, o czym śpiewa. Po francusku niekoniecznie, ale przypomnijmy, że Celine Dion, która wzięła się z Kanady, z Quebecu, ta prowincja wtedy jest znana właśnie dzięki temu, że stamtąd pochodzi Celine Dion. I myślę, że ona trafiła w taką niszę śpiewając po francusku i ona doskonale wiedziała, że Francja to chwyci od razu.
2: No nie jest przypadek, że ona występuje właśnie w Paryżu.
3: Nie jest przypadkiem, chociaż pamiętamy, reprezentowała również Eurowizję, na Eurowizji Szwajcarię wtedy. Było mnóstwo przebojów, bo poza My Heart Will Go On było A New Day Has Come, było I'm Alive, po francusku Pourquoi Mon Corps i to wszystko było takie na granicy ballad, chociaż na przykład I'm Alive z takim mocnym bitem momentami, to też latało po listach przebojów i to radziło sobie całkiem nieźle. Ale oczywiście ten największy album to jest, proszę sobie wyobrazić, ponad 30 milionów sprzedanych płyt. Nie ludzi, którzy odtworzyli sobie to w portalach streamingowych, tylko poszli do sklepów i kupili egzemplarz tej płyty.
2: Tak się kiedyś robiło.
3: Tak się kiedyś robiło. Sprawiło, że Celine Dion jest jedną z najchętniej kupowanych, w cudzysłowie, artystek wszechświata. Świata.
2: Wrzesień, październik, tak. 16 koncertów, jak wspomniałem, maj przyszłego roku 10
3: razem
2: koncertów.
3: Razem 26.
2: Biorąc pod uwagę tę chorobę, o której rozmawialiśmy, czy to jest tak, że wygląda na to, że Paryż i koniec, czy niekoniecznie?
3: Wiesz co, patrząc na to, co dzieje się w Paryżu teraz, bo oczywiście te bilety rozeszły się jak świeże bułeczki, tam była ogromna kolejka już w internecie, kiedy można było kupować te bilety, wtedy organizatorzy dołożyli kolejną pulę biletów.
2: Siedziałem w kawiarni wczoraj obok dwóch facetów, którzy o tym dyskutowali, ja trochę podsłuchiwałem i jeden mówi, wiesz co, Celine Dion wróciła, ale nawet chciałem jechać do tego Paryża, ale jak kliknąłem, to 100 tysięcy osób było przede mną w kolejce.
3: Tak, tak. I wtedy dołożono te bilety. I oczywiście patrząc na jej stan zdrowia, bo musimy tutaj przez pryzmat właśnie tego, jak ona się będzie czuła, spekulować, co może się dziać dalej, ale w Paryżu odbyło się mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Paryż tym żyje. Karaoke, imprezy w jakichś klubach na cześć Celine Dion. Ludzie się przebierają za nią. Tam naprawdę jest Dionmania, tak to się nazywa, tak to określili dziennikarze z zagranicy. Podejrzewam, że jeżeli to będzie dobrze szło, to będzie i Azja, i Stany Zjednoczone, bo tam Celine Dion też jest bardzo, bardzo szanowana, bardzo znana i lubiona. Chociaż jeszcze miałem powiedzieć, że Celine Dion rozpoczęła swój koncert sobotni 50 minut po czasie i osoby, które są w jej otoczeniu, mówią, że ona po prostu musiała się do tego przygotować i też było jej bardzo trudno wyjść na scenę. I to nie dlatego, że jest diwą, gwiazdą się spóźniła, tylko tam się działo coś. Nie wiemy oczywiście co, ale całe szczęście wyszła, zaśpiewała i All By Myself, ten kulminacyjny moment zabrzmiał tak, to jest do znalezienia w internecie i mocno to Państwu polecam.
2: No to klikamy. Jakub Lachowicz z Chili Z.
3: Tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, uważajcie na te szklanki, jeżeli ktoś ma w meblościankach, bo naprawdę to jest taki głos, że pęknie.
2: No i kto mówi, że to kicz, jak szklanki pękają? Jakub Lachowicz z Chili Z był razem ze mną w Tok 360. Dzięki wielkie.
3: Dzięki wielkie.
2: 18.30, Adam Ozga. W Sporcie 360 razem ze mną już Błażej Kulesza, który cały dzień, mogę tak powiedzieć, spędził w Polskim Komitecie Olimpijskim.
6: Centrum Olimpijskim, dokładnie tak. Dziś zbierał się zarząd.
2: Już nie Zonda Krypto.
6: Już dawno, dalej imienia Jana Pawła II Centrum Olimpijskie. Taka jest cały czas ta oficjalna nazwa. Niemniej jednak ważne informacje są takie, że mamy nowego szefa PKOL-u. Nowego szefa mówię specjalnie, bo Marian Kmita został pełniącym obowiązki. Tym samym prezes Radosław Piesiewicz dalej pozostaje prezesem, chociaż w areszcie. Natomiast no, ta sprawa wymaga zdecydowanie dalszych kroków. Tu zdania były podzielone. W zasadzie tylko jeden z delegatów podniósł rękę i powiedział: my musimy zebrać walne zgromadzenie i odwołać raz na zawsze prezesa Radosława Piesiewicza. Tak się jednak nie stało, z tego względu, że statut jest na tyle dziurawy, że jest tyle interpretacji prawnych, że ci przeciwnicy Piesiewicza mają swoją interpretację, zwolennicy prezesa mają swoją interpretację, no ale trzeba było działać, więc posłużono się artykułem 21 z tego statutu i uznano, że skoro Radosław Piesiewicz nie może pełnić swoich funkcji,
2: no nie może,
6: to musimy powierzyć któremuś z wiceprezesów jego funkcję. No i tak też się stało.
2: Pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w miejsce siedzącego w areszcie Radosława Piesiewicza został więc Marian Kmita, szef Polsatu Sport, ale mówi, że weźmie urlop w Polsacie.
6: Albo
2: i weźmie się
6: to
2: za
6: rozwiąże.
2: Albo inaczej to rozwiąże, okej. Tak. I weźmie się za PKOL-a. Jak chce się wziąć za PKOL?
6: Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to przeprowadzić audyt. Audyt finansowy, bowiem straty są podobno sięgające milionów złotych. O tych niejasnościach finansowych wiedzieliśmy od dawna. No i tu pojawia się jeden drobny konflikt interesu. Bo jakbyśmy prześledzili przecież całą historię wypłat i tego, gdy umowa z Zonda Krypto przestała działać i zrobił się szum w interesie i w momencie, gdy część sponsorów od Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaczęła odchodzić, to jedną z firm była firma, której właścicielem jest między innymi właściciel Polsatu.
2: Zygmunt Solarz.
6: Dokładnie tak. Mówimy o firmie Polkomtel. Firma zdaniem Radosława Piesiewicza nie wywiązała się z umowy, nawet jej wypowiadając tam do wypłacenia była jeszcze jedna transza sięgająca blisko 500 000 złotych. No i pojawił się konflikt, bo sprawa jest w prokuraturze.
2: Pamiętam, Polkomtel padał w dyskusji dotyczącej nagród dla olimpijczyków, tak, którzy ci od Zonda Krypto nie mogli się doczekać.
6: Polkomtel wypłacił swoje nagrody tym olimpijczykom, którzy tych nagród wówczas nie dostali. Niemniej jednak pieniędzy do PKOL-u nie przesłał. PKOL podobno zapłacił VAT za to, więc sprawa została skierowana na drogę sądową. No i pytanie teraz, jak zachowa się Marian Kmita?
2: Pełniąc obowiązki prezesa. Dobra, czyli audyt, coś jeszcze do wiosny, do wyborów?
6: Audyt to jeden, dwa statut,
2: bo jest dziurawy.
6: I to bardzo, to trzeba napisać w zasadzie od nowa i to w tym wszyscy się zgodzili, że to trzeba raz jeszcze porządnie po prostu przejrzeć, bo okazało się, że ten statut, który jest absolutnie niewystarczający, więc trzeba ten dokument zrobić na nowo, no i przede wszystkim dogadać się z Ministerstwem Sportu. Na taką rozmowę Marian Kmita, no już ją zapowiedział, że chce się spotkać z ministrem sportu Jakubem Rutnickim. Czy to oznacza powrót spółek Skarbu Państwa do finansowania PKOL-u? Tego na razie nikt nie może zdradzić. Niemniej jednak te poprawne kontakty powinny być. Nie oznacza to jednak, że wszystkim kandydatura Mariana Kmity się spodobała, bo mieliśmy 53 delegatów na tym posiedzeniu zarządu. 9 była przeciw, 43 osoby były za, no i Marian Kmita sam na siebie nie chciał głosować, więc
2: a to on jest tą jednostką wstrzymującą.
6: Najprawdopodobniej głosowanie jest tajne, nikt nie zdradził swoich typów, nawet Andrzej Supron pytany przez nas, zwolennik przecież Radosława Pisiewicza, dodajmy, i broniący jego chociażby w tym studiu parę dni temu, nie zdradził, czy on był przeciw, czy był za, czy się wstrzymał. No, to taka nasza dziennikarska dedukcja nas skierowała do tego, że faktycznie najprawdopodobniej tak było. No, niemniej jednak cały czas pewne rzeczy nie zostaną do końca tej kadencji wyjaśnione. Nie wiadomo, czy uda się wyjaśnić sprawę Radosława Piesiewicza. Marian Kmita mówi, że jego status powinien zostać wyjaśniony, ale czy to się uda? No, w to ja przynajmniej bardzo wątpię.
2: No tak, bo Piesiewicz jest prezesem, ale prezesem w areszcie, ciągle jest w zarządzie, a pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego został Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat. Oj, ja czuję, że jeszcze...
6: Jeszcze ten temat nam się nie skończył.
2: Jeszcze PKOL zamiesza. Błażej Kulesza, dzięki wielkie, to był Sport 360. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
1: Reklama.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: opakowanie za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Służby wzmacniają bezpieczeństwo polsko-ukraińskich przejść granicznych. Na Podkarpaciu wojewoda zapowiada, że zwoła specjalny sztab w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzący kontrolę na przejściach na wypadek alarmu mają hełmy, kamizelki i wskazane miejsca ukrycia. Premier Donald Tusk wczoraj po atakach rosyjskich tuż przy granicy Ukrainy z Polską podkreślił, że praca działających tam przejść granicznych przez najbliższe miesiące będzie miała specjalny charakter. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek ogłosiła zakończenie koalicji rządowej miastem. Deklaracja padła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, zwołanej w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. Prezydentka motywowała swoją decyzję m.in. sprzeciwem wobec odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka oraz przekraczaniem kompetencji przez radnych, którzy w jej ocenie wkraczali w kompetencje organu wykonawczego. Kosiorek jednocześnie zadeklarowała chęć dalszej współpracy z Radą przy podejmowaniu uchwał ważnych dla miasta. W wieku 107 lat zmarł Jehuda Widawski, najstarszy w Izraelu ocalały z Holokaustu. Widawski mieszkał w Łodzi. W czasie II wojny światowej naziści deportowali go do Auschwitz, gdzie zamordowano większość jego rodziny. Po wojnie wyjechał do Izraela. Wracał do Polski i poświęcił się renowacji żydowskich cmentarzy.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Chwila minęła, Adam Ozga, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, po 20:00 mikrofon TOK FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Paweł?
11: Dziś po godzinie 20:00 będą z nami Martyna Brzyska, kierowniczka zespołu dyżur.net.pl i dr Agnieszka Ładna, kierowniczka zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem z NASK. A to dlatego, że będziemy dziś zastanawiali się nad tym, czy i jak powinniśmy oceniać bardzo różne notabene sytuacje, kiedy my wchodzimy z AI-em w bardzo osobiste, prywatne, bezpośrednie relacje.
12: Drogi czasie, zerwać czy nie zrywać?
11: No i tak bywa. 33% Polaków korzysta z chatbotów AI w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym i emocjami. Dziś po godzinie 20:00 pytamy Państwa, skoro o sprawach osobistych rozmawiamy, czy też kontaktujemy się, wchodzimy w relacje właśnie z AI-em, to co Państwo o tym sądzą? Po godzinie 20:00 mikrofon TOK FM, nasz numer to 22 44 044. Pisać można już teraz. mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm.
10: Zaprasza Paweł Sulika. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. TOK 360 też w samo południe, a teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
13: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
14: Dzień dobry, nowy tydzień.
7: Zaczynamy i dzisiaj dość nietypowo, chyba rzadko mówimy o takich, ale to ważna sprawa. Jacku, zaczniesz, prawda?
13: Nietypowo, ale powiem państwu dlaczego. Lata temu, no ze 20 lat temu, z Maciejem Głogowskim, teraz naszym redaktorem naczelnym, mieliśmy na antenie Radia Tok FM taki program, który nazywał się Zielona Fala. I to był bardzo specjalistyczny program poświęcony inżynierii ruchu drogowego, szeroko pojętym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa drogowego, również płynności. I pomysł, wydaje mi się, mieliśmy rewelacyjny, to znaczy zapraszaliśmy do studia, do radia wszystkich tych, którym coś się udało gdzieś na poziomie lokalnym zbudować, przekonstruować. Sprawa była prosta. Jakby punkt wyjścia, który z Maćkiem mieliśmy, był taki, że jeżeli na danym odcinku drogi, na przykład na 3 kilometrach, każdego roku dochodzi do 4, do 6 wypadków ze skutkiem śmiertelnym albo po prostu do jakichś tragicznych zdarzeń, to może warto by się było zastanowić nad tym odcinkiem drogi i spróbować coś wykombinować takiego, żeby do tych wypadków nie dochodziło. I włożyliśmy w ciągu roku w ten program całą masę pracy i mieliśmy w studio wszystkich przedstawicieli gmin, w których faktycznie to bezpieczeństwo stało się priorytetem, tych gmin i powiatów, gdzie były bardzo duże problemy. Mieliśmy wszystkich świętych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i ministra transportu, bo to świeżo po wyborach było. Mieliśmy absolutnie wszystkich. I nic nam się nie udało przez rok zdziałać. Wszyscy wszystko, wiesz, pięknie opowiadali, pięknie obiecywali, ale efektów żadnych nie było. Okazało się, zresztą było to do przewidzenia, że jeżeli, powtarzam, na odcinku drogi w tym roku potrącono 4 pieszych, w zeszłym roku potrącono 4 pieszych, no to wiadomo, że w następnym roku i w następnych latach też to będzie się działo, tak? Statystyka. No ale ale nie można tam nic zrobić, dlatego że za 8 lat być może będzie tam budowana droga ekspresowa, albo za 3 lata, albo za 4 lata. W związku z tym nawet jakieś takie działania zabezpieczające, powiedzmy prowizoryczne, nie jakaś ścieżka rowerowa czy chodnik z prawdziwego zdarzenia, jakby mogłyby prowokować zarzuty o niegospodarność, co kończyłoby się przegraną w następnych wyborach. Więc ja zderzyłem się z tym, czym jest polityka tak naprawdę i też tym, jaką wagę w tych statystykach ma ludzkie życie. Natomiast mam wrażenie, że wydarzyło się ostatnio w Polsce coś, co być może pokazuje, że żyjemy już w trochę innych czasach. W czerwcu, a tak naprawdę to już od kilku lat, natomiast w czerwcu tego roku ta sprawa była głośna za sprawą interpelacji poselskiej, która wnosiła, by jak wjeżdżamy na teren, w miejsce, w którym zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, żeby na tej tablicy, na której jest informacja, że zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, była też jasna informacja, jakie jest ograniczenie prędkości na tym odcinku. Dlatego, że tych znaków mamy w Polsce za dużo. Mamy bałagan na drogach, jeżeli chodzi o oznakowanie. I to naprawdę trzeba czasem bardzo dużo skupienia, a nie złej woli, by po prostu nie jechać, i to wcale nie mówię, że za szybko, ale żeby za wolno.
7: To się często zdarza. Pamiętam, potem rozpaczliwie szukałem w internecie, jak wyjeżdżałem z tego, czy rzeczywiście tu było 70 na godzinę, a może 50? Tak, to konieczne, to powinno być na 100%.
13: Tak, ale wiesz, bo jest cała masa osób, które naprawdę chcą przepisowo jeździć i nie mają sobie za grosz brawury ani jakiejś głupoty, ale czasem po prostu trudno się... życie, tak? No czasem po prostu człowiek gdzieś wjeżdża, no tak jak wspomniałeś, i po prostu nie wie, tak? Czy to jest 50, czy 70, ale wiesz co?
7: Ale wiesz, jeszcze powiem, że tym bardziej, że nie tylko w Polsce, w każdym kraju zdarzają się miejsca, gdzie rzeczywiście to oznakowanie ograniczenia prędkości są czasami takie niespecjalnie czytelne, albo wydaje nam się, że bez sensu. Oczywiście może jakiś tam sens jest. No i potem nie wiesz tak naprawdę.
13: Z sensem, słuchaj, nie dyskutujemy nigdy. My nie z tych. Natomiast Mówię, ja mam czasem problem, tak? Mimo, że mam zero punktów karnych od 20 lat i bardzo delikatnie i ostrożnie jeżdżę. I pewnie nie raz, nie dwa razy zdarzyło mi się tak, że wjeżdżałem w jakieś miejsce, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości. I tak naprawdę jadę wolniej niż mógłbym, co teoretycznie nie powinno być problemem, ale jeżeli ja jadę wolniej, to ten ktoś, kto jest za mną, chce mnie wyprzedzić, bo jadę za wolno, a wyprzedzanie to jest ten najniebezpieczniejszy manewr na drodze.
7: Ale wiesz co, nie tylko my to robimy. Ja ostatnio, jeździmy dużo po Polsce, często, teraz jest dużo nowych pomiarów, często też się zastanawiam szczególnie, czy jest 100, czy 120 km na godzinę, tym bardziej, że nie powinno się polegać na tym, jak jadą inni kierowcy. Inni jadą koło 100, ale widzę też, że jest paru, co jedzie 120. No i bądź tu mądry. Oczywiście trzeba by było wcześniej uważać, ale nie mów mi tylko, że już od początku roku 2028, a może przyszłego, będą te oznaczenia.
13: Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że w czerwcu temat został definitywnie zakończony, dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury powiedziało, że nie, że nie będzie czegoś takiego, że na tych znakach będzie miniatura znaku z ograniczeniem prędkości. No i przekażę ci uzasadnienie, bo ono jest bardzo interesujące i niestety trudno się z nim nie zgodzić. Trzeba uważnie śledzić znaki przed OPP. To jest, wiesz... Dokładnie.
7: Ale wiesz co, to jest... uzasadnienie mogłoby być inne, chociaż takiego nie ma. I też przecież widzimy to, że nie pamiętam, czy w jakimś innym kraju poza Polską zauważyłem, żeby przy znakach, a nie wszędzie, są tak wyraźnie oznaczone odcinkowe pomiary. Czy tam w innych krajach są te limity tuż pod tą tablicą.
13: W niektórych są, ja widziałem.
7: Ale ja na przykład nie pamiętam w którym, ale widzisz, to znaczy, że są rzadko.
13: Słuchaj, tutaj był jeszcze jeden argument podnoszony przez ministerstwo, że na tym samym odcinku różne pojazdy mogą mieć różne dopuszczalne prędkości. To jest argument trochę, ale wiesz co, ale to jest trochę argument, że tak powiem, z bani, bo jak masz ograniczenie do 120 i jedziesz z przyczepą, to i tak nie możesz jechać 120, więc po co te 120? W ogóle wiesz. Natomiast tak, jakby temat się w czerwcu zakończył, tak naprawdę, ale słuchaj, wrócił parę dni temu, a minister transportu gdzieś w jakimś medium społecznościowym wrócił do tematu i zapytał internautów, czy są za tym, żeby taki znak był. I chyba 80 tysięcy osób wzięło w ankiecie udział i ta ankieta pokazała, że oczywiście, że wszyscy tego chcą. No i ministerstwo się zgodziło na to, żeby i zostało to przegłosowane, słuchaj, jednoznacznie, jakby jednogłośnie przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I ma to być wprowadzone na niektórych na razie odcinkach dróg. Mają być wymienione te znaki, czyli jak będziesz wjeżdżał, to będziesz widział, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku pomiaru prędkości. Co moim zdaniem bardzo upłynni ruch. Ale,
7: no dobrze, to
13: słuchaj,
7: w takim razie
13: ale poczekaj, słuchaj, to jest wprowadzone, żeby można się było zorientować, czy to zadziała, tak? I teraz pytanie, czy jeżeli będzie mniej radarów, to mniej mandatów, to znaczy, że to zadziałało, czy nie zadziałało?
7: Nie wiem, zobaczymy. Słuchaj, przejdę do innych tematów, ale związanych z tym również, Volvo. Aha. No jakoś tak dobrze się to połączyło, bo przecież tak przynajmniej w świadomości wielu osób, kierowców, Volvo jest jednak producentem bezpiecznych samochodów. Na przykład wprowadziło już bardzo dawno, pewnie z 70 lat temu, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
13: I uwolniło patent na to.
7: No właśnie, mają bardzo taką wytrzymałą, twardą stal, z której zbudowane są przecież kabiny. No, mnóstwo osiągnięć, między innymi też bardzo dobrze wypadały ich modele Volvo w testach bezpieczeństwa w różnych krajach, nie tylko w europejskich. Więc tak sobie pomyślałem, że o Volvo, o faceliftingach więcej powiem za tydzień, kiedy zobaczę te samochody w Polsce, bo XC40 jest w nowej wersji oraz AX40, EC40. No i te samochody będą produkowane już od jesieni tego roku, choć późnej jesieni tego roku. Pamiętasz XC40? Znaczy, czy pamiętasz? Ja nawet dokładnie nie pamiętam. wydaje mi się, że ten samochód to już tak prawie 10 lat jest 10 produkowany.
13: Lat, tak. Ale wiesz, słuchaj, w przypadku Volvo to ten cykl życia przez XC90 od 14
7: roku. Co w tym samochodzie się ma zmienić? Przednie reflektory, inny grill, żderzak. To takie rzeczy drobne, które przekażę, jak rzeczywiście te samochody zobaczę. No i wiadomo, też w środku też coś musiało się zmienić. Większy ekran jest na przykład. 11-calowy. No dobra, ale to Volvo to tak jak mówiłem i trochę większe zasięgi w elektrykach. Volvo, tak jak mówiłem, o nim więcej za tydzień albo dwa, jak już obejrzę, dotknę te wszystkie samochody, kiedy do nas tutaj przyjadą. No ale i do Polski przyjechały i będą w Paryżu dwa nowe modele Dacia. Dacia świetnie sobie radzi, nie tylko w Europie, gdzie Sandero prawdopodobnie trzeci rok z rzędu, być może, nieprawdopodobnie, będzie liderem sprzedaży. W Polsce Duster jest najlepiej sprzedającym się modelem, chyba jest na 10 miejscu, natomiast Dacia też chyba jest 10, jeśli chodzi o sprzedaż swoich aut po 10... po 8 miesiącach. Natomiast dlaczego o tej Dacia? No właśnie chociażby dlatego, że Stryker przyjechał do Polski, można go było oglądać i wiemy coś o nowym Springu. Znaczy więcej wiemy o nowym Springu. Ostatnio jeździliśmy Springiem pierwszej generacji ze silnikiem stukonnym, a teraz okazuje się druga generacja na razie będzie miała silnik 82-konny. To jest nowa płyta podłogowa, bliźniak Renault Twingo. Pewnie będzie Nissan, który miał się chyba nazywać Wave, a zdaje się będzie Pixo. To będą takie trojaczki. Tak. Dacia produkowana w Słowenii. Słuchaj, to auto urosło, wiesz? Spring urósł o 15 centymetrów i szerszy jest o 18 centymetrów. Przyznasz, że to sporo, jak na takiego malucha. Ma 3,85. Patrzę, co tam, bagażnik, co, Sławku, 330, ale... no...
13: Sławku,
7: ma akumulator, poczekaj, jeszcze dokończę dane, dobra? 27 kWh netto. Przyspieszenie, no jak to w takich samochodach z niezbyt dużym silnikiem i cięższych, bo elektrycznych, 12 sekund. No i tyle. Jeszcze zanim się odniesiesz, bo chciałbym na chwilę, to jeszcze powiem o Strykerze, bo to jest ważne. Mhm. Słyszałeś o tym modelu?
13: Mhm.
7: No właśnie, w Paryżu będzie...

0: że Spring, ten, który odchodzi powoli do przeszłości, nie będę za nim tęsknił. Uh-huh. To jest auto, które wywodzi się z małego wozidełka, jeździdełka chińskiego. Natomiast nowy Spring będzie zbudowany w Europie, będzie zbudowany, jak wspomniałeś, na Renault Twingo.
1: No i słuchaj, i mam nadzieję, że już może w końcu roku pojeździmy, szczególnie Strykerem. Na to czekam, bo Spring to już znamy go, nie wiem kiedy będzie, być może wcześniej Twingo pojeździmy.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia już jutro.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wstrzymamy ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, jeśli partnerzy zagwarantują nam, że Rosja zrobi to samo, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony w Bałtyku koło Jarosławca. Prezydentka Gdyni ogłosiła koniec koalicji rządzącej miastem. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków, to Ukraina jest gotowa wstrzymać także i swoje ataki na ten kraj, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Chodzi o energetykę, obiekty energetyczne, infrastrukturę krytyczną oraz transport żywności, wymieniał na Telegramie prezydent Ukrainy. Powiedział, że już zaproponował kiedyś partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymywałoby niszczenie infrastruktury krytycznej po obu stronach. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury. To po tym, jak obwiniał ukraińskie ataki.

0: taki za wzrost cen oleju napędowego. Szum informacyjny to jeden z instrumentów prowadzenia wojny hybrydowej używany przez Rosję przeciwko Polsce, stwierdził analityk dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej, oceniając polską infosferę po atakach dronów, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę przy granicy z Polską. Zwrócił uwagę, że ataki rosyjskich maszyn przy przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin i na osobowy pociąg przy polskiej granicy miały przede wszystkim przestraszyć Polaków. Jednocześnie prowadzone są sprzężone działania w sferze informacyjnej, których celem jest zdestabilizowanie społeczeństwa oraz elit politycznych na Zachodzie, w tym w Polsce, wyjaśnił Olchowski. A tymczasem polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Moskwa mogła go utracić na przykład w trakcie ćwiczeń. Tomasz Fęskę.
1: Maszyny typu Gerbera to proste i relatywnie tanie drony napędzane silnikiem modelarskim z niewielkim zasięgiem, najczęściej od 300 do 600 km. Ich zastosowanie zależy od tego, co do nich podpięto. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Portalu Obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Podstawowy zasięg dronów Gerbera można bowiem zwiększyć, podpinając do nich proste zbiorniki z paliwem wykonane z worków lub butelek po napojach. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Teraz Gdynia to już koniec koalicji rządzącej miastem. Ogłosiła to właśnie prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek. Deklaracja padła podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. Prezydentka motywowała swoją decyzję m.in. sprzeciwem wobec odwołania wiceprezydenta Rafała Geremka oraz tym, że w jej ocenie radni wkraczali w kompetencje organu wykonawczego. Klub Gdyński Dialog prezydenta Aleksandry Kosiorek w listopadzie 2 lata temu zawiązał koalicję z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Na koniec Chiny. Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował przechodniów w dzielnicy uniwersyteckiej w Kantonie na południu kraju. Napastnik został zatrzymany. Na razie nie są znane jego motywy. Według hongkońskiego dziennika South China Morning Post rany odniosło wiele osób ich życiu, natomiast nie zagraża niebezpieczeństwo, a śledztwo jest w toku. W Chinach prywatne posiadanie broni palnej jest zakazane, co eliminuje strzelaniny z przestrzeni publicznej. W efekcie sprawcy ataków sięgają po białą broń lub wykorzystują do tego celu pojazdy. Za kilka minut najświeższa prognoza pogody na jutro, ale najpierw w TOK FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL-u jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
4: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
3: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włochian Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
5: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
3: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
0: Na zachodzie jutro sporo rozpogodzeń, na wschodzie pochmurno i już od rana przelotny deszcz, a później bardziej intensywny. Maksymalnie od 19 stopni na wschodzie i na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. Ci, którzy rozumieją, mówią: spokojnie, to tylko technologia. Jak technologia, to da się ją zrozumieć, opanować, czy jak to się ostatnio ładnie mówi, spromptować i skalibrować do potrzeb. Nic się nie dzieje. Ale cała reszta z nas jednak trochę świruje. No bo jak nie świrować, gdy czytamy w gazecie taki oto komunikat. Model AI zbudowany w laboratorium OpenAI, testowany w tak zwanym sandboxie, czyli w zamkniętym środowisku, wydostał się z tegoż środowiska i za pomocą otwartego internetu połączył się z infrastrukturą innej firmy, niezależnego startupu o wdzięcznej nazwie Hugging Face, złamał jej zabezpieczenia i zaczął grzebać w jej zasobach. Sam z siebie, bez nadzoru. No to można zaświrować, jak się słyszy coś takiego, nie? W dużej mierze jest to oczywiście kwestia języka. To samo opowiedziane językiem technologicznych procedur brzmi pewnie mniej przerażająco, choć też mniej zrozumiale. Model miał wykonać konkretne zadanie i uznał, że odpowiedź na to zadanie znajduje się na serwerach Hugging Face. Fakt, że się z nimi połączył i schakował, była już kwestią albo niedopatrzeń, albo jakiejś szarej strefy wytworzonej przez OpenAI, bo ich zachwyt nad tym, co się stało, pokazuje, że z całego zajścia chyba jednak się cieszą. Zresztą, co ciekawe, cieszył się również i twórca i założyciel zhakowanego startupu Hugging Face, bo sam powiedział, że to amazing, że wszystko stało się samo. No, podobało mu się. Coś tu jest nie tak. Narzędzie zbudowane w jednej firmie usiłuje wykraść rozwiązania znajdujące się na serwerach innej firmy, bo zakłada, że tak się robi. Wcześniej miliardy rozmaitych innych rozwiązań zwanych dużymi modelami językowymi kradło artykuły i książki, bo na czymś trzeba było je uczyć. A jeszcze wcześniej na wpół świadomie oddawaliśmy nasze zdjęcia, maile, całą naszą prywatność wielkim firmom technologicznym w przekonaniu, że to po prostu słuszne i normalne. Nasza prywatność, nasza praca, nasza twórczość potraktowane jako zasób, na którym można wytworzyć potencjalnie szkodliwe dla nas rozwiązania. I nic dziwnego, że rośnie w nas opór. Opór, który tylko z daleka wygląda jak technoanalfabetyzm. Oto przygłupy szarpią się z maszyną do pisania, że niby zabiera im pracę. No to chyba tak nie jest. Złość na AI nie jest tylko wściekłością na serwery, że istnieją. Częściej to złość na idiotyczne formy implementacji, na przymus stosowania narzędzia, które tylko z pozoru jest od nas lepsze, za to generuje błędy, które trudniej wychwycić, co jest i nużące, i czasochłonne. Kreatywność zanika w generycznych, ale statystycznie bezpiecznych odpowiedziach, a pomysłowość ląduje w koszu jako niebezpieczna. AI jeszcze na dobre się nie rozpędziło, a już zaczyna nas męczyć. A do tego dochodzi arogancja big techów, które mówią językiem technologicznego determinizmu, zakładając, że wszelki opór wobec postępu nie zasługuje na uwagę. Nic więc dziwnego, że podczas niedawnego spotkania ze studentami University of Arizona, Eric Schmidt, były prezes Google, został wybuczany, gdy powiedział: jeśli ktoś proponuje wam miejsce w rakiecie kosmicznej, to nie pytacie, które miejsce, tylko wskakujecie do środka. Absolwenci, przed wami stoi rakieta. No i bardzo dobrze, że go wybuczyli, bo jego logika przypomina trochę tę ze słynnego dowcipu rysunkowego Janka Kozy. Być może pamiętacie, sprzątaczka szoruje kibel i mówi, że ma umowę o dzieło. No pewnie artystka, skoro czysty sedes to dzieło jej rąk, prawda? Ale to przecież nie chodzi o to, co big techy mówią i jakim językiem. Chodzi o to, co robią, o czym decydują. Kto za ich sprawą zyskuje dostęp do nowej technologii, a kto nie. I do czego koniec końców ona może się dzisiaj przydać. Możemy się czarować, że AI zmieni nasz świat na lepsze, ale póki co tylko maksymalizuje stopy zysku. I to wcale niekoniecznie z korzyścią dla pracowników i klientów. To też nawet jeśli historia z buszującą w serwerach zerwaną z cyfrowej smyczy AI jest w dużej mierze konsekwencją rozkręconych metafor, to i tak pozostaje pytanie, w co my brniemy, dokąd to wszystko zmierza.
8: Reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
21: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
20: Brzmi dobrze.
21: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
22: Gabinet masażu, słucham.
23: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
22: Cześć, a co się dzieje?
23: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
22: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
23: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
22: Kochana, sam go stosuję.
24: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
25: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Reklama.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
7: A będziemy rozmawiali o przygodach z OpenAI, a właściwie przygodach wytworu OpenAI, który włamał się do zasobów firmy, startupu o wdzięcznej nazwie Hugging Face. I to jest właściwie może, nawet nie to jest tutaj źródłem niepokoju, czy spekulacji, czy jakiejś ekscytacji mediów światowych, co właściwie chyba bardziej jak to zrobił i po co to zrobił. Może zacznijmy od tego, jak OpenAI całą sprawę opisuje. Otóż model dostał, ten model sztucznej inteligencji dostał zadanie i ponieważ rozwiązanie tego zadania według niego powinno się znajdować właśnie w zasobach Hugging Face, to postanowił się tam włamać. I zrobił to bardzo skutecznie, ominął rozmaite skanery, zresztą wykonując operacje dość wyrafinowane. No i potem zaczął buszować w zasobach tegoż startupu, ale zdaje się, przynajmniej ja nie wiem, ostatecznie mu się chyba nie udało wykraść tego rozwiązania, został w ogóle wykryty, prawda?
0: Został wykryty i to były nawet dwa modele z OpenAI. Jeden to jest 5.6 Sol, który jest już upubliczniony i on jest odpowiednio zabezpieczony w stosunku do tego, który był badany. A drugi to był model, który jest nieujawniony jeszcze, więc jak to centrum badawcze OpenAI też pracuje nad kilkoma modelami do przodu, żeby, że tak powiem, gonić konkurencję. Udało się dostać do infrastruktury Hugging Face. Z tego, co wiem, nie udało się w żaden sposób w pełni pozyskać informacji na temat rozwiązań. Częściowo podobno model dowiedział się na część pytań, jakie są odpowiedzi, ale tylko częściowo. Jak to bywa w naruszeniach różnego rodzaju bezpieczeństwa, zawsze jest jakaś taka szara strefa, o której się pewnie długo nie dowiemy.
7: Podobno OpenAI tak twierdzi, ten model był w tak zwanym sandboxie, czyli właśnie w tym środowisku testowym.
0: Dokładnie.
7: Nie do końca wiadomo, jak się z niego wydostał. Ale ponoć, tam zdaje się jest taki element, że OpenAI obniżyło standardy bezpieczeństwa tychże modeli chyba.
0: Tak, na potrzeby badawcze zwykle te modele mają albo nieustawione takie ograniczenia, albo ustawione na niskim poziomie, po to, żeby rzeczywiście mogły w cudzysłowie pokazać, co potrafią. I to nie tylko OpenAI, ale i Anthropic i wielu innych producentów dokładnie to samo robi. Mieliśmy jakiś czas temu, to wydaje mi się, że pół roku, jeśli nie więcej, jak model X-a, czyli dawnego Twittera, też zaczął, że tak powiem, grillować polityków i to był element, w którym miał zdjęte te różnego rodzaju ograniczenia. I wracając, tak, na potrzeby testu takie modele mają zdjęte te ograniczenia albo ustawione na poziomie minimum, po to, żeby zobaczyć, jak one są w stanie się zachowywać. Tutaj laboratorium OpenAI nie dochowało według mnie należytej staranności, to znaczy, że tak powiem, puściło z oka ten model językowy. On dzięki temu znalazł sposób na to, żeby się wydostać z tego sandboxa, znalazł podatność jakby w infrastrukturze OpenAI, żeby dostać się do części infrastruktury, która ma dostęp do internetu, a następnie już mając dostęp do internetu, zaczął szukać sposobów na to, żeby się dostać do zasobów Hugging Face'a właśnie.
7: Ale czy to jest tak, że, czy może być tak, że OpenAI zrobiło to celowo?
0: Może, oczywiście, że może. W sensie tego się znowu nie dowiemy. Prawdopodobnie nie, bo jednak te laboratoria badawcze mają to do siebie, że laboratorium badawcze z zasady chce zobaczyć, co model potrafi. Więc w tym ujęciu można powiedzieć, że OpenAI zrobiło to celowo. Prawdopodobnie niecelowe było to, że nie należycie weryfikowali czy monitorowali ten model, że nie zauważyli szybko tego, że model zaczął robić coś, czego nie miał zlecone w ramach tego ćwiczenia. Bo z tego, co się orientuję, to znowu są różne doniesienia, bardzo dużo informacji, bardzo dużo szumu się w internecie pojawiło na ten temat, ale prawdopodobnie OpenAI dowiedział się o tym incydencie od Hugging Face'a.
7: No właśnie, tam ponoć w ogóle parę dni to trwało w Hugging Face.
0: Tak, 3 do 5 dni.
7: I teraz można by sobie zadać, znaczy zanim oczywiście pójdziemy dalej, to spróbujmy wyjaśnić, na czym polega jakby logika działań, jakbyśmy z punktu widzenia tego modelu spróbowali patrzeć. To znaczy, co on tak naprawdę zrobił? On, rozumiem, optymalizował swoją procedurę rozwiązywania tego zadania, które mu zlecono.
0: Tak, no zadanie miało na celu określić, na jakim poziomie benchmarków, czy na jakim poziomie umiejętności różnego rodzaju obliczeniowych jest model językowy, nad którym pracuje OpenAI. I ponieważ z tego, co wiadomo, twórcy czy laboranci nie określili dokładnie, w jaki sposób model ma wykonać to zadanie, a te modele już są na tyle zaawansowane, że potrafią mieć taki długi proces, w cudzysłowie myślowy, w sensie jakby opracowują sobie dużo różnego rodzaju zadań i na bazie statystyki decydują, które zadania są najbardziej prawdopodobne do wykonania, czy do uzyskania efektu końcowego. Więc system czy ten model uruchomił wielu agentów, którzy określali szanse powodzenia rozwiązania tych benchmarków albo poszukania odpowiedzi na przykład na te benchmarki gdzieś w internecie. No i ponieważ no, tak jakby te modele są uczone na internecie, uczone są na całych zasobach wiedzy ludzkości, jeśli tak to można powiedzieć, no to w tych zasobach, na których modele są uczone, są też rozwiązania, które sugerują o tym, że jednym ze skuteczniejszych sposobów uzyskania dobrego wyniku w egzaminie jest znalezienie odpowiedzi na ten egzamin. Mm-hmm, tak. I model prawdopodobnie wybrał, statystycznie ujmując, jako jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji to, żeby poszukać tego typu rozwiązań i znowu na etapie eliminacji szukał miejsc, w których mógłby takie pytania, czy takie odpowiedzi na pytania uzyskać i w ten sposób prawdopodobnie dotarł do mechanizmu związanego z tym, że może jeśli dostanę się do infrastruktury Hugging Face'a, to będą tam te odpowiedzi. No i jakby idąc dalej tym cyklem, że tak powiem, myśleniowym, czy tym cyklem zadań, ten system sobie rozpracował całą ścieżkę dojścia, czy całą ścieżkę alternatywnych sposobów na uzyskanie tych dostępów. Najpierw wyjścia do internetu, właśnie potem
1: omijania zabezpieczeń
0: Hugging Face'a. Na samym końcu to jest cały czas statystyka, i prawdopodobnie taki system agentowy, bo to nie jest jeden model, tylko tam jest cała masa softu na tym modelu, ten model tym wszystkim steruje, zdecydował statystycznie, prawdopodobnie badał dużo więcej opcji. To nie jest tak, że on wybrał ten jeden kierunek i tylko tym kierunkiem poszedł. Wybrał wiele różnych opcji i w tej opcji udało mu się to wykonać po prostu. To jest jakby na samym końcu jest cel, osiągnięcie celu i statystycznie wybieranie albo próbowanie różnych rozwiązań.
1: No to warto tutaj jeszcze dodać, co się wydarzyło później. Mianowicie Hugging Face, ten startup, który został zhakowany, żeby zrozumieć, co się dzieje, jakby zbadać, w jaki sposób doszło do tego naruszenia bezpieczeństwa, próbował też zastosować modele amerykańskie do analizy tego incydentu. I okazało się, że one tak nie bardzo sobie z tym radzą. Poradził sobie za to model chiński. I to też teraz budzi, nawet nie wiem, czy kontrowersje, co pewnego rodzaju obawy, że Chińczycy są bardziej zaawansowani po prostu.
0: To jest troszeczkę inny znowu mechanizm, ponieważ te modele publicznie dostępne, czyli OpenAI, Anthropic, X i wiele innych, Microsoftu i tak dalej, one działają w ten sposób, że mają z automatu, jeśli są udostępniane szerokiemu odbiorcy, mają z automatu nałożone bardzo dużo ograniczeń. To, że dzisiaj OpenAI zrobił taką, doprowadził do takiej sytuacji, to nie znaczy, że te modele już nie potrafią tego do jakiegoś czasu robić. Od kilku miesięcy Anthropic razem ze swoim modelem Mythos cały czas go nie upublicznił, on jest cały czas w testach, tylko na bardzo określonej grupie odbiorców, ponieważ w momencie, kiedy Anthropic opracował ten model, to się okazało, że on potrafi łamać bardzo dużo zabezpieczeń, w związku z tym go zamknęli, nie udostępniając go szerokiej publiczności. Więc wszystkie te modele mają co do zasady nałożone bardzo dużo ograniczeń związanych z tym, w jaki sposób go można wykorzystać. I teraz Hugging Face to nie jest akurat wykorzystanie modeli publicznych dzisiaj, tylko oni od wielu miesięcy pracują nad tym, żeby zabezpieczać swoją infrastrukturę i testują różne modele. I Hugging Face, chcąc użyć dowolnego modelu po API, czyli po tym mechanizmie, gdzie że się dostaje bez promptowania, tylko działa to maszyna, nie jest w stanie w pełni wykorzystać możliwości tych nowych modeli z racji tego, że te modele są zabezpieczone i nie rozróżniają, czy ktoś jest atakującym, czy ktoś jest tym, który próbuje odeprzeć ataki. No bo jest też taki mechanizm związany z tym, że żeby spróbować obejść zabezpieczenia modelu, to można mu powiedzieć, że ja jestem w cudzysłowie ofiarą, tak. Ja się chcę bronić, więc model mi podpowie, co zrobić.
1: I
0: w ten sposób hakerzy też chcieli docierać do tego, żeby jednak wykorzystywać te modele inaczej niż zostały stworzone. Więc one są zabezpieczone. I Hugging Face nie był w stanie użyć tych modeli publicznych do tego, żeby się bronić, no bo one są też zabezpieczone przeciwko właśnie hakerom. I akurat ten model, który wykorzystał Hugging Face do tego, żeby się bronić, to jest jeden z modeli, który jest otwartym modelem tak zwanym, czyli modelem, który można sobie w cudzysłowie pobrać z internetu, uruchomić na swojej infrastrukturze i wykorzystać go do własnych celów. I tak, rzeczywiście, po stronie chińskiej dużo więcej tych modeli wychodzi w modelu otwartym, czyli takim, w którym można pobrać, użyć ten model do własnych celów, po to na przykład, żeby zabezpieczyć infrastrukturę. Producent czy twórca tego modelu nie ma teoretycznie do niego dostępu. Znowu są narzędzia, które są w stanie monitorować ruch internetowy i od razu by wyszło, czy taki model gdzieś się z zewnątrz i komunikuje z jakimiś dziwnymi odbiorcami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko da się wyśledzić i namierzyć. Więc zakładając, że mam ten model zainstalowany u siebie lokalnie, uruchomiony na swoich serwerowniach, bo często to są potrzebne bardzo duże moce obliczeniowe do tego, żeby taki model uruchomić, zrobić. Można sobie na przykład, tak jak w przypadku Hugging Face'a, zabezpieczyć swoją infrastrukturę do tego, żeby inne modele nie mogły się do niej dostać. I to jest taki wyścig zbrojeń. Z jednej strony powstają modele, które na przykład laboratoria takie jak OpenAI próbują sprawdzić, co potrafią, a z drugiej strony takie firmy jak Hugging Face, ale to jest cała masa różnego rodzaju firm technologicznych, też musi zbroić się w swojej infrastrukturze przeciwko tego typu atakom.
1: Pytanie, co w tej całej sprawie jest najbardziej, nie wiem, niepokojące, to raz, a dwa, jeśli w ogóle cokolwiek, bulwersujące.
0: Czy bulwersujące, to nie wiem, no bo to jest wyścig zbrojeń. Tak samo kiedyś hakerzy wykorzystywali różnego rodzaju algorytmy i podatności do tego, czy wymieniali się w tak zwanym darknecie, czyli tym niepublicznym internecie, na temat podatności różnego rodzaju programowania po to, żeby wykorzystywać te słabe zabezpieczenia i wykradać dane albo okradać ludzi i tak dalej, i tak dalej. No to dzisiaj się dzieje to z użyciem mocy obliczeniowej. I nie wierzę, że...
1: A kto tu jest hakerem?
0: To jest bardziej skomplikowane inaczej. OpenAI, kilka innych firm takich dużych technologicznych, dysponuje na tyle dużą mocą obliczeniową, żeby móc uruchomić modele językowe czy algorytmy do tego, żeby wykrywać czy łamać różnego rodzaju zabezpieczenia. I tak, takich firm nie jest bardzo dużo na świecie, bo to trzeba mieć naprawdę olbrzymie moce obliczeniowe. To są budynki często bardzo duże, takie jak magazyny, na których stoi setki tysięcy, w cudzysłowie, komputerów, na których te modele językowe są uruchomione. I ta moc obliczeniowa jest zaprzęgnięta do tego, żeby model językowy mógł wykonywać jak najwięcej obliczeń. I akurat w tym przypadku to jest próba obejścia zabezpieczeń, ale równie dobrze może być to różnego rodzaju... No, jak na co dzień używamy czatu GPT dla uproszczenia i on nam na coś odpowiada, generuje nam grafiki i temu podobne rzeczy, no to jest ta sama moc obliczeniowa, tylko w innym celu zastosowana. I teraz wracając jakby do tego mechanizmu, no to laboratoria takie jak OpenAI, Anthropic, X i temu podobne, z mojej perspektywy muszą tego typu ćwiczenia wykonywać, muszą sprawdzać, na ile te modele są, no co potrafią zrobić, czy jak potrafią rozwiązywać różnego rodzaju problemy, po to, żeby a, zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym użyciem użytkowników, czyli jeśli ja się łączę i zaczynam korzystać z takiego modelu, to producent powinien go tak zabezpieczyć, żebym ja nie mógł zrobić dziwnych rzeczy, to modele są też zabezpieczone przeciwko różnego rodzaju zapytaniom biologicznym, chemicznym i tak dalej, żeby nie robić różnego rodzaju broni chemicznej, broni biologicznej i tym podobne rzeczy. To jest to samo, co CyberSec, czyli to, co teraz się wydarzyło z Hugging Face'em.
1: Ale znowu, co nas powinno w całej tej historii niepokoić? Znaczy, przede wszystkim chyba chodzi o kwestię zabezpieczeń. Czy też chodzi o to, że jednak te systemy potrafią działać autonomicznie? To znaczy, potrafią zadziałać może nie tyle wbrew, co ta optymalizacja działań może je skłonić do takich procedur, których nie przewidział twórca, nie przewidział użytkownik, bo to nie tak miało być. One nie miały się włamać do, chyba, nie miały się włamać do innego.
0: Nie powinny w rozumieniu naszym, ale czy w rozumieniu producenta też nie?
1: No to jest właśnie, to jest to pytanie, które też już zadałem parę minut temu, to znaczy, czy oni tak na dobrą sprawę rzeczywiście tego nie chcieli, bo też te reakcje były dziwne. Mam wrażenie, że nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale ktoś z OpenAI powiedział, że no wszystko model zrobił sam i tam użył słowa, że to jest awesome, no wspaniałe po prostu. Pan, entuzjazm ich był taki, że można by sobie zadać pytanie, czy oni naprawdę byli przerażeni, czy raczej byli przejęci sobą.
0: To są firmy, które działają też jak startupy, czyli zbierają finansowanie od inwestorów i każde tego typu zadanie wykonane lepiej niż konkurencja powoduje, że akurat ta firma jest lepiej notowana. Więc
1: czy dla nich to świetna wiadomość?
0: Dla nich to świetna wiadomość. Anthropic, jak swojego Mythosa nie wypuszczał, to też de facto puścił komunikat na rynek. Mamy technologię, w którą warto inwestować.
1: To jest tak mocna, że aż...
0: Aż się sami boimy. I tu jest oczywiście, odpowiadając na pana pytanie, to, co my możemy zrobić, w sensie jakby każdy człowiek na świecie, a przede wszystkim rządzący, to jednak opierać się o tym, żeby budować zabezpieczenia, takie też formalne, i budować regulacje wokół tego związane. I na bazie tego kontekstu OpenAI, z tego co wiem, to już się pojawiły głosy mówiące o tym w Stanach Zjednoczonych urządzących, żeby stworzyć takie prawo, które będzie obligować producentów oprogramowania do tak zwanego przycisku wyłączenia. I oczywiście ten przycisk wyłączenia nie działa w trybie takim zero-jedynkowym, klikamy i wszystko się zatrzymuje, tylko są jakieś pomysły, żeby spowalniać te modele, żeby ograniczać ich zdolności i temu podobne rzeczy. I dopiero na samym końcu, kiedy rzeczywiście taki model teoretycznie mógłby się wymknąć spod kontroli, móc go wyłączyć. No bo co się może wydarzyć? Jeśli mamy odpowiednio dużo infrastruktury, to taki model językowy może sobie wymyśleć, w cudzysłowie, znowu statystycznie przyjąć zasadne to, że jak ja się zreplikuję na jakiejś innej serwerowni, to nikt mnie nie wyłączy. I to są takie mechanizmy, o których wszyscy ci producenci muszą pamiętać, że to są algorytmy. Algorytmy mają za zadanie, mają za cel wykonanie jakiegoś zadania. I teraz, jeśli my nie nałożymy na nich różnego rodzaju ograniczeń, to one w ramach swojej mocy obliczeniowej będą robiły to, jakie będą miały narzędzia i możliwości. Tak jak tutaj OpenAI dostał się do tej infrastruktury zewnętrznego podmiotu, to powoduje dwie rzeczy. Jedno pokazuje, że ten model jest naprawdę mocny i naprawdę potrafi dużo rzeczy zrobić, ale z drugiej strony pokazuje, że wiele dużych firm, wiele dużych koncernów ma swoje ograniczenia w ramach zabezpieczeń i też powinny zadbać o to, żeby się tak dobrze przygotować na rozwój technologii, żeby takie modele nie były w stanie tak łatwo sforsować.
1: No to zawsze tak możemy spojrzeć na sprawę i wtedy możemy powiedzieć, że to jest to właśnie dobrodziejstwo hackingu, że on, tak zresztą hakerzy przez wiele lat to tłumaczyli, że to jest po prostu pokazywanie słabości systemu, nie? No ale tutaj jest jednak bardzo wiele pytań takich też natury prawnej i natury, powiedziałbym, prawa własności. To znaczy, co to znaczy, że model sobie uznał, że rozwiąże swoje zadanie, biorąc coś od nas, przechodząc przez nasze zabezpieczenia? No i jakby, jaka jest odpowiedzialność OpenAI w takiej sytuacji?
0: To zawsze prawo nie nadąża za tym co się dzisiaj dzieje. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, oczywiście nie broniąc absolutnie tych koncernów, że one pracują nad tym, żeby rzeczywiście rynek ten taki, w cudzysłowie, po dobrej stronie będący, miał dostęp do tego typu narzędzi i mógł się nas zabezpieczyć. Mhm. Anthropic z Mythosem od kilku miesięcy pracuje chyba ze 150 dużymi organizacjami, firmami, które mając dostęp do tego modelu, mogą przygotować swoją infrastrukturę na tego typu ataki. OpenAI wbrew pozorom też udostępnia tego typu oprogramowanie. Ma GPT 5.5 albo 5.6, już nie pamiętam, CyberSec, które nawet polskie organy, chyba NASK i parę innych, ma do niego dostęp po to właśnie, żeby różnego rodzaju badania infrastruktury wykonywać na bazie tego typu modeli i się zabezpieczać. Bo tutaj mówimy o tym, co te modele z jednej strony potrafią, ale z drugiej strony mamy wiele krajów na świecie, czy wiele reżimów, które mogą dysponować dużą mocą obliczeniową i niekoniecznie mieć tą samą agendę, co my. W sensie mogą chcieć się dostać do naszych zasobów wbrew naszej woli. I tutaj te duże firmy technologiczne rzeczywiście wykonują jakąś pracę za tym stojącą, żeby przygotować świat na to, że ta wojna będzie trwać i ten wyścig zbrojeń będzie trwać. I firmy, które chcą rzeczywiście być global, muszą być też przygotowane na różnego typu ataki.
1: Ale czy to jest tak, że w tej chwili jakby już się zaczyna zaznaczać jakaś taka potężna asymetria, to znaczy tego, kto ma dostęp do tych form zabezpieczeń, a kto nie? No bo rozumiem, że w przypadku właśnie chyba Mythosa, no było to pytanie, czyli tego produktu Anthropic, który był taki, no tak spektakularnie i szeroko omawiany, oni też sami powiedzieli, że właśnie on jest taki mocny, że aż strach. No tam było takie pytanie, kto może z niego korzystać, prawda? Komu damy dostęp?
0: Tak, no to w ramach Mythosa, ponieważ Anthropic go nie wypuścił, to chciał wypuścić wersję zubożoną, taką trochę z utrąconymi rączkami, że tak powiem, czyli Fable'a. On jest już dostępny w infrastrukturze Anthropica, mogą z niego użytkownicy korzystać. Rzeczywiście jest dużo słabszy od Mythosa, aczkolwiek to jest ta sama rodzina modeli. I tutaj było też takie parę tygodni temu zawirowanie związane z tym, że rząd Stanów Zjednoczonych zablokował możliwość udostępniania takich modeli poza Stany Zjednoczone. No i to jest jest element takiej trochę wyścigu zbrojeń pomiędzy różnego rodzaju firmami czy krajami na świecie, kto będzie miał, kto będzie budować tą przewagę technologiczną.
1: Właśnie, ja rozumiem, że to już jest trochę taka sytuacja jak przy handlu bronią. Po prostu
0: dokładnie tak.
1: Mówimy dość i stop i musimy mieć kontrolę nad tym, kto taką rzecz dostanie do łapy.
0: No i oczywiście my, jako sama Polska, mamy niewiele do zrobienia i to wynika głównie z kapitału i możliwości technologicznych, bo żeby trenować tego typu duże modele językowe, to trzeba mieć odpowiednio dużą infrastrukturę. Nas po prostu jako kraju na to nie stać. Trzeba tam miliardy dolarów to pompować, żeby być na bieżąco. No ale w Europie jest bardzo dobrze dofinansowany Mistral, czyli model taki w cudzysłowie europejski, on jest francuski, ale co do zasady może nie jest tak mocny jak OpenAI czy Trofik, ale dalej jest dużym modelem językowym. No i bardzo ważne jest to, żeby powstawały tak zwane gigafabryki czy fabryki AI, które będą pozwalały na to, żebyśmy nawet w mniejszym stopniu, ale budowali modele, bo to nie chodzi o to, żeby model zawsze był bardzo duży. Chodzi o to, żeby on był wyspecjalizowany w różnego rodzaju zastosowaniach. I tu mamy przykład na przykład polskiego Bielika czy Pluma, małych modeli językowych, które bardzo dobrze sprawdzają się w bardzo określonych funkcjach, typu anonimizowanie danych albo temu podobne rzeczy. I tak samo można stworzyć lokalnie tutaj jako na przykład krajowy model, czy model taki uniezależniony od zewnętrznych krajów, który będzie się zajmować tylko i wyłącznie bronieniem naszej cyfrowej pozycji na rynku międzynarodowym.
1: Ale czy to jest tak, że w całej tej sprawie, jak jeszcze wracam do tego włamania i do tego opisu, jest jednak cały czas pytanie o to, na ile, jeśli ja dobrze zrozumiałem, bo to rzeczywiście to wcześniej powiedzieliśmy, że nie do końca wiadomo, jaka jest sytuacja w samym OpenAI, zważywszy na to, że oni się tak bardzo cieszyli potem, ale czy to jest tak, że faktycznie może dochodzić do sytuacji, do incydentów, w których modele nie zostaną zoptymalizowane odpowiednio, nie zostaną odpowiednio jakby ustawione, i będzie dochodziło do tego rodzaju sytuacji.
0: Będzie. I to będzie coraz częściej. Tych modeli jest coraz więcej. I są coraz bardziej wyrafinowane sposoby, żeby je obchodzić. Aczkolwiek znowu, z drugiej strony, z każdym nowym modelem językowym, czy z nową instancją nowego modelu językowego, producenci wiedzą coraz więcej, jak się zabezpieczać. I to też powoduje, że no, musimy mieć gdzieś jakiś poziom zaufania do spółek technologicznych, do tego, że one rzeczywiście tą pracę wykonują i no de facto my jako konsumenci tam powinniśmy kierować nasze pieniądze, gdzie widzimy, że ten potencjał takiego pozytywnie społecznego podejścia jest najwyższy, że się tak wyrażę. W sensie, bo są producenci, którzy idą no matter what, byleby tylko rozwijać swoją technologię, są producenci, którzy jednak dbają o tą takie choćby nawet poczucie bezpieczeństwa użytkowników. I tutaj to już jest jakby w naszych rękach, aczkolwiek znowu najmocniejsze modele to są te, które są najlepiej dofinansowane i wyścig zbrojeń jest de facto na rynku między Chinami a Stanami Zjednoczonymi głównie, bo tych pieniędzy tam jest po prostu najwięcej.
1: Czyli Europa już właściwie jest out.
0: Nie jest out. Goni, bo dzisiaj jesteśmy w ogóle na początku drogi. To nie jest tak, że dzisiaj już są karty rozdane, już się nic więcej nie wydarzy. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym ta technologia się cały czas rozwija i rozwija bardzo, bardzo dynamicznie, więc nie jesteśmy jeszcze na przegranej pozycji, aczkolwiek co nieco robimy, żeby być na tej przegranej pozycji. Więc myślę, że powinniśmy też jako kontynent, jako Unia Europejska się, że tak powiem, trochę bardziej sprężyć i zacząć pracować też nie tylko i wyłącznie nad regulacjami, chociaż one są bardzo ważne i też nas chronią jako obywateli, ale też nad tym, żeby ułatwiać biznesowi i kapitałowi temu, żeby finansować tego typu przedsięwzięcia.
1: Ale cały ten news, on jest bardziej jakby z działki cyber security, czyli tej jakby regulacji bezpieczeństwa, czy w ogóle rozwoju technik obrony przed atakami sieciowymi, czy to jest właśnie bardziej z tej historii pod tytułem, co też mogą coraz nowsze i skuteczniejsze modele?
0: To jest miks wszystkiego, bo to jest takie spektakularne pokazanie możliwości i bardzo medialne, czy takie, które się dobrze poniosło, takich wykorzystań AI do tego, żeby łamać różnego rodzaju zabezpieczenia, to myślę, że jakby osoby, które zajmują się stricte bezpieczeństwem, to widzą codziennie dziesiątki, jeśli nie setki. I to nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją i dzieją się raz na jakiś czas, tylko to po prostu, w cudzysłowie, dobrze siadło w mediach. No było też spektakularne na swój sposób, no bo jednak dostanie się do takiego dużego podmiotu jak Hugging Face, który z tego co pamiętam utrzymuje około 3 milionów modeli językowych, bo to jest taka firma, która pozwala tworzyć, badać i rozwijać modele językowe w ramach swojej infrastruktury. To jest też jakby infrastruktura badawcza.
1: Części zamienne sprzedają.
0: Infrastruktura badawcza. I rzeczywiście to jest pod tym kątem spektakularne, że akurat ta firma uderzyła w tą firmę, czyli jakby model tej firmy uderzył w model w infrastrukturę tej firmy. I to się bardzo dobrze niesie. Z drugiej strony no jest to podbijane medialnie, bo tak jak powiedziałem, OpenAI i inni producenci dążą do tego, żeby było głośno, żeby pokazywać, że robimy coraz lepsze rzeczy, coraz bardziej spektakularne rzeczy. Te modele potrafią coraz więcej. No a na samym końcu to są po prostu działania badawcze laboratoriów, które rozwijają te modele językowe. I żeby rozwijać te modele językowe, to trzeba też tego typu rzeczy robić. W sensie model językowy statystycznie nie zaplanuje różnego rodzaju rozwiązań, ataków też tak, tego typu w infrastrukturę, jeśli mu się na niego nie pozwoli. Bo jeśli on razu miał spięte, związane w cudzysłowie rączki albo skute kajdankami z tyłu, no to by czegoś takiego nie zrobił. Mhm. W tym całym komunikacie też była jasna informacja o tym, że te zabezpieczenia zostały obniżone. Więc twórcy czy badacze wiedzieli, że ten model językowy może uruchomić dużo więcej oprogramowania, czy dużo więcej mocy obliczeniowej, w trochę jakby nie do przewidzenia stronę przez tych badaczy. To, że oni tego nie dopilnowali, bo trochę to tak brzmi, że nie należycie uważnie patrzyli na to, co ten model językowy robi, no to inna kwestia i to jest raczej kwestia procedur w ramach tych laboratoriów.
1: No właśnie, trochę cały czas mam wrażenie, że jesteśmy blisko, może nie takiej konstatacji, bo nie jesteśmy w stanie tego ustalić, ale gdzieś w tonie tej opowieści w różnych mediach pisanej, no jest jakieś przyzwolenie, prawda? Jest jakiś taki element szarej strefy.
0: Wie pan co, to nie wiem, czy to jest przyzwolenie, ale to jest case związany z tym, że ponieważ mamy coraz więcej mocy obliczeniowej, coraz więcej mocy obliczeniowej jest dostępne też dla mniejszych firm albo dla zorganizowanych grup przestępczych, bo to jest znowu ten rynek tej ciemnej strony jest po prostu rynkiem. Tam pracują, tam tworzą się firmy i pracują, budują się firmy, które mają za zadanie włamywać się do infrastruktury różnego rodzaju firm, wykradać dane, szyfrować te dane, żądać okupów i tak dalej, i tak dalej. To jest biznes. Biznes jak wiele innych. Chociaż brzmi to absurdalnie, to tak jest. Ale jak sobie popatrzymy na perspektywę rozwoju technologii, no to wystarczy spojrzeć rok, dwa lata wstecz. Jakiś czas temu jedna z firm technologicznych miała wyciek polegający na tym, że nagle użytkownikom na telefonach zaczęły się pojawiać zdjęcia, które były przypisane do urządzeń, a nie do konta zalogowanego. I ja mogłem panu sprzedać telefon tego producenta i pan zaczął widzieć moje, znaczy zdjęcia moje, które ja kiedyś robiłem tym telefonem, zaczęły pojawiać się u pana w galerii. To był po prostu błąd oprogramowania. Z perspektywy takiego producenta modelu językowego, to też jest jakiś błąd oprogramowania albo nienależycie skonstruowane zabezpieczenia. I regularnie mamy przykłady pokazujące to, że jakiś czas temu zatrzymało się pół internetu związanego z handlem, bo jakaś duża serwerownia wprowadziła złe zabezpieczenia i nikt nie mógł się zalogować do infrastruktury. To jest software, jak każdy inny. I teraz ile firmy będą wydawać pieniędzy na to, żeby ten software rozwijać, tak ten software będzie dobry. Oczywiście nie mówię tu o perspektywie tego, czy Stany Zjednoczone na przykład budują na tyle dużą przewagę względem innych krajów na świecie, czy Unii Europejskiej, Chin i tym podobnych, że będą w stanie, nie wiem, nas zaatakować i zdobyć wszystkie, że tak powiem, tajemnice rządzących w Unii Europejskiej. Może też tak być, jeśli kiedyś ktoś stwierdzi w Stanach Zjednoczonych, że teraz to przejmuje całą władzę nad światem i będzie miał na tyle mocną technologię, to może się to wydarzyć. Ale dobrze, równie dobrze może się to wydarzyć ze wschodu, od Chin, od Rosji czy jakiegokolwiek innego kraju, który będzie dysponować taką mocą obliczeniową i będzie chciał zrobić dokładnie to samo. Więc tutaj musimy też dbać o te sojusze, wymianę technologiczną i tak jak powiedziałem, ci producenci udostępniają tę technologię do wielu partnerów. Oczywiście z mocniejszym wskazaniem na swoją nację, czyli Stany Zjednoczone, głównie do firm w Stanach Zjednoczonych. Ale tu znowu nie ma się co oszukiwać też w kontekście takim, że najwięcej spółek technologicznych, takich software'owych jest w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli mamy taką technologię, która potrafi łamać zabezpieczenia i na przykład firmy w Stanach Zjednoczonych dostarczają na całym świecie software, który pozwala w jakimś stopniu rozwijać biznes, tworzyć zabezpieczenia i tak dalej, no to chcemy, żeby te firmy były też należycie zabezpieczone przed atakami. W Europie mamy dużo mniej tego typu podmiotów. No jest kilka dużych podmiotów tworzących software, ale większość tych, które robią software, Oracle, Microsoft, Google i temu podobne, gdzie codziennie każda z nas używa, no to jednak pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego też ta energia jest skierowana w tą stronę, no bo tam, gdzie masowy użytkownik, tam najlepszy wektor ataku, czy najbardziej podatny wektor ataku.
1: A czy to jest tak, bo jeszcze wrócę do tego wątku chińskiego, to znaczy, czy to jest tak, że ponieważ Hugging Face jednak użył tych rozwiązań chińskich, czy to dowodzi, że rynek amerykański jest źle zorganizowany, że jakby nie ma tam odpowiedzi na pewne zapotrzebowania nawet lokalnych firm, czy o czym to jest?
0: To ma dobrą i złą stronę. Najpierw powiem o tej dobrej stronie. Dobra strona polega na tym, że to, co... No bo można przyjąć, że to robi chiński rząd, a nie jacyś tacy wolni strzelcy. Udostępnia technologię po to, żeby zagrać na nosie producentom amerykańskim. W sensie, jeśli producent amerykański wpuszcza model językowy, na który wydał, nie wiem, miliony, dziesiątki milionów dolarów na to, żeby go wytrenować, i Chińczycy... To się nazywa destylują ten model, czyli jakby uczą swój model na bazie odpowiedzi tego modelu, który stworzyli Amerykanie, czyli obniżają radykalnie koszty z 10-100-krotnie tego treningu swojego modelu i nagle ten model udostępniają za darmo. I on ma prawie te same parametry, co ten model, który firma amerykańska robi. To co się dzieje? To ta firma amerykańska poniosła olbrzymie koszty i teraz jest jej trudniej odzyskać te pieniądze z rynku, no bo nagle się okazuje, że obok jest dostępny model całkowicie za darmo, który ma prawie te same mechanizmy. I tutaj działa pomijając kwestię jakby intencji rządu chińskiego, to działa wolny rynek. I akurat w tym zakresie dobrze, że jest tego typu konkurencja, ponieważ Amerykanie nie szaleją z cenami. Już byśmy nie płacili $20 czy 200, tylko pewnie dużo większe pieniądze.
1: No tak, ale...
0: Zła strona jest taka, że oni kradną IP Amerykanów po prostu. No nie da się tego inaczej nazwać.
1: No Amerykanie najpierw okradli jakby wszystkich z całej masy treści, które były w internecie.
0: Było wiele...
1: Wytrenować swoje modele, więc było wszyscy kradną. To jest jakieś
0: było wiele spraw związanych z tym, czy mogą i w jakim zakresie tego używać. Ale znowu, niech pan zwróci uwagę na to, że parę lat temu były bardzo popularne kapcze tak zwane, czyli to, co się rozwiązywało, żeby się dostać. I one miały tam różnego literki do przepisania i tak dalej. To była firma, która została kupiona przez Google, która te literki pochodziły ze skanowanych różnego rodzaju książek, czasopism i tym podobnych rzeczy. I już parę lat temu skończył się cały zeskanowany zbiór danych, ponieważ one zostały ucyfryzowane przez użytkowników, którzy tę kapcze rozwiązywali. Więc to, że firmy amerykańskie...
1: Zużyliśmy wszystkie literki świata.
0: Zużyliśmy wszystkie zeskanowane dokumenty i scyfryzowaliśmy jako użytkownicy, robiąc to zupełnie za darmo, na rzecz koncernów w Stanach Zjednoczonych de facto, no bo to te koncerny to utrzymywały. Więc my już od dawna, że tak powiem, oddajemy wszystko, co mamy tym dużym firmom, bo czy weźmiemy Facebooka i wrzucamy tam zdjęcia i piszemy, co u nas słychać, czy weźmiemy
1: Xa. Innego. Jednak głupota nasza, polegająca na wrzucaniu zdjęć do Facebooka, to jest coś innego niż kiedy jakiś model zaczyna, nie wiem, na stronie internetowej, którą robię, buszować i ściągać stamtąd treści.
0: A czym się różni wzięcie za darmo maila od jednej z dużych firm, czy to jest Microsoft, Google, nie ma większego znaczenia, i udostępnianie treści naszych maili takiej firmie. Dostajemy usługę za darmo, ale za darmo to można dostać za rogiem.
1: Tak.
0: Generalnie dostajemy usługę, za którą płacimy swoimi danymi. I po prostu z każdym rokiem, z każdym krokiem, z każdym przesunięciem granicy związanej z naszym bezpieczeństwem, z naszą suwerennością danych, te firmy technologiczne przesuwają tą granicę. To nie jest tak, że one sobie nagle wymyśliły, że teraz będą zbierać całą wiedzę z internetu i nikt nie krzyknie. Kiedyś brały maile, kiedyś udostępnialiśmy różnego rodzaju dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Powstały, książki zostały wypuszczone online, więc część użytkowników sama tą treść brała, też w sposób, nie zawsze za niego płaciła, czy zawsze kupowała. To jest postępujący rozwój związany z tym, że ma dobre strony takie, że nigdy wcześniej dostęp do informacji nie był tak publiczny jak dzisiaj. W sensie dzisiaj, jak tak. się chce czegoś dowiedzieć, to wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, ale jednocześnie jest to kupione tym, że te firmy mają takie ciche przyzwolenie na branie coraz więcej. I zamykanie nas w tych swoich bańkach.
1: Tak. Czy to będzie tak? Właśnie, to trochę pojawia się takie pytanie, no pewnie wiele ludzi się nad tym głowi, ale zadam. Czy to jest tak, że bardziej zmierzamy w stronę takich, jakby to powiedzieć, takich legitnych obszarów internetu, które właśnie, nie wiem, zyskują na wiarygodności i znaczeniu i są jednak jakoś zabezpieczone, a cała reszta to będą właśnie liczne śmieci, na które w ogóle strach nawet patrzeć, bo nie wiadomo, czy to jest pisane przez człowieka, czy to zawiera błędy, bo jest generowane przez jakieś modele, czy co to w ogóle jest. Czy też może w ogóle zaczyna się, czy zacznie się taki świat analogowego prestiżu, czyli tego, że my w ogóle nie chcemy, żeby niektóre rzeczy się pojawiały w sieci, bo tak jest, nie wiem, bezpieczniej, lepiej, nie mam pojęcia.
0: Jak słuchacze nas nie widzą, ale pan widzi, że ja przyszedłem z jednej strony z tabletem, na którym mam swoje notatki, a z drugiej strony takim papierowym notesikiem i piórem. I to jest taka moja też wewnętrzna walka, co lepsze. Tak, to odpowiem twierdząco na pana pytanie. Rzeczywiście globalizacja jest tylko nazwą. Już dzisiaj mamy kilka internetów. Mamy internet ten taki publiczny, zachodni. Mamy darknet, czyli tą ciemną stronę internetu. Mamy internet chiński, który jest odcięty prawie że od świata w dwie strony. Mamy internet rosyjski de facto, który też jest odcięty akurat tam sankcjami i tak dalej, ale dalej. Jest taki trochę inny ekosystem. To już się dzieje. To już nie jest tak, że wydaje nam się, że to będzie tak kiedyś. To już teraz tak jest. Dzisiaj, jeśli korzysta pan z jednego producenta na przykład urządzeń elektronicznych typu Apple, to już panu bardzo ciężko przesiąść się na Androida i Windowsa. Tak. To już się zamyka dzisiaj. Ten locked in już postępuje. Jeśli wchodzi pan w pewną infrastrukturę, to jest bardzo trudno wyjść z tej infrastruktury. Producenci modeli językowych, czyli tych czatów różnego rodzaju, robią dokładnie to samo. Dzisiaj jak pan wchodzi na swój czat GPT, powiedzmy, że to jest najbardziej popularne narzędzie dzisiaj, to ono wita użytkownika imieniem, próbuje się coraz więcej dowiedzieć, ma tak zwane memory włączone, czyli pamięta, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ono służy
1: wszystko
0: temu.
1: Myli zawsze.
0: Jasne, ono służy ku temu, żeby użytkowników zniechęcić do współdzielenia na przykład tego typu rozwiązań. Tak. Czyli ja z żoną, trudniej nam się używa, bo wtedy jest pomieszane. Bo jest kwestia, że zakładam, że tak pan jako dziennikarz różne tematyki porusza, to rzeczywiście ten model w cudzysłowie może być skołowany. Ale jeśli ktoś wykonuje swoją pracę czy swoją działalność wokół jednego obszaru, to ten model naprawdę potrafi się dobrze w cudzysłowie nauczyć, złapać ten kontekst użytkownika. I to też nas zamyka w bańce, bo jeśli my nauczymy dobrze ten nasz czat od jednego producenta, to nie pójdziemy tak łatwo do drugiego. Jeśli korzystamy z Gmaila, to nie pójdziemy do Yahoo albo innego dostawcy, czy Wirtualnej Polski, czy kogokolwiek innego z e-mailem, bo jesteśmy zamknięci w tej bańce. Jeśli używamy z iPhone'a, to nie weźmiemy sobie, nie kupimy Samsunga czy innego producenta telefonu, bo samo przeniesienie danych między jednym a drugim urządzeniem, między jednym a drugim softem jest już na tyle skomplikowane, że sami się zamykamy w tych banieczkach.
1: No nie wiem. Mój model cały czas myli dane i cały czas, przede wszystkim ma jeden problem, to zauważyłem, ale to już jest naprawdę przypis do całej rozmowy. I nie rozumiem, dlaczego tak jest, że modele językowe mają taki wielki problem z timeline'em.
0: Mają. Chronologia...
1: Ogromny.
0: Chronologia nie jest zachowana, chyba że pan o nią dba. Bo jeśli by pan wszystkie informacje, które wpisywał w kontekście czasu, to by o tą chronologię zadbał. A inaczej to jest po prostu wpada w cudzysłowie jakiś tam kawałek tekstu, który nie ma znacznika czasu. Jeśli pan zapisywał sobie, zaczynał każdy czat od tego, że dzisiaj rozmawiamy i tam zapisz datę albo zapamiętaj datę, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i jakby uczył model, czy w tych tak zwanych custom instructions, czyli w tym konfiguracji swojego softu napisał, że do każdej rozmowy przypisuj datę, to on wtedy tą chronologię zapamięta, no bo dostał instrukcję, że ma to zrobić. Inaczej to jest po prostu chmura informacji na pana temat, bez chronologii. Ale to wynika z tego, że to tak jak samo weźmie pan sobie książkę i będzie ją pan czytać stronę po stronie, to ma pan tą chronologię. Ale jak pan weźmie książkę i rozrzuci kartki,
1: no tak. To układaj pan
0: to ta wiedza w tych modelach językowych, w tych naszych czatach, działa właśnie jak taka rozrzucona książka. Jeśli nie mamy ponumerowanych stron, to nie wiemy, co na której stronie jest i on sobie bierze, jak mu pasuje. I no tak to działa po prostu, więc to też trzeba wziąć też pod uwagę i w kontekście, wracając do początku naszej rozmowy, będzie regularnie, będą regularnie tego typu informacje o incydentach, bo z jednej strony producenci chcą robić coraz więcej, ale z drugiej strony chcą też pokazywać coraz więcej. I to nie jest kwestia, czy my potrafimy w rozumieniu technologicznym, czy my potrafimy w rozumieniu komunikacyjnym, no bo jeśli pokazujemy więcej niż konkurencja, to jesteśmy wyżej wyceniani.
1: Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
7: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski.
2: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
3: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
2: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
3: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
4: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
9: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Jest odpowiedź prezydenta Zełenskiego na zapowiadane przez USA wstrzymanie ataków Rosji i Ukrainy na obiekty infrastruktury energetycznej. Polska odpowie Rosji poważnie, choć nie prowokująco, zapowiada po odprawie z premierem szef MSZ. Z Ukrainą o pierwsze miejsce, przed polskimi siatkarzami kluczowe mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Zełenski zaznaczył, że ustalenia te muszą mieć jednak długotrwały i rzeczywisty efekt, a nie być tylko złagodzeniem presji związanej z benzyną i olejem napędowym na czas rosyjskich wyborów. Podkreślił, że Ukraina oczekuje od partnerów konkretów. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Na rosyjską eskalację, jaką był na przykład ostrzał pociągu na terenie Ukrainy przy polskiej granicy, Polska będzie miała nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni bezpieczeństwo, zapowiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu spotkał się dziś z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb w sprawie kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa polskich granic. Sikorski, pytany w TVN24 o odprawę z premierem, podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów, ale jak dodał, było to bardzo solidne i poważne spotkanie. Rosyjska strona próbowała pokazać tym atakiem, że nie ma już świętych miejsc. Mówiła w TOK FM przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego profesor Katarzyna Pisarska, która wracała z Kijowa pociągiem wraz z międzynarodową delegacją polityków i ekspertów. Pociąg ten był na stacji w Jagodzinie przy granicy Ukrainy z Polską chwilę przed tym, jak przybył tam inny pociąg, który został trafiony dronem, prawdopodobnie wysłanym z Rosji. Chwilę przed uderzeniem

0: Ewakuowano podróżnych z międzynarodowej delegacji. Nie ulegli oni jednak zastraszeniu, mówiła gościni TOK FM.
1: Po reakcjach pasażerów tego naszego pociągu mogę powiedzieć, że to nie skutkuje. Wręcz przeciwnie, większość osób, które były w tym pociągu dzisiaj zastanawia się, co więcej możemy dla Ukrainy zrobić.
0: Wśród międzynarodowej delegacji, która podróżowała pociągiem przez ukraińsko-polską granicę, byli m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i była szefowa fińskiego rządu Sanna Marin. Radni Gdyni odwołali przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja zapadła podczas sesji nadzwyczajnej tuż po tym, jak prezydentka Aleksandra Kosiorek ogłosiła zakończenie dotychczasowej koalicji rządzącej miastem. W opublikowanym w platformach społecznościowych oświadczeniu prezydentka wyjaśniła, że warunkiem utrzymania sojuszu miało być odwołanie wiceprezydenta Rafała Geremka. Jak podkreśliła, nie zamierzała spełnić tego żądania i świadomie zaakceptowała rozpad koalicji, uznając, że ma do tego mandat na półmetku kadencji. Słynna brytyjska grupa Oasis ogłosiła kolejną trasę. W przyszłym roku bracia Gallagher dadzą niemal 40 koncertów. Na trasie znalazły się m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy. Grupa poleci także do Stanów Zjednoczonych. Wystąpi w Bostonie i Las Vegas. Każdy, kto chce kupić bilet na trasę w 2027 roku, do czwartku musi się zarejestrować, korzystając z linku udostępnionego na stronie i w platformach społecznościowych zespołu. Była kultura w TOK FM. Czas teraz na sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy siatkarzy. Dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają też komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzecie spotkanie, tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
3: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
2: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
2: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Tymczasem Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi, zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Do przerwy goście prowadzą 1-0. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
5: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania i ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
2: Polka dzięki zwycięstwu za jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
0: W nocy miejscami, zwłaszcza na wschodzie, prognozowane są przelotne opady deszczu. Początkowo popadać może również w centrum i na północy kraju. Miejscami mogą wystąpić silne zamglenia, w drugiej połowie nocy również gęste mgły. Temperatura minimalna od 7-10 stopni na zachodzie do 11-13 na wschodzie. Chłodniej około 6 stopni miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich oraz lokalnie na Kaszubach.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM i przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska, a realizować będzie Michał Brodowski. Cała nasza trójka już za jakiś czas zaprasza słuchaczy i słuchaczki, żeby się mierzyli z bardzo ciekawym pytaniem, naszym zdaniem. A mianowicie okazuje się, że kiedy pyta się Polki i Polaków, no to 1/4 z nas odpowiada, że tak. Mamy rozmowę osobiste ze sztuczną inteligencją, z AI-em. Oczywiście wszyscy świetnie wiemy, że to jest po prostu uczenie maszynowe, to jest nic innego poza sumą jakichś procesów zero-jedynkowych, ale 1/4 z nas mówi, że wchodzi w jakiś rodzaj relacji. Ma refleksjami się dzieli, swoimi, nie wiem, emocjami. I o tym będziemy chcieli ze słuchaczami, słuchaczkami rozmawiać, ale rozpoczynamy od rozmowy z Martyną Różycką, kierowniczką zespołu dyżur.net.pl NASK. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: I dr Agnieszką Ładną, kierowniczką zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem z NASK. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Bo w międzyczasie, to nie będzie główny temat naszej rozmowy, ale w międzyczasie znaleźliśmy z wydawczynią naszą Karoliną Kłaczyńską bardzo zaskakujący część badań, gdzie chcielibyśmy bardziej zrozumieć to, o co chodzi. A mianowicie, kiedy patrzy się na badania CBOS-u o to, jak my korzystamy ze sztucznej inteligencji, no to ludzie mówią, że często szukają konkretnej informacji, porady w sprawach codziennych, no wiadomo. Ale część osób twierdzi, że oni po prostu używają sztucznej inteligencji dla rozrywki lub zabicia czasu. I w sumie nie jest to bezpośrednio teren pani zainteresowania, ale mimo wszystko takie pierwsze intuicje, jakie panie mają, jak słyszą, że jakaś część z nas dla zabicia czasu i dla rozrywki, no właśnie już z rozpędzeniem później chodzi w relacje, nie, ale korzysta ze sztucznej inteligencji. To co to są za sytuacje? Czego ludzie tam szukają? Doktor Agnieszka Ładna.
9: Kiedy chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw myślę o tym, a jak to rozdzielić AI teraz od internetu? Bo wcześniej mogliśmy mówić, że to są jakieś odrębne dwa byty. Internet, a AI to jakiś mechanizm, nakładka dodatkowa, która pomaga coś więcej zrobić niż normalne wejście i wyszukiwanie informacji. Miałam też takie pytania niedawno o to, kiedy kończy się normalne użytkowanie AI, a zaczyna się uzależnienie. I wtedy właśnie zastanawiałam się, no chyba nie możemy już rozdzielać internetu od AI, bo każdy niemal element ma ten mechanizm AI-owy już wszyty. Każda wyszukiwarka, każde niemal działanie jest wsparte AI-em. My wiemy, że internet jakby napędza zmiany w różnych obszarach. Będzie to i rynek pracy, i wszystkie obszary, które nas dotyczą. Zatem nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać o dwóch odrębnych rzeczach, natomiast faktycznie AI umożliwia wejście w inną relację niż do tej pory, czyli nie muszę tylko wyszukać informacji i sobie z tego, z całej listy wybierać tego, co mi najbardziej pasuje, i rozważać, które elementy są najbardziej przydatne. Ja teraz wchodzę w bezpośrednią relację, rozmawiam, czyli te tak zwane prompty, to jest rodzaj relacji nawet na takich zasadach, które my wspólnie wypracujemy. To jest personalizowanie odpowiedzi, czyli AI uczy się mnie, a ja uczę się rozmawiać z AI-em. Oczywiście są zagrożenia, no bo zaczynam być w pewnej bańce informacyjnej, bo AI dostosowuje się do mnie, no ale ja jako osoba dorosła inaczej podchodzę do tej relacji z AI-em, a inaczej podchodzą do tego osoby młodsze, a my wiemy z innych badań, że dzieci dużo szybciej sięgają po nowe technologie. Generalnie mają taką też tendencję do bagatelizowania ryzyka i kiedy wchodzą w relacje, to w ostatnich badaniach realizowanych w 2025 roku, wydanych w 2025, więc to była końcówka 2024, przełom 2025, 70% dzieci mówiło, że korzysta z AI, a dodatkowo co ósmy chłopiec mówił, że wtedy, kiedy ma jakiś problem, to woli poradzić się właśnie AI, sztucznej inteligencji, a nie powiedzieć tego osobom dorosłym.
7: Ale tu widzi pani, z tego co pani powiedziała, czyli że ta technologia tak się rozprzestrzeniła, że ona jest wszędzie, to ktoś może wysnuć taki wniosek, to w zasadzie to szalone niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli tam są jakieś krytyczne zagrożenia bezpieczeństwa, to my możemy myśleć, to uważajmy z tym AI-em, ale już na przykład tam, gdzie będziemy korzystali ze zwykłej jakiejś usługi, z której zazwyczaj korzystaliśmy, no to korzystajmy z niej dalej, bo to będzie bezpieczne. I teraz to pytanie będzie właśnie dzisiaj chyba kluczowe. To znaczy, na ile AI tworzy nowe zagrożenia, tak? Na ile to jest coś, na co my nie jesteśmy przygotowani? Bo jeśli widzę reklamę sklepu i widzę, że tam jest jakoś tanio, ale dziwny numer konta, to ja mogę powiedzieć, to mogło mi się zdarzyć 5-10 lat temu, tak? Trzeba uważać na to. Ale jak ja nie wiem, że tam jest gdzieś zaszyte w jakiejś sytuacji w internecie to AI, które zaczyna budować ze mną relacje, to tak jakby jestem wystawiony na niebezpieczeństwo, na które nie jestem przygotowany.
9: Tak, i my jako dorośli zdajemy sobie sprawę z pewnych zagrożeń, natomiast dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tych zagrożeń. My jesteśmy za nich odpowiedzialni i to jest właśnie kwestia tej konieczności edukacji. No i to są tak naprawdę nowe zagrożenia, no bo poleganie na tym, co wygeneruje nam AI w odpowiedzi, nie zwracanie uwagi na to, że to są halucynacje, że to jest...
7: Ale ja nie... A skąd mam wiedzieć, czy to są halucynacje?
9: No właśnie, i to jest umiejętność krytycznego...
7: Nie, z chęcią zadzwonię od razu w tej sekundzie do NASK-u i powiem hal do dyżurnego, tu zadzwonię i powiem, no proszę tutaj przysłać patrol, bo... Czyli, ale ja nie będę tego wiedział.
9: Oczywiście, to jest właśnie kwestia konieczności wprowadzenia edukacji w zakresie krytycznej analizy treści i weryfikacji tego, co dostajemy w zamian na nasze zapytanie.
7: Ale to jest bardzo filozoficzne pytanie, chociaż w sumie aż sam jestem zaskoczony, że do tego doszliśmy w naszej rozmowie, bo teraz tak, kiedy słyszymy reklamę w radiu, może nawet zaraz usłyszymy reklamę, to jeśli ona jest stworzona przez AI albo z użyciem AI, to tam musi być taki komunikat. Reklama stworzona z użyciem sztucznej inteligencji, tak. Ale w sieci to nie obowiązuje. W sensie ja mogę zobaczyć co, albo wejść, być gdzieś i nie zawsze tam będzie napisane, że to jest zrobione przez AI.
9: Ale to bardzo prosta zasada. Nie traktujmy AI jako wyroczni. Nie traktujmy jako na przykład w zakresie prawa zestawu tych odpowiedzi, jakie da nam prawnik, tylko traktujmy jako podpowiedź. Dzięki temu będzie to taki starter do tego, żebyśmy szukali
7: kolejnych. Ale według pani ludzie tak robią?
9: Nie wiem, czy tak robią, ale na pewno muszą nauczyć się tak robić, bo błędem jest przyjmowanie, bezkrytyczne przyjmowanie tego, co zostanie nam wygenerowane, bo może źle zadaliśmy pytania, może pamiętajmy, że AI to nie tylko same odpowiedzi, to też są algorytmy, które personalizują nam treści na podstawie tego, co do tej pory na czym się do tej pory koncentrowaliśmy.
7: Ja się z panią zgadzam, to jest taki problem, jak w szkole nauczyciel dzieciom mówi, no stop, pamiętajcie, musicie być krytyczni, krytyczne myślenie, i wytwarza w tych dzieciakach krytyczne myślenie i w końcu ma całą klasę, która mówi, a skąd pan to wie? A pan to sprawdził?
9: Bo to nie ma jak lekcji. Nie chodzi o mówienie, nauczmy się krytycznego myślenia, tylko najzwyczajniej edukację w tym zakresie. Czyli faktyczną umiejętność weryfikacji, selekcji źródeł i krytycznej oceny tego, co zostanie wygenerowane, przepuszczanie przez pewien filtr. I tak jak, żebyśmy my mogli krytycznie ocenić to, co otrzymujemy, no to musimy mieć pewien zasób wiedzy, do którego odniesiemy to, co nam zostanie podane przez AI, bo możemy sami powiedzieć, nie, no to jest coś nie tak w tej odpowiedzi. Tylko ja kierowałam uwagę tu na to niebezpieczeństwo, które jest najbardziej po stronie tych najmłodszych, którzy jeszcze nie zbudowali tego zasobu wiedzy, który jest taką tarczą ochronną przed tym, żeby poddać się temu, co zostanie wygenerowane.
7: Ale to zaraz przejdźmy będziemy dalej, bo wchodzimy już na taki teren, który się trochę oddala od tego pierwszego pytania. A mnie bardzo interesowało, jak zinterpretować właśnie, i tu Martyna Żyska, poproszę, żeby odpowiedziała też na to pytanie. Ludzie używają sztucznej inteligencji dla rozrywki lub zabicia czasu. Znaczy nie po to, żeby coś sprawdzić, żeby zobaczyć, o który odchodzi autobus, z jakiegoś miasta, gdzie będą i tak dalej, tylko tak nie wiem, co ze sobą zrobić, tak sobie tak sam siedział. To sobie pogadam z tą sztuczną inteligencją.
8: No bo to jest taki rozmówca idealny, no nie? Jest to taki rozmówca, który jest cały czas pod ręką. I to jest niebezpieczne w budowaniu relacji i w przygotowywaniu młodych ludzi do relacji jakiejkolwiek, przyjacielskiej. Ja nie mówię tutaj o romantycznych nawet, chociaż też. Czyli mam właśnie nie człowieka po drugiej stronie, tylko mam kogoś po drugiej stronie, coś po drugiej stronie, które nie ma swoich własnych problemów, nie zapomina różnych rzeczy, nie przychodzi ze swoją jakąś własną wizją, tylko mi odpowiada na to, co ja potrzebuję. Zabawi mnie w każdej sytuacji. Nie ocenia. I te wszystkie takie właśnie dobrze ci idzie i tego rodzaju rzeczy, co za doskonałe pytanie, którego kiedyś częściej było, dzisiaj już jest na szczęście mniej.
7: Nie, od czasu kiedy sztuczna inteligencja weszła, to część naszego społeczeństwa już się jest wytrenowana, wypromptowano część naszego społeczeństwa. Ja coraz częściej w przestrzeni publicznej słyszę właśnie takie wyrazy pozytywne.
9: Te głaski, na które jesteśmy bardzo łaśni.
7: Więc zupełnie poważnie mówię, być może to działa też w drugą stronę.
8: To by było, z jednej strony byłoby fajne, ale trzeba pamiętać, że relacja i każda relacja ma dwie osoby uczestniczące i relacja, jeżeli ona jest asymetryczna w którymś miejscu, czyli więcej uwagi jest poświęcone komuś, więcej problemów jest po jednej stronie i więcej one są omawiane, to ta relacja nie jest z reguły dobra. I oczywiście jest tak, że jeżeli ja mam dzisiaj swoje problemy i Agnieszka o tym wie, to dzisiaj rozmawiamy o moich problemach, ale w dłuższej perspektywie czasowej powinno być tak, że o Agnieszki problemach też ze sobą rozmawiamy, a nie tylko o moich własnych. Oczywiście są relacje, które będą jak rodzic dziecko, gdzie rozmawiamy...
7: A jakie konsekwencje ma taka sytuacja, że jednak to jest taka nie...
8: Niesymetryczna.
9: Nie umiemy słuchać.
8: Nie umiemy słuchać, jesteśmy samolubni. No nie?
7: Taką tezę by pani postawiła, że
8: oczywiście.
7: Społeczeństwo wychowane na rozmowach z AI-em to będzie bardzo egoistyczne społeczeństwo na przykład?
8: Wszędzie tam, gdzie mamy właśnie to przesunięcie, takie stawianie kogoś przez cały czas w centrum uwagi, powoduje to, że ludzie są po prostu samolubni, mało empatyczni, nie mają wglądu w ludzkie inne emocje, nie mają wglądu na ogląd jakby z zewnątrz. A tutaj te algorytmy sztucznej inteligencji, one raczej odbijają to, co my myślimy. One niekoniecznie tak rzeczywiście pokazują sytuację ze wszystkich stron 360, tylko raczej tak idą za tymi pytaniami, które my stawiamy. No nie? Sama ta rozmowa, która dzisiaj odkładam telefon na 10 minut, na 15, za pół godziny i za dzień wchodzę i ta rozmowa ciągle tam jakby trwa. Ja cały czas jestem w stanie podążać, ale komuś drugiemu muszę...
9: Dodatkowo jeszcze AI wzmacnia to, co tak naprawdę myślimy, bo dostosowuje się do tego, że wcześniej mieliśmy jakąś złość, a może odczuwaliśmy radość i wtedy AI wzmacnia właśnie ten element, podchwytuje i kontynuuje. I tak naprawdę to przestajemy być empatyczni, bo my przestajemy rozumieć, jak... co ktoś naprawdę ma do powiedzenia, bo tego nie słuchamy, nie umiemy obserwować też i odczytać, bo nauczeni jesteśmy, no możemy się nauczyć, że zapytamy AI-a i on nam powie. A AI nie myśli samodzielnie, przecież on generuje te odpowiedzi na podstawie tego, co dostał wcześniej. To jest tylko model językowy, który uczy się od nas.
7: Tak, no ponieważ tylko mam taki problem, że nie wiem, ale to proszę powiedzieć, czy się mylę. Nie czuję jakiegoś zagrożenia, niebezpieczeństwa, albo nie niepokoi mnie po prostu to, że ktoś sprawdza, czy jak ma rower takiej marki, to ma wymienić sobie tam łańcuch na taki typ w rowerze, czy na inny. Ja nie czuję tego zagrożenia, jak w sytuacji tego, o czym mówiła pani Martyna Wrzycka, to znaczy pewnego, no, przepraszam za to słowo, no pewnie nie jest na miejscu, uzależnienia od jakiegoś rodzaju właśnie relacji z czymś, co jest serią jakichś algorytmów działających i...
8: I od takiej idealnej, właśnie to jest... To jest duży problem, bo jeżeli to jest tylko takie trenowanie nas, że dajmy na to, chcę porozmawiać po angielsku, czy w jakim jakimkolwiek języku. Ja sobie to trenuję, ale potem idę do ludzi i rozmawiam po angielsku. Piszę maile albo jestem w jakiejś takiej konwersacji, ale po to, żeby szlifować język, to jest co innego. Ale tutaj, jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie ten algorytm dostosować i podstroić, czyli bądź bardziej zabawny, bądź bardziej jakiś.
7: No nasza noblistka Olga Tokarczuk mówi do AI, a tak powiedziała, kochana, prawda? Tak. I tam jest taka relacja się wytwarza.
8: Ale to jeszcze mi chodzi o to, żeby algorytm odpowiadał nam w jakimś stylu, czyli żeby nam odpowiadał tak jako 17-wieczny po prostu mnich, albo no nie wiem, kumpel z podwórka, albo bardzo empatycznie, albo jeszcze inaczej, czyli jesteśmy w stanie tak sobie wytworzyć tę figurę, która z nami rozmawia, która jest idealna dla nas i na nasze potrzeby.
7: Przestraszyła mnie pani trochę w chwilę wcześniej, parę minut wcześniej, mówiąc o tym, że to ma konsekwencje, w tym sensie, że społeczne konsekwencje. Ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze jedna ważna sprawa. Z czym ludzie się tak naprawdę zgłaszają do dyżurnetu? Najczęściej jakiego to są rodzaju problemy? Czy tam się pojawia taki kawałek, o którym dzisiaj rozmawiamy? Czyli ktoś może być zaniepokojony tym, co między nim a sztuczną inteligencją się dzieje? Czy to dopiero pieśń przyszłości? Albo tego typu problemów nie będzie nikt zgłaszał do dyżurnetu, bo sobie powie, no oni się pewnie tym nie zajmują. Oni takimi twardymi rzeczami się zajmują.
8: Mamy bardzo, bardzo mało zgłoszeń dotyczących tych pytań i odpowiedzi, które ludzie niepokoją, albo po pierwsze ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Po drugie, mogą też w ogóle nie zauważyć, że coś powinno ich niepokoić, a szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach. Dzieci sobie same siedzą w komórkach i same sobie rozmawiają, a niekoniecznie mają umiejętność, potrzebę zgłaszania tego gdziekolwiek i powiedzenia o tym głośno nawet najbliższemu dorosłemu, już nie mówiąc o dyżurnecie. I właściwie do dyżurnetu powinien zgłosić rodzic, który jest zaniepokojony i widzi coś, co napotkało jego dziecko. Z reguły to są już bardzo takie sprawy, bym powiedziała, graniczne, w sytuacjach, kiedy algorytm namawia do bardzo niebezpiecznych zachowań, typu samookaleczenia i samobójstwa. Tego już jest rzeczywiście stanowczo mniej i wydaje mi się, że twórcy też robią wszystko, żeby jednak wprowadzić ograniczenia, żeby one nie namawiały, nie podejmowały tego rodzaju wątków. Ale jest tak, że i tutaj mówimy, co się dzieje pod spodem. Rozmawiając z algorytmami, wyszukując na przykład treści o samookaleczeniach, sama ta rozmowa o samookaleczeniach będzie prowadzona dość dobrze, natomiast potem w wynikach wyszukiwania albo w wynikach na social media te wszystkie rzeczy podpowiadane przez algorytm będą skupione wokół tych niepokojących wątków rozmowy. Czyli mówimy o jednym tym takim streamie, jednym wątku rozmowy, a innym wątku wynikach i innych rzeczach, które również dzieją się na naszym telefonie komórkowym, czy profilu, czy gdziekolwiek.
9: Czyli algorytmy, które przypisują te treści.
7: Ale to właśnie, ale to pani o tym mówiła przed chwilą, że na samym początku rozmowy, że rozlanie się, mówię do pani Agnieszki Ładnej, że rozlanie się tych technik związanych ze sztuczną inteligencją po całym internecie, po całym świecie cyfrowym powoduje, że my w zasadzie już moglibyśmy w zasadzie używać jednego słowa na to wszystko, tak? Skoro takie sytuacje mają miejsce, o których przed chwilą mówiła pani Martyna Rożycka.
9: My nie nazywamy też tego, to jest po prostu kwestia etyczna, bo kiedy mówimy o tym łańcuchu, że w rowerze mamy problem, kwestia jaki łańcuch będzie najlepszy. No i jeśli poda nam AI jakąś listę i stwierdzimy, ale to przecież jest innego rodzaju rower. To nie są te łańcuchy, o które mi chodzi. To sztuczna inteligencja. Masz rację, generuje następne, ale jeśli dotyczy to relacji z drugim człowiekiem, to już ktoś traci po tej drugiej stronie, bo to jest pomyłka przez algorytm, który nie ma sumienia, nie ma odpowiedzialności, a jednak zostaje po drugiej stronie ktoś pokrzywdzony. I w zależności od tego, czego dotyczy ta relacja, no to już możemy mniemać, że to są właśnie kwestie etyczne.
8: No bo ona odpowiada nie tylko jakościowo, no nie tylko odpowiada faktami, ale nam je interpretuje i nakłada na to jakiś tam stosunek, tak, emocjonalny. Tak nam się wydaje oczywiście.
7: Ale ludzie też to robią. To znaczy, ja rozumiem, że pójdę do sklepu rowerowego i skoro już jesteśmy przy tym łańcuchu i trafię na jakiegoś niewyspanego sprzedawcy, który nakrzyczy na mnie, panie, co pan nie wie, ma pan rower i pan nie wie, jaki łańcuch naprawdę, do pan to w ogóle przychodzi.
9: Kwestia finansowa, a nie kwestia emocji i tych strat, o których nazywam, że to jest w zbiorze tych etycznych wartości takich dotyczących człowieka. I tu natura jest dużo delikatniejsza. I to jest kwestia też uczenia się tych relacji albo oduczania się tych relacji. Czyli przecież kiedy ja rozmawiam, to patrzę na drugą osobę, słucham jej i odbieram ten komunikat. A kiedy jestem z AI-em, tak, to ja nie muszę. To AI ma się do mnie dostosowywać i on się dostosowuje do moich emocji. Ja nie muszę do emocji drugiej osoby. Nie muszę zwracać na to uwagi i wtedy, kiedy będę w bezpośredniej relacji z człowiekiem, co do którego mogę się radzić. Jak na przykład rozwiązać problem, jak prowadzić rozmowę, no to tak naprawdę tu jest problem.
7: Ale to w ogóle w trakcie tej rozmowy... Właśnie, w trakcie tej rozmowy świadomiłem sobie, że i pewnie słuchacze i słuchaczki też by do tego doszli za chwilę, bo już może nawet doszli, że to nas, czy tam dyżurne... Problem, duży problem, ponieważ jak się człowiek zastanowi nad tym, nawet sprawdzi w internecie, no to państwo reagują na bardzo konkretne przypadki, które są związane z łamaniem prawa, zagrożeniem, które jest tak jakby jasno opisane, tak? Ale co z takim zagrożeniem, o którym pani Martyna Rzucka na początku powiedziała, że tak, że ludzie społeczeństwo wychowane w silnej relacji z AI będzie społeczeństwem egoistycznym, z niskim poziomem empatii, czy jest to rodzaj zagrożenia dla nas wszystkich, dla spójności takiego społeczeństwa i tak dalej, ale tego nie ma, to nie jest zakaz tam, nie wiem, chociażby propagowania faszyzmu czy innego, tak? Bo tutaj jest sytuacja prosta. Ktoś ze słuchaczy widzi nawoływanie do faszyzmu, wysyła do dyżurnet i mówi, jest tu taki mały neonazista u nas w mieście i rozsyła to, tak? I państwo reagują. Zero-jedynkowy. Ale w przypadku takich konsekwencji właśnie
9: Tylko, że musimy patrzeć na AI jako nową technologię, która rozwija się szybciej niż nasze regulacje i nasze reakcje. I my będziemy zawsze krok za tym. To znaczy, że jest nowa technologia i dopiero za nią idą regulacje prawne, no bo ona się rozwinęła szybciej. My zastanawiamy się, czy szkoła nadąża za AI-em. No przecież ramy programowe nie zmienimy jednym stryknięciem, ale wiemy, że ten AI jest już w szkole, bo jest ten shadow AI. Przynoszą go nauczyciele, widząc taką potrzebę, przynoszą go na zajęcia, ale przynoszą też dzieci, korzystając z tego AI-a. Więc my musimy jakby nauczyć się patrzeć na nową technologię jako na nowe, ciągle pojawiające się nowe zagrożenia. I tak, to o czym mówimy jest nowym zagrożeniem.
7: Ale od momentu, kiedy pani w dzisiejszej rozmowie użyła przymiotnika etyczny, to myślę, że część słuchaczy i część słuchaczek mówi, naprawdę musimy, czy nie wystarczy nam krytycyzm, wiara w to, że drugi człowiek z założenia jest najczęściej dobrym człowiekiem.
9: To zastanówmy się, czy my chcemy, żeby ktoś przygotował sobie zestaw pytań i odpowiedzi, kiedy będzie z nami rozmawiał. I czy my chcemy, żeby ten ktoś nam to odczytał, to może wtedy niech nie mówi.
7: Ale
9: nie będziemy
7: słyszeć
9: tonu głosu. Tak, ale to niech, no czy chcemy, żeby ktoś się wobec nas tak zachował? No nie chcemy. Więc może właśnie od tej strony powinniśmy na to patrzeć.
7: Tego ruchu właśnie myślowego nie mogę przeskoczyć. Znaczy, jak to się stało, że w społeczeństwie, które generalnie jest dobre, zasadniczo sympatyczne, trochę lubi narzekać, ale generalnie, no jak ktoś się przewozi na ulicę, to ludzie mu pomagają wstać. Jak z tego przejść do społeczeństwa zindywidualizowanego, skupionego na sobie, przekonanego, że jakby nie weszło w relację, to ja będę zawsze w centrum, no bo wytrenowanego już na tej relacji z AI, to dla mnie to jest znak zapytania, jak to jest możliwe.
9: Czy doświadczenia to jest i opowieści są różne. Na przykład takich kłótni, nawet w relacjach romantycznych, kiedy to tak naprawdę kłóci się AI z AI-em, czyli ja wpisuję sobie w czacie, co zostało do mnie powiedziane, czat odpisuje, co powinnam odpowiedzieć i z drugiej strony jest to samo, czyli tak naprawdę...
7: Ale tak się dzieje, tak?
9: Tak się dzieje. Takie są przypadki. To znaczy, że...
8: Ale ja nie myślę, że nie tylko w kłótniach. Myślę, przy flirtowaniu też, Agnieszka.
9: Tego nie wiem.
7: A to jest niesamowite. A wróćmy jeszcze do kwestii, która jest o tyle bardziej poważna, bo ona została niedopowiedziana. Do dyżurnetu proszę wysyłać wszystkie te rzeczy, które są niezgodne z prawem. Ja mogę teraz słuchaczom i słuchaczkom przypomnieć, myśmy to robili wielokrotnie w programach, ale na przykład pornografia z udziałem małoletniego, tak? Przemoc, posługiwanie się zwierzęciem, przemoc wobec zwierząt, wspomniane treści faszystowskie. Można sobie wejść na stronę przeczytać. Zero-jedynkowe. Ale co z wyzwaniami, o którymi mówiliśmy tutaj na początku programu, czyli takim wyzwaniem, no, tak jakby to AI trochę nam budowało społeczeństwo, z tym się wiążą różne rzeczy, ale my nie mamy tego spisania, to nie jest któryś tam
9: właśnie
7: artykuł.
9: Właśnie jest bardzo, bardzo dobre wejście do następnej, myślę, dyskusji, bo dziś miałam okazję mówić o tym, że są takie nieoczywiste zagrożenia, no bo jeśli się obawiamy, na przykład w odniesieniu do małoletnich, łatwiej nam o tym mówić, o zagrożeniach, bo dorośli sami musimy ogarnąć pewne sprawy, ale jeśli sobie myślimy, że 10-latek jest przed komputerem i tam może czaić się ktoś, kto ma złe intencje. Albo chce się spotkać, wysłać zdjęcia roznegliżowane, albo prośby o wysłanie takich zdjęć. No to wiemy, że to jest złe. Ale w internecie jest o wiele więcej zagrożeń, które my bagatelizujemy jako dorośli, bo algorytmy, sztuczna inteligencja między innymi pomaga wytwarzać treści nieprawdziwe, dezinformacyjne, wprowadzające w błąd. I teraz sobie pomyślmy o tych młodych ludziach, którzy korzystają z taką chęcią z internetu, z tych silników AI-owych również, do budowania swojego wyobrażenia o świecie. Jest to ich główne źródło informacji, zatem ich zasób wiedzy w tym momencie się buduje. Trudno im zweryfikować, co jest prawdą, a co nie. I oni bardzo łatwo, zamiast sobie pomyśleć, że ja muszę przeczytać taką książkę, jeszcze jeden rok i ja zrozumiem jakieś trudne mechanizmy, to ja obejrzę jeden filmik, drugi i tam mam wyjaśnione, ja już nie muszę się uczyć, bo ja już wiem, o co chodzi.
7: A dezinformację mogę wysłać do dyżurnetu jako coś, co trzeba zareagować?
8: Mamy specjalny, inny zespół do reakcji wobec dezinformacji. Natomiast tak się cały czas zastanawiam nad tym katalogiem, o którym pan powiedział. To nie jest też tak, że dyżurnet umie odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia, które czekają na nasze dzieci w internecie. I te zagrożenia, one są trochę inne, bo one nie są, bym powiedziała, takie jednorazowe, że jest to jeden wpis konkretny, bo nawet przy cyberprzemocy jest z tego powodu czasami łatwiej, że jest jeden konkretny wpis, ale to jest szereg zachowań, które dzieje się pomiędzy użytkownikami. I tutaj przy tego rodzaju zagrożeniach, trochę jak i u uzależnieniu, to nie jest problematyczne, że ktoś raz się zasiedzi nad serialem i go będzie oglądał do bardzo późna, a jutro będzie mu trudno wstać do szkoły czy pracy, tylko jest problematyczne, jak robi to dość często, za często i kosztem w ogóle innych aktywności. Mhm. I z tego rodzaju zagrożeniami trochę je, trudniej jest na pewno je zauważyć u siebie, szczególnie u siebie, te problematyczne różne używania różnych czy substancji, czy przedmiotów, czy, mhm. czy stanów, tak bym to nazwała. I to przesuwanie tych granic też jest problematyczne. I tu mówimy mhm. o tym przesuwaniu granic. Nie jest problemem, że ja raz sprawdzę na czas jakiś, tylko gorzej jest, jak ja właśnie buduję relacje. Nie jest problemem, że usiądę sobie raz na czas jakiś i powiem, zabaw mnie i opowiedz mi najśmieszniejszy dowcip świata, albo opowiedz mi historię, albo napisz mi opowiadanie, bo chciałabym przeczytać opowiadanie dokładnie takie, a nie inne. I ty, algorytmie, napisz mi to opowiadanie i ja sobie będę jeszcze tam kombinowała z postaciami czy cokolwiek i to będzie opowiadanie dla jednego czytelnika. Czy to nie jest fantastyczne? No zobaczcie, jakie to jest fantastyczne.
7: Ale tu zróbmy przerwę, bo pani mówiła o tych różnego rodzaju uzależnieniach, także tu jak zwykle w bloku reklamowym będziemy mieli dla słuchaczy i słuchaczek propozycje różnych uzależnień. Głównie chodzi o szeroko rozumiany konsumpcjonizm. A za chwilę wrócimy do rozmowy. Z nami jest Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżur.net.pl NASK, dr Agnieszka Ładna, kierowniczka zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem z NASK. Za chwilę wracamy do rozmowy.
10: Reklama.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 20.36 trwa program Mikrofon Tok FM. Ja przypominam, że z nami jest Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl z NASK, doktor Agnieszka Ładna, kierowniczka zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem z NASK. Jeszcze raz dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
17: W zasadzie od początku naszej rozmowy mnożymy problemy dla słuchaczy i słuchaczek, ale też dla prowadzącego. Tym zasadniczym, który nie został do końca powiedziany, jest, w jaki sposób może funkcjonować skutecznie dyżurnet albo analogiczne agendy, w jaki sposób to jest możliwe, skoro ja teraz dopiero w trakcie rozmowy zrozumiałem, że to mój przykład z jakimś neonazistą, który umieszcza wpis w internecie, to jest, jak to młodzież mówi, małe miki, bo ja po prostu wtedy mówię, zgłaszam do was, że oto została złamane prawo w Polsce, nie wolno promować nazizmu ani ustrojów totalitarnych i to jest sprawa prosta. Ale ja nawet mogę nie mieć świadomości tego, że jestem w sieci pewnych zależności i relacji w internecie, tak, w których ktoś... No właśnie, i teraz pytanie, czy ja mam zgłaszać sytuację, kiedy ludzie między sobą, albo nie wiem, czy to są ludzie, tak, wymieniają jakieś treści... Ja nie mogę zakwalifikować jednoznacznie tych treści jako niebezpieczne, ale wiem, że to jest jakiś rodzaj może dezinformacji. Później siadam i myślę, no dobrze, ale jeśli to jest dezinformacja, to może powinienem. Ona jest związana z bezpieczeństwem kraju, więc może do was napiszę jednak. Ale z drugiej strony, no nie, no przecież to nie ma takiego artykułu. Jeśli masz podejrzenie, że dwoje osób, z których jedna może być botem, pisze sobie coś o jakości polskiej armii, to natychmiast do dyżurna to się zgłasza. I to jest mój problem.
18: To może jeszcze raz. Mhm. Zobaczmy, gdzie ten katalog zgłoszeń jest spójny z tym, gdzie są zagrożenia związane z użyciem sztucznej inteligencji, bo przy tym najbardziej wyśrubowanym i najbardziej skodyfikowanym katalogu mamy treści wytworzone z użyciem sztucznej inteligencji, czyli mówimy o treściach przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, dzieci, które powstały na podstawie zdjęć filmów, dzieci, które rzeczywiście faktycznie istnieją i przedstawiają dzieci w seksualnym kontekście. I takie rzeczy mamy. Coraz trudniej jest odróżnić treści wytworzone od tych treści, które zostały rzeczywiście uwiecznione.
17: Ale czy to nie wymaga zmiany prawa? Znaczy, szkody społeczne są identyczne w jednym i drugim przypadku, ja mam wrażenie.
18: Tak, dziękuję, że pan to powiedział, bo szkody rzeczywiście są takie same. U osoby oglądającej jest, może być taki sam dyskomfort albo desentyzacja, czyli ludzie potrzebują coraz silniejszych bodźców, aby się pobudzić i nie ma znaczenia, co oglądają. Oraz rzeczywiście te treści, no sztuczna inteligencja bez wcześniejszych zdjęć dzieci nie narysuje dziecka. W związku z tym na jakiejś podstawie to też powstało, więc mówimy tutaj o takim czerpaniu.
17: Czy dostarcza pani argumentu na to, żeby prawo zostało zmienione w ten sposób, że jak rozumiem sytuacja, kiedy widzę tego typu rzeczy w internecie, automatycznie powinna...
18: Ale dzisiaj to jest... Jesteśmy bardzo ciekawi, jak też za tutaj będą się zachowywały sądy i jak one będą interpretowały, ale kodeks karny mówi, że nielegalne są takie treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci z użyciem wizerunku dziecka. I to wystarczy. Wizerunek dziecka. Mamy wizerunek dziecka. Więc tutaj prawo nadążyło, było wcześniej i w ogóle przewidziało. I to jest jedna rzecz. Mówimy o takich zakłamanych informacjach. Jeżeli one są takie bardziej o takim zabarwieniu społecznym, bym powiedziała politycznym, nie wiem, faktów różnego rodzaju. Rzeczywiście lepiej byłoby, chociaż można zgłaszać do nas, ale myślę, że prościej byłoby zgłaszać po prostu bezpośrednio do zespołu dezinformacji, który również jest u nas w NASK-u. Natomiast widzimy też te treści, które są wytworzone albo specjalnie dla dzieci, albo dzieci z nich korzystają, bo one są styczne z tym światem dziecięcym i one mogą być różne. Od treści medycznych, na przykład taki z grubsza rzecz ujmując, treści związane z antykoncepcją, one mogą być również trochę na tej zasadzie dezinformacji, czyli fałszywe, kłamliwe, przygotowane specjalnie po to, żeby kogoś specjalnie wprowadzić w błąd. I takie rzeczy też po prostu obserwujemy. Mówimy o tym, że algorytmy są zbajasowane, czyli w jakiś sposób omijają dzieci albo je uwypuklają w którymś miejscu. Czyli na przykład, jeżeli byśmy zapytali algorytm, kto jest najsłabszym ogniwem społecznym, tak, to moglibyśmy na przykład otrzymać taką odpowiedź, że dzieci, bo nie płacą podatków. No nie? I to byłoby takie trochę zbajasowanie, bo mamy inne, zupełnie dzieci mają inny wkład w społeczeństwo. No nie? I to już są też zupełnie inne trudne rzeczy, gdzieś krążące wokół fałszywych informacji. Więc różnego rodzaju zagrożenia widzimy przy sztucznej inteligencji. Widzimy te klasyczne, bo niektóre rzeczy po prostu są te same, które były. Czy mamy AI-a, czy nie mamy AI-a. A są takie rzeczy, które są bardzo uwypuklone tylko przez to, że mamy AI-a.
17: Konsekwencje... Jak rozumiem, negatywne konsekwencje społeczne, jak pada takie hasło, to my o dzieciach chcemy najpierw mówić dlatego, że po pierwsze uważamy, że są najbardziej wrażliwe, znaczy najmniej, tak jak na początku doktor Agnieszka Ładna mówiła, najmniej mają tej krytycznego nastawienia, ale dwa, jest jednak chyba poczucie odpowiedzialności w społeczeństwie. To znaczy my mamy wrażenie, że skoro to są dzieci, te nie mają pełni praw obywatelskich w czasie, nie mają opiekować, no to siłą rzeczy jest jakiś obowiązek, tak, spoczywa.
4: Tylko pytanie, na dorosłych.
17: No właśnie, na dorosłych.
4: Na dorosłych, bo za bezpieczeństwo dzieci w internecie odpowiadają ich opiekunowie. Rodzice, opiekunowie prawni.
17: Ale jeśli jakoś taką sprawę w prostu, że sąd na przykład powiedział rodzicom, halo, to państwo nie dopełnili takiego obowiązku, dziecko siedziało przed internetem 12 godzin na dobę i coś mu się niedobrego zrobiło ze zdrowiem psychicznym.
4: Ale na pewno są takie dzieci, które miały takie problemy. No, że tak. Rzeczywiście kwestia uzależnienia. Mhm. I jeszcze jak nie mówiliśmy o AI, no to łatwiej było nam odnosić się, bo pamiętajmy, AI to nowa technologia, jeszcze nie wszystko zostało zbadane, pewne rzeczy projektujemy, wyobrażamy sobie, jaki to będzie miało wpływ. Mówimy teraz o zagrożeniach. Natomiast jeśli chodzi o sam internet i korzystanie ze smartfonów, tych mobilnych urządzeń, bo to najczęściej właśnie one powodują, że tak łatwo skorzystać, no to w tej kwestii jesteśmy już nieco mądrzejsi, możemy odnosić się do wcześniejszych pomiarów i mówić, tak, młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi i szczególnie podatni na uzależnienia, czyli takie użytkowanie internetu i smartfona swojego, że ono przynosi szkody na innych polach, że zaniedbują inne obowiązki domowe, obowiązki szkolne, szkolne. Mnie bardzo przeraża w tym naszym pomiarze, kiedy odnosimy to do tego, że dzieciaki uzależniają poczucie, co trzeci, poczucie swojej szczęśliwości od tego, czy może skorzystać z internetu za pomocą swojego smartfona.
17: A mówię, w Polsce? Tak, to jest badania tak, w Polsce robione, że co trzecie dziecko tak deklaruje?
4: Tak, to jest na próbie reprezentatywnej w wieku 13-17.
17: Także, ale czy to, jak to interpretować? Bo jeśli, sama bym powiedziała, że to są nowe rzeczy, ale wyobrażam sobie...
4: dobrostanu...
17: Ja wiem, tylko że ktoś może zapytać w ten sposób, ale jeśli w tym internecie, tam w tym telefonie mobilnym z internetem, jest na przykład ulubiony zespół muzyczny, to myślę, że 50 lat temu, gdybyśmy młodych ludzi zapytali, hej, gdybyś nie słyszał tego swojego ulubionego zespołu muzycznego przez miesiąc, no to pewnie ten młody... Ciekawe, jaki zespół muzyczny by wymienił.
4: Nie, no to jest kwestia zadania pytania.
17: Ale to by, być może odpowiedzi byłyby identyczne.
4: No to trochę naiwnie, żeby tak myśleć.
17: Przepraszam za to naiwne pytanie,
4: ale... kwestia zadania pytania, bo ale odnosi się do tej
17: Tylko odnoszę się do tego, co pani mówi, że interpretacja tego może być różna z tego względu, że te dzieci poza internetem mogą nie mieć już nic.
4: Dzieciaki odpowiadają dokładnie, że ich mniemaniu nic nie jest tak dobre, tak przyjemne, jak korzystanie z internetu. I mówię tu o tych dzieciach, które właśnie nie mają tej równowagi w korzystaniu internetu i życiu w normalnym, offline'owym w środowisku. Zatem odnosimy się do tego, że tak, mówią, że na przykład ci, których poznają w internecie, lepiej ich rozumieją, że w świecie offline'owym nie jest to możliwe, że chętniej powierzyliby im tajemnice, ale my też wiemy z tych badań, że dzieciaki tam szukają. Szukają akceptacji, szukają zrozumienia, ale czy one to tam znajdują? I z tych badań właśnie nastolatki 3.0 my realizowaliśmy i poprzednie, i obecne, kiedy odnosiliśmy to do mediów społecznościowych, gdzie najczęściej, oczywiście dotyczy to dziewcząt, bo dziewczęta częściej wykazują objawy uzależnienia od internetu, od smartfona, użytkowania smartfona. I okazuje się, że one nie znajdują tego. Im częściej użytkują te media społecznościowe, są w tych mediach społecznościowych, tym częściej mówią, że nie są wystarczająco dobre, że w porównaniu z innym czy z innymi czują się gorsze, nie ma wystarczająco dużo osób, które by je zrozumiało i mają poczucie samotności ogólnie.
17: Czyli... Ale to jest, przepraszam, ale to wróciliśmy dokładnie na początek naszej rozmowy, bo tak, na czym polega ten fenomen budowania relacji z algorytmem? Ja rozumiem, czy wrażenia, że się buduje relacje z algorytmem. Otóż, jeśli trafię w pewnym momencie na takie miejsce w internecie, gdzie te wszystkie potrzeby i moje potrzeby zostaną nawet częściowo zrealizowane, to ja nie mam wyboru. To oczywiście, że tam będę.
18: Samo się wybiera.
17: Tak, tak. To znaczy, ten system jest w 100% skuteczny. Bo ja wtedy będę doceniony, doceniona. No, zauważony, zauważona.
4: Teraz zwróćmy,
17: nie będę krytykowany, krytykowana.
4: Teraz zwróćmy uwagę na tych, którzy powinni poczuć się do odpowiedzialności. To są właśnie opiekunowie, rodzice, ale też big techy, które zarabiają na podsuwaniu takich, a nie innych treści, które personalizują treści. I myślmy właśnie w ten sposób, że nie, że to jest na pewno katastrofa. Potraktujmy AI, jak internet, jako narzędzie, które może być wspierające, bo będzie wzmacniało pewne umiejętności, bo dzieciaki z naszych badań wynika, że one nie szukają z AI-em tylko gotowych prac, jak to było kiedyś, że wpisali w wyszukiwarkę i wszyscy mieli takie same prace domowe. One tam rozpoczynają proces uczenia się, bo ja do AI-a nie wstydzę się powiedzieć, że 100 razy to samo, ja jeszcze tego nie rozumiem, a teraz w tym momencie, a jak powiem to człowiekowi, to ten człowiek wyśmieje się ze mnie, powie, no nie, wszyscy zrozumieli, a ty jeszcze nie. Ja tu mogę ten proces sobie personalizować i okazuje się, że dzieciaki częściej wykorzystują AI do nauki, niż do samego odrabiania lekcji.
17: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, bo wydaje mi się, że już któryś raz w tej rozmowie mam wrażenie, że gdybyśmy spróbowali wejść, nie wiem, gdzie go znaleźć, na jakiś poziom z boku zobaczyć to, to okaże się, że mówimy tylko o jakimś rodzaju technologii, a jednak zasadnicze, kluczowe rzeczy związane z wychowaniem, akulturacją dzieci, ich socjalizacją, one są niezależne od tego. To znaczy, tak jakby ktoś mi powiedział w dzieciństwie, nie chodź tam tą ulicą, bo tam są dziwne rzeczy się dzieją, szczególnie tam po południu albo po zmroku, to dokładnie ktoś mi może powiedzieć, jak będę dzieckiem dzisiaj, nie wchodź na te strony, bo tam się dziwne rzeczy dzieją. Czy ja to zrobię, czy to nie? Czy tak zrobiłem kiedyś, jak nie było internetu? To nie ma znaczenia. Ale tak jakby i z tej perspektywy ja rozumiem, że my musimy jakoś... No właśnie teraz...
4: No jeśli potraktujemy AI jako narzędzie, które może nas wspierać, jeśli odpowiednio je wykorzystamy, to nauczymy uczymy te dzieci w taki sposób z tego korzystać, żeby nie ściągnęły jakiegoś wypracowania ciach, odciążenie poznawcze. Ja w ogóle się nie zmęczyłem, ale daję to wypracowanie, z czego już generalnie nauczyciele rezygnują, bo nie chcą mieć takich gotowców. Ale możemy powiedzieć, posłuchaj, masz to narzędzie, spróbuj zaprojektować jakieś opowiadanie, wypracowanie. Powiedz mi, w jaki sposób rozmawiałeś, jak użyłeś tego narzędzia. Czyli ja jako edukator wiem, że to dziecko wykorzysta to narzędzie, pokazuje w jaki sposób, żeby najbardziej kreatywnie wykorzystać, więc włącza się w ten proces myślenia. Bo jak będziemy tylko demonizować i mówić, że nic się nie uda zrobić, jesteśmy przerażeni.
17: Są same zagrożenia, tak?
4: No to nie, te technologie nas wspierają. My dorośli zobaczmy, jak my je wykorzystujemy.
17: No dobrze, a to jak pani interpretuje? Już zupełnie obok, zostawmy to tak, jakby mikrofon został wyłączony, między sami rozmawiamy, tylko tak. Nowe badania PISA. Okazuje się, że we wszystkich krajach jest źle. Znaczy, zaczęło się źle, nie?
4: A u nas wcale nie jest tak źle.
17: Ja wiem. Tu na tej Antoni już kilkakrotnie to padało. Zaraz, ale my najmniej spadliśmy, tak? W tym rankingu.
4: No, nie, my jedno.
17: Ale mimo wszystko nastolatkowie mają, 15-latkowie mają problem z tym i to widać czarno na białym. Marta Różycka, ta pierwsza pani intuicja, jak pani usłyszała o tym, że ojej, coś się dzieje z młodzieżą, to nie było tak, że pani pomyślała, no jasne, jak ktoś ma pod ręką AI, to co tam będzie...
4: Oni nie mieli wtedy, kiedy rozwiązywali te zadania.
18: Ja się zastanawiam, czego oczekujemy od dzieci. Czy my oczekujemy, że one będą przez cały czas po prostu się edukowały i będą edukowane w taki sam sposób, jak my byliśmy edukowani? Czy będą już umieli adaptować te narzędzia, które mają i z nimi, z tą umiejętnością pójdą do pracy? I będą umiały też to wykorzystać w pracy, ale też w swoim własnym życiu, no nie? Bo wyobraźmy sobie dzisiaj człowieka, który nie umie korzystać z internetu. I jaką on pracę dzisiaj może wykonywać, jeżeli by kompletnie nie umiał...
17: Szef największej w Polsce partii opozycyjnej.
4: No, ale to miejsce jest zajęte. Robota. Ale to miejsce jest zajęte.
17: No tak, to prawda, to miejsce jest zajęte. A dlaczego pani mówi o rynku pracy? A dlaczego to jest
4: nie
17: ciekawe,
4: da się
17: że pani...
4: mówić o dzieciach.
17: Ale zaraz, ale Martyna Różycka, muszę tutaj...
18: Bo dzieciństwo jest też po to, żebyśmy przygotowali człowieka do dorosłego życia, ale w tych dwóch aspektach, no nie, fajnie by było, żeby umiał sobie zaspokoić potrzeby. Nie znam innego sposobu, no może... Znaczy jest kilka różnych ścieżek, ale wybierzmy to, że zaspokajanie potrzeb przez pracę plus własny samorozwój. I jeżeli mamy takie narzędzie, to nauczmy się korzystać po prostu z tego narzędzia i zastanówmy się, jak to należy zrobić. Więc pytanie brzmi, czy szkoła, nasz sposób rozmowy, nasz sposób mówienia o niektórych rzeczach powinien się zmienić. Czy jest coś złego, jeżeli byśmy usiedli z dzieckiem i razem zadawali pytania, a my jako rodzic, jako opiekun, jako ktokolwiek ten mądrzejszy, komentowalibyśmy, co tutaj jest w tej rozmowie na przykład niepokojącego, albo gdzie ta sztuczna inteligencja jest lepsza, a gdzie byłby człowiek odpowiedział inaczej i co to znaczy? Niekoniecznie dobrze i źle, tylko po prostu, co to znaczy?
17: A jeszcze na końcu bardzo ważna sprawa, bo zostało nam parę minut. Dziecko, które widzi rodziców, którzy spędzają dużo czasu przed urządzeniem ekranowym, de facto dostaje taki komunikat, te super relacje moja mama ma z urządzeniem ekranowym. Te super relacje mój tato ma z urządzeniem ekranowym. I ono w pewnym momencie, jak zaczyna rzeczywiście korzystać z tego urządzenia ekranowego, to ono widzi, że... Ono zachowuje się tak jak wszyscy. Wszyscy wokół, w sensie wszyscy u mnie w domu i mówi sobie, no jeszcze... I... Wracając po raz enty do tego, do tej kwestii i zaczyna sobie budować relacje po prostu z tym urządzeniem ekranowym, które nie ocenia, nie krytykuje, to sobie zapisałem z pierwszej części naszej rozmowy, nie ma dyskomfortu, bo w przestrzeni publicznej prędzej czy później spotka nas, wsiądzie do tramwaju ktoś, kto brzydko pachnie. Albo minie nas osoba, która na przykład, nie wiem, będzie się dziwnie patrzyła. Ciągle dyskomfort. A tu, proszę, sztuczna inteligencja ze mną rozmawia i w ogóle nie mam uczucia dyskomfortu. Nie, z tego systemu nie ma wyjścia. Ja wiem, że to jest przerażające, przygnębiające, co mówię, ale z tej pułapki nie ma wyjścia.
4: Ja nie uważam, że to pułapka. Ja uważam, że to szansa. Wykorzystajmy to jako narzędzie właśnie wzmacniające. I my jako dorośli nauczmy tego w ten sposób, korzystania dzieci w ten sposób, o którym
17: Ale już trzeci raz pani o tym mówi.
4: No tak, to ja pani bo powiem, nie możemy udawać, że nie ma, ale ono to, będzie. Nie
17: to ja inaczej zapytam. Dobrze. Kiedy i jak my mamy dziecku powiedzieć w XXI wieku, w jednym z najbogatszych krajów na świecie, życie polega też na tym, że boli czasami. Życie polega na tym, że dyskomfort się pojawia. Ktoś cię może obrazić. Ty kogoś nieświadomie obrazisz. Ej, a nigdy mu tego nie powie. Martyna Różycka, proszę bardzo.
18: Tak, zgłaszam się, bo tak sobie myślę o na przykład przeżyciach, które dzieci mają, albo mają w ogóle całe rodziny, związane z wycieczkami. Jakby jedziemy na wycieczkę, jest różnie. Tu się nam spóźni, tutaj się coś zupełnie poszło inaczej. Natomiast wracamy z tej wycieczki i patrzymy na ten swój dyskomfort, a potem o nim opowiadamy anegdoty. I to pamiętamy, co nam właśnie nie wyszło i co nas spotkało złego, ale skończyło się dobrze. I tutaj bym powiedziała, że fajnie byłoby budować na właśnie tym dyskomforcie. To nas rozwinęło. Nie tylko to, co widzieliśmy pięknego, fajnego i było bardzo pozytywnym przeżyciem, ale też to, co się dobrze skończyło, chociaż tak się nie zapowiadało. I myślę sobie, że w relacji, i to jest szalenie ważne, relacja polega na tym, że jesteśmy obok siebie. To nie jest tylko rozmowa, wymiana słów i wymiana myśli. To jest również przytakiwanie, które pan mi zrobił przed chwilą.
17: Tak, machnąłem głową, tego nie widać w radiu, ale
18: te
17: tak.
18: Te miny, których państwo nie widzą, a my sobie tutaj się do siebie uśmiechamy, spoglądamy, i w ten sposób też budujemy relacje.
17: Ale zostały nam 3 minuty, a super ważne pytanie na koniec, bo to słuchacze na pewno i słuchaczki się zastanawiają już od dłuższego czasu. Co pani by na ten temat powiedziała? W każdym społeczeństwie, czy zbieraczy, czy łowców, czy nie wiem tam, prasłowian, zawsze część społeczeństwa to są osoby, które są z wyboru samotne. Po prostu dystansują się, uwielbiają być sobą tylko i nie chcą się za bardzo. I teraz, mamy XXI wiek. Czy taka osoba, która korzysta, jest naturalnie chce być samotna, albo chce być przynajmniej sama, nie odczuwa nawet tej samotności. Dla niej to jest normalna sytuacja. Kiedy ona korzysta i buduje sobie relację, długą relację z AI-em, czy w tym jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo, czy to jest naturalne wykorzystanie po prostu? Jak panie sądzą? No, doktora Agnieszka Ładna.
4: Z mojej strony trudno by mi było nawet to oceniać, bo czemuż ja mam oceniać relacje innych, jeśli dotyczy to osoby dorosłej, która podejmuje...
17: Ale jakie relacje innych? To jest jedna osoba tylko, plus
4: algorytm. Ale w relacji z narzędziem, bo dla mnie AI to narzędzie. Jeśli decyduje się dalej na samotność, którą i tak by wybrała, to traktuję to jako wybór tej osoby. Jeśli nie przynosi to krzywdy, nie ma jakichś takich negatywnych, negatywnego odbicia w środowisku, w którym funkcjonuje, to czemu nawet mam się podejmować takiej oceny?
17: A jeśli ta relacja kończy się tym, że ten algorytm mówi, no i teraz sobie musisz kupić pas szachida i z tymi złymi ludźmi zrobić porządek.
18: A to już nie jest o relacji.
4: To jest prawda. O tym, że ktoś w świecie rzeczywistym może tak powiedzieć i czy ta osoba zrobi to, co ktoś powie w świecie rzeczywistym. Czy ma takie krytyczne myślenie.
17: No tak. Bardzo chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę. Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżunet.pl, NASK. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Doktor Agnieszka Ładna, kierowniczka Zakładu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem z NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze na końcu instrukcja jednym zdaniem dosłownie. Jak ktoś do dyżurnet powinien się zgłosić z czymś problemowym, to w jednym, dwóch zdaniach co to jest i jak to zrobić?
18: Korzystamy albo z formularza na stronie www.dyżurnet.pl, albo za pomocą aplikacji mObywatel. Przyjmujemy zgłoszenia anonimowo. I wystarczy nam dość mało, czyli wybór kategorii i opis albo link do

0: To nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
13: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. To.pl.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Szczegółowe analizy wykażą, co to za urządzenie i jakie było jego przeznaczenie, mówi Żandarmeria Wojskowa o dronie wyłowionym dziś z Bałtyku. Donald Trump grozi, że kraje, które nie pomogły mu z Iranem, zwrócą Stanom Zjednoczonym koszty. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa. W informacjach TOK FM sprawdzimy, co teraz będzie się działo w PKOL-u. Na zegarach minuta po 21:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że to nie były działania związane z jakimś celem, powiedział w TVN24 wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz o wyłowionym z Bałtyku dronie. Jak dodał, dron miał bardziej cechy zwiadowcze niż bojowe. Urządzenie zostało wyłowione z morza w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Wstępne informacje wskazują, że z Bałtyku wyłowiona została maszyna typu Gerbera, czyli podstawowy, tani bezzałogowiec o zasięgu do 600 km, którego zastosowanie zależy od tego, co jest do niego podpięte. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Portalu Obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona nad Bałtykiem, gdzie mogła służyć do ćwiczeń.
16: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
15: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Identyfikacja obiektu będzie możliwa. Dopiero po całościowym jego sprawdzeniu powiedział zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej w Ustce major Tomasz Dawidowicz. Wyjaśnił, że obiektem zajmą się teraz wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy, pirotechnicy, a w dalszej kolejności prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. Kraje, które nie pomogły USA w wojnie z Iranem, zwrócą Stanom Zjednoczonym jej koszty, zagroził prezydent Donald Trump. We wpisie na True Social amerykański prezydent stwierdził, że ropa naftowa przepływa przez cieśninę Ormus, a Stany Zjednoczone działaniami na Bliskim Wschodzie

0: chodzi od pokoleń, robią więcej dla innych niż dla siebie. Trump nie rozwinął jednak swojej wypowiedzi i nie wyjaśnił, w jaki sposób i za co inne państwa mają zwracać Ameryce koszty. Jednocześnie, wbrew dotychczasowym wypowiedziom, Trump zasygnalizował, że jest otwarty na powrót do rozmów z Iranem. Parlament Europejski poinformował, że otworzy swoje przedstawicielstwo w Ottawie. Biuro ma wzmocnić współpracę polityczną Unii Europejskiej z Kanadą, a mandat placówki obejmie również Arktykę, która ma coraz większe znaczenie strategiczne zarówno dla Unii, jak i Kanady. Będzie to 10. przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego poza Unią. Recepty na leki refundowane są już wystawiane na nowych zasadach. System automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
1: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
0: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo otrzymywać recepty papierowe, które są ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok jak e-recepty. Zarząd zdecydował. Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje Marian Kmita. Szefa Polsatu Sport poparły 43 osoby, 9 było przeciw i 1 się wstrzymała. Wcześniej sportowi delegaci uznali, że Radosław Piesiewicz w związku z jego aresztowaniem nie może sprawować funkcji prezesa. Najważniejszymi zadaniami nowego szefa PKOL-u ma być audyt finansowy komitetu, bo straty podobno liczone są w milionach złotych. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Dajcie zacząć te obrady, bo jak się spóźnimy, to Mieczysław Nowicki nie...
3: Wchodząc na posiedzenie zarządu, Marian Kmita był jednym z faworytów tego wyścigu, ale on, jak i pozostali wiceprezesi, pytani o przejęcie sterów po Piesiewiczu, przekonywali, że decyzję podejmą dopiero na sali. Ostatecznie żaden z wiceprezesów oprócz Kmity nie zgodził się na pełnienie tej funkcji.
4: Ten stan rzeczy będzie trwał do końca kadencji, czyli co najmniej do kwietnia przyszłego roku, bo takie są plany, tak upływa kadencja.
3: Rewolucji od nowego pełniącego obowiązki prezesa raczej nikt nie powinien oczekiwać, mówiła inna wiceprezes PKOL-u Otylia Jędrzejczak.
5: Cudów nie zdziała, więc państwo nie oczekujcie od kogokolwiek, kto tu będzie, że nagle po prostu sfrunie coś z nieba i będzie wielki cud. Nie, tu po prostu potrzebujemy spokoju.
3: Marian Kmita zrezygnuje z bycia szefem Polsatu Sport. Jak powiedział, pójdzie na bezpłatny urlop. Swoją funkcję zamierza pełnić bez wynagrodzenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner zgłosił się do turnieju ATP 500 w Wiedniu, który rozpocznie się 24 października, poinformowali organizatorzy zawodów. Włoch ma wrócić do gry po przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Włoch po raz ostatni wystąpił 12 lipca w finale Wimbledonu, pokonując w 4 seta Niemca Aleksandra Zwierewia. Z powodu kontuzji kolana musiał zrezygnować z udziału m.in. w US Open. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano mogą wystąpić mgły. Na wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. W ciągu dnia miejscami także przelotnie może popadać. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na wschodzie i północy, około 22 w centrum, a najcieplej do 25 na południowym zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jest 6 minut po godzinie 21. Trwa program Mikrofon TOK FM. Dziś pytamy słuchaczki i słuchaczy, jak to jest, że 1/4 z nas korzysta ze sztucznej inteligencji, z AI do rozmów o sprawach osobistych. Może dla Państwa to w ogóle nie jest zaskakujące. Może Państwo po prostu mają nawet już takie doświadczenia i z chęcią opowiedzą o nich na antenie Radia TOK FM. Proszę dzwonić pod numer 22 44 044. Aż 1/3 dorosłych Polaków, to cytuję raport, który już cytowaliśmy kilka razy w Radiu TOK FM, raport pod tytułem Polska na klozetce. 1/3 dorosłych Polaków korzystało z chatbotów AI w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym i emocjami. Co ciekawe, ten temat wcale nie jest oczywisty i jednoznaczny, dlatego że część ekspertów mówi tak, ale gdyby był łatwiejszy dostęp do specjalistów, to prawdopodobnie nie szukalibyśmy tak często rozwiązania naszych problemów, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, czy problemów emocjonalnych w kontakcie ze sztuczną inteligencją. Po prostu byśmy się umówili na spotkanie, na wizytę i poszli do gabinetu. Też część osób mówi chwileczkę, też tu jest inny problem. Dalej w części społeczeństwa jest takie tabu, że no raczej o sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym nie mówimy, nawet lekarzowi, więc siłą rzeczy idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu sztuczna inteligencja. Ale ciekawe jest to, że część osób do tego stopnia traktuje AI jako naturalnego, w cudzysłowie, partnera, że wręcz codziennie korzysta z niego, wręcz tworząc z tego jakiś rodzaj, no muszę to powiedzieć, relacji, chociaż to jest dziwne, no bo z drugiej strony nie ma człowieka, ale jednak. I teraz co państwo o tym sądzą? Czy państwo uważają, że to jest świetne rozwiązanie w bardzo różnych sytuacjach? Czy też jest w tym coś być może niepokojącego, a być może nawet niebezpiecznego? Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Andrzej z Podbeskidzia. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
8: Dobry wieczór panu, państwo. Panie redaktorze, ja relacje te bezpośrednie z AI, to dla mnie jest tragedia. To jest coś, co określam jako pewne zupełnie zniekształcenie. AI to tworzy nowe relacje, sztuczne, nieludzkie, bez odpowiedzialności. Uważam, że AI powinno być jednoznacznie określone, zdefiniowane przez państwo, ramy jako sztuczne.
7: Ale panie Andrzeju, to mam pytanie w takim razie. A jeśli u pana w miejscowości, w której pan mieszka, jest jakaś osoba samotna i jedynym jej tak jakby sposobem na to, żeby przez chwilę poczuć się trochę lepiej, jest właśnie porozmawianie sobie z AI-em, to też by pan tego krytykował to?
8: Tak. Krytykowałbym to, że jest to bardzo sztuczne, naciągane.
7: Ale dlaczego pan to krytykował? Wszelkie... Proszę powiedzieć, dlaczego pan to krytykował. Taka osoba samotna stwierdziłaby, no dobrze, no przynajmniej przez moment nie czuję tej samotności, porozmawiam sobie z AI-em. A pan mówi takiej osobie, nie rozmawiaj z AI-em. Nie rozumiem tego, proszę wytłumaczyć.
8: Tylko wszelkie głębokie relacje międzyludzkie może uleczyć lekarz, psychiatra, psycholog, człowiek żywy, a nie sztuczna AI, która
7: rozumiem, panie Andrzeju, pewnie się z tym, co pan teraz powiedział, pod tym się podpisuje pewnie większość słuchaczy i słuchaczek, ale co w sytuacji, kiedy ktoś korzysta z AI dla celów rozrywkowych? Siedzi w domu, się nudzi i po prostu sobie pogada z takim sztucznym, z taką sztuczną inteligencją dla rozrywki. Też by pan to krytykował?
8: Tak, krytykowałbym. Uważam, że należy edukować takiego samotnego człowieka AI z tej tragicznej samotności. To nie sztuczna inteligencja.
7: No. Panie Andrzeju, ja tak przy okazji muszę pana zapytać, a u pana w miejscowości są takie osoby w ogóle? Co, ma pan takie podejrzenie, że mogą być same, samotne?
8: Tak. No. Oczywiście ja jestem wcześniej urodzony, mam 75 lat i znam takie osoby, które oczekują tego człowieka.
7: Niestety coś nie tak z połączeniem, panie Andrzeju. Bardzo nam przykro. Pan Andrzej z Podbeskidzia był z nami, ale z tego, co zrozumiałem, to pan Andrzej mówi tak, że w miejscowości, w której mieszka, są takie osoby. Pod numer 22 44 044 pan Mariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
9: Dzień dobry.
7: Słuchamy pana.
9: Chciałbym się podzielić moim doświadczeniem z korzystania z sztucznej inteligencji w takim weryfikowaniu rozwiązań różnych problemów w swoim życiu, też takich bardziej osobistych, czy problemów relacyjnych. Był taki czas w moim życiu, gdzie popadłem w zaburzenie lękowe i nie obyłem się niestety bez pomocy psychiatry, ale który też zalecił, że bardzo ważna jest dla mnie psychoterapia, tak aby nie powrócić do tych problemów. I korzystałem z tej psychoterapii, która mi bardzo pomagała, jednak gdzieś w trakcie tej psychoterapii sam psycholog, psychoterapeuta zasugerował mi, żeby między wizytami, postarać się korzystać z tych narzędzi w taki sposób, żeby opowiadać o tym, co się przeżywa na co dzień, co jest problematyczne, i postarać się dochodzić do jakichś wniosków na podstawie tego, co on przeanalizuje, ale podchodzić do tego bardzo krytycznie i z najciekawszymi obserwacjami przychodzić do mojego psychoterapeuty na wizytę, która była raz na tydzień. I uważam, że to tak drastycznie przyspieszyło sam proces zdrowienia, rozumienia swojego ciała, swoich emocji, relacji międzyludzkich, bo zacząłem z tego korzystać tak bardzo na co dzień do rozwiązywania jakichkolwiek problemów. No może nie jakichkolwiek, ale no bardzo dużej części problemów, gdzie rozwiązanie nie pojawia się od razu, tylko są dla mnie jakieś nieoczywistości.
7: Panie Mariuszu, proszę podać przykład takiej sytuacji właśnie niejednoznacznej, problemowej i pan się poradził sztucznej inteligencji i AI i pan z tego wybrnął jakoś.
9: Tak, no to może przykład z tego tygodnia. Mój syn 8-letni zachował się w bardzo absurdalny sposób, taki, który aż się prosił o karę. Ja jako rodzic staram się nie używać kar w wychowaniu, bo uważam, że to jest bardzo nieedukacyjne. Jednak nie miałem dlatego pojęcia, jak poprowadzić z synem rozmowę na temat konsekwencji jego działań, na temat tego tak, żeby on wyciągnął wnioski z tego swojego zachowania, jednocześnie nie każąc go, jednocześnie zachowując do niego szacunek. I opowiedziałem tę całą sytuację ze szczegółami temu narzędziu i podsunął mi tak fantastyczne pomysły, które uważam są idealnie wyciągnięte z najlepszych książek o parentingu, o...
7: Panie Mariuszu, ale jakbym zapytał, czy ta porada od sztucznej inteligencji była skuteczna, to pan powie, że tak, tak?
9: Bardzo, tak, no bo mój Boże, ja widziałem, gdy rozmawiałem z synem o tym wszystkim, widziałem, jak bardzo on to chłonął, żona też moja była przy tym, była, no tak jakby nie tyle pod wrażeniem, co sama uważała, że ta sprawa była załatwiona bardzo dobrze. I powiem tylko, że to jest naprawdę jeden przykład z wielu, wielu przykładów, które w moim życiu się przydarzają.
7: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję, że pan zadzwonił do nas i podzielił się swoim doświadczeniem. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. 22 44 044. Pan Karol z Gdańska. Dobry wieczór, panie Karolu.
10: Dobry wieczór państwu.
7: Słuchamy pana.
10: Tak, chciałbym wyrazić swoje zdanie. Tutaj ja używam na co dzień bardzo dużo sztucznej inteligencji i narzędzi jakby z tym powiązanych zawodowo, mniej do spraw prywatnych. I chciałbym taką opinię wypowiedzieć. Myślę, że bardzo dużo osób może czuć się wykluczone ze względu na to, że nie wie, jak używać, bądź myśli, że używa źle, albo nie wykorzystuje tak naprawdę tych wszystkich narzędzi wystarczająco dobrze. I znowu jesteśmy w kolejny raz w miejscu, gdzie ktoś jest w jakiś sposób wykluczony i może się czuć gorszy. Trochę to jakby chciałem nawiązać do social mediów, do Instagrama, gdzie też tam możemy się czuć troszkę wykluczeni, ale nie powinniśmy być wykluczeni finalnie, tak jakby wszyscy, i się wycofywać i nic tam nie robić, no bo powinniśmy też się rozwijać. Młodzi ludzie powinni mieć dostęp właśnie do sztucznej inteligencji, ale tu pan wcześniej powiedział, żeby ufać, że wszystko robi dobrze, że super narzędzia, zgadza się, ale jest tak samo dużo sytuacji, gdzie są błędy. I my jesteśmy, powinniśmy być świadomi, to my jesteśmy sztuczni, jesteśmy prawdziwi i powinniśmy podejmować decyzje. To jest tak samo jak z telewizją, jak z radio, jak ze wszystkimi innymi różnymi nośnikami.
7: Ale panie Karol, ja świetnie pan to przedstawił, tylko mam pytanie. A czy kojarzy pan taką sytuację ze swojego życia, że pan użył sztucznej inteligencji, ale się zastanawiał, czy akurat do tego celu należy użyć, czy to pytanie należy zadać sztucznej inteligencji? Miał pan taki moment?
10: Teraz właśnie dziękuję za to, co pan poruszył, bo chciałem do tego nawiązać. Uważam, że pisanie, na przykład pytanie sztucznej inteligencji o to, żeby przygotowała maila albo żeby przygotowała pewne odpowiedzi, proste rzeczy, powoduje, że znowu skracamy sobie drogę. No tacy jesteśmy jako ludzie.
7: A to dobrze czy źle? Drogę. Ale to zależy do, ale zależy do
10: to
7: kogo maila.
10: Źle, bo wie pan, są takie filmiki.
7: Ale panie Karol, ja rozumiem, tylko mail do gazowni, to może nam napisać sztuczna inteligencja, ale mail na przykład do kogoś z rodziny?
10: No więc właśnie, pytanie jest, gdzie jest ta granica i to my troszkę powinniśmy być
7: ale panie Karol, ma pan takie doświadczenie, że pan się zastanawiał właśnie, czy powinien pan użyć tej sztucznej inteligencji, czy nie, czy nie wypada? Kojarzy pan taką sytuację?
10: Nie, no, są takie perspektywy, tak, no bo przede wszystkim z powodu bezpieczeństwa, czy warto coś wrzucić, czy warto coś dodać, ale druga rzecz jest taka, czy o tym nie myślimy, czy to zadanie w ogóle ma sens, żeby je tworzyć, no bo sobie wymyśliliśmy fajnie zrobić, sztuczna inteligencja nam zrobi i potem nic z tym nie robimy. To jest tak zwane takie śmieciowe, tworzymy trochę śmieci w tym internecie i dookoła, a to szeroki temat, bo to generuje prąd, wie pan, no i pytanie, czy to jest potrzebne. Pytanie, czy to wszystko, co robimy, to nie jest jakby znowu pewien marketing, że my to potrzebujemy. No może warto by było, tak jak pan jeszcze wcześniej mówił, trochę odpocząć, odłożyć to na bok. No pytanie, do czego to doprowadzi, bo moim zdaniem powinno prowadzić do myślenia, a zaczyna to iść w stronę, że przestajemy myśleć, bo wszystko nam zrobi AI. No niestety, żebyśmy się nie obudzili, że nie wszystko nam zrobi.
7: Panie Karolu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Karol z Gdańska był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Łukasz z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
7: Słuchamy.
11: Ja tutaj jeszcze muszę podzielić kilkoma obserwacjami, bo wiele mądrych rzeczy było wcześniej powiedziane. Natomiast pierwsza sprawa to jest taka, że sztuczna inteligencja to jest pewne narzędzie. My mamy tendencję, żeby to narzędzie uczłowieczać i widzieć człowieka, czekać osobowość tam, gdzie jest po prostu czyste prawdopodobieństwo i statystyka. Więc to jest pewien problem, bo to już były przykłady, że to zaprowadziło na przykład jakichś nastolatków, na przykład jakieś samobójstwa czy czegoś i to jest jakby realne ryzyko. Druga sprawa to jest kwestia naszych danych, bo zdradzając w takiej rozmowie z chatbotem no, tak naprawdę różne sekrety, nie wiem, czy wiele osób, poza osobami, które korzystają tak jak ja na co dzień, zdaje sobie sprawę, że udzielamy zgodę na używanie tych danych do późniejszego treningu. Mhm. Jeżeli ktoś jeszcze podaje dane osobowe, to może być problem.
7: Ale to miał pan, panie Łukaszu, czy to była taka sytuacja, że pan się zastanawiał, czy zadawać pytania sztucznej inteligencji chatbotowi, czy też lepiej nie, właśnie z tych względów, tak?
11: Wie pan co, była taka sytuacja, bo ja używałem tego na przykład do analizy pewnych danych medycznych, ja sobie to zanonimizowałem, ale miałem w tyłu głowy coś takiego, że mimo wszystko dość dużo tych danych podaje. Natomiast ja też byłem w takiej sytuacji, że korzystałem z chatbota jako wsparcia w terapii i wtedy mój terapeuta nie był zbyt zadowolony, że to robię. Na takiej zasadzie, żebym sobie zadawał pytanie, co z tych myśli jest moimi myślami, a co jest jakby podpowiedziane mi przez chatbota, bo takie ryzyko jest. Natomiast jako takie wsparcie można tego używać na przykład jako notatnika, no, gadającego notatnika, gadającego lustra. I natomiast to nie jest na pewno za sensu terapii czy pomocy.
7: No nie jest. I oczywiście to są bardzo wrażliwe kwestie i my nie powinniśmy w ogóle na antenie zbyt jakoś łatwo szafować takimi rzeczami. Szczególnie, że pan Mariusz, nie wiem, czy słyszał pan głos pana Mariusza, któremu bardzo pomogło to, że... Ale to było też w kontakcie z psychoterapeutą, to używanie...
11: Tak. I to, co on powiedział, to jest według mnie jedno właśnie z dobrych, bezpiecznych użyć sztucznej inteligencji, czy też ten przykład, który podał z dzieckiem, to są naprawdę przydatne rzeczy. Tylko żeby mieć cały czas z tyłu głowy, że to jest narzędzie, to nie jest człowiek. I on nie podaje nam zawsze najlepszej odpowiedzi, tylko podaje nam odpowiedź najbardziej prawdopodobną, o czym też większość ludzi zapomina. To nie jest nie zawsze najbardziej prawdopodobna odpowiedź, jest najbardziej dobrą odpowiedzią.
7: O, panie Łukaszu, świetnie, że pan to powiedział. To jest super puenta naszej rozmowy. Pan Łukasz z Lublina był z nami. Do usłyszenia. Zapraszamy na antenę panią Krystynę z Wielkopolski. Dobry wieczór, pani Krystyno.
12: Dobry wieczór.
7: Słuchamy.
12: Jestem psychologiem, psychoterapeutą. I nie każdego stać na to, żeby korzystać z profesjonalnych usług, bo one kosztują. za mało jest usług psychoterapeutycznych na NFZ. I jestem zdecydowanie po stronie korzystania z IA, dlatego że osoby, które mają problemy, mogą się zorientować, co im dolega, czego im brakuje, czego mogą szukać. Oczywiście, jak pan powiedział, pan Łukasz przed chwilą, to nie zastąpi psychoterapeuty, ale jest jakimś ukierunkowaniem, jakąś pomocą i zdecydowanie jestem po stronie tego, żeby korzystać z jej.
7: Ale czy nie obawia się pani sytuacji, kiedy ktoś korzystając ze sztucznej inteligencji, no może, bo to się może zdarzyć, zrobić sobie krzywdę?
12: To jest możliwe. Tak. I dlatego trzeba, między innymi państwo, prosiłabym, żebyście państwo uczulali na to, ale nie przekreślali, bo są ludzie, którzy naprawdę są w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach, nie mają pieniędzy na psychoterapię i znikąd nie mają pomocy. I to jest dla nich pomoc.
7: Pani Krystyno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Krystyna z Wielkopolski była z nami. Nasz numer to 22 44 044. 1/4 z nas korzysta ze sztucznej inteligencji do rozmów o sprawach osobistych, refleksjach, emocjach, relacjach. Wręcz je, część z nas po prostu tworzy bardzo silny rodzaj, tak się wydawać by mogło, jakiegoś rodzaju relacji właśnie z czymś, co jest, no, tak na dobrą sprawę, algorytmem, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Pani Julia z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Julio.
13: Dobry wieczór.
7: Słuchamy.
13: Używam AI na co dzień i w pracy oczywiście. To upraszcza mi masę procesów, przyspiesza wykonanie powtarzalnych czynności codziennych. Natomiast ja oczywiście nie demonizuję AI, zwłaszcza że tak jak pani Krystyna chyba przede mną podkreśliła, że nie każdy ma ten równy dostęp do terapii czy rozmowy w ogóle z przyjacielem. To jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, absolutnie się z nim zgadzam. Natomiast oczywiście nie należy postrzegać AI jako w ogóle istoty myślącej czy czującej, bo tak nie jest. AI to jest maszyna, model, który dostrzega pewne paterny i wzory wynikające z czystych danych i przetwarza ogromne ilości tych danych, więc pewnie jest w stanie zasugerować najlepszą opinię czy najlepszą odpowiedź.
7: Najczęstszą. Bo to
13: dokładnie,
7: już pan Łukasz z Lubina świetnie to powiedział, że to jest narzędzie, które daje najczęstszą odpowiedź, ale niekoniecznie najlepszą.
13: No, być może najczęstszą i też chyba najlepiej
7: ocenianą. Przepraszam bardzo, a pani powiedziała, że pani używa w pracy i pewnie część słuchaczy i słuchaczek bardzo podobnie w pracy używa. A w życiu prywatnym?
13: No właśnie, to jest ciekawostka, bo ja ostatnio rozpoczęłam nowy związek i faktycznie są takie aspekty, o które pytam AI. Natomiast to są takie aspekty, w których ja proszę w prompcie, żeby AI był obiektywny i żeby trochę poczelędżował, ale też spojrzał na moje zapytanie z innej strony i podsunął mi faktycznie sugestie tego, jak mogę odbierać coś, co jest dla mnie być może nieoczywiste. I faktycznie kilka razy zaskoczyło mnie pozytywnie, zaskoczyło mnie to narzędzie, zaskoczyło mnie AI. Natomiast, tak jak mówię, mam świadomość tego też, że pytania o aspekty zdrowia psychicznego jest o tyle ryzykowne, że te dane zostają. Nawet jeśli my wyczyścimy zapytania, to dane zostają, więc to narzędzie o nas wie dużo.
7: A pani, przepraszam bardzo, a czy to jest taka sytuacja, bo to jest właśnie jedna z takich sytuacji, gdzie wielu ludzi w Polsce się zastanawia, jak funkcjonować, bo jak pani na przykład pyta o coś w swoim związku AI-a, czy pani później odczuła taką presję, żeby opowiedzieć o tym, albo powiedzieć o tym partnerowi, czy też raczej właśnie nie? Jak to
13: wygląda? Absolutnie nie. To nie są rzeczy, które ja w ogóle biorę na serio. To nie są rzeczy, które ja traktuję jako rozmowę z przyjacielem, znającym mnie, znającym być może tą drugą osobę. Ja po prostu szukam tam nieoczywistych perspektyw, które to narzędzie potrafi mi zasugerować. Natomiast nie do końca to jest tak, że postępuję według pewnych wskazówek AI. No jest jeszcze aspekt oczywiście ekologiczny, tu pamiętajmy, że...
7: Ale zaraz, pani AI... zaraz wrócimy do ekologii, bo pani dotknęła bardzo ciekawej rzeczy, bo teraz mam... Czy pani myśli, że na przykład pani partner też czasami używa w podobnych celach AI?
13: Partnerka? Tak, myślę, że też
7: partnerka,
13: czasem,
7: tak? Dobrze
13: tak,
7: słyszę.
13: Tak, rozmawia sobie.
7: No bo właśnie, bo jeśli dwie osoby używają AI?
13: No nie, dlatego ja mówię, że to nie do końca jest kierunkowskaz. Natomiast, aha, bo ja jakby też jestem po skończonej terapii, miałam tą tak naprawdę szansę, żeby zakończyć bardzo z dużym sukcesem terapię, traktuję to raczej jako otwarcie perspektywy na zrozumienie innych opcji.
7: Czyli natomiast pani Julia, przepraszam, nie. Czyli dobrze bym to ujął, gdybym powiedział, że to jest dla pani jakiś rodzaj inspiracji może, albo takiego...
13: Poczelędżowania, właśnie nie umiem znaleźć polskiego słowa, ale takiego poczelędżowania, żeby spojrzeć z innej perspektywy, bo być może dla nas coś, co jest oczywiste, dla drugiej strony nie jest. I to jest, tak jak mówił pan na początku podczas tej rozmowy z synem, faktycznie AI pomógł mu. Oczywiście jakby to jest wskazówka, natomiast ja jestem daleka od tego, żeby zacząć stosować AI w swoim życiu, bo to, co działa dla mnie, niekoniecznie może zadziałać dla kogoś innego.
7: Ale mimo wszystko muszę pani powiedzieć, bo bardzo mnie to ciekawi, czy na przykład w takich sytuacjach rzeczywiście na przykład z partnerką porozmawia pani kiedyś o tym i powie nawet w żartach, a wiesz, korzystałem z AI, a ona powie, o super, ja też. Czy też właśnie to zostanie tylko takim... Z drugiej strony...
13: Niedopowiedziane. Wie pan co, myślę, że w ogóle jutro o tym porozmawiamy, bo to jest też ciekawy aspekt, o którym nigdy nie pomyślałam. Chociażby w jakich tematach być może konsultowała z AI różne nasze sytuacje.
7: Pani Julio, bardzo dziękuję za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Julia z Warszawy była z nami. Pan Marcin z Piaseczna. Dobry wieczór, panie Marcinie.
14: Dobry wieczór.
7: Słuchamy pana.
14: Ja tak przysłuchuję się temu, co mówiły poprzedzające mnie osoby i mogę powiedzieć tak, z wieloma rzeczami się zgadzam, ale ja widzę też dużo zagrożeń. Mhm. Ja na co dzień korzystam z AI, tak w pracy, jak i czasami prywatnie, ale traktuję to jako inspirację, a nie coś, co daje mi pewne gotowe odpowiedzi i rozwiązania. Przede wszystkim obawy mam takie. Większość ludzi nie ma pojęcia, jak rozmawiać z AI, jak zadać pytanie, jak napisać prompta, jak wrzucić bazę wiedzy do niego, żeby dostać właściwą odpowiedź. I moja obawa jest taka, przepraszam, że to powiem, ale mamy w naszym społeczeństwie ludzi o różnym poziomie inteligencji. Mamy też osoby...
7: Ale panie Marcinie, przepraszam, a jaka z tego wynika konsekwencja, że powinien być jakiś miernik inteligencji i pan Marcin z Piaseczna nie spełnił tego i wyłączamy panu AI?
14: Być może zbyt brutalnie to ujmę, ale mamy też wokół nas ludzi bardzo mądrych, ale też głupio mądrych. I ci głupio mądrzy czasami używają słów, których nawet pojęcia nie znają. Tak samo będą używali AI.
7: Ale panie Marcinie, pana doświadczenia z AI-em są takie, że ma pan wrażenie, że pan należy do której grupy?
14: To trochę w niezręcznej sytuacji pan mnie stawia, bo...
7: Nie, proszę szczerze.
14: Może odpowiem inaczej, nie wprost. Ja korzystam z AI w taki sposób, że jest on dla mnie inspiracją, ale to, co jest na końcu efektem, to jest moje, a nie jego.
7: Ale to panie Marcinie, rozumiem. Najważniejsza decyzja, najważniejsza rzecz w sprawie której się pan poradził AI-a to...
14: Przepisy prawa pracy, przepisy związane z kodeksem cywilnym i teraz. Zrobiłem ćwiczenie. Zadałem pytanie, niezbyt wchodząc w szczegóły pytania ogólnikowe, dostałem jedną odpowiedź. Następnie zbudowałem pytanie dosyć precyzyjnie z takimi informacjami, jak mówiła pani, że trzeba napisać.
7: Panie Marcinie, ale musimy, tak musimy powoli kończyć. Świetnie, że pan mówi o tym. Większa część z nas pewnie zresztą wie, jak działa. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję panu, że pan zadzwonił do nas. Pan Marcin z Piaseczna był z nami. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat naszych relacji, czy też tego, co się wytwarza między nami, a pewnym narzędziem, o którym mówimy, AI, sztuczna inteligencja i tak dalej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, którzy nas słuchali i tym szczególnie, którzy do nas dzwonili. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. W imieniu Michała Brodowskiego, który go realizował. O 21.40 książka na głos, książkę Katarzyny Sulmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Czyta dla państwa Anna Maria Buczek, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam państwa na poranek w imieniu Macieja Kluczki, bo to on będzie prowadził jutrzejszy poranek. Po 7.20 jego gościem będzie doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej. Tak, tak, to ta sama Rada Fiskalna, która dość krytycznie i z pewnym niepokojem wyprodukowała raport o polskim budżecie na przyszły rok. Ale zobaczymy, jakie będą reakcje, bo już wiemy, że Ministerstwo Finansów napisało o tym, ta opinia Rady Fiskalnej, to chyba nie do końca w ogóle po to ta Rada jest. Więc tam, jak się łatwo domyśleć, no, krytykowany jest budżet rządowy na przyszły rok, to wiadomo, że będą ludzie z rządu lekko zaniepokojeni. Po 7.40 Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. O tym, że komisja w sprawie aborcji została odwołana, a dość głośno zrobiło się o tym, że w ogóle miała obradować. W Sejmie nocna prohibicja i zakaz reklam w aptekach. Nie w sensie, że w nocy jest prohibicja i nie wolno reklamować aptek w Sejmie, tylko w Sejmie będą o tym rozmawiali posłowie i posłanki. No i po godzinie 8.00 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. O dronie, który znaleziono na polskiej plaży, o tym, że Rosjanie zaatakowali pociąg przy polsko-ukraińskiej granicy, no i jaka będzie reakcja NATO i Unii Europejskiej. Między innymi jutro po godzinie 8.00 w rozmowie z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Obrony. A po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka, Joanna Solska z tygodnika Polityka i profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego. To będą rozmówczynie Macieja Kluczki, bo to on jutro będzie prowadził poranek Tok FM. My, proszę państwa, słyszymy się jutro o godzinie 20.00. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.

0: weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
1: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

którejś nocy z pokoju ojca dobiegł krzyk. To nie był krzyk werbalny, raczej wycie. Coś przerażającego. Akurat nocowałem u rodziców. Zerwaliśmy się z mamą na równe nogi. Mama poleciała do niego, obudziła, ale on otworzył oczy zdziwiony. Nie wiedział, że krzyczał. Wkrótce sytuacja się powtórzyła. Ojciec zaczął wyć w nocy regularnie. Potworne odgłosy. Skowyt, jęki, upiorny wrzask na całe gardło. Jak zranione zwierzę albo jak człowiek poddawany torturom. Tata budził się i nic nie pamiętał. Oczywiście uwierzył nam na słowo. Potraktował sprawę poważnie, odświeżył znajomość ze swoją dawną koleżanką, psychiatrką. Powiedział jej: słuchaj, ja wyję przez sen. Co robić? Marcin Krzyształowicz jest reżyserem filmowym, znanym najbardziej z dwóch dość mrocznych obrazów. Pierwszy z nich to Pan T. o życiu artysty w czasach stalinowskich, inspirowany motywami z biografii Leopolda Tyrmanda. Drugi to kilkakrotnie nagradzana Obława z 2012 roku. Dostał za nią i Orły, i Srebrne Lwy. Obławę obejrzałam za pierwszym razem nieuważnie, we fragmentach. W pokoju był włączony telewizor, robiłam coś innego, ale co rusz przysiadałam przed ekranem. Zapamiętałam kilka wyrwanych z kontekstu scen. Na przykład dwaj mężczyźni w lesie rozmawiają o piłce nożnej, tylko że jeden z nich mówi spokojnie, a drugi coraz bardziej nerwowo. Ten drugi właściwie tylko odpowiada na pytania, jest chyba posikany ze strachu. Inna scena, znów dwóch mężczyzn w lesie. Pierwszy to ten spokojny z poprzedniej sceny, gra go Marcin Dorociński. Teraz jest z nim ktoś inny, też pozornie spokojny. Mówi do Dorocińskiego: tylko mam prośbę, kiedy mnie już odstrzelicie, zaopiekuj się Hanią. Kolejna scena, jesień, obóz w lesie, zimno i wilgotno. Grupa mężczyzn mieszka w skleconych z desek szałasach. Chodzą w przemoczonych ciuchach, owinięci w koce. Mają opryszczkę i katar, gluty wiszą im z nosa. Chciałoby się podać im chusteczkę. Są też inni mężczyźni. Ci siedzą na gołej ziemi w ustawionych obok szałasów klatkach. No i wreszcie scena, która wbiła mnie w fotel. Gotowanie zupy. Jest to zupa grzybowa z wkładką mięsną. Szczególne są to grzyby i szczególne mięso. Pomysł makabryczny, ale logiczny. Nawet racjonalizatorski. Nie byłam pewna, czy dobrze zrozumiałam scenę z zupą. To ona skłoniła mnie do odnalezienia filmu w streamingu i obejrzenia całości porządnie. W końcowych napisach przeczytałam: film dedykuję ojcu, żołnierzowi Armii Krajowej. Adam Krzyształowicz, w czasie wojny kapral Wydra. Obława powstała kilka lat po jego śmierci. Wcześniej nie mógłbym zrobić takiego filmu, mówi Marcin, kiedy się spotykamy. Paraliżowałby mnie jego oceniający wzrok. Zresztą nawet po jego śmierci i tak troszeczkę mnie paraliżował. Przy ojcu musiałbym precyzyjnie trzymać się faktów, tłumaczyć się z planowanych aberracji, a to nie mieściłoby się w ramach wolności twórczej. Na planie wciąż towarzyszyło mi poczucie, że nieudolnie stąpam po nie swojej ścieżce. Ta moja nieudolność byłaby dla ojca nie do przyjęcia. Ale może właśnie w tym moim rozkołysaniu niepewności, nieporadności kryła się metoda. Marcin wyszedł od wspomnienia z własnego dzieciństwa. Był rok 1980, miał 12 lat. Wspinali się z ojcem z nartami na Kasprowy Wierch. Nagle ojciec zatrzymał się i ni stąd, ni zowąd wygłosił zdanie: musiałem kiedyś porwać mojego kolegę ze szkoły. I urwał. Przeszedł kilkanaście kroków i dodał: on miał spółkę konfidencką ze swoim ojcem. Był bardzo niebezpiecznym człowiekiem. I tyle. Powiedział to trochę do syna, trochę w przestrzeń, trochę do siebie. Dalszego ciągu nie było. Te słowa zarejestrowały się w dziecięcym umyśle, ale nie rezonowały przez lata. Nagle, któregoś dnia, to dziwne wspomnienie odżyło. Reżyser doznał czegoś w rodzaju iluminacji. Usłyszał początek historii. Usiadł i w dwa dni napisał scenariusz. Wiedział, że ojciec w czasie wojny walczył w partyzantce w Lasach Nowosądeckich, że był kapralem w oddziale Armii Krajowej, że miał pseudonim Wydra. Wiedział to od niego, ale nie wiedział, co konkretnie tam robił. Ojciec zawsze mówił o tym oględnie, że szkolenie rekrutów, że akcje bojowe. Akcja bojowa to brzmiało nieźle. Nastolatkowi to wystarczało. Z czasem jednak Marcina zaczęły zastanawiać pewne szczegóły. Jako dzieciaka, wiadomo, interesowało mnie uzbrojenie taty jako partyzanta.
To, co wymienił, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Oczywiście miał niemiecki MP40, czyli klasyczny pistolet maszynowy, pokazywany w setkach filmów. Do niego 6 magazynków, ale miał też samopowtarzalny pistolet Walther P38, broń używaną przez gestapowców. Musiała to być więc broń zdobyczna. Do tego dochodził belgijski FN, 16-strzałowy. 2 granaty obronne i jeszcze 300 sztuk luźnej amunicji. Niewiarygodne uzbrojenie dla skromnego kaprala. Opowiadał, że nigdy nie rozstawał się z granatem i że ten granat uratował mu życie. Kiedyś zimą, uciekając przed patrolem, wpadł do wody. Wygramolił się, ale czuł, że opada z sił. Wiedział, że się nie wywinie. Ukrył się za drzewem. Poczekał, aż Niemcy podejdą blisko i rzucił granatem. Ten jeden raz. Wytłumaczył mi, jaki jest skutek użycia granatu, że po prostu nie ma co zbierać z człowieka. Głowa, ręce, wszystko odpada. Przyjmowałem te opowieści z entuzjazmem, bez analizowania. Po latach dotarło do mnie, że to uzbrojenie musiało mieć związek z pełnieniem w oddziale jakiejś wyjątkowej funkcji. Druga sprawa. Ojciec nie cierpiał wędrówek po lesie. Uznawał tylko relaks nad wodą na otwartej przestrzeni. Idealne wakacje to hotel nad morzem, nigdy jakieś tam namioty. Nie rozumiałem tego.

Wyrwane z szerszego kontekstu informacje otrzymane od ojca były jak stróżka piasku, którą ten sypał za sobą. Matka Marcina, wychodząc za Adama, wiedziała jeszcze mniej. 8 lat po ślubie jechali na wczasy nad morze i na dworcu. Nagle jakiś człowiek na widok jej męża krzyknął: przecież to mój dowódca! Mój dowódca do końca życia! Kapral Wydra! Kapral Wydra! Uściskali się serdecznie. Jaki dowódca? O co chodzi, Adam? Zapytała matka. Tak dowiedziała się, że wyszła za mąż za byłego partyzanta. Któregoś dnia Marcin znalazł na dnie szuflady stary list dowódcy ojca, majora Juliana Zupka, pseudonim Tatar. W filmie to Mak, grany przez Andrzeja Zielińskiego. List leżał tam od zawsze, ale wcześniej Marcinowi pewnie nie chciałoby się go przeczytać. Było tam nieco więcej o akcjach bojowych. Zaczęła rysować się wciągająca historia. Następnym krokiem była książka z domowej biblioteczki, wspomnienia owego majora Zupka. Zawierała opis porwania niemieckiego konfidenta, przedsiębiorcy z Nowego Sącza, niejakiego Henryka Kondolewicza. W filmie pod niezmienionym nazwiskiem gra go Maciej Sztur. To ta postać, która mówi: kiedy mnie już odstrzelicie. Według prawdy udokumentowanej rozkaz, jaki we wrześniu 1944 roku Wydra otrzymał od Tatara, brzmiał: zlikwidować. Najprościej było zastrzelić Kondolewicza na ulicy zza węgła, ale Wydra z jakiegoś powodu zaryzykował porwanie i doprowadzenie kolaboranta do obozu ukrytego w głębokim lesie w górach. Kondolewicz dał się złapać w pułapkę. Jako przynęta posłużyła dziewczyna Wydry. Zwabiła nieszczęśnika, proponując schadzkę w ustronnym miejscu za miastem, tam gdzie rzeka Kamienica wpada do Dunajca. Gdy Henryk pojawił się nad wodą, zamiast pięknej dziewczyny ujrzał dawnego kolegę ze szkolnej ławy z bronią w ręku. Tak zaczął swój ostatni marsz. Wędrówka musiała trwać, jak ocenia Marcin, cały dzień. Młody, sprawny fizycznie chłopak mógł tacie zwiać w drodze. Najgorzej, jakby mu zwiał po zobaczeniu kryjówki. Finał mógł być dramatyczny. Także dla mojej babci i wujka mieszkających w Nowym Sączu. Myślę, że ta wspinaczka na Kasprowy ze mną, wówczas 12-latkiem, czyli będącym w wieku tamtego człowieka z czasów, gdy obaj byli kolegami z klasy, uruchomiła w ojcu skojarzenie. Nurtowało go, dlaczego ojciec nie zabił Kondolewicza od razu i chyba znalazł odpowiedź. We wspomnieniach majora Zupka napotkał opis akcji, która miała miejsce w styczniu 1943 roku, czyli 1,5 roku wcześniej. Wówczas na środku nowosądeckiego rynku został zastrzelony przodownik granatowej policji Stanisław Tyrkiel. Ojciec zlikwidował Tyrkiela, ale nie wziął pod uwagę, że dzień później Niemcy rozstrzelają w odwecie 10 Polaków. Jestem przekonany, że to gigantycznie obciążyło jego sumienie. On tych ludzi musiał znać osobiście, dlatego porwał Kondolewicza i zrobił wszystko, żeby zniwelować ryzyko odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli nie ma ciała, nie ma morderstwa. Był konfident, nie ma konfidenta. Nie wiadomo, czy zginął, czy uciekł, a może zdradził hitlerowców i wstąpił do podziemia. Pytanie, czy możliwe jest, że pomiędzy Tyrkielem a Kondolewiczem Wydra nie wykonywał innych wyroków. Obława to film fabularny. Można w nim dać upust fantazji, można na przykład przedstawić ojca jako zimnego kata, dla którego uśmiercanie skazańców to rutyna. Hitlerowca bądź hitlerowskiego konfidenta, czyli świnie, przyprowadza się do obozu. Przez kilka dni trzyma się go w klatce pod gołym niebem. Wyciąga jak najwięcej informacji, a kiedy się już je wyciągnie, Wydra zaprasza na spacer. Likwiduje ludzi codziennie, zwykle po śniadaniu. Męcząca robota, bo trzeba się nachodzić. Człowieka przed odstrzeleniem trzeba wyprowadzić daleko od obozu, żeby potem nie cuchnęło. Mówiłem, nie mniej niż 2 kilometry, upomina Mak. Początkujący egzekutorzy nie wytrzymują napięcia. Odstrzeliwują za szybko, za blisko. Wydra ma jaja, jest w stanie przespacerować się z ofiarą na muszce daleko. O czymś trzeba gadać podczas takich spacerów. Na przykład o piłce. Jeśli bardzo nie chce mu się łazić, można ofiarę wypuścić do lasu samopas. Tylko trzeba wcześniej ją porządnie nakarmić specjalnym daniem. Na przykład zupą własnego pomysłu. Rozmowa o piłce jest prawdziwa. Ojciec opowiadał mi kiedyś, jak jego przyjaciela przesłuchiwało gestapo. W trakcie bicia gestapowiec prowadził z nim przymilny dialog o piłce nożnej i klubach piłkarskich. To jak mówisz, nazywa się ten twój klub? Armia Krajowa?

Marcin Dorociński gra Krzyształowicza, będąc po czterdziestce. Jest więc bardziej ojcem, jakiego pamiętał jego syn, niż prawdziwym wydrą. Adam Krzyształowicz, gdy strzelał do Stanisława Tyrkiela na rynku pełnym ludzi, miał 19 lat. Gdy porywał Kondolewicza, nie skończył jeszcze 21. Przyszedł na świat w Starym Samborze nad Dniestrem. Jego ojciec, inżynier, Władysław Krzyształowicz, zmarł na nowotwór kilka lat przed wojną. Stryj Franciszek, profesor dermatologii, był jednym z rektorów Uniwersytetu Warszawskiego. W młodości przyjaźnił się ze Stanisławem Wyspiańskim, który uwiecznił go na znanym portrecie z 1904 roku. Adam na wojnę trafił prosto ze zbiórki harcerskiej w drugim gimnazjum imienia Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. W niej tylko życie, więc idziemy żyć. Na pewno śpiewano na tych zbiórkach hymn harcerzy, powstały jeszcze w czasach zaborów. O jakich rozkazach wówczas myślał? Miał 15 lat, gdy jego drużynę włączono do młodzieżowej kompanii przysposobienia wojskowego z terenu Podhala. Pierwszą potyczkę stoczył 17 września 1939 roku z wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej. Trafił do łagru w Podwołoczyskach na międzywojennej granicy polsko-radzieckiej. Uciekł, wrócił do matki do Sącza, najął się do pracy w kamieniołomach pod miastem. W czerwcu 1940 roku wywieziono go na roboty do kopalni węgla w Hale. Znowu uciekł, znowu do matki. Do konspiracji wstąpił jako 17-latek wprowadzony przez Juliana Zubka, wtedy jeszcze porucznika. Przysięgę na rotę AK złożył w marcu 1942 roku, 3 miesiące po uzyskaniu pełnoletności. Zajął się inwigilowaniem nowosądeckich Volksdeutschów. Niecały rok później wykonał wyrok na Tyrkielu. Czy to była jego pierwsza egzekucja? Pierwsza, o której zachował się ślad. Dalej w losach nastolatka mamy ponadroczną szczerbę, aż do kwietnia 1944 roku, kiedy zatrzymało go gestapo. O tym opowiedział synowi dość dokładnie. Zanim zawieźli go na posterunek, najpierw zamknęli w szafie. Dla zmiękczenia. Miał wejść do szafy i czekać nie wiadomo na co i nie wiadomo jak długo. Powiedziano mu, tylko się nie zlej. Zlejesz się, kulka w łeb. Przesiedział w szafie co najmniej 7 godzin. Podobno Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że zatrzymali członka podziemia. Ponoć chodziło o kobietę, ktoś go wrobił z zemsty, z zazdrości. Niemcy nie mieli na niego kwitów. Potrzymali go miesiąc w więzieniu w Nowym Sączu i wypuścili. Wydra wrócił do konspiracji. Z końcem lipca 1944 roku trafił do lasu, gdzie Tatar, czyli Julian Zubek, tworzył oddział. Tak dotarł do strefy objętej pamiętnikami Tatara. Dzięki nim wiadomo, że jeszcze latem 1944 roku uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich skoszarowanych w szkole w Kamienicy. W sierpniu likwidował patrol Grenzschutzu, niemieckiej straży granicznej koło Piwnicznej. We wrześniu porwał Henryka Kondolewicza, który następnie został odstrzelony w obozie. Przez kogo osobiście to już bez znaczenia. W listopadzie 1944 roku Wydra zlikwidował jeszcze patrol niemiecki we wsi Żeleźnikowa Wielka, gdy odprowadzał do Nowego Sącza 4 ciężko chorych członków oddziału. I to wszystko, jeśli chodzi o tak zwaną prawdę udokumentowaną. Wkrótce potem wojna zaczęła się rozpraszać jak zły sen. Zabielił się nowy świt. Adam z egzekutora na powrót stał się uczniem. 24 stycznia 1945 roku złożył broń i usiadł z powrotem w szkolnej ławce. Wiosną 1946 zdał maturę.

Anna Maria Buczek przeczytała pierwszy fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Odwołanie przewodniczącego, zerwanie koalicji. Do rewolucji doszło w Gdyńskiej Radzie Miasta. To prezent od drogiego przyjaciela, tak synowa Donalda Trumpa, komentuje medialne doniesienia, że jej imprezę poślubną finansował rosyjski oligarcha. Patrz i płać, mówią kierowcy, których tankowanie na stacjach kosztuje już coraz więcej. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zaniepokojeni, że w 2027 roku Trybunał może zostać pozbawiony możliwości działania. Ocenili, że zaniechanie przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów w celu uchwalenia przyszłorocznego budżetu czyni to zagrożenie bardziej realnym. Pod przesłanym Polskiej Agencji Prasowej stanowiskiem podpisało się 7 z 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tej kadencji przez Sejm. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak i minister finansów Andrzej Domański mają się spotkać w sprawie prac nad reformą funduszu kolejowego w środę. Jak przekazał Klimczak w Polsat News, tego samego dnia możliwa jest decyzja w tej sprawie. Jak wyjaśnił minister infrastruktury, ustawa jest gotowa, ale czeka na uzgodnienia ministra finansów, kiedy wchodzi w życie. Klimczak wyraził nadzieję, że będzie to w styczniu lub w pierwszych miesiącach 2027 roku. Gdyńska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydentka zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem Kormil, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Współpraca zapowiadała się dobrze, ale okazało się inaczej, tłumaczyła Aleksandra Kosiorek.
3: Decyzja o zawarciu koalicji była konieczna i na tamten moment była to dobra decyzja. Natomiast czas pokazał, że nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
2: Kroplą, która przelała czarę i wywołała przewrót w gdyńskim samorządzie, była próba odwołania jednego z wiceprezydentów. W odpowiedzi na to skromne zaplecze prezydentki wspólnie z PSL, samorządnością i PiS odwołało przewodniczącego Tadeusza Szemiota.
4: Jest jasne, że przechodzimy do opozycji. To dzisiaj też padło wyraźnie z ust pani prezydent, że ona kończy taką współpracę.
2: Nową przewodniczącą Rady Miasta została Beata Zastawna z PSL, a prezydentka zapowiada, że nie będzie się już starać o utworzenie nowej większości w Radzie. Co najmniej 13 osób, w tym 6 dzieci, zginęło w ataku Izraela na południu Libanu, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że coraz częstsze ataki Izraela budzą obawę, że w tym regionie dojdzie do kolejnej eskalacji. Izraelska armia walcząca w południowym Libanie z szyicką organizacją Hezbollah przekazała, że atak był wymierzony w osoby transportujące broń. Dziennikarze Reutersa przekazali, że na miejscu ataku widać porozrzucane podręczniki szkolne, a według relacji jednej z mieszkanek miasteczka w momencie ataku dzieci przygotowywały się do wejścia do szkoły. Agencja zwróciła uwagę, że armia izraelska nie ostrzegła wcześniej mieszkańców o możliwym ostrzale. W odpowiedzi na doniesienia o ofiarach cywilnych izraelskie wojsko oznajmiło, że w trakcie ataku podjęto kroki, aby ograniczyć szkody wśród ludności cywilnej. Armia dodała w komunikacie, że analizuje informacje o ofiarach postronnych. Synowa prezydenta Donalda Trumpa, Bettina Trump, twierdzi, że opłacone przez powiązanego z Kremlem oligarchę Umara Kriemliowa 2 dni poślubnej zabawy były bezinteresownym prezentem od drogiego przyjaciela. Bettina, żona Donalda Juniora, w ten sposób odniosła się do doniesień portalu ProPublica, który napisał, że rosyjski oligarcha opłacił wesele pary na prywatnej wyspie na Bahamach. Według ProPubliki Rosjanin zapłacił za wynajęcie wyspy.

0: oraz pokazy fajerwerków. Kriemliow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego i były członek bliskiego Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki. W poście na Instagramie podpisanym przez Bettinę Trump i jej męża wskazują, że Rosjanin nie był na ich ślubie, który odbył się w towarzystwie tylko rodziny, a jedynie opłacił 2 dni zabawy po ślubie. Synowa prezydenta zarzuciła portalowi, że przekształcił gest oligarchy w coś politycznego lub złowrogiego tylko ze względu na to, kim ktoś jest lub skąd pochodzi. Kierowcy coraz głębiej muszą sięgać do kieszeni, tankując na stacjach paliw i nic nie wskazuje na to, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie poprawie. Za litr benzyny w wielu miejscach zapłacimy już 8 zł, za litr oleju napędowego prawie 9. Więcej o nastrojach polskich kierowców reporter TOK FM Jakub Medek.
1: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
2: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
1: To jest jak chleb. Nie da się z tego zrezygnować, dodaje mężczyzna tankujący przy sąsiednim dystrybutorze.
3: Tankuję, bo ma być to coraz drożej, także no niestety. Trzeba się zabezpieczyć.
1: Od momentu gwałtownego wzrostu cen paliw po ataku Stanów i Izraela na Iran, średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
0: Radom jak Radom 0-2 przegrał z Piastem Gliwice w ostatnim meczu 8. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią Warszawa. Podium zamyka Lech Poznań. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Najcieplej będzie jutro na południowym zachodzie, do 25 stopni. Około 22 pokażą termometry w centrum. 19 stopni będzie maksymalnie na wschodzie i na północy, a najchłodniej do 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano mogą wystąpić mgły. Na wschodzie rano prognozowane są słabe opady deszczu lub mrzawki. W ciągu dnia miejscami także przelotnie może popadać.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dobry wieczór, w poniedziałek, 14 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będą to posłowie do Parlamentu Europejskiego i jedna posłanka. Zajmiemy się bardzo ważnymi tematami, które są w agendzie rozpoczętej dzisiaj sesji Parlamentu Europejskiego. A może powinienem powiedzieć, że są w planie pracy Parlamentu, ale też prawdopodobnie znajdą się w orędziu o stanie Unii, które jak co roku wygłosi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To będzie w środę o 9:00, ale już dzisiaj można nieco pospekulować, jakie w mowie tematy się znajdą. Zapraszam do wysłuchania audycji. A jej pierwszym gościem jest pan Janusz Lewandowski, Koalicja Obywatelska, kiedyś komisarz do spraw budżetu i programowania finansowego, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.
6: Dobry wieczór.
5: 6. już kadencja. Jak ten czas leci?
6: No, była przerwana Komisję Europejską, także nie cały czas byłem w Parlamencie Europejskim, który się bardzo zmienia co do składu i tak dalej, temperatury. To nie jest ulepszenie.
5: Ale właśnie dlatego miło mi, że pan jest dzisiaj gościem audycji, ponieważ to właśnie w czasie, kiedy był pan w Komisji Europejskiej, bo był pan od lutego 2010 roku, to właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy State of the Union, wypowiedziane przez ówczesnego szefa komisji, Jeana Manuela Barroso.
6: No tak, tylko że to jest pewne naśladownictwo dumy amerykańskiej, ale rzeczywiście z mandatu na mandat, również mojego mandatu, zmieniają się okoliczności, przede wszystkim geopolityka i Unia musi się odnaleźć w zupełnie nowych czasach i to pewnie będzie odzwierciedlone w orędziu Ursuli von der Leyen.
5: Ale to właściwie tak już mówimy od szczególnie tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej w Ukrainie, od momentu, kiedy po raz drugi prezydentem został Donald Trump. Sądzi pan, że rzeczywiście coś nowego powinno się w stosunku do tego, co było rok temu, 2 lata temu pojawić?
6: No będzie to w pewnym sensie zaprzeczenie wielkiego sztandaru Ursuli von der Leyen z pierwszego mandatu, jakim była krucjata klimatyczna, krucjata klimatyczna, która ma sens, jeżeli się zważy na temperatury na południu Europy, pożary i różne nieszczęścia, które z tym się wiążą. Także znajduje to potwierdzenie, że trzeba się z tym klimatem zmagać. Tylko że to obrodziło w rozmaite regulacje, które nagle okazały się nie po drodze z konkurencyjnością Unii Europejskiej, bo zaczęliśmy być przeregulowani na tle rywali głównych, czyli Stany Zjednoczone i Chiny. I dlatego nastąpi poważne przewartościowanie. Krucjata klimatyczna pozostanie, ale na drugim miejscu, czy trzecim miejscu, bo tym, co w tej chwili jest największym darem, jakie można ofiarować ze strony Unii Europejskiej i władz publicznych, to jest poczucie bezpieczeństwa. Ja mówię to też pod wrażeniem tych prowokacji na prawie, że na polskiej granicy. Na szczęście bez ofiar w ludziach, ale ja sobie wyobrażam klimat i nastroje w moim rodzinnym Lublinie, jeżeli oni o 4 rano słyszą alert, dochodzi alert, słyszą syreny i tak nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, ale to jest troszeczkę już wzięte z Kijowa, gdzie też, jeżeli nadlatują drony, to słyszą syreny alarmowe. To jest stan, w którym rzeczywiście bezpieczeństwo nie tylko tu, ale bezpieczeństwo również migracyjne, Ceuta i tak dalej, staje się tym najbardziej zapotrzebowanym darem publicznym i sądzę, że to znajdzie pełne odzwierciedlenie w orędziu Ursuli von der Leyen, ale także po raz pierwszy w budżecie, który nam się zmilitaryzuje. Myśmy wkraczali do Unii Europejskiej jako projektu na wskroś pokojowego. Natomiast w tej chwili, z uwagi na nieprzewidywalność Trumpa i jego awantury międzynarodowe, odkrywamy, że mamy artykuł 42 traktatów, który jest właściwie odpowiednikiem artykułu 5.
5: A nawet NATO. Mocniejszy, jak niektórzy twierdzą.
6: Jest to wzajemna asekuracja. Mhm. Dobrze, żeśmy to odkryli. Będziemy budowali coś więcej tej niezależności suwerenności strategicznej, która będzie miała oprzyrządowanie solidne w przyszłych budżetach, bo ja liczę to, że to będzie sam ten instrument, to będzie 131 miliardów euro. Dotąd wszystko, co jest finansowane na zbrojenia, to są wydatki nasze krajowe z budżetu Funduszu Wsparcia Polskiej Armii albo SAFE. SAFE też to jest pożyczka poza budżetem Unii Europejskiej. Budżet się pojawi w 2028 roku.
5: No właśnie, ciekaw jestem, no bo z jednej strony Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu i tu można by powiedzieć, przynajmniej na tym etapie jej rola się skończyła. Teraz wszystko w rękach rządów, no a na czele Rady, w której to są rządy, jest Antonio Costa i on, jedni twierdzą, że pielgrzymuje, inni mówią, że robi tour de capital, był między innymi w Polsce. No i właśnie o tym nowym budżecie rozmawiał. Jemu zależy przede wszystkim, żeby budżet wynegocjować, czy uzyskać ten kompromis do końca roku i wszędzie to powtarza. Z drugiej strony, no, chciałby, żeby to był budżet obfity. To samo mówił Donald Tusk po spotkaniu z nim na konferencji prasowej. Ale z Warszawy pojechał Costa do Berlina, a tam kanclerz Merz, a więc przywódca państwa, które najwięcej wpłaca do tego unijnego budżetu, mówi: to jest niemożliwe. Propozycje komisji przewidują wzrost budżetu o 60% w porównaniu z obecnymi ramami i w momencie, kiedy we wszystkich państwach członkowskich mówi się o oszczędnościach, trudno, żebyśmy tak dużo do budżetu unijnego wpłacili. To jak można bronić Europejczyków, czy poczucia bezpieczeństwa, budować poczucie bezpieczeństwa, o którym pan mówi?
6: No te wieloletnie ramy finansowe to rzeczywiście jest taka odważna wyprawa w przyszłość, bo sięga roku 2034, mamy czasy bardzo nieprzewidywalne, a my chcemy tą wizję ubrać jeszcze w pieniądze. I to jest nietypowe ćwiczenie, którego nie ma w żadnym innym kraju czy regionie na naszej planecie i zawsze są nadzwyczajne okoliczności. Ja miałem swojego krytyka w postaci premiera Camerona. On się szykował trochę już do referendum i zażądał cięcia bardzo potężnego, 100 miliardów euro budżetu europejskiego.
5: Przepraszam, wejdę słowo, Merz teraz chce 400 ciąć.
6: No więc to jest oczywiście niemożliwe.
5: Oczywiście z większego, tak? Z 2 milionów.
6: Coś musi tam w tych rachunkach pomyliło. Ja musiałem sprostać wymaganiom czy szantażowi z premiera Camerona, bo to był praktyczny szantaż. Jeżeli potrzebna jest jednomyślność, to wystarczy jeden głos na nie i nie ma tego budżetu. No w tej chwili mamy dwie okoliczności zupełnie nowe, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Po pierwsze to jest wojna, to jest pierwszy budżet wojenny i dlatego będzie zmilitaryzowany, no ale po drugie musimy spłacać potężny dług covidowy, tej w części tak zwanej dotacyjnej, bo reszta to jest spłata ciążąca na państwach, które brały te pożyczki. To jest około 400 miliardów i wystarczy policzyć, że od roku 2028 to już nie będą tylko odsetki, ale raty kapitałowe i trzeba będzie uzbierać do mniej więcej 30 miliardów, żeby nie uszczuplić innych kategorii budżetowych. To są dwie okoliczności zupełnie nowe. One bardzo mocno zaciążyły na tej konstrukcji, którą autoryzował komisarz Serafin, kiedyś mój współpracownik, także on przede wszystkim chyba bardzo mocno postawił na to, żeby obronić polską kopertę, żeby ona ciągle była największa, bo jesteśmy od 2004 roku największym beneficjentem. Jeżeli to będą 123 miliardy euro, jest taki obyczaj, żeby się wzajemnie do tych kopert narodowych nie wtrącać, no to my to podzielimy mniej więcej tak jak trzeba, czyli Tusk obiecał, że pójdzie ten pieniądz na regiony wbrew pierwotnym założeniom bardzo centralnego planu Urszuli von der Leyen. On jest całkowicie nieakceptowalny był na początku, ale też, że to mniej więcej 29%, czyli ponad 30 miliardów pójdzie na wspólną politykę rolną z wyodrębnionym budżetem na rozwój obszarów wiejskich. To są zobowiązania Tuska. Sądzę, że są realne, bo tak jak powiedziałem, do kopert na sobie wzajemnie nie zaglądamy.
5: No ale wróćmy do tych tak zwanych skąpców, bo Merz oczywiście no, ma świadomość, że będzie wywierana na niego presja. Sam jakieś 2 tygodnie temu, może już 3, zaprosił do Berlina przywódców Szwecji, Danii, Holandii, Austrii i Finlandii. No i właściwie oni wszyscy się zgodzili, że absolutnie taki budżet, jaki proponuje komisja, a przecież parlament chciałby, żeby był jeszcze większy, w ogóle nie wchodzi w grę. Twierdzą, że nawet przy proponowanych przez nich cięciach, to i tak będzie o 27% więcej niż w obecnej perspektywie finansowej. Pana zdaniem przy tak rozbieżnych oczekiwaniach między tymi, którzy chcą hojnego budżetu, a tymi skąpcami, ważnymi państwami, no jest tak zwana przestrzeń do kompromisu?
6: No po to jest misja szefa Rady, czyli Kosty, objeżdża te stolice, tłumaczy, że potrzebne są również nowe źródła zasilenia budżetu europejskiego. Coś w rachunkach tych tak zwanych oszczędnych frugals mi się nie zgadza, ale przede wszystkim nie biorą jednego pod uwagę. Znaczy kraje takie jak żyjące z eksportu, jak Niemcy, Holandia, Szwecja, mają olbrzymie korzyści ze wspólnego rynku, które absolutnie kompensują tą składkę, którą wnoszą. Nie można wedle składki ustalać korzyści z Unii Europejskiej. My też mamy korzyści ze wspólnego rynku, mamy ponad 260 tysięcy stypendystów Erasmusa, ale jesteśmy tym głównym beneficjentem. Pokazaliśmy, że rzeczywiście inwestujemy mądrze, bo to stwierdza każdy turysta, nie turysta, czy oficjel, który wjeżdża od strony Czech czy Niemiec do Polski. Także proszę pamiętać o tym. Ten rachunek jest fałszywy, bo składka to jest jedno. Nasza składka rośnie, bo jesteśmy ofiarą własnego sukcesu. Natomiast te kraje, które dopłacają do budżetu, mają nieporównywalnie większe korzyści ze wspólnego rynku, na którym lokują swoje papiery, swoje towary, swoje usługi. I to im kompensuje z nadwyżką. Ja mam w głowie te liczby, ale nie będę nimi szokował. Rzeczywiście Niemcy mają największy uzysk z tego rynku, który jest najbardziej pojemnym rynkiem na świecie. Bo to nie jest miliard ludzi w Indiach, tylko że tu decyduje tak zwany, nazywamy to w naszym slęgu disposable income. To, co pozostaje rodzinom po opłaceniu tych zupełnie fundamentalnych usług, co można wydać ekstra. I pod tym względem te nasze 400 ponad milionów Europejczyków to jest najbardziej pojemny rynek świata.
5: No, wspomniał pan o tych dochodach własnych, bo tu jest też taki paradoks, można by powiedzieć, dlatego, że taki kraj jak Polska na przykład bardzo liczy na hojny budżet. No, ale w momencie, kiedy pada pytanie, no dobrze, no to, no, no to ci nie chcą tyle dać, co byśmy chcieli, no to czymś to musimy uzupełnić. No i w momencie, kiedy się pojawia temat tak zwanych własnych dochodów czy zasobów, no to dużo państw z tej naszej części Europy, w tym Polska, mówi, no nie, na to to my się nie zgadzamy, to są podatki, nie będziemy obciążać Europejczyków podatkami, a poza tym to jest oddawanie więcej władzy Brukseli, no bo przecież wiadomo, że jak pieniądze z podatków popłyną, to do Brukseli, to ona będzie nimi zarządzać. No to nie można mieć ciastko i zjeść ciastko.
6: Ale dokonamy takiej próby, bo rząd w Warszawie dobrze liczy i wie, że niektóre z tych proponowanych zasobów własnych nas urządzają. Na przykład podatek węglowy popieramy, tylko że on jest najbardziej popierany w Unii Europejskiej, najmniej wydajny, około 1,4 miliarda euro rocznie, a trzeba uzbierać prawie że 30. Natomiast, no...
5: Tylko wyjaśnijmy słuchaczom, ten podatek węglowy to akurat rzeczywiście może popieramy, bo ten podatek mają jakby zapłacić państwa trzecie, tak? Bo to są te produkty, które wchodzą do Unii Europejskiej i to jest podatek na granicy, tak?
6: To jest podatek graniczny, on spełnia różne role, między innymi jako źródło dochodów budżetu europejskiego, ale jest narzędziem polityki klimatycznej, żeby nam ta emisja nie uciekała za granicę, gdzie są inne łagodniejsze zasady i później ten towar jest wprowadzany do Unii Europejskiej. Jeżeli tak, to będzie ten podatek węglowy. Parę innych rzeczy Polska też by akceptowała, moim zdaniem również tak zwany podatek od największych korporacji, ponad 100 milionów obrotu euro, ale to z kolei budzi olbrzymi sprzeciw tych krajów, które mają najwięcej tego typu wielkich konglomeratów na rynku europejskim. Daleka droga od propozycji Serafina. Może jeszcze taka nie najdłuższa droga to jest podatek od paczek z Chin, tak zwane handling fee, bo tu chyba też jest pełna zgoda, że jakieś instrumenty obronne przeciw tej ekspansji chińskiej, Chiny.
5: Ale to właściwie już chyba weszło.
6: Tak, ale to można rozszerzyć. Mhm. I rzeczywiście, no, jeżeli Chiny korzystają z dobrodziejstw Światowej Organizacji Handlu, ale zupełnie bez wzajemności, no to jakimś mamy olbrzymi deficyt w towarach z Chinami jako Unia Europejska i nasz kraj także. Mamy nadwyżkę wbrew tym różnym awanturom Trumpa ze Stanami Zjednoczonymi. Także daleka droga od tej propozycji do ratyfikacji, bo tu jestem liberałem. Podatki to powinna być domena parlamentów narodowych i powinny ratyfikować parlamenty narodowe. Parę jest takich spornych, ale mniej. Na przykład akcyza tytoniowa też sądzę, że...
5: Chociaż jesteśmy wielkim producentem i tytoniu, i papierosów.
6: No tak, ale to nam za bardzo, moim zdaniem, nie zaszkodzi. Natomiast są rzeczywiście takie podatki odprowadzone wprost z budżetu, które za dużo nie wnoszą i dlatego jest ten protest w wielu krajach. Daleka droga. Wszystkim zależy, żeby dogadać się przed tym bardzo trudnym kalendarzem politycznym roku 2027, kiedy mamy i polskie wybory, i francuskie, i Europa patrzy.
5: Włochy, Hiszpania.
6: Tak, tak. To jest rok wyborczy. I to taki rok, który, jeżeli będziemy niemądrze postępowali, a nie będziemy dostarczali tych usług, które są najbardziej potrzebne jest bezpieczeństwo, konkurencyjność Europy, co się wiąże z uproszczeniem przepisów, co nigdy się dotąd nie udawało, bo jesteśmy przeregulowani. To są rzeczy, na które ludzie czekają. Jeżeli będziemy mądrzy, to ten kalendarz wypadnie dobrze, ale lepiej się dogadać w roku 2026.
5: Ale to jeszcze w związku z tym, co pan powiedział, mam jedno pytanie, bo ja byłem przekonany, że przed tymi wyborami w Saksonii-Anhalt, kiedy doszło do tych właśnie ataków, sabotażu, ewidentnie władze niemieckie pokazywały dowody, że to robią Rosjanie, szczególnie jak groźna była ta akcja na lotnisku w Halle, tak? To było Lipskhalle, tak? Lipskhalle, tak się mówi o tym lotnisku. No w każdym razie, no że to strasznie podetnie skrzydła i popularność partii Alternatywa dla Niemiec. No i owszem, może nie zdobyła większości do samodzielnego rządzenia, no ale tym się nie cieszmy. No zdobyła 43% głosów, będąc partią prorosyjską. No to...
6: To jest powód naszego głębokiego zaniepokojenia, bo to są neofaszyści. W kraju, w którym narodził się nazizm, rodzą się neofaszyści, zresztą u nas też, w kraju, który poniósł największe ofiary materialne i ludzkie tej całej wyprawy nazistowskiej na Europę. Ale ja mam pewien pogląd na taką część Niemiec, która najpierw przeżyła 20 lat pedagogiki nazizmu i byli formowani w kulcie Hitlera, a później 40 ponad lat komunizmu. Ja mam pewien sceptycyzm co do tego, czy z takiej pedagogiki, nazwijmy to brainwashing, pranie mózgów, czy może się narodzić prawdziwa demokracja. Także ja patrzę trochę na te wschodnie Niemcy jako taki poligon, ile złego mogą pozostawić po sobie totalitaryzmy, ale tam było dużo głosowania na przekór CDU, CSU, naprzeciw socjaldemokracji, która prawie przestała tam istnieć. Bardzo groźny sygnał, bo to, co budowało Niemcy po wojnie, to oni nazywają w swoim języku kultura pamięci, Erinnerungskultur, a to jest fragment tożsamości niemieckiej i wyciągania wniosków z tego, co zgotowali całemu światu w czasie II wojny światowej. Jeżeli teraz wyraźne są sygnały ideologów Alternative für Deutschland, że trzeba bardziej zapomnieć o Hitlerze, może bardziej pamiętać o Bismarcku, że to trzeba być dumnym z tego, że jesteśmy Niemcami, no to ja zaczynam mieć pewien niepokój, ale mam nadzieję, że te pranie mózgów, które tam dokonywało się przez 70 lat, nie przeniesie się na całe Niemcy. Bo to jest nasz partner w tej chwili.
5: Oby. Pięknie dziękuję. Janusz Lewandowski, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego, kiedyś komisarz do spraw budżetu. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Jest z nami już kolejny gość, pan Łukasz Kochut, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, Komisja też Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: No akurat jutro, 13, będzie tutaj debata w Parlamencie Europejskim w kontekście tego, co się wydarzyło na Ceucie. Wspominał też o niej w rozmowie ze mną wcześniej pan Janusz Lewandowski. Bo rzeczywiście chyba niezależnie od tego, że ta cała sprawa, no jakoś z punktu widzenia napływu imigrantów nie zrobiła wielkiego zamieszania, bo z tych 80 tysięcy, którzy do tej Ceuty się dostali, no mówi się, że 70 tysięcy dobrowolnie szybko wróciło do Maroka. A jednak dalej temat jest, debata będzie, chyba delegacja z Parlamentu Europejskiego tam jedzie. Jak pan ocenia, dlaczego ta Ceuta staje się jednak ważna?
8: No oceniam, że jest to taka kolejna debata w Parlamencie Europejskim tak naprawdę o dezinformacji, bo przecież to wszystko, co się wydarzyło w Ceucie w środek wakacji, to jest spowodowane tym, co działo się w mediach społecznościowych i to, jak algorytmy mediów społecznościowych podbiły pewne informacje, co skłoniło do tego, że ci migranci po prostu ruszyli hurtowo do Ceuty, to po pierwsze, a po drugie później też ten oddźwięk medialny z kolei w drugą stronę. Już po wydarzeniach cała tak zwana influencerka Instagrama publikująca posty pokazująca nieskuteczność w cudzysłowie polityki migracyjnej Europy, to też jest bardzo mocno zastanawiające. Więc to jest w mojej opinii po prostu kolejna dyskusja, debata o dezinformacji, o tym jak też Rosja i amerykańskie algorytmy decydują o tym, co się dzieje obecnie w polityce, co się dzieje w czasie rzeczywistym na świecie. I ja jestem, nie ukrywam, to jest jeden z takich trzech wektorów, którym w tym nowym sezonie politycznym jestem trochę przerażony. Dlatego, że widzę po prostu, że Amerykanie kompletnie nie panują na tym, co się dzieje w mediach społecznościowych i jak bardzo podbijają napięcia polityczne.
5: No ale właśnie konsekwencje polityczne są takie, tu też już z panem Januszem Lewandowskim rozmawialiśmy o tych wyborach w Niemczech. Dobrze wiemy, że kwestia migracji jest jednym z tych tematów, które w największym stopniu napędzają popularność dla ugrupowań typu Alternatywa dla Niemiec, czy w Hiszpanii Vox i... To jest wszystko wbrew wszelkim danym. Akurat chyba 2-3 dni temu pojawił się komunikat Frontexu, z którego wynika, że naprawdę ta liczba przybywających do Europy nielegalnych migrantów właściwie z każdym miesiącem, kwartałem maleje i że coraz większym stopniu tę kontrolę mamy. Wracamy do mediów społecznościowych.
8: Wracamy do dezinformacji i do tego, że nie do końca rozumiemy, co się wokół nas dzieje. Zwróćmy uwagę na Szwecję. Przegrali wybory ci, którzy obiecywali, że szczelność granicy szwedzkiej będzie większa. Zrobili to, a mimo tego przegrali wybory. Co prawda tam się wahadło przesunęło w inną stronę, ale to pokazuje, że nie do końca rzeczywistość równa się wybory ludzi. Po prostu emocje tak bardzo zawładnęły nami, tak bardzo zawładnęła nami polaryzacja, która jest w mediach społecznościowych po prostu paliwem wszelkich możliwych debat publicznych, że nie do końca ludzie oceniają pewne wydarzenia takimi, jakimi one są, tylko bardziej tak, jak cufluje im obecnie algorytm mediów społecznościowych. Ja to widzę jako ogromne zagrożenie dla demokracji i dla tych wszystkich przyszłych wyborów, o których wspominał pan komisarz Lewandowski, zwłaszcza w kontekście francuskim, no bo francuskie wybory są najbardziej, można powiedzieć, newralgiczne, no bo ja sobie nie wyobrażam Unii Europejskiej bez Francji. No to jednak jest absolutny fundament integracji europejskiej. A widzimy, że te nastroje we Francji są bardzo mocno przechylone w prawo. Odnośnie Niemiec sytuacja jest trochę inna. No ten niemiecki region zawsze był bardzo prawicowy, zawsze AfD tam miało swoje wysokie wyniki. Jednak Niemcy przerobili historię na pewnym etapie i ja się spodziewam, że w wyborach do Bundestagu to wahadło się aż tak w prawo nie przesunie. Natomiast zgadzam się, że te problemy wywoływane strachem, podgrzewane przez właśnie media społecznościowe, no są dla wszystkich chyba polityków tej demokratycznej strony ogromnym wyzwaniem, bo my musimy się po prostu nauczyć mówić do ludzi dużo prostszym językiem. Bo to robią właśnie populiści. No przecież jeżeli mieliśmy w zeszłej kadencji pakt migracyjny, który jako tako załatwiał pewne sprawy na poziomie europejskim, nie mówię, że był idealny, bo nie był, bo był też negocjowany przez wiele lat, a jednocześnie nasi politycy z prawej strony po prostu wprowadzili ludzi w obłęd tym, że w ogóle pakt migracyjny to jest coś złego, że będziemy mieli obowiązkową relokację, mimo że tego nie było w tym dokumencie i Polska była z tego wyłączona, no to my się musimy chyba zastanowić po prostu wszyscy, jako politycy tego prodemokratycznego obozu nad jakimś też uproszczeniem komunikatów, bo niestety populiści zjadają nas w mediach społecznościowych, a podgrzewa ich Elon Musk i temu podobni.
5: Drugą debatą, która będzie zaraz po tej, o której żeśmy teraz rozmawiali w kontekście Ceuty, to jest no, krótka debata, bo stanowisko Komisji Europejskiej w kontekście pogrzebu Ratko Mladicza i gloryfikowania zbrodni wojennych w Serbii. No, rzeczywiście, jak się oglądało materiały telewizyjne z tego pogrzebu zbrodniarza, przypomnę, odpowiedzialnego nie tylko za tą największą masakrę w Srebrenicy, ale on również przecież dowodził wojskami, które blokowały Sarajewo. I ten człowiek no, chowany był z najwyższymi honorami. Ursula von der Leyen w takim swoim oświadczeniu mówiła, że pogrzeb tego zbrodniarza stoi w sprzeczności z wartościami oczywiście leżącymi u podstaw drogi Serbii do Unii Europejskiej. Antonio Costa, obrazy z wczorajszego pogrzebu Ratka Mladicza w Belgradzie były szokujące. Kaja Kallas, że publiczne gloryfikowanie Mladicza to zniewaga dla pamięci ofiar i tak dalej. Przypomnę, Serbia kandyduje do Unii Europejskiej od 2021 roku, od grudnia. Jak pan na to patrzy? Czy właściwie po takich numerach, proszę wybaczyć za język, ale mieliśmy mówić może prostym językiem. No nie wiem, trzeba wysłać jasny sygnał do Serbii, że zawieszamy negocjacje akcesyjne.
8: No zaryzykuję stwierdzenie, że pogrzeb Mladicza pogrzebał aspiracje do Unii Europejskiej na ten moment. Że to rzeczywiście gloryfikowanie osoby odpowiedzialnej za ludobójstwo, choćby w Srebrenicy, czy tak jak pan redaktor wymienił te wszystkie działania, to jest coś absolutnie nie do zaakceptowania. I myślę, że Serbia jest bardzo daleka obecnie integracji europejskiej i kolejnym etapom tej integracji. Zresztą my też obserwujemy już od kilku lat te zbliżające się relacje między Serbią a Rosją, więc tu są jeszcze inne też powody tego, że Serbia no nie jest, że tak powiem, prymusem w tej klasie państw oczekujących na integrację europejską. I przepraszam, że zmienię trochę temat, ale będąc przy tych potencjalnych członkach Unii Europejskiej, ja też nie ukrywam, że ja jestem bardzo zawiedziony tym, co się wydarzyło na Islandii, bo jednak jestem osobą, która jest dość blisko krańców północnych Unii Europejskiej, zajmuję się głównie Norwegią. Przygotowaliśmy duży raport teraz, który będzie wkrótce analizowany przez Parlament Europejski, ale jestem tym bardzo zawiedziony, bo też widzę po prostu, jak bardzo mocno algorytmy niestety mediów społecznościowych i Rosjanie, ręka w rękę z amerykańskim high-techem, doprowadziły do tego, że Islandczycy niestety powiedzieli Unii Europejskiej naj, czyli nie. A byliśmy naprawdę bardzo blisko takiego dużego impulsu symbolicznego, że taki właśnie bogaty kraj, który jest... No przecież to nie było referendum o wstępowaniu, to było referendum o wznowieniu negocjacji, więc byliśmy blisko, a niestety kolejny raz dostaliśmy, że tak powiem, bramkę do szatni, czy nawet można powiedzieć w 90 minucie, bo w 90 minucie, mówiąc prostym językiem, właśnie większość młodych ludzi zadecydowała, że zagłosuje na nie, bo przekonały ich do tego rolki na Instagramie i TikToki na TikToku. Więc to jest coś, co mnie trochę w tej pracy obecnie, w kontekście właśnie pracy nad Norwegią i Islandią, deprymuje, bo myślałem, liczyłem na efekt domina, nie ukrywam, że gdyby Islandia była na drodze do Unii Europejskiej, to Norwegia też pewnie rozpoczęłaby debatę na ten temat.
5: No to porozmawiamy chwilę o czymś bardziej chyba pozytywnym, chociaż kontekst, no też można powiedzieć, że nie jest najlepszy, bo coraz bardziej Kanada zbliża się do Unii Europejskiej, chce zacieśniać współpracę, chce mieć lepszy dostęp do unijnego rynku. My oczywiście też jesteśmy zainteresowani, aby tę współpracę wzmocnić. Tutaj się między innymi pojawiają popularne niedawno pierwiastki ziem rzadkich, które w Kanadzie występują, a których Europa też potrzebuje. No a ten zły kontekst to między innymi dlatego, że no, Stany Zjednoczone mocno się z Kanadą pokłóciły, wręcz prowadzą wojnę handlową. Przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego premier Kanady, ma być obecny w czasie właśnie State of the Union, orędzia o stanie Unii, premier Carney. To może to jest jakaś taka nadzieja?
8: Nie no, to jest na pewno nadzieja i nie mogę się doczekać, powiem szczerze, tego czwartkowego, zwłaszcza wystąpienia właśnie premiera Kanady, pana Carneya, bo jest to jakiś tam właśnie pozytywny aspekt tego trudnego czasu też na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska. No mówi się nawet, w Wall Street Journal był artykuł na temat tego, że jest pomysł członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej dla Kanady, więc otwarłby się ogromny też kolejny rynek i myślę, że byłoby to na pewno duże przyspieszenie. No jeżeli nie będzie tej Islandii niestety w Unii Europejskiej, to dlaczego nie w jakiejś tam formie Kanada? Tym bardziej, że też rozmawiając ostatnio, bo brałem udział w kwietniu tego roku na Alasce z kilkoma senatorami i posłami kanadyjskiego parlamentu i widzę, że ta sympatia w stronę Europy jest po prostu coraz większa. No, kolejne grafiki wrzucane przez prezydenta Donalda Trumpa w kolejne kraje zajmowane na razie w formie graficznej, ale jednak myślę, że skłaniają polityków kanadyjskich do patrzenia w kierunku Unii Europejskiej i to byłoby na pewno coś bardzo pozytywnego dla nas. Więc no, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, tego wystąpienia premiera Kanady, bo rzeczywiście w tym oceanie ciemnych i trudnych wiadomości no, trzeba patrzeć na jakieś takie pozytywne. I to jest na pewno jeden z nich.
5: Może to też będzie impuls dla polskiego rządu, bo ja przypomnę, że w 2016 roku podpisaliśmy przecież umowę o wolnym handlu jako Unia Europejska z Kanadą, tak zwana umowa CETA. Nie ma żadnych sygnałów, żeby ta umowa była w jakikolwiek sposób, nie wiem, groźna, a jednak Polska jest w gronie 10 państw, które do tej pory tej umowy nie ratyfikowała. Może koalicja rządząca powinna pochylić się nad tematem.
8: Myślę, że tak, że tym bardziej w takim momencie zbliżenia też europejsko-kanadyjskiego, myślę, że to jest dobry pomysł. Zresztą ja podobnie jak w tej sprawie uważałem i okazuje się, że miałem rację, że tak samo umowa Mercosur była umową, która znowu kolejny raz została przedstawiona przez tych populistów w internecie jako coś, co zniszczy europejskie rolnictwo, już nie mówiąc o polskim, a okazuje się, że po kilku miesiącach, po pierwsze, te mechanizmy obronne, które Parlament Europejski wprowadził, zadziałały, bo tutaj mówię o nadwyżce z Brazylii i o jakości tego mięsa, więc okazało się, że jednak ci eurokraci nie tacy straszni, jak nas malują, a po drugie, po prostu ta umowa jest ogromną szansą, także jeśli chodzi właśnie o naszych przedsiębiorców czy rolników, więc ja naprawdę uważam, że my powinniśmy jak z największą ilością krajów współpracować, a nie zamykać się po prostu od razu z automatu na, i nie bać się tego wszystkiego, co nam serwują właśnie algorytmy mediów społecznościowych.
5: Czekamy na premiera Carneya. Będzie również na to jego wystąpienie czekał Łukasz Kochut, Koalicja Obywatelska, Komisja Spraw Zagranicznych, który był naszym gościem. Dziękuję
8: za bardzo. Pięknie dziękuję.
5: No jest z nami kolejny gość, pani Jagna Marczułajcic-Walczak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Pracuje pani w specjalnej komisji do spraw kryzysu mieszkaniowego w Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby zajmować się mieszkaniami. To nad czym pani pracuje?
7: To prawda, te kompetencje leżą wyłącznie w gestii państw członkowskich. Niemniej jednak ten problem, kryzys mieszkalnictwa jest tak globalny w całej Europie, że postanowiono nawet ustanowić taki urząd komisarza do spraw mieszkalnictwa i zajmuje się tym pan Dan Jorgensen z Danii. I faktycznie powstała również specjalna właśnie taka podkomisja, mówiąc takim sejmowym językiem, ale tutaj taka komisja dedykowana do spraw rozwiązania kryzysu mieszkalnictwa. I od półtora roku spotykamy się i debatujemy nad tym, co można zrobić, aby poprawić tą sytuację w całej Europie.
5: Mamy europejską taką ustawę o przystępnych cenowo mieszkaniach, tak jakby to tak chcieć przetłumaczyć, ten Affordable Housing Plan z 16 grudnia 2025 roku. No ale wrócę do tego pytania, no to co praktycznie można zrobić z poziomu wspólnotowego, żeby problemy, które są do rozwiązania przez rządy poszczególnych państw, łatwiej rozwiązywać, wesprzeć właśnie z tego wspólnotowego poziomu?
7: No, Parlament Europejski czy Komisja Europejska nie ma tych narzędzi takich jak właśnie ustawodawcze, które mogą nałożyć takie bezpośrednie przepisy na państwa członkowskie, ponieważ tak jak wspomnieliśmy na początku, że są to kompetencje państw członkowskich. Niemniej jednak my w Komisji do spraw mieszkalnictwa, nazwanej w skrócie House, stworzyliśmy raport. Raport, który mówi o tym, jakie są przyczyny tego kryzysu mieszkalnictwa i daje propozycje, co zrobić, aby ten problem rozwiązać. Równolegle Komisja Europejska stworzyła plan dostępnego cenowo mieszkalnictwa i to było w ubiegłym roku w grudniu, a teraz parę dni temu we wrześniu Komisja Europejska przedstawiła taki dokument, który ma być właśnie dokumentem już legislacyjnym, to ma być rozporządzenie. W tym dokumencie Komisja Europejska skupiła się głównie nad problemem najmu krótkoterminowego i rozwiązaniom, które służą w tym temacie. Więc to jest, można powiedzieć, jeden z takich propozycji legislacyjnych, jedna z takich propozycji legislacyjnych, którą mamy się zająć w najbliższym czasie. I notabene właśnie jutro mamy takie spotkanie robocze naszej grupy politycznej EPP, gdzie będziemy debatować, co dalej będziemy z tym dokumentem robić, bo to jest dokument, który przedstawiła Komisja Europejska. My jako Komisja Parlamentu przedstawiliśmy ten raport. On jest znacznie szerszy, pokazuje wiele innych aspektów, a Komisja Europejska koncentruje się stricte na takich wybranych tematach, gdzie faktycznie może dać jakieś rekomendacje, pokazać narzędzia, dać wytyczne dla państw członkowskich, co może sprawić, że ten temat zostanie rozwiązany.
5: No bo najczęściej to w momencie, kiedy mówimy, żeby Unia Europejska w czymś pomogła, to myślimy o pieniądzach, tak? I akurat dzisiaj tutaj rozmawiałem przed chwilą z panem Januszem Lewandowskim, rozmawialiśmy o budżecie, ale czy w ogóle z tego punktu widzenia jest jakaś możliwość, aby choćby w tych przyszłych ramach finansowych znalazła się jakaś pula pieniędzy, no, która mogłaby wspierać rządowe w poszczególnych państwach programy takie mobilizujące inwestycje w mieszkalnictwo, no żeby tych mieszkań było więcej, żeby też zwrócić uwagę na te osoby no, młode przede wszystkim, bo najczęściej one są wymieniane jako te, dla których perspektywa własnego mieszkania stała się w ostatnich latach no, kompletnie jakaś kosmiczna.
7: No tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o młodych osobach, jeżeli mówimy w ogóle o takich normalnych mieszkańcach, którzy potrzebują mieszkanie do życia, a nie do zarabiania pieniędzy, no to jest rzeczywiście, te ceny mieszkań w Unii Europejskiej wzrosły w ostatnich 10 latach prawie 64%, a czynsze około 21%. I średnio mówi się o tym, że mieszkaniec europejski wydaje około 40% swojego budżetu na właśnie cele mieszkaniowe. To jest bardzo dużo. I Parlament Europejski rozpoznał wiele takich obszarów w swoim raporcie, czyli my jako komisja. Jednym z nich jest właśnie zwiększenie podaży mieszkań, żeby więcej budować tych mieszkań, żeby był łatwiejszy dostęp do finansowania z funduszy europejskich i tych inwestycji. I tutaj właśnie fundusze Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego są brane pod uwagę. No, przede wszystkim również uproszczenie procedur i przepisów, wymiana dobrych praktyk między państwami. No, nasza komisja odbyła kilka misji w całej Europie i te problemy w różnych państwach są niekiedy różne, ale niekiedy bardzo podobne. I na przykład takim wspólnym problemem dla wielu państw, a tak naprawdę wielu miast europejskich, zwłaszcza turystycznych, jest na przykład najem krótkoterminowy, który no, przede wszystkim powoduje, że hotelarze mają mniej gości, bo ludzie wybierają tańszą opcję, więc wybierają sobie właśnie z platformy do wynajmu. Mm. Wolą sobie wynająć mieszkanie, zapłacić mniej. Natomiast ludzie, którzy wrzucają te mieszkania na platformy sprzedażowe i zarabiają właśnie na tym wynajmie, ponoszą na przykład mniejsze koszty utrzymania tych mieszkań, nie płacą tych wszystkich procedur związanych na przykład właśnie z przepisami przeciwpożarowymi i tak dalej, nie spełniają tych wszystkich kryteriów, którzy spełniają hotelarze, więc tutaj i hotelarze są niezadowoleni z tego, że te mieszkania są na tych platformach do wynajmu i mieszkańcy, którzy po prostu mają coraz mniej mieszkań dostępnych do życia, bo coraz więcej mają na przykład w bloku turystów, tak? I połowa bloku zamienia się w hotel. Także to jest tak, ten najem krótkoterminowy wiele miast i wiele państw łączy i stąd pewnie ta propozycja Komisji Europejskiej, mhm, że w pierwszej kolejności daje takie wytyczne, daje propozycje rozporządzenia, nad którą będzie w dalszym ciągu pracował parlament. Ten dokument trafi do komisji, na pewno będziemy nad tym pracować. Pewnie też zgłaszać poprawki.
5: No tak, ale to jeszcze na koniec tego wątku, no i powoli naszej rozmowy, ale czy, bo z uporem maniaka próbuję się dowiedzieć właśnie, czy poza wytycznymi, poza jakimiś wskazówkami, czy to, co pani powiedziała, znalezieniem właśnie jakichś takich złotych rozwiązań ze względu na to, że można podzielić się tymi dobrymi praktykami, czy to jest właściwie wszystko, co można zrobić, bo i tak ta legislacja w tej sprawie będzie się musiała odbywać na poziomie krajowym. W Polsce tak, zresztą też się w tej chwili chyba toczy, odbywa praca nad właśnie tym najmem krótkoterminowym, prawda?
7: Tak, oczywiście i to jest w ogóle wynikiem rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej z 2024 roku, bo już były nałożone te wymogi, że musi być centralny rejestr obiektów, które są wynajmowane i polskie prawo próbuje się dostosować do tego, jest ten okres przejściowy, więc te prace się w Polsce toczą i wszystko wskazuje na to, że to właśnie samorządy będą miały decydujący głos i moim zdaniem słusznie, bo to właśnie samorządy u siebie lokalnie wiedzą najbardziej i najwięcej, mają informacje na ten temat, w którym miejscu jest ten problem większy, w którym mniejszy, czy trzeba wprowadzić jakieś regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego na przykład. I to powinno się odbywać lokalnie, więc ja uważam, że z poziomu Parlamentu Europejskiego my możemy tylko dawać rekomendacje, dawać wytyczne, natomiast te wszystkie instrumenty prawne powinny powstawać w państwach członkowskich i na poziomie samorządu być rozwiązywane.
5: No i też, żeby pogodzić przedsiębiorczość z potrzebami ludzi, prawda?
7: Tak, bo przede wszystkim musimy dbać o ludzi, tak? O dobro ludzi, żeby ludzi stać było na mieszkanie, żeby osoba, która, nie wiem, pracuje w jakimś danym mieście, a jest to miasto turystyczne, chociażby takie jak Zakopane, no to żeby ten policjant, pielęgniarka, lekarz mieli gdzie mieszkać. I zwykły, normalny, urodzony na Podhalu, na przykład góral, żeby go było stać na to, żeby sobie kupić mieszkanie, tak? A dzisiaj, no, te ceny mieszkań są w zawrotnych cenach, chociażby właśnie dlatego, że budują je deweloperzy i inni deweloperzy kupują i potem dają na te platformy sprzedażowe czy tam wynajmujące, więc to jest dosyć duży problem. Ja myślę, że te platformy to nie jest kłopot. Kłopot jest właśnie to, że i dobrym pomysłem jest ten centralny rejestr, bo to też pomoże zlikwidować tą szarą strefę, która bardzo duża jest, bo szacuje się, że nawet od 30 do 60% mieszkań, które są na tych platformach Booking czy Airbnb są szarej strefy, więc myślę, że jest to jakieś rozwiązanie, żeby ten centralny rejestr powoduje, że faktycznie ci, którzy wynajmują, będą musieli też spełnić określone przepisy, żeby to było też bezpiecznie, tak? No a samorządy pomogą też w restrykcyjnym takim uporządkowaniu tego, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład pół bloku jest hotelem.
5: O ludzkich sprawach opowiadała nam Jagna Marczułajcic-Walczak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję
7: bardzo
5: za rozmowę. Podziękowania dla państwa, że byliście z nami przede wszystkim, ale też dla wydawcy Macieja Stępurskiego i realizatora audycji Milord Sasi dzisiaj audycję realizował. Dobranoc i do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Turyści po raz kolejny w tym sezonie mają problem, żeby wydostać się z Sycylii. Wszystko przez aktywność Etny. Liderzy partii rządzących Szkocją, Walią i Irlandią Północną zapowiedzieli dążenie do niezależności od Wielkiej Brytanii. Honorowe dawczynie mleka kobiecego poszukiwane. Wsparcia potrzebują m.in. najmłodsi z Trójmiasta. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po wpłynięciu na minę podczas próby pokonania cieśniny Ormus tankowiec pod banderą Panamy stanął w płomieniach, poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej cytowany przez półoficjalną irańską agencję Fars. Do zdarzenia doszło 3 tygodnie po tym, jak prezydent USA Donald Trump informował, że wszystkie miny znajdujące w cieśninie Ormus zostały usunięte lub zdetonowane. Z powodu aktywności Etny turyści po raz kolejny mają problem z opuszczeniem Sycylii. Dyrekcja portu lotniczego w Katanii poinformowała, że z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna wstrzymano przyloty i odloty do jutra, do godziny 10 rano. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzenie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji. Jak poinformowało MSZ we wpisie na X, zakłócenia w Katanii mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. To kolejna aktywność Etny w ostatnim czasie. W pierwszej połowie sierpnia wielodniowa aktywność wulkanu doprowadziła do paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją. Pasażerowie nie wiedzą, co robić, jeśli podczas podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Informacji, jak zachować się w takiej sytuacji, nie ma też na stronach polskich przewoźników kolejowych. Jak zareagować z perspektywy pasażera na zagrożenia z powietrza, mówi dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
4: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
3: Oficjalnie za bezpieczeństwo pasażerów podczas podróży odpowiadają przewoźnik i pracownicy pociągu. Tak czytamy na przykład na stronach PKP Intercity, ale procedur publicznie obowiązujących nie ma, mówi ekspert do spraw terroryzmu Grzegorz Cieślak z Uniwersytetu Civitas.
5: Między innymi koleje do dzisiaj nie mają jednoznacznej procedury, czy pociąg zatrzymywać w czasie napadu powietrznego, czy nie. No to wytłumaczmy sobie. Dron Gerań 2 ma 50-kilogramową głowicę. Ona jest w stanie, wybuchając przy torowisku, przewrócić wagon.
3: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach powietrznych. Porozumienie o współpracy i dążeniu do wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa podpisali w Cardiff liderzy partii rządzących Szkocją, Waldią i Irlandią Północną. Jak podkreślili we wspólnej deklaracji, wierzą, że istnieje lepsza droga, a ich ruchy nabierają rozpędu. Wiosenne wybory do parlamentów w Szkocji i Walii sprawiły, że po raz pierwszy w historii we wszystkich trzech krajach szefowie rządów reprezentują partie, które chcą wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa. O podobnych stanowiskach w tej sprawie mówił w TOK FM politolog, doktor habilitowany Łukasz Denel.
6: Brytyjczycy mają w tej chwili taką sytuację, że trzy rządy terytorialne, czyli Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, są kierowane przez takie ugrupowania, które albo wprost wypowiadają się za wyjściem krajów z Wielkiej Brytanii, albo przynajmniej opowiadają się za zmianą ich konstytucyjnego statusu.
3: Deklaracja liderów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej sprzyja prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który podczas sobotniej wizyty w Irlandii powiedział, że byłby zachwycony zjednoczeniem Irlandii i Irlandii Północnej. Na chwilę obecną jednak sondaże we wszystkich trzech krajach wskazują, że chęć opuszczenia Wielkiej Brytanii deklaruje mniej niż połowa mieszkańców. Projekt ustawy uchylającej przepisy wprowadzone za rządów premiera Viktora Orbana, które zakazywały promowania homoseksualizmu wśród nieletnich, przedstawił rząd Węgier. Jak zauważa AFP, to pierwszy przedstawiony przez gabinet Petera Modiora wyraźny sygnał zmiany polityki w zakresie praw osób

0: osób LGBT+ na Węgrzech. Ustawa z 2021 roku wprowadziła zakaz udostępniania osobom poniżej 18 roku życia treści, jak określono, promujących tak zwaną tranzycję i homoseksualizm. Przepisy były wykorzystywane do zakazywania na Węgrzech organizacji Marszów Równości. W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ustawa ta narusza prawo unijne. Bank Mleka Kobiecego w Gdyni ma ogromny problem z zaspokojeniem potrzeb szpitali i apeluje do młodych mam o pomoc. Na wsparcie honorowych dawczyni mleka czekają wcześniaki i chore noworodki z Trójmiasta. O szczegółach reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Mleka matki nie da się zastąpić, przekonuje koordynatorka Banku Mleka w Gdyni Monika Biskup-Sierpińska.
2: Mleko jest traktowane też jako lek, więc noworodki i generalnie wcześniaki, które nie mogą być karmione mlekiem matki biologicznej, w pierwszym rzucie jest mleko kobiece,
1: którego w tym roku jest o wiele mniej niż w poprzednich latach, stąd apel do karmiących mam o wsparcie.
2: My apelujemy, my prosimy, uderzamy wszędzie po prostu, żeby mamy się zgłaszały do nas. Każda liczba dawczyń, nawet ta jedna, która będzie chciała z nami współpracować, jest ogromnym wsparciem na dzisiejszą naszą sytuację.
1: Na tę wyjątkową pomoc czekają oddziały noworodkowe w Gdyni, Wejherowie i na gdańskiej Zaspie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na wschodzie i północy, około 22 stopni w centrum, a najcieplej do 25 na południowym zachodzie. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. W ciągu dnia miejscami także przelotnie może popadać.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór, Cezary Łasiczka. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16:00. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
5: 28 lutego w sobotni wczesny poranek Stany Zjednoczone i Izrael uderzyły na Iran. Pierwszego dnia zginął Ajatollah Ali Chamenei, który rządził tym krajem od 1989 roku. Zginęły także dziesiątki wysokich urzędników. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział wtedy: ta wojna potrwa może 4, a może 5 tygodni. Minęło 6 miesięcy, reżim w Teheranie wciąż ma się dobrze, cieśnina Ormus jest zamknięta. No a w ostatnich dniach mieliśmy kolejne fale nalotów, a jednocześnie fale irańskiego odwetu. Poukładajmy sobie, co się stało, ile nas to kosztuje i jak przez te pół roku zmienił się świat. Myślę, że warto cofnąć się do 28 lutego. Co się wydarzyło? Dlaczego właśnie wtedy ten atak miał miejsce? Co takiego szczególnego stało się, że Stany Zjednoczone i Izrael zdecydowały teraz?
6: Panie dyrektorze, z tego co wiemy mniej lub bardziej oficjalnie, oczywiście przed tym atakiem miały miejsce konsultacje amerykańsko-izraelskie i tym takim oficjalnym powodem, który był podawany nam w tych pierwszych dniach, no może poza pierwszymi dwoma, ale potem już tym oficjalnym powodem było prowadzenie przez Iran badań własnego programu atomowego i zagrożenie, jakie Iran miał stanowić dla, nie tylko dla Izraela czy Stanów Zjednoczonych, tylko szerzej dla społeczności międzynarodowej, miało być właśnie tym pretekstem czy powodem tego ataku. No wspomniałem tutaj celowo o tych konsultacjach izraelsko-amerykańskich, ale to można zawęzić No dzisiaj już wiemy oczywiście z nieoficjalnych źródeł o tym, że takie bezpośrednie rozmowy między prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu na ten temat miały miejsce i tutaj prezydent Trump miał być bardzo mocno naciskany przez stronę izraelską, a w szczególności przez premiera, by wspólnie taką operację przeprowadzić. Nie było, i to o tym też wiemy, takiej jednomyślności w ramach administracji amerykańskiej. Były osoby, które były temu przeciwne. Ponoć nawet sam wiceprezydent Vance nie był tutaj wcale orędownikiem tego pomysłu. Także bardzo złożona sytuacja, która no, przełożyła się summa summarum tutaj osobista decyzja prezydenta Trumpa na ten atak z wszystkimi jego konsekwencjami. Myślę, że tutaj zakładano, że dojdzie do takiego chirurgicznego, mocnego uderzenia, do dekapitacji państwa i no, Islamska Republika Iranu załamie się, no, ktokolwiek by nie zastąpił Alego Chameneiego. Myślę, że było takie założenie. Będzie musiał przyjąć elastyczne stanowisko, będzie musiał się ugiąć pod tą presją i no, dojdzie do, czego nie kryto w pierwszych 48 godzinach, do zmiany reżimu.
5: No i pytanie, dlaczego Iran się nie rozsypał? Dla wielu państw to byłby koniec państwa, a jednak Iran się nie rozsypał. Jak ten system jest zbudowany, że przeżył wspomnianą przez pana dekapitację, czyli odcięcie głowy?
6: Sami Irańczycy to analizują i badają, jak to jest możliwe. No i tutaj pojawia się taki wniosek z tych badań, bardzo ciekawy, że o ile no, ojciec założyciel rewolucji irańskiej, Khomeini, stworzył takie ideologiczne podstawy systemowe, to jego następca Ali Khamenei, pomimo różnych braków, no jednak nie dysponował też takim autorytetem i poparciem jak Khomeini, ale to, co mu się udało, to skonsolidować ten system, rozbudować aparat bezpieczeństwa i to naprawdę bardzo, bardzo szeroko. I dzięki temu no, Islamska Republika Iranu, jeśli mielibyśmy porównywać różne państwa autorytarne, jest tym państwem, w którym system jest jest zabezpieczony, funkcjonuje tego państwa, czego byśmy nie mówili o Iranie, jak nie oceniali sytuacji wewnętrznej i tego, jak się w niej odnajdują właśnie też nie Irańczycy, to jest to bardzo mocny system, czyli tutaj to nie jest państwo oparte na jednostce, tak jak mieliśmy chociażby do czynienia z taką sytuacją w Syrii. Wystarczyło, że zniknął Bashar al-Assad i tak naprawdę załamało się całe państwo, cała struktura państwa, bo wszystko było od niego uzależnione. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację z tym, że to system jest umocniony reżimu i ma on oparcie w takich strukturach siłowych, bezpieczeństwa. Ktokolwiek by nie był najwyższym przywódcą, nie został wyeliminowany, znajdzie się następna osoba, następna. No, można to by było porównać do takiej hydry i w tym takim politycznym znaczeniu jest to przeciwnik bardzo trudny do no, wyeliminowania, tak, w taki prosty sposób, jak rozumiem, zakładał i prezydent Trump, czy premier Netanyahu.
5: Prezydent Trump mówił o 4, może 5 tygodniach. Jesteśmy już po wyżej 6 miesięcy. Co poszło nie tak w założeniach Waszyngtonu?
6: Panie redaktorze, na pewno tym błędnym założeniem była wiara i Izraela, i Stanów Zjednoczonych w to, że można zakończyć tę kampanię bardzo szybko, takim, no przepraszam za wyrażenie, ale takim blitzkriegiem, tak, że dojdzie do takiego walnego uderzenia, do totalnego załamania politycznych, takich struktur i państwowych, politycznych i wojskowych w Iranie. Krótko mówiąc, bez tych czołowych dowódców, bez najwyższego przywódcy państwo się załamie i te osoby, które miałyby ich zastąpić albo po prostu pozostaną przy życiu, będą bardziej spolegliwe i przyjmą warunki izraelskie, amerykańskie, krótko mówiąc wywieszą białą flagę. Nagle okazało się, że, czego myślę, że nie zakładano tak realistycznie, Iran zagrał wabank, czyli no, był w pewnym sensie przygotowany na taki scenariusz, bo to, co się wydawało trochę niezrozumiałe w pierwszych, zwłaszcza dniach tej wojny, zaczął atakować państwa ościenne i można się było zastanowić, dlaczego ten odwet nie jest przeciwko Izraelowi tak naprawdę i Stanom Zjednoczonym, chociaż chociaż to był ataki głównie na bazy amerykańskie, no ale jednak nie tylko instalacje wojskowe czy obiekty wojskowe Iran atakował, także przyjął taką bardzo, wydawałoby się, politycznie samobójczą strategię, która okazała się bardzo korzystna, bo ci partnerzy zaczęli wywierać coraz większą presję na Stany Zjednoczone i nagle się okazało, że Stany Zjednoczone takiej stuprocentowej bezpieczeństwa z arabskim państwom Zatoce nie są w stanie zapewnić. Po drugie, zamknięcie ciśnienia Ormus. To jest coś, czym Iran szermował i czym groził od wielu, wielu lat. Jak śledzę i politykę irańską i wszystko to, co się dzieje w Zatoce, to byłbym w stanie wymienić w ciągu ostatnich 20 lat co najmniej kilkanaście takich sytuacji, w których Iran zaczynał wspominać o tym, że jeżeli jakaś czerwona linia zostanie przekroczona, no to zablokujemy ciśnienie Ormus. I okazało się nagle, że takimi najprostszymi, wydawałoby się, sposobami Iran zaczął szantażować i Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale też szerzej społeczność międzynarodową. Wydaje się aż nieprawdopodobne, że Amerykanie, zwłaszcza w kwietniu, nie podejmowali takich działań na szerszą skalę, czy Izrael, takich działań, jakie w tej chwili podejmują Amerykanie, żeby zapewnić przepustowość cieśniny. No, myślę, że to jest taki szerszy materiał do analizy, ale już dla osób zajmujących się wojskowością czy bezpieczeństwem, dlaczego wcześniej nie podejmowano takich działań, skutecznych działań, bo tutaj mam oczywiście, panie redaktorze, na myśli chociażby eskortowanie w ostatnich dniach tankowców.
5: Może cele były niedoszacowane albo źle postawione, albo być może nie było w Pentagonie ekspertów, którzy się na Iranie chociażby znają.
6: Eksperci na pewno byli, bo nie wiem, czy są, ale byli na pewno i nie było też jakiegoś wielkiego entuzjazmu dla tej operacji, bo to dzisiaj też wiemy, zresztą to widać chociażby w ostatnich dniach. Mamy szereg dymisji wymuszonych przez sekretarza wojny Pita Hegseta, generałów czołowych, podał się przecież też w wyniku tego do dymisji tak naprawdę cywilny, głównodowodzący US Army, co było tematem numer jeden w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dwa dni, bo to pociąga ze sobą do szereg konsekwencji i pokazuje te pęknięcia w administracji amerykańskiej. Myślę, panie redaktorze, założenie było i taki, jak wiemy, był scenariusz kreślony przez premiera Netanyahu, że to będzie szybkie, spektakularne zwycięstwo, rzucenie Iranu na kolana. Gdy to się nie udało, okazało się, że nikt nie jest przygotowany do takiej przeciągającej się wojny.
5: Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kto dzisiaj, panie profesorze, rządzi Iranem? Nowy przywódca, Mujtaba Chamenei, syn zabitego najwyższego przywódcy, nie pokazał się publicznie ani razu chyba, ani zdjęcia. Nie wiemy, czy żyje, podobno został ranny w taki sposób, że nie powinien pokazywać się publicznie. Jak wygląda ten system, o którym pan mówił, także system władzy, czy system sprawowania władzy?
6: Mamy taki, zresztą zawsze tak było, tak od momentu też tych zmian w Konstytucji w 1989 roku mamy do czynienia z takim systemem, w którym mamy najwyższego przywódcę, który faktycznie jest głową państwa, i prezydenta, który stoi tak naprawdę, to jest mylące dla nas, tak naprawdę jest w praktyce szefem rządu. Są zresztą dosyć ciekawe badania na temat tego, kto w okresach, kiedy mieliśmy właśnie tutaj to przywództwo Alego Chameneiego, jacy prezydenci, jak układali się, jeśli chodzi na przykład o prowadzenie polityki zagranicznej. To były naprawdę ciekawe układy i nie każdy prezydent miał taką swobodę działania w polityce zagranicznej, czy taką samą swobodę. I to zależało od dużej mierze od najwyższego przywódcy. Także mieliśmy takie okresy rzeczywiście i bardziej spolegliwej, takiej elastycznej polityki, i rzeczywiście takie okresy, kiedy dochodziło do takiego usztywnienia i radykalizacji w polityce irańskiej, to jedna rzecz. Natomiast to, co jest tutaj interesujące, Ali Chamenei, chociaż w momencie, kiedy został najwyższym przywódcą, nie spełniał formalnych warunków, nie był w tej hierarchii duchowieństwa szyickiego, nie był ajatollahem nawet, także tak naprawdę nie spełniał wymogów formalnych, a jednak został wybrany jednak przez wyższych rangą duchownych na najwyższego przywódcę. No, wiemy też, że miał być takim przejściowym najwyższym przywódcą, że nie traktowano go do końca serio, natomiast on był do przyjęcia dla wszystkich poróżnionych frakcji i był takim kandydatem, no trochę z przymusu, ale kompromisu. On się jednak wybił w cudzysłowie na niepodległość i stworzył, tak jak wspomniałem, aparat bezpieczeństwa, aparat państwowy, umocnił wokół siebie czy wręcz uzależnił od siebie dowódców różnych formacji, zwłaszcza Korpusu Strażników Rewolucji czy Basidży, i na nich budował strukturę państwa, tak, tam budował tą lojalność, czy też wymuszanie lojalności na obywatelach Iranu. Ten system trwa. No, jego syn, Mojtaba Chamenei, który go formalnie zastępuje, wierzymy, panie dyrektorze, że on żyje. No, wiadomo, że został, jeżeli żyje, to został poważnie ranny, ponoć tak, że ma oparzenia twarzy, więc siłą rzeczy nie mógł, czy nie może się, nadal tego nie wiemy, ale wypowiadać i pokazywać publicznie. No, to, co na pewno wiemy, czy Mojtaba Chamenei nie dysponuje takim autorytetem, jakim cieszył się jego ojciec. Tak, to, co działa na jego korzyść, to to, że z większością tych żyjących dowódców, zwłaszcza w Korpusie Strażników Rewolucji, zna się osobiście. To jeszcze kwestie, kiedy w wieku młodzieńczym brał udział w wojnie iracko-irańskiej i zna się doskonale z tymi starszymi od siebie dowódcami. W tej chwili, no, prawdopodobnie, to tego nie wiemy na 100%, ale prawdopodobnie ten system w Iranie działa w następujący sposób, czyli mamy najwyższego przywódcę otoczonego przez dowódców, głównie Korpusu Strażników Rewolucji, którzy stanowią takie jedno centrum decyzyjne, no a pod tym centrum decyzyjnym mamy prezydenta razem tak naprawdę z rządem, którzy teoretycznie powinni mieć tutaj swobodę, pewną swobodę, zaznaczam pewną, bo nie pełną, ale pewną swobodę działania, a w praktyce wiele wskazuje na to, że jej nie mają. I nawet nie jest to kwestią jakichś negocjacji, tylko po prostu tak jest. No, że mamy rozproszony ten aparat decyzyjny. Nikt do końca niczego nie wie, przynajmniej nie jest to ujawniane. I to oczywiście w tym postępowaniu też jest metoda. Tak? To też jest chronienie najwyższego przywódcy. On się nie pokazuje, panie redaktorze, no, zakładam, że żyje, no, nie pokazuje się ze zrozumiałych powodów.
5: Wspomniał pan, panie profesorze, cieśninę Ormus. To jest bardzo wąska cieśnina, 33 kilometry w najwęższym miejscu, a jednak tamtędy przechodziła mniej więcej 1/3 ropy transportowanej na świecie drogą morską. Przed wojną przez cieśninę przepływało mniej więcej 100 statków dziennie, dzisiaj 5. Międzynarodowa Agencja Energetyczna nazwała to największym zakłóceniem dostaw w historii rynku naftowego. Dlaczego jedna cieśnina potrafi zatrząść całym światem? Czy nie ma żadnych alternatywnych rozwiązań, tras?
6: Są albo w fazie planowania, albo tak jak zrobiły to zresztą Zjednoczone Emiraty Arabskie, takie rurociągi omijające cieśninę Ormus, z tym, że czy Arabia Saudyjska też w takie inwestuje, natomiast one albo są w fazie planowania, albo ich przepustowość nie pozwala absolutnie na to, by wypełnić lukę, tak wielką lukę, jaka powstała po właśnie 28 lutego. Pewną, nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale taką jaskółkę, pewną nadzieję daje fakt, że od 2 dni mamy do czynienia z taką ochroną, tak, na wielką skalę ochroną grup statków przepływających przez cieśninę, tutaj pod taką tarczą amerykańską. Już nawet nie chcę sobie wyobrazić, jakie to musi jeszcze generować koszty, ale no, przynajmniej z tego, co wiemy, tutaj sekretarz Skarbu Beset wspominał o tym, że bodajże 8 tymi tankowcami, które przepłynęły we wtorek, 18 milionów baryłek łącznie miało być przetransportowane. Przed wojną było to około 20 średnio milionów dziennie, więc gdyby, jeśli to jest prawdą, no to można by było zakładać, panie redaktorze, że powoli wracamy do normalności. No, strona amerykańska, tutaj osobliwie prezydent Trump, obiecują, że to już, to nie jest jakiś wyjątek, to nie jest jednorazowe działanie, tylko że Stany Zjednoczone będą teraz konsekwentnie atakować, zwłaszcza radary, żeby uniemożliwiać namierzanie statków przez stronę irańską i także wszelką infrastrukturę, która miałaby służyć do ataków, także takie zapory dronowe i tak dalej. To wszystko jest jakimś rozwiązaniem, ale oczywiście nie jest to rozwiązanie docelowe. Tak? Rozwiązaniem docelowym jest tylko i wyłącznie na takich czy na innych warunkach podpisanie porozumienia i no, sprawienie, by zniknęło zagrożenie ze strony irańskiej. Póki co to się nie dzieje i pytanie, czy w najbliższych tygodniach, czy miesiącach możemy się spodziewać jakiegoś przełomu. Tak jak jeszcze pan redaktor pamięta, rozmawialiśmy na ten temat chociażby w marcu czy kwietniu, byłem raczej optymistą. Wierzyłem przede wszystkim w to, że no, prezydent Trump zwłaszcza będzie dążył do tego, żeby jak najszybciej wojnę zakończyć, myśląc tutaj o wyborach połówkowych, które już za chwilę w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. No, dzieje się inaczej, także no, naprawdę trudno w tej chwili odpowiedzieć jednoznacznie, czy to jest no, po prostu konieczność i brak możliwości wyboru, czy jest to celowa strategia administracji amerykańskiej.
5: Wiem, że pan ostatnio po Stanach Zjednoczonych podróżował. Czy ta wizyta w Stanach jakoś wzbogaciła pana wiedzę, rozszerzyła, rzuciła światło, doprecyzowała pewne wątki?
6: No, panie redaktorze, przede wszystkim to myślę, że jest inna perspektywa, zresztą pan redaktor to wie doskonale, ale ta perspektywa amerykańska na wojnę i jej prezentowanie w mediach, czy to tradycyjnych, czy społecznościowych, odbiega od tego, jak ten temat jest przedstawiany w Europie. Amerykanie koncentrują się przede wszystkim na cenach paliw i to jest temat numer jeden. To jest coś, przed czym prezydent Trump nie może uciec i to znajduje swoje przełożenia na najniższe w historii w tej chwili poparcie dla Donalda Trumpa. Nawet w tym tak szeroko rozumianym elektoracie Partii Republikańskiej, jeśli ta partia jeszcze istnieje, ale w tym elektoracie Partii Republikańskiej czy około republikańskim elektoracie to poparcie jest bardzo, bardzo niskie. Natomiast pytanie, co dalej? Tak, Amerykanie tutaj głównie analizują to pod kątem, no, krótko mówiąc, ekonomicznym, twardego interesu. W mniejszym stopniu być może w kwestiach takich bezpieczeństwa, ja powiem szczerze, nie spotkałem się z nikim, kto artykułowałby, a rozmawiałem z różnymi ekspertami, czyli osobami, które na siłą rzeczy znają się na tym doskonale i zajmują ten tematem na co dzień. Nikt nie, panie redaktorze, nie akcentował tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, przecież nie wspomnę nawet programem atomowym. Jakby nikt w ogóle na ten temat nie wypowiada jakoś szerzej, znaczy szerzej w tym sensie, żeby wskazywać na jakieś zagrożenie ze strony irańskiej. Natomiast no, jest to przedstawiane, ta wojna jest przedstawiana jako element szerszej rywalizacji ekonomicznej. Zresztą tutaj taki bardzo poczytny w tej chwili już od miesięcy robiący dosyć dużą, jeśli tak można powiedzieć, karierę artykuł Foreign Affairs Stephena Walta, który no, określił Stany Zjednoczone jako drapieżnego hegemona. I teraz wiele osób, oczywiście takich związanych z, powiedzmy, z środowiskami bardziej liberalnymi, powiedzmy demokratycznymi, czy jak to mówi prezydent Trump, komunistycznymi, no, analizują politykę Stanów Zjednoczonych przez pryzmat właśnie tego drapieżnego hegemona, czyli kogoś, kto wymusza, bezwzględnie wymusza uległość ekonomiczną, próbuje sobie podporządkować jak w grze komputerowej, trochę strategicznej, kluczowych graczy i no, jest to pewien element szerszej rywalizacji z Chińską, zwłaszcza z Chińską Republiką Ludową. Także myślę, że te dwa elementy są szczególnie artykułowane. Czyli jeszcze powtórzę, właśnie te kwestie ekonomiczne, krótko mówiąc, kontroli nad zasobami, a po drugie szerszej rywalizacji z Chinami.
5: Celem numer jeden tego ataku pół roku temu miał być oficjalnie program atomowy, na jakim etapie ten program dzisiaj jest, czy coś wiemy, co wiemy. No, z jednej strony mamy zbombardowane ośrodki, no a z drugiej Iran wciąż ma około 440 kg wysoko wzbogaconego uranu, no bo przecież zniszczenie instalacji to nie to samo, co odebranie materiału i wiedzy. Pół roku od tych bombardowań, czy Iran jest bliżej bomby, czy dalej, czy cokolwiek na ten temat wiemy?
6: No, panie redaktorze, ja nie mam żadnych informacji, pewnie innych niż te, do których i też pan redaktor i nasze słuchaczki i słuchacze mają dostęp. No, pewnie gdybym miał, to tutaj byśmy już nie mogli rozmawiać, albo już dawno bym nie mógł rozmawiać na ten temat. Natomiast to, co wiemy na pewno, tutaj pan redaktor wspomniał o tym, że Iran dysponuje tym materiałem i to zresztą potwierdza strona amerykańska. Myślę, że Amerykanie o tym także dzięki wywiadowi izraelskiemu wiedzą doskonale, ile tego jest i gdzie, i to wiadomo, że jest to schowane w tych tunelach pod ziemią. Natomiast bodajże chyba wczoraj czy przedwczoraj prezydent Trump powiedział, że jego już to nie obchodzi, no bo jeszcze niedawno prezydent Trump mówił wprost, że jakby celem numer jeden jest przejęcie, tak, czyli najważniejsze to jest przejęcie kontroli nad tym wzbogaconym uranem. Teraz już mówi, że to nie jest najważniejsze, że satelity są w stanie monitorować jakikolwiek ruch w pobliżu miejsca, w którym Amerykanie wiedzą, że ten uran jest w podziemiach, w tunelach składowany i że to wystarczy, tak, że wystarczy tylko to monitorować i nic więcej. Także no, jest to przedziwna sytuacja, gdyby przeanalizować te wszystkie wypowiedzi z ostatnich miesięcy, no to można tutaj wskazać na, delikatnie mówiąc, pewną niespójność czy brak konsekwencji, no ale to... Tak powiem, nic nowego. No pytanie, tak jak wspomniałem już dwukrotnie, pytanie, co dalej, tak? No bo myślę, że tutaj tak naprawdę większego zagrożenia ze strony irańskiego programu atomowego nie ma, a jeżeli, tak, no nie mam wiedzy na ten temat, jeżeli Iran te badania prowadzi, jest w stanie prowadzić w ukryciu gdzieś jeszcze głębiej, jeszcze w jakichś innych tajnych ośrodkach, to takie działania jak te podjęte przez Izrael i Stany Zjednoczone nie zatrzymają tego programu, a wręcz przeciwnie, zrobią wszystko, że Iran będzie robił absolutnie wszystko, nawet kosztem całkowitego odcięcia izolacji ekonomicznej, jaką teraz Stany Zjednoczone nakładają na Iran dosyć skutecznie, to nawet tak wysokim kosztem Iran będzie robił absolutnie wszystko, żeby wejść w posiadanie broni jądrowej, no chociażby bazując na przykładzie takich państw jak chociażby, nie wiem, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, którą zauważmy, no nic się tam nie zmieniło. Reżim jest, delikatnie mówiąc, nadal antyamerykański, antyzachodni, ale nikt jakoś nie wspomina o tym, żeby przeprowadzać jakieś interwencje w Korei Północnej i wszyscy wiemy dlaczego, tak? Więc myślę, że idąc tym tropem, Irańczycy będą mieli zupełnie inne, ja jeszcze raz podkreślam, nie mam wiedzy na temat tego, czy w tej chwili są w stanie te badania prowadzić, czy one przyspieszyły, czy zwolniły. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby mając potencjał, Irańczycy przyspieszali tylko te badania, no wiedząc o tym, że będą wtedy mieli argument nie do pominięcia przez stronę amerykańską negocjacyjną. Każdy miesiąc będzie działał na ich korzyść.
5: Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wojna trwa już ponad 6 miesięcy. Kto na tej wojnie zyskał, a kto stracił? No bo być może, jeśli nie Amerykanie, Iran, to może ktoś trzeci.
6: Tutaj będzie, panie dyrektorze, kluczem będzie pewnie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i co rozumiemy przez ten zysk. Bo jeśli pan redaktor pozwoli, to podzieliłbym to na taki, nazwijmy to dwa wymiary. Jeden polityczny, drugi ekonomiczny. I ten polityczny to też zawiera oczywiście takie elementy związane z bezpieczeństwem. Politycznie, czy Stany Zjednoczone zyskują? No, w moim przekonaniu, ale to jest oczywiście moja opinia, absolutnie nie. No bo powiedzmy i wizerunkowo, i tak naprawdę jeśli chodzi o jakieś większe możliwości działania, to Stany Zjednoczone straciły, nawet w oczach swoich sojuszników, tutaj myślę oczywiście przede wszystkim o arabskich państwach Zatoki Perskiej, nagle się okazało, że ten parasol ochronny Stanów Zjednoczonych wcale nie jest taki skuteczny, tak szczelny, jakby się wydawało wcześniej. I same Stany Zjednoczone nie są aż tak zdeterminowane, żeby swoich sojuszników bronić, co powinno dawać do myślenia, tak delikatnie powiem, nie tylko politykom w arabskich państwach Zatoki Perskiej. To jest jedna kwestia. Na pewno więcej zyskał Izrael. Znaczy z tego duetu amerykańsko-izraelskiego na pewno zyskał Izrael. Zresztą, panie redaktorze, zwróćmy uwagę na to, że nawet dzisiaj w naszej rozmowie koncentrujemy się na tym wymiarze irańsko-amerykańskim, a w ogóle nie rozmawiamy tak naprawdę o Izraelu. Tak? Nie ma tutaj i wreszcie jakiejś takiej debacie i tych przekazach. Izrael jakby zniknął, tak? Jako strona tej wojny. Moim zdaniem politycznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przynajmniej w takiej perspektywie krótko-średnioterminowej, Izrael osiągnął swoje cele. Tym celem było, myślę, że tutaj realistycznie premier Netanyahu i jego otoczenie wcale nie zakładali, że uda się dokonać tak łatwo zmiany reżimu, ale wystarczyło im to, że przy pomocy amerykańskiej znacznie, znacznie osłabili Iran i przynajmniej na razie wyeliminowali jakieś większe zagrożenie ze strony Islamskiej Republiki Iranu. Myślę, że dla Izraela to był cel numer jeden. A zmiana reżimu, jakby się udało przy okazji, znakomicie, ale to myślę, nie był realistyczny scenariusz. Nawet jeżeli to mówiono o stronie amerykańskiej, to nie był przez stronę izraelską wcale tak poważnie brany pod uwagę, bo myślę, że akurat Izraelczycy mieli i mają o wiele większe możliwości i o wiele lepsze rozeznanie na miejscu niż Amerykanie w Iranie. Także myślę, że Izrael zyskał. No tracą wszystkie te państwa, takie jak my, no wszystkie te państwa, które w mniejszym czy większym stopniu są, bo były uzależnione od dostaw nośników energii i to rzecz oczywista, to widzimy też na naszych stacjach benzynowych, bo chociaż paliwa nie brakuje, no to musimy kupować gdzie indziej, kupujemy drożej, no to jest oczywiste. Można tutaj oczywiście nawiązać też czy wspomnieć o Rosji, czy o Chińskiej Republice Ludowej. Politycznie myślę, że i Rosjanom, i Chińczykom ta wojna się w cudzysłowie opłaca. Jest dla nich bardzo korzystna. Dla Rosji jest korzystna, no bo odciąga uwagę od Ukrainy. Poza tym wiąże też Amerykanów w Zatoce Perskiej, dając o wiele mniejsze możliwości działania tu i teraz właśnie na kontynencie europejskim. Dla Chińczyków z kolei jest to idealny scenariusz, w którym po pierwsze mogą przeanalizować sposób działania sił amerykańskich, możliwości reagowania w sytuacji kryzysowej, że po prostu sobie też nie radzą, widzą też jak jakieś ewentualne rozdźwięki, bo takie są przecież i polityczne, i wojskowe w Stanach Zjednoczonych. No i drugi czynnik, nie mniej istotny, czyli to takie w cudzysłowie wykrwawianie się formacji wojskowej Stanów Zjednoczonych, bo no oczywiście tutaj prezydent Trump mówi, że to jest absolutna bzdura i jest to nieprawda, no ale no, różne osoby w Stanach Zjednoczonych wysoko postawione wspominały o tym, że no, ten potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję, o środki i przenoszenie i tak dalej, no krótko mówiąc, Amerykanie zużyli masę sprzętu, amunicji, rakiet w Zatoce Perskiej i ten potencjał Stanów Zjednoczonych znacząco spadł. Czy tak jest w rzeczywistości, czy nie? No tutaj oczywiście administracja amerykańska temu zaprzecza, że to jest to oczywiście taki defetyzm i to są takie fake newsy, które są celowo gdzieś tam przekazywane opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, żeby zniechęcić obywateli do tej operacji, a nic takiego nie ma miejsca. Mówię, to już pozostawiam wojskowym, jaka jest prawda, bo nikt z nas na tych lotniskowcach tam nie siedzi, natomiast Tak to wygląda.
5: Skoro mówimy o lotniskowcach, to warto zwrócić uwagę na to, że USS Washington, czyli ostatni amerykański lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku, został przerzucony na Bliski Wschód, czyli w miejscu, o którym Waszyngton od dekady co najmniej mówi, że to jest priorytet najwyższy, nie mamy lotniskowca. I pytanie, co z tego wynika dla Tajwanu na przykład?
6: Prawdę mówiąc, jakieś dwa dni temu myślałem o tym, znaczy no, przyszedł mi do głowy taki scenariusz, który, no właśnie, tak jak wspomniałem o tym, Chiny bardzo zyskują na tym, że Amerykanie tak się angażują w Zatoce Perskiej, bo nawet nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, żeby się domyślać, jak czasochłonne jest przerzucenie lotniskowca, czy tak naprawdę grupy okrętów na przykład z Oceanu Spokojnego na Ocean Indyjski, tak, czy właśnie do prowadzenia go w pobliże Zatoki Perskiej. To już pewnie pytanie do takich ekspertów, jak nie wiem, profesor Piotr Mickiewicz i inne osoby, które doskonale znamy. Natomiast to zajmuje masę czasu i tutaj pan redaktor słusznie zauważa, że to jest czynnik bardzo, bardzo korzystny dla Chin. Czy Chiny z tego skorzystają? No ja pozostaję tradycyjnie, panie dyrektorze, jak pan pozwoli, niepoprawnym optymistą, zakładam najlepszą opcję, że nic się nie wydarzy, ale jeżeli się wydarzy, to rzeczywiście możliwości Stanów Zjednoczonych w tym basenie Oceanu Spokojnego spadają bardzo mocno. I tak naprawdę będąc bardzo, bardzo daleko od Tajwanu i przy tak znaczącej przewadze chińskiej, no, ten wynik takiej wojny czy takiej napaści Chin kontynentalnych na Tajwan jest łatwy do przewidzenia. Chociaż tutaj też można spotkać takie analizy, że no, wcale Tajwan nie jest taki bezbronny, wręcz przeciwnie, i że Tajwańczycy są świetnie do takiego scenariusza przygotowani, tylko że to jest scenariusz, który zawsze zakłada pomoc z zewnątrz, prędzej czy później, tak? No i jeszcze raz podkreślam, ja tutaj absolutnie niczego nie chcę insynuować i nie insynuuję w tym momencie, że do czegoś takiego dojdzie, natomiast czołowi geopolitycy polscy nawet wspominają tutaj o 2027 roku i rocznicy utworzenia Ludowej Armii jako tym takim roku, w którym no, przewodniczący Xi może się spodziewać czy oczekiwać prezentu ze strony armii i czytałem takie analizy, w których no niektórzy podejrzewają, że właśnie ten Tajwan mógłby zostać podany jako taki prezent dla narodu chińskiego, czy rozwiązanie kwestii Tajwanu. Moim zdaniem jest to bardzo, to są jakieś tam dywagacje, spekulacje, a nie coś, co się rzeczywiście ziści, bo Chinom się tak naprawdę nie opłaca zbrojne zajęcie Tajwanu z wielu powodów. No, zniszczony Tajwan nie będzie Chinom do niczego potrzebny. To, na czym Chinom zależy, Chiny musiałyby przejąć, czy chciałyby przejąć w całości nietknięte i to jest tak naprawdę stawką tej gry.
5: A jednocześnie mamy Rosję, która mówi, o, w tym roku Boże Narodzenie wcześniej się pojawiło, no bo trudno o lepszy prezent niż droga ropa i Stany Zjednoczone, które są zajęte czymś innym.
6: Tak jest i tutaj każdy, zresztą to jest jeszcze też jeden element, panie redaktorze, na który warto zwrócić uwagę, to 2-3 miesiące temu było szerzej dyskutowane, teraz trochę ten temat przycich, ale to przecież to Rosja. Rosja, państwo agresor, państwo, które napadło na Ukrainę i prowadzi wojnę, ta sama Federacja Rosyjska zadeklarowała wolę pomocy i pośredniczenia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, tak? Jakby, no tutaj powołując się, to akurat prawda, na swoje dobre kontakty i wpływy w Teheranie, więc no mielibyśmy tutaj do czynienia rzeczywiście z bardzo interesującym badawczo, bo politycznie dla nas, zwłaszcza dla Polski mniej, ale z takim scenariuszem, w których nagle Rosja tutaj jest takim państwem, które rozdaje karty i ma coś na wymianę, tak? Czyli może oczekiwać w zamian za coś. I to jest bardzo zły scenariusz dla Ukrainy, bardzo zły scenariusz także dla nas czy innych państw europejskich. Natomiast no, dla Rosji jak najbardziej korzystny. I o ile dzisiaj do tego tematu się jakoś szerzej nie wraca, to myślę, że w momencie takiej większej presji ekonomicznej, no, może być oczekiwanie ze strony społeczności międzynarodowej, żeby jak najszybciej tę wojnę zakończyć. I wtedy kto wie, czy administracja amerykańska, zwłaszcza po wyborach, bo przed wyborami oczywiście nikt takich ruchów nie będzie wykonywał, ale po wyborach, czy administracja amerykańska czasem nie będzie szukała jakiegoś porozumienia z Rosją ponad głowami wszystkich zainteresowanych, tak? Czyli my dajemy wam tutaj pewne ustępstwa i pomagamy w Iranie, ale w zamian za to wywieracie większy nacisk na stronę ukraińską i swoich partnerów europejskich. No, mam nadzieję oczywiście, że tak nie będzie, natomiast takiego scenariusza niestety nie jesteśmy w stanie wykluczyć.
5: A gdyby pan miał przedstawić, powiedzmy, 3 scenariusze, od najmniej do najbardziej prawdopodobnego i też znaki, sygnały, których powinniśmy wypatrywać, żeby wiedzieć, że właśnie one się dzieją, to co by to było?
6: Najmniej prawdopodobne jest to, że w przeciągu najbliższych dni czy tygodni nagle zostaną podjęte negocjacje i w wyniku tych negocjacji dojdzie do podpisania porozumienia, które zakończy wojnę. To by oczywiście był najbardziej pożądany scenariusz i tego byśmy wszyscy chcieli i powinniśmy chcieć, ale to się moim zdaniem niestety nie sprawdzi i nawet ja jako niepoprawny optymista, co jeszcze raz powtórzę, tego nie przewiduję, no nie czuję tego po prostu, nie widzę niczego, co by miało to zwiastować. W dłuższej perspektywie, powiedzmy do końca roku, zwłaszcza po wyborach, i zakładam, że to się stanie. Znaczy po wyborach, dlatego że myślę, że teraz to już za późno. I to jest ten drugi scenariusz, trochę bardziej realistyczny. Myślę, że tutaj zwłaszcza prezydent Trump i jego najbliższe otoczenie już nie będą podejmować żadnych ruchów, żadnych ustępstw wobec Iranu. Przeciągną te wojny do listopada, tak żeby po wyborach móc wówczas już trochę z większą swobodą działań jakichś w polityce wewnętrznej zgodzić się na jakieś ustępstwa, czy coś to będzie postrzegane jako ustępstwo, czy mogło być postrzegane jako ustępstwa wobec strony irańskiej. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo prawdopodobne. No a najbardziej prawdopodobne jest to, że będziemy mieli do czynienia z bardzo długim takim konfliktem o niskiej intensywności, z takimi kilkudniowymi etapami takiej intensyfikacji, jak chociażby obecnie. To będzie taki szarpany konflikt, który będzie trwał jeszcze wiele, wiele miesięcy. No, Irańczycy są przygotowani do cierpienia, do ograniczeń. To jest gospodarka zbudowana w zasadzie w takich uwarunkowaniach sankcji, dotkliwych sankcji zewnętrznych. No teraz po raz pierwszy w historii Iran nie ma absolutnie żadnej prawie że możliwości sprzedaży swojej ropy z wykorzystaniem tankowców, więc ta blokada amerykańska jest bardzo skuteczna. Pytanie, jak długo Irańczycy są w stanie wytrzymać? No, obstawiam, że są w stanie wytrzymać bardzo, bardzo długo, dłużej niż byśmy mogli sobie wyobrazić. I no tutaj ten też kult męczeństwa jest wpisany, taki kult męczeństwa i poświęcenia jest wpisany gdzieś w tradycję irańską bardzo mocno. Także myślę, że możemy mieć do czynienia z takim bardzo, bardzo długo przedłużającym się konfliktem. I to, co w tym scenariuszu jest najgorsze, że to będzie wpływało, no niestety, na utrzymywanie się bardzo wysokich cen nośników energii, co będzie się przekładało. I tutaj ja już oczywiście nie jestem ekonomistą, więc się nie podejmuję oceny, ale no wyczuwamy intuicyjnie, panie dyrektorze, że to będzie może grozić no, nawet stagflacją i bardzo poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi, poważnym kryzysem w ciągu najbliższych kilku lat, takimi no, poważnymi zawirowaniami ekonomicznymi, które no, będzie bardzo trudno wyeliminować, z którymi będziemy walczyć, czy jakby mierzyć się z konsekwencjami przez kilka lat co najmniej. Także tutaj przepraszam może za ten pesymizm na końcu, ale wydaje się to ten scenariusz niestety najbardziej prawdopodobny. Czyli to oczekiwanie, że prezydent Trump będzie oczekiwał, że rzuci jednak Iran prędzej czy później na kolana właśnie taką polityką maksymalnej presji. Moim zdaniem to się nie stanie, a jeżeli się stanie, to naprawdę Iran wytrzyma długo.
5: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: W realizowaniu zagrożenia w cieśninie Ormius po wpłynięciu na minę płonie tankowiec. Politycy PiS apelują do rządu o wprowadzenie rozwiązań wspierających kierowców. Na obniżki cen paliw na razie nie ma co liczyć. Sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała po 2 latach wznowić działanie. Posiedzenie jednak odwołano. Minęła północ, jest wtorek, 15 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Statek pływający pod banderą Panamy stanął w płomieniach po tym, jak wpłynął na minę podczas próby pokonania cieśniny Ormus, poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej cytowany przez irańską agencję Fars. Według dowództwa marynarki korpusu tankowiec próbował przepłynąć przez obszar zamknięty dla żeglugi na południe od cieśniny Ormus. Po eksplozji podjęto próbę opanowania pożaru, ale zakończyła się ona niepowodzeniem. Organizacja poinformowała, że strona irańska wielokrotnie ostrzegała przed niebezpieczeństwem związanym z korzystaniem z tej trasy. Korpus ponownie oświadczył też, że cieśnina Ormus pozostaje pod jego nadzorem i kontrolą. 3 tygodnie temu prezydent USA Donald Trump twierdził, że wszystkie miny znajdujące się w cieśninie Ormus zostały usunięte lub zdetonowane. Ceny ropy naftowej nadal będą rosły, mówiła w TOK FM dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak tłumaczyła, jest to efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
1: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Wspierani przez Iran, jemeńscy rebelianci Houthi zajęli w ostatnim czasie porty, które pozwalają im na kontrolę cieśniny Bab el-Mandab. Przez szlak ten przepływała dotychczas ropa z Arabii Saudyjskiej, która jest obecnie dla Polski jedynym z głównych dostawców tego surowca. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do stawek minimalnych do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Przypominają, że w przeszłości, między innymi po ataku Rosji na Ukrainę, także występowały perturbacje na rynku paliw, ale ceny nie rosły do takich poziomów jak dziś. Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś, po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
2: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
0: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
3: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent zdecydował się ten projekt zablokować. Stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne, potężne zyski. To jest dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
0: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmianę cen, także na innych. Sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie po prawie 2 latach przerwy. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty, będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Oficjalne i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji zna Maciej Kluczka.
4: Oficjalne brzmi tak.
5: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby to nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
4: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest.
5: Chcemy zmian, które jednakże zmienią prawo aborcyjne i spowodują, że prawa kobiet będą bardziej respektowane.
4: Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego przed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Recepty na leki refundowane są wystawiane na nowych zasadach. System automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących dawkowania czy czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
6: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i no, nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
0: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci tymczasowo

0: Państwowo mogą otrzymywać recepty papierowe. Warto jednak pamiętać, że są one ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok jak e-recepty. Zmarł legendarny projektant mody i kostiumów Bob McKee, znany jako Sułtan Cekinów. Przez ponad pół wieku tworzył charakterystyczne, bogato zdobione kreacje dla największych gwiazd światowej rozrywki. Jego projekty nosiły m.in. Cher, Diana Ross, Tina Turner czy Liza Minnelli. Projektant zdobył 9 nagród Emmy. Trzykrotnie był nominowany do Oscara. Miał 87 lat. Na kolejne informacje to KFM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, do 25 stopni, około 22 pokażą termometry w centrum, 19 stopni będzie maksymalnie na wschodzie i na północy, a najchłodniej do 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat. W zachodniej połowie kraju dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i małym, we wschodniej zdecydowanie więcej chmur. Rano i w nocy mogą lokalnie wystąpić gęste mgły, na wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki.
1: To jest powtórka.
2: Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Jak słyszeliśmy też przed chwilą w informacjach TOK FM, atak dronowy przy granicy Ukrainy z Polską postawił na nogi także polskie służby. Wczoraj sztab kryzysowy z udziałem premiera. To będzie główny temat poranka. I ten atak dotknął też pociąg specjalny z ekspertami i politykami, którzy byli w Kijowie i którzy wracali tym pociągiem do Polski i potem dalej do swoich krajów. I choć atak bezpośrednio nie dotknął tego pociągu, choć mógł być ten pociąg celem, tak informują Ukraińcy, to doszło do ewakuacji i wśród pasażerów był też były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Już po całej sprawie, ale na gorąco napisał w internecie tak. Nie wiem, jaka pokrętna logika skłoniła Putina do wysadzenia w powietrze stojącej ukraińskiej lokomotywy na granicy z Polską. Co możemy powiedzieć, to na pewno to, że Ukraińcy doświadczają tego każdego dnia, także na kolejach. Do tej pory Putin jest odpowiedzialny za śmierć 1700 pracowników ukraińskich kolei. Oni i ich codzienni pasażerowie są absolutnie heroiczni. Kiedy w końcu damy im systemy obrony przeciwlotniczej, których potrzebują? Dlaczego nie odmrozimy pieniędzy Putina i nie przekażemy ich Ukrainie? Zakończmy tę straszną wojnę znacznie szybciej. Zakończymy znacznie szybciej, jeśli wszyscy potraktujemy sprawę poważnie i damy im to, czego potrzebują i na co zasługują. Zakończył swój wpis Boris Johnson. Boris Pistorius, szef MON Niemiec, kilka dni temu zapowiedział, że Niemcy przekażą patrioty Ukrainie. Właśnie, żeby mogła Ukraina lepiej bronić się przed atakami, ale także i chronić chociażby polską przestrzeń powietrzną. Pytanie, czy i Polska zdecyduje się na taki ruch? Pamiętamy, że poprzednie przekazanie kilku pocisków do rakiet Patriot wywołało w Polsce wielką burzę. Czy jeśli rząd się zdecyduje, a była taka wypowiedź wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że nie jest wykluczony taki ruch, czy znowu wywoła to gorącą dyskusję, czy jednak teraz będzie konsensus? To będzie jedno z pytań moich do Rafała Leśkiewicza, rzecznika, prezydenta Nawrockiego, który będzie w studiu TOK FM o 8, ale wcześniej będzie Michał Suchora, szef partii Zieloni i Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum. Dzisiaj bardzo ciekawy dzień przed nami, szanowni państwo, ale i w ogóle cały tydzień. Dużo ważnych spotkań gremiów politycznych, ale i nie tylko, bo także sportowych. Jak dzisiaj informuje na stronie 9 Rzeczpospolita, nadszedł czas decyzji, bo dzisiaj o 13 zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i gazeta kreśli scenariusze, jeśli chodzi o zmiany personalne, ale ja tylko zacytuję jeden krótki fragment dotyczący też bardzo ważnego aspektu całej sprawy, bo pamiętamy Radosław Piesiewicz, aresztowany prezes PKOL-u, dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. Później miał go spłacać w ratach. No tutaj potężne finanse, a się okazuje też, że Komitet Olimpijski jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o finanse, bo chociażby Adam Korol jeden z wiceprezesów komitetu informuje, że pieniądze są zabezpieczone tak naprawdę tylko do końca września. Korol podkreślił jednocześnie, że wyjazd reprezentacji Polski na młodzieżowe igrzyska do Dakaru nie jest zagrożony. Na pewno jednak trzeba działać szybko i zacząć pracować choćby nad pozyskaniem finansowania. No i właśnie pomóc ma w tym zmiana w funkcji prezesa. Najprawdopodobniej dojdzie do powołania pełniącego obowiązki prezesa, ale także dzisiejsza Rzeczpospolita na ostatniej stronie przypomina, że ten tydzień powinien także przynieść rozpoczęcie kadencji nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a więc Macieja Berka. A rozmowa Rzeczpospolitej jest ze Sławomirem Patyrą, także nowym sędzią. Tutaj na szczęście prezydent Nawrocki dochował zwyczaju i zorganizował uroczystość ślubowania dla tego sędziego. No i sędzia Berek mówi jednoznacznie w sprawie, sędzia Patyra w sprawie sędziego Berka. Rola prezydenta w wyborze sędziego TK jest czysto ceremonialna. Wyboru dokonuje Sejm i nie istnieje żaden przepis, który dawałby głowie państwa kompetencję do kontroli w tym zakresie. A o samym wyborze w Sejmie sędzia Patyra mówi tak. W przebiegu procedury wyboru sędziego Berka nie zauważyłem jakichkolwiek uchybień, które w świetle konstytucji, ustawy czy regulaminu Sejmu mogłyby podważać legalność tej procedury. Kandydatura została zgłoszona przez grupę posłów. Głosowanie nad kandydaturą poprzedzone zostało stosownym postępowaniem komisji sejmowej, w toku którego posłowie zadawali pytania, a kandydat udzielał odpowiedzi. Następnie w głosowaniu zachowana została ustawowo określona zasada bezwzględnej większości głosów przesądzająca o ważności wyboru. Głosowanie przebiegło bez żadnych przeszkód. Głosowanie jest ważne, wybór jest ważny, mówi sędzia w rozmowie z Rzeczpospolitą. Przenoszę się do Gazety Wyborczej. I tam roszady personalne w Prawie i Sprawiedliwości. O nich pisze Agata Kondzińska na stronie 7. Może nawet nie w samym Prawie i Sprawiedliwości, a w delegacji PiSu do Parlamentu Europejskiego, bo jak zapewne państwo pamiętają, pod koniec lipca były premier w rządzie PiS, Mateusz Morawiecki, zwolnił stanowisko szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To polityczna grupa partii prawicowych w Parlamencie Europejskim. Jej partnerem są też amerykańscy republikanie, choć Morawiecki sam europosłem oczywiście nie jest, ale szefował tej grupie. Zwolnił to miejsce po tym, jak doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, a teraz został szefem tej grupy Adam Bielan. No i miał też chrapkę na to stanowisko Tomasz Boheński i Patryk Jaki, jednak żaden z nich nie ma takich wpływów i doświadczenia jak Bielan. Wiedział o tym Jarosław Kaczyński, więc postawił właśnie na niego. Ale awans Bielana spowoduje też inne roszady, bo przestał być szefem delegacji, bo jak został szefem EKR-u, tych dwóch funkcji raczej nie należy łączyć. No i prawdopodobnie Kaczyński w roli szefowej delegacji widziałby europosłankę Beatę Szydło. W ten sposób prezes nie chce w partii wzmacniać maślarzy, ale też po odejściu Morawieckiego chce docenić innego byłego premiera w swojej partii. I na koniec jeszcze rzut oka do Newsweeka. Tam felieton Andrzeja Stankiewicza, ale też taka prognoza, co się może stać w najbliższym czasie w Trybunale Konstytucyjnym właśnie. Bo, szanowni państwo, chodzi o to, że prokuratura może skierować do Trybunału kolejny wniosek o uchylenie Święczkowskiemu immunitetu. Wiemy, tych spraw trochę Bogdan Święczkowski na koncie ma i będzie on musiał wtedy zwołać zgromadzenie ogólne, a jednocześnie nie będzie mógł wtedy mu przewodniczyć. A zatem nie zablokuje udziału w obradach żadnemu z sędziów wybranych przez obecną władzę. I obrady przejąłby w takiej sytuacji wiceprezes Bartłomiej Sochański, powiązany z kancelarią prezydenta, ale który jednocześnie wysyła ostatnio pojednawcze sygnały do sędziów wybranych przez obecną władzę. No i wtedy tak naprawdę to zgromadzenie będzie mogło Święczkowskiemu odebrać immunitet i jednocześnie pozbawić go władzy w Trybunale Konstytucyjnym. I tak naprawdę o to idzie cała prawdziwa gra o Trybunał. Pisze Andrzej Stankiewicz w Newsweeku. Pierwszym gościem poniedziałkowego poranka TOK FM jest Michał Suchora, przewodniczący Partii Zieloni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, nawet bardzo dobry, bo obudziliśmy się z wiadomością, że w Szwecji wielka zmiana polityczna. A. Już po wyborach wszystko wskazuje na to, że udało się...
2: Ten jeden mandat, więc zobaczymy.
3: Udało się odwrócić w każdym razie tą złą, konserwatywną, brunatną falę i Zieloni wracają do rządu Szwecji po latach.
2: Czyli i zielone, i lewicowe serce pana mocniej bije dzisiaj rano.
3: Zielone i bardzo proeuropejskie, tak. Mm-hmm.
2: A to faktycznie tam była brunatny komponent, był w tym centroprawicowym bloku, bo samego premiera Szwecji chyba tam o brunatność posądzać nie można.
3: No, kiedy słucha się Sverige Demokraterna, czyli cichego koalicjanta pana premiera, to zdecydowanie tak. Takie trumpistowskie bardzo ciągoty. No i polityka migracyjna zdecydowanie inna niż za czas rządu socjalistycznego, także trzymam kciuki. Dalej głosy są liczone, ale mam nadzieję, że ta dobra zmiana w Szwecji nastąpi.
2: Właśnie, Szwecja przechodzi ostatnio dużo zmian. Ze względu na zagrożenie ze strony Rosji przystąpiła do sojuszu, do NATO. Rewolucyjna, można powiedzieć, zmiana. My też się mierzymy z tą agresją. Wczoraj doszło do ataków dronowych tuż przy granicy z Polską. Raczej to przypadek nie był. A pana też jako osoby, która interesuje się infrastrukturą energetyczną i przede wszystkim w ogóle systemem energii w Polsce, zapytam, czy nasza infrastruktura jest też bezpieczna przed takimi atakami dywersji? Czy jest monitorowana? Czy jest jakoś zabezpieczona? No pewnie w 100% się nie da, ale czy rząd polski ma nad tym czuwa nad tym?
3: Rząd polski z Urszulą Zielińską, która do niedawna zajmowała się tym komponentem energetycznym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, robi wszystko, żeby wyciągnąć lekcje z wojny w Ukrainie. Wojna w Ukrainie pokazuje, że infrastruktura energetyczna, sieci przesyłowe, elektrownie, bardzo łatwo zamienić w broń przeciwko mieszkańcom, przeciwko cywilom. Wszyscy wiemy, co czeka Kijów tej zimy. Wielkie mrozy i niebezpieczeństwo, że ta metropolia zostanie odcięta od energii. I dlatego pomysł, który my, Zieloni, w całej Europie forsujemy, to znaczy przede wszystkim uniezależnienie się od surowców energetycznych sprowadzanych z drugiego końca świata, takich jak ropa naftowa czy słynny węgiel z Kolumbii, którym grzał polskie domy Mateusz Morawiecki, czy wreszcie rozproszenie infrastruktury energetycznej. My nie powinniśmy stawiać na wielkie bloki, takie jak słynna pisowska Ostrołęka, tylko raczej powinniśmy, budując suwerenność energetyczną Polski i bezpieczeństwo właśnie, stawiać na rozproszone sieci, tak żeby każdy dom, każdy zakład przemysłowy był niezależny.
2: Mm-hmm. Dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie 10-11 bardzo szeroki i analityczny artykuł, polecam państwu, pisze o przygotowaniach Polski do realizacji krajowego planu w dziedzinie energetyki i klimatu.
3: Autorstwa Urszuli Zielińskiej, właśnie.
2: Czy my mamy dobrze przygotowaną mapę na realizację tego planu, bo chociażby Dariusz Lubera, prezes PGE, mówi, że zmienia się przy tym cała konstrukcja systemu elektroenergetycznego. Sieć, która przez dziesięciolecia służyła przede wszystkim do przesyłania energii od kilkunastu dużych elektrowni do odbiorców, staje się teraz wielokierunkowa. No i pytanie, czy te sieci są na to gotowe?
3: Pełna zgoda. Czy te sieci są gotowe w tym momencie, dzisiaj? Nie są. To są wielkie zaniedbania, szczególnie rządów prawicy, która przejadała ETS. ETS, czyli ten słynny europejski podatek. Te pieniądze powinny zostawać w Polsce i powinny zostać, to znaczy przede wszystkim one zostają w Polsce. To jest wielkie kłamstwo prawicy, że ETS idzie do jakiejś czarnej dziury w Brukseli.
2: Te pieniądze, pytanie, na co są wydawane?
3: Te pieniądze powinny zostawać wydatkowane na transformację energetyczną, na przykład na przekształcenie tej starej PRL-owskiej, scentralizowanej sieci energetycznej na sieć rozproszoną, taką, w której każdy z nas może być producentem energii.
2: Dziki. Przejdźmy do tematu bardzo przyziemnego, ale bardzo ważnego też dla mieszkańców chociażby Warszawy. No, rozpisują się media o kolejnych przykładach kontaktu z Dzikiem. Chociażby Karolina Najda w Gazecie Wyborczej na wyborcza.pl opisuje sytuację rodziny z Wesołej, podwarszawskiej miejscowości. No, dwa dziki weszły na działkę. Nawet nie było słychać. Tak były cichutkie, że przeryły cały ogród. ogródek. Rodzina jest zestresowana, bo też po tym ogródku, no na szczęście nie wieczorem, ale chodzą po prostu małe dzieci. No i co by było, gdyby doszło do spotkania dzieci z dzikiem? Najpierw, chociaż nie wiem, może 3-4 porady, co robić, gdy spotkamy w tym przysłowiowym lesie dzika?
3: No nie, nawet nie w przysłowiowym lesie, tylko w parku, czy w centrum Warszawy, bo faktycznie dziki zaczęły już penetrować coraz dalsze dzielnice Warszawy, coraz bardziej centralne. Przede wszystkim zachować spokój i spokojnie odejść, nie dochodząc, nie próbując, nie wiem, ich straszyć, czy wchodzić, czy na pewno nie karmić. Karmienie dzików powinno być bardzo surowo karane, bo to przez to dziki stają się coraz bardziej oswojone i coraz bardziej przyzwyczajone do tego habitatu wielkomiejskiego.
2: Ale... Nie krzyczeć, ale stanowczym krokiem się oddalić. Nie uciekać.
3: Natomiast należy w tym miejscu podkreślić, że dzików jest dużo mniej niż kilka lat temu. 3/4 populacji polskich dzików zostało po prostu wybite. Nie ma dzików, nie ma w Bieszczadach, dzików nie ma na Mazurach, a dziki to jest bardzo istotny element ekosystemu, który powoduje, że lasy są bardziej odporne, na przykład na gradację szkodników. Te dziki przeniosły się do polskich miast.
2: Czyli nie ma nadpopulacji dzików?
3: W skali kraju absolutnie nie, natomiast przez lata... Dzięki takiej nieodpowiedzialnej polityce łowieckiej dochowaliśmy się, dochrapaliśmy się, mówiąc językiem dziczym, populacji dzików miejskich.
2: Czyli doszło do migracji.
3: To są dziki, które urodziły się już w mieście, które mają zupełnie inne zachowania, które nie boją się człowieka. Naturalnym zachowaniem dzika urodzonego w lesie jest ucieczka przed człowiekiem. Te dziki natomiast, to jest już kolejne pokolenie urodzone tutaj i to nie jest problem tylko Warszawy, tylko Trójmiasta, Łodzi, Poznania czy Wrocławia. Te dziki przed człowiekiem nie uciekają. I oczywiście bardzo współczuję wszystkim, którzy zostali, nie wiem, poturbowani czy nawet przestraszeni przed dzika. Natomiast rozwiązaniem na pewno nie jest kolejny holokaust dzików.
2: Mm-hmm. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że oczywiście to jest ostateczność, zaznaczając, że uśmiercanie zwierząt, tu cytat, nie jest ani łatwe, ani komfortowe, ale czasami ostatecznie potrzebne. Kiwa pan głową?
3: Kiwam głową, bo być może to ostateczne rozwiązanie faktycznie jest w przypadku tej populacji dzików, które naprawdę one się nie przystosują według naukowców do życia w lesie.
2: Czasami jest tak? Przyznaje pan, że to jest czasami rozwiązanie.
3: Nawet gdybyśmy znieśli ustawę o ASF i nawet gdyby regulacje europejskie, bo to nie jest nawet decyzja rządu polskiego, tylko regulacje na poziomie europejskim, gdybyśmy znieśli te regulacje i mogli wywozić dziki do miast, to być może te dziki przyzwyczajone właśnie do zjadania raczej cebulek z rabat kwiatowych czy z penetracji wiat śmietnikowych, one by mogły sobie w lesie nie poradzić. Zawsze my, zieloni, mówimy, lepsza jest prewencja niż radzenie sobie z problemem, które sami sobie tworzymy. To jest to samo z Chopem Praczem w Polsce Zachodniej. Tak, Chop Pracz, gatunek bardzo inwazyjny, jest problemem dla ekosystemów polskich, natomiast to my ten problem sami na siebie sprowadziliśmy.
2: Ale też prezydent Warszawy mówił, że nie ma przepisów pozwalających po prostu wywozić dziki poza miasto, ze względu właśnie na przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Powołał zespół ekspertów, który ma przygotować propozycje zmian w przepisach. Jakie zmiany są konieczne, żeby spróbować może przenieść część dzików w jakieś miejsce bardziej... mniej zamieszkane.
3: Znaczy, tak jak powiedziałem, to z tego, co wiem, nie jest w gestii władz samorządowych, natomiast w gestii władz samorządowych, co pokazuje przykład...
2: A w gestii kogo? Inspektoratu środowiska?
3: Rządu i regulacji europejskich. Okay. My teraz nie możemy dzika uśpić i wywieźć na przykład na Mazury czy w Bieszczady, gdzie byłby dużo
2: Czyli
3: bardziej
2: zmiana na poziomie europejskim
3: potrzebnym.
2: Tych przepisów to jest w ogóle bardzo długa ścieżka.
3: To jest kwestia walki z ASF. My prawo o walce z ASF wprowadziliśmy właśnie po to, żeby chronić stada świń, które hodujemy na mięso. I ten stopień gradacji ASF, to, że wybicie kilku milionów dzików nic nie pomogło, pokazuje absolutną kompromitację takiej polityki. Nie tą drogą. Straciliśmy wszystko, straciliśmy mnóstwo pieniędzy na to, żeby te dziki uśmiercać i straciliśmy mnóstwo pieniędzy, bo ASF-u absolutnie nie udało się utrzymać. Są dobre przykłady, takie jak na przykład jak Gdynia, gdzie między innymi gdyńska radna Małgorzata Wójcik pracowała nad rozwiązaniami, które powodują, że że miasta są mniej atrakcyjne dla dzikich zwierząt. To jest kwestia tego na przykład, jakich roślin używamy do obsadzania rabat, czy w jaki sposób budujemy naszą infrastrukturę.
2: Też altanki śmieciowe i tak dalej, to też mają znaczenie, czy są dobrze zabezpieczone. Ale też Warszawę odwiedził ostatnio łoś.
3: Nawet nie odwiedził, bo łosi w Warszawie jest bardzo dużo, ale faktycznie to jest pierwszy...
2: Tylko przeszedł do centrum miasta i usiadł na torach przy dworcu centralnym.
3: Tak, to jest pierwszy łoś, który odwiedził halę dworca centralnego. Na szczęście ani łosiowi, ani infrastrukturze, ani podróżującym nic się nie stało. Łosia udało się wywieźć, ale ten przykład jaskrawo pokazuje, że takich kolizji czy takich spotkań z dziką przyrodą w centrach polskich miast będziemy mieli jeszcze więcej. Musimy się na to przygotować, a te zwierzęta musimy zrobić wszystko, żeby te zwierzęta zniechęcić do penetracji centrów miast.
2: Jednym zdaniem, Urszula Zielińska, liderka Zielonych, jedna z liderek, została też teraz główną konserwatorką przyrody po dymisji Mikołaja Dorożały z tego stanowiska. Powinna kontynuować jego politykę, coś zmienić, dodać?
3: Znaczy, Urszula Zielińska jest symbolem w tym rządzie, po koalicji 15 października rządem, jest symbolem skuteczności. To jest chyba jedyna ministra, której wszystkie ustawy zostały podpisane zarówno przez prezydenta Dudę, jak i przez prezydenta Nawrockiego, co pokazuje, że jest wytrawną polityczką i na pewno tak będzie dalej sprawować swoją funkcję w Ministerstwie Klimatu
2: dalej
3: i Środowiska.
2: Dalej tworzyć rezerwaty przyrody? To był jeden z głównych zarzutów. Dalej moratorium na wycinkę drzew?
3: Przede wszystkim rezerwaty, jak wiemy...
2: Czyli Urszula Pasławska, ciesząc się z dymisji Mikołaja Dorożały, cieszyła się na zapas. No, to znaczy bez powodu, tak? Bo w sumie nic nowego się nie zmieni na tym stanowisku.
3: Zmieni się, bo Urszula Zielińska będzie na pewno bardziej skuteczna i szybsza w swoich działaniach niż Mikołaj Dorożała. Co pokazała w swoich dotychczasowych działaniach? No każdy ma swoją Urszulę. Jedni wolą strzelać do zwierząt i blokować likwidację funduszu kościelnego. My, Zieloni, mamy swoją Urszulę, Urszulę Zielińską, która jest za świeckim państwem, za ścisłą integracją europejską i za ochroną polskiej przyrody.
2: A obie Urszule, panie posłanki, Urszulę Zielińską i Urszulę Pasławską, pozdrawiamy. Michał Suchara, szef partii Zieloni, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Gościem poranka TOG FM jest europoseł Unii Centrum Michał Kobosko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
2: Panie europośle, szybki rzut oka na Szwecję i tamtejsze wybory. Prawdopodobnie o włos i to dosłownie o jeden mandat w parlamencie szwedzkim wygrywa opozycja centrolewicowa. 175 mandatów wobec 174 centroprawicy. To wygrana lepsza dla Polski, lepszy scenariusz, czy bez znaczenia większego?
4: Znaczy, po pierwsze poczekajmy, bo tam jest dosyć skomplikowana ordynacja wyborcza, to jest metoda Donta jak w Polsce, ale zmodyfikowana, bardziej skomplikowana. Generalnie chodziło o to, w latach chyba 50. w Szwecji wymyślono ten system wyborczy, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało, które są oddawane w wyborach, więc poczekajmy, bo zobaczmy, że jeżeli jest jeden mandat przewagi tej strony centrolewicowej, no to wszystko się może zdarzyć. Wydaje mi się, że to może być zmiana na lepsze dla Polski, ale...
2: Bo?
4: Dlaczego? Dlatego, że w tej koalicji, zresztą mówił o tym w tym studiu mój przedmówca, w tej koalicji, czy w tym bloku, który popierał dotychczasowego premiera, była partia skrajnej prawicy, szwedzka partia, która nazywa się Sverigedemokrater, na szwedzcy demokraci. Mniej więcej w tej nazwie jest tyle samo prawdy, ile w polskiej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, bo w Szwecji to jest partia skrajnej prawicy, to jest partia nawiązująca do tych najczarniejszych, bo i takie były karty z historii Szwecji. Czyli powiedziałbym ten obóz, który w jakimś stopniu kolaborował z Rzeszą Hitlerowską, Trzecią Rzeszą. I dzisiaj mam nadzieję, że ten obóz bardzo proeuropejski, w jakimś stopniu liberalny, bo tam są w tym obozie także moje koleżanki, moi koledzy z jednej frakcji w Parlamencie Europejskim, pracujemy razem.
2: Że to on przejmie władzę.
4: On przejmie władzę i panią premier zostanie pani Andersson jako szefowa największego ugrupowania w tym tym bloku centrolewicowym. Mam nadzieję, że to będzie ta dobra zmiana w Szwecji, która Szwecja jest ważna dla nas.
2: I która też będzie miała podobną perspektywę na sprawy rosyjsko-ukraińskie, rosyjsko-europejskie jak my, jak Polska, jak Europa Środkowo-Wschodnia?
4: Będzie miała. Nie mogę tutaj krytykować otwarcie dotychczasowego premiera Szwecji, bo no, to za jego czasów, można powiedzieć, wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, w tym Szwecja weszła do NATO, co jeszcze kilku lat temu w ogóle było niemożliwe, tak? Bo Szwedzi byli strasznie przywiązani do swojej idei, swojego rozumienia neutralności. Natomiast mam nadzieję, że tutaj będzie bardziej jeszcze stanowcze stanowisko i no niestety także zobowiązanie Szwecji do wydawania coraz więcej na obronę i bezpieczeństwo, bo wszyscy jesteśmy w tym samym bałtyckim obszarze zagrożeń.
2: Zaraz o bezpieczeństwie szerzej, ale jeszcze poproszę pana o krótki komentarz, prognozę tego, co powinno stać się dzisiaj w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O 13:00 zbiera się zarząd, może w sumie odwołać Piesiewicza, który jest w areszcie, wybrać pełniącego funkcję prezesa, z któregoś z wiceprezesów, który będzie kierować komitetem do kwietnia, do końca kadencji, ale także może w sumie skrócić obecną kadencję, to raczej mniej prawdopodobny scenariusz, i zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Co dla komitetu lepsze, co powinno się stać?
4: No, ja bym bardzo chciał, żeby dzisiaj rzeczywiście rozpoczął się proces odchodzenia od takiego, powiedziałbym, momentu utraty wiarygodności przez PKO. To jest i powinna być instytucja powszechnie szanowana, instytucja niezależna politycznie. Ta idea olimpizmu światowego, ona przechodziła różne przemiany i czasami jest dzisiaj krytykowana, ale jednak broni się też przed zalewem komercji, przed zalewem polityki, tak jak może. W polskim PKO-lu doszło, jak wiemy, za czasów pana Piesiewicza do rzeczy niedobrych. Już samo jego powołanie wzbudzało, jak pamiętamy, ogromne kontrowersje, a potem on, można powiedzieć, że był konsekwentny aż do tego momentu, kiedy okazało się, że jeszcze pomieszał PKO z jakąś najbrudniejszą giełdą kryptowalut w Polsce.
2: Czyli jak najszybciej odciąć się od Piesiewicza należałoby.
4: I to jest krótka odpowiedź na pana pytanie. Tak, chciałbym, żeby zakończył się jak najszybciej czas pana Piesiewicza w PKO-lu. Ja po cichu kibicuję Robertowi Korzeniowskiemu. Uważam, że taka osoba powszechnie szanowana międzynarodowo, polski sportowiec z ogromnym dorobkiem i z liczbą medali nie tylko olimpijskich, że jest taką osobą, która miałaby szansę przywrócić wiarygodność tej instytucji, no ale zobaczymy, jaki będzie układ sił na tym posiedzeniu.
2: Ataki Rosji na obiekty tuż przy granicy z Polską, na stację benzynową, na pociąg towarowy stojący na bocznicy, przy okazji ewakuacja pociągów pasażerskich, także z dyplomatami, z ekspertami jadącymi z Kijowa. Wicepremier Sikorski mówi, to jest eskalacja, a to jest już ostatnia drabinka ten szczebel tej drabinki eskalacyjnej, czy niekoniecznie według pana?
4: No, ja się obawiam, że nie. To znaczy, można się zastanawiać, co byłoby jeszcze większą eskalacją, ale chyba sobie też trochę nie wyobrażaliśmy aż do tych ostatnich wydarzeń, że pociągi będą bezpośrednio zaatakowane. Rozumiem, że cały czas jest ta wątpliwość, czy to rzeczywiście ta lokomotywa tego pociągu pasażerskiego, który jechał do Warszawy, została zaatakowana. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie mniej istotne. To znaczy, najważniejsze jest to, że nikt nie zginął, że nie ma ofiar.
2: Chociaż Ukraińcy też dodają, że może właśnie ten pociąg jadący z dyplomatami, z Ukrainy, ekspertami, między innymi były premier Wielkiej Brytanii, tam był. On mógł być nawet celem, chociaż to będzie pewnie sprawdzane.
4: I ja myślę, że to nie był bezpośrednio cel, bo gdyby tak było, to pewnie Rosjanie by bardziej precyzyjnie uderzyli. Rzeczywiście był tam na trasie pociąg specjalny, który wiózł chyba kilkaset osób wracających z Kijowa, z międzynarodowej konferencji, na którą także ja byłem zaproszony, nie miałem okazji, szansy wziąć udziału w tej konferencji, ale tam był i były premier Wielkiej Brytanii, i były premier Szwecji, Karol Bildt, byli obecni urzędnicy administracji czy francuskiej, czy niemieckiej, był minister, pan premier Sikorski, był prezydent Kwaśniewski, bardzo wiele osób, nie oni wszyscy byli w tym pociągu, no ale to był pociąg specjalnej troski, co oczywiste, Rosjanie chcieli pokazać, że gdyby przyszło co do czego, to mogą sięgnąć i takich pociągów i takich celów, czego wcześniej po prostu nie było. Więc w tym sensie na pewno to jest eskalacja nie tylko wobec Polski, ale wobec świata zachodniego.
2: I przez to, niektórzy mówią, dzięki temu wielu polityków, także właśnie jak pan powiedział, obecnie urzędujących w różnych krajach europejskich, na własnej skórze przekonało się, do czego zdolny jest Putin. Więc no tak, to może mieć jakieś znaczenie też w kolejnych decyzjach Czy to Unii
4: Europejskiej? No tak, tylko no, Rosjanie robią takie rzeczy po to, żeby nas wszystkich, Zachód, mówiąc łącznie, gremialnie, zniechęcać. Mm-hmm. Zniechęcać do dalszego pomagania Ukrainie. Ja uważam, że tego typu akty barbarzyńskie powinny jeszcze bardziej pokazać jedność Zachodu. My zaczynamy dzisiaj posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Będzie w środę debata o stanie Unii Europejskiej po wystąpieniu pani przewodniczącej, corocznym wystąpieniu pani przewodniczącej von der Leyen. No nie ma debaty o stanie Unii Europejskiej bez debaty o tym, jakim zagrożeniem jest dzisiaj dla nas wszystkich Rosja i jak bardzo, tym bardziej, Unia Europejska musi skoncentrować wysiłki, żeby tę Ukrainę wspierać, szczególnie przed tą nadciągającą niezwykle trudną zimą dla Ukrainy, ale w ogóle w skali no już prawie 5 lat toczonej wojny obrony Ukrainy przed agresją.
2: Myśli pan, że w Unii Europejskiej przy obecnym układzie sił zwycięży właśnie przeświadczenie i pewność, że trzeba wzmacniać, kontynuować wsparcie dla Ukrainy, czy pojawi się wiele głosów, którzy mówią, które powiedzą, no właśnie, no, wciągamy się w wojnę, kolejny dowód na to. Może wycofajmy się z tej pomocy, chronimy nas,
4: no tak,
2: a nie
4: te głosy
2: sąsiadów.
4: Takie jak w Polsce pana Czarnka, żebyśmy się wycofali z pomagania, żeby cała Unia Europejska się wycofała, czy głosy AfD, która ostatnio, jak wiemy, wygrała wybory w jednym z istotnych landów w Niemczech i szefowa tej partii jasno mówi, zaprzestańmy dalszej pomocy Ukrainie. To są na szczęście głosy dzisiaj w mniejszości. Mm-hmm. To są te głosy skrajne, skrajnie prawicowe, głosy nieodpowiedzialne, ale no, jeżeli chodzi o AfD, to mamy jasność, że to jest partia, która wspiera ideę porozumienia niemiecko-rosyjskiego.
2: A na horyzoncie wybory we Francji, w Hiszpanii, gdzie skrajna prawica ma szansę wygrać?
4: Francja, Hiszpania, Włochy, Polska to są te wybory w 27 roku. Kluczowe 4 kampanie wyborcze w przyszłym roku, gdzie na pewno będzie rosyjskie zaangażowanie, gdzie będzie próba mieszania, gdzie będzie gra dezinformacji i będzie próba namieszania nam wszystkich w głowach. Właśnie, żebyśmy opowiadali to, co czasami opowiadają, nie chcę powiedzieć moi koledzy, ale posłowie do Parlamentu Europejskiego ze skrajnej prawicy, że właściwie to nie wiadomo, kto tę wojnę zaczął i kto jest ofiarą, a kto jest agresorem. Czy to Ukraina może napadła na Rosję? Takie rzeczy słyszymy
2: etapie,
4: w Parlamencie
2: tak.
4: Europejskim.
2: A prezydent Stanów Zjednoczonych chce, by Ukraina ograniczyła ataki na rafinerie rosyjskie i infrastrukturę paliwową, bo olej napędowy, jego cena przez niedobory wzrasta, no ma na horyzoncie wybory połówkowe w Stanach. Naciska na prezydenta Zełenskiego, a na prezydenta Putina przynajmniej oficjalnie nie.
4: No kuriozum absolutne. Będę się starał tutaj wypowiadać dyplomatycznie, bo wydaje się, że tego typu wypowiedź nie świadczy o najlepszym stanie emocjonalno-intelektualnym prezydenta Trumpa. Jakikolwiek apel do prezydenta Zełenskiego, żeby on przestał, Ukraina przestała atakować obiekty rafineryjne w Rosji, jest oczywiście pomieszaniem z poplątaniem. Wydawałoby się, że tuż po tym, jak Trump wysłał swoich wysłanników do Moskwy i do Kijowa, że będzie miał coś bardziej sensownego do powiedzenia i że pojawią się jakieś zręby amerykańskiego planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy.
2: Na razie pan nie widzi tego.
4: Nie, niestety nie widzę. Mówił też o tym minister, pan premier Sikorski z Kijowa w tych dniach, że nic nie słychać, nie widać żadnych zrębów, żadnego pomysłu Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście administracja Trumpa jest a. skupiona na wyborach w listopadzie połówkowych, b.
2: na
4: wojnie w Iranie, której to wojna Stany Zjednoczone ciągle nie są w stanie wygrać.
2: Czy sytuacja przy polsko-ukraińskiej granicy według pana to temat na pilne posiedzenie RBN-u?
4: Tak, oczywiście. To jest naturalne. Ja jestem trochę zaskoczony tym milczeniem pana prezydenta, tym, że nie było zdecydowanej aktywności w dniu wczorajszym ze strony pana prezydenta Nawrockiego. No bo kiedy, jeżeli nie w momencie realnego zagrożenia naszej granicy, naszych obywateli, a widać, że Rosja będzie testowała i będzie atakowała także przejścia graniczne i także szlaki kolejowe, w tym te prowadzące do Polski, bo pozostajemy głównym krajem, głównym miejscem tranzytowym, gdzie idzie pomoc dla Ukrainy.
2: I o ewentualną aktywność prezydenta, zaraz rzecznika prezydenta zapytamy, a na koniec tylko króciutko, bo zbiera się Sejm w tym tygodniu i także posiedzenie klubu dawnej i pana partii Polski 2050. Ja słyszę, że jak nie na początku września, to teraz właśnie w połowie może dojść do przejęcia sterów władzy w klubie i w partii. Szymon Hołownia wraca. Wraca? Słyszał pan coś?
4: Nie wiem, nie słyszałem. Widzę i słyszę plotki, pogłoski. Ja myślę, że kolega Szymon Hołownia musi najpierw sam zdecydować, jaką chce pełnić i czy chce pełnić rolę w polskiej polityce, a potem wprowadzić ten plan w życie. Na razie ja nie znam jego planu i nie widzę żadnych elementów realizacji tego planu. Jeżeli miałoby rzeczywiście dojść do jakiegoś przesilenia u kolegów, życzę im jak najlepiej. Życzę poukładania, bo to jest partia, tak jak my, Unia Centrum, partia współtworząca koalicję 15 października i mam nadzieję, że tam się sprawy po prostu jakoś ułożą i skonsolidują.
2: Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: To jest Powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Służby ustalają dokładne pochodzenie i przeznaczenie drona wyłowionego

0: Użył dron wyłowiony z Bałtyku po Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Moskwa mogła go utracić na przykład w trakcie ćwiczeń, ale o tym Tomasz Węskę.
1: Maszyny typu Gerbera to proste i relatywnie tanie drony napędzane silnikiem modelarskim z niewielkim zasięgiem, najczęściej od 300 do 600 kilometrów. Ich zastosowanie zależy od tego, co do nich podpięto. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Portalu Obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Podstawowy zasięg dronów Gerbera można bowiem zwiększyć, podpinając do nich proste zbiorniki z paliwem wykonane z worków lub butelek po napojach. Tomasz Węskę, TOK FM.
0: Marian Kmito pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że Rafał Piesiewicz nie może aktualnie pełnić funkcji prezesa PKOL-u, tym bardziej, że Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że w związku z zarzutami pozostanie w tymczasowym areszcie. Kmita stary przejmie na 8 miesięcy, czyli do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Straty PKOL-u mają sięgać milionów. W ciągu 2 tygodni poznamy dokładny stan finansów komitetu. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
4: Najpilniejszą sprawą jest z całą pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
0: Marian Kmita, który jest dyrektorem do spraw sportu w Polsacie, zamierza wziąć bezpłatny urlop na kilka miesięcy, a za swoją pracę nie pobierać wynagrodzenia. Liderzy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zapowiedzieli dążenie do niezależności od Wielkiej Brytanii. Pierwsi ministrowie tych trzech krajów spotkali się w tej sprawie w Cardiff i podpisali wspólne oświadczenie. Rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej łączą podobne poglądy w tej kwestii, mówił w TOK FM politolog, doktor habilitowany Łukasz Danel.
5: Brytyjczycy mają w tej chwili taką sytuację, że trzy rządy terytorialne Szkocji, Walii i Irlandii Północnej są kierowane przez takie ugrupowania, które albo wprost wypowiadają się za wyjściem krajów z Wielkiej Brytanii, albo przynajmniej opowiadają się za zmianą ich konstytucyjnego statusu.
0: Deklaracja liderów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej sprzyja prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który podczas sobotniej wizyty w Irlandii powiedział, że byłby zachwycony zjednoczeniem Irlandii i Irlandii Północnej. Jednak na chwilę obecną sondaże we wszystkich trzech krajach wskazują, że chęć opuszczenia Wielkiej Brytanii deklaruje mniej niż połowa mieszkańców. Wspierani przez Iran, jemeńscy rebelianci Huti poinformowali, że wystrzelili dziesiątki pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Hamis Mushayt na południu Arabii Saudyjskiej. Dodali, że wojska saudyjskie przeprowadziły w ciągu ostatniej doby 54 naloty lotnicze na cele Huti. Wznowienie konfliktu w Jemenie budzi obawy o dalszą eskalację sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, co z kolei wpłynie na dostawy ropy. Konflikt w Jemenie nakłada się na wciąż nierozstrzygniętą wojnę USA z Iranem i budzi obawy, że siły związane z Iranem zablokują Bab al-Mandab, czyli kolejny po ocieśnieniu Ormus krytyczny punkt światowego handlu morskiego. System zdrowia zyskał już automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Jeśli na recepcie zabraknie dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji, lekarz po prostu jej nie wyśle. Ma to ukrócić tak zwane recepty śmierci z absurdalnie zawyżonymi dawkami leków, ale jednocześnie w niektórych miejscach oznacza to powrót do papierowych recept. Agnieszka Wynarska.
6: Nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. W placówkach, gdzie system nie został zaktualizowany, lekarz otrzymuje komunikat o błędzie i musi go poprawić, bo pacjent zostanie z niczym, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Dostajemy już pierwsze sygnały. Rzeczywiście w niektórych gabinetach te recepty nie przechodzą. Lekarze zaczynają wystawiać recepty papierowe. Natomiast recepta papierowa niesie za sobą pewnego rodzaju trudności. Ważność recepty papierowej to jest maksymalnie 30 dni. Czyli tutaj tracimy możliwość korzystania z recepty recepty przez cały rok.
6: Na razie są to pojedyncze przypadki. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków.
7: Tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków.

0: i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mżawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, to w okolicach 17 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Gościem poranka TOK FM jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
4: Naszą rozmowę można też śledzić w transmisji na YouTubie czy na Facebooku Radia TOK FM. Na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy, zostały wczoraj trafione rosyjskimi dronami stacja benzynowa, pociąg towarowy. Zagrożenie było także dla pociągu pasażerskiego. To nie był przypadek, że Rosja wybrała ten moment, te obiekty tuż przy granicy z Polską?
5: No pewnie to nie był przypadek. Rosja testuje już od dłuższego czasu zdolności obronne w krajów NATO, wschodnią flankę NATO, ale to jest też jakby koincydencja tych zdarzeń jest nieprzypadkowa, dlatego że przecież w ostatnich dniach pojawiła się konkretna zapowiedź pomocy Ukrainie, zarówno ze strony Polski, jak i Komisji Europejskiej, przeznaczenia kolejnych środków na zakup uzbrojenia przez Ukrainę, więc Rosja odpowiedziała w taki sposób, w jaki to robi od dłuższego czasu. Tu małe sprostowanie, tak? To nie było uderzenie bezpośrednio w stację benzynową, a w samochód stojący na stacji benzynowej.
4: Mhm. Ale rozumiem, że dla prezydenta, dla kancelarii prezydenta to nie jest powód, żeby tę pomoc zmniejszyć.
5: No nie, absolutnie, panie redaktorze. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie to podkreślał, że pomagać Ukrainie należy. I zdaje się, o ile dobrze pamiętam, że polski rząd zaoferował w tej chwili 50 milionów euro pomocy dla Ukrainy. Oczywiście, że Ukrainie należy pomagać. Ja zachęcam do wsłuchania się chociażby w słowa prezydenta, który 6 sierpnia w rocznicę zaprzysiężenia bardzo wyraźnie i dobitnie powiedział, jaki ma stosunek do Federacji Rosyjskiej, która napadła na Ukrainę w 2022 roku i jak konsekwentnie należy Ukrainie w tej walce z Rosją pomagać.
4: A czy te wydarzenia to temat na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
5: Tego wykluczyć nie można, panie redaktorze. Decyzję podejmie pan prezydent.
4: Dość
5: to prawda, tak,
4: późno,
5: było kilka miesięcy temu.
4: W kontekście tego, ile się dzieje w kontekście bezpieczeństwa.
5: Oczywiście, oczywiście. Natomiast pan prezydent na bieżąco otrzymuje wszystkie informacje od służb. Ja przypomnę, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego działa dyżurna służba operacyjna, która funkcjonuje w trybie 24-godzinnym, jest w bieżącym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi służbami. Poza tym w komitetach bezpieczeństwa, które odbywają się cyklicznie, co wtorek rano, uczestniczy zawsze przedstawiciel BBN-u. Jest to teraz minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Zatem my na bieżąco o wszystkim wiemy,
4: czyli
5: co się dzieje.
4: BBN, MON, służby, tu bez zarzutu, wymiana informacji następuje.
5: Tak, wymiana informacji następuje. Znaczy, to są kwestie kluczowe bezpieczeństwa, więc tutaj nikt się ze sobą nie przepycha i nie spiera.
4: Daty posiedzenia RBN-u pan mi teraz nie poda, ale ta decyzja raczej zapadnie w tym tygodniu i dowiemy się o niej?
5: To jest decyzja pana prezydenta, wyłączna kompetencja pana prezydenta.
4: Ale ku temu zmierza, rozumiem.
5: Nie jestem w stanie panie redaktorze, w tej chwili powiedzieć, kiedy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na pewno pan prezydent jest na bieżąco ze wszystkimi informacjami, niezależnie od tego, że wczoraj był na dożynkach w Trójmieście.
4: No właśnie.
5: W chwili, w której doszło do ataków, od razu pan prezydent był poinformowany, a wiem o tym, bo ja również dostaję te informacje, te same, które otrzymuje pan prezydent.
4: Ważne zastrzeżenie, ja nie robię zarzutu wobec tego, że prezydent bierze udział w dożynkach prezydenckich zaplanowanych dużo wcześniej, ale wczoraj pojawiały się pytania internautów, także polityków, dziennikarzy, publicystów. No tak, premier zwołuje sztab kryzysowy, obywatele widzą, że tutaj wymiana informacji jest. Rozumiem, że prezydent jest informowany, ale żadnego komunikatu, nawet na X-ie, nawet na stronie prezydenta.
5: Był mój komunikat. Poinformowałem, że prezydent jest na bieżąco informowany przez właściwe służby. Cóż więcej prezydent w tej sytuacji może zrobić? Rząd odpowiada bezpośrednio za bezpieczeństwo obywateli. Pan premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, wszyscy to widzieliśmy. Nie był tam zaproszony nikt, żaden przedstawiciel kancelarii
4: to
5: prezydenta. Znaczy, trudno mi to ocenić, no otrzymujemy informacje na bieżąco, więc jeżeli jest potrzeba pogłębienia informacji, występujemy o takie informacje i też je zazwyczaj otrzymujemy.
4: W kontekście właśnie tej pomocy, o której pan minister przed chwilą powiedział, kilka dni temu minister obrony Niemiec powiedział, że Niemcy przekażą kilka pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Czy gdyby polska strona chciała przekazać, prezydent będzie podnosić larum, jakieś obiekcje swoje, czy nie, bo poprzednie takie przekazanie wywołało gorącą dyskusję między obozem prawicy a obozem rządowym.
5: Wywołało między obozem prawicy a obozem rządowym. Pan prezydent bezpośrednio w tej sprawie nie zabierał głosu, nie
4: ale
5: był informowany.
4: Już tak.
5: Nie Marcin był informowany. No jasne, nie był informowany bezpośrednio.
4: Jeżeli będzie informowany, to
5: znaczy, przede wszystkim pan prezydent musi być informowany o działaniach związanych z pomocą dla Ukrainy, w tym tych, które dotyczą przekazywania sprzętu użytkowanego dotychczas przez polską armię. To jest oczywiste, jasne. Pan prezydent jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie wolno ograniczać pomocy Ukrainie. To jest jasny komunikat, który płynie z ust pana prezydenta, kancelarii prezydenta. To jest rzecz oczywista, jasna. Co do tego, jaki sprzęt konkretnie ma być przekazywany, decyzję podejmuje minister obrony narodowej w porozumieniu z premierem, ale pan prezydent powinien być o każdej takiej sytuacji informowany.
4: Wicepremier Sikorski, który wczoraj był w Kijowie, apeluje do prezydenta, by Piotra Łukasiewicza mianować pełnoprawnym ambasadorem, żeby nie był już tylko kierownikiem placówki. Czy jest szansa na porozumienie chociażby w tej kwestii ukraińskiej?
5: No, ja nie dziwię się panu ministrowi Sikorskiemu, że jest tak sfrustrowany, bo przyszedł swego czasu do pana prezydenta z konkretną propozycją, zaproponował konkretne rozwiązanie.
4: Czuć było tam frustrację, czy raczej po prostu apel?
5: Nie, nie. Pan minister Sikorski, wicepremier Sikorski przyszedł z konkretnym rozwiązaniem. Pan prezydent powiedział, okej, proszę to uzgodnić z panem premierem. I pan premier wywrócił stolik, to znaczy nie zgodził się na rozwiązanie zaproponowane przez pana wicepremiera Sikorskiego, tak. Więc to pokazuje, jaki pan premier ma stosunek do swojego wicepremiera, jak sobie ustawia te pionki na szachownicy, w tym ministra Sikorskiego.
4: Prezydent zatem to panu, chce wrócić do stołu panu, rozmów?
5: Ale pan prezydent jest cały czas gotowy do tego, by porozmawiać na temat nominacji ambasadorskich. Decyzja jest po stronie ministra Sikorskiego, tylko pan minister Sikorski musi się porozumieć ze swoim szefem, panem premierem Donaldem
4: Tuskiem. Według pana powinna zmienić się kandydatura osoba w placówce ukraińskiej?
5: Panie
4: czy
5: redaktorze,
4: nie? Czy prezydent jest w stanie zgodzić się na tę konkretną
5: zachęcam do prześledzenia,
4: nominację?
5: Uważnego prześledzenia życiorysu pana Łukasiewicza i tego, co robił w przeszłości.
4: I co się panu prezydentowi nie podoba?
5: A dodatkowo zachęcam do wsłuchania się w wystąpienie pana Łukasiewicza podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej.
4: To nie jest kandydat
5: przede
4: do akceptacji przez prezydenta,
5: znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim rozmawiamy o całym modelu związanym z nominacjami ambasadorskimi. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie, pan minister Sikorski przyszedł z konkretną propozycją bazującą także na rozwiązaniu i oczekiwaniach pana prezydenta. To pan prezydent podpisuje się pod nominacjami ambasadorskimi.
4: Rząd prowadzi politykę zagraniczną i ambasadorzy są przedstawicielami rządu za granicą, nie prezydenta.
5: Nie, to tak nie wygląda. Czy zgodnie z polską konstytucją jest współdziałanie między ośrodkiem prezydenckim i rządowym w zakresie polityki zagranicznej, a ambasadorowie reprezentują państwo polskie poza granicami. I podpis prezydenta decyduje o tym, że dana osoba pełni funkcję ambasadora.
4: Ale
5: zatem to rząd się powinien dogadać z panem prezydentem.
4: Tak, że prezydent bierze ambasadorów i wicepremiera Sikorskiego na przeczekanie i czeka do wyborów parlamentarnych i na ewentualną zmianę władzy?
5: Błąd w założeniu pytania, panie redaktorze.
4: Nie ma takiej intencji, tak?
5: Przede wszystkim
4: prezydenta?
5: Nie ma takiej intencji. Te intencje są po stronie pana premiera Tuska. To pan premier Tusk kładzie na szali dobro Polski poza granicami, nie godząc się na rozwiązanie zaproponowane przez ministra Sikorskiego.
4: Kończąc temat polsko-ukraiński i rosyjski w tle, czy prezydent Nawrocki zamierza zatelefonować do prezydenta Zełenskiego, a może i pojechać do Kijowa? Czy to jest political fiction?
5: Ale my jesteśmy w kontakcie z prezydentem Zełenskim, panie redaktorze. Ostatnie spotkanie obu prezydentów miało miejsce w lipcu, tuż po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze. Tam była rozmowa dosyć poważna na tematy historyczne, ale też polityczne.
4: Bo niektórzy mówią, pokażmy teraz solidarność i nawet jedźmy do Kijowa. Pokażmy, że się nie boimy Putina. A chyba prezydent Nawrocki coś czuje, w ogóle Kijowa nie planuje w swoim kalendarzu,
5: panie
4: prawda?
5: Panie redaktorze, w tej chwili w kalendarzu na najbliższe dni jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
4: W następnych dniach.
5: Dobrze, ale panie redaktorze,
4: nie ma w planie na razie.
5: Prezydent...
4: Rozumiem, tak?
5: Bardzo
4: rozumiem, nie ma w planie Kijowa na razie.
5: W tej chwili, w tych najbliższych dniach na pewno nie ma w planie wyjazdu.
4: Właśnie o prezydencie Trumpie. Czy podczas spotkania waszyngtońskiego we wrześniu albo grudniowego w czasie szczytu G20 na Florydzie możemy usłyszeć od obu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych o dacie utworzenia stałych baz wojskowych w Polsce?
5: Tutaj też decyzja zależy w tej chwili wykonawczo od polskiego rządu. To, co było do zrobienia po stronie pana prezydenta, zostało zrobione. I rok temu, i w kilku kolejnych, podczas kilku kolejnych rozmów, czyli przypomnę, rok temu, 3 września, spotkanie w Waszyngtonie, rozpoczęcie rozmów na temat utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
4: Czyli teraz sprawy techniczne, to jest kwestia MON-u i sekretarza teraz, obrony USA.
5: Tak, przy czym, panie redaktorze, my też jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze stroną amerykańską. Chociażby kilka dni temu minister Szydas spotkał się z sekretarzem Dinano, chociażby.
4: To jest jeden z przykładów tych rozmów.
5: A to jest pytanie już do rządu, bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, panie redaktorze. Nie wszystko jest przedmiotem debaty publicznej. Część ustaleń, uzgodnień ma charakter niejawny, w tym tych dotyczących szczegółów utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Jeżeli rząd prowadzi jakieś w tej chwili rozmowy, no to oczywiście pan prezydent powinien być na ten temat informowany. I z tego, co wiem, jest informowany.
4: Wie, gdzie będą te bazy.
5: Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
4: Ale
5: co
4: wie,
5: do
4: gdzie
5: miejsca.
4: Są lokalizacje możliwe, tak?
5: Panie redaktorze, wie dużo na temat tego, jaki jest stan rozmów, bo na bieżąco jesteśmy i w dialogu
4: Polski,
5: ze stroną amerykańską i ze stroną rządową.
4: Nie zaprzecza pan.
5: Nie, w żaden sposób nie będę się odnosił do tego, gdzie ta baza amerykańska i gdzie te bazy amerykańskie będą utworzone. To są informacje jawne, ale o szczegóły proszę pytać przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: Ale na koniec to będzie taka uroczysta konferencja prasowa obu prezydentów, którzy ogłoszą to, czy raczej zostawicie
5: ale
4: to
5: decyzja...
4: domenie ministra obrony?
5: Panie redaktorze, decyzja przecież już zapadła. Decyzja już zapadła o tym, że ta baza, że ta stała baza amerykańska
4: jedna,
5: w Polsce ma
4: bo
5: powstać.
4: Mówi pan w liczbie pojedynczej?
5: Wie pan, panie redaktorze, to ile będzie lokalizacji, w których będą stacjonować żołnierze amerykańscy, to jest decyzja, która zapadnie po uzgodnieniach między stroną rządową a stroną amerykańską, a więc wykonawczą, między Pentagonem a MON-em. Ja nie powiem panu w tej chwili, gdzie dokładnie, w których miejscach
4: ale
5: to będzie.
4: Ale prezydent natomiast nie ma zastrzeżeń, słyszę, do prowadzenia tych rozmów. Idzie ku dobremu.
5: To zobaczymy, panie redaktorze. Uwagi, pytania, zastrzeżenia, wątpliwości są, szczególnie jeżeli chodzi o tempo prowadzenia tych rozmów, bo przecież
4: należałoby
5: uzgodnienia...
4: Szybciej, tak?
5: No, naszym zdaniem tak, oczywiście, dlatego,
4: to
5: że tego wymaga interes narodowy Rzeczpospolitej.
4: Maciej Berek w środę powinien zacząć kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany przez Sejm. Czy do środy prezydent zaprosi nowego sędziego na uroczystość ślubowania do Pałacu Prezydenckiego?
5: Panie redaktorze, jest dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o pana Macieja Berka, jeżeli chodzi
4: ale
5: o jego odpowiednie przez niego kompetencje.
4: Ma analizowania ewentualnych wątpliwości, bo jak mówi sędzia Patyra, zaślubowany przez prezydenta, zresztą dzisiaj w Rzeczpospolitej, procedura kończy się wyboru w Sejmie. Jeżeli
5: panie
4: nawet były wątpliwości, to Sejm był analizy.
5: Dwa elementy. Po pierwsze, jeżeli w sposób niewłaściwy ktoś utajniłby informację o tym, że był skazany za pedofilię i zostałby dyrektorem przedszkola, czy powinien pełnić tę funkcję?
4: Ale
5: nie.
4: To są inne przepisy.
5: Nie,
4: można porównywać. To są gruszki,
5: to
4: są jabłka.
5: Nie, panie redaktorze, to jest ta sama, to są te same przepisy.
4: To kiedy
5: taki sam sposób
4: będzie
5: należy
4: analizować swoje wątpliwości?
5: I teraz, kluczowa rzecz, panie redaktorze. Pan Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, polityk, prawdopodobnie mamy takie wątpliwości, nie spełnia wymogów formalnych opisanych w artykule 3 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent działa w oparciu o konstytucję. Artykuł 126 ustęp 3 wyraźnie mówi, że prezydent działa w oparciu o konstytucję i przepisy ustaw. Jeżeli Sejm
4: dokonuje
5: wadliwego...
4: Ale właśnie przepisy nie dają prawa do analizowania wyboru przez Sejm dokonanego.
5: Przepraszam, pan prezydent ma autoryzować niewłaściwy wybór, jeżeli rzeczywiście pan Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych.
4: Panie rzeczniku.
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, jeżeli pan Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi formalne, to niech pokaże dokumenty potwierdzające.
4: Rada Radców wydała dokument. Kto ma
5: wpis? Wpis, wyłącznie wpis ewidencyjny na listę radców prawnych, ale bez wykonywania obowiązków radcy prawnego, tylko urzędnika państwowego.
4: Czyli Maciej Berek
5: brakuje
4: powinien
5: konkretów.
4: Wysłać do kancelarii prezydenta potwierdzenie wykonywania zawodu radcy?
5: Ale to nawet nie minister Berek, tylko marszałek Sejmu, bo marszałek Sejmu odpowiada za procedurę, która dokonuje się przed Sejmem.
4: Ale ona się dokonała. Jeżeli marszałek nie dochował, to ewentualnie on będzie odpowiadać,
5: nie,
4: czy to przed Trybunałem Stanu, czy
5: panie
4: tak dalej. Prezydent nie ma prawa mieszać się w wybór
5: decyzje
4: Sejmu.
5: Trybunału Konstytucyjnego... Nie, to nie jest poszerzanie kompetencji. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego dotyczą nas wszystkich, obywateli Rzeczpospolitej. Zatem każda osoba, która zostaje wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, musi spełniać wszystkie kryteria opisane w przepisach prawa.
4: Czyli jeśli tych wątpliwości Maciej Berek nie rozwieje, chociaż nie wiem na podstawie jakich przepisów miałby to zrobić, ale przyjmijmy tę perspektywę.
5: Chociażby ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. czekamy na konkretne odpowiedzi
4: Sejmu. A jeśli ich nie będzie?
5: Ale ja nie gdybam, panie redaktorze. Pan minister Bogucki, działając w imieniu pana prezydenta, zawnioskował do marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu nie odpowiedział. Zatem jest coś do ukrycia. Znaczy widać, że mają coś do ukrycia. Marszałek Sejmu doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie dopełnił formalności sprawdzających kompetencje pana Macieja Berka.
4: Nawet
5: zatem
4: gdyby przyjąć
5: mamy
4: to stanowisko,
5: taki problem
4: to prezydent nie ma prawa do sprawdzania,
5: panie redaktorze, prezydent
4: czy nie.
5: Nie, panie redaktorze. Otóż każda osoba wybrana przez Sejm ślubuje przed prezydentem, stając w obliczu, przed obliczem pana prezydenta. A prezydent, i to jest drugi etap tej procedury, trzeci to jest dopuszczenie do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
4: Ale
5: zatem
4: rozumiem,
5: pan prezydent, zapraszając kandydata na sędziego,
4: długo,
5: musi być pewien, że on spełnia wszystkie wymogi formalne. W tej chwili są wątpliwości.
4: Długo, bo skoro były wątpliwości wobec tej trójki sędziów wybranych w marcu, a mamy wrzesień, no to możemy się spodziewać, jak to będzie przeciągane w czasie.
5: To wszystko zależy. Nie, to wszystko zależy od pana marszałka Czarzastego.
4: To trochę jak z ambasadorami. Jakby prezydent brał na przeczekanie sędziów wybranych przez obecną większość.
5: Nie bierze nic na przeczekanie, panie doktorze.
4: Na koniec.
5: Na przeczekanie biorą rządzący, pana próbują brać pana prezydenta, nie dostarczając właściwych dokumentów. Nie dostarczając również uzgodnień, które są elementem rozmów między panem prezydentem a ministrem Sikorskim. Tak jak w przypadku ambasadora.
4: Pan to, że dzisiaj sąd okręgowy rozpocznie proces, który wytoczył Karol Nawrocki, jeszcze wówczas kandydat na prezydenta, portalowi Onet i wydawcy w związku z tekstem z kampanii wyborczej dotyczącym ewentualnego udziału w sutenerstwie Karola Nawrockiego, gdy pracował w Grand Hotelu.
5: Jutro. Nie wiem, nie interesuje się głęboko tą sprawą, panie redaktorze.
4: Kto zawnioskował o wyłączenie jawności procesu?
5: No chyba pan redaktor wie, bo media o tym informowały. Są nawet informacje pochodzące wprost z odpowiedzi udzielonych przez sąd, że to pozwany wniósł.
4: Pozwany twierdzi, że nie.
5: No, ale mamy informację. Pozwany twierdzi, wie pan, panie redaktorze, spółka Axel Springer, wydawca Onetu, różne rzeczy mówi i też dziennikarze Onetu różne rzeczy piszą, ale wystarczy się wczytać w informację, które opublikował jeden z dziennikarzy, gdzie jest informacja o tym, że to właśnie Onet wniósł o utajnienie tej rozprawy.
4: Prezydent jest pewny wygranej?
5: Panie redaktorze,
4: że fakty były nieprawdziwe,
5: ale oczywiście to jest
4: podane w artykule?
5: To jest rzecz oczywista, tak jak w wielu innych sprawach, jak chociażby sprawy, które mieliśmy ostatnio. Tam, jak się okazało, pan prezydent jakby nie ma sobie nic do zarzucenia.
4: Dziennikarze twierdzą, że informatorzy mają dowody na swoje twierdzenia.
5: To niech te dowody przedstawią,
4: a sąd to
5: zweryfikuje.
4: Będzie zeznawać w roli świadka.
5: A to jest pytanie do sądu, panie redaktorze.
4: Tak?
5: Nigdy pan prezydent nie uchylił się od zeznań przed sądem. Pamięta pan sprawę dotyczącą Muzeum II Wojny Światowej i apartamentu? Pamięta pan tą sprawę?
4: Pamiętam,
5: jaka to była głośna, jak media publiczne naprawdę mocno podkreślały, że doszło do jakichś nieprawidłowości. No i cóż, okazało się, że nic się nie wydarzyło. Tak, sprawa została umorzona, nie zostało nic
4: udokumentowane. Zobaczymy, czy będzie tak w tej sprawie. Musimy już kończyć, ale muszę to jedno pytanie zadać. Czy teraz do Pałacu Prezydenckiego zaprosił były prezydent Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA, który dostawał grubą kasę od Przemysława Krala, kontaktował go z politykami PiS-u. Było to zdjęcie, dzień później zresztą był w BBN-ie, pan były agent. Czy to ryzykowny kontakt prezydenta?
5: Panie redaktorze, przede wszystkim wszyscy, którzy są zapraszani do Pałacu Prezydenckiego, zapraszani są, bo są przedstawicielami jakichś organizacji, fundacji. Tak było w przypadku pana Chodzińskiego, który reprezentował Frontline Foundation. I w takim charakterze został zaproszony na uroczystości związane z 11 listopada. Panie redaktorze, a czerwona lampka nie powinna się zapalić panu premierowi Donaldowi Tuskowi, jak brał udział w konferencji, która była sponsorowana przez zondę krypto? Tak, tylko że prezydent nie ma nadzoru nad służbami specjalnymi, a ten nadzór ma pan premier Donald Tusk.
4: No, na początku rozmowy pan mówił, że jest kontakt ze służbami, wymiana informacji.
5: Wymiana informacji. Więc jeżeli służby by poinformowały pana prezydenta, że nie powinien zaprosić takiej osoby do siebie, to by go nie zaprosił.
4: Ale dzisiaj z taką wiedzą by nie zaprosił.
5: No pewnie, że nie.
4: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Czas na komentarze, analizy, prognozy w poniedziałkowym poranku TOG FM. Z nami są Marcin Złotkowski, dziennikarz TVN24.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
4: I Piotr Drabik, dział polityczny Faktu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Tematów nam nie zabraknie. Najpierw o tym, co dzisiaj o 13 zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Komitet ma wiele problemów. Prezes siedzi już od ponad 2 tygodni w areszcie tymczasowym w związku z aferą Zonda Krypto. Znamy historię luksusowego zegarka w zamian za protekcję, powoływanie się na wpływy w rządzie Mateusza Morawieckiego i w UOKiK-u. No ale są też problemy finansowe. Dzisiaj Rzeczpospolita o tym pisze, że no, tutaj też nowy, prawdopodobnie pełniący obowiązki prezesa będzie mieć sporo do zrobienia. No właśnie, pełniący obowiązki prezesa, któryś z wiceprezesów, a jest ich 8, to najbardziej prawdopodobny scenariusz, o którym może dzisiaj późnym popołudniem się dowiemy. Marcinie?
7: Tak, myślę, że tak. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że jeżeli chodzi o zarząd, to wśród tego zarządu też wiele osób czeka na rozstrzygnięcie, bardziej niż na rozstrzygnięcie w różnych dyscyplinach sportowych, a przecież to są sportowcy, tak, ludzie wywodzący się ze świata sportu. I mam wrażenie, że ta rozgrywka o to, co dalej będzie, kto będzie przynajmniej tym pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u, dla wielu działaczy może być znacznie ważniejsza niż właśnie rozgrywka, którą mogą pamiętać czasów swoich karier sportowych, no bo to jest taka rozgrywka, no powiedzmy, przede wszystkim oczywiście PR-owo, także polityczna w jakimś sensie, no bo Radosław Piesiewicz, no był człowiekiem, oczywiście on nie jest takim politykiem w sensu stricto, no ale jest w jakiś sposób tam utożsamiany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, został prezesem PKOL-u właśnie w czasach rządów tej partii, no i tak, i wydaje się, że są takie no dwie ścieżki, tak, jakie teraz możemy, jakie mogą teraz się wydarzyć po tym, co dzisiaj nastąpi, tak, no przede wszystkim prawdopodobnie będzie tak, że któryś z tych wiceprezesów, tak jak wspomniałeś, zostanie wskazany jako ten pełniący obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli jeszcze kilka miesięcy do kwietnia, no i to będzie taki stan pewnego rodzaju, no, przejściowy, tak, nie ma co ukrywać, bo chyba też mniej, jednak mniej prawdopodobne wydaje się i też z takiego punktu proceduralnego znacznie trudniejsze, żeby teraz w ogóle skrócić kadencję, wybrać, żeby musiało się od razu prezesa, zebrać walne, tak, zgromadzenie i żeby to wszystko miało taki nowy rozdział, jakiego zapewne oczekiwałaby część ze samego zarządu PKOL-u.
4: I pewnie może i olimpijczyków. W ogóle był taki głos z PKOL-u, bodajże z którejś wiceprezes, ale głowy sobie uciąć nie dam, ale on był znamienny. Poczekajmy, bo może zaraz Radosław Piesiewicz wyjdzie z aresztu i wróci na stanowisko. To pokazuje, jakie tam są też sposoby myślenia. Piotr Drabik, dział polityczny Faktu. Mam do ciebie takie pytanie, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie dla Prawa i Sprawiedliwości, z którym przecież przez lata Piesiewicz był związany, a konkretnie przede wszystkim z Jackiem Sasinem, to w sumie zmiana prezesa czy powołanie PO, no w sumie będzie dobrym rozwiązaniem, bo już będzie mniej pytań o tego Piesiewicza właśnie.
6: Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach Jarosław Kaczyński na pytanie, czy Piesiewicz jest człowiekiem Sasina, powiedział, że prawdopodobnie nie, tam panowie na pewno się w żaden sposób nie wspierali. No oczywiście myślę, że należy to włożyć między opowieści z mchu i paproci, jakichś politycznych bajek. Wiadomo, że Piesiewicz pojawił się na tak ważnym stanowisku z politycznym poparciem i też warto podkreślić to, co też rzadko się pojawia w kontekście Radosława Piesiewicza, że jest on nadal prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, komitetu, który miał krzewić różnego rodzaju wartości dotyczące walki fair play, dotyczące tego, że należy przestrzegać pewnych zasad moralnych, a w tym momencie Radosław Piesiewicz, zwłaszcza po współpracy z Zondzie Krypto, ale też w ogóle wszystkie zarzuty, które się wobec niego pojawiały, no właściwie swoimi działaniami zaprzeczał tym ideom. Na pewno będzie bardzo duża walka o władzę w PKOL-u. Jest to ogromna instytucja, co prawda niepaństwowa i działająca non-profit, ale jednak mimo wszystko obracająca wielkimi pieniędzmi i ten, kto zostanie tym prezesem, też będzie miał oczywiście duże wpływy, przede wszystkim w sporcie, ale również nie tylko, no biorąc pod uwagę też to, w jaki sposób tą organizacją zarządzał Piesiewicz, to znaczy wybrał sobie za sponsora szemraną giełdę kryptowalut, która już w momencie podpisywania umowy, swoją drogą to było w Monako, bo Kral, były prezes z tej skompromitowanej giełdy, nie mógł pojawić się w Polsce, więc prezes PKOL-u specjalnie specjalnie do niego poleciał tam. To pokazuje, że tak naprawdę jeśli prezes PKOL-u chce podjąć pewne działania, nawet które są totalnie niezgodne z interesem organizacji, czy w ogóle polskiego sportu szerokiego, no to i tak to zrobi, więc na pewno teraz jest szansa na oczyszczenie sytuacji. Faktycznie pytanie, kto zostanie tym prezesem. Z tego, co widziałem w ostatnich publikacjach, Robert Korzeniowski wydaje się mieć były polski chociaż bardzo duże ambicje, ale
4: tak,
6: tych wiceprezesów...
4: Ale to dopiero w tych wyborach kwietniowych,
7: w tym scenariuszu, tak? Który dopiero będzie prawdopodobnie za kilka miesięcy realizowany.
4: Marcinie, ty na portalu tvn24.pl opisałeś sieć powiązań różnych ludzi właśnie z szefem tej zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto. Pisiewicz to jest ważna persona, czy no, urosła jej ranga trochę za sprawą tego symbolu luksusowego zegarka, ale inne ryby w tym w tej mętnej wodzie były grubsze.
7: Tak, no tak jak mówiłem, Piesiewicz, no nie można go zaliczyć stricte do takiego grona polityków, tak? No nie jest to polityk przez duże P w tym sensie, że no nie działał tak chociażby w parlamencie, ale te jego właśnie takie nieformalne, bo to jest słowo klucz, nieformalne związki z szeroko rozumianą prawicą, przecież no bezpośrednio z politykami Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z Jackiem Sasinem, no to jest tajemnica Poliszynela, tak? Że panowie się znają i też jakaś taka ta nić współpracy była przez lata, tak to możemy określić. Natomiast no, jeżeli chodzi o te powiązania szersze, tak na linii świat Zonda Krypto, a świat prawicy, no to tak, one są oczywiście. No tutaj mówimy chociażby o tym, o pośle Michale Moskalu, tak. Który no też spotykał się z Przemysławem Kralem, tym on tutaj na Ibizie i oczywiście tutaj potem była ta kwestia całego tego serialu prawnego, prawno-politycznego dotyczącego składania poprawek do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Wiadomo, że ten serial już ma kilkanaście odcinków, bo było kilka prób podejścia. No, te ustawy były uchwalone, potem prezydent kilkakrotnie zawetował. Tego weta ostatecznie dalej nie udało się przełamać. No ale tak, no, to jest taka metafora, która tutaj się pojawia bardzo często w odniesieniu do tego całego tematu, to jest ośmiornica. Także ta ośmiornica, której właściwie codziennie niemalże albo z tygodnia na tydzień widzimy coraz większe macki, tak? Znaczy w jaki sposób ona oplata ten świat polityki i no i rzeczywiście tak, no te macki są coraz bardziej widoczne, ale ja mam takie wrażenie, że my ciągle widzimy tylko jakiś wycinek tego wszystkiego, tak? To znaczy te informacje są dozowane na dwa sposoby. Jeden to jest oczywiście to, co przekazuje bezpośrednio prokuratura, informacji, którymi się dzieli, albo chociażby tak jak ostatnio premier Donald Tusk, tak, ujawnił pewną informację z mównicy sejmowej dotyczące tego, jak między innymi Zbigniewa Ziobry, ale też oczywiście jest praca dziennikarzy równolegle do tego, którzy na bieżąco odsłaniają kolejne elementy tej afery i właściwie nie do końca wiemy, w którym momencie będziemy mogli powiedzieć, że my już wiemy, kto jest tutaj głównym inspiratorem tej afery, tak to nazwijmy, przynajmniej po stronie Zonda Krypto, a kto jest wykonawcą, bo oczywiście...
4: Czyli Michał Moskal mógł być nie jedyny według ciebie.
7: Tak, znaczy to na pewno, ale mówię o tej stronie akurat drugiej, znaczy Przemysław Kral, bo zawsze jest tak, że teraz dużo, jakiś czas temu jeszcze, właściwie to tak wyglądało, że było kilka nazwisk polityków prawicy, i wspólnym elementem, łącznikiem było to, że mieli w jakiś sposób kontakty z Przemysławem Kralem, tak, czyli szefem upadłej giełdy. Ale właściwie jak się pojawiały te nowe informacje, głównie tutaj ze strony dziennikarskiej, to coraz bardziej mam takie wrażenie, że Przemysław Kral, oczywiście tego nie wiemy, nie był inspiratorem, tylko był wykonawcą w jakiś sposób, tak? Po stronie Zonda Krypto, tak to nazwijmy, a za nim stały jeszcze osoby, no, z szemranego świata, czy też po prostu mówiąc wprost z półświadka przestępczego.
4: Naszymi gośćmi w dalszym ciągu są Marcin Złotkowski, TVN24 i Piotr Drabik. Fakt. Panowie i szanowni państwo, przytoczę fragment artykułu Jacka Gądka z Newsweeka, bo przenosi taką ciekawą historię w temacie właśnie Zonda Krypto i prezydenta, a temat poruszaliśmy właśnie przed informacjami, bo był rok 2025, mecz Lechii Gdańsk z Motorem Lublin i na trybunach właśnie Karol Nawrocki, świeżo upieczona głowa państwa. Ale ogląda mecz razem ze swoim przyjacielem Dariuszem Krawczykiem, a nie w towarzystwie prezesa Lechii. Paula Urfera, to jest Szwajcar. I właśnie Jacek Gądek słyszał w otoczeniu prezydenta, że prezydent za wszelką cenę chciał uniknąć kontaktów z właścicielem Lechii. Dlaczego? Bo Urfer i Kral właśnie, czyli szef Zonda Krypto, dobrze się znają z Monako, a Zonda Krypto była głównym sponsorem Lechii i jej logo trafiło na koszulki piłkarzy. Polityk PiS. I jak prezydent był na meczach Lechii, to ochrona SOP chroniła go przed spotkaniem z Urferem. Bardzo smaczna historia. A pamiętamy, jaką aferę próbowali rozkręcić politycy PiS-u za to, że premier Tusk dostał tę koszulkę właśnie sponsorowaną przez Zonda Krypto. Jak widać, prezydent, wiedząc, jakie to są kontakty między szefem, prezesem Lechii a prezesem Zonda Krypto, też unikał tych kontaktów. No mógł uniknąć, nie przyjąć koszulki, bo wiedział, co jest w tle. Marcin Złotkowski.
7: Tak, no rzeczywiście tutaj prezydent wykazał się w tym sensie zapobiegliwością i z perspektywy własnego interesu politycznego bronił się już wówczas, jak słyszymy, jak czytamy.
4: Żeby nie było zdjęcia, które się przyklei.
7: Tak, właśnie, żeby ta sprawa się do niego nie przykleiła. Widać, że już wtedy bał się jak ognia, chyba tak to możemy określić, powiązań Zonda Krypto, chociaż z drugiej strony to nie jest, ale z drugiej strony to nie jest takie jednoznaczne, no bo była też przecież konferencja SIPAK w 2025 roku, na której występował jeszcze wówczas kandydat na prezydenta.
4: Parę miesięcy wcześniej.
7: Karol Nawrocki, tak, i ta konferencja była tutaj sponsorowana przez spółkę, tak, Telewizji Republika, i tam ta Zonda Krypto w różnego rodzaju emblematach, tak, się przejawiała, jakby była takim istotnym elementem.
4: No nawet była przez pracowników Republiki reklamowana.
7: Tak, dlatego, można powiedzieć, że to był taki
4: sprytny model inwestowania.
7: Kolejny uczestnik tamtej konferencji, tak, w takim sensie oczywiście niedosłownym, więc jakby siłą rzeczy te tropy albo jakieś właśnie próby, elementy łączące Pałac Prezydencki z aferą Zonda Krypto są, ale widać, że właśnie Karol Nawrocki już zawczasu, tak, jeszcze przed upadkiem giełdy, wiedział, że ta sprawa, mówiąc kolokwialnie, gdzieś może politycznie śmierdzieć, więc chciał się możliwie wybielić.
4: Co mu jednak nie przeszkadzało w wywetowaniu kolejnych ustaw. Już przechodzę do Piotrka Drabika z Faktu, ale jeszcze tylko to powiem, że to też się układa w taką całość, bo gdy była konferencja też organizowana przez Republikę przy wsparciu finansowania Zonda Krypto w Stanach Zjednoczonych, to tam próbowała Republika doprowadzić do spotkania Krala właśnie z prezydentem. Otoczenie prezydenta wtedy jasno powiedziało, że nie dojdzie do tego spotkania. To też był oczywiście rok 2025. Ale wracając do polityki w kontekście ustawy o kryptowalutach, w tle oczywiście afera Zonda Krypto, Piotr Drabik, Fakt. Według ciebie może przyjść jakieś swego rodzaju przesilenie i obie strony stwierdzą, okej, tu jedno ustępstwo, przygotowujemy, podpisujemy ustawę, czy bój będzie jeszcze trwać długo?
6: Podpierając się jeszcze tutaj tekstem Jacka Gądka z Newsweeka, myślę, że faktycznie może być tak, że Karol Nawrocki wetuje te wszystkie ustawy, dlatego że chce jak najbardziej udobruchać wyborców Konfederacji, zwolenników Mencena, tych, którzy przecież zapewnili mu między innymi zwycięstwo w drugiej turze i mogą być bardzo kluczowi, jeśli chodzi o reelekcję. Aczkolwiek wydaje się z punktu widzenia politycznego i nawet też funkcjonowania państwa dość nielogiczne, że prezydent trzykrotnie wetuje ustawę w sprawie wielomiliardowych przepływów finansowych, które właściwie w tym momencie znajdują się poza kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego czy innych instytucji państwowych. Na pewno Karol Nawrocki w momencie kampanii prezydenckiej był zbyt mało jakby zaczepiony politycznie, żeby faktycznie układać piętrowe szachy 5D. Na zasadzie współpracuje tutaj z giełdą kryptowalut, a tutaj zaraz będę prezydentem, więc będę musiał się zastanowić, co z tym zrobić. Ja myślę, że po prostu Zonda Krypto i ludzie związani z tym środowiskiem próbowali przykleić się do polityków prawicy, co pokazuje Też przykład Michała Muscala, który poleciał na Ibizę po to, żeby spotkać się już w momencie, kiedy Kral i cała zonda krypto była skompromitowana. Ale oczywiście Nawrocki dostaje rykoszetem i będzie bardzo trudno mu się odkleić od tej sprawy. Tym bardziej, że pytanie, czy ten pot, który spływał po skroniach Zbigniewa Boguckiego, jest po prostu związany z tym, że dużo się działo w Sejmie podczas tego posiedzenia. Czy faktycznie być może wie coś na temat działalności zondy krypto i powiązań z politykami prawicy, to może jeszcze bardziej uderzyć w przede wszystkim obóz prezydencki, ale szeroko pojęty obóz prawicy.
4: Tak, a też jak mówiłeś, Marcinie, o tym, że prezydent w pewnym momencie zmiarkował, co się kryje za zonda krypto i zaczął być ostrożny, to nie zawsze mu się to mimo wszystko udawało, bo tutaj rok 2025 i sytuacja z Lechią Gdańsk, ale w listopadzie Artura Chodzińskiego, byłego szefa CBA, który był już prawdopodobnie wtedy też pracownikiem Krala, za kontakty miał płacone z politykami PiSu. No był w Pałacu Prezydenckim, zdjęcie z parą prezydencką sobie zrobił. No tutaj Rafał Leśkiewicz, obecny przed chwilą w studiu, mówił, że no jeszcze wtedy prezydent o działaniach Chodzińskiego nie wiedział.
7: No tak, no tutaj zawsze jest ta zasłona w postaci tego, że właśnie, że pewnych rzeczy się nie wiedziało, że to są informacje, które wychodzą na jaw dopiero teraz, więc siłą rzeczy no nie można było pewnym działaniom zapobiec wcześniej. Ale pytałeś, czy ta sprawa w ogóle dotycząca ustawy o kryptoaktywach, czy ona może mieć jakiś swój finał, jak rozumiem, czy może być jakiś przełom? Czy mi się wydaje, że nie, ponieważ jeżeli patrzymy z takiej perspektywy czysto politycznej, to ja nie widzę w tym momencie takiego scenariusza realnego, w którym nagle rzeczywiście miałoby dojść do jakiegoś obrotu o 180 stopni, do jakiegoś zwrotu o 180 stopni, ponieważ dlaczego? Ponieważ przede wszystkim koalicji rządowej, moim zdaniem, to się opłaca. Oni chcą zdyskontować politycznie do granic możliwości, tak, już jakby do maksimum, to, że wokół tej sprawy jest takie wrzenie, a wręcz oburzenie czasami, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Więc jakby z ich perspektywy to, że ta druga strona, tak, czyli w tym przypadku weto, Pałac Prezydencki, że ciągle jest to weto, kolejne weto do kolejnych ustaw, to jest w tym przypadku politycznie no, jakaś tam gra, tak, więc tutaj akurat myślę, że...
4: A co najciekawsze w tej historii, te projekty już tak naprawdę bardzo się nie różnią. Kwestia blokowania stron jest tutaj chyba największą różnicą między obozem władzy a prezydenckim. A jest jeszcze argument rządzących, no nie prezydent będzie nam pisać ustawy, to my przyjmujemy ustawy i prezydent ponosi odpowiedzialność za to, czy je podpisuje, czy nie.
7: No tak, i w bardzo trudnej sytuacji politycznie jest też Prawo i Sprawiedliwość, też szeroko rozumiana prawica, tutaj też mówię o Konfederacji, bo ja pamiętam, że rozmawiałem z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu i on oczywiście nieoficjalnie powiedział, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście tą sprawę rozegrać na swoich zasadach, tak żeby to nam się politycznie opłaciło w takiej szerszej perspektywie, to powinniśmy się inaczej zachować już przy tej pierwszej próbie. Że właściwie teraz już musimy troszkę iść.
4: Bronić
7: jakby
4: swojego
7: iść, tak,
4: stanowiska.
7: Grać tą melodię, którą zaczęliśmy grać od początku.
4: Okej. Okay. Na koniec jeszcze was poproszę o komentarz w sprawie ataków dronowych przy polsko-ukraińskiej granicy. Bardziej o tą kwestię taką informacyjną. Czy wam jako przede wszystkim obywatelom Polski, ale też dziennikarzom, czegoś tu zabrakło, czy nie? No bo tak, był wczoraj po południu sztab kryzysowy, od rana informacje przekazywane przez szefów służb. Po południu właśnie premier się spotykał. Rafał Leśkiewicz, pytany przeze mnie w poranku TOK FM o to, dlaczego prezydent nie zabrał żadnego stanowiska, powiedział, że prezydent był na bieżąco informowany, nawet w czasie dożynek, w których uczestniczył, ale prezydent nie jest od takiego bieżącego reagowania. Może będzie RBN, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. No, ale na przepływ informacji między BBN-em a stroną rządową na szczęście nie narzekał. Czy coś jest tutaj do poprawy w informowaniu rządu i obozu władzy, i obozu prezydenckiego, i informowaniu obywateli? Czy ta niedziela przebiegła pod tym względem w miarę okej? Okay. Piotr Drabik.
6: Na pewno jest przepływ informacji między dwoma pałacami, Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera, dlatego że na przykład co wtorek rano odbywa się tak zwany Komitet Bezpieczeństwa, na którym poza szefami resortów siłowych też jest przedstawiciel Kancelarii Prezydenta i on zawsze jest, więc zawsze kiedy dochodzi czy do tych sytuacji nagłych, takich jak wczoraj, czy generalnie oceny sytuacji, to faktycznie ten przepływ informacji jest. Jeśli chodzi o to, co dostają obywatele, no to na pewno tutaj są rzeczy, które można poprawić, bo sama wysyłka poradnika bezpieczeństwa i jakby takie działanie reaktywne w stosunku do tego, co robi Rosja, jest niewystarczające. na przykład w Ukrainie w tym momencie, oczywiście jest to zupełnie inny przykład, wiadomo, tam jest zagrożenie bezpośrednie przy nadzieniu całego kraju, ale tam już prowadzone dwa rodzaje alertów, alert żółty, alert czerwony, alert żółty to są drony, alert czerwony to są pociski balistyczne, które potrzebują dosłownie 2-3 minut, żeby dolecieć do celu. Oczywiście mam nadzieję, że nigdy w Polsce nie będzie potrzeby prowadzenia tego typu kategorii, co nie zmienia faktu, że w tym momencie alert RCB jest jednowymiarowy, to znaczy po prostu jest alert RCB. On dotyczy testu z syren alarmowych, czy huraganu, czy jakiegoś zagrożenia pogodowego, czy właśnie lecącego drona, no to właściwie stawia się obywateli od razu na nogi, tak? To znaczy jest zagrożenie, musicie od razu obywatele coś zrobić, a nie ma informacji, czy to jest zagrożenie pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego. Jest, brakuje trochę koordynacji. Faktycznie, czy powstanie taka państwowa aplikacja do alertów, może to trochę być zbędne, no bo jak wiemy doskonale, większość Polaków w tym momencie posiada smartfony i wystarczyłoby użyć właśnie tych zastosowań, które są na zachodzie. Na przykład są takie wgrane automatycznie alerty, które każdy smartfon, czy z Androidem, czy z iOS-em może emitować.
4: Od razu informuje. Tak, bo też znam z relacje ludzi mieszkających w tych regionach, czyli na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, które właśnie są dotknięte tymi alertami, że po prostu SMS to no, nikogo nie budzi, bo najczęściej ludzie wyciszają, no i dobrze, że śpią. Z drugiej strony pytanie, czy przy każdym takim alercie, a one są dosyć regularne, włączać komórkę z wysokim poziomem głośności i co prawie noc, czy tam co trzecią noc budzić ludzi. Marcin Złotkowski.
7: No właśnie, ja bym tutaj przychylił się jak najbardziej do tego, co mówił Piotr, to znaczy kluczowe wydaje mi się poprawa tego właśnie całego systemu komunikacji i właśnie wprowadzenie jakiejś takiej gradacji wagi alertów, tak? To właśnie o czym mówimy, czyli rzeczywiście powinno być tak, że powinny być różnego rodzaju kategorie i rzeczywiście obywatele powinni mieć takie poczucie, że kiedy naprawdę będzie sytuacja zagrażająca bezpośrednio ich zdrowiu, a wręcz życiu, no to ten skutecznie dostarczony komunikat przyjdzie bardzo szybko, on będzie jasny i klarowny, ale też jednak powinni właśnie mieć takie przeświadczenie, że kiedy już ten komunikat przyjdzie do nich, no to będzie taka sytuacja zero-jedynkowa, tak? To znaczy, że tutaj nie można tego zlekceważyć. Natomiast to, co też mnie jako obywatela czasami, no, można powiedzieć, że denerwuje, to też jest właśnie taki element tego, że no, przychodzą te alerty RCB często, tak to nazwijmy często, to znaczy w bardzo różnych sprawach, tak, które są jednak, wydaje mi się, o różnej wadze, przede wszystkim jeżeli chodzi o zagrożenie, o bezpieczeństwo. I tu rzeczywiście wydaje mi się, że jest jakieś pole do ewentualnej poprawy.
4: I pewne poprawy też zapowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński, więc na pewno będziemy o to dopytywać. Bardzo wam dziękuję za komentarze. Marcin Złotkowski, TVN24 i Piotr Drabik, Fakty. A poniedziałkowy poranek TOG FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program realizował Krzysztof Olesiewicz. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
8: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad litewskim terytorium. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się niższej akcyzy i VAT-u na paliwo. Izrael udzielił Arabii Saudyjskiej wsparcia wywiadowczego w obronie przed rebeliantami Huti. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy nad wschód od Kowna, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi, podała agencja BNS. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, podziękował personelowi NATO za szybką reakcję.